0: Pomorzu w pierwszych tygodniach wakacji na drogach zginęło 7 osób, 116 zostało rannych. W tym roku jest już 121 rannych i 11 zabitych, wylicza nadkomisarz Joanna Skręc z pomorskiej drogówki.
1: Dlatego cały czas apelujemy o to, żeby na drodze mieć oczy dookoła głowy, żeby bardzo mocno koncentrować się nad tym, co się dzieje, nie tylko na własnej jeździe, ale również obserwować innych uczestników ruchu drogowego, żeby ta prędkość była dostosowana do i warunków drogowych, ale warunków atmosferycznych, ale też własnego samopoczucia.
0: Policja ostrzega przed brawurą i zbytnią pewnością siebie.
1: Im lepsza pogoda, im lepsza droga, tym więcej zdarzeń. Dlaczego? Dlatego, że czujemy się pewni na drodze. Wydaje nam się, że wszystko widzimy i wszystko nam się uda na tej drodze, ale niestety statystyka pokazuje, że niestety nie. 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
0: Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Skala zmian wprowadzanych przez premiera Węgier Petera Modiora jest tak duża, że nawet przeciwnicy autorytaryzmu z czasów Viktora Orbana zastanawiają się, czy nie działa on zbyt szybko i radykalnie, zauważa dziennik Financial Times w artykule pod tytułem Rewolucja Modiora – Węgierska nowa era. Dziennik przypomniał o zawieszeniu w ubiegłym tygodniu serwisów informacyjnych węgierskich mediów publicznych. Przytacza też przegłosowaną przez parlament nowelizację konstytucji, której jednym z celów jest usunięcie ze stanowiska prezydenta Tomasza Szuljoka, wybranego przez poprzedni rząd. Cytowany przez Financial Times Daniel Hegedus, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie, ocenił, że sytuacja na Węgrzech ma zarówno dobre, jak i złe strony. Stwarza warunki do prawdziwego, demokratycznego resetu, ale z drugiej strony władza Modiora podlega niewielu istotnym ograniczeniom poza opinią publiczną, jego własną popularnością i być może Unią Europejską. Przywódca jemeńskich rebeliantów Huti, Abdullah Malik al-Huti, zagroził atakami na infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej, jeżeli to państwo będzie kontynuowało uderzenia na jego grupę. Przywódca Huti wystosował ostrzeżenie po tym, gdy bojownicy jego ruchu w poniedziałek ostrzelali lotnisko w mieście Abha na południu Arabii Saudyjskiej. Huti podkreślili, że był to odwet za wcześniejszy saudyjski atak na kontrolowane przez nich lotnisko w stolicy Jemenu, Sanie. Huti są wspierani przez Iran, a Arabia Saudyjska pomaga uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu. Piłkarze Lecha Poznań wygrali u siebie z Górnikiem Zabrze 3-1 i po raz siódmy zdobyli Superpuchar Polski. Klub z Poznania został rekordzistą w sięgającej 1983 roku historii tych zmagań. 6 triumfów na koncie ma Legia Warszawa. Górnik raz sięgnął po Superpuchar w 1988 roku. W pogodzie w nadchodzącym dniu czekają nas jeszcze temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza, a potem gwałtowne burze, zapowiada synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
3: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
2: W nocy z piątku na sobotę burze będą przesuwały się na wschód, a po burzowym froncie przyjdzie ochłodzenie. Szczegółowa prognoza pogody już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Temperatura maksymalna w nadchodzącym dniu od 28 stopni do 32. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza. Piątek na wschodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na zachodzie więcej chmur, ale także możliwe przejaśnienia. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: To jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
5: Warto byłoby rzucić teraz tę robotę, co?
6: Dlaczego?
5: No to takie gorące krzesła, fotele, jak to się tam mówi w polityce.
6: No ale to jest to taki... Ja do tego typu pracy jestem przyzwyczajony i też zdaję sobie sprawę z tego, że w każdej chwili...
5: Decyzją prezesa Rady Ministrów?
6: Decyzją ministra zdrowia, bo to zmieniło się 10 lat temu, od 2015 roku.
5: Wolą premiera? Zdrowia,
6: wolą premiera, tak. Nie dzieje się nic takiego, co z perspektywy zajmowanych stanowisk jest różne niż było wcześniej. Natomiast oczywiście w całym systemie ochrony zdrowia. W tej chwili dynamika jest bardzo duża, tak?
5: Jesteście z kontrolą w szpitalu południowym?
6: Jesteście.
5: No i co pan może powiedzieć? Co tam wynika?
6: Właśnie niewiele, dlatego że jesteśmy z kontrolą.
5: Czytał pan te informacje, które już NIK przekazało? NIK, najwyższa przekazała Izba po tych kontrolach?
6: Oglądałem, dostałem bardzo szybki skrót.
5: Coś pana zaskoczyło?
6: Akurat Najwyższa Izba Kontroli wskazuje też na ten fakt, że którego my jeszcze nie mamy możliwości sprawdzać, a będziemy sprawdzali, mam nadzieję, po tych zmianach, które w tym momencie są proponowane, czyli badanie koincydencji pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym, bo tam jest zarzut NIK-u, czy też sformułowanie NIK-u, że dochodziło do pewnych nadużyć na styku pacjenci komercyjni, pacjent publiczny, pacjent finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. I my na pewno będziemy do NIK-u występować o przekazanie tych informacji, ale tutaj my bezpośrednio takich uprawnień kontrolnych nie mamy. My co do zasady badamy w tym momencie po pierwsze to, czy świadczenia, które są udzielane w szpitalu, są udzielane w taki sposób, były udzielane w taki sposób, w jaki powinny być udzielane i czy nie doszło do naruszeń związanych z obowiązującymi zasadami prowadzenia list oczekujących, czyli tych popularnych kolejek, a więc czy byli faktycznie pacjenci uprzywilejowani w Szpitalu Południowym, finansowani z Narodowego, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, no a także miejsce zatrudnienia jednego w szczególności lekarza. Tutaj ta kontrola obejmuje nie tylko Szpital Południowy, ale kilka innych placówek.
5: I tu rozumiem, że możecie w papiery zajrzeć, tak?
6: Jeśli chodzi o to, co jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, tak.
5: A w ilu on tam jeszcze placówkach działa?
6: Mogę powiedzieć tylko tyle, że my kontrolujemy poza Szpitalem Południowym jeszcze dwie placówki w tym momencie.
5: W Warszawie?
6: Tak.
5: A nie było żadnej pozawarszawskiej?
6: To mówi pan o tych informacjach medialnych, czyli o specjalizacji pana doktora.
5: Ja się w ogóle dziwię, że on nie był na rezydenturze i normalnie na etacie.
6: No, okazuje się, że takie specjalizacje, czyli specjalizacje w trybie pozarezydenckim w dalszym ciągu jednak się zdarzają, mimo tego, że no to jest już zmiana, która ma bardzo długą brodę, bo ona została wprowadzona w 2009 roku, że faktycznie taka liczba studentów, jaka kończy studia na Wydziale Lekarskim, ma zagwarantowane miejsce specjalizacyjne.
5: Ale ja rozumiem. Kontrola NFZ-u pewnie moglibyśmy o tym oddzielny odcinek zrobić. Co możecie...
6: Ja się chętnie zapiszę w momencie, kiedy skończymy, bo wtedy będziemy mogli przedstawiać wnioski.
5: To jasne, natomiast ja mam też wątpliwość, na ile w ogóle te mechanizmy kontrolne w NFZ-cie funkcjonują i na ile albo fundusz ma możliwość, albo z tych możliwości, które ma, korzysta, no bo jeśli się zdarzają takie przypadki, jak nie tylko ten południowy, ale ta słynna spółka Mogilno, gdzieś tam ci oficerowie związani z PiS-em, to nie chodzi o to, że oni wystawili faktury na gigantyczne pieniądze. Chodzi o to, czy wystawili faktury na procedury, które właściwie...
6: Które zostały wykonane, albo zostały właściwie sprawozdane. To znaczy, jeżeli doszło do tak zwanego upcodingu, czyli sytuacji takiej, że procedura została sprawozdana jako wyżej płatna niż taka, która...
5: Ale nie wykonana.
6: Ale została wykonana, no to jest kara z Narodowego Funduszu Zdrowia, kontrola, kara z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale jeżeli procedura nie została wykonana, no to jest prokurator. No i to tu proszę zwrócić uwagę. My na przestrzeni ostatniego półtora roku, no bo tylko patrząc tylko i wyłącznie na rok 2025 i pierwszą połowę roku 2026, przeprowadziliśmy 798 kontroli w roku 2025.
5: To jest dużo?
6: 480 kontroli w roku 2026 już się zakończyło. W sumie działań kontrolnych i sprawdzających w roku ubiegłym było ponad 2200 i na przestrzeni tego czasu skierowaliśmy 38 albo 39 zawiadomień do prokuratury. A więc no takie rzeczy się dzieją i to nie jest tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia...
5: A te zawiadomienia do prokuratury dotyczyły właśnie tego, że ktoś...
6: Jeżeli dochodzi do wyłudzenia pieniędzy, czyli sytuacji, w której... No bo jeżeli ja...
5: Czyli wy wiecie na jakiejś próbie, że do takich wyłudzeń dochodzi.
6: To skierujemy zawiadomienie do prokuratury za każdym razem.
5: Panie prezesie, to proszę poprawić mnie tam, gdzie ja się pomylę, albo wyjaśnić to, czego ja nie zrozumiałem. Wsłuchuję się w wypowiedzi pani minister. Ja rozumiem, bo pani minister, a nie pan wiceprezes NFZ-u. Skupiliśmy się w przestrzeni publicznej, w publicznej dyskusji, 240 zł, maksymalna stawka, zatrudnienie na jakiejś części, na połowie etatu w publicznej placówce zdrowia. Rozumiem, że to nie do końca jest etat, tylko przypisanie jakichś godzin.
6: Liczby godzin odpowiadających co najmniej połowie etatu.
5: Czyli mogę być na kontrakcie i mieć te przypisane godziny w konkretnym szpitalu X. Jasne. To ciekawe, nie wiem, czy wszyscy dokładnie do tej pory byli tego świadomi. No, ale jest jeszcze ten cały obszar zatrudnienia czy współpracy z lekarzami, którzy mają działalność gospodarczą, są na przykład specjalistami w swoich dziedzinach, no i oni mają jakiś procent od tej procedury, którą wykonają i za to NFZ płaci. To znaczy przyjmuje pacjenta, wykonuje jakąś jedną procedurę, liczają się punkty.
6: Jadę do następnej placówki.
5: Ale raportuję to najpierw mojemu szpitalowi. Mój szpital to raportuje do NFZ-u. NFZ sprawdza, no jak mu się wszystko zgadza, to odsyła, potwierdza i potem szpital mówi: panie doktorze, proszę bardzo wystawić fakturę zgodną z tymi punktami z NFZ-u i na procent, który się umówiliśmy. Tu jest problem. I no, on nie zostanie do rozwiązania.
6: Tego nie będzie można robić.
5: Nie będzie można
6: nie
5: robić?
6: Nie będzie można, absolutnie, absolutnie.
5: No proszę jednym, mi opowiedzieć, jak jednym tego nie
6: rozwiązań,
5: będzie.
6: Jednym z rozwiązań, które w tym momencie są projektowane, czy tak naprawdę, rozumiem, że kończą się prace legislacyjne w Ministerstwie Zdrowia, jest rozwiązanie polegające na tym, że absolutnie będzie wprowadzony zakaz zawierania umów. Czyli to, co Ministerstwo Zdrowia będzie wprowadzało, to dużo bardziej dokładne opisanie umowy cywilnoprawnej polegającej na zleceniu wykonania świadczeń medycznych.
5: Ale czego nie będzie można robić?
6: Będzie można zawierać umowy na procent od wartości świadczenia, które jest rozliczane przez Narodowy Fundusz
5: Teraz
6: Zdrowia.
5: Teraz uwaga dla państwa. Czyli nie będzie można, żeby wszyscy tej słynnych licytacji
6: czyli
5: robić?
6: Jeżeli będę miał sytuację taką, że umówmy się, to jest duże uproszczenie oczywiście i też nie najbardziej ładne, tak? Ale umówmy się, że szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 tysięcy złotych. Tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że będzie szpital mógł zawrzeć taką umowę, na mocy której ktokolwiek dogada się z kimkolwiek, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%. Takiej możliwości absolutnie nie będzie.
5: I który przepis, albo która zasada, albo co w zamian, co to wyeliminuje? A bo ja dalej będę mógł być lekarzem na kontrakcie i pan jako dyrektor będzie mógł ze mną zawrzeć umowę.
6: Najbardziej będę mógł, natomiast ta umowa będzie musiała być dużo bardziej opisana niż jest opisana w tym momencie, to znaczy będzie musiała zawierać podstawowe warunki, co ona przede wszystkim, od tego zacznijmy, ona przede wszystkim będzie jawna. I cały rejestr i konkursów ofert, i wyników tych konkursów, które odbywają się w szpitalach na gruncie ustawy, bo to są specjalne przepisy z ustawy o działalności leczniczej, które odbywają się na gruncie przepisów z ustawy o działalności leczniczej, będą musiały być podawane do publicznej wiadomości. A więc szpital po pierwsze będzie musiał informować, na jakich zasadach proponuje zawarcie umowy, po drugie publikować również rozstrzygnięcia.
5: Jak się będzie umawiał szpital z tym lekarzem, jeśli nie na ten procent od procedury, która jest wyceniana punktowo przez NFZ, to jak się umówi na kasę z lekarzem?
6: Mamy stawkę, podstawową formą rozliczenia ma być stawka godzinowa. Natomiast oczywiście są możliwe różnego
5: rodzaju... Jaka będzie konsekwencja dla pacjentów? Bo ja mogę przez godzinę przyjąć trzech, a mogę jednego.
6: Oczywiście, że tak, no ale tu zakładam, bo w całej tej dyskusji, i to jest to, co...
5: Jak ja obserwuję, nie
6: w naszej dyskusji, tylko w całej dyskusji medialnej dzisiaj koło tego, co się dzieje. To znaczy, jest jedna rzecz, która w zasadzie jest pomijana, to znaczy, a która powinna być pokazywana w każdym miejscu. To znaczy, szpital ma swojego dyrektora. Szpital ma swojego właściciela. To dyrektor w szpitalu jest od tego, żeby po pierwsze pilnować efektywności wykonywanej pracy, po drugie kosztów wykonywanej pracy. Po trzecie również tego, czy na przykład...
5: Ale jak on nie ma lekarza, to on szuka i jest gotów podzielić tą kasą.
6: I tu dochodzimy do sytuacji tej, o której jeszcze chwilę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. To znaczy, że my mamy w Polsce, jeśli chodzi o liczbę miejsc udzielania świadczeń z zakresu świadczenia całodobowe, czyli potocznie szpitali. Mamy taką liczbę szpitali pewnie, jaką powinniśmy mieć, natomiast mamy dramatycznie rozczłonkowaną, zdefragmentowaną, podzieloną na drobne strukturę udzielanych świadczeń. I teraz, jeżeli w każdym szpitalu co 15 czy 20 kilometrów, tak jak to dzisiaj w Polsce wygląda, są wykonywane te same zabiegi specjalistyczne, to nie jest ani z korzyścią dla bezpieczeństwa pacjenta.
5: Nie słyszałem, żeby pani minister powiedziała, że zainwestuje w transport między szpitalami. Może to jest magazyn ekonomiczny, wie pan, to będzie gigantyczny biznes.
6: Bo my w tym momencie, bo proszę zwrócić uwagę, znowu te zmiany, o których mówimy i te, które są prezentowane, to są zmiany, które dotyczą w pierwszym rzędzie kwestii związanych z harmonogramami czasu pracy, wynagrodzeniami, obostrzeniami dotyczącymi zawierania umów i tak dalej, tak? Natomiast, proszę zwrócić uwagę, że to już dzisiaj od jakiegoś czasu to jest rzecz, która się dzieje, bo dzisiaj szpital ma możliwość, na gruncie obowiązujących przepisów zmienionych w zeszłym roku, ma możliwość na przykład przekształcenia oddziału chirurgii ogólnej, pełnoprofilowego, w oddział chirurgii planowej, czyli taki, w którym będzie miał mniejsze obowiązki dyżurowe, ale też będzie mógł wykonywać mniejszy zakres świadczeń, natomiast świadczenia bardziej specjalistyczne powinny być wykonywane w placówkach specjalistycznych. Ta możliwość już dzisiaj jest. Co więcej, są pieniądze na to, żeby ten proces przeprowadzać. Także myślę, że to, że pani minister nie mówiła o tym, wynika po prostu z tego, że dokładnie koncentrujemy się w tym momencie na informowaniu o tym, co jest w tym pakiecie, który jest dzisiaj prezentowany. Ustawy i jednak też spora część tych rozwiązań będzie implementowana przy pomocy rozporządzeń ministra zdrowia i bez konieczności zmiany ustaw.
5: Panie prezesie, ja wiem, że na antenie to może nieprofesjonalnie, ale ja serdecznie pana zapraszam do kontynuacji tej rozmowy. Rozumiem, że tu nie ustalimy z państwa udziałem terminu, ale mam nadzieję,
6: ale
5: że...
6: możemy za chwilę ustalić.
5: Ale mam nadzieję, że dosyć szybko, bo jest jeszcze kilka rzeczy. Powinniśmy porozmawiać jeszcze, i to traktuję jako zapowiedź tej przyszłej rozmowy, o konsekwencjach dla pacjentów, bo ja bym chciał, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli, czy kolejki się skrócą, czy ta dostępność będzie łatwiejsza.
6: Tak, i to jest bardzo ważne, i to jest bardzo ważny aspekt. I tu znowu, to tak też prawda jest taka, że to tak samo jak w tej dyskusji brakuje tego, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli również wskazania, że jest więcej ludzi odpowiedzialnych za nasz system ochrony zdrowia. No, centrum naszego systemu jest pacjent, tak? I przede wszystkim na niego powinniśmy patrzeć.
5: Pan Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Kłaniam dziękuję za rozmowę.
6: Życzę.
7: EKG, Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na rynki finansowe. Co w tej chwili się na nich dzieje? Złoty dalej dość osłabiony. Tak można powiedzieć, euro po 4 zł, prawie 33 grosze, dolar dzisiaj po 3,77 zł. Natomiast na warszawskiej giełdzie cały czas świetne nastroje, bo kolejne raz bite są rekordy wszechczasów. Indeks WIG idzie w górę o 0,5%, indeks WIG 20 idzie w górę o 0,8%. Bohaterem z sesji dzisiaj na warszawskiej giełdzie jest Żabka, która drożeje o 13%, bo w mediach pojawiły się informacje o tym, że jedna z japońskich spółek chciałaby zainwestować w Żabkę właśnie. I to podziałało na wyobraźnię inwestorów ewidentnie. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym dziś będziemy rozmawiać w magazynie EKG, to jest kwestia dostępu do transportu publicznego. Według rządowego raportu prawie 10 milionów mieszkańców Polski ma z tym problem. No i rząd odpowiada ustawą, czy też nowelizacją ustawy, która ma wprowadzić minimalną liczbę połączeń regionalnych integratorów transportu. Tyle, że jak wczytać się w ten projekt, to tam niespecjalnie widać, że było dużo więcej pieniędzy na to, żeby ten nowy system zorganizować. Teraz naszym gościem jest pan Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Czy ten nowy projekt, te nowe przepisy, które mają się pojawić, to one rzeczywiście będą miały szansę zlikwidować nam zjawisko wykluczenia transportowego, czy po prostu będą przepisy, które będą nazywać ten problem, ale sam problem nie zniknie?
8: To jest na pewno bardzo konkretne narzędzie w teorii. To znaczy to, co już pan powiedział, czyli minimalne standardy połączeń w układzie województwo-powiat, powiat-gmina, gmina i obszar w obrębie gminy, czyli ten standard, który w ustawie jest zapisany, 4 połączenia dziennie. Oczywiście wiadomo, 4 to nie jest dużo, ale jak wiemy z matematyki, 4 to jest dalej, to jest więcej niż 0, prawda?
7: Czyli w każdej gminie codziennie 4 razy będzie odjeżdżał autobus dokądś, tak?
8: Oczywiście nie z każdej miejscowości, natomiast chodzi generalnie o zapewnianie, już nie wchodząc przesadnie w szczegóły, ale chodzi o zapewnianie na głównych, podstawowych ciągach, gdzie w tej chwili nie ma połączeń, gdzie są białe plamy komunikacyjne, żeby te połączenia się pojawiły. I tutaj druga kwestia, o której też pan powiedział na wstępie, czyli rola samorządów wojewódzkich jako integratorów i takich podmiotów, które będą na wszystko patrzeć kompleksowo. I to jest druga dobra decyzja, chociaż oczywiście można mieć pewne wątpliwości, Sprawiedliwości, bo województwa to są w polskich realiach dość duże organizmy terytorialnie i często jest tak, że wielu ekspertów, analityków transportu publicznego pokazuje, że doskonałym modelem funkcjonowania transportu publicznego są Czechy, tak? Gdzie też odpowiedniki województw są integratorami i takimi nadzorcami transportu publicznego, tylko że czeskie województwa, kraje, czy odpowiedniki naszych województw to są malutkie organizmy, tak? Tak jak ich największe województwo to jest nasze najmniejsze, więc pod tym kątem może być z tego rodzaju pewien problem, ale plusem jest to, że województwa od ponad 20 lat są zobowiązane do organizowania i finansowania transportu kolejowego. Więc one mają to doświadczenie i patrzą już na to z punktu widzenia całego regionu. Mają rozwinięte struktury, mają kadry, które po prostu potrafią tym zarządzać, w przeciwieństwie na przykład do wielu powiatów czy małych gmin, gdzie po prostu wiadomo, że pan, który się zajmuje gospodarką komunalną, równolegle się zajmuje transportem publicznym i to często niestety wpływa też na jakość. Natomiast powierzenie tego województwom, żeby one to wszystko pilnowały, też motywowały samorządy niższego szczebla do podejmowania konkretnych działań, z naszego punktu widzenia nie jest może idealnym rozwiązaniem, ale jedynym możliwym.
7: No, troszeczkę pan odpowiedział na moje kolejne pytanie, chociaż nie do końca, bo chciałem się zapytać o to, czy my mamy zasoby na to, żeby to wprowadzać w życie, bo na papierze wszystko można ładnie wymyślić i opisać, a potem jest kwestia zasobów, czyli po pierwsze, czy są ludzie do tego, a po drugie, czy są na to pieniądze. Więc jeśli chodzi o ludzi, wspomniał pan już, że jeśli chodzi o urzędy marszałkowskie, o województwa, to tam powinny być kadry, które będą wiedzieć, jak to robić, ale ja rozumiem, że w tym momencie trzeba będzie, nie wiem, w każdej gminie znaleźć kierowcę, znaleźć autobus, tak? I to wszystko uda się tak sprawnie zorganizować?
8: No to jest jeszcze jedna kwestia, którą pan poruszył, czyli problem związany z niedoborem kierowców zawodowych.
7: No właśnie,
8: to jest wiadomo problem, z którym się boryka też branża nie tylko transportu publicznego, ale też chociażby prywatnych firm zajmujących się transportem towarowym. Chociaż nie zmienia też faktu, że niejednokrotnie zdarza się sytuacja taka, że firmy samorządowe czy jacyś przewoźnicy powiązani z samorządami, którzy realizują minimalną liczbę połączeń, to też często się tak zdarza, że kierowca wykonuje jeden kurs przed godziną 8 do szkoły, a potem o 15 jedzie z powrotem, więc to też nie jest tak, że zupełnie, to jest też kwestia nieefektywnego wykorzystywania pracy. I to jest jeszcze zupełnie inna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, ja bardzo bym nie chciał tutaj rzucać konkretnymi liczbami, że to jest za mało o tyle, a za dużo o tyle. Natomiast na pewno jest duży problem i ja tutaj osobiście dostrzegam pewnego rodzaju, może nie chaos, ale taką jakiegoś rodzaju niespójność. Bo z jednej strony mamy ten fundusz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, który stworzył poprzedni rząd, a obecnie ta nowelizacja ustawy ma trochę zmodyfikować jego funkcjonowanie, czyli właśnie likwidację białych plam i próba pojawienia się autobusów na terenach mocno, że tak powiem, wykluczonych komunikacyjnie. Z drugiej strony mamy transport kolejowy, gdzie samorządy wojewódzkie, które w największej mierze odpowiadają za jego organizację i finansowanie, mają zapisane środki na finansowanie kolei w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. To jest narzędzie, które zostało wprowadzone ponad 20 lat temu, kiedy samorządy, tak jak wspominałem na początku, zostały ustawowo zobowiązane do finansowania i organizowania transportu kolejowego, ale to jest inne źródełko. Czyli teraz mamy tak, jednego integratora, dwa źródełka. Dalej, mamy wielkie miasta, które są w zasadzie pozostawione same sobie, bo one na przykład nie mogą ubiegać się o refundację ulg ustawowych, bo tak jest zapisane, a to są przecież ogromne koszty, które te miasta ponoszą i ustawodawca wyszedł z założenia, że metropolie są na tyle bogate, że sobie poradzą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy mało czasu, więc oczywiście nie ma możliwości wchodzenia w szczegóły, ale gdyby tak w te szczegóły powchodzić, to doszlibyśmy prawdopodobnie do wniosku, że tych jakby wysp transportowych, lepszych, gorszych, bardziej narażonych na zatopienie albo mniej, jest dużo, natomiast nie ma moim zdaniem takiego systemowego właśnie pomysłu, jak to wszystko spójnie powinno funkcjonować i jak to wszystko spójnie finansować. To jest moim zdaniem duży problem.
7: Te zmiany, które nas czekają, najprawdopodobniej jeśli zostaną uchwalone, ale pewnie zostaną, to tak właściwie to jest zmiana nazwy, tak? Bo wcześniej istniał Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych i on teraz stanie się Funduszem Przeciwdziałania Wykluczeniu Transportowemu. Czemu ten poprzedni fundusz nie rozwiązał problemu wykluczenia transportowego? Bo wydaje się, że...
8: Mhm. Przepraszam. On w wielu wypadkach rozwiązał problem wykluczenia. Jest wiele regionów, wiele obszarów w Polsce, gdzie dzięki środkom z tego funduszu, który funkcjonuje już chyba od 19 roku, wiele na wielu obszarach, gdzie był bardzo duży problem z niedostępnością, czy wręcz brakiem transportu publicznego, w tym momencie ten transport, oczywiście jak na realia terenów daleko poza metropoliami i tak

0: gminę czy powiat X, obok mamy gminę czy powiat Y o dokładnie takim samym potencjale ludnościowym, turystycznym, rozwiniętego rynku usług i w jednej gminie czy w powiecie ten transport publiczny funkcjonuje na w miarę przyzwoitym poziomie dzięki właśnie środkom z funduszu, bo tutaj samorządowcy jednak stwierdzili, że to jest ważne, a w sąsiednim samorządzie wójt czy starosta twierdzi, a przecież my mamy, u nas na każdym podwórku stoją po 3 samochody, nam żaden transport publiczny nie jest potrzebny. I to jest ten problem, tu bardzo istotny, to jest bardzo istotny problem, że właśnie w tym momencie samorządowcy zostaną, no w jakiś, znaczy przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie, zostaną ustawowo zobowiązani do tego, że jednak muszą uznać, że to wykluczenie na ich terenie istnieje.
1: Jest w tym projekcie jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment mówiący o tym, że jeśli chodzi o gminy wiejskie albo miejsko-wiejskie, to tam jak się nie da zorganizować takiego transportu, to będzie dofinansowanie dla, no nie, można to nazwać taksówek, tak na, czyli dla do transportu prywatnymi samochodami, tak?
0: To jest rzeczywiście coś, co można uznać za taką hybrydę, coś, co jest pomiędzy transportem publicznym a zwykłym samochodem prywatnym, tak? Czyli coś, co się nazywa transportem na żądanie i rzeczywiście to może być transport realizowany samochodem osobowym. Nie wykluczam, że w praktyce będzie to też oznaczało na przykład możliwość realizacji jakimiś minibusami, prawda? Bo to niekoniecznie musi być osobówka dla czterech pasażerów i kierowcy. I ma to funkcjonować w taki sposób, że dany samorząd określa w jakich godzinach i w jakich relacjach, a głównie dotyczy to właśnie możliwości połączenia na przykład pomiędzy gminą a miejscowością w danej gminie, gdzie tego transportu publicznego nie ma, bądź jest bardzo słaby. I to będzie funkcjonować w taki sposób, że z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia, w uwzględnieniu właśnie tych tras i godzin funkcjonowania, zainteresowany pasażer może sobie taki transport zamówić i też oczywiście będzie konkretna opłata uiszczana zgodnie z cennikiem, to nie na zasadzie takiej, że jak taksówka i prawda taksometr, tylko będą z góry określone stawki. No to jest oczywiście ciekawy pomysł.
1: I to będzie dopłata, dlatego, że rozumiem, z pieniędzy publicznych, żeby te stawki nie były wysokie.
0: Tak, dokładnie. I oczywiście to jest ciekawe rozwiązanie, dlatego że no, to jest z jednej strony jest to jedna z możliwości walki z wykluczeniem komunikacyjnym, a z drugiej strony no, nie przepalanie pieniędzy w sytuacji, gdzie puścilibyśmy regularną linię autobusową i nikt albo prawie nikt by nie jeździł. Więc to rzeczywiście to jest ciekawe rozwiązanie, chociaż też trzeba powiedzieć, że na przykład zdarzały się miasta, na przykład w Szczecinie był taki eksperyment, że tam miała funkcjonować linia autobusowa właśnie w ramach transportu na żądanie, żeby był zrobiony rozkład, tylko że musiała się zebrać grupa pasażerów, która chciała jechać. No i tak z tego, co kojarzę, to tak to nie za bardzo wyszło, ale być może na terenach wiejskich no będzie to zupełnie inaczej, jeżeli rzeczywiście będzie to w takim małym standardzie samochodów osobowych.
1: No bo tutaj nie trzeba będzie zbierać grupy, tylko po prostu rozumiem, że ktoś, nie wiem, będzie musiał pojechać, wie wcześniej, że musi jechać do lekarza gdzieś tam do powiatu, do gminy, do siedziby gminy i nie ma jak, więc sobie z wyprzedzeniem może zamówić samochód i w ten sposób sobie dojedzie, tak? Rozumiem, że to w takich sytuacjach może być pomocne, że tam do jakiegoś urzędu, do lekarza, jakaś rozmowa o pracę, ewentualnie tego typu rzeczy, o których wiemy wcześniej, tak?
0: No taki transport okazjonalny, tak, który z jednej strony możemy, to nie jest sytuacja taka, że właśnie tak jak wzywamy taksówkę na za 15 minut, bo coś się wydarzyło, tylko coś, co możemy zaplanować, a jednocześnie no raczej nie będzie to spełniać standardów codziennych dojazdów do pracy i szkoły.
1: Jeśli przyjmiemy teraz, że to wejdzie w życie, to tak nie wiem, za trzy lata, na co pan będzie patrzeć, jak trzeba będzie ocenić, czy faktycznie te przepisy pomogły, czy nie pomogły? Co się najbardziej powinno zmienić?
0: No przede wszystkim to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli czy rzeczywiście te białe plamy zostały polikwidowane i z drugiej strony, czy samorządy wojewódzkie, które mają duże doświadczenie w zakresie transportu kolejowego, ale większość z nich ma doświadczenie tylko w zakresie organizacji transportu kolejowego, gdyż skala organizowania przewozów autobusowych przez województwa jest na razie stosunkowo nieduża. I pytanie, oczywiście to też różnie zależy, bo są regiony, które całkiem sporo mają własnych linii autobusowych wojewódzkich, ale są takie, które nie mają ich w ogóle. Więc no też bardzo, bardzo istotna będzie kwestia taka, czy samorządy wojewódzkie podołały temu, żeby właśnie spoglądać kompleksowo

0: końcowo na problem funkcjonowania transportu publicznego w całym regionie, gdzie jednak tu już nie będą miały do czynienia z kilkoma czy kilkunastoma liniami kolejowymi, jakkolwiek rozrzuconymi po całym województwie, no to jednak ograniczona ta i sieć kolejowa i liczba połączeń, tylko czy właśnie będą w stanie na to efektywnie spojrzeć we współpracy z innymi samorządami i wspólnie skutecznie z tym wykluczeniem komunikacyjnym walczyć. Wydaje mi się, że tak, biorąc pod uwagę to, że większość samorządów jednak dobrze radzi sobie z organizacją transportu kolejowego, no ale oczywiście możemy się umówić na rozmowę za 3-4 lata i sprawdzimy, jak to
1: szło. I sprawdzimy, i trzymamy kciuki za samorządy. Bardzo dziękuję. Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Tok FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie, witam ponownie. Tradycyjnie na początek rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tym momencie, kiedy słyszeliśmy się 2 godziny temu, to mówiłem o rekordach na warszawskiej giełdzie. To już nie ma tych rekordów. WIG20 w tej chwili spada o 0,3%. No ale jest to spadek bardzo niewielki, na szczęście. Natomiast jeśli chodzi o rynek walutowy, to zarówno dolar, jak i euro drożeją dzisiaj o nieco ponad 1 grosz i w efekcie dolary są po 3,78 groszy, a euro jest po 4,33 zł. Jeśli chodzi o rynki finansowe, to dzieje się na nich codziennie dużo różnych interesujących rzeczy, zwłaszcza dla tych, którzy bezpośrednio są zaangażowani na tych rynkach. Natomiast czasami, raz na jakiś czas, dzieją się tam też takie rzeczy, które mają wpływ na życie zdecydowanie szerszego grona ludzi, także na życie tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani czy też zainteresowani tym, co dzieje się na giełdach, i jako takie zjawisko chyba możemy zakwalifikować to, co się w ostatnich miesiącach działo ze spółkami produkującymi chipy komputerowe, chipy pamięci przede wszystkim, ponieważ ze względu na rozwój sztucznej inteligencji na całym świecie te chipy zaczęły bardzo mocno drożeć, wpływając na wzrost cen takich rzeczy jak telefony komórkowe na przykład. Natomiast na giełdzie producenci tych chipów oczywiście wpadli w super hossę i drożeli bardzo, bardzo, bardzo mocno w ciągu ostatnich miesięcy, i to się skończyło jakiś czas temu. Teraz naszym gościem jest pan Paweł Majtkowski, analityk eToro. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: No i już jest ukute takie sformułowanie Chipmageddon. Proszę wyjaśnić, co tak właściwie się stało? Dlaczego te firmy przestały, tak bardzo zmieniła się ta historia wokół tych spółek na giełdach na świecie?
2: Tak, ja pojęcia Chipmagedonu użyłem konkretnie, jeżeli chodzi o to, co zdarzyło się w poniedziałek na rynku i w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim w Korei. Taka największa firma, która buduje chipy, właśnie koreańska, SK Hynix, spadała na rynku w rekordowy sposób, prawie 15% spadku na rynku w Seulu i podobny spadek potem w Stanach Zjednoczonych, i też kolejne spółki także z tej branży także spadały. No i to było konkretnie związane z tym wydarzeniem, ale tego pojęcia Chipmagedonu możemy rzeczywiście, tak jak pan powiedział, używać do kilku różnych zjawisk. Dlatego, że po pierwsze, mamy rzeczywiście w ostatnich dniach taką bardzo dużą zmienność na tych cenach. Tak jak powiedziałem, w poniedziałek doszło do tego bardzo dużego spadku, potem mieliśmy wzrosty. Dzisiaj, to znaczy w nocy, na rynku w Korei znowu doszło do silnego spadku akcji tej samej spółki, też Samsunga, który też produkuje pamięci. W związku z tym cały rynek koreański ma z tym problem, bo okazuje się, że cały indeks koreański spadł o ponad 6%. Jeśli chodzi o regulacje tego rynku w Korei, one musiały zostać zaostrzone, bo okazało się, że tak wielu spekulantów weszło na ten rynek w ostatnim czasie, że to wywołało właśnie takie bardzo duże wahania na tamtejszym rynku. A jeszcze do tego dochodzi to, o czym pan wspomniał, czyli to, że ceny pamięci bardzo mocno poszły w górę i to nie tylko tych pamięci do sztucznej inteligencji, ale także tych takich zwyczajnych pamięci, które wykorzystujemy w komputerach, w telefonach. Takie tradycyjne pamięci DRAM wzrosły chyba od początku roku już prawie o 70-80%. No i to widać, to już się powoli przekłada na ceny produktów w sklepach. Apple podniósł ceny swoich komputerów 3 tygodnie temu. Mniejsze firmy robią to nie w taki spektakularny sposób, tylko powoli, każdego dnia delikatnie te ceny są podnoszone, więc jeśli ktoś ma przed sobą zakup elektroniki, no to niestety musi się liczyć z tym, że czy za komputer, czy za smartfona, czy za inne urządzenia, bo te pamięci są wykorzystywane dzisiaj. Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek urządzenia elektroniczne bez wykorzystania właśnie tych chipów, chipów związanych z pamięcią. Pytanie jest tylko tyle, ile tej pamięci jest w danym urządzeniu, bo oczywiście im więcej jej jest, tym wpływ zmian tych cen jest większy na cenę tego finalnego produktu. Ale wszędzie te pamięci są wykorzystywane.
1: No tak, ale to one drożały, no bo była super koniunktura związana z tym, że firmy budujące sztuczną inteligencję skupują po prostu hurtowo te pamięci, bo są one im potrzebne do ich celów, prawda? Więc jakby naszym kosztem je skupują. Natomiast teraz te spółki produkujące te pamięci zaczęły tracić na wartości bardzo gwałtownie na giełdzie. Czy to jest znak, że coś się fundamentalnie zmienia i że, nie wiem, ta hossa na te chipy pamięci już się kończy? Czy to jest tylko spekulacja na giełdzie i za chwilę wrócimy do trendu wzrostowego, a jeśli chodzi o te kwestie fundamentalne, to tutaj nic się nie będzie zmieniać?
2: Wydaje się, że fundamenty tych spółek cały czas są dobre, bo popyt na te chipy cały czas pozostaje bardzo duży. Jeśli chodzi o zamówienia, to firmy mają w pełni zabezpieczone zamówienia do roku 2028, a prawdopodobnie jeszcze i później. Więc tutaj niewiele się zmienia, więc ja bym z tego nie wywodził jakichś takich generalnych wniosków dotyczących też całego tego boomu związanego ze sztuczną inteligencją, bo ten wydaje się nie być jakoś szczególnie zagrożony w ostatnim czasie. Mieliśmy też ostatnio wyniki innych spółek, między innymi ASML, czyli takiej spółki, która produkuje takie maszyny litograficzne do produkcji procesorów. Mamy TSMC, która produkuje procesory. No i tutaj nie było takich dużych spadków, jakie obserwujemy na pamięciach. Tutaj wydaje się, że głównym elementem jest właśnie ta spekulacja i to, że te spółki bardzo mocno zdrożały w poprzednich miesiącach. Ten SK Hynix, o którym ja mówiłem, on w ciągu ostatniego roku na rynku w Korei podrożał o ponad 500%. Więc można powiedzieć, że te spadki, które obserwujemy, no to jest swego rodzaju korekta. Myślę, że wielu inwestorów po prostu postanowiło zrealizować zyski, które udało się osiągnąć. A tutaj jest trochę taki oligopol, bo mamy tylko 3 spółki, które produkują te szybkie pamięci. Mamy SK Hynix, mamy Samsunga i amerykańską spółkę Micron. I to są właściwie te 3 spółki, które produkują te szybkie pamięci, które są wykorzystywane w sztucznej inteligencji. I ta płytkość tego rynku, ona nie jest aż taka bardzo płytka, bo te spółki mają bardzo dużą kapitalizację teraz już, ale ta pewna swoista płytkość tego rynku też na to wpływa. Tak bardzo, że okazuje się, że to aż dotyka całego rynku koreańskiego. Cały rynek koreański musi wprowadzać nowe regulacje, żeby troszeczkę ograniczyć spekulacje właściwie na tych 2 spółkach, czyli na Samsungu i na SK Hynix.
1: No te 2 spółki w Korei to w ogóle już mają wpływ na całą makroekonomię tego państwa, bo wpływają na bilans handlowy tego kraju. Widziałem a propos Korei właśnie, że oni tam w poniedziałek z udziałem prezydenta kraju zapowiedzieli, że będą stawiać jakieś nowe fabryki tych chipów. I to zarówno Samsung, jak i SK Hynix właśnie. I że to są, planowane inwestycje za ponad 500 miliardów dolarów. I czytałem takie opinie, że być może na tych rynkach chodzi teraz o to, że inwestorzy mogą się troszeczkę wystraszyć tego, że sytuacja się zmieni wkrótce, bo w tej chwili tych chipów jest za mało, prawda, na świecie. Jest niedobór, dlatego one drożeją i te spółki na tym zarabiają. No ale jak postawią kolejne fabryki, to już ich nie będzie wtedy już za mało i wtedy się ta sytuacja za rok czy za 2 lata może zmienić. No a rynek giełdowy to dla niego to, że coś się wydarzy za 2 lata, to nie jest problem, bo on jest w stanie zdyskontować to, co będzie w przyszłości.
2: Rynek rzeczywiście dyskontuje przyszłość i ma pan oczywiście rację tutaj w tym zakresie i to taką szczególną, bo powiedziałbym, że ten rynek pamięci, jeżeli ktoś obserwuje ten rynek przez dłuższy czas, przez ostatnie kilkanaście czy nawet już kilkadziesiąt lat, to widać, że tam mamy do czynienia z taką super sezonowością. Mamy górki i dołki na tym rynku od bardzo dawna. Ja pamiętam jeszcze w liceum, to już było bardzo, bardzo dawno, pamiętam taki moment, że planowałem kupić komputer i nagle okazało się, że pamięć wyskoczyła do jakichś straszliwie wysokich cen. Wtedy to było chyba tak, że doszło do pożaru w jednej z największych fabryk na świecie. Ta produkcja była wtedy jeszcze bardzo skoncentrowana w jednym miejscu, ale to był jeden z, to znaczy to była jedna z takich sytuacji przez te ostatnie kilkanaście lat, które właśnie powodowały te górki i dołki na rynku. Inwestorzy sobie z tego zdają bardzo dobrze sprawę, że zwiększenie tych mocy przerobowych, one to powinno spowodować w perspektywie kilku lat, że te ceny spadną. Inwestorzy boją się też trochę tego, że mogą pojawić się algorytmy sztucznej inteligencji, które być może będą mniej pamięciożerne. Ostatnio Google informował o tym, że pracuje nad takim algorytmem, który mógłby tym obecnym, który mógłby zredukować ilość pamięci, która jest potrzebna dla modeli sztucznej inteligencji, zredukować tą ilość sześciokrotnie. I to jest też na pewno coś, na co inwestorzy zwracają uwagę. Wydaje się dzisiaj, że pamięci mogą być troszeczkę bardziej zagrożone niż procesory. Wydaje się, że ten popyt na procesory prawdopodobnie jeszcze dłużej będzie bardzo wysoki i nie wydaje się, żeby miały się pojawić szybciej algorytmy, które miałyby ograniczyć taką moc obliczeniową. Więc to na pewno inwestorzy także tutaj biorą pod uwagę, bo tak jak powiedziałem, pamięć zachowuje się troszeczkę inaczej niż ten cały ogólny rynek związany ze sztuczną inteligencją. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że inwestorzy stali się już dosyć mocno selektywni. To już nie jest tak, że dzisiaj można powiedzieć AI i inwestorzy kupują to wszystko w ciemno. Zdecydowanie już tak nie jest. Inwestorzy bardzo dokładnie oglądają każdą spółkę, ale można powiedzieć, że ostatnio paradoksalnie lepiej radziły sobie te spółki duże, czy to Meta, czy to Microsoft, czy te spółki, które wdrażają sztuczną inteligencję na tym wyższym poziomie, niż właśnie te spółki, które dostarczają jakąś część infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją.
1: A te problemy związane z producentami chipów pamięci mogą się pana zdaniem rozlać szerzej właśnie na amerykański rynek technologiczny, na Nvidię, właśnie Google'a i tak dalej i w efekcie zakończyć tą już dość długo trwającą hossę?
2: Myślę, że największym ryzykiem pozostaje kwestia wycen tutaj. Te spółki są i pozostają bardzo drogie. Akurat jeśli chodzi o Nvidię, no to ona akurat jest ostatnio notowana na takim, mimo że cena jest wysoka, to jeżeli patrzylibyśmy na ten wskaźnik forward cena do zysku, czyli przyszłe zyski planowane versus wycena dzisiaj, to można powiedzieć, że nawet ta Nvidia jest najtańsza od jakiegoś dosyć dłuższego czasu. Ale generalnie inwestorzy mają takie poczucie, że te spółki bardzo mocno zdrożały, że one są bardzo drogie. Wiele z tych spółek jest naprawdę notowanych na takich bardzo wysokich poziomach. No i tu bym szukał przede wszystkim tego miejsca, gdzie może się zacząć korekta. To zresztą widzimy, spółki publikują swoje wyniki. Teraz mamy sezon publikacji wyników za drugi kwartał w Stanach Zjednoczonych i te wyniki są często bardzo dobre, ale one są niewystarczające, żeby zrobić wrażenie na inwestorach, bo spółka ma bardzo dobre wyniki, a mimo wszystko albo giełda w ogóle nie reaguje i mówimy, że już to zostało wycenione w tych notowaniach, albo jest nawet tak, że czasami te akcje spadają mimo bardzo dobrych wyników.
1: Bardzo dziękuję. Paweł Majtkowski, analityk eToro, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Że my Polacy tak naprawdę w ogóle jesteśmy bardzo dużo mniej na tą sztuczną inteligencję skierowani. Nasi polscy inwestorzy są jeszcze bardziej selektywni, jeśli chodzi o spółki związane ze sztuczną inteligencją.
1: Może to i lepiej. Bardzo dziękuję. Paweł Majtkowski, analityk eToro, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Biały Dom zapewnia, że rozmowy z Iranem są kontynuowane, a dowództwo centralne informuje o kolejnych atakach na irańskie cele. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej usłyszał wyrok. Spędzi w więzieniu nawet 20 lat. Województwo Śląskie rozczarowane decyzją w sprawie lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Siły USA przeprowadziły w ostatnich dniach uderzenia na Iran, bo Teheran naruszył zawarte porozumienie, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Zaznaczyła jednak, że negocjacje z Iranem trwają. Dodała, że Iran deklaruje, że chce zawrzeć porozumienie z USA, ponieważ otrzymuje dotkliwe ciosy ze strony amerykańskich sił zbrojnych. Według Leavitt wśród przedstawicieli irańskiego reżimu są osoby bardziej skłonne do zawarcia porozumienia oraz takie, które są temu przeciwne. Oceniła, że to świadczy o skuteczności amerykańskiej operacji. Jednocześnie wojsko poinformowało wieczorem o przeprowadzeniu kolejnych uderzeń na cele irańskie. Jak podkreślono, celem uderzeń jest dalsze osłabienie zdolności militarnych tego kraju. Dowództwo zaznaczyło, że to piąta noc ataków z rzędu. Co najmniej 5 Palestyńczyków zginęło w czwartkowych izraelskich atakach na strefę Gazy, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze medyczne. Izraelska armia nie skomentowała tych doniesień. Dzień wcześniej informowano o 4 zabitych. Władze medyczne palestyńskiego terytorium informowały, że w jednym z nalotów zginął mężczyzna wraz z żoną i 3-letnim dzieckiem. Izraelska armia poinformowała wtedy, że zabity mężczyzna był dowódcą jednostki snajperskiej Hamasu i organizował ataki na żołnierzy. Od 10 października 2025 roku formalnie obowiązuje rozejm w wojnie Izraela z rządzącym strefą Gazy palestyńskim Hamasem. Obie strony zarzucają sobie łamanie porozumienia i niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków. Pijany, z komórką w ręku, jadąc trasą Łazienkowską w Warszawie ponad 220 km na godzinę, uderzył w prawidłowo jadący samochód. Łukasz Żak, sprawca wypadku sprzed 2 lat, w którym jedna osoba zginęła, a ciężko ranne zostały 4, usłyszał wyrok. Może spędzić w więzieniu 20 lat. To pierwsza w historii polskich sądów tak wysoka kara dla sprawcy wypadku. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Kara musi być najsurowsza z możliwych, uzasadniał swoją decyzję, zwracając się wprost do skazanego. Sędzia Maciej Mitera.
5: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa, tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne, po prostu tak czuję.
4: Obrończyni skazanego Izabela Ławińska zapowiada apelację.
6: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
7: Nie ma tutaj żadnych przesłanek wskazujących na to, że jest jeszcze możliwa jakakolwiek resocjalizacja. I w przypadku takich przestępców jedyną reakcją wymiaru sprawiedliwości jest po prostu odizolowanie ich od społeczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli.
4: Komentowała zgodny z jej oczekiwaniami wyrok oskarżająca w procesie prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Żak może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą, mówił w TOK 360 prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki.
8: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
4: Koledzy Łukasza Żaka także zostali skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali karę od 1,5 roku do ponad 2 lat więzienia. Nie w Katowicach, a w Warszawie ostatecznie będzie miało siedzibę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Decyzja na Śląsku wywołała rozczarowanie i rozpoczęło się tam szukanie winnych. Więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
9: To zła decyzja, która pokazuje, gdzie ma nasze aspiracje i ambicje Warszawa, komentuje szef Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, Bogusław Ziętek.
10: Na Śląsku mógłby to być taki impuls prorozwojowy. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że listy wyborcze układane są przez szefów partii politycznych, zarówno w jednej, jak i drugiej najważniejszej partii politycznej, mam na myśli Koalicję Obywatelską i PiS.
9: Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podkreśla z kolei, że to nie koniec planów związanych z rozwojem technologii kosmicznych w Katowicach.
11: Cały czas mamy na stole i chcielibyśmy to zintensyfikować. Centrum Technologii Kosmicznych, Centrum Osadnictwa Kosmicznego.
9: Projekt ten zakłada m.in. innowacyjne wykorzystanie podziemnych wyrobisk, gdzie można byłoby prowadzić badania nad funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Prezydent Argentyny Javier Milei nie poleci do USA na finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym reprezentacja jego kraju zmierzy się z Hiszpanią. Jak zaznaczył w rozmowie z lokalnymi mediami, ze względu na przesąd nie zamierza też zdejmować kurtki, w której oglądał poprzednie spotkania reprezentacji Argentyny. Finał mundialu w niedzielę o 21:00. A początek kolejnych informacji TOK FM za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni do 32 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Anna Piekutowska, dzień dobry. To jest audycja Zapytam Inaczej, którą zaczynamy od tego, że 18 lipca ulicami Warszawy przejdzie pierwszy w Polsce Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnościami i o nim porozmawiam z organizatorką Karoliną Kosecką, organizatorką i z organizacji 2119. Dzień dobry pani Karolino.
13: Dzień dobry.
12: Tak jak powiedziałam, to jest pierwszy tego typu marsz w Polsce i dlaczego uznaliście państwo, że właśnie marsz, a nie konferencja, debata, kampania społeczna jest dziś potrzebna?
13: Ja jak rozmyślałam sobie na temat tego, co byśmy jako protest 2119 chcieli zrobić, jako jaki też taki nasz kolejny krok, i rozmawiałam z osobami, które są gdzieś w sercu tej naszej małej organizacji, czy może bardziej grupy, oraz z moją mamą, która też ze mną współorganizowała protesty, to no, długo zastanawialiśmy się nad tym właśnie, w jaką stronę pójść, dlatego że gdzieś tych naszych protestów było już bardzo dużo i w kontekście asystencji osobistej i w kontekście świadczenia pielęgnacyjnego i wspierającego. I trochę gdzieś stanęłyśmy w takim impasie, że cały czas zwołujemy ludzi z całej Polski, żeby się zjeżdżali do Warszawy, do różnych budynków, w których są osoby decydujące o naszym losie w kontekście legislacyjnym. I no, niestety niewiele się zadziewało już od no, paru ładnych lat w tej kwestii. Ale nadal czułyśmy, że jest ta energia na ulicy, że gdzieś, gdzie osoby z niepełnosprawnością z całej Polski przyjeżdżają na te nasze protesty, że tam jest energia i że jest jakiś taki rodzaj i czułości, i ciepła, i takiej radości, no i może właśnie tej dumy, o której rozmawiamy w lipcu. I stąd to pragnienie, żeby nadal faktycznie wyjść na ulicę, żeby nadal jak najwięcej osób mogło się po prostu pojawić w tym tej społeczności osób z niepełnosprawnością, osób opiekuńczych, tylko po prostu, żeby zabarwić to troszkę inną nutą emocjonalną niż te protesty, które do tej pory organizowałyśmy, które jednak były taką bardziej walką niż celebracją.
12: No to zatrzymajmy się chwilę przy tym słowie duma, no bo jeśli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, to raczej dominuje tutaj taki język związany z pomocą, z opieką, też pewnie ze współczuciem. A państwo chcą, żeby ludzie powiedzieli, jestem dumny, dumna ze swojej niepełnosprawności, albo jestem dumny, dumna z siebie jako osoby z niepełnosprawnością?
13: Jakiś czas temu, jak oglądałam sobie zdjęcia z wydarzenia, które tak naprawdę rozpoczęło ten cały ruch Disability Pride, czyli tej dumy osób z niepełnosprawnościami, to co zaczęło się w ogóle w latach 90. w Ameryce po tym, jak zostało uchwalone, przed tym, jak została uchwalona Americans with Disabilities Act. A to ważne, że to było, że zostało uchwalone później, bo w pewien sposób było to spowodowane organizacją takiego ruchu, takiego marszu, to się nazywa też Capitol Crawl, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami wtedy się wspinały po schodach w stronę Kapitolu. Ale odpowiadam na pani pytanie, przepraszam, że w sposób troszkę zaawaluowany.
12: Trochę historii się przyda.
13: Tego, dziękuję, że jak przyglądałam zdjęcia, to pamiętam zdjęcie takiej jednej osoby z niepełnosprawnością właśnie z tych pierwszych Disability Pride w Stanach, która trzymała taki duży baner z napisem Peace on the Pity, czyli sikam na litość. I on mi jakoś niesamowicie zapadł w pamięć, dlatego że ten wątek takiego właśnie litości, współczucia, tej takiej opiekuńczości, no w moim życiu, kobiety na spektrum autyzmu, ale przede wszystkim jednak w moim życiu jako siostry osób z niepełnosprawnością intelektualną i na spektrum autyzmu, ten wątek właśnie tej litości i tego współczucia no był bardzo intensywnie wałkowany przez wszystkie lata naszego życia. I jak zobaczyłam ten napis Peace on the Pity, to mnie to jakoś niezwykle poruszyło, bo miałam w sobie taką energię, że właśnie ja też to gdzieś chcę powiedzieć i się odłączyć od tego takiego dyskursu, od tej narracji współczucia, które jednak jakby też chciałabym powiedzieć, że ja nie chcę mówić, że to współczucie jest zupełnie do śmietnika, bo oczywiście, że to współodczuwanie ludzkie i to wejście też w sytuację drugiego człowieka jest niezbędne, żeby w ogóle społeczeństwo się zmieniało.
12: Ale można to zrobić bez paternalizmu i bez protekcjonizmu.
13: Dokładnie tak.
12: A czy to jest tylko skierowane na zewnątrz, na społeczeństwo, czy też ma wpłynąć w jakiś sposób na zmianę myślenia wewnątrz samej społeczności?
13: Na pewno jest tak, że ten nasz ruch, organizacja tego marszu wywołuje pewnego rodzaju dyskusję w naszej społeczności, dlatego że no ile osób, tyle myśli na temat dumy i tak naprawdę ta duma osób z niepełnosprawnością jest przez niektórych, i to jakby słyszałam takie głosy, przez niektórych bardzo radośnie witana, a przez niektórych krytykowana. I ja myślę, że ta dyskusja na ten temat jest ważna w naszej społeczności, w naszej tej małej społeczności, znaczy małej, dużej, no dużej tak naprawdę, bo ona powoduje to, że gdzieś w ogóle rozmawiamy ze sobą, aczkolwiek ja też powiem szczerze, że ja mam trochę dosyć też konfliktu w społeczności osób z niepełnosprawnościami i osób opiekuńczych, bo tych konfliktów w ostatnich latach było bardzo dużo. I wydaje mi się, że ja bym się osobiście skłaniała najbardziej do tego, żeby gdzieś każdy i każda zapytał samego siebie, czym jest ta duma i z czym ona się dla niego wiąże i z czego on jest dumny. Bo ja nie wątpię w to, że nawet osoby krytykujące to motto dumy gdzieś mają jakieś aspekty swojego życia i swojej tożsamości, z której są dumne.
12: No często też osoby z niepełnosprawnościami są pokazywane jako albo właśnie wymagające pomocy, co już omówiłyśmy, albo też bohaterowie właśnie takich inspirujących historii. Tak, to jest to tak na dwóch spolaryzowanych końcach, a nie ma miejsca za bardzo na taką no, zwyczajność, normalność.
13: Mhm. Jest dokładnie tak jak pani powiedziała i ja bardzo się skłaniam w tym takim byciu właśnie w kierunku tej zwyczajności i też takiej ludzkości, człowieczeństwa w bardzo szerokim tego kontekście, dlatego że niepełnosprawność jest na tym spektrum różnorodności ludzkiej, po prostu istnieje, po prostu jest i jakby ona nie jest tak bardzo odmienna i zmarginalizowana, jak została zmarginalizowana po prostu nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Ona tak naprawdę zdarza się dużo częściej niż my myślimy, niż my ją zauważamy. I to, że ktoś może być inspirujący, kto ma niepełnosprawność i może być w jakimś łzawym reportażu w ten sposób jako inspiracja przedstawionym, no to jest też część kondycji ludzkiej, takiej samej jak osoby, które nie są niepełnosprawne.
12: A organizatorzy, przeczytałam właśnie na stronie marszu coś, co mi się bardzo spodobało, czyli takie hasło: nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. I to też rymuje się z tym, że sama idea marszu dumy jest tam związana z różnymi środowiskami progresywnymi, z ruchami walczącymi o prawa człowieka. Czy ma pani poczucie, że właśnie te środowiska pamiętają o osobach z niepełnosprawnościami, że widzą też osoby z niepełnosprawnościami jako część tej, no, użyję tutaj słowa bardzo niesympatycznie naukowo brzmiącego, intersekcjonalności. Może lepsza będzie słowa różnorodność po prostu.
13: Ja zdecydowanie mam odczucia, właściwie obserwacje z tych paru lat naszego działania jako protest osób z niepełnosprawnościami, że faktycznie ta intersekcja czy ta różnorodność się zadziewa i się zadziewa dużo bardziej na wierzchu niż to, jak sięgają osoby jakieś bardziej z mainstreamu, powiedzmy, w naszym kierunku. Że po prostu bardzo często osoby, które do nas piszą, czy organizacje, które do nas piszą, że chciałyby nas wesprzeć, że chciałyby przyjść na marsz czy na protest, że chciałyby pożyczyć nagłośnienie czy i tak dalej. To bardzo często są organizacje na przykład wspierające osoby queerowe, czy wspierające mniejszości uchodźcze, po prostu z grup takich, które też doświadczyły jakiegoś rodzaju marginalizacji, jakiegoś rodzaju dyskryminacji czy przemocy. I chyba poprzez to rezonują jakoś z tą naszą wrażliwością życia przez wiele lat na takim wygnaniu.
12: Trudno uciec od polityki. Dlatego chciałam panią na koniec naszej rozmowy zapytać o ten jeden z najważniejszych obecnie postulatów środowiska, czyli ustawę o asystencji osobistej. Projekt miał już dawno trafić do finału prac parlamentarnych, znowu utknął. Jak państwo odbierają te kolejne opóźnienia? Co się z nim dzieje? Czy pani wie, kiedy możemy się spodziewać tej ustawy o asystencji? Dlatego, że ona przecież miała być skończona w sierpniu.
13: Jest to bardzo takie znamienne, że rozmawiamy właśnie dzisiaj, kiedy miała się odbywać za godzinę, a nawet niecałą godzinę, kolejna podkomisja dotycząca ustawy o asystencji osobistej, która została odwołana, wydaje mi się, że wczoraj, a dzisiaj rano z kolei została odwołana inna komisja sejmowa dotycząca wspieranego podejmowania decyzji, która jest w ogóle przełomowa, jeżeli chodzi o ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością, które już dawno nie powinno w Polsce w ogóle funkcjonować, ale dalej ma się dobrze. Więc niestety nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na pytanie, co dalej i co będzie. Być może mogłabym na to odpowiedzieć, gdyby którakolwiek z podkomisji, które miały się dzisiaj odbyć, faktycznie miała miejsce.
12: To kto zawalił w takim razie? Kogo by do odpowiedzi wezwać w tym temacie?
13: Wydaje mi się, że są dwie opcje. Właściwie to trzy. Jest to albo Ministerstwo Sprawiedliwości, albo Ministerstwo Polityki Społecznej i Rodziny, albo pan prezydent. A prawdopodobnie jest to miks wszystkich tych trzech opcji, ponieważ to są właśnie trzy skrzydła, które są odpowiedzialne za tę zmianę.
12: 18 lipca, pierwszy w Polsce marsz dumy osób z niepełnosprawnościami w Warszawie. Opowiadała o nim Karolina Kosecka, organizatorka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Bardzo dziękuję.
12: Anna Piekutowska, audycja Zapytam Inaczej. Trwa eskalacja wojny w Iranie, kolejne amerykańskie bombardowania i my relacjonujemy tę wojnę dla państwa głównie przez pryzmat polityki, ekonomii, czyli drożejącej ropy, ale nowy raport UNICEF pokazuje, że skutki wojny na Bliskim Wschodzie sięgają znacznie dalej. Nawet 23 miliony dodatkowych dzieci na świecie może w jej wyniku doświadczyć ubóstwa i o tym porozmawiam z przedstawicielką UNICEF Joanną Sokołowską. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu.
12: To jest zaskakujące trochę, dlatego że mówię o wojnie na Bliskim Wschodzie, a państwo piszą o dzieciach, które żyją w ubóstwie na całym świecie. Jak te zjawiska się łączą?
14: Musimy pamiętać, że zakłócenia w dostawach ropy, gazu, nawozów czy w transporcie morskim spowodowane przede wszystkim zamknięciem na dłuższy czas ciśniny Ormus powodują natychmiastowy wzrost cen energii. Za tym idzie wzrost cen żywności i podstawowych produktów. Tak jak pani redaktor zauważyła, według najnowszego naszego raportu szacuje się, że ten kryzys na Bliskim Wschodzie dotknie dodatkowo, no w tym takim mało optymistycznym scenariuszu, ponad 23 miliony dzieci. Mówimy tutaj o ubóstwie monetarnym, tak? To jest raport w oparciu o ubóstwo monetarne, czyli sytuację, w której dochody gospodarstwa domowego są zbyt niskie, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby rodziny, a przede wszystkim dzieci. I tutaj skupiamy się na tym, że w momencie, kiedy podstawowe produkty idą do góry, rosną, to rodziny muszą podejmować dosyć dramatyczne decyzje, muszą rezygnować z pełnowartościowych posiłków, zakupu leków, czy dojazdu dziecka do szkoły, czy do przychodni, tak, czy do szpitala.
12: Czyli czy to chodzi o to, że te dzieci, o których państwo piszecie, nie będą miały co jeść, czy po prostu pogorszą im się warunki życia?
14: No, jednym się pogorszą, jedne nie będą miały co jeść. To mówimy o dzieciach, które bezpośrednio ten konflikt dotknie, tak? I oczywiście będą sytuacje, gdzie po prostu się pogorszy sytuacja w rodzinie, ale w znacznej mierze mówimy o dzieciach, które dotknie kryzys głodu, kryzys w ogóle praw dziecka, tak? My mówimy też o tym, że taki kryzys humanitarny to jest kryzys praw dziecka, dlatego że dziecku jest odbierane prawo do oczywiście bezpieczeństwa, do edukacji, do dostępu do leczenia, takie podstawowe rzeczy, które powinny być zagwarantowane, a które mają bezpośredni wpływ na dalsze życie dzieci, bo my też bardzo dbamy o zachowanie tego łańcuszka szczepień, właśnie dlatego, że zaniedbanie szczepień, w szczególności w pierwszych miesiącach życia dziecka, powoduje już nieodwracalny wpływ na dalsze życie dziecka.
12: Czyli to nie chodzi tylko o po prostu wzrost cen, który może doprowadzić do jakiegoś spadku konsumpcji, trudności w zaopatrzeniu, ale również chodzi o pogarszającą się jakość usług publicznych, czy po prostu to, że pewne państwa mogą nie mieć na jakiegoś rodzaju usługi.
14: Oczywiście to zaburza całkowicie funkcjonowanie gospodarki państwowej, krajowej, globalnie gospodarki, tak? To się wiąże z tym, że pracownicy UNICEF mają problem z nie mamy, my o to dbamy, natomiast zaburza to nam łańcuszek dostaw, utrudnia nam to dbanie o to, żeby utrzymać odpowiednie temperatury transportów. Między innymi UNICEF zmienia też sposób swojej pracy. Na przykład tu mówimy o dostępie do zapewnienia dzieciom podstawowego wyżywienia. My produkujemy takie pasty wysokoenergetyczne, które ratują dzieciom bezpośrednio życie i do tej pory były produkowane w jednym miejscu. W tej chwili produkujemy je już w różnych, chyba w 20 miejscach globalnie, właśnie dlatego, żeby ułatwić sobie proces dostaw, który jest utrudniony przez trwające konflikty, między innymi konflikt na Bliskim Wschodzie.
12: Państwo też krytycznie oceniacie reakcję wielu rządów, no bo większość państw, zresztą tak samo jak nasze państwo, koncentruje się głównie na dopłatach do energii, czy właśnie jakimś sterowaniu cen paliw, a nie myśli o tym, że trzeba wzmocnić systemy wsparcia chociażby dla tych rodzin z dziećmi.
14: No, jasno mówimy o tym, że państwa przede wszystkim powinny chronić te programy społeczne, od których bezpośrednio zależy zdrowie i rozwój dzieci, czyli programy szczepień, programy leczenia niedożywienia, programy edukacyjne, opieka nad matką i opieka neonatologiczna, czy dostęp do wody, czy urządzeń sanitarnych. I ta pomoc finansowa de facto musi szybko docierać nie tylko do rodzin żyjących już w ubóstwie, ale także do tych, które dopiero w to ubóstwo zostały zepchnięte. Ten kryzys ubóstwa.
12: To jest też rzecz, która się odnosi właściwie do każdego kryzysu, nie tylko tego spowodowanego przerwaniem łańcuchów dostaw, ale po prostu, no przecież mieliśmy pandemię, mamy wiele wojen, wojny w Ukrainie, konflikt teraz na Bliskim Wschodzie. Czy ma pani poczucie, że świat nie wyciąga tej lekcji, żeby dzieci były traktowane jako pewnego rodzaju priorytet, czy zasób strategiczny, przepraszam, że to tak nazwę, właśnie w czasie tego rodzaju kryzysu.
14: Znaczy, to jest tak. Na pewno ten kryzys uderzył, ten wstrząs, tak, nastąpił w trudnym momencie po serii globalnych kryzysów, więc to jest takie koło zamknięte, tak? My jeszcze nie wychodzimy z jednego kryzysu, kiedy następuje następne, tak? Bo mamy jeszcze część gospodarek nie podniosła się po pandemii COVID-19. Część gospodarek ponosi wciąż konsekwencje wojny w Ukrainie. Zatem no, ten obecny kryzys uderza w gospodarstwa domowe, których, bo to się przekłada bezpośrednio na gospodarstwa domowe, tak? I których odporność jeszcze nadal się nie odbudowała po poprzednich wstrząsach.
12: I sytuacja ta się pogarsza. A jeśli mielibyśmy spojrzeć na światową mapę, to gdzie są te takie najbardziej zapalne punkty, gdzie te lampki świecą się najbardziej na czerwono?
14: Z naszego raportu wynika, że 80% tego dodatkowego, tego pogłębienia kryzysu nastąpi w krajach Azji i Afryki.
12: Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Sokołowska, UNICEF Polska.
14: Dziękuję najmocniej.
3: To jest powtórka.

0: To jest powtórka.
1: Rada Mózga, gościem TOK 360 jest już profesor Mikołaj Małecki, prawnik, karnista, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, twórca bloga Dogmaty Karnisty, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze, tak 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka oceniła prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Jej zdaniem nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Sąd w Warszawie skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej na, no właśnie, 20 lat więzienia z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Ma on również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To, co zrobił, ja już mówiłem, że brakuje mi na to przymiotników, no bo on jechał pijany, trzymając w ręku telefon 220 km na godzinę i staranował inny samochód, zabijając człowieka i raniąc ciężko trzy inne osoby. 20 lat więzienia, to sobie myślę, może my nie potrzebujemy tej dyskusji o zabójstwie drogowym, która przetoczyła się między innymi po tym wypadku. Może my już mamy narzędzia.
2: Można powiedzieć, zabójcze zachowanie, zabójcza kara, bo faktycznie kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada na pozbawienie wolności od 10 lat wzwyż. Więc można powiedzieć, faktycznie mamy wypadek drogowy, ale te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo. A faktycznie wypadek był śmiercionośny, bo jedna osoba zginęła, też inne osoby doznały obrażeń ciała, sprawca dodatkowo jeszcze był recydywistą, więc jak najbardziej wydaje mi się, że w takich najbardziej szokujących sprawach, gdy ci piraci drogowi powodują te najdrastyczniejsze skutki, taki wymiar kary, w zasadzie jakby to było zabójstwo, jest w pełni uzasadniony.
1: Obrończyni Łukasza Żaka oczywiście zapowiada apelację, ma do tego pełne prawo. Jasna sprawa, ale ona też sugeruje, że jej klient został wybitnie postawiony na świeczniku. To ma znaczenie dla tej sprawy, ma znaczenie dla wydawania wyroku w takich sprawach. Przecież ten świecznik jest oczywisty.
2: Sąd kierował się na pewno samym przestępstwem, jakie było popełnione, ale też brał pod uwagę zachowanie sprawcy w czasie całego procesu. No i oczywiście to był już wolny wybór sprawcy Łukasza Żaka, w jaki sposób podchodzi do tego przestępstwa, bo co innego zrobić błąd albo nawet popełnić tak skandaliczne, drastyczne przestępstwo, a co innego jego zachowanie po czynie w trakcie procesu. Jaki był jego stosunek do tego, co zrobił? Czy była szczera skrucha po jego stronie? Czy był jakiś żal, jakieś zrozumienie tego, co się stało? No i właśnie zero. I sędzia, patrząc na tą osobę, którą ma ukarać, widząc właśnie zerową skruchę, zerową jakąś refleksję, stwierdził, no nie ma żadnych okoliczności łagodzących i w takiej sytuacji sięgnął po najwyższy wymiar kary. Tak jak powiedziałem, to w takich sytuacjach, gdy i przestępstwo, i sprawca nadaje się do tego, żeby odizolować go od społeczeństwa, jak najbardziej tak surowa kara tutaj jest w pełni uzasadniona.
1: Tylko taka kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami, usłyszeliśmy z ust sędziego Macieja Mitery, więc rozumiem, że tutaj mamy też ten element odstraszający.
2: Na pewno ta indywidualna kwestia, czyli oddziaływanie na tego konkretnego sprawcę, ma pierwszorzędne znaczenie. On był recydywistą, już wielokrotnie pokazał, że samochód w jego ręku to jest narzędzie niebezpieczne, więc liczy się przede wszystkim sprawca, ale pośrednio oczywiście wyrok też wpływa na całe społeczeństwo, żeby też powstrzymać innych przed popełnianiem czynów po prostu godzących w sposób rażący w bezpieczeństwo na drodze. Więc piraci drogowi, którzy widzą, jakie wyroki mogą być wymierzane w ich sprawach, być może, jeżeli to powstrzyma,

0: jednego czy dwóch przestępców, żeby po pijanemu prowadzić samochód z tak rażącą prędkością, no to, to spełni tą funkcję ogólnoprewencyjną tego konkretnego wyroku.
1: Patrzę jeszcze na kwalifikacje, no bo to jest nieumyślny wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i mam pewien kłopot z tym słówkiem nieumyślny, kiedy ktoś po pierwsze pije, po drugie jedzie tak szybko, po trzecie jeszcze trzyma ten telefon w ręku. I rzeczywiście jest taka możliwość, żeby sąd stwierdził, nie, to było umyślne zabójstwo?
0: Tu kodeks karny każe odróżnić dwie rzeczy. Co innego jest umyślne naruszanie reguł obowiązujących w ruchu drogowym, czyli oczywiście rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, to są zachowania umyślne, ale to nie oznacza, że sprawca od razu ma zamiar popełnienia wypadku.
1: Że konsekwencja jest umyślna.
0: Że przewiduje konsekwencje, tak. Prawda? Natomiast akurat w tak rażącej sytuacji, czyli nie patrzenie na drogę, patrzenie na telefon, z tak rażącą prędkością jechanie tym pojazdem, sprawca po prostu wykazał pełną obojętność dla innych uczestników ruchu, a obojętność to jest coś, co kodeks karny pozwala zakwalifikować jak zamiar ewentualny. Więc tak naprawdę można powiedzieć, sprawca powinien się cieszyć, że sąd nie przyjął w tej sprawie kwalifikacji prawnej po prostu umyślnego zabójstwa. Wtedy by mu groziło dożywotnie pozbawienie wolności. Kara jest adekwatna, surowa, ale w tak szokujących przypadkach można czasami właśnie powiedzieć, byłeś tak skrajnie obojętny na los innych ludzi, że to, co zrobiłeś, tak naprawdę niczym się od zabójstwa nie różni.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Mikołaj Małecki, prawnik, karnista, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego i twórca bloga Dogmaty Karniste, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, był gościem TOK 360. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy tego strasznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie w 2024 roku. Po 15 latach najwcześniej Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Obrona zapowiada apelację. A gościnią TOK 360 jest dr Magdalena Lisińska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Zakładu Ameryki Łacińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Piłkarze Argentyny eksponowali na boisku transparent z hasłem politycznym Las Malvinas son Argentinas. Malwiny należą do Argentyny. To po wczorajszym zwycięstwie 2-1 nad Anglią w półfinale Mistrzostw Świata. No, to jest naruszenie przepisów FIFA, ale o przepisy FIFA nie będę się teraz w naszej rozmowie jakoś szczególnie martwił, ale prawdę mówiąc myślałem, że temat Malwinów czy też Falklandów, jak one są nazywane w Wielkiej Brytanii, przywoływany jest przy okazji tego wczorajszego meczu Anglii z Argentyną, wygranego przez Argentyńczyków tak dość medialnie, a okazuje się, że on w Argentyńczykach jakoś mocno siedzi?
2: To znaczy, ja bym zaczęła od zwrócenia uwagi na to, że mówimy tak naprawdę, mówiąc o Malwinach, Falklandach, mamy do czynienia tak de facto z dwoma płaszczyznami. Bo z jednej strony mamy ten spór terytorialny, który jest również zgłoszony do ONZ-u pomiędzy dwoma państwami, który to ONZ uznał za spór o charakterze kolonialnym, nakazał negocjacje, Wielka Brytania nie chce negocjować, ale z drugiej strony, i to jest chyba to, o czym powinniśmy rozmawiać, biorąc pod uwagę tę sytuację z flagą wczoraj w czasie meczu, to jest fakt, że Malwiny, rozumiane jako terytorium, które zostało Argentynie odebrane w przeszłości, w XIX wieku, ale kiedyś powróci do narodu, to jest element tożsamości argentyńskiej. To jest element takiej, można powiedzieć, argentyńskości. To było przez lata umacniane przez edukację, przez mechanizmy inżynierii społecznej. Nie da się być Argentyńczykiem i nie wierzyć w to, że te Malwiny są argentyńskie. I to nie jest, oczywiście ten temat był wielokrotnie wykorzystywany politycznie, ale to nie jest działanie na pokaz, dlatego że po prostu jest to element bycia argentyńskim. I to też wczoraj wybrzmiało.
1: Skoro tak, to wyobrażam sobie, że to mogłoby być bardzo intensywnie wykorzystywane w argentyńskiej polityce, ale prezydent Argentyny Javier Milei wydaje się być w tej kwestii dość ostrożny. On mówi, że to tylko mecz piłki nożnej, a odzyskanie suwerenności nad Malwinami to jest kwestia mądrej dyplomacji, a nie tanich gestów patriotyzmu. To jest kwestia jakiejś właśnie odpowiedzialności i pragmatyzmu Mileja, czy czegoś innego?
2: No oczywiście w argentyńskiej polityce od momentu przejścia do demokracji w 1983 roku cały czas była ta, można powiedzieć, dyskusja na temat tego, jak powinno się podchodzić do tego tematu Malwinów. I byli tacy politycy, którzy przyjmowali ścieżkę podobną jak na przykład Kirchnerowie w XXI wieku, w pierwszej, drugiej dekadzie, to znaczy bardzo mocnego eksponowania tego tematu w polityce również na szczeblu międzynarodowym i budowania takich koalicji państw globalnego południa przeciwko Wielkiej Brytanii, a byli też tacy politycy, bardziej bym powiedziała, którym bliskie były w gospodarce, w polityce międzynarodowej Zachód, idee gospodarki liberalnej, którzy wstrzymywali się z prezentowaniem tego tematu z takim przekonaniem, że nadmierne eksponowanie go może zaszkodzić interesom argentyńskim w właśnie gospodarce, czy też w polityce międzynarodowej. No i Javier Milei jest właśnie takim politykiem, ale też trzeba mieć świadomość, że jego stanowisko wobec wysp i takie właśnie powstrzymywanie się od poruszania tej sprawy spotyka się z oporem nawet wewnątrz jego własnej koalicji. Wiceprezydentka Victoria Villarruel przed meczem napisała na X, że to jest więcej niż tylko piłka nożna i podejrzewam, że mimo, że większość Argentyńczyków prawdopodobnie nie zgodziłoby się z jej poglądami szeroko rozumianymi, to jednak zgadza się z tym, co napisała wczoraj na tym, że właśnie portalu społecznościowym.
1: Wspomniała pani o tym, że ten spór terytorialny o Malwiny, czy też Falklandy, o które zresztą w 82 wojny, roku była krótka wojna pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną, że on jest przeniesiony na forum ONZ jako spór kolonialny. Ja też czułem, czytając o tym dzisiaj, że tu jest bardzo duże podłoże kolonialne. Jaka jest szansa w takim razie rozwiązania tego sporu? Bo te spory właśnie o tym podłożu kolonialnym są rozwiązywane, również z udziałem Wielkiej Brytanii.
2: Tak, to znaczy szanse są obiektywnie na to patrząc bardzo nieduże, dlatego że Wielka Brytania powołuje się na to, że mieszkańcy tych wysp nie chcą zmiany status quo, a oni nie chcą tej zmiany, dlatego że to jest ludność brytyjska, to jest ludność, która została zasiedlona tam po tym, jak wyspy zostały przez Wielką Brytanię w 1833 roku przejęte, więc oni nie mają żadnych związków z Ameryką Południową. No i jakby Brytyjczycy mówią, że dekolonizacja okej, ale w momencie, gdy faktycznie ludzie, którzy na tych terenach mieszkają, tego chcą. Argentyńczycy jakby zbijają ten argument, mówiąc, że zasada samostanowienia narodów nie powinna tutaj być stosowana, dlatego że mówimy o sztucznie, tak jak wspomniałam, zasiedlonej populacji. No ale Wielka Brytania jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Jest jednym z, w związku z tym jest jednym z pięciu mocarstw w obecnym systemie międzynarodowym. Może zablokować każdą rezolucję i do momentu, gdy sami Brytyjczycy nie będą chcieli zmienić tej sytuacji, to nie ma szans, żeby ta sprawa się rozwiązała. No ale to tak naprawdę jakby dla samego poczucia tego, że te wyspy są argentyńskie, dla Argentyńczyków nie ma aż takiego znaczenia, bo te Malwiny, które oni mają w taką swoją wizję tych wysp, które kiedyś wrócą do Argentyny, to tak naprawdę nie są te same wyspy, które istnieją w realnym świecie. To jest pewien mit, który stanowi część argentyńskiej tożsamości, a spór terytorialny to jest oczywiście też istniejąca sprawa, której no, nie udaje się rozwiązać, niezależnie jaką linią polityczną przyjmują argentyńscy politycy.
1: Bardzo dziękuję. Dr Magdalena Lisińska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Zakładu Ameryki Łacińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego była gościnią TOK 360. Wczoraj po zwycięstwie nad Anglią 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata piłkarze Argentyny eksponowali na boisku transparent z hasłem politycznym: Malwiny należą do Argentyny. Anglicy protestują, składają protest do FIFA.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po decyzji kierownictwa w sprawie stowarzyszeń działających w ramach PiS pojawiają się pytania, czy w partii nie dojdzie do rozłamu. Wakacje na Pomorzu to więcej zabitych i rannych na drogach niż w roku ubiegłym. Policja apeluje o ostrożność. Znamy zwycięzcę piłkarskiego Superpucharu. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Kierownictwo partii nikogo z niej nie wyrzuca, ale domaga się od członków elementarnej lojalności, podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński w udostępnionym na X fragmencie wywiadu dla kanału TAK. Kaczyński ocenił też, że działania stowarzyszenia byłego premiera mogą drogo kosztować, bo dzielą partię. Kierownictwo PiS-u w środę zabroniło wszystkim członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Prezes na wystąpienie z takich organizacji dał członkom PiS-u tydzień. To fałszywy dylemat, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller.
2: Aktywność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus oraz członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, potem jak i aktywność w ogóle w różnych stowarzyszeniach da się absolutnie pogodzić i w związku z tym nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, ale też nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus założył Mateusz Morawiecki. Były premier PiS-u tłumaczył, że chodzi mu o pozyskanie dla Prawa i Sprawiedliwości elektoratu o centrowych poglądach. Morawiecki już zadeklarował, że mimo nakazu władz Prawa i Sprawiedliwości nie rozwiąże stowarzyszenia. W pierwszej połowie tego roku 47% Polaków uważało, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a pozytywnie oceniło ją 31% ankietowanych, wynika z badania CBOS. Największy poziom krytycyzmu i pesymizmu odnotowano w województwach wschodnich i południowo-wschodnich. Relatywnie najmniej krytycznych ocen było w województwie lubuskim i zachodniopomorskim, po 40%. Najwięcej pozytywnych ocen sytuacji w kraju odnotowano w województwie śląskim, 38%. Jak zauważa CBOS, ocena rządu nie zawsze idzie w parze z oceną kierunku zmian w kraju i tu jako przykład podaje Pomorze, gdzie przy wysokim poparciu dla gabinetu większość badanych krytycznie ocenia sytuację w Polsce. Jeśli trend się nie odwróci, to może być najtragiczniejsze od dawna lato, ostrzega policja i apeluje o ostrożność. Jak wynika ze statystyk, przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach Pomorza zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
3: W ubiegłym roku na Pomorzu w pierwszych tygodniach wakacji na drogach zginęło 7 osób, 116 zostało rannych. W tym roku jest już 121 rannych i 11 zabitych, wylicza nadkomisarz Joanna Skręc z Pomorskiej Drogówki.
4: Dlatego cały czas apelujemy o to, żeby na drodze mieć oczy dookoła głowy, żeby bardzo mocno koncentrować się nad tym, co się dzieje, nie tylko na własnej jeździe, ale również obserwować innych uczestników ruchu drogowego, żeby ta prędkość była dostosowana do i warunków drogowych, ale warunków atmosferycznych, ale też własnego samopoczucia.
3: Policja ostrzega przed brawurą i zbytnią pewnością siebie.
4: Im lepsza pogoda, im lepsza droga, tym więcej zdarzeń. Dlaczego? Dlatego, że czujemy się pewnie na drodze. Wydaje nam się, że wszystko widzimy i wszystko nam się uda na tej drodze, ale niestety statystyka pokazuje, że niestety nie. 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
3: Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Skala zmian wprowadzanych przez premiera Węgier Petera Modiora jest tak duża, że nawet przeciwnicy autorytaryzmu za czasów Viktora Orbana zastanawiają się, czy nie działa on zbyt szybko i radykalnie, zauważa dziennik Financial Times w artykule pod tytułem Rewolucja Modiora – Węgierska nowa era. Dziennik przypomniał o zawieszeniu w ubiegłym tygodniu serwisów informacyjnych węgierskich mediów publicznych. Przytacza też przegłosowaną przez parlament nowelizację konstytucji, której jednym z celów jest usunięcie ze stanowiska prezydenta Tomasza Szulioka, wybranego przez poprzedni rząd. Cytowany przez Financial Times Daniel Hegedus, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie, ocenił, że sytuacja na Węgrzech ma zarówno dobre, jak i złe strony. Stwarza warunki do prawdziwego, demokratycznego resetu, ale z drugiej strony władza Modiora podlega niewielu istotnym ograniczeniom poza opinią publiczną, jego własną popularnością i być może Unią Europejską. Przywódca jemeńskich rebeliantów Huti, Abdullah Malik al-Huti, zagroził atakami na infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej, jeżeli to państwo będzie kontynuowało uderzenia na jego grupę. Przywódca Huti wystosował ostrzeżenie po tym, gdy bojownicy jego ruchu w poniedziałek ostrzelali lotnisko w mieście Abha na południu Arabii Saudyjskiej. Huti podkreślili, że był to odwet za wcześniejszy saudyjski atak na kontrolowane przez nich lotnisko w stolicy Jemenu, Sanie. Huti są wspierani przez Iran, a Arabia Saudyjska pomaga uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu. Piłkarze Lecha Poznań wygrali u siebie z Górnikiem Zabrze 3-1 i po raz siódmy zdobyli Superpuchar Polski. Klub z Poznania został rekordzistą w sięgającej 1983 roku historii tych zmagań. 6 triumfów na koncie ma Legia Warszawa. Górnik raz sięgnął po Superpuchar w 1988 roku. W pogodzie w nadchodzącym dniu czekają nas jeszcze temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza, a potem gwałtowne burze, zapowiada synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
5: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
1: W nocy z piątku na sobotę burze będą przesuwały się na wschód, a po burzowym froncie przyjdzie ochłodzenie. Szczegółowa prognoza pogody już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Temperatura maksymalna w nadchodzącym dniu od 28 stopni do 32. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza. Piątek na wschodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na zachodzie więcej chmur, ale także możliwe przejaśnienia. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Polacy nie gęsi. O tym już wiemy od wieków, ale oczywiście dzisiaj o gęsi się będziemy spierać, o gęsi wyjątkowe. A gościem jest pan Dariusz Goszczyński, prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
6: Sprawa jest następująca. Gęś polska owsiana miała 19 czerwca, jeśli się nie mylę, zostać uroczyście wpisana do unijnego rejestru produktów chronionych. Sam komisarz do spraw rolnictwa chciał to w Polsce ogłosić, ale nie ogłosił, bo w ostatnim dniu sprzeciw złożyły Niemcy. Niemcy mówią: karmienie gęsi owsem to nie jest polska specjalność. Każdy od lat wszędzie karmi albo może karmić gęsi owsem oczywiście, ale rozumiem, że nie wszyscy się tutaj zgadzają. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sam proces, a po drugie o to, o co naprawdę chodzi. Warto zwrócić uwagę na to, że większość gęsi owsianych, tak zwanych, kupują Niemcy. I teraz rozumiem, że teraz z tym certyfikatem, z tym wpisaniem gęsi do unijnego rejestru produktów chronionych, być może cena i też stanowisko polskich gęsi na rynku niemieckim zostanie wzmocnione. Czy Polska dostała już treść tego niemieckiego sprzeciwu? Analizują już państwo te dokumenty? Wiadomo, co w nich jest? Na czym ta argumentacja niemiecka polega i czy to było zaskoczenie?
7: Tak, otrzymaliśmy już treść tego sprzeciwu. Jest tu wiele wątków i może tak zacznę od początku. Czym jest to oznaczenie, chronione oznaczenie geograficzne, bo być może nie wszyscy wiedzą. Już od wielu lat, w latach 90. Komisja Europejska stworzyła system chroniący i wyróżniający produkty wyjątkowe. Produkty związane z miejscem wytworzenia, ale również z tradycyjną metodą wytwarzania. Są trzy kategorie: chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. W tym rejestrze są wyjątkowe produkty z całej Unii Europejskiej. Polska ma już blisko 50 takich produktów zgłoszonych. Jako Krajowa Rada Drobiarstwa i Izba Gospodarcza postanowiliśmy przygotować wniosek również dla polskiego wyjątkowego produktu, jakim jest polska gęś owsiana. Ten wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację, cały proces sprzeciwowy, również na gruncie krajowym został przekazany do Komisji Europejskiej. Co istotne, Komisja Europejska pozytywnie go zweryfikowała. Komisja Europejska uznała, że ten wniosek dotyczący polskiej gęsi owsianej zasługuje na wpis do rejestru unijnego. Po tej decyzji Komisji Europejskiej nastąpiła publikacja w celu przeprowadzenia tak zwanej procedury sprzeciwowej. Tak ten system jest skonstruowany, że zarówno na poziomie kraju, ale również na poziomie Unii Europejskiej każdy, kto ma uzasadniony interes prawny lub ekonomiczny, może zgłosić sprzeciw. I w trakcie tej właśnie procedury, która trwa 3 miesiące, już tak praktycznie ostatniego dnia Niemcy zgłosili sprzeciw do tegoż oto wniosku, dlatego też niemożliwe było ogłoszenie, że polska gęś owsiana została wpisana do unijnych rejestrów, ponieważ ten sprzeciw został zgłoszony. Bardzo ciekawi byliśmy, na co powoływali się Niemcy, jakich argumentów użyli, bo przecież to polska gęś owsiana, nie jakiś niemiecki produkt. Oczywiście w tym uzasadnieniu trzeba wykazać interes prawny lub ekonomiczny. Ja teraz nie chciałbym mówić o szczegółach, odnosić się do poszczególnych punktów tego, co jest w tym sprzeciwie, bo to jest w tej chwili analizowane. I będzie też przedmiotem naszych rozmów. Natomiast jako ciekawostkę podam, bo trzeba wykazać interes prawny lub ekonomiczny. Ten interes prawny najłatwiej jest wykazać istnieniem już wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. Wtedy łatwo można pokazać, że rejestracja oznaczenia geograficznego, która nadaje również ochronę, może naruszyć prawa wynikające z zarejestrowanego znaku towarowego. I Niemcy to podnieśli. Pokazali, że w tym rejestrze niemieckim jest zarejestrowany znak towarowy dla polskiej gęsi owsianej i że to będzie naruszało prawa wynikające z tego, ze stosowania tego znaku. Jakież było nasze zdziwienie, jak przeczytaliśmy poniżej, że to jest znak towarowy, który jest zarejestrowany przez Krajową Radę Drobiarstwa i Izbę Gospodarczą, czyli przez nas. Bo tu trzeba powiedzieć, że polska gęś owsiana to nie jest taka zwykła gęś owsiana, tylko to jest wyjątkowa gęś owsiana.
6: Biała gęś kołucka, rozumiem.
7: Na bazie białej gęsi białej kołuckiej i już od ponad 20 lat w Polsce jest zarejestrowany wspólny znak towarowy, jest regulamin stosowania tego znaku, gdzie wszystkie etapy produkcji, gdzie również ta rasa jest wskazana. Wszystkie etapy produkcji bardzo precyzyjnie opisane i to wszystko powoduje, że to przekłada się na tę wyjątkowość polskiej gęsi owsianej i żeby chronić, żeby ta polska gęś owsiana nie była podrabiana przez innych producentów w innych krajach, zdecydowaliśmy się na zarejestrowanie znaku towarowego. Niemcy powołali się na to, że to będzie ogromny problem. Więc musimy, Krajowa Rada Drobiarstwa z Krajową Radą Drobiarstwa, która jest również autorem wniosku o oznaczenie geograficzne, musi to ze sobą uzgodnić.
6: No a na czym polega ta wyjątkowość białej gęsi kołuckiej i dlaczego właśnie ta rasa jest sercem tej sprawy? I dodam do tego też pytanie o ten jeden z argumentów, który się przewija niemieckich, że przecież gęsi tuczy się owsem także gdzie indziej w Europie, więc podejrzewam, że mogą mieć trochę racji, a jeżeli tak, to na czym polega ta unikatowość polskiej gęsi owsianej?
7: Będziemy się starali przekonać naszych kolegów z Niemiec, że te argumenty, które są przez nich podniesione, to nie są argumenty zasadne. Natomiast odnosząc się do pytania, przede wszystkim chronione oznaczenie geograficzne pozwala na... Musimy rozróżnić chronioną nazwę pochodzenia od chronionego oznaczenia geograficznego, gdzie chroniona nazwa pochodzenia, ta pierwsza kategoria, ona wymaga takiego bardzo ścisłego związku produktu z regionem, jego jakości, cech, z miejscem wytwarzania. W chronionym oznaczeniu geograficznym jest ten związek już nie jest tak... Ten ścisły związek już nie jest tak wymagany. Jest również możliwość rejestracji w oparciu o reputację, o renomę danego produktu. I tu jest klucz tego naszego wniosku, bo pan redaktor mówi o rasie, jest mowa o owsie, ale tak naprawdę to nie chodzi tylko o rasę, nie chodzi tylko o owiec, chodzi o wiele innych czynników związanych z produkcją, z historią, z tradycją, również ze stosowaniem bardzo ścisłych zasad produkcji opisanych w regulaminie polskiej gęsi owsianej, który jest stosowany od bardzo dawna, które sumowane przekładają się na to, że jest to produkt wyjątkowy i cieszący się reputacją. Cieszący się reputacją nie tylko w Polsce, ale również, a może przede wszystkim w Niemczech, gdzie bardzo dużo tego produktu jest wysyłane. Więc to jest szereg czynników składających się na to, że ten produkt, polska gęś owsiana, jest produktem wyjątkowym. Oczywiście rasa jest tu bardzo ważna, dlatego że gęś biała kołucka jest to rasa, polska rasa rodzima, w 2012 roku wpisana do rejestru ras rodzimych, gdzie przez dziesięciolecia w Instytucie w Kołudzie Wielkiej była ona rozwijana, była prowadzona ocena wartości użytkowej, był prowadzony szereg prac nad tą rasą po to, żeby ona była właśnie taka, jaka jest w tej chwili, i to jest podstawa do tego naszego wniosku. Również odnosząc się do owsa, bo tutaj nie chciałbym, abyśmy sprowadzili całą dyskusję do tego, czy owiec może być stosowany, czy nie, bo tak jak powiedziałem, to jest szereg czynników, które składają się na wyjątkowość produktu, jakim jest polska gęś owsiana, i na jego reputację, która jest podstawą rejestracji tego wniosku. Natomiast oczywiście, że karmienie owsem jest opisane zarówno w literaturze polskiej, jak i literaturze niemieckiej i w innych krajach. Różnica, jaka jest między polską gęsią owsianą, a tymi praktykami stosowanymi w innych krajach, jest taka, że u nas jest to bardzo precyzyjnie opisane, ile ten tucz musi trwać, ile tego owsa musi być podane i że może być to tylko owiec. W innych krajach to tak nie wygląda. Na Węgrzech na przykład stosuje się kukurydzę, w Niemczech mogą być podawane mieszanki zbożowe. My to oczywiście będziemy o tym szczegółowo rozmawiać z naszymi kolegami z Niemiec, natomiast tutaj cały czas musimy pamiętać o tym, że podstawą rejestracji naszego wniosku jest renoma, reputacja tego produktu, a nie taki czynnik związany z owsem czy z jakimś innym szczegółowym parametrem.
6: To też jest o tyle dziwne, myślę o tym blokowaniu certyfikatu przez Niemcy, bo 2/3 bodaj polskiego eksportu gęsiny trafia właśnie do Niemiec.
7: Tym bardziej dla nas niezrozumiały był ten argument. Dlatego też jak zastanawiamy się, co mogło towarzyszyć, jaka tak prawdziwa przesłanka do złożenia tego wniosku, to myślę, że to, że Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, ale również jeśli chodzi o gęś, jesteśmy zdecydowanym liderem w Unii Europejskiej. W 2025 roku wyprodukowaliśmy 18 tysięcy ton, podczas gdy Węgrzy około 12, a Niemcy około 3 tysięcy ton, tak więc można powiedzieć, produkujemy 6 razy więcej niż Niemcy gęsiny. I też wszyscy wiedzą, że wpisanie produktu do rejestru chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, powoduje umieszczenie tego produktu na już takiej najwyższej półce jakościowej. Jest to, można powiedzieć, takie bardzo duże wzmocnienie tego produktu, nie tylko prawne, bo nazwy są chronione, ale również marketingowe. I myślę, że tutaj trzeba szukać takich prawdziwych przyczyn złożenia tego sprzeciwu przez stronę niemiecką, aby polski sektor, aby polska gęsina jeszcze mocniej nie urosła. I też nie ukrywam, że wielokrotnie strona niemiecka we wcześniejszych latach krytykowała, poddawała wątpliwości jakość polskiej gęsiny, czy również węgierskiej w momencie, i zdali sobie sprawę z tego, że gdyby Komisja Europejska wpisała to do tego rejestru wyjątkowych produktów, wówczas dużo trudniej byłoby im krytykować.
6: Gęsi, polska gęś miała trafić na listę, ale nie trafiła i teraz przed
7: jeszcze
6: nami...
7: Jeszcze nie trafiła.
6: Rozpoczynają się konsultacje, negocjacje między Warszawą a Berlinem. Na kompromis są 3 miesiące. I teraz jak to wygląda w praktyce? Kto do stołu siada, z kim i o czym się tu rozmawia i czy przy gęsinie? To jest program Owczarek. Wczoraj na wyborcza.pl interesujący artykuł napisał Jacek Świąder dotyczący Schulzfest, czyli festiwalowi, który jest poświęcony Brunonowi Schulzowi i trwa w Drohobyczu. Gościem jest m.in. redaktor Adam Michnik. I tutaj akurat fragment wypowiedzi Adama Michnika nie jest przytoczony bezpośrednio, ale cytuję z artykułu. Poruszenie wywołała jego, czyli Adama Michnika, deklaracja, że w odróżnieniu od większości Polaków nie jest rusofobem, a Czechow nie odpowiada za zbrodnie Putina. Dopóki Rosjanie bombardują ukraińskie miasta, a Ukraińcom trudno ze spokojem przyjąć takie słowa. Odcięcie kultury wroga jest tu aksjomatem. To koniec cytatu z tego artykułu. I są tacy, którzy zgadzają się ze stanowiskiem, że dopóki ta wojna trwa, to rosyjską kulturę należy pomijać. Ale są też inne zdania. I rozumiem, że w takim nurcie, trochę bardziej otwartym, wypowiadał się także na łamach Gazety Wyborczej pan profesor Grzegorz Przebinda, filolog, rusycysta, historyk idei, tłumacz i maratończyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Myślę także w kontekście pomnika Bułhakowa, który stał sobie w Kijowie spokojnie bodaj przez lat 20 czy niecałe, ale teraz Ukraińcy mówią, już nie chcemy Bułhakowa, bo Bułhakow nie ceni Ukraińców. I być może to jest dobry moment, żeby ten pomnik usunąć. Więc pomyślałem, panie profesorze, żeby porozmawiać chwilę o właśnie o podejściu do literatury, powiem, rosyjskojęzycznej, no bo trudno powiedzieć rosyjskiej. Jak się zmieniło po ataku Rosji na Ukrainę, ale też jakie stanowisko jest panu bliskie i dlaczego?
8: No, zaczął pan, panie redaktorze, od przytoczenia nieznanej mi, przyznam, wczorajszej czy przedwczorajszej wypowiedzi Adama Michnika na festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, skądinąd stamtąd pochodził nasz wybitny prozaik początku pierwszych dziesięcioleci XX wieku, wybitny. No tutaj w tej relacji dziennikarza to chyba są dwa momenty. Pierwszy moment to jest opinia Adama Michnika, no, która skądinąd jest racjonalna, że Czechow nie odpowiada za obecną wojnę. Nie? Może Czechow, który umarł w 1904 roku,
6: jasne, nie,
8: odpowiadać jasne. Za...
6: To bardziej jest myślenie o to, co jest częścią kultury i co należy, w jaki sposób należy podchodzić do kultury agresora.
8: No, dziennikarz pisze, że wywołało to oburzenie. No nie wiem, co wywołało oburzenie. Czy to, że Michnik mówił, iż Czechow, czy ja dodam Dostojewski albo Bułhakow nie odpowiadają za obecną wojnę? Czy też to, że powiedział to właśnie tam w tamtej sytuacji? Bo ja bym nie mówił tego tam w Drohobyczu obecnie, bo to tak naprawdę nic nie da. To, że Adam Michnik w odróżnieniu od większości Polaków, też nie wiem, czy większości, deklaruje, że nie jest rusofobem, no to jest też istotne, tylko no, zastanawiam się, czy akurat tamto miejsce jest dobrą przestrzenią do wypowiadania tych tez, jako że Ukraińcy obecnie są bardzo wyczuleni i nawet nie wnikają w sens tego, co on powiedział. Jeszcze nie daj Boże, zaczną go posądzać o to, że sam jest zwolennikiem wojny, bo wiem, że mój przyjaciel Dmitrij Bykow, pisarz rosyjski i teraz na emigracji skazany, bo na 7 lat przed sąd kapturowy putinowski, też jest na jakiejś liście ukraińskiej, dlatego, że miał czelność powiedzieć, że nie każdy Rosjanin to jest faszysta i nazista. No, więc trzeba się z tym pogodzić i z tym nie walczyć. Natomiast wspomniał pan pomnik Bułhakowa z 2007 roku, to jest w 2007 roku postawiony, no przyznajmy, że dosyć późno już i nikt nie zmuszał Ukraińców, żeby ten pomnik stawiali w 2007 roku, bo Muzeum Bułhakowa bez tego pomnika też funkcjonowało, Kijów bez tego pomnika też funkcjonował, napis na pomniku był po ukraińsku, to jest imię i nazwisko pisarza było napisane po ukraińsku. No miałem okazję jeszcze razem zresztą z synem Igorem, współtłumaczem mistrza i Małgorzaty na polski, jeżeli słucha, to pozdrawiam, być przy tym pomniku w Bułhakowa w 18 roku w październiku.
6: No i na szczęście, 2018.
8: 2018 roku w październiku. No na szczęście obfotografowaliśmy się tam i mamy pamiątkę. Natomiast tak jak przyznaję Ukraińcom prawo do stawiania i do burzenia pomników, tak uważam, że no, taka narracja w Polsce też powinna być przemyślana, bo trzeba się zastanowić, czy na przykład gdy odbywał się tutaj teraz niedawno pod wodzą Grzegorza Jankowicza wspaniały zlot tłumaczy literatury polskiej na przeróżne języki. Notabene Henryk Siewierski tłumaczy na portugalski Schulza właśnie i jest bardzo wybitnym tłumaczem. No i dochodzą takie odgłosy, że dlatego nie zaprosili tłumaczy polskiej literatury na język rosyjski, że Ukraińcom by się to nie podobało. No wydaje mi się, że jest jednak granica, bo jest to festiwal organizowany przez Polskę, a ci tłumacze, którzy przekładają Miłosza, Wisławę Szymborską, czy nawet Adama Mickiewicza, bo przecież niedawno, no z 10-20 lat temu powstał wspaniały przekład pana Tadeusza, no naprawdę nie mają nic wspólnego z żadną agresją, z żadnym imperializmem, bo gdyby jeszcze oni przy okazji też wojnę propagowali, ale są jej wrogami, więc wydaje mi się, że tu polski punkt widzenia powinien się różnić, a przynajmniej ma prawo różnić się od punktu widzenia ukraińskiego.
6: No może to jest takie trochę dmuchanie na zimne i tutaj nawiążę też do tego fragmentu innego tego artykułu dotyczącego podejścia Ukraińców, czyli odcięcie kultury wroga jest tu aksjomatem, tak? Czyli w czasie pokoju możemy przyglądać się różnym rzeczom i być może mamy więcej przestrzeni na niuanse, na szarości, no ale kiedy trwa wojna, to agresora należy potraktować także w taki sposób, że odciąć albo ograniczyć znacznie dopływ kultury tegoż. No, zresztą rozumiem, że tutaj Ukraińcy nie są osamotnieni, bo przecież to jest sporo głosów z Polski, które z tym się zgadzają. Ale także, jeżeli pan przypomni sobie zaraz po tej ostatniej, po tej ostatniej agresji, na całym świecie podniosły się takie głosy, nie tylko związane z literaturą, ale też przecież z koncertami, z operowymi wydarzeniami, że nie chcemy repertuaru rosyjskiego, nie chcemy rosyjskich śpiewaków, nie chcemy rosyjskiej literatury i tak dalej, i tak dalej.
8: No, ja bym wolał porozmawiać, jeśli będziemy mieli jeszcze okazję dzisiaj o bardziej konkretnych rzeczach, bo tak ogólnie to też nie czuję się upoważniony, bo wydaje mi się, że też używa pan za dużych kwantyfikatorów, bo to, że wszyscy, że w całym świecie, no ja słyszałem wtedy też głosy przeciwne, co nie znaczy, że opowiadam się po którejkolwiek ze stron, ja mam swoje zdanie. Natomiast gdy tak patrzę pragmatycznie, takie mam wrażenie, że jakby ta walka z Bułhakowem, czy z Puszkinem, bo też jak byłem ostatni raz właśnie w Kijowie, na, notabene na maratonie w 2018 roku w październiku, to wydawali nam pakiety startowe w takim parku, gdzie był bardzo duży pomnik Puszkina. No, dzisiaj też tego pomnika Puszkina nie ma. I potem widziałem, jak wojna się zaczęła na Telegramie.
6: Bardzo... Ale Puszkin, rozumiem, runął jako przedstawiciel rosyjskiej kultury, czy też jako afrorosjanin?
8: Nie, za afrorosjanin to tam nikogo to nie obchodzi. Putin, tak jak, Puszkin, tak jak Polacy mu mają złe napisanie w okresie powstania listopadowego, tak zwanej antypolskiej trylogii, tak też jest autorem poematu Połtawa, gdzie potępił w czał bohatera narodowego Ukrainy, hetmana Mazepę, a wywyższał Piotra Wielkiego. No i Ukraińcy oczywiście, to elity ukraińskie to pamiętają, no i tutaj padł ofiarą zapewne tego. Ale ja też mówię, nie ja stawiam pomniki, nie ja je burzę i niech sobie robią, co chcą z pomnikami. W końcu to jest ich ziemia, a jeżeli tak się stało, że ludzie, którzy mówią tym samym językiem, napadli na ich kraj, to mają do tego prawo. Ale czasami mam wrażenie, czy aby nie jest to działalność zastępcza, bo wtedy, gdy burzyli pomniki Puszkina w wielu, wielu miastach ukraińskich, one przetrwały notabene do agresji tej na pełną skalę Rosji, to wybitny, skądinąd niezasłużony i bardzo zapracowany na rzecz niepodległości Ukrainy pisarz, no nie chcę wymieniać jego nazwiska, prezentował się w telegramie z uśmiechem na tle ruin

0: przypominają, ale przypomina się na przykład Bułhakowa, który umarł już prawie 100 lat temu, albo Dostojewskiego, który umarł już 150 lat temu.
1: Gościem jest pan profesor Grzegorz Przebinda, filolog rusycysta, historyk idei, tłumacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy m.in. o pomniku Bułhakowa, który stał sobie od 2007 roku do 2026, kiedy okazało się, że nie jest już kochany. No ale być może, panie profesorze, są dobre powody, bez względu na to, że Bułhakow nie odpowiada za obecną agresję Rosji na Ukrainę. Czytając jego listy, czytając jego pozaliterackie zapiski, chyba możemy znaleźć sporo znaków, symboli, przesłanek, że nie darzył Ukraińców i Ukrainę wielką miłością.
0: No, panie redaktorze, tak powiem trochę zaczepnie, że poproszę pana o wskazanie mi tych listów i tych prywatnych zapisków, bo nie sądzę, żeby takie były. Natomiast w utworach literackich pomniejszych, to znaczy pomniejszych w stosunku do Mistrza i Małgorzaty, tam w Białej Gwardii, czy tu i ówdzie, jeszcze gdzie indziej, takie momenty są. No ale znowu, ja też nie chcę wikłać się w ten problem, czy mieli rację, znosząc ten pomnik, nie zburzyli go, przekazali go córce rzeźbiarza, więc to już jest plus, bo to jest ich prawo i to jest ich stolica, oni zostali napadnięci. Gdy natomiast chodzi no, o obwinianie pisarza, to jestem tu całkowicie przeciwny, ponieważ tamta rzeczywistość była wielce skomplikowana i Bułhakow był przekonanym monarchistą, gdyż uważał, że ten porządek, ta carska Rosja zreformowana w stronę demokracji, ale były takie nadzieje, że powinna trwać. On traktował ruch niepodległościowy ukraiński, Petlurę, jako taki rodzaj bolszewizmu ludowego, bunt mas. Widział, jak żołnierze petlurowcy mordują Żyda na ulicach Kijowa i to w bardzo dramatyczny sposób. Pisałem o tym w Wyborczej niedawno, w dodatku, ale historia o Bułhakowie w dramatyczny sposób wpłynęło na jego cały światopogląd, do tego stopnia, że ten Żyd, który umierał na jego oczach, tam to w 1918 roku było, i tak błagał w Białej Gwardii, opisany jest, jak błagał, żeby mu życie darowali, to on potem przeniósł ten obraz do Mistrza i Małgorzaty, tyle tylko, że tam przedstawił Judę z Kiriatu, którego też skytobójcy Piłata mordują. Oczywiście Juda z Kiriatu był winien był śmierci Jeszui. Tamten był niewinien, ale ten obraz tak w nim bardzo głęboko zapadł. Bułhakow jest też, co z kolei Adam Michnik podkreślał, że było to dla niego niespodzianką, gdy tu w Krakowie był na ujęcie na jako dyskutant na promocji drugiego tomu mojego dziennika antywojennego, gdzie jest dużo o Bułhakowie. No właśnie Adam mówił, że zaskoczony był, że Bułhakow tyle poświęcił hetmańskiej Ukrainie w pozytywnym sensie, gdy pisał swoją historię Związku Radzieckiego. Więc wynajdujmy też takie tematy, nie tylko te, które były jawnie. No, one nie były tyle antyukraińskie, co one były przeciwko temu buntowi maz, jak on to określał. I tym dostało się też Petlurze. No ale, panie redaktorze, sam pan na pewno wie, że wtedy to tam na okrągło wszyscy mordowali. Czerwoni mordowali, biali mordowali, petlurowcy mordowali i Bułhakow potępiał ich wszystkich jednakowo.
1: Nasz słuchacz, pan Wojciech, zwraca uwagę na to, że taki bojkot okazjonalny, że tak się wyrażę, może też prowadzić do przedłużenia się bojkotu. No powiedzmy, że wojna się skończy w którymś momencie i co wtedy? Przeprosimy się z literaturą? Już będziemy sięgać po Puszkina i Bułhakowa chętniej? Czy pozostaną niektóre nazwiska z tym właśnie odium odpowiedzialności za dużo późniejsze akcje i działalność przywódców Rosji?
0: No w tej chwili według mnie takim szerokim problemem to nie jest to, że ludzie w Polsce nie czytają Puszkina, Tołstoja czy

0: Dostojewskiego, tylko że w ogóle nie czytają, więc jeżeli słyszą apele, żeby nie czytać Tołstoja i Dostojewskiego, bo są za wojną, no to ponieważ już nie czytają, to poczytują to sobie za zasługę. A to, czy wrócą do lektury, czy nie wrócą, ich sprawa. Na przykład Bułhakowa do tej pory czytelnicy czytają i dowodzi tego wielotysięczny nakład naszego przekładu, wznawiany systematycznie, już jest któreś z kolei wydanie w krakowskim wydawnictwie. Jest zrobiona wspaniała w audiotece produkcja, ponad 40 polskich aktorów czyta i jest to też czołówka sprzedaży, więc to się obroni. To, co pozostanie aktualne, to zostanie ten bojkot bardzo szybko zapomniany. Co innego jest istotne bardziej, a mianowicie to, żeby nie dehumanizować całego narodu, wszystkich ludzi, ze względu na to, że mają takie, a nie inne pochodzenie etniczne. Ja się tu wywodzę spod krakowskiej wsi Wołowice, tu się wychowywałem, tam chodziłem, no bo to jest 20 kilometrów stąd, do szkoły podstawowej. I niedawno zupełnie, 12 bodaj lipca, było świętowane, obchodzone w Liszkach, niedaleko Wołowic, no taka masakra, jaką Niemcy urządzili na mieszkańcach Liszek i pobliskiego Kaszowa. I to była straszna. Kilkadziesiąt osób zostało zastrzelonych, strzałem w tył głowy i tak dalej. I jeden z tych, którzy przeżyli tę tragedię, później wybitny językoznawca, profesor Radwan, napisał na ten temat książkę. Ja tę książkę całkiem niedawno przeczytałem i sobie wynotowałem taki fragment. Mówi ten człowiek, już z perspektywy Wrocławia, bo późno to napisał. Czy to możliwe, mówi, pomyślałem sobie, żeby ten naród, który wydał Schillera, Goethego, Thomasa Manna nie wymienia, bo chyba jeszcze nie był wtedy znany, ale ci dwaj już byli znani, żeby oni tak popełniali straszne zbrodnie. I bardzo mnie to ujęło, że mój krajanin tam z tych Liszek podkrakowskich, tam na tym polu w Liszkach, jak leżał i nie wiedział, czy mu strzałem tył głowy nie zakończył młodego życia, że sobie tak właśnie pomyślał. A z drugiej strony mówił, że w mundurach Wehrmachtu, którzy tam mordowali, byli ludzie z zaśpiewnym akcentem i się zastanawia, czy to Polacy, czy Ukraińcy mordowali tych Polaków w Liszkach. No więc to jest ten problem, żeby nie przypisywać komuś avant la lettre, czyli a priori zbrodni za to tylko, że jest takiej i takiej krwi i za to, że mówi takim językiem. I to po wojnie będzie rzeczywiście bardzo długo jeszcze problemem.
1: Są tacy, którzy mówią, być może nie chodzi o to, aby cenzurować i odcinać, powiedzmy, literaturę rosyjską, ale być może rzucić większy snop światła na kulturę i literaturę ukraińską.
0: Ja się całkowicie z tym zgadzam i zawsze mówię też, jak są promowane kolejne tomy mojego dziennika antywojennego i słyszę nieraz taki, może nie zarzuty, ale taki żal, że ja w tym swoim dzienniku więcej piszę o literaturze rosyjskiej, aniżeli o ukraińskiej. A chciałem powiedzieć panu, panie redaktorze, że w kontekście wojny, mimo że ja nie tak dużo w tym dzienniku piszę o kulturze ukraińskiej, to jednak znacznie więcej niż 90% naszych ukrainistów. To jest, ja bym rzeczywiście chciał...
1: Ale mierzy to pan? Sprawdza to pan?
0: No bo ja...
1: Na bieżąco?
0: Staram się czytać, patrzę, gdzie są omawiani pisarze ukraińscy aktualni i wydaje mi się, że za mało są omawiani, to znaczy wolałbym, żeby ci, którzy namawiają do nieczytania Bułhakowa, pokazali mi wielkość Serhija Żadana, którego znam. Tu już mnie nie trzeba przekonywać. Wiktoria Amelina.
1: Myślę, że Serhij Żadan jest doskonale znany w Polsce od wielu lat.
0: To właśnie to mówię. Wiktoria Amelina, która była tutaj na Festiwalu Miłosza w pierwszym roku wojny. Miałem nawet taką niepowtarzalną okazję występować z nią razem w dyskusji panelowej podczas Festiwalu Miłosza. Pisała mi piękną dedykację do swojej książki, którą miałem po polsku, że do zobaczenia w Ukrainie i szykowałem się, że się spotkamy, a jak kończyłem pierwszy tom swojego dziennika antywojennego, to ona już została zabita w Kramatorsku i umarła tam w pobliskim szpitalu. No i napisałem takie epitafium dla Wiktorii Ameliny i mam takie wrażenie, bo potem kupiłem sobie jedną czy jeszcze dwie jej książki, jak byłem we Lwowie w pierwszym roku wojny, to mam takie właśnie wrażenie, że też już została zapomniana. Jest pisarz Wakulenko, którego przeczytałem od A do Z po ukraińsku. Jego z kolei zastrzelili okupanci na Charkowszczyźnie w pobliżu Izjumu jeszcze w pierwszym roku wojny. I on pisał dziennik tam w tym swoim mieście okupowanym i zakopał ten dziennik, jak go brali, bo wiedział, że go aresztują. Notabene donieśli na niego rodacy, kolaboranci, i zakopał ten dziennik gdzieś w sadzie pod Wiśnią. I Amelina pojechała tam i odnalazła ten dziennik, wykopała, wydali. Ja ten dziennik, no naprawdę krwią pisany, przeczytałem. Nie widzę niestety żadnych omówień, wspomnień tego pisarza w naszej przestrzeni, a przecież są jeszcze dziesiątki, dziesiątki pisarzy ukraińskich.
1: Pan profesor Grzegorz Przebinda, filolog, rusycysta, historyk idei, tłumacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia państwu.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Biały Dom zapewnia, że rozmowy z Iranem są kontynuowane, a dowództwo centralne informuje o kolejnych atakach na irańskie cele. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej usłyszał wyrok. Spędzi w więzieniu nawet 20 lat. Województwo Śląskie rozczarowane decyzją w sprawie lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Siły USA przeprowadziły w ostatnich dniach uderzenia na Iran, bo Teheran naruszył zawarte porozumienie, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Zaznaczyła jednak, że negocjacje z Iranem trwają. Dodała, że Iran deklaruje, że chce zawrzeć porozumienie z USA, ponieważ otrzymuje dotkliwe ciosy ze strony amerykańskich sił zbrojnych. Według Leavitt wśród przedstawicieli irańskiego reżimu są osoby bardziej skłonne do zawarcia porozumienia oraz takie, które są temu przeciwne. Oceniła, że to świadczy o skuteczności amerykańskiej operacji. Jednocześnie wojsko poinformowało wieczorem o przeprowadzeniu kolejnych uderzeń na cele irańskie. Jak podkreślono, celem uderzeń jest dalsze osłabienie zdolności militarnych tego kraju. Dowództwo zaznaczyło, że to piąta noc ataków z rzędu. Co najmniej 5 Palestyńczyków zginęło w czwartkowych izraelskich atakach na strefę Gazy, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze medyczne. Izraelska armia nie skomentowała tych doniesień. Dzień wcześniej informowano o 4 zabitych. Władze medyczne palestyńskiego terytorium informowały, że w jednym z nalotów zginął mężczyzna wraz z żoną i 3-letnim dzieckiem. Izraelska armia poinformowała wtedy, że zabity mężczyzna był dowódcą jednostki snajperskiej Hamasu i organizował ataki na żołnierzy. Od 10 października 2025 roku formalnie obowiązuje rozejm w wojnie Izraela z rządzącym strefą Gazy palestyńskim Hamasem. Obie strony zarzucają sobie łamanie porozumienia i niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków. Pijany, z komórką w ręku, jadąc trasą Łazienkowską w Warszawie ponad 220 km na godzinę, uderzył w prawidłowo jadący samochód. Łukasz Żak, sprawca wypadku sprzed 2 lat, w którym jedna osoba zginęła, a ciężko ranne zostały 4, usłyszał wyrok. Może spędzić w więzieniu 20 lat. To pierwsza w historii polskich sądów tak wysoka kara dla sprawcy wypadku. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Kara musi być najsurowsza z możliwych, uzasadniał swoją decyzję, zwracając się wprost do skazanego. Sędzia Maciej Mitera.
2: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa, tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne, po prostu tak czuję.
1: Obrończyni skazanego Izabela Ławińska zapowiada apelację.
3: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
4: Nie ma tutaj żadnych przesłanek wskazujących na to, że jest jeszcze możliwa jakakolwiek resocjalizacja. I w przypadku takich przestępców jedyną drogą, jedyną reakcją wymiaru sprawiedliwości jest po prostu odizolowanie ich od społeczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli.
1: Komentowała zgodny z jej oczekiwaniami wyrok oskarżająca w procesie prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Żak może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą, mówił w TOK 360 prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki.
5: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
1: Koledzy Łukasza Żaka także zostali skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali karę od 1,5 roku do ponad 2 lat więzienia. Nie w Katowicach, a w Warszawie ostatecznie będzie miało siedzibę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Decyzja na Śląsku wywołała rozczarowanie i rozpoczęło się tam szukanie winnych. Więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
6: To zła decyzja, która pokazuje, gdzie ma nasze aspiracje i ambicje Warszawa, komentuje szef Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, Bogusław Ziętek.
7: Na Śląsku mógłby to być taki impuls prorozwojowy. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że listy wyborcze układane są przez szefów partii politycznych, zarówno w jednej, jak i drugiej najważniejszej partii politycznej, mam na myśli Koalicję Obywatelską i PiS.
6: Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podkreśla z kolei, że to nie koniec planów związanych z rozwojem technologii kosmicznych w Katowicach.
8: Cały czas mamy na stole i chcielibyśmy to zintensyfikować. Centrum Technologii Kosmicznych, Centrum Osadnictwa Kosmicznego.
6: Projekt ten zakłada m.in. innowacyjne wykorzystanie podziemnych wyrobisk, gdzie można byłoby prowadzić badania nad funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Prezydent Argentyny Javier Milei nie poleci do USA na finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym reprezentacja jego kraju zmierzy się z Hiszpanią. Jak zaznaczył w rozmowie z lokalnymi mediami, ze względu na przesąd nie zamierza też zdejmować kurtki, w której oglądał poprzednie spotkania reprezentacji Argentyny. Finał mundialu w niedzielę o 21:00. A początek kolejnych informacji TOK FM za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni do 32 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 6 minut po godzinie 5. To jest pierwszy program TOK FM. 17 lipca 1968 roku Beatlesi po raz kolejny wywrócili popkulturę do góry nogami. Wtedy w Londynie miała miejsce premiera ich taki animowany film miał swoją premierę Yellow Submarine. Sam utwór pod takim właśnie tytułem z zaśpiewem Ringo Starra od lat funkcjonuje jako najbardziej taka wspólnotowa, śpiewana przez wszystkich piosenka Beatlesów. Posłuchajmy właśnie tego utworu o 58. rocznicę premiery. Witamy Państwa w pierwszym programie TOK FM. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Jakub Żebrowski jest wydawcą programu. Ja nazywam się Wojciech Muzal.

0: Zaczynamy pierwszy program TOK FM. Na początek tradycyjnie kartka z kalendarza. Mamy piątek, to jest 17 lipca. I to jednocześnie 198 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:33. A zajdzie o 20:49. Imieniny obchodzą dzisiaj Aneta, Marcelina, Jadwiga, Andrzej, Bogdan, Feliks oraz Leon. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 94 lata temu we Lwowie urodził się Wojciech Kilar, kompozytor, pianista, autor muzyki symfonicznej i filmowej, m.in. w filmach Pan Tadeusz czy Dracula. 90 lat temu dokładnie wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, początek wojskowego przewrotu generała Francisco Franco. W 1961 roku w Brzezinach koło Łodzi urodził się Zbigniew Zamachowski, aktor teatralny i filmowy związany z Teatrem Narodowym. Znany m.in. z ról w Wielkiej Majówce, Zabij mnie glino, Trzy kolory czy też Szczęśliwego Nowego Jorku. W 1961 roku również, to jest ten sam rok, w Tatrach odkryto jaskinię czarną o głębokości 241 metrów. A przed 40 laty Sejm uchwalił ustawę amnestyjną dla więźniów politycznych. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie podjął decyzji w sprawie ustaw, które od blisko 3 tygodni leżą i czekają na jego biurku. A czas na te decyzje ma do dzisiaj. A mowa o przepisach umożliwiających zbieranie danych o zarobkach lekarzy oraz o statusie osoby najbliższej, które regulują sytuację prawną związków nieformalnych. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, to wiele wskazuje na to, że pierwsza z wymienionych ustaw raczej będzie przez niego podpisana. W przypadku drugiej jest dokładnie odwrotnie. Już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
2: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji przez ustawodawcę. Było to mądrze pomyślane. Tak jak w artykule 18 jest napisane, że pozostaje pod szczególną ochroną. I dzięki temu różnego rodzaju przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć bypassu i nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje, no bo to znaczy, że jest obejście konstytucji.
1: Ale koalicja rządząca, a zwłaszcza PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutnie minimum. Wracając zaś do decyzji Karola Nawrockiego w tej sprawie, który w czasie kampanii wyborczej deklarował, że byłby skłonny podpisać ustawę o osobie najbliższej, posłanka Lewicy Wanda Nowicka nie traci nadziei.
3: Kto wie, no dopóki piłka w grze, to zawsze można sądzić, że anusz coś się wydarzy. Gdyby pan prezydent troszkę racjonalnie podchodził do kwestii, a nie wyłącznie ideologicznie i nie po to, żeby zaszkodzić koalicji rządzącej przy okazji, nie tylko środowiskom LGBT, to jednak by to podpisał, bo w tym momencie przeciw tylko sobie ma część społeczeństwa. Chyba jednak powinien dążyć do tego, żeby mieć szersze poparcie niż tylko środowiska prawicowe, bo to może nie wystarczyć.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: To jest realny kryzys, a nie jest to reżyserowane. Tak zapewniają reportera TOK FM politycy PiSu, komentując ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie działających w partii stowarzyszeń. W ciągu 6 dni mają one zakończyć działalność. Stowarzyszenie Jacka Sasina, po pierwsze Polska już to zrobiło, ale sens powiek prezesa Kaczyńskiego spędza inna grupa. Grupa Mateusza Morawieckiego, działająca pod nazwą Rozwój Plus. O szczegółach Maciej Kluczka.
4: Napięcia wokół Stowarzyszenia Morawieckiego są w PiSie już od wielu tygodni. Ostatnio przycichły, ale Kaczyński niespodziewanie wrócił do tematu podczas narady władz partii. I dobrze, bo partia musi być jednolita, mówi Michał Wójcik z PiSu.
2: To jest konkretna uchwała, ona jest zero-jedynkowa.
4: A w Sejmie usłyszeć można, że ultimatum prezesa to sposób na odwrócenie uwagi opinii publicznej od kontrowersyjnych antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. A realny spór z Morawieckim odżył. twierdzi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
5: Decyzja chyba już została podjęta i oni się rozchodzą.
4: Cała sytuacja pokazuje, że pozycja Kaczyńskiego słabnie, dodaje Schetyna.
5: Stracił sterowność Kaczyński, takie mam wrażenie. Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób znaleźć porozumienie z Morawieckim. Będzie tracił na ten PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
4: Kaczyński już w kwietniu wydał takie samo ultimatum, ale się z niego wycofał. Czy zrobi tak po raz drugi? Pyta Szymon Hołownia.
6: I to jest pytanie, czy Mateusz Morawiecki, który już 3 razy przekładał nogę za burtę i mówił wysiadam, tym razem rzeczywiście wysiądzie. Pytanie jest też, czy on tam ma szalupę, do której mógłby wysiąść.
4: Maria Kurowska z PiSu nie ukrywa, że budowa Stowarzyszenia Morawieckiego jej się nie podoba, ale liczy na to, że były premier zostanie w partii.
7: Mateusz Morawiecki jest rozsądnym, mądrym człowiekiem. Rozumie chyba oczekiwania ludzi, którzy są po prawej stronie, że oni chcą, abyśmy byli jednością i trzeba mu dać czas do namysłu.
4: Termin ultimatum mija w czwartek 23 lipca.
0: O tym wszystkim mówił Maciej Kluczka. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, kierowca, który we wrześniu 2024 roku spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej. Pijany kierowca zderzył się wówczas z innym samochodem, jadąc z prędkością ponad 220 km na godzinę. Potem przy pomocy kolegów uciekł z miejsca wypadku. Przez nieudzielenie pomocy pasażer uderzonego samochodu zmarł, a pozostałe 3 osoby, żona i dzieci zmarłego, trafiły do szpitala w ciężkim stanie. Do tego tematu tu jeszcze wrócimy w naszej dyskusji już za kilka minut w pierwszym programie TOK FM. Bez dostatecznej ilości danych nie da się przewidzieć skutków wprowadzenia w życie propozycji Ministerstwa Zdrowia. Tak mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Wojciech Wiśniewski. Wraz z przewodniczącą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyną Cebulą-Kubat uczestniczył w spotkaniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, na którym szefowa resortu omówiła m.in. projekty ustaw o jawności konkursów na świadczenie usług dla szpitali, a także o górnej granicy stawki godzinowej dla lekarzy. Tutaj szereg rozporządzeń było do omówienia. Oboje podkreślają, że rozmowy były wartościowe i konstruktywne, ale nie kryją obaw.
8: Spotkanie było w sumie merytoryczne, spokojne.
9: Wydaje mi się, że wszyscy możemy czuć się usatysfakcjonowani i to pokazuje, że czasami po prostu może warto przyjść na posiedzenie zespołu. Kluczowe też będzie znalezienie porozumienia z kancelarią prezydenta, bo wydaje się, że te przedstawione propozycje, o ile są oczekiwane społecznie, to z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia mogą być przynajmniej na jakiś czas być wstrząsem. Nie mówię, że nie jest to konieczne, ale no po prostu jeżeli to będzie wprowadzone z dnia na dzień, to albo nastąpi duże uzdrowienie w systemie ochrony zdrowia, albo dojdzie do czasowych bardzo dużych trudności, w szczególności obawiam się tego, jak to wpłynie na medycynę zabiegową, na dostępność do anestezjologa.
10: I tutaj już jeden głos się pojawił, że to będą bardzo nagłe zmiany, takie wprost padło sformułowanie rozpoznanie bojem, jeżeli wejdą w życie te ustawy.
8: To znaczy to, ja uważam jedno, proszę państwa, że jest potrzebna naprawdę reforma. Pochwalam to, co powiedziała pani minister, że muszą być górne granice dla szpitali. No nie czarujmy się, nie ma pieniędzy, bo na przykład dowiedzieliśmy się dzisiaj, że nie ma żadnej możliwości, żeby zwiększyć stronę przychodową do Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest najbardziej smutne. Niestety, jeżeli nie można zrobić, żeby wszyscy płacili składkę zdrowotną, bo się nie da, usłyszeliśmy po raz drugi to, że się nie da tego, a coraz mniej ludzi będzie pracować, składki będzie coraz to mniej i naprawdę będzie coraz to gorsza sytuacja.
0: Propozycje ministerstwa zakładają m.in. limity dotyczące tego, ile szpitale będą mogły przeznaczać na wynagrodzenia lekarzy, a także przywiązanie medyków do placówek wymogiem zatrudnienia na przynajmniej pół etatu z możliwością pracy gdzie indziej za zgodą dyrekcji. Tysiące osób wyszły na ulicę Kijowa, aby sprzeciwić się decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie odwołania popularnego ministra obrony. Michajło Fedorow jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleksandrem Syrskim. A więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
11: Skuteczny minister przeszkadza w korupcji? Takie pytanie znalazło się na jednym z transparentów podczas demonstracji przed Narodowym Teatrem Dramatycznym w Kijowie.
12: Mnie nie najbardziej dole mojej krainy.
11: Zależy mi na losie mojego kraju, a kiedy wysoko wykwalifikowani ludzie są po prostu wyrzucani ze swoich stanowisk z niejasnych powodów, to nie jest w porządku. Sam Fedorow, uważany za architekta cyfryzacji wojska i rozwoju zdolności do wykorzystywania dronów, potwierdził swój konflikt z generałem Syrskim. Zamiast zastanawiać się, jak pokonać pokonać Rosję mimo jej przewagi, bo to należy do zadań naczelnego dowódcy, wymyślił, jak skłócić i podzielić własny kraj. Jako następca Fedorowa rozpatrywany jest przez Zełenskiego obecny minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. Odwołanie Fedorowa to część większych zmian w rządzie. Stanowisko straciła premierka Julia Sfyrydenko. Na nowego szefa rządu parlament powołał Syrhija Koreckiego. To dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohas. Korecki zaznaczył, że priorytetem będą dla niego obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: A to jest pierwszy program TOK FM, w którym pora na poranne pytanie, które mamy dzisiaj do Państwa. Czy w Polsce nadal zbyt łatwo usprawiedliwiamy pijanych kierowców i drogowych bandytów? Gdzie Państwa zdaniem zaczyna się przestępstwo, którego nie da się wytłumaczyć? Czekamy na Państwa głosy pod numerem 22 44 i 044. Proszę już teraz do nas dzwonić.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 20:00 zapraszam na Kulturę w Toku. Festiwal Muzyki Polskiej rozpoczyna się dziś w Krakowie. Od 21 lat inicjatywa skupia się na prezentacji muzyki polskiej od średniowiecza po współczesność, umieszczając ją w szerszym, międzynarodowym kontekście. Zorganizowanych zostanie 7 tematycznych koncertów, a wykonawcy sięgną po ballady do Adama Mickiewicza, utwory organowe epoki romantyzmu, najpiękniejsze polskie pieśni i arie operowe oraz muzyczny hołd dla Mieczysława Karłowicza z okazji 150. rocznicy urodzin małopolskiego twórcy. Wśród wykonawców niemiecki dyrygent Jürgen Bruns, który poprowadzi orkiestrę Sinfonietta Krakowia, ceniony basbaryton Krzysztof Szumański, sopranistka Mariana Poltorak. Wystawa Żywica, splot słoneczny białoruskiego artysty Jury Szusta jest do zobaczenia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Przygotowana specjalnie dla tej galerii ekspozycja to wielokanałowa instalacja, która prowadzi przez krajobraz rozciągający się pomiędzy plantacją świątecznych choinek, cmentarzem, na którym drzewa wyrastają z grobów, a pradawną wschodnioeuropejską puszczą. Filmy, dźwięk, działania performatywne i obiekty tworzą opowieść o tym, jak współczesne technologie zmieniają naszą relację z naturą, duchowością i otaczającym światem. Nicholas Payton, jeden z czołowych światowych trębaczy jazzowych, dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, zagra w sobotę ze swoim trio na warszawskiej Starówce. Artyści wystąpią w specjalnym projekcie The Music of Miles Coltrane z okazji setnej rocznicy dwóch wielkich ikon jazzu.

0: Dzisiaj na wschodzie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W Polsce zachodniej duże, z większymi przejaśnieniami. Postępujące od zachodu opady deszczu i burze lokalnie z gradem tutaj mogą się pojawiać. A na termometrach dzisiaj zobaczymy od 28 do 32 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. I tam dzisiaj najlepiej byłoby się znaleźć.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 23 minuty po godzinie 5. Dzisiaj pytamy Państwa o problem pijanych kierowców na drogach i o drogowych piratów. 22 44 044. Telefonuje pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Słuchamy.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Wydaje mi się, że wszyscy nasi przyjaciele stale dzwoniący to się zgodzą. Pan Bernard, czy pan Waldek, czy pan Marek, czy pan Bogdan. To my jesteśmy tutaj chyba, że... zero tolerancji, don't drink and drive, nie? Nie można prowadzić samochód i pić alkohol, czy zażywać używki jakieś, środki psychotropowe i narkotyki. Mm-hmm. Bo to też bierzemy to pod poprawkę. No, wie pan co, ja wczoraj...
0: Ale panie Andrzeju, tylko zapytam, tak. Czy to było tylko to w tym przypadku? Znaczy, pytam o to, czego nas uczy historia z piratem drogowym na trasie Łazienkowskiej, bo tak. Jego zachowanie po trzeźwemu w trakcie procesu wskazuje na taką ignorancję chyba.
2: No wie pan, ja jestem z wykształcenia prawnikiem i uczestniczyłem już w paru rozprawach i wiem, że arogancja może po prostu sięgać zenitu, a potem skomlą, nie? Jak dostaną wyrok, czy tam dostaną twardą ławę, lądują w więzieniu, to później zmienia się z takiego, bo to jest po prostu pokaz. Ja to ucieszyłem się, nie ucieszyłem, bo to trudno się cieszyć, bo to tragedie na polskich drogach, to jest nasz dzień codzienny i nie tylko polskich, no ale u nas alkohol cały czas jednak jest pewne przyzwolenie. To się zmienia wolno, ale jest przyzwolenie społeczne, a napij się jednego, a tutaj wiesz, czy kto cię złapie, a my jesteśmy tutaj, nasza chata z kraja, zaraz dojedziesz i tutaj będziesz 15 minut w domu. To są częste argumenty. Niestety, dużo mniej jest takich zabierania kluczyków i ostentacji. Natomiast muszę powiedzieć, ten wyrok wczoraj sędzia, który w uzasadnieniu, bo to wszystko było publiczne, 20 lat dla tego pirata drogowego, bandytę, mordercę, no bo zamordował ojca rodziny, okaleczył dzieci. No trauma do końca życia dla tej rodziny to nie, no ale po prostu król świata, nie? Ma tutaj swoje pudło, jedno, drugie, trzecie. Szybko rodzice mu kupili, bo sam nie zarobił na te atrybuty. No i po prostu popisują się i to jest straszne. Ale wie pan co? Mamy tutaj niby zero, przyzwolenie na zero promili. Ja jestem w krajach, gdzie ta tolerancja jest wyższa, a bo to nie o to chodzi, żeby było restrykcyjne prawo, nie? Tylko chodzi o to, żeby było przestrzegane.
0: Chodzi o to, żeby było skuteczne.
2: Żeby było skuteczne, żeby ludzie wiedzieli, że no dobra, gdzie jest moja granica? Don't drink and drive.
0: Bardzo dziękuję.
2: Nie pić i nie jeździć. Miłego weekendu.
0: Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, także dobrego weekendu. Teraz Szczecin i pan Darek, słuchamy.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Temat bardzo ważny i trudny, no ale... Właśnie, ale dlaczego kierowcy tak szybko jeżdżą? Bo mogą, bo mają czym. Gdyby im odbierano częściej te samochody, byłoby mniej wypadków, prawda? I kolejna rzecz. Jak to technicznie wygląda, że odbierane jest prawo jazdy? No to jest gdzieś w systemie, ale on to prawo jazdy fizycznie ma. Może dalej jeździć. I mamy drugie, trzecie pozbawienie prawa jazdy i na okres jakiś ileś tam lat... I cóż to wynika? Ja mieszkając w Szczecinie, no od czasów, no, to w roku jedzie się do Berlina i cóż tam jest na autostradach? Ludzie przejeżdżają granicę i od razu noga, to nie ja, bo ja nie jestem kierowcą, nie lubię prowadzić. To wolniej jadą, bo boją się kar. Niemcy potrafią gdzieś złapać na bocznej drodze i wtedy, proszę bardzo, podjeżdżamy pod bankomat, żeby zapłacić. Na przykład policja w Świnoujściu ma problem z wyegzekwowaniem pieniędzy od eurodajnych kierowców. A trzeba za specjalną kancelarię i tak dalej jest ten problem. A gdyby jeszcze podawano do publicznej wiadomości wizerunki tych ludzi, którzy przyczynili się do potężnych tragedii, może nie tylko takie jak ta, ale to większe napiętnowanie, nie wiem czy jeszcze może być, ale pokazywać, że to jest potencjalny morderca. Ktoś to przekroczy, nie wiem, 1,5 promila, bo takich jest dużo. No i kolejna rzecz, oczywiście alkohol po 22 ze wszystkich stacji benzynowych do godziny, najlepiej do 8 rano, żeby małpek nie było, tak? Bo wiadomo, to ludzie idą do pracy i korzystają z tego niestety. Cóż można by jeszcze zrobić w takiej sytuacji? No właśnie, jak to będzie wyglądało, żeby taki człowiek dał zadośćuczynienie, chodzi mi w sensie materialnym, tak? No jaka jest ściągalność, egzekwowalność tego? Podejrzewam, że jest bardzo niska w wielu sytuacjach, bo przecież jeżeli ktoś ma dobre samochody, to pewnie i prawników z wyboru i to też...
0: Dobra, to jest powiązane i pieniądze tutaj miewają znaczenie. Pan Darek ze Szczecina był z nami. Teraz pan Marek z Warszawy, słuchamy.
4: No witam serdecznie. No, obaj panowie mają rację. Moi przedmówcy. Pan Andrzej, mówiąc o tym, że prawo powinno być po prostu egzekwowalne i powinno mieć, kara powinna być po prostu zastosowana i nie powinno być żadnych wyjątków tutaj. Nie może być tak, żeby przeciągające się miesiącami, latami nieraz procesy, bo ktoś ma pieniądze, pozwalały być bezkarnym. Pan Darek z kolei też zwrócił uwagę

0: młodym kierowcą. Byłem na imprezie takiej towarzyskiej, na takim spotkaniu i w myśl tej zasady, o której pan Andrzej mówił, to a dobra, wypij tam jednego, to się nic nie stanie. Ja rzeczywiście wypiłem odrobinę alkoholu. Wypiłem mało tego alkoholu, ale zauważyłem u siebie taki dosyć poważny jakby objaw, bo czułem się niekomfortowo, tak powiem. I to nie chodziło o to, że ja nie mogłem prowadzić samochodu, bo na pewno nie przekroczyłem tej minimalnej dopuszczalnej normy. Natomiast zdarzyła się na drodze sytuacja, w której inny uczestnik ruchu praktycznie mnie staranował i przyjechała policja. Przyjechała na to policja. Ten człowiek był po prostu pijany w sztok. On po prostu był totalnie nieprzytomny i policjanci oczywiście też wtedy kazali mi ten balonik, jak to się mówi, przysłowiowy dmuchnąć. No u mnie to wyszło dobrze, natomiast tam nie, ale ja pamiętam swoją reakcję.
1: Co to znaczy, przepraszam panie Marku, wyszło dobrze, znaczy 0-0?
0: To znaczy ja miałem 0-0 tam 1, tak na tej zasadzie to było. Taki jakiś tam minimalny ten, jakiś tam taka była skala, która była przez policjantów uznana za dopuszczalną. Przeze mnie już nie, bo ja dopiero wtedy zrozumiałem, gdzie jest problem, bo to mówię wiele, wiele lat temu było. Ja zrozumiałem wtedy, gdzie jest problem, ponieważ ja naprawdę nie czułem się tak, żebym to ja wyszedł tego, dzięki swojej reakcji, tylko tamten człowiek po prostu zwykłe okoliczności na drodze, takie uwarunkowania drogowe sprawiły, że nic się nie stało. I od tamtej pory nigdy nie wsiadłem do samochodu po alkoholu, ale mam taką teorię, że prawo powinno być absolutnie bezwzględne i ja na przykład uważam, bo to jest też pewien problem, proszę pamiętać, wielu ludzi jeździ samochodem służbowym i zabieranie samochodu służbowego człowiekowi powodowałoby tutaj jeszcze więcej komplikacji prawnych, bo tutaj zabrany samochód byłby pracodawcy, a dochodzenie ewentualnie roszczenia od pracodawcy tego człowieka byłoby równie skuteczne, jak to, co robi państwo z tymi kierowcami. Ale powinno się bezwzględnie przestrzegać prawa w tym zakresie. I ja akurat uważam, że to, co zrobił ten pan Żak i to, co powiedział pan Darek zresztą przed chwilą, to powinno być właśnie stosowane. Pokazywanie wizerunku, udostępnianie tego wizerunku. Jeżeli ktoś komuś niszczy życie świadomie, z premedytacją, powinien, nie mówię, żeby to było jak u Hammurabiego, ale chodzi o to, żebyśmy naprawdę stosowali bardzo surowe te kary i restrykcje. I myślę sobie, że to strasznie dużo jest do zrobienia w tym zakresie, ale zero litości, zero tolerancji dla ludzi prowadzących po alkoholu. Również dla polityków i samorządowców, którzy nagminnie łamią to i zasłaniają się często na przykład politycy immunitetem.
1: To był pan Marek z Warszawy i dziękujemy bardzo za kolejny głos w dyskusji. Prosimy o kolejne pod numerem telefonu 22 44 044. Czekamy na państwa. Pan Bernard z Norymbergi, słuchamy.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No też zgadzam się z przedmówcami. Jestem też za polityką zero tolerancji dla pijanych kierowców. Tym bardziej, że co rusz to słychać o jakichś tragediach właśnie, no to co się stało tam właśnie w tym ostatnim przypadku, to już absolutna tragedia, kiedy giną ludzie, kiedy dzieci są osieracane. No, najgorsze jest to, że ludzie jeszcze często uciekają przed sprawiedliwością, gdzieś tam się chowają, próbują unikać sądu, unikać sprawiedliwości. Jestem za tym, żeby po prostu kary były jak najostrzejsze. I teraz wydaje mi się, że to, co słychać w mediach, być może trochę kierowców odstrasza, chociaż statystyki o tym, ilu tych kierowców po alkoholu jest ciągle łapanych, świadczą być może o czymś przeciwnym. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam
1: serdecznie. To był pan Bernard, a teraz będzie pan Krzysztof z Poznania. Słuchamy, panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja byłbym spokojny, ponieważ wyrok jest bardzo surowy, ale adekwatny do sytuacji. Ale proszę sobie przypomnieć, panie redaktorze, sytuację adwokata, który zderzył się z, jak twierdził, trumną na kółkach.
1: Pamiętam.
3: Ten facet został skazany już prawomocnym wyrokiem sądu na 1,5 roku pozbawienia wolności. I wyrok jest już prawomocny. I teraz proszę popatrzeć, tutaj mamy wyrok 20 lat pozbawienia wolności, a tutaj mamy 1,5 roku. I, nie znam oczywiście akt sprawy i mało kto zna akta sprawy, ale i tu są ofiary. Przyznam się, że zupełnie tego nie rozumiem i jak szybko zapominamy takie dziwne sprawy. Facet, różnica polega na tym, że Żak nie był adwokatem, a pan od trumny na kółkach był adwokatem.

0: miejscowym tam znanym prawnikiem. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że te wyroki, gdzie facet ma trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty zakaz prowadzenia pojazdów, są dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlatego że przecież sędzia ma sekretarza, który może spokojnie w rejestrze skazanych sprawdzić przed ostatecznym wyrokiem, czy ten facet ma, jest już skazany, czy już ma jakąś karę w rejestrze skazanych. Oni tego nie robią. Moim zdaniem jest to ten wymiar sprawiedliwości u nas jest jakiś dziwny, delikatnie powiem, i to wcale nie zależy od tego, czy u władzy jest Platforma czy PiS. Wymiar sprawiedliwości sobie amuzą jakoś istnieje obok nas.
1: Dziękuję bardzo za ten głos. To był pan Krzysztof z Poznania. I tutaj rzeczywiście te wyroki są różne, te sprawy są różne i sąd ma to niełatwe zadanie, żeby w jakiś sposób zróżnicować te kary. Choć różnica, na którą pan Krzysztof wskazuje tutaj trochę może szokować. Pani Jolanta telefonuje z Warszawy, słuchamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam państwa wszystkich telefonujących, bo sprawa jest istotnie bardzo, bardzo ważna. Nie ma ważniejszej od wielu, wielu lat, jak ta, o której dzisiaj rozmawiamy. Ja mam dwie radykalne propozycje, jak ze sprawą się po prostu rozprawić raz na zawsze. To znaczy, za spowodowanie śmierci na drodze przez kierowcę, takiej sytuacji, jaka u nas po prostu najczęściej ma miejsce, proponuję dożywocie. Po prostu dożywocie. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa. Jeżeli ktoś się sam zabije na drzewie z jakiegoś tam powodu, czy to są młodzi ludzie, czy coś takiego, to przestać naszych rozmów nieustających o wycinaniu drzew. Aleje wycinamy z powodu, że ktoś się zabił na drzewie. Też nie drzewo jest winne, tylko ten ktoś, kto dopuścił się czegoś, co oczywiście po to jest sąd, żeby rozpatrzyć to potem dokładnie, ale wycinanie drzew, alej, które ostatnio ma miejsce także w Polsce, to jest po prostu niepojęte, jak my podchodzimy do super poważnej sprawy, jak śmierć taka, ta druga, czy ta pierwsza z powodu właśnie też winy osoby, która się dopuściła tego.
1: To była pani Jolanta z Warszawy. Dziękujemy. Przypomnę tylko, że w tej audycji, w tym tygodniu, rozmawialiśmy już o kwestii wycinania drzew przy drogach, ale proszę państwa, to jest zupełnie inny temat niż ten, który dzisiaj poruszamy i na który z państwem dzisiaj tutaj dyskutujemy. Jeśli chodzi o sprawę prawnika od trumny na kółkach, sąd tutaj uznał, że wypadek był wynikiem zmęczenia i roztargnienia, a kara została ostatecznie wymierzona w wymiarze 1,5 roku pozbawienia wolności, a także 4 lata zakazu prowadzenia pojazdów. Ja bym tutaj prosił państwa i proponował, żebyśmy nie w cudzysłowie w przenośni nie zakładali togi i nie próbowali tutaj ferować tych wyroków, tylko raczej porozmawiajmy o tym właśnie, jakie państwo widzą sytuację na drogach, jakim problemem są ci pijani kierowcy i drogowi bandyci, co może ich powstrzymać. Wydawanie wyroków pozostawiłbym sądom. Pan Łukasz z Będzina, słuchamy.
3: Dobry. No ale panie redaktorze, no nic nie pomoże. Niestety, konfiskata pojazdów miała być takim batem na tych właśnie kierowców nieodpowiedzialnych. Niestety, jeżeli ktoś nie ma w głowie, to nie pomoże nic, proszę państwa. Tutaj pan Krzysztof troszeczkę mi wyrwał ten wątek z panem właśnie od trumny, ale proszę państwa, ja tutaj, broń Boże, nie stoję w obronie tego pana Żaka, ale widzimy, że troszeczkę sędzia tu emocjonalnie podeszedł do tej sprawy. Również z drugiej strony chciał troszeczkę postraszyć potencjalnych morderców na drodze. Jak widzimy, sam siebie sędzia przyznał do tego, że niestety, ale ta arogancka postawa, ta figo-fago, w cudzysłowie mówiąc, tego pana, który naprawdę przez parę miesięcy ciągnięcia się tej sprawy pokazywał lekceważenie dla sędziego. Ja dam sobie rękę uciąć, że tutaj również wpłynęło to na pana sędziego. I niestety, ale utarł mu nosa tym wyrokiem. On był przeświadczony, że właśnie to będzie bardzo minimalny wyrok, a pieniążki pozwolą mu wyjść wcześniej z zakładu karnego. Dlatego tutaj nie jestem oczywiście zły na ten wyrok, bo to powinno pokazać innym kierowcom, że rzeczywiście siadając po pijanemu, siadając do pojazdu, który ma jakiś wątpliwy stan techniczny, również powinniśmy się zastanowić, osiągając takie prędkości, co możemy zrobić. Ostatnie naprawdę chwile, kiedy tam słyszę dużo nastolatków. Tutaj ta sytuacja, że chcemy zaimponować drugiej osobie. Podejrzewam, że kierowca, który choćby jechał po pijanemu, albo sam nastolatek, sam oczywiście w pojeździe, nie doprowadzałby do takich tragedii, jak widzimy, że jedzie po 5, 6, ostatnio nawet 10 osób jechało w samochodzie, gdzie 17-latek spowodował wypadek śmiertelny. No i niestety, tutaj naprawdę, jeżeli głowy nie używamy, to żadna kara nie pomoże. Oczywiście może to troszeczkę ograniczyć, bo ludzie się zastanawiają, czy stracę pojazd, czy nie. Ale proszę Państwa, dla mnie to jest chore. W dobie, gdzie możemy za parę złotych zamówić Ubera, czy inne aplikacji, taksówkę, a my po jakimś kieliszku, czy po imprezie wsiadamy do pojazdu i takie prędkości osiągamy. Tragicznie. Pozdrawiam.
1: To był pan Łukasz z Będzina. Prosimy Państwa o kolejne głosy pod numerem 2244 i 044. Co Państwo by zrobili, widząc, że na przykład osoba znajoma wsiada za kierownicę po kieliszku? Czy zadzwoniliby Państwo na policję? A może tutaj nie chcieliby Państwo być, jak to niektórzy mówią, donosicielami. 2244044. Prosimy Państwa o telefony w tej sprawie do nas.
4: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
5: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
4: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest to około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
6: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 'Zachodniej niebo będzie trochę zachmurzone. W pozostałych regionach raczej zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Od zachodu idą do mieszkańców pozostałych regionów opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na dzisiaj od 28 do 32 stopni. Trochę chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. Za 16 minut 6. Pytamy Państwa dzisiaj o to, jakim problemem są w tej chwili pijani kierowcy, czy też piraci drogowi na naszych drogach. 2244044. Pan Marek z Warszawy, słuchamy.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest pan na antenie.
8: Ja dzwoniłem panu, co w takiej sprawie. Jeśli każdy powiedział na temat wyroku tej osoby, która została skazana, bardzo dobrze. Tylko chciałbym Państwu jedną rzecz uświadomić. Jak ja wczoraj to oglądałem, były przebitki na niego i panią adwokat, to miałem wrażenie i powiem coś bardzo kontrowersyjnego w tym momencie, że pani adwokat była strasznie z tym panem zafascynowana. Szczególnie chyba jego tatuażami. I to mnie przerażało. Ona też nie poczuła w tym momencie żadnej skruchy, kogo broni. I to było moim zdaniem dosyć przedziwna sytuacja, bo 3 razy pokazali tą parę. Ona była taka, że mówi: facet, ty jesteś dla mnie półbogiem. Zrobiłeś coś, co do tej pory nikomu się nie udało. A to, że tam pójdziesz siedzieć, to ja cię będę dalej broniła i zmniejszymy tą karę do 5 lat.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Warszawy. Proszę państwa, każdemu w demokratycznym państwie prawa przysługuje prawo do obrony. Pani Krystyna z Warszawy, słuchamy.
9: Dzień dobry. Przede wszystkim chodzi mi o to, że ja mam doświadczenie jazdy samochodem w Norwegii. I to, co się dzieje w Polsce, to jest po prostu, ja przerażona od 18 roku jeżdżę samochodem, a mam lat 85 i nie zdarzyło mi się. Natomiast kary, jakie są w Norwegii, to po prostu imponujące. Mhm. Ja znam przypadki osobiście, kiedy firma prowadziła, jeździł mąż samochodem, żona prowadziła finansowe sprawy. Przekroczył raz prędkość, drugi raz, a za trzecim razem zabrano mu prawo jazdy i zabronili w ogóle jeździć po terenie Norwegii samochodem. W ogóle nie miał prawa poruszania się. Musiała się sytuacja odwrócić. Żona zajęła się kierownicą, a mąż finansami. I kary są za przekroczenie dwa razy prędkości, za trzecim razem odbiera się prawo jazdy na 2 lata. Nie ma na miesiąc. I przestrzegają ludzi, oni przestrzegają, są bardzo zdyscyplinowani. Ja jeździłam i dziwię się, że dlaczego do córki mówię, dlaczego to taka piękna trasa, tunele, no coś pięknego. Dlaczego ludzie powoli się włóczą? No więc wszyscy ze zdziwieniem na mnie patrzą. No jakże, tu jest tylko 90. No to mają takie bryki, przepraszam, że powinni szybciej jechać. To jest nasza polska mentalność. Natomiast tam nikt nie przekracza prędkości. Nikt.
1: Dziękuję bardzo.
9: To jest bardzo surowo karane. I osobiście znam przypadki, kiedy nie na rok zabierają, ale na 2 lata i zabronili temu przedsiębiorcy prowadzić w ogóle jakikolwiek samochód na terenie Norwegii.
1: To była pani Krystyna z Warszawy. Dziękuję za podzielenie się z nami tą perspektywą. Proszę do nas częściej dzwonić. Pan Włodek telefonuje z Wrocławia. Słuchamy.
10: Tak, halo, witam panie aktorze i teraz zobaczy. Ja ten w większości zgadzam się ze słuchaczami, po prostu, znaczy dzisiaj będę bardzo merytoryczny, ponieważ jeżdżę bardzo dużo w Polsce, Europie, a mój syn jeszcze więcej, bo jeździ tirem przy tysięcy, także my mamy pogląd, co się dzieje na ten, taki praktyczny i powiem tak, z Rokiem się zgadzam i teraz tak, i powiem tak, ta kara adekwatna. Pytanie w drugiej instancji, ile pani adwokat tam zbije po prostu, to jest inna sprawa. Ale ja powiem tak. Tutaj pani mówiła przed chwileczką, przed mówczyni mówiła, że tam Norwegia zachodzi, że wszyscy się boją, jeżdżą idealnie, nikt nie łamie prawa. Proszę nie opowiadać mitów i bajek. Tam też policja ma co robić po prostu. Ja nieraz widzę na oczy normalnie, że Niemcy, Austriacy, Francuzi jeżdżą po całej Europie, z którym jeździmy, płacą równo mandaty po prostu, jeżdżą autami po prostu z najwyższej półki Premium Plus. Ultrasport po prostu jeżdżą tak, że to nie jest tak idealnie, że Zachód, tam wszyscy jeżdżą co do kilometra, co do metra jeżdżą. Proszę tak nie powiedzieć, bo my widzimy, ja to widzę, to jest raz i będzie 3 punkty, będzie puenta. Drugi punkt będzie taki, to jest tak, tutaj się mówi zaostrzeniem przepisów, ja powiem tak, słynny poseł Mejza, 275 punktów karnych, 10 razy przekroczył limit ten, 20 tysięcy abonatów, dalej jest posłem, osoba, która tworzy prawo, a rekordzista w Polsce miał 20 zakazów prowadzenia ten. I się pytam, czy w tych sądach, ja przepraszam za słowo, pracują ludzie nierozumni, leniwi, gnuśni, jak pan Marek mówi z Warszawy, czy po prostu, czy którzy mają, a co mi tam normalnie, co inny kolega w innym sądzie, co się nie sprawdza, pani coś powiedział, nie ma referentów, to był punkt drugi, będzie trzeci, będzie puenta. I powiem tak, po prostu... A żeby było tak, na przykład jak obywatele...
1: Panie Włodku, mamy czas ograniczony jednak.
10: A to inaczej, jak ja mówię, znaczy, ja, ostatnie zdanie, jako obywatel ja mam szanować prawo, chociaż mam świetne samochód, po prostu wszystkie systemy, na przykład tak, jest 90, pani powiedziała,
1: tutaj
10: jest 90...
1: Tutaj się otwiera kolejny wątek, bardzo dziękuję, no. Pan Włodek z Wrocławia był z nami, ja tylko dodam, że... No niestety, politycy zdecydowali w którymś momencie, że zamiast zastanawiać się nad sprawnością wymiaru sprawiedliwości, to my jesteśmy uwikłani z problemem z praworządnością i z sędziami, którzy nie wiadomo, czy mają jakby dostateczny mandat sędziowski. Pan Bogdan Stychów, słuchamy.
11: Kłaniam się, dzień dobry wszystkim cudownym słuchaczom, którzy bardzo mądre rzeczy opowiadają, jak zwykle, na każdy temat zresztą. Pan Włodek z Wrocławia tradycyjnie mnie rozkojarzył całkowicie, wybił z rytmu i miałem panią Jolantę z Warszawy z ukłonami nad jej mądrością. Wspomniała o akcji wycinania drzew. Popieram jej w ogóle wszystkie wnioski z dzisiaj. Byłem ciekaw, czy pan Bernard z Norymbergi opowie o kulturze jazdy i picia alkoholu przez kierowców w Niemczech, w Bawarii. Uważam jako totalny skorpion zodiakalny, że mamy kulturę picia na bardzo wysokim poziomie. Tylko, że ten poziom kończy się tragediami. Mordercy zza kółek, za kierownicą. Mamy kulturę pijaństwa i jeden wyrok na panu Żaku nie czyni jaskółki, która mówi, że wiosna nadchodzi. Prosty przykład, ile co tydzień jest złapanych kierowców na alkoholu tak zwanym. I ciągle są wiadomości, ile zakazów sądowych prowadzenia pojazdów dochodzi do opinii publicznej. I ci ludzie siadają za kółko, rodziny, znajomi, ludzie nie reagują. Pijany wsiada i jedzie. Jest kultura picia, jest przyzwolenie picia, jeżdżenie po alkoholu. A co z rekwirowaniem samochodów? To miało zakończyć po prostu tą właśnie wojnę taką na drogach, kończącą się krwawymi jatkami. Bardzo mnie pan Włodek z Wrocławia rozkojarzył. Przepraszam, że jestem niezborny. Pozdrawiam wszystkich.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Bogdan Stychów. Teraz pan Grzegorz z Warszawy. Słuchamy.
12: Witam serdecznie pana rektora, słuchaczy. Zgadzam się z większością tych słuchaczy. Ja mogę dodać jedno. Mam nadzieję, że kolejny bandyta na drodze, który oczekujemy, bo też już ma sprawę, znana, głośna sprawa z autostrady, gdzie spłonęła cała rodzina. Mam nadzieję, że też sięgnie go sprawiedliwość. Wracając do tego, co pan mówił odnośnie zgłaszania pijanych kierowców. Ja akurat sam zgłosiłem nawet swojego zięcia. On o tym nie wie. Zgłosiłem swojego zięcia do tego, że wyjechał kompletnie pijany z samochodem. No, że ode mnie jest dużo wyższy, nie chciałem się z nim szarpać i zgłosiłem na policję sprawę od razu. Bo nie chodziło mi o niego. Chodziło mi o innych uczestników, o ludzi, żeby nie było takiej tragedii, jak tutaj, że pijany zabija niewinnych ludzi. I tylko o to mi chodziło. Policja go zapała. Dostał rok. Zabrany miał prawo jazdy na rok. On o tym nie wie, że to ja zrobiłem, ale jestem dumny z tego, co zrobiłem, bo przynajmniej wiedziałem, że tam nikomu nie stanie się krzywda. No i tyle. No. Uważam, że powinno się reagować w takich sytuacjach.
1: To był pan Grzegorz z Warszawy, teraz pan Andrzej z Wiednia. Słuchamy.
13: Dzień dobry państwu. Może troszeczkę inaczej powiem. Trzy sprawy. Pierwsza sprawa, mam wrażenie, że pod względem wysokości kar zaczynamy być krajem w Polsce, gdzie najważniejszą rzeczą są represje i restrykcje. Trzeba wziąć pod uwagę, że zarobek na godzinę i wysokość kary, jaka w Polsce obowiązuje, jest ona dwukrotnie do trzykrotnie wyższa niż w Austrii. Druga sprawa. Jeśli chodzi o spożycie alkoholu, gdyby Francuzi, szczególnie ci południowi i Włosi wprowadzili tą wysokość promili, powiedzmy sobie, gdzie wskazuje, że tak powiem, na spożycie alkoholu, na stan, że tak powiem, pijany, powiedzmy sobie, to musieliby zamknąć połowę kraju. Dlatego, że tam wszyscy do obiadu piją wino czy piwo. I trzecia sprawa, to jest sprawa oczywiście, ja nie mówię, żeby ludzi, którzy spowodowali wypadek po pijaku, nie karać. Oczywiście należy ich karać. Natomiast ludzie giną wszędzie i to trzeba wziąć pod uwagę. To jest oczywiście złe, ale tak jest. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję bardzo, pan Andrzej z Wiednia. No mam nadzieję, że to była taka refleksja jakby zupełnie nie obok, tylko z pominięciem sprawy tych 20 lat dla Łukasza Żaka, bo ta akurat sytuacja, no to pokazuje upór, z jakim sprawca tutaj tak naprawdę dążył do tragedii, co na co wskazywały go wcześniejsze zachowanie. Nie znał, nie wiem, umiaru. Trudno znaleźć odpowiednie słowo. Będziemy o tym jeszcze rozmawiali z Michałem Fertakiem, adwokatem po 6.20 w pierwszym programie TOK FM. Za dzisiejszą dyskusję państwu już dziękujemy i zapraszamy na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek i artykuł z pierwszej strony, który dotyczy ultimatum prezesa. PiS trzeszczy w szwach. Jednego jestem pewien. Mateusz nie zrezygnuje ze stowarzyszenia. Na pewno nie chce być też postrzegany jako secesjonista, takie słowo. Może być tak, że komitet polityczny zdecyduje o wyrzuceniu wiceprezesa z partii, mówi polityk z otoczenia Morawieckiego. Wszystko to dzieje się 2 tygodnie przed plenerową imprezą Stowarzyszenia Byłego Premiera organizowaną w Warszawie. Rozwój Plus obiecuje, że to nie będzie kolejny sztywny wiec polityczny, ale prawdziwa przestrzeń do otwartej debaty. W programie przewidziano występy ponad 50 panelistów i prelegentów, 3 sceny programowe, więcej niż 15 atrakcji, debat, paneli i około 600 uczestników. Tematy różne. Od polityki historycznej przez demografię, migrację, nowe technologie i zagrożenie ze wschodu po lewicową perspektywę wyrównywania szans. Żadnego spotkania nie odwołujemy. Słychać zapewnienia wśród ludzi Morawieckiego. A były premier na X-ie wciąż zaprasza. Buduj z nami nowoczesny konserwatyzm. Z tym hasłem chodzi też do mediów. Na internetowych profilach stowarzyszenia pojawiły się też nowe plakaty promujące spotkanie 31 lipca. I wydarzenie, jedno wydarzenie, 1000 historii, 1000 pomysłów. Spotkajmy się w Warszawie, by rozmawiać o przyszłości Polski, o bezpieczeństwie, rozwoju i konkretnych rozwiązaniach. Co tutaj się dzieje na prawicy i w samym PiS-ie? O tym dzisiaj na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. A już teraz Rzeczpospolita i tekst, który dotyczy uleczenia zdrowia bez terapii szokowej. Zmiany w sieci szpitali, wycenach świadczeń i odpowiedzialności za pacjenta można wprowadzić dość szybko, bez nowelizacji ustaw i politycznych wojen. Trzeba robić to, co jest realne na dziś, mówi Rzeczpospolitej Andrzej Jacyna, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy zmianach ustawowych rząd Donalda Tuska musi brać pod uwagę konflikt z Pałacem Prezydenckim oraz ewentualne weto Karola Nawrockiego. Wniosek jest tutaj oczywisty. Należy rozpocząć zmiany od nowelizacji rozporządzeń, bo to jest wykonalne, choć przez wiele lat nikt nie próbował iść tą drogą, wskazuje Jacyna. Korzystną zmianą w systemie ochrony zdrowia może być przebudowa sieci szpitali, które pracują w trybie ostro dyżurowym przez całą dobę. Jak tłumaczy były prezes NFZ-u, chodzi o ograniczenie liczby świadczeń udzielanych pacjentom w trybie 24-godzinnym. Teraz rzut oka na dzisiejszy Super Express, w którym znajdą państwo tekst dotyczący magazynów energii, czyli takich powerbanków dla energetyki, jak tutaj przystępnie opisano w artykule. Szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wiąże się z koniecznością rozwoju takich właśnie magazynów. Umożliwiają gromadzenie nadwyżek energii w okresach jej dużej produkcji oraz oddawanie do sieci wtedy, gdy występuje wzrost zapotrzebowania. I tutaj wytłumaczone, rozróżnione są różne rodzaje magazynów. Baterie, bateryjne magazyny energii, elektrownie szczytowo-pompowe, akumulatory ciepła. To wszystko państwo znajdą w Super Ekspresie. To był pierwszy przegląd prasy. Jeszcze tylko o tym, że w najbliższą niedzielę rozpocznie się Consilium Civitas. Wspólnota polskich profesorów nauk społecznych pracujących na rzecz nauki, oczywiście, na najlepszych uczelniach światowych. Wszystkie szczegóły tego wydarzenia znajdą państwo na jego stronie internetowej Consilium Civitas. Łatwo państwo znajdą, a my mamy dla państwa w tej chwili kilka egzemplarzy almanachu Collegium Civitas z tekstami jego gości i z różnymi ciekawymi informacjami. Prosimy do nas pisać w tej sprawie, jeśli chcą państwo otrzymać takie wydawnictwo, na adres dlawasmałpatok.fm. Już teraz czekamy na maile. dlawasmałpatok.fm. lex tutaj ma znaczenie. Po informacjach o 6 będziemy komentowali orędzie Donalda Trumpa.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Jest surowy wyrok dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Mimo rosnących cen na stacjach na razie nie ma decyzji w sprawie rządowego wsparcia kierowców. Jest piątek, 17 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Resort przeprowadzi szczegółową kontrolę w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi dotacji przyznanych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Według wczorajszych doniesień Wirtualnej Polski organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Wewiór poinformował, że minister spraw zagranicznych do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy i zakończenia audytu podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz środków finansowych dla wskazanego w tekście podmiotu. A jeśli doniesienia dotyczące wprowadzania urzędników w błąd się potwierdzą, ministerstwo skieruje zawiadomienie do właściwych organów ścigania. Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka. Mężczyzna 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Żak prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę. Jednocześnie korzystał z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenia prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki.
15: To okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
14: Żak może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Wyrok nie jest prawomocny. Obrończyni skazanego zapowiedziała apelację. Donald Trump w orędziu do narodu zarzucił Chinom, że ingerowały w amerykański proces wyborczy w 2020 roku. Ogłosił także odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają, jak powiedział, szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Podkreślił, że chce, by jesienne wybory uzupełniające do kongresu były uczciwe i ponownie wezwał do przyjęcia ustawy Safe America Act. Trump podczas orędzia przekonywał także, że Stany Zjednoczone odnoszą wielkie zwycięstwa w Iranie, a owoce tych działań będą widoczne bardzo szybko. Amerykańskie siły przeprowadziły nocą ataki na kilkadziesiąt irańskich celów wojskowych. Była to 6. noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iraku. Mimo że ceny na stacjach benzynowych rosną, a za litr 95 trzeba już zapłacić 7 zł, rząd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przywrócenia pakietu CPN. Analizujemy sytuację, a wszystko będzie zależało od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
16: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
14: Rządowy pakiet osłonowy CPN został wygaszony z końcem czerwca. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość i co możemy poprawić. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
17: Żeglarze to ludzie, którzy kochają morze i chcą dla niego jak najlepiej, nie ma wątpliwości Olga Sarna z Fundacji Mare.
18: Największym grzechem jest niewiedza o swoim wpływie i też może nie zdawanie sobie sprawy, jak z tym ekosystemem, z tą przyrodą współżyć.
17: Do wody trafiają więc ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach, a z pokładów do wody spadają śmieci.
18: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy. No to przecież co taka mała łódeczka robi? Tylko właśnie tutaj z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
17: Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
14: Teraz jeszcze pogoda na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia dziś przeważnie od 28 do 32 stopni, także upały nam się szykują w piątek. Nieco chłodniej od 23 do 27 stopni miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Na wschodzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie więcej chmur, ale z możliwymi większymi przejaśnieniami. W dzień jeszcze prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burza, lokalnie z gradem.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program w TOK FM, który teraz, w którym teraz będziemy mieli dla Państwa pierwszy komentarz do tego, co się wydarzyło w nocy z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa. Ten wygłosił orędzie. Profesor Włodzimierz Batuk, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego, jest z nami. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
1: Trump zapowiedział, to było przed 4 godzinami mniej więcej, Trump zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Co się za tym kryje?
19: To wszystko to, co prezydent powiedział. Ja uważam, że to jest rozpoczęcie kampanii wyborczej. Przesłuchałem przed chwilą to wystąpienie i one zaczęło się od takich rytualnych zapewnień, że Stany Zjednoczone są silne i wszystko w nich, w sensie wewnętrznej polityki i zewnętrznej, zagranicznej, idzie w dobrym kierunku. Natomiast coś złego dzieje się w kraju. Aczkolwiek od strony gospodarczej prezydent twierdził, że wszystko jest w porządku, to źle się dzieje od strony politycznej. No i wróciły te oskarżenia o, częściowo słuszne, mówiąc prawdę, że ten system wyborczy jest, czy w zasadzie ta techniczna strona wyborów jest niedoinwestowana, ale nie w znaczeniu takim, że trzeba poprawić techniczną stronę, tylko trzeba zwrócić uwagę, jakie luki ten system ma, co może powodować jakieś nadużycia wyborcze. No to jest taka mantra, o której, którą prezydent powtarzał i republikanie powtarzali wielokrotnie, że są błędy, że system jest nieszczelny, że system umożliwia głosowanie osobom, które nie mają obywatelstwa amerykańskiego, nie są zarejestrowane, że potrzebny jest dowód tożsamości ze zdjęciem. No wszystko to, co paradoksalnie w Europie nie istnieje, no bo my uważamy, że nasz system jest szczelny i jakoś w Polsce to, że musimy się wylegitymować przed oddaniem głosu, nie wzbudza żadnych. Prawda, tak, nie wzbudza żadnych sporów i konsekwencji. No to w Ameryce jest to kwestia bardzo ostrej walki politycznej. No to chodzi głównie o wyborców albo nielegalnych, albo takich, którzy w Stanach mogą głosować. Zarzut polega na tym, że nieszczelność jest spowodowana tym, że można głosować bez pokazania prawa jazdy czy paszportu, czy jakiegokolwiek innego dokumentu, które stwierdza tożsamość i potwierdza tę tożsamość zdjęciem. W związku z tym można wpuścić do systemu, i to prezydent powiedział, w związku z tym można wpuścić do systemu pewną grupę nielegalnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy mogą te wybory przewrócić albo mogą zmienić wynik wyborów na korzyść przeciwnika. No i tu jest właśnie taka mobilizacja elektoratu przed wyborami. Ja to w ten sposób odczytuję. Jest lipiec, wybory mamy w listopadzie, mobilizować już elektorat.
1: Tak, samego właśnie, Trumpa. Znaczy nie, żeby on się miał ubiegać o fotel, no bo wiadomo, że nie, ale tutaj wiadomo, republikanie chcą być przy władzy. Chciałem zapytać o ten zarzut wobec Chin, że ingerowały w amerykański proces wyborczy i tutaj moją uwagę też zwraca to, że nie wobec Rosji.
19: No, ale ta Rosja została, tak powiedziałbym, bokiem wspomniana, bo prezydent użył takiego sformułowania, że to jest koalicja jak gdyby wrogów Stanów Zjednoczonych. To znaczy do tej koalicji należą Chiny, Rosja, Iran i Korea Północna. To jest, uważam, bardzo charakterystyczny antychiński resentyment i wskazanie, że Chiny są wciąż ważnym przeciwnikiem i cała uwaga Amerykanów powinna zostać skierowana na Chiny. To jest w Ameryce mniej więcej od połowy XIX wieku z nasileniem na lata 1880-90. kiedy ten antychiński, czy generalnie antyazjatycki sentyment się w Stanach Zjednoczonych pokazał, no i on jest utrwalany cały czas, że tutaj zagrożenie jakieś płynie
1: Panie
19: z tej strony.
1: Panie profesorze, jeśli mogę prosić, żeby pan uważał na mikrofon, bo tam coś nam hałasuje w trakcie rozmowy. Proszę kontynuować.
19: No więc to jest ten właśnie antyazjatycki sentyment, że stamtąd płyną jakieś złe fluidy, które mają zaszkodzić Stanom Zjednoczonym i co ciekawe prezydentowi osobiście, bo on powiedział też coś takiego, że to jest koalicja przeciwko niemu, jak gdyby sugerując, że jest to tak, on jest tak wielki i pod jego kierownictwem Stany Zjednoczone tak bardzo się rozwijają, że no, te kraje chcą wręcz utrącić jego jako przywódcę Stanów Zjednoczonych.
1: Czy Trump wniósł coś istotnego, powiedział coś ważnego o tej ingerencji z zewnątrz? Czy też po prostu są to takie okrągłe zdania i ogólne hasła? No bo on tutaj wskazuje na informacje agencji wywiadowczych, które, jak on to określił, ukrywały informacje dotyczące skali działań Chin. To jest w stylu Trumpa takie nie wiem, straszenie, takie wyolbrzymianie, czy też rzeczywiście coś jest na rzeczy?
19: Znaczy z jednej strony tak, to znaczy jest to straszenie faktycznie, ponieważ Amerykanie, no to jest właśnie ten element budowy i kształtowania poglądów elektoratu na nadchodzące wybory. Z drugiej strony z całą pewnością jakieś sygnały ostrzegawcze mogły być, no ale czy my jesteśmy w stanie tu z Polski określić, czy one były słuszne i czy to było lekceważone, to trudno powiedzieć. Moim zdaniem ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak było. Ale był bardzo ostry atak na demokratów. Jeśli pan słuchał tego przemówienia, to zwrócił pan uwagę pewnie, że zaatakowano osobiście prezydenta Obamę i prezydent Trump użył takiego określenia Barack Hussein Obama. To jest charakterystyczne, bardzo. Także to jest ewidentnie mobilizacja elektoratu przed wyborami.
1: A na czym polega naruszenie amerykańskiego systemu wyborczego? Jakie tutaj konkretnie rzeczy miałyby się wydarzyć?
19: Wie pan, systemu to nie narusza, natomiast narusza samo głosowanie. To prezydent powiedział coś takiego, że jeżeli mamy, bo to zależy też od stanów. Stany organizują głosowanie w Ameryce. I padła tam nazwa stanu Michigan i Kalifornii, gdzie takie, trudno powiedzieć, czy oszustwa, ale powiedzmy pewne niedociągnięcia w wyborach albo rzeczy, z którymi republikanie się nie zgadzają, mają miejsce. No to jest na przykład kwestia tego, jakim dokumentem się posługujemy przy głosowaniu. Jak się sprawdza tożsamość? Można sprawdzić to przy pomocy albo prawa jazdy, albo przy pomocy paszportu, albo przy pomocy rachunku za energię elektryczną, albo przy pomocy Social Security Card, albo czyli tego ZUS-u jakby amerykańskiego, albo przy pomocy paska wypłaty. I tutaj się pojawiają takie rzeczy, że to w żaden sposób nie stwierdza, czy ktoś jest obywatelem amerykańskim. W związku z tym Trump zarzuca, że ten system powoduje wpuszczenie do głosowania ludzi, którzy nie mają w ogóle nawet obywatelstwa, trochę, w związku z tym prawa głosu.
1: Panie profesorze, trochę się mści na Amerykanach to, że nie mają dowodów osobistych, tak jak my, być może.
19: No, w Anglii też nie było do lat 90. dowodów osobistych. Za dowód osobisty w Wielkiej Brytanii służyła karta biblioteczna. A to był zwykły kartonik. Ja mam kartę Social Security, i którą dostałem 20 kilka lat temu, będąc na stypendium, ale na mojej karcie jest napisane, że ona mnie nie uprawnia do żadnych przywilejów związanych z ubezpieczeniem społecznym. W związku z tym ja na przykład nie mógłbym głosować, bo tam jest wyraźnie napisane na dole, na maszynie jest to napisane po prostu, że ona mi niczego nie daje. Poza tym, że jestem zarejestrowany.
1: Czym jest Safe America Act i czy jest szansa na ponadpartyjną zgodę na coś takiego?
19: No to była końcówka przemówienia i wezwanie demokratów, żeby również w tym projekcie ustawy wzięli udział i próbowali to przegłosować. Moim zdaniem to nie przejdzie, dlatego że demokraci upierają się i czynią upolityczniają właśnie te kwestie głosowania. Bo tam wchodzi w grę właśnie to, że Te osoby, które mogą jak gdyby prześliznąć się przez system, są w większości, zdaniem Republikanów, w większości elektoratem demokratów. No i tutaj jest kwestia taka, czy demokraci będą, jeżeli to prawda, czy będą chcieli stracić ten elektorat? No zapewne nie, więc ja przypuszczam, że nigdzie dalej niż jakaś próba zbudowania wstępnej koalicji albo próba, jak to się mówi, przedłożenia tego kongresowi, tego wniosku kongresowi, to jest najdalszy punkt, do którego ten projekt dojdzie.
1: Trump ma pretensje, że stacje telewizyjne nie transmitowały jego orędzia. Mówi, że powinny stracić koncesję. Dlaczego w telewizorze Trump się nie pojawił?
19: No, nie pojawił się dlatego, że media prezydenta Trumpa po prostu nie lubią. No, było oskarżenie o to, że to nie jest te mainstreamowe media.
1: To Fox News nawet się nie pojawił?
19: Tego nie wiem, tego nie wiem. Ja oglądałem to z YouTube'a, ale z kanału Białego Domu. No po prostu jest to lekceważenie prezydenta i w inny sposób nie jestem w stanie tego nazwać.
1: Ale będzie to miało jakiś swój dalszy ciąg? Te słowa dotyczące koncesji, czy po prostu tak... przyzwyczailiśmy się do tego, jak wypowiada się Trump.
19: Nie, myślę, że nie. Myślę, że koncesji nikt nie odbierze, no ale to pokazuje jednocześnie już taką właśnie przedwyborczą polaryzację, po której stronie jest prezydent, a po której stronie są media.
1: W największym jeszcze skrócie, po co Trumpowi było to orędzie i czy to spełnia kryteria w ogóle orędzia?
19: Nie, to spełnia, znaczy to nie jest orędzie o stanie państwa, które mówi, że pewne rzeczy musimy poprawić, a pewne rzeczy są złe. Moim zdaniem to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, typowa mobilizacja elektoratu i to jest nawet takie, powiedziałbym, cała konstrukcja tego przemówienia była tak ustawiona, że najpierw mamy wielkość Ameryki, a potem mamy zagrożenia, a potem mamy wrogów i Amerykanie pod przywództwem prezydenta muszą się wobec tych wrogów zmobilizować, ale to jest ciekawe, że ten wróg jest taki niejasny, że tam jest oczywiście mocny atak w stronę Chin, że Chiny stoją za tymi wyborczymi niedociągnięciami, nazwijmy to eufemistycznie w ten sposób, ale to ma wzbudzić pewien lęk, pewien niepokój i Chiny są wskazane jako główny sprawca tego lęku, no a lęk sam to się kryje gdzieś tam w tych szczegółach, tych detalach tego, jak Amerykanie głosują w samej formalnej stronie głosowania, więc tutaj to myślę, że to jest takie charakterystyczne dla takiego, powiedziałbym, PR-owskiego rozgrywania lęku z jednej strony, a z drugiej strony budowania swojej własnej pozycji na tym lęku.
1: No, znamy to z różnych krajów, tej powiedzmy zachodniej części świata. Bardzo dziękuję. Profesor Władimierz Batuk, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego, był razem z nami.
19: Dziękuję
1: do usłyszenia.
19: Bardzo.
1: Za kilka minut wrócimy do wyroku dla Łukasza Żaka. 20 lat więzienia dla pirata drogowego.
7: Autopromocja.
20: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Porozmawiamy o tym, kim są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
21: No możemy rozrysować sobie mapkę polityków, którzy chodzą i z jakimi są ugrupowaniami związani, to jakby mniej więcej się wyjaśni.
20: Grzegorz Braun między innymi.
21: Na przykład tak, on jest wiernym Bractwa Świętego Piusa X. Uważają się praktycznie za jedyny kościół.
20: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
7: Autopromocja.
22: Reklama.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia jest gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy 240 zł za godzinę. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. 2 osoby zginęły, a 8 zostało rannych w wyniku nocnych rosyjskich ataków na Odessę. Pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Rannych jest 8 osób, w tym 2 dzieci. Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawaliła się gigantyczna konstrukcja nad miastem. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co najmniej 2 osoby zginęły w wyniku powodzi błyskawicznych w Teksasie. Ratownicy na łodziach i w śmigłowcach uratowali już ponad 200 osób, w tym kierowców, którzy utknęli na zalanych drogach, oraz mieszkańców uwięzionych w swoich domach otoczonych przez wodę. W regionach najbardziej dotkniętych żywiołem spodziewane są kolejne opady deszczu i zagrożenie jeszcze nie minęło. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
26: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
27: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Lech Poznań z Superpucharem Polski przed własną publicznością. Mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikael Isak i Pablo Rodriguez. Byliśmy lepsi i wygraliśmy zasłużenie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że od kiedy tu przyszedłem, każdy sezon kończymy z trofeum. Zaproponowałem, że może teraz stworzymy taką nową tradycję, że każdy następny będziemy zaczynać od zdobycia trofeum. No i to się udało, cieszę się. Natomiast był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. No i zawsze można zauważyć, że są rzeczy, które powinniśmy poprawić. Tym bardziej, że już we wtorek czeka nas arcyważny pojedynek w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz 7. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. To dlatego, że zapanowany na popołudnie mecz piłkarskiej Ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony. Na 6 października ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął do okolicy wskutek pożarów w Kanadzie. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju w Atenach. W ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabel Haverlack 6-2, 7-6. W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyżej rozstawione Hao Ching-Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii. Z kolei Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju na kortach ziemnych w rumuńskich Jassach. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 5 Węgierką Paną Udwardy 6-1, 5-7, 2-6. Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Kuja oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy dzień wcześniej również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogaczar, który również ma na koncie wygrane 3 etapy. A teraz TOK FM, czas na prognozę pogody.
26: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
14: Dziś zrobi się bardzo ciepło, nawet gorąco. Na północnym wschodzie 28 stopni, w pozostałej części kraju do 31, nieco chłodniej nad morzem. Na zachodzie Polski możliwe burze, miejscami ulewny deszcz i grad.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. 25 minut po szóstej. Naszym gościem jest teraz Michał Fertak, adwokat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał wczoraj Łukasz Żak, kierowca, który we wrześniu 2024 roku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie spowodował śmiertelny wypadek. Jak pan skomentuje ten wyrok?
5: No, wyrok oczekiwany, wyrok potrzebny i no, w moim głębokim przekonaniu wyrok jak najbardziej słuszny.
1: A czego nas uczy ta sprawa? Bo pytam pana jako adwokata, który w ogóle zajmował się i zajmuje się reprezentowaniem ofiar wypadków drogowych.
5: No, ta sprawa przede wszystkim uczy, pokazuje może jedną rzecz. Pokazuje to, że w końcu obserwujemy dwie rzeczy, które są niezbędne, jeżeli chodzi o zasady sprawiedliwości, to znaczy nieuchronność i surowość kary w tego typu sytuacjach. My niestety dotychczas często obserwowaliśmy niedostateczne wymiary kary dla zabójców na drogach. Bowiem jeżeli widzieliśmy maksymalne zagrożenie, na przykład tak jak w tej sytuacji 20 lat, to wyroki były orzekane w wymiarach 7, 8, niekiedy 10 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj widzimy, że w końcu po pierwsze urząd prokuratora nie zawiódł, to znaczy pani prokurator w mowie końcowej zawnioskowała do sądu o tą karę maksymalną 20 lat pozbawienia wolności. Po drugie, sąd, co chyba nikogo nie dziwi, nie znalazł żadnych okoliczności, które by przemawiały za tym, ażeby kara była niższa. I orzekł finalnie karę 20 lat pozbawienia wolności. Więc obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu
1: jest przykładem.
5: Jest przykładem i daje zadość temu, co się wydarzyło. Myślę, że to ma znaczenie zarówno dla osób poszkodowanych, jak i dla społeczeństwa.
1: I tutaj uzasadnienie wyroku, ustne uzasadnienie ze strony sędziego też spotkało się z takim bardzo pozytywnym odbiorem, chciałbym powiedzieć, opinii publicznej, no ale po prostu osoby, które tutaj w internecie komentowały, raczej wyrażały takie uznanie dla sędziego, co się nieczęsto zdarza u nas, bo bardzo często podważane jest to, w jaki sposób sąd się odniósł do sprawy, zdecydował.
5: Przede wszystkim sędzia Mitera powiedział nie językiem prawniczym, powiedział językiem zrozumiałym dla każdego obywatela, językiem ludzkim. Powiedział językiem też emocji i to jest bardzo, myślę, ważne, bo wszyscy, przede wszystkim pan oskarżony, przede wszystkim pani pokrzywdzona i rodzina pani pokrzywdzonej, wszyscy to zrozumieli. To, co miał do przekazania. To, że jaki ma sens ten wymiar kary, to, że istotą jest ochrona społeczeństwa przed takimi osobami jak pan Łukasz, przed zabójcami drogowymi. Istotą jest właściwy wymiar kary, mając na względzie też to, że pan Łukasz był osobą wielokrotnie wcześniej karaną. Istotą jest przede wszystkim to, że niezależnie od tego, jak, że przestępstwo, które pan Łukasz popełnił, to podstawowe, czyli wypadek, spowodowanie wypadku jest przestępstwem nieumyślnym, to jednakowoż sąd przyjął, że tak, naruszenie zasad ruchu drogowego, no oczywiście jazda pod wpływem alkoholu, to oczywiście były te elementy umyślne.
1: Jeden z naszych słuchaczy przed godziną szóstą w porannej dyskusji dopytywał, dzielił się takim niezrozumieniem, dlaczego jeden kierowca mówimy o tym konkretnym, dostaje 20 lat, inny półtora roku. W sytuacji też takiego wypadku drogowego, nieumyślnego spowodowania śmierci. Co by pan na to mu odpowiedział?
5: Znaczy przede wszystkim pan Łukasz, jak słyszymy, jak wiemy, był osobą wielokrotnie wcześniej karaną, także za przestępstwa w ruchu drogowym. Pan Łukasz jechał pod wpływem alkoholu i pan Łukasz znacznie przekroczył prędkość dozwoloną. Jechał ponad 200 km na godzinę pojazdem, którym, jak to są to określi, można nazwać czołgiem na
1: to
5: drodze.
1: To był pocisk, jak tak. Widzieliśmy nagranie z tego...
5: To był pocisk.
1: Tak.
5: I nie można porównywać zwykłego wypadku nieumyślnego, których tych wypadków na drodze zdarza się rzeczywiście olbrzymia ilość w Polsce, do tej sytuacji, aczkolwiek podobnych, na pewno podobnych sytuacji można byłoby znaleźć co najmniej kilka, może mniej nagłośnionych. Nie zawsze może ze skutkiem śmiertelnym, czasem z bardzo poważnymi uszkodzeniami ciała po stronie poszkodowanych i wtedy te wyroki rzeczywiście często były orzekane w wiele niższym wymiarze. Tutaj mamy sytuację szczególną. Po pierwsze, jest duże nagłośnienie i zainteresowanie społeczne tą sprawą. Po drugie, no, pan oskarżony też myślę, że zapracował na ten wyrok nawet nie tyle swoją dotychczasową historią, ale także postawą przed sądem, która była wielokrotnie przez opinię publiczną komentowana.

0: A czym ten wyrok jest dla osób poszkodowanych w tym wypadku i dla rodzin tej ofiary i innych ofiar wypadków w Polsce?
1: Dla rodzin ofiary i dla osób poszkodowanych jest na pewno namiastką sprawiedliwości. Mówię o namiastce, ponieważ
0: nigdy nie da się
1: przywrócić stanu poprzedniego. W tym przypadku niestety. A dla osób innych, dla uczestników ruchu drogowego, dla innych poszkodowanych jest pewną nadzieją. Nadzieją na to, że po pierwsze będzie bezpieczniej, po drugie, że w sprawach podobnych może tak po stronie sądu, jak i po stronie organów ścigania niekiedy będzie o tyle większa refleksja, że te wyroki po prostu będą szybciej orzekane. Tutaj zwrócę uwagę na to, że jednak ta sprawa dość szybko znalazła swoje zakończenie w sądzie pierwszej instancji. W tych wyższych wymiarach, bo proszę państwa, wyrok maksymalny w Polsce zdarza się niezwykle rzadko. Niezwykle.
0: Bardzo dziękuję za komentarz do tego, niektórzy mówią, historycznego wyroku.
1: Jeśli mogę, tylko jeszcze jeden apel. Jeśli mogę. W sprawie jest obrońca pana Łukasza Żaka. Ja zauważyłem jedną rzecz, jeżeli chodzi o komentarze internautów czy dziennikarzy, jeżeli chodzi o obrońcę pana Łukasza Żaka. Adwokat, proszę pamiętać, że adwokat nigdy nie broni czynu, zawsze broni osobę i każdy, nawet pan Łukasz Żak, ma prawo do obrońcy.
0: Podkreślaliśmy to już dzisiaj w tym programie. Każdy w demokratycznym państwie ma prawo do obrońcy. Bardzo dziękuję. Michał Fertak, adwokat, był razem z nami w pierwszym programie TOK FM.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Czas na pierwszy program gospodarczy. Serwery ogrzeją miasta. Polska szykuje cyfrową rewolucję. Nasz kraj wyrasta na jeden z hubów centrów danych, a to oznacza nie tylko wzrost zapotrzebowania na energię czy wodę do chłodzenia, ale i istotne zmiany na rynku ciepła. A tutaj chodzi konkretnie o możliwość wykorzystywania ciepła odpadowego generowanego przez centra danych w systemach ciepłowniczych. Eksperci zwracają uwagę, że centra danych mogą być z jednej strony znaczącym odbiorcą energii elektrycznej, a z drugiej strony źródłem, tu cytat, użytecznego ciepła, które może wspierać dekarbonizację lokalnych systemów ciepłowniczych. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Także o ofensywie kobiet, na którą niestety, ale jeszcze poczekamy. Czekająca na podpis prezydenta ustawa wdrażająca dyrektywę Women on Boards nie wywoła na razie rewolucji we władzach spółek z giełdy papierów wartościowych. Ogłoszone w tym tygodniu powołanie Diany Batko do zarządu PKN Orlen, czy zakomunikowanie pod koniec czerwca powołanie Malwiny Winter do zarządu Modivo, to jest dowód na to, że spółki z giełdy papierów wartościowych, także te największe, zabierają się za zwiększanie różnorodności w swoich władzach. Nie tylko dlatego, że od końca czerwca formalnie weszła w życie unijna dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci we władzach spółek giełdowych, znana pod roboczą nazwą Women on Boards, ale również dlatego, że na początku lipca zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą wdrażającą ją do polskiego prawa. 8 lipca Senat bez poprawek przyjął nowelizację przepisów, które wprowadzają obowiązek dbania o większą równowagę płci w zarządach i radach nadzorczych największych spółek giełdowych, zatrudniających co najmniej 250 pracowników przy rocznym obrocie powyżej 50 milionów euro lub rocznym bilansie wyższym niż 43 miliony. Tak pracuje się w samolotach LOT-u. To jest tekst, który państwo znajdą dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Mam prawie 600 godzin pracy, za które LOT mi nie zapłacił, mówi nam jeden ze stewardów polskiego przewoźnika. W sezonie letnim o urlop jest bardzo trudno, a do tego LOT robi wszystko, by ograniczyć przysługującą załogę liczby dni wolnych. Mój dobry przyjaciel po 3 zgłoszeniach z powodu przemęczenia dostał wezwanie na spotkanie w biurze. Usłyszał tam wprost, że chyba nie nadaje się do tej pracy i powinien zacząć szukać czegoś innego, bo przy 4 po prostu wyleci. Tak mówi na łamach dzisiejszej Gazety Wyborczej steward Polskich Linii Lotniczych.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości

0: korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: Magiczny był dźwięk tego nazwiska. Ruth Kennedy miał irlandzkie korzenie. W latach 40. XIX wieku, uciekając przed klęską głodu, Patrick Kennedy rusza za ocean. Zostanie tam bednarzem w Bostonie Wschodnim. Jego irlandzkiej żonie uda się założyć mały sklep papierniczy. Ich wnuk będzie już milionerem, prawnuk amerykańskim prezydentem.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone odnoszą wielkie zwycięstwa w Iranie, a owoce tych działań będą widoczne bardzo szybko. Przekonywał podczas orędzia do narodu Donald Trump. Amerykańskie siły przeprowadziły nocą ataki na kilkadziesiąt irańskich celów wojskowych. Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu. A więcej o orędziu Donalda Trumpa w informacjach o 7.00. Obowiązki ministra obrony Ukrainy będzie pełnił szef Służby Bezpieczeństwa generał Yevhen Chmara. Informował prezydent Wołodymyr Zełański. Jak ocenił ukraiński przywódca, Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy. Zełański podkreślił także, że po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwróci się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Chmary na stanowisko ministra. Wczoraj tysiące osób zgromadziły się przed Narodowym Teatrem Dramatycznym w Kijowie, protestując przeciwko odwołaniu Michaiła Fedorowa z funkcji ministra obrony. Uczestnicy demonstracji domagali się przywrócenia Fedorowa na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Aleksandra Syrskiego, z którym Fedorow jest skonfliktowany. Żona premiera Hiszpanii Pedro Sancheza stanie przed sądem przysięgłych. Sąd w Madrycie podtrzymał zarzuty pod adresem Begony Gomez i jej asystentki Cristina Alvarez nadużywania wpływów i malwersacji, ale uchylił dwa inne korupcji w biznesie i przywłaszczenia mienia. Premier wielokrotnie wyrażał przekonanie o niewinności swojej żony. To jednak jedna z wielu spraw sądowych w najbliższym otoczeniu. Szefa rządu, jego brat David Sanchez, został w tym tygodniu skazany na 9 lat zakazu sprawowania funkcji publicznych w sprawie dotyczącej nadużycia władzy i handlu wpływami. Epidemia wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga rozwija się najszybciej w historii, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Dyrektor generalny WHO podkreślił, że to trzecia co do wielkości epidemia eboli w historii. Od jej ogłoszenia potwierdzono już ponad 2000 zakażeń, a 796 osób zmarło. W ciągu dwóch miesięcy odnotowano podobne podobną liczbę zakażeń jak w ciągu 10 miesięcy najbardziej tragicznej epidemii eboli z 2018 roku. Lepsze wiadomości płyną z sąsiadującej z Demokratyczną Republiką Konga Ugandy, która ogłosiła, że obecnie nie ma tam już żadnych aktywnych przypadków infekcji. Upalny piątek się zapowiada, na północnym wschodzie 28 stopni, w pozostałej części kraju do 31, niebo częściowo zachmurzone, na zachodzie Polski możliwe burze, miejscami ulewny deszcz i grad.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: To jest pierwszy program Tok FM. Za 17 minut godzina 7. O tej porze jest już z nami dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Ten mijający już tydzień to chociażby ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie działających w partii stowarzyszeń. 7 dni daje prezes, czyli już zostało 6, na to, aby zakończyły one swoją działalność. Co się dzieje w PiS-ie?
16: No, wszyscy o to pytamy. W każdym razie dzieją się rzeczy ciekawe, to na pewno. No, chociażby takie, że troszkę to się oni wszyscy w kozi róg zapędzili, jako żywo. To ultimatum, no, krótkie bardzo. No i potem trzeba będzie wyciągać konsekwencje. I albo zobaczymy, że pan Morawiecki się nie ugiął, więc świetny marketing mu to zrobi, no bo nie bać się prezesa, to jest wspaniała sprawa na naszej scenie politycznej. To od razu mężczyzna, takim widać, twardy facet i takim się być okazuje. Mhm. Natomiast i teraz... Czy prezes wyrzuci pana Morawieckiego? Jeśli wyrzuci, to spełni się sen pana Morawieckiego. Mhm. Bo pan Morawiecki starał się być wyrzucony ostatnio, właśnie stawiając się prezesowi. Mhm. A jeśli nie wyrzuci, to spełni się sen wielu, bo to się okaże, że prezes już nie taki silny, nie może tyle, ile mógł dawniej. I będzie widać, że PiS nie ma już tego jednego dowódcy silnej ręki. No to wow, dzieje się, a dzieje.
15: I te oba scenariusze osłabiają PiS. Tak jeden, jak i drugi, prawda?
16: I to znaczy na pewno nie wzmacniają i na pewno pokazują, że ta partia przechodzi jakąś ewolucję. Czy w dobrym kierunku, to różnie będą różni ludzie sądzić, ale na pewno nie wyjdzie teraz z tych zdarzeń taka, jak była. Czyli na pewno już nie mamy tego wizerunku jedna mocna pięść. Mhm.
15: Donaldowi Tuskowi w tej kadencji chyba udało się posklejać te frakcje, które są po stronie Koalicji Obywatelskiej, wręcz uczynić z nich jedno ugrupowanie. A w PiS-ie myśli pani, że tutaj nie ma miejsca na jednym pokładzie zarówno dla Czarnka, jak i Morawieckiego?
16: No cóż, niczego bym nie przesądzała, bo jak już nieraz tu mówiliśmy, Paryż wart jest mszy. Jak trzeba będzie, to się pogodzą i władzą podzielą. Także nie przesądzałabym niczego, ale... Rzeczywiście w tej chwili nie wygląda to dobrze, bo obaj panowie walczą o wszystko. Pan Morawiecki o wizerunek niezłomnego, który się nawet prezesowi nie kłaniał, jak trzeba było. A pan Czarnek, no, o to premierowanie, któremu obiecano i które się nie przybliża, bo efekt Czarnka nie zadziałał. Sam pan Czarnek się bardzo radykalizował, ale niewiele z tego wyszło.
15: Nie zadziałał albo i zadziałał, jakby złośliwi tutaj dodali.
16: A to właśnie zależy, w którą stronę się patrzy. Ma pan redaktor rację.
15: Mhm. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w rozkroku takim. I w sytuacji szpagat, tak. I w sytuacji, gdy jesteśmy już coraz bliżej wyborów i po wyborach będzie jakaś nowa polityczna rzeczywistość, pytanie, czy ten PiS właśnie jest potencjalnie dostatecznie dobrej kondycji, żeby próbować jakąś prawicową koalicję kleić.
16: Panie redaktorze, już próbują te propozycje pana prezesa Paktu Senackiego. Są tego najlepszym dowodem, że to już trzeba posklejać, a to w imię wyższej racji. Natomiast druga sprawa, że do wyborów no jest jeszcze kawałek, więc jeśli oni już teraz takie roszady nam proponują, to co będzie za pół roku? No strach się bać.
15: Mm-hmm. Zgodzi się pani z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który w TVP Info powiedział, że dzisiaj królem na opozycji nie jest żaden z dotychczas wymienionych tutaj w naszej dyskusji, tylko Braun.
16: W jakimś sensie tak, ponieważ pan Braun wyrósł bardzo wysoko. Też nigdy nie spodziewałam się, że jednak formacja polityczna faszyzująca ewidentnie potrafi się tak świetnie zakorzenić na naszej scenie politycznej. Tu nie ma się czym chwalić i nie ma z czego być zadowolonym, ale tak właśnie jest. Natomiast na pewno pan Braun już szykuje się, żeby być rozgrywającym w ciągu najbliższych miesięcy i co gorsza ma szansę nim zostać, bo to jest kwestia, jak się dogadają, jeżeli trzy konfederacje pójdą razem, bodaj po jakimś pakcie o nieagresji, w jakimś sensie, ale jednak razem, no to faktycznie szansa przejęcia władzy staje się dość realna, by nie powiedzieć bardzo realna.
15: Mhm. I tutaj wróćmy jeszcze do samego opisu wewnętrznie z tymi stowarzyszeniami, bo tak naprawdę tu chodzi o dwa konkretne stowarzyszenia. Jacka Sasina, po pierwsze Polska.
16: Już go nie ma.
15: Tak, już ono karnie tutaj usłużnie, chciałem powiedzieć. Tak, no pokornie o. Już tutaj Jacek Sasin się usunął. Pytanie, czy w ogóle jakąś podmiotowość miał w tej sytuacji z tym stowarzyszeniem, czy też po prostu była to odpowiedź na trochę oczywiste już staje się do tego dążę. Odpowiedź na to, na ten Morawieckiego, na tę organizację Morawieckiego. I tutaj Mateusz Morawiecki dalej działa i co więcej roztacza coraz bardziej wizję pięknego grilla.
16: No grill się odbędzie, kiełbaski już się szykują.
15: A to wyborcze są kiełbaski? Będą?
16: Wie pan, to mogą być wyborcze kiełbaski, chociaż byłyby nieco nieświeże, tak do wyborów patrząc. No ale wszystko możliwe. W każdym razie panu Morawieckiemu rzeczywistość sama nakręca wizerunek niezłomnego. No a to musi w naszym kraju interesować. Do tej pory wydawało się, że to, co powiedział prezes, jest jako żywo, jako słowo Boże. No, a tutaj prezes mówi, ma nie być stowarzyszeń. Pan Sasin się świetnie, momentalnie dostosowuje. Natomiast pan Morawiecki udaje, że ponieważ jest głodny, to tego nie udaje. Więc ponieważ jest głodny, to udaje, że na niedoszłych zapadł tego i nie zamierza gryla nie zrobić. No tak, to jeszcze prezesowi nikt się nie stawiał.
15: Tego jeszcze nie grali.
16: No tego jeszcze nie grali. No proszę zobaczyć, do czegośmy doszli. Mhm. Więc wszyscy czekamy, jak co nam ten bieg wydarzeń przyniesie, bo to jeszcze nie koniec nowin. Zresztą po obu stronach. Zarówno po tej pisowskiej, jak i po tej platformerskiej.
15: A może jest to taka zasłona dymna, która ma przykryć wypowiedzi wspomnianego już Przemysława Czarnka?
16: Wie pan, to w takim razie zasłona bardzo ryzykowna, bo pan Czarnek po pierwsze rozdrażnia, bo on jednak rozdrażnia elektorat. Po prostu ta buńczuczność pana Czarka i taka odczuwa, zwyczajność.
15: Jeszcze tutaj
16: naprawdę.
15: Jesteśmy winni słuchaczom tutaj taką informację, że Czarnek w sprawie pomocy do Ukrainy wypowiadał się w taki sposób, że Unia powinna ją zahamować i w sieci pojawiły się takie zestawienia tego, co Rosjanie mówią w Ukrainie i tego, co Czarnek mówi, i tutaj można dostrzec pewne podobieństwa.
16: No można dostrzec podobieństwo, pan Czarnek wygląda, jakby był na nasłuchu. Nawet jeśli nie jest, to w każdym razie tak wygląda. Poza tym pan Czarnek też wyraźnie wychodzi przez szereg. Musiał go prezes kurtyzować. No kiedyś to było nie do pomyślenia, to już drugi co wychodzi prezesowi przed szereg. I wreszcie, no i nie działa ten efekt Czarnka w dodatku, więc biorąc wszystko, co zamęt do kupy, no to być może niektórzy już podsuwają panu prezesowi, że trzeba by rozważyć, czy aby nie zmienić kandydata. Chociaż Jarosław Kaczyński to polityk zaprawiony w bojach i on na ogół wiedział i wie, co robi. Więc aż tak bym sprawy nie stawiała, ale w każdym razie pan Czarnek też zaistniał, jak gdyby nie w drużynie prezesa, ale obok. Oj, dzieje się, a dzieje. Mhm. I czekamy, co dalej.
15: A w tym samym czasie premier Donald Tusk tutaj mobilizuje swoich kolegów, koleżanki z partii, choć nie wiemy dokładnie, co tam padło na spotkaniu, to jednak no, jest to taka sytuacja trochę ciepłej wody w kranie w partii, bo sondaże nie takie złe. No i co? I PiS tutaj przysłużył się chyba Koalicji Obywatelskiej z tą swoją, z tym swoim rozłamem, bo jakoś teraz, nie wiem, czy tutaj pani może mnie poprawić, ale sprawa na przykład Szpitala Południowego przycichła.
16: I pan, no kiedyś musiała, już mamy, już ta sprawa to nam się cofa jak grzybek częściowo nieświeży i naprawdę kiedyś musiała przycichnąć już dość tego. Zresztą, panie redaktorze, ja podejrzewam, że to jeszcze nie koniec balu i że jeszcze dowiemy się kolejnych rewelacji, które nam już nieco wystraszeni sytuacją politycy platformerscy zaserwują. No ale troszkę rzeczywiście na polu szpitalnym się uspokoiło, chociaż powtarzam, czekamy co dalej. A sama koalicja rządząca, no cóż, spotkali się, jak powiedział pan Giertych, żeby sobie porozmawiać po przyjacielsku. No to sobie porozmawiali. Ale mam wrażenie, że ma redaktor rację. Ciepła woda w kranie. No to sobie porozmawiali. I co? I nic, panno Jadziu. A to już czas, kiedy czekalibyśmy no na jakieś decyzje. Jakieś. Bo to oni, tutaj koalicja rządząca cały czas jest z tyłu za wydarzeniami i nie kreuje ich. Je wyłącznie komentuje. A to za mało, panie premierze. Czekamy tutaj na większą decyzyjność i większą sprawczość. Tego nie ma. Jak na razie sprawczość tylko po stronie najmłodszego milionera wśród lekarzy i samorządowców, bo jak na razie to tylko on na sytuacji do pewnego momentu zyskał, ale proszę, jak to pozory mylą, teraz stracił wszystko. No. Mhm. A Platforma dość bezradnie się w tej sytuacji opowiada. Tu najlepszym dowodem powiedziałem, że to jeszcze nie koniec rewelacji. Proszę zauważyć, ja się cały czas uśmiecham, że tak płakał pan prezydent Trzaskowski, że miał takie wspaniałe dwie zastępczynie, które tak wspaniale funkcjonowały w ratuszu i przez tyle lat i w ogóle takie kryształowe. A teraz się okazuje, że tam koło tych pani też nie najładniej pachnie, bo te spacery wśród drzew za ponad 200 tysięcy, 208 chyba. Taka ta umowa zlecenia była. To nie wyglądają dobrze. Ja się przyznam, że mogłabym im pospacerować naprawdę za pół ceny.
15: Dziękuję
16: bardzo. Nie najlepiej
15: bardzo.
16: To wygląda.
15: Pani doktor, tak? Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była razem z nami. Do usłyszenia.
16: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
15: no, moglibyśmy do jutra dyskutować. Jacek Żakowski właśnie...
17: Dzień dobry.
15: Chciał państwa zaprosić na piątkowy poranek.
17: Bardzo bym chciał, ile mam czasu?
15: Około minuty.
17: Będzie bardzo ciekawie. Po ósmej Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, ważna figura w polskiej dyplomacji i w polskiej polityce, rocznik 99.
15: O Jezu.
17: Nie mów do mnie Jezu.
15: Nie, znaczy w sytuacji, kiedy te roczniki, okazuje się, że to są dorośli ludzie przed 30.
17: Niektórzy mają starsze dzieci.
15: Tak,
17: to... Są tacy. Więc bardzo, bardzo jestem ciekaw tej rozmowy. To debiut na naszej antenie, ale wydaje się, że warto pokazywać te nowe elementy w polskiej polityce, które się pojawiają, kiedy jesteśmy tak koszmarnie zmęczeni tak zwanymi starymi elementami. Ale to dopiero po ósmej, po 7:40 Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Tematów jest co niemiara, na przykład dziś pan prezydent podpisze lub nie podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej, a po 7:20 Filip Rakoczy, radca prawny, współautor projektu i autor uzasadnienia ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych. No mamy tą katastrofalną sytuację z Ukraińcami, którzy zostali pozbawieni pomocy drastycznie na podstawie ustawy. Porozmawiamy, co można z tym zrobić i jak to zrobić.
15: Za uwagę w pierwszym programie TOK FM dziękuję państwu. Już teraz Liwia Prądzyńska, która realizowała audycję, Jakub Żebrowski, nasz wydawca, i Wojciech Muzal. Dobrego weekendu.
18: Reklama.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze. I ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie. A co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
22: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
23: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
24: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
26: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
27: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest surowy wyrok dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Mimo ultimatum prezesa, Mateusz Morawiecki nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Oszałamiające osiągnięcie i triumfalna, spektakularna epopeja. Tak krytycy oceniają Odyseję Christophera Nolana. Film od dziś w kinach. Piątek, 17 lipca, minuta po siódmej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To pierwsza tak wysoka kara w Polsce dla sprawcy wypadku. 20 lat może spędzić w więzieniu Łukasz Żak, który 2 lata temu pijany jechał ponad 220 km na godzinę trasą łazienkowską i filmował to wszystko komórką. Uderzył w prawidłowo jadący samochód, którym jechała rodzina z dwójką dzieci. Pasażer tego samochodu zmarł, a pozostałe osoby trafiły do szpitala. Żak z kolegami próbował zrzucić winę na ciężko ranną partnerkę, a potem uciekł za granicę Benedykt O'Connor.
0: Sędzia Maciej Mitera zadecydował o najwyższej karze, powołując się między innymi na brak skruchy u winnego.
1: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, społeczną szkodliwość tych czynów. Kodeks karny jest też, żeby chronić poszczególne jednostki i tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem.
0: Obrona przyznała, że wysokiego wyroku spodziewała się od początku. Mecenas Izabela Ławińska zapowiedziała jednak złożenie odwołania.
2: Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam.
0: Sąd zdecydował też o karze dla osób, które nie udzieliły pomocy poszkodowanym i pomagały w ucieczce sprawcy wypadku. Dostały wyroki od 1,5 roku do 2 lat i 6 miesięcy więzienia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
14: Dwa projekty ustaw, m.in. o jawności konkursów na świadczenie usług dla szpitali oraz o górnej granicy stawki godzinowej dla lekarzy, omówiła ze stroną społeczną ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Do tego 4 projekty rozporządzeń, w tym o zbieraniu danych na temat czasu pracy medyków.
3: Zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł, jak również ograniczenia etatowe. Również będziemy procedowali zmianę dotyczącą możliwości karania wszystkich nieprawidłowości związanych z ewentualnymi obchodzeniami kolejek.
4: Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Pani minister przez 2,5 godziny odpowiadała na nasze pytania, również wykraczające poza przedstawiony pakiet zmian. To, co nas martwi, to jest to, że jest duży kłopot z poziomem luki finansowej na ten i na przyszły rok, jak i również z płynnością postawienia płatnika.
5: No nie czarujmy się, nie ma pieniędzy, bo na przykład dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnej możliwości, żeby wszyscy płacili składkę zdrowotną, bo się nie da. Usłyszeliśmy po raz drugi.
4: Dlatego też obawiamy się, że w najbliższym czasie pojawi się seria informacji o tym, że pacjenci nie uzyskują dostępu do leczenia.
14: Na opiekę zdrowotną w Polsce w tym roku wciąż brakuje około 14 miliardów złotych. Mateusz Morawiecki i współpracujący z nim politycy nie zamierzają rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał, by w ciągu 7 dni jego działalność się zakończyła. W studiu ze mną jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Powiedz, czym to się może skończyć?
6: Niewykluczone, że rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości ocenia Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
18: Decyzja chyba już została podjęta i oni się rozchodzą. Stracił sterowność Kaczyński, takie mam wrażenie. Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób znaleźć porozumienie z Morawieckim, z tą grupą.
6: A najgoręcej zrobi się w najbliższy czwartek, bo wtedy mija termin wyznaczony przez prezesa PiSu, a kluczową datą będzie też 31 dzień lipca, bo na ten dzień właśnie Morawiecki zaplanował spotkanie przy grillu. To, jak przekonuje były premier, ma być nowa forma rozmawiania o polityce, która ma przyciągnąć nowych wyborców. Ale według Kaczyńskiego będzie to działanie wbrew partii.
14: Maciej Kluczka był z nami, bardzo dziękuję. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie ogłosił decyzji w sprawie ustaw, które od blisko 3 tygodni czekają na jego biurku. Mowa o przepisach umożliwiających zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL oraz o statusie osoby najbliższej, które regulują sytuację prawną związków nieformalnych. Termin na podpisanie tych ustaw upływa dziś. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, będzie dziś rozmawiać z Jackiem Żakowskim w poranku TOK FM po 7.40. Donald Trump wygłosił orędzie do narodu. W przemówieniu zarzucił Chinom, że ingerowały w amerykański proces wyborczy w 2020 roku. Ogłosił także odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają, jak powiedział, szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Podkreślił, że chce, by jesienne wybory uzupełniające do kongresu były uczciwe i ponownie wezwał do przyjęcia ustawy Save America Act. Trump dodał, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Wymienił wśród nich ABC News i NBC. Zarzucił mediom, że są częścią spisku. Nie odbędzie się zapowiadany na dziś debiut Roberta Lewandowskiego w drużynie Chicago Fire. Mecz został przełożony, bo miasto jest zadymione z powodu pożarów szalejących w Kanadzie. Powietrze jest bardzo zanieczyszczone, dlatego władze klubu podjęły te decyzje w trosce o zdrowie kibiców. Budżet rzędu 250 milionów dolarów, ponad 90 dni zdjęciowych, gwiazdorska obsada i 2000 statystów. Christopher Nolan przyznaje, że Odyseja to jeden z najtrudniejszych filmów, jakie zrealizował. Czy jego nowe dzieło przebije sukces Oppenheimera? Pokażą kolejne miesiące. Dzisiaj film, który jest adaptacją eposu Homera o podróży Odyseusza do domu, trafił do kin w głównej roli Matt Damon. Jak pokazują pierwsze recenzje, krytycy nie mają wątpliwości, że to bardzo dobry film, oszałamiające osiągnięcie, bezbłędna realizacja, prawdziwa uczta filmowa, triumfalna, spektakularna epopeja. To tylko niektóre z określeń, jakie pojawiają się pod adresem Odysei. Na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia dziś przeważnie od 28 do 32 stopni, nieco chłodniej od 23 do 27, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat bez opadów i burz jedynie na krańcach wschodnich.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Witam, Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz dokładnie 7 minut po 7, będę z Państwem prawie do 9. Oczywiście będziemy mieli gości. Ci z Państwa, którzy słuchali nas kilka minut temu, już wiedzą, a tym, którzy nie słuchali, powiem albo powtórzę. Po 7.20 Filip Rakocze, radca prawny, współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemcom z grup wrażliwych. Chodzi głównie o tych obywateli Ukrainy i obywatelki Ukrainy i obywatelątka Ukrainy, które są usuwane brutalnie, czy też mają być usuwane brutalnie, bo różnie to biegnie, z ośrodku zbiorowego zakwaterowania, ale też są pozbawiane innych uprawnień, oczywistych ze względów humanitarnych i nie bardzo obciążających budżet państwa, szczerze mówiąc. O tym porozmawiamy z mecenasem Filipem Rakoczym. Po 7.40 Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Słyszeli już państwo, że będziemy rozmawiali o ustawie o statusie osoby najbliższej, ale nie tylko, bo przed nami także niezwykle ważne dla równego traktowania wybory Rzecznika Praw Obywatelskich nowego. Jest wyzwanie, zdaje się, że jest wyzwanie, a jeszcze większe wyzwanie, to pewnie już Państwo słyszeli, a może nie słyszeli, to powiem, że przed nami też wybory prezesa IPN-u i wiele wskazuje na to, że może nim zostać bardzo kontrowersyjny pisowski kandydat. Po 8:00 Agnieszka Chomańska, szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, członkini Rady Programowej Fundacji ZRYW, to jest ta fundacja aktywizująca młodych wyborców z jakimiś może nawet aspiracjami politycznymi, którą założył Aleksander Sikorski, syn, którą ufundował Aleksander Sikorski, syn ministra Sikorskiego. Debiut na antenie 28-letniej szefowej gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. Tematów jest co niemiara i wcale nie będzie to łatwy debiut, zważywszy na skandale, które ostatnio spadły, czy też pojawiły się w okolicach ministerstwa, ale też na wagę wyzwań, czy też złożoność wyzwań, przed jakimi stoi polska dyplomacja. A po 8.20 Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, czyli nasz doborowy, komentatorski, piątkowy skład. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało znaleźć ciekawego w gazetach. Jest trochę rzeczy, ale ponieważ obudził się już Henryk Sawka, cześć Heniu, to krótko opowiem, co mu przyszło do głowy tej nocy. Na rysunku postać męska w bardzo ciemnych barwach, przypominająca kapłana katolickiego. I postać kobieca w jasnych barwach, na kolankach, przypominająca wierną kościoła katolickiego w trakcie spowiedzi, między innymi ścianka z taką kratką charakterystyczną, przypominająca konfesjonał. Osoba kobieca mówi: zgrzeszyłam. Osoba księża mówi: po Bożemu czy in vitro? To trochę nam mówi o tym, gdzie zaszliśmy w naszych kulturowych debatach, czy w wojnach kulturowych w Polsce i jak, mam wrażenie, te debaty, czy też te wojny kulturowe połykają już swój własny ogon. Z rzeczy bardzo poważnych, to jest bardzo poważna sprawa, te wojny kulturowe, ale są też bieżące polityczne sprawy. Sporo o problemie stosunku Polaków do Ukraińców przybywających w Polsce. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, Ukraińcy ofiarami przemocy. Najnowsze dane policji pokazują drastyczną zmianę nastrojów społecznych. W pierwszym półroczu obywatele Ukrainy złożyli w Polsce aż 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści. Wiemy oczywiście, że jest to niewielki procent takich sytuacji, że ta tak zwana ciemna liczba jest nieporównanie wyższa. Ciekawy i ważny tekst na ten poważny, bardzo poważny, poważny temat. Może powinniśmy trochę więcej zacząć o nas rozmawiać, bo to chyba my mamy jakiś problem wymagający zbiorowej terapii, a ona cały czas nie idzie, bo nie jesteśmy w stanie, mam wrażenie, wyjść z tej kultury, wielkiej kultury historycznego kłamstwa, w którym wszystko, co nam zrobiono, jest wyolbrzymiane, a w każdym razie bardzo eksponowane, przynajmniej, a to, co my zrobiliśmy innym, jest spychane gdzieś w jakieś mroki niepamięci. Mało kto na przykład zwrócił uwagę, że poza poszukiwaniem ofiar polskich ofiar rzezi wołyńskiej, trwają jednocześnie w Polsce, tak, w Sachryniu i okolicach poszukiwania ukraińskich ofiar zbrodni sachryńskiej popełnionej na, tak, 1200 cywilach, głównie kobietach i dzieciach, przez żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w 1944 roku. Mało o tym mówimy, a może byśmy, gdybyśmy więcej mówili o tym, jakie błędy popełnialiśmy w przeszłości wobec innych, to byśmy mieli słabsze poczucie, jakie zbrodnie, jakie grzechy, jakie krzywdy, jakiego ktokolwiek, kto chce języka w tej sprawie, to może byśmy mieli bardziej zrównoważony też stosunek do naszych sąsiadów i w ogóle do osób przebywających w Polsce, bo nie wydawałoby nam się, że to tylko oni są winni, a my nie. Słusznie domagamy się, oczekujemy przeprosin za zbrodnię wołyńską, ale czy jesteśmy równie gotowi przepraszać za zbrodnię sachryńską popełnioną przez partyzantów z orzełkiem na czapkach? To już jest zupełnie inna sprawa. Temat, który rozgrzewa także zapewne państwa w ostatnich tygodniach, to jest problem służby zdrowia. Tak, nic dziwnego. To, co się dzieje, to od kiedy wybuchła afera w Szpitalu Południowym, to rzeczywiście przechodzi ludzkie wyobrażenie. Różne pomysły zgłaszają politycy i urzędnicy z Ministerstwa Zdrowia zwłaszcza. Teraz na przykład taki pomysł, zwracam uwagę, że warto go obserwować, pomysł wspieranej konsolidacji w służbie zdrowia. 20 milionów złotych można dostać za skonsolidowanie oddziałów wewnątrz szpitala. 20 milionów, 70 milionów za konsolidację międzyszpitalną. 20 milionów, wystarczy podzielić oddział na pół, potem go połączyć i 20 baniek może wpaść. Co najmniej dwie bańki za taką procedurę. Warto na to zwracać uwagę, jak Ministerstwo Zdrowia wyobraża sobie naprawę polskiej służby zdrowia, bo to naprawdę nie jest bez znaczenia. I jak nie będziemy monitorowali tego, co się dzieje, to za chwilę będziemy obserwowali kolejne wybuchy, kolejnych afer, które będą wstrząsały nie tylko polską służbą zdrowia, ale także polską polityką. A szkoda tej polityki, bo można parę spraw politycznie rozwiązać w kraju i pomóc ludziom żyć, albo ich nie rozwiązywać, mnożyć problemy i przeszkadzać ludziom żyć, z czym mamy ostatnio, mam wrażenie, do czynienia właśnie chociażby w sprawie służby zdrowia. Polska Orlen pyta chorzy z nienawiści, czy przyjdzie opamiętanie. Ja myślę, że to dotyczy nie tylko relacji między Polakami a Ukraińcami, to także dotyczy relacji pomiędzy samymi Polakami. I naprawdę warto popatrzeć uważnie, co się z naszymi emocjami właściwie w polityce dzieje. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, PiS trzeszczy w szwach. No tak, trzeszczy w szwach, to jest oczywiste. Na pewno będziemy z komentatorami sporo o tym rozmawiali, ale muszę powiedzieć, że po prostu wzruszył mnie tekst oświadczenia, które do podpisu dostali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oświadczam, że nie jestem członkiem organizacji, o których mowa w paragrafie drugim, ustęp pierwszy stanowiska i nie prowadzę żadnej działalności o charakterze politycznym w ramach tych organizacji. To każdy członek PiS ma podpisać, a gdyby to była nieprawda lub gdyby było inaczej, no to oczywiście rozdział 10, artykuł 40, kary, jakie mogą spotkać. Upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat i wykluczenie spis. No i teraz możemy otworzyć totalizator. Nie, to tylko tak w nawiasie, czy też w cudzysłowie. Czy prezes będzie wykluczał, czyli punkt 4 artykułu 40, czy będzie upominał artykuł 1, a może będzie nakładał nagany. Zobaczymy, sądy partyjne i tak dalej. Co z tego wygląda? Wcale nie jestem pewien, że rację ma Super Express, pisząc PiS na krawędzi rozłamu. Czy to jest rozłam, czy to jest tylko separacja, jak w przypadku Ziobry, iść osobno, uderzać razem, jak mówił generał Jaruzelski. Myślę, że raczej to drugie, bo gdyby Morawiecki odszedł z PiSu, to oczywiście, jeżeli by dostał się do Sejmu i tak dalej, trudno sobie wyobrazić, że mógł być w koalicji na przykład z Donaldem Tuskiem albo z Włodzimierzem Czarzastym. Dużo łatwiej mu będzie być w koalicji z Jarosławem Kaczyńskim. Gazeta Polska codziennie na okładce właściwie odkrywa karty, rozszyfrowuje tę sytuację. PiS wyklucza sojusz z Braunem. To profesor Czarnek jest odpowiedzią prawicy. No tak, cała para w Czarnka, a Morawiecki doskoczy z boku. 7:19 informacja, za chwilkę Filip Rakoczy, radca prawny, współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych.
8: Reklama. Codziennie.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Przygotujmy się na gwałtowne zmiany w pogodzie. Na razie cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach to ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewnymi deszczami. W nocy z piątku na sobotę burze będą przesuwały się na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. 2 osoby zginęły, a 8 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Odessę. Pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Rannych jest 8 osób, w tym 2 dzieci. Co najmniej 4930 osób zginęło w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca. W wyniku kataklizmu rannych zostało ponad 16 tysięcy osób, a ponad 17 tysięcy straciło dach nad głową. Po 3 tygodniach od trzęsienia wiele wenezuelskich rodzin wciąż przeszukuje gruzy zawalonych budynków w poszukiwaniu zaginionych. To może być nawet około 30 tysięcy osób. 30-dniowa operacja policji ma zwiększyć bezpieczeństwo w Budapeszcie. O tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarządziło taką akcję, poinformował premier Węgier Peter Madziar. Decyzja ma być reakcją na sygnały mieszkańców i władz dzielnic węgierskiej stolicy dotyczące pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w mieście. Teraz w Tok FM czas na sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań po raz 7 w historii wywalczył Super Puchar Polski w tradycyjnym meczu pomiędzy mistrzem kraju a triumfatorem Pucharu Polski. Kolejorz pokonał u siebie Górnika Zabrze 3-1, mimo że to goście pierwsi strzelili gola. Za szybko straciliśmy to prowadzenie, żałował po meczu trener Zabrzan Michał Gaszparik.
11: No szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem potem do zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej.
10: No, obie drużyny już we wtorek rozpoczną walkę o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji Lech zmierzy się w Danii z Orchus, z kolei Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Szymon Marciniak nie będzie drugi raz z rzędu sędzią finału Mundialu. Polak, który po 2 meczach fazy grupowej czekał na nominację do spotkania w fazie pucharowej, ostatecznie się nie doczekał. FIFA na rozjemce niedzielnego finału pomiędzy Hiszpanią i Argentyną wyznaczyła Słoweńca Slavko Vincicia, a jutrzejszy mecz o 3 miejsce pomiędzy Francją i Anglią posędziuje Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Anita Wodarczyk wynikiem 75 metrów i 1 centymetr zajęła 2 miejsce w konkursie rzutu młotem podczas mitingu w Madrycie. To najlepszy rezultat Polki od 4 lat i rekord świata w kategorii powyżej 40 lat. Wodarczyk przegrała tylko z Włoszką Sarą Fantini. Rekordzistka świata i 3-krotna mistrzyni olimpijska jest 8. Europejką, która w tym sezonie przekroczyła barierę 75 metrów. Indie, kandydujące do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach: nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważają również Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa. Polska chciałaby to zrobić 4 lub 8 lat później.
9: Na północnym wschodzie 28 stopni, w pozostałej części kraju do 31-32 stopni. Taka temperatura będzie na przykład w Warszawie dziś. Na zachodzie Polski możliwe burze, miejscami ulewne deszcz i grad.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 25,5 minuty po siódmej i mamy już połączenie z panem mecenasem Filipem Rakoczym, radcą prawnym, współautorem projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych. Dzień dobry, panie mecenasie.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Kilkadziesiąt organizacji społecznych, w tym m.in. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Zespół Koordynacyjny SOS dla Edukacji, Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Stocznia, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Komitet Obrony Demokracji, Klub Inteligencji Katolickiej, Obywatele RP, Akcja Demokracja i kilkadziesiąt osób prywatnych z imienia i nazwiska, między innymi Agnieszka Holland czy Hanna Machińska, podpisało petycję, apel o poparcie projektu ustawy, który pan przygotował. Powiem jeszcze tylko, że uzasadnienie pańskiego autorstwa zaczyna się od takiej frazy, która wymaga opowiedzenia. Proponowana ustawa ma na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących ochrony czasowej, ochrony międzynarodowej oraz biegu terminów na rozpatrzenie spraw w sprawach związanych z legalizacją pobytu do wymogów wynikających z obowiązujących i wchodzących w życie regulacji unijnych, umów międzynarodowych oraz prawa krajowego. No to spróbujmy to rozszyfrować, o co właściwie w tym apelu i w tej ustawie chodzi.
13: W zasadzie to chodziło o przygotowanie projektu ustawy, który będzie przywracał bardzo wiele rozwiązań, które już wcześniej obowiązywało. Motywacją do tego było to, że w życie wchodził pakt migracyjny. To był 12 czerwca i 1 lipca tego roku, kiedy zaczynały obowiązywać dyrektywy i rozporządzenia unijne, które już są znane rządowi od ponad 2 lat. Natomiast w tym momencie zaczynały już one Polskę formalnie obowiązywać. I co do uprawnień obywateli Ukrainy, tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło, ponieważ ta dyrektywa o ochronie czasowej obowiązywała już od ponad, no od kilku lat, tak w zasadzie od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny i przyjęcia przez Radę decyzji wykonawczej w tym zakresie. I my tylko apelujemy o dostosowanie z powrotem polskiego ustawodawstwa do tej dyrektywy, czyli o zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, o zapewnienie dostępu ponownie do zakwaterowania, czy o umożliwienie rejestracji jako uchodźcy z Ukrainy osobom, które nie posiadają w momencie wyjazdu z kraju ważnego ukraińskiego paszportu, czyli na przykład osoby, które uciekają z terytoriów okupowanych. W pozostałym zakresie powołaliśmy się na te przepisy, które już weszły w życie, czyli na przykład przepisy, które przewidują unijną, skoordynowaną odpowiedź na instrumentalizację prawa, na którą polski rząd tak bardzo lubi się powoływać i które nie przewidują możliwości zawieszenia prawa do azylu.
12: Rozumiem. Ale to, co nas najbardziej w ostatnim czasie poruszało, to mnie przynajmniej, to były dwie sprawy. Jedno to pozbawienie Ukraińców, którzy korzystają z gościnności w Polsce, obywateli Ukrainy korzystających z gościnności w Polsce, pozbawienie prawa do korzystania z miejsc zbiorowego zakwaterowania, ze służby, z opieki medycznej i kilku innych uprawnień, które do tej pory się uważaliśmy, że się w oczywisty sposób należą. I jak ten problem można rozwiązać, pana zdaniem?
13: Wydaje mi się, że po prostu powracając do przepisów, które obowiązywały wcześniej. Polska nie ma tutaj zbyt wiele swobody w zakresie kształtowania tych przepisów. te obecne regulacje, które przewidują wyjątki od wyjątków, mówią, że emeryt może zostać w ośrodku zakwaterowania, tylko jak nie ma dorosłych członków rodziny i nie pobiera żadnej polskiej emerytury, one powodują wykluczenie bardzo wielu osób. Mamy, bo ja też jeżdżę osobiście do takich ośrodków zakwaterowania zbiorowego i ta ustawa powstała też jako część frustracji związana z tym, że nie chcę tylko doradzać tym osobom. I mamy osoby, które uzyskiwały 15 zł polskiej emerytury i w związku z tym musiały stracić całe zakwaterowanie. Czy mamy osoby, które miały 18-letniego wnuka, który rozpoczynał studia i też musiały opuścić to zakwaterowanie bez względu na to, czy ten wnuk był w stanie utrzymać te osoby, czy nie.
12: I pana, czy pana zdaniem to się da tak opowiedzieć tę historię, żeby no po pierwsze jakaś większość w Sejmie to uchwaliła, ale po drugie, żeby pan prezydent to podpisał?
13: Walczymy o to, to się okaże. Skoro złożyliśmy taki projekt, to głęboko wierzymy w to, że to jest możliwe, bo te rozwiązania już obowiązywały.
12: A udało się wam, że teraz dotrzeć. Ja za chwilkę będę miał przyjemność rozmawiać z panią ministrą Kotulą, pełnomocniczką rządu do spraw równości. To też jest oczywiście kwestia równości obywateli różnych narodowości i tak dalej. I nie obywateli różnych narodowości. Czy udało wam się dotrzeć do jakichś środowisk politycznych, które by poparły ten projekt?
13: Tak, ja nie mogę też oficjalnie mówić jeszcze, do których środowisk dotarliśmy, ponieważ tak naprawdę wyszliśmy z tym apelem niedawno i nie chciałbym zapeszyć, że tak powiem jeszcze. Natomiast spotkaliśmy się z kilkoma posłami, z kilkoma senatorami, zaprezentowaliśmy ten projekt. Problem jest taki, że

0: przedłużenie wizy, o podtrzymanie statusu w Polsce i tak dalej, i tak dalej. To czasem trwa lata, uniemożliwiając ludziom normalne funkcjonowanie właściwie. Czy to pana zdaniem da się załatwić też tą ustawą?
1: Ustawa to jest początek tej drogi. Myśmy zaproponowali odejście od takiego pretekstu, który wykorzystał rząd na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, czyli tego, że przybycie uchodźców z Ukrainy miałoby sparaliżować urzędy wojewódzkie w zakresie wydawania tych zezwoleń. W związku z tym, ponieważ już minęło kilka lat od rozpoczęcia tej wojny, rząd miał czas się przygotować, postulujemy uchylenie tych przepisów, które zawiesiły bezterminowo terminy rozpoznania sprawy. Czyli wyobraźcie sobie państwo, że czekacie na załatwienie jakiejś swojej prostej sprawy administracyjnej, na przykład wydanie paszportu, i nie ma podanego żadnego terminu końcowego. Państwo od 3 lat próbujecie się dobić do urzędu, ale nie macie żadnych środków prawnych po to, żeby zaskarżyć tą bezczynność albo przewlekłość. W takiej sytuacji w tym momencie są obywatele Ukrainy, obywatele Kolumbii i obywatele wielu innych krajów.
0: Jak duża to jest grupa pokrzywdzonych przez... Mi się wydaje, że to jest sabotowanie, że to jest rząd to robi świadomie, czy pana zdaniem nieświadomie. Więc pierwsze pytanie, jak duża grupa, i druga, świadomie czy nieświadomie?
1: Grupa cudzoziemców w Polsce to jest około 2,5 miliona z tego, co się ostatnim interesowałem tym.
0: A osób dotkniętych tą opieszałością urzędów?
1: I większość z tych osób w tym momencie ubiega się właśnie o wydanie w jakiejś formie zezwolenia na pobyt czasowy. Nawet obywatele Ukrainy, którzy przybyli tu w ramach ochrony czasowej, teraz mają możliwość wyrobienia tak zwanej karty cukr i ich ten problem również będzie dotyczył. Więc mówimy tutaj o kilku milionach osób tak naprawdę.
0: Pana zdaniem to przeciąganie tych terminów, to nie wiem jak to powiedzieć, uporczywe przedłużanie tych procedur, to jest świadoma polityka, czy to jest po prostu brak sprawczości i nieudolność władzy? Kolejnej już władzy, bo za poprzedniej było tak samo.
1: Ja bardzo nie chciałbym mówić o nieudolności polityce na poziomie rządowym i krajowym, bo nie wierzę w przypadki tam. Myślę, że świadomą decyzją zawsze jest niewydatkowanie środków w budżecie na obsługę administracyjną, w tym wypadku na dofinansowanie urzędów wojewódzkich czy urzędu spraw cudzoziemców po to, żeby zapewnić tym osobom kadrę, która może działać, czy też umyślnym działaniem jest pozbawienie osób środków zaskarżenia na wypadek bezczynności albo przewlekłości, więc nie uważam, żeby to był przypadek, to jest zamierzone działanie władzy, która szuka pretekstu tak naprawdę po to, żeby pokazać też, że ogranicza napływ cudzoziemców, ponieważ politycznie w tym momencie stało się to modne.
0: No tak, a gospodarczo groźne. Ostatnia rzecz. Parę dni temu dziennik Gazeta Prawna opublikował tekst na temat Ukraińców wracających do Polski z kilkudniowych pobytów w Ukrainie, którzy, ponieważ na granicy nie działa M-Obywatel, to nie mogą się nim wylegitymować i są rejestrowani wracając jako osoby wracające z pobytu turystycznego, z wyjazdu turystycznego, bez tego dopiska UKR, i potem już nie mogą go odzyskać. A to się wiąże z licznymi uprawnieniami. Czy pana zdaniem to jest przypadek, czy to też jest próba pozbycia się części migrantów czy uchodźców?
1: To wszystko wpisuje nam się w szerszą strategię, która w tym momencie jest realizowana. To znaczy w to, że zwróćcie państwo uwagę, faktycznie ochrona czasowa będzie przedłużona na kolejny rok, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi z Komisji Europejskiej, ale już bez mężczyzn w wieku poborowym. I te nowe zasady mają dotyczyć osób, które dotychczas nie miały tej ochrony czasowej. Więc być może chodzi o to, żeby jak najbardziej zawęzić grono tych osób, ewentualnie żeby próbować w sposób nieformalny, bezprawny wyciągać konsekwencje od osób, które śmią opuścić Polskę do Ukrainy. Bo to zdaniem organów rządowych bardzo często oznacza, że one się czują w tej Ukrainie bezpiecznie, a ignoruje to takie kwestie jak to, że tam ktoś ma rodzinę, że ktoś musi wrócić, nie wiem, sprzedać mieszkanie, bo nie ma środków do życia w Polsce, albo że ktoś musi po prostu wrócić, załatwić jakieś sprawy urzędowe, na przykład wyrobić nowy paszport. Mimo tego tym osobom się wyrzuca to, że tak naprawdę to są wyjazdy turystyczne.
0: Dopisuję się do państwa apelu o przyjęcie tej ustawy. Bardzo dziękuję. Filip Rakoczy, radca prawny i współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych, był z nami. Dziękuję panie mecenasie. Teraz informacje, a za chwileczkę Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska powinna dostosować swoje prawo do prawa unijnego, jeśli chodzi o ochronę cudzoziemców, w tym uchodźców, mówił w poranku TOK FM Filip Rakoczy, radca prawny, współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych. Jak przypominał Rakoczy, 1 lipca w Unii Europejskiej w życie wszedł pakt migracyjny.
5: I my tylko apelujemy o dostosowanie polskiego ustawodawstwa do tej dyrektywy, czyli o zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, o zapewnienie dostępu do zakwaterowania, czy o umożliwienie rejestracji jako uchodźcy z Ukrainy osobom, które nie posiadają w momencie wyjazdu z kraju ważnego ukraińskiego paszportu, czy na przykład osoby, które uciekają z terytoriów okupowanych.
19: Projekt ustawy wspiera kilka organizacji pozarządowych. Autorzy podkreślają, że niedawna decyzja rządu o wygaszaniu pomocy dla uchodźców uderzyła przede wszystkim w grupy wrażliwe, na przykład matki z dziećmi. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku w Polsce. Sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi Markowi, który 2 lata temu rozpędzonym autem najechał na prawidłowo jadący samochód trasą Łazienkowską w Warszawie. Zabił 1 osobę, a ciężko ranił 4. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję, zwracając się wprost do skazanego, sędzia Maciej Mitera.
20: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
19: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska zapowiada apelację.
21: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
19: Oprócz kierowcy sąd skazał także 5 innych osób, które nie udzieliły pomocy poszkodowanym i pomagały w ucieczce sprawcy wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2 lat i 6 miesięcy więzienia. Przed nami upalny piątek, potem burze, a od niedzieli wyraźne ochłodzenie, mówi synoptyk Michał Ogrodnik.
22: Robi się chłodniej już w całym kraju, będzie nieco więcej słońca, natomiast o temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza niestety będziemy musieli zapomnieć.
19: Przyszły tydzień zapowiada się z temperaturą do 23-24 stopni, opadami deszczu i zachmurzeniem. Na dziś 27 stopni maksymalnie pokażą termometry w Gdańsku, 30 w Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Lublinie, 32 w Warszawie. Na razie cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach. To ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 44 prawie minuty po 7 i jest już z nami Katarzyna Kotula. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Pełnomocniczka rządu do spraw równości i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Podpiszę czy nie podpiszę?
24: No status tak, to 7.44, pierwszy raz zadane pytanie i takie, które zostanie ze mną do końca dnia, czyli do momentu decyzji faktycznie. Mam nadzieję, że podpiszę. Bardzo, może naiwnie trochę, panie redaktorze, liczę na to, że pan prezydent nie będzie myślał...
23: Mam nadzieję, ale w nią nie wierzę.
24: Trochę wierzę, dlatego że rzeczywiście pan prezydent wykorzystał maksymalny czas. Jestem i byłam cały czas w kontakcie z ministrami w kancelarii pana prezydenta, próbując ich przekonać do tego, że ten projekt nie jest dla nikogo zagrożeniem, że nie zagraża żadnemu polskiemu małżeństwu. Nie bardziej niż konserwatywni politycy zdradzający swoje żony. I myślę sobie, że dzisiaj warto, żeby pan prezydent wspiął się trochę ponad własne korzyści i w kategorii strat i korzyści, czyli czy zyska, czy straci, jeśli podpisze i pomyślał o Polkach i Polakach, bo on w kampanii prezydenckiej obiecywał, że podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, bardzo bezpieczna, bardzo niekontrowersyjna, bardzo koncyliacyjna, bardzo daleka od ustawy moich marzeń, bardzo. Najdalej chyba jak się da. Ja też staram się o niej nie myśleć właśnie w kategoriach tego, czy ja zyskam, czy stracę. Tylko myślę o tym, że jest 2 miliony Polek i Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych. To są pary hetero i to są pary jednopłciowe. I czas przestać chować tych ludzi do szafy. Dzisiaj ci ludzie czekają na decyzję pana prezydenta. Jeśli ona będzie pozytywna i pan prezydent podpisze tą ustawę, to od przyszłego roku, od stycznia będzie można decydować się na zawarcie umowy cywilnoprawnej. Dzięki niej będzie można się wspólnie rozliczać. Będzie możliwe zwolnienie od podatku spadków. Dostęp do informacji, tak, który dzisiaj nie do końca jest uregulowany, bo praktyka jest inna. Są rzeczy, których nie da się dzisiaj załatwić. Na przykład wspólne rozliczanie, na przykład zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Dlaczego ja mówię ciągle o tym zwolnieniu? Dlaczego to takie ważne? To finansowe zabezpieczenie. No bo rozumiem, że to może być jakiś argument, którego pan prezydent użyje, ponieważ nie znajdzie w sobie odwagi na przykład, żeby podpisać ustawę. Dlatego, że jeżeli pani Ania i pani Marta żyją razem 20 lat i jedna z nich weźmie kredyt, a może, to jeśli cokolwiek się wydarzy, trudniejsza sytuacja, w efekcie, nie wiem, choroba, śmierć, to ta osoba, która zostaje, płaci 20% podatku od tego mieszkania, a przecież razem żyły, tworzyły, rodziły. No tak, no i poza tym to jest nieuczciwe, tak? Więc tak naprawdę przez 23 lata nikomu się nie udało, bo mówię od pierwszej ustawy, która była w Senacie, profesor Szyszkowskiej, nam się udało przeprowadzić przez, dzięki temu, że zrobiliśmy krok do tyłu, przez Radę Ministrów, Sejm, Senat, czekamy na decyzję prezydenta. No oczywiście, no mam nadzieję, że pan prezydent pomyśli o Polkach i Polakach. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, panie prezydencie. Nie ja, nie pan prezydent, nie moja rodzina. Nie
23: no
24: rodzina
23: dobra,
24: pana
23: co pani
24: prezydenta,
23: zrobi, jak
24: polskie
23: prezydent
24: rodziny.
23: Podpisze?
24: Nie no, jeżeli prezydent podpisze...
23: Szampan, to... czy nie wiem, herbatka?
24: Nie pij alkoholu. Ale no, bezalkoholowy szampan w takim razie, albo coś bezalkoholowego. Natomiast no, zdecydowanie będziemy raczej przygotowywać się
23: a
24: też
23: jak nie podpisze?
24: Do tego, żeby wprowadzić drobne zmiany. No to wtedy będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczenie rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Trochę jest tak, że jeżeli pan prezydent podpisze, to te osoby, które czekają, sformalizują swoje związki. Być może także ja. Ale mówię o parach hetero, które dzisiaj mają wybór, ale par jednopłciowe to nie mają.
23: Czyli będzie wesele w rządzie.
24: No, może tak być, może
23: czekamy
24: tak być. 30 lat w listopadzie mija,
23: kiedy to jest dobry moment.
24: Jeżeli prezydent podpisze, no to myślę, że wiele takich osób
23: jak ja
24: skorzystałoby z... Nie, to od 1 stycznia, panie redaktorze, wtedy ustawa wchodzi w życie. Czekalibyśmy do nowego roku.
23: Poczekać na maj tak. i tak dalej.
24: Ale jest takich wiele par jednopłciowych, które czekają na tą decyzję. I jeżeli prezydent podpisze, to z niej korzystają z tej umowy cywilnoprawnej. Jeśli nie, to wyjadą za granicę i zdecydują się pewnie na transkrypcję. Wrócą do Polski, dostaną polski dokument, będą mogli korzystać z tego, co daje dzisiaj ZUS,
23: albo
24: co daje NFZ. Albo nie wrócą, ale wiele tych par chce wrócić. Oni chcą tu mieszkać i jeżeli pan prezydent nie podpisze, to ja będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
23: No tak, no to jest historia, która się toczy. Tak. I oczywiście
24: ta zmiana już tu jest.
23: Troszkę można hamować, prawda?
24: Tak, albo dokładnie. Ona się opóźni, dokładnie. Nic więcej poza tym, tak.
23: No dobrze. Sylwia Gregorczyk-Abram czy Adam Borowski?
24: Sylwia Gregorczyk-Abram. Słuchałam, nie byłam na komisji, była dyrektor Departamentu do Spraw Równego Traktowania Magdalena Dropek przez te wiele godzin i na tej komisji, na której była strona społeczna. No przede wszystkim, bo prawa człowieka, bo prawa mniejszości, bo prawa osób z niepełnosprawnościami.
23: Chodzi o nowego rzecznika praw obywatelskich lub rzeczniczka.
24: Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że Sylwia Gregorczyk-Abram, bo mamy dwoje kandydatów na stole takich, zostanie rzeczniczką praw obywatelskich. Myślę, że będzie prawdziwym rzecznikiem praw człowieka.
23: Ale wie pan, dla rządu to będzie ciężki orzech. Że to nie jest osoba, która odpuści.
24: No ale tylko potrzebujemy, dlatego... ale to ten rząd potrzebuje jakiegoś sumienia. Takiego, które będzie raczej na zewnątrz, będzie organem niezależnym, organem konstytucyjnym i będzie wskazywało nam na sprawy, w których być może gdzieś rząd obiecywał, że pójdzie z jakimiś wartościami. Potem
23: o nich
24: zapomniał.
23: Z prawami człowieka dla uchodźców z Ukrainy i potem im zabrał podstawowe prawa człowieka łącznie z prawem do mieszkania, jedzenia i tak dalej.
24: Tak, tu akurat weto pana prezydenta też miało swoje znaczenie i rzeczywiście ustawa przygotowywana przez MSWiA chyba w pośpiechu i chyba rzeczywiście kilka spraw
23: już pani żałuje, że pani za nią głosowała?
24: Myślę, że kilka spraw przeoczyliśmy i warto...
23: Żałuje pani?
24: Warto uderzyć się w piersi, panie redaktorze, i powiedzieć, pewne sprawy są do naprawienia. Martwi mnie
23: ale
24: to...
23: Ale w czyje piersi? Bo ja mogę
24: niech
23: się
24: każdy uderzy się
23: piersi.
24: We własne. Niech każdy uderzy się we własne piersi i jeżeli mamy sumienie, jeżeli nie ulegniemy tej okropnej panice antyukraińskiej, bo to są nastroje. Grzegorz Braun, jego środowisko, ale środowisko prawicy, szersze już tak naprawdę, Konfederacji, trzyma dzisiaj w jednym ręku zapałki i zapalniczkę, a w drugim gaśnicę. Oni próbują podpalić Polskę tymi nastrojami. Nie można się dać nieść tym nastrojom tak naprawdę, bo... W Ukrainie wciąż trwa wojna, Ukraina wciąż walczy i im dłużej walczy, tym lepiej dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa. To jest w polskim interesie, żeby Ukraina się broniła. Tam giną cywile, tam giną ludzie, giną matki, giną dzieci. I tak naprawdę w naszym interesie jest... Oczywiście, rozumiem, że Polacy mają prawo czuć się zmęczeni. To też trzeba powiedzieć głośno, tylko to nie uprawnia
23: tak
24: do tego...
23: Tak pani myśli, że Polacy mają prawo czuć się zmęczeni, widząc Ukraińców ginących pod bombami?
24: Nie.
23: Jestem zmęczony widokiem tego, jak giniesz pod bombami?
24: Nie, powiem, czym mogą się czuć zmęczeni. Myślę, że Polacy myśleli, że ta wojna szybko się skończy. Ale wojny mają to
23: też
24: do siebie, że nie można ich zaplanować. Trump boleśnie się o tym przekonał,
23: oczywiście,
24: prawda? W Iranie. I nie można zaplanować, że to będzie trwało pół roku czy rok. I my powinniśmy byli wtedy szykować się na to, że to może być wojna wieloletnia i my dzisiaj tak naprawdę jako państwo korzystamy z tego, że Ukraińcy tu są. Oni tu pracują, oni tu zakładają biznesy, oni pracują na polskie PKB. To się nam ekonomicznie po prostu opłaca i my musimy wygaszać te antyukraińskie emocje. Jak z tym walczyć? No przede wszystkim walczyć z tą ogromną manipulacją, dezinformacją, mówić o faktach, no i mieć odwagę cywilną mówić, to dobrze, że uchodźcy z Ukrainy
23: dobra,
24: tu są.
23: Podpisuję pani apel, ten apel o przyjęcie ustawy przywracającej cudzoziemcom prawa, ten apel, który podpisał KOT, Akcja Demokracja, Hanna Machińska, Agnieszka Holland i tak dalej. Podpisuje
24: panie
23: się pani ze mną?
24: Rozmawialiśmy o tym na trasie na Pomorzu. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dostała to pytanie i mówiła, że ona sama z siebie wydała takie dyspozycje, które mają być niekrzywdzące, jeśli chodzi o te ośrodki. Jej dyspozycja jest jasna.
23: Ale to nie tylko o to chodzi
24: tak,
23: też o
24: ale powiem tak, jej dyspozycja jest jasna. Po pierwsze zaważyło na tym wtedy weto to prezydenta, który był przeciwko, bo chciał coś ugrać politycznie. No tak. Po drugie, rzeczywiście w ustawie przygotowywanej na prędce przez MSWiA, w mojej ocenie, są luki i te luki trzeba dzisiaj po prostu naprawić i naprawić te krzywdy wyrządzone tym najsłabszym.
23: Kamera patrzy, mikrofon nagrywa, podpisuje pani ten apel, czy nie?
24: Ja, moje zadanie jest inne. Zadaniem organizacji jest mówić: drogi rządzie, trzeba to zrobić. Ale panie redaktorze, moje zadanie jest inne. Ja nie jestem dzisiaj aktywistką, ja jestem dzisiaj polityczką.
23: Ale człowieczką też.
24: Tak, człowieczką jak najbardziej.
23: Jako człowieczka pani podpisuje, czy
24: jako człowieczka i polityczka i członkini rządu mówię, jestem przekonana, że naprawimy te błędy tak jak trzeba. Trzeba to zrobić.
23: O kurczę.
24: No moim zadaniem, panie redaktorze, z całym szacunkiem, nie jest dzisiaj podpisywanie apeli, tylko działanie na rzecz tego, a mam jasną deklarację ministra Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, że ona zrobi wszystko, żeby te krzywdy zostały naprawione i sama przyznała, że być może były luki. To nie ona przygotowywała tą ustawę, to była ustawa MSWiA i dobrze, że jest taki apel, bo on przypomina rządowi o tym, co jest ważne.
23: No ja też jestem zadowolony, że jest taki apel, zwłaszcza, że ma tak niezwykle szerokie poparcie, bo naprawdę tyle organizacji tak. Bardzo rzadko. Ale chciałem panią jeszcze zapytać o to, co się dzieje u konkurencji. To co ja tam z tym Morawieckim?
24: Strategiczny
23: łyk kawy. On wyjdzie z PiSu, czy nie wyjdzie?
24: Panie redaktorze, ja myślę, że na prawicy wszyscy grają w jakąś grę, tylko każdy gra w inną, a potem wychodzi prezes Jarosław Kaczyński i mówi Makao i po Makale uchwałą, która odwołuje grilla Morawieckiego. To jest bardzo ciekawe. No, zobaczymy oczywiście. Odpalimy popcorn, usiądziemy na kanapie, będziemy się pewnie temu przyglądać, choć tak naprawdę zajmujemy się sobą. Lewica jest w trasie.
23: Ale to jest dobre czy niedobre z punktu widzenia koalicji dziś rządzącej?
24: Znaczy, no widać, że tam to środowisko prawicowe pęka. Oczywiście Konfederacja mocno, faktycznie nabijająca sobie punkty sondażowe na tych antyukraińskich nastrojach. Dzisiaj jest jakąś konkurencją. Kandydat na kandydata, minister Czarnek, postanowił skoczyć na tą falę. Tak ściąga OZE z dachu.
23: Ściąga, nie ściąga.
24: Znaczy deklaruje, także kiedyś zdejmie. Tak. Nagle wyrzeka się wszystkiego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość i próbuje wskoczyć na tą bardzo, bardzo taką dzisiaj na fali antyukraińską falę. Z drugiej strony jest chyba premier Morawiecki, który znowu chciałby być premierem, więc no dzieciaki tam rozrabiają prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i on rzeczywiście próbuje przywołać je do porządku. My powinniśmy zajmować się sobą w takim sensie, że powinniśmy zajmować się swoimi wyborcami, spowiedzią przed wyborcami, co się udało, co nie. Lewica jest w trasie, Lewica dowozi. Jutro się z nami spotkacie na Warmii i Mazurach, za nami Pomorze i to jest bardzo ważne.
23: Minuta na reklamy.
24: Ale powiem dlaczego, panie redaktorze. Bo ludzie są tego złaknieni, to nie jest reklama. My jedziemy w Polskę bez ochrony, naprawdę spotykamy się z ludźmi na ulicy, jest z nami marszałek Czerzasty.
23: Tak, ludzie cisza mówią, wygrała wybory.
24: Tak, tak. I to jest nam dzisiaj potrzebne. To znaczy zapraszam, koledzy, koleżanki, siądźcie z nami do busa, jedźcie z nami w Polskę, usłyszycie, co mówią Polki i Polacy. My się przed nimi spowiadamy. Mówimy, to Lewica dowiozła, to nam się udało, ale jeszcze to byśmy chcieli zrobić i pytamy Polaków. Co jeszcze uważacie, że jest ważne?
23: Ale ja rozumiem, że Ukraińców mieszkających w Polsce też pytacie.
24: Ale pytają, oczywiście.
23: I Białorusinów.
24: Ale na Pomorzu byli ukraińscy pracownicy, którzy mieli problemy z wypłatą. To była chyba jakaś spółka podległa Orlenowi. Okazało się, że nie dostali wypłaty. Senator Anna Górska tam interweniowała. Już wiemy, że ta sprawa została wyjaśniona. Jak najbardziej. Z nimi też rozmawiamy. To są spotkania otwarte.
23: Nie, ja myślałem o Ukraińcach, którzy mają polskie obywatelstwo. Ale ta mowa taka, rozmawiamy z Polkami i Polakami, to ona zaczęła w 2015 roku. Jest bardzo wykluczająca dla mniejszości narodowej.
24: Ja rozumiem, ale ja mówiłam chyba bardziej w kontekście, że i z kobietami, i z mężczyznami, bo tu wybrzmiewają różne sprawy.
23: Dobrze. Jak już mówimy o tej antyukraińskiej fali, na którą wskakuje Czarnek i no nie tylko.
24: Ona jest też antypolska, pani... tak naprawdę. Ona jest proputinowska. Czarnek dzisiaj mówi: panie Putinie, otwiera drzwi i mówi: dzień dobry, zapraszamy. Znaczy, jeżeli ktoś mówi dzisiaj, on chyba stracił zmysły już całkowicie, jakiś taki zmysł polityczny, że są jakieś granice propagandy politycznej, panie ministrze. Jeżeli pan mówi, że dzisiaj trzeba wygasić pomoc Ukrainie, nie wiem, rozbroić Ukrainę, to pan otwiera drzwi i mówi: zapraszamy tu Putina. Znaczy, to jest działanie w imieniu Rosji, w imieniu Kremla. Ja wiem, że my
23: często... No to nawet Kaczyński chyba tego już nie wytrzymał.
24: Przywołał do porządku na dywanik i dzisiaj widzę, że owocowe czwartki teraz chyba są w modzie, panie redaktorze, zapraszanie na kolację, na owocowe czwartki, to jest dzisiaj sposób dyscyplinowania tak naprawdę tych grasujących chłopców prawicy.
23: Z tymi grasującymi chłopcami. No ale jak się temu przeciwstawiać, jest pytanie. I wie pani, oczekujemy przeprosin od Ukraińców od państwa ukraińskiego, rządu ukraińskiego za rzeź wołyńską. No to jest coś takiego naturalnego, prostego, prawda? Mm-hmm. Ale czy pani nie myśli, że fajnie by było, gdyby chociaż Lewica pojechała do Sachrynia i tam, gdzie trwają te prace ekshumacyjne w Sachryniu i okolicach, gdzie żołnierze z orzełkiem na czapce wymordowali 1200 kobiet, dzieci, głównie nielicznych mężczyzn, starców, i żeby po prostu powiedzieć: przepraszamy i prosimy o przebaczenie.
24: Myślę, że trzeba apelować o wyciszenie emocji i te emocje naprawdę wyciszyć. W marszałek Czarzasty, senator, wicemarszałkini Magdalena Biejat przyjęły ukraińską rodzinę tego chłopca, który został pobity. Tak, ale rozmawialiśmy z nimi.
23: Ale nie można na takim jednym fajnym akcie budować cały swój...
24: Ale chcę powiedzieć, że są różnego rodzaju działania. Trzy. Jedne polityczne, działania legislacyjne. Drugie, działania małe, symboliczne. Trzecie, duże działania symboliczne. Myślę o dwóch ważnych sytuacjach.
23: Jedwabne, powinien jechać do Sachrynia.
24: Jedwabne, ale panie redaktorze, ja powiem coś. Jedwabne, a drugie Pawłokoma, tak? To takie momenty, tak. Lech Kaczyński w Pawłokomie, 2006 chyba rok, o ile dobrze pamiętam. Akurat moja rodzina pochodzi dosłownie z tamtych okolic, czyli jedna strona mojej rodziny, Pawłokoma, Dynów. Więc na pewno potrzebujemy wyciszenia emocji, rozmowy z Ukrainą za zamkniętymi drzwiami, rozmów dyplomatycznych, mniej jakiegoś prężenia mózgów, takiego w stylu, no to co zrobił prezydent Karol Nawrocki, który złośliwie tak wtedy, w takim momencie, a nie innym, przed bardzo ważną konferencją o odbudowie Ukrainy, odebrał ten order. My musimy, ja rozumiem, że tak naprawdę mamy za sobą trudną przeszłość. Z Niemcami też ją mieliśmy.
23: No oczywiście.
24: No mówię o tym dlatego, że pochodzę z pogranicza polsko-niemieckiego, tam też mieszkałam. I udało nam się te relacje jakoś poukładać. I one wydaje mi się, że są dzisiaj dobre, za nami trudna przeszłość. Więc tutaj w przypadku Ukrainy też tak jest. Oczywiście, rzeź wołyńska, ofiary...
23: Z Niemcami jest trochę inaczej, bo tu winy są obustronne w relacjach polsko-ukraińskich, a tam myśmy nie spalili.
24: Tak, ale właśnie chciałam powiedzieć. I to jest ta różnica, więc oczywiście tu jest też inny filtr, tak? Bo jest rzeź wołyńska, są ofiary tej rzezi, które zasługują na pamięć. I tu musimy mówić otwarcie. To było ludobójstwo. Rozmawiajmy o tym, jak zakopać te rowy, ponieważ wy walczycie także w naszym imieniu. My chcemy was wspierać.
23: A nie
24: i chcemy,
23: jest dobrze,
24: żeby
23: zacząć od przyznania się do swoich win?
24: Ale myślę, że wielokrotnie przyznawaliśmy się do swoich win. I to, czego mi dzisiaj brakuje, to rozmowy na trochę innym poziomie rejestru. Mniej emocji, więcej spokojnych rozmów o wspólnej przyszłości.
23: Musimy kończyć, bo teraz nas...
24: Ale jak ktoś dzisiaj mówi na prawicy, że Ukraina jest równie groźna jak Rosja, no to chyba postradał zmysły.
23: Katarzyna Kozula była z nami.
24: Apeluję o pamiętanie.
23: Po informacjach Agnieszka Chomańska.
1: Reklama.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Piątek, 17 lipca, 8:02. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Liczę na to, że prezydent pomyśli o Polkach i Polakach i podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. Mówiła przed chwilą w poranku Tok FM Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie tej ustawy, a także przepisów umożliwiających zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Sejm wybierze dziś rzecznika praw obywatelskich. O objęcie tego stanowiska ubiega się dwoje kandydatów. Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiła mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali Adama Borowskiego. Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w Stanach Zjednoczonych. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawnią szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. Z kolei opozycja w Ameryce uważa, że Trump publikuje niezweryfikowane, pozbawione znaczenia dokumenty, aby podsycać własne urojenia dotyczące wyborów, jednocześnie nadal ukrywając 3 miliony stron akt przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Są ostrzeżenia przed upałami w całej Polsce, bo na termometrach zobaczymy w większości regionów od 30 do 32 stopni, nieco chłodniej tylko na północnym wschodzie, tam 28 stopni. Alerty przed burzami obejmują województwa świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, południowy kraniec podlaskiego, zachodnią połowę warmińsko-mazurskiego, zagrzmi także w północnej części województwa mazowieckiego.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz 8:04 i jest już z nami Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, członkini Rady Programowej Fundacji ZRYW. To jest fundacja, którą ufundował Aleksander Sikorski, syn pana ministra. Jeszcze przypomnę, rocznik 99, to by było ile lat?
11: 27.
10: 27, jaki piękny wiek naprawdę. Ale w ogóle nie będziemy o tym rozmawiali, prawda? Bo jest tyle ważnych spraw w polityce zagranicznej, że kiedyś wrócimy do rozmowy o tym, jak się robi karierę w młodym wieku, ale nie dziś. Co będzie z ministrem Bartoszewskim? Jest wniosek o uchylenie mu immunitetu w bardzo poważnej, jak się wydaje, sprawie toczącej się od lat. Chodzi o zarzut zagarnięcia mienia dużej wartości wielomilionowej na szkodę Zamku Królewskiego i fundacji, która tam deponuje swoje zbiory. Czy taki człowiek może, któremu prokuratura stawia takie zarzuty, może pełnić funkcję wiceministra spraw zagranicznych?
11: Zacznę od tego, że dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Faktycznie oczekujemy od osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie odpowiedzialności za swoje działania, uczciwości, ale myślę, że to jest pytanie bardziej, które należy skierować do władz partii, z której pan minister Bartoszewski pochodzi, czyli PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, na pewno ma, na pewno wie o sprawie. Jestem przekonana, że pomysł jakiś jest.
10: No, ale przecież to pan premier powołuje podsekretarzy i sekretarzy stanu na wniosek właściwego ministra i odwołuje. W tym przypadku to jest pani szef. Co pani jako szefowa gabinetu politycznego poradzi panu Sikorskiemu w tej sprawie?
11: Dziękuję, że pan redaktor przypomniał. Tak samo jest z ambasadorami, również na wniosek odpowiedniego ministra.
10: No ale to jest mniej zaprzyjaźniony organ, dokonuje powołania, czyli prezydent.
11: To prawda, ale nawet w koalicji powinniśmy się nie tyle co przyjaźnić,
10: zgoda,
11: ile działać propaństwowo.
10: Nie dam się ściągnąć. Wracam do Tuska.
11: Tak, znaczy ja tak jak mówię, no to jest kwestia koalicyjna.
10: Pani dobrze się czuje, że pani ma takiego jednego z szefów, bo to jednak jest jeden z szefów ministerstwa.
11: Tak jak mówię, to jest kwestia koalicyjna. I ja bym naprawdę sugerowała, żeby po prostu to zostało, ta sprawa została przedyskutowana. Oczywiście, nie można przejść obok. Znaczy, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek zarzuty, szczególnie tak poważne, wobec jakiegokolwiek członka rządu czy osoby zajmującej stanowisko publiczne, to nie można przymknąć oka i powiedzieć, będzie dobrze, tak? Ale też nie w mojej pozycji jest, żeby takie decyzje podejmować.
10: No oczywiście, pani nie jest jeszcze premierem, to dopiero przed nami.
11: Panie redaktorze, delfiny w Polsce mają naprawdę krótkie życie.
10: Tak, proszę, tak, ja wiem, herszu, takie miłe. No dobrze.

0: Czyli nic od nic pani w sprawie ministra Bartoszewskiego. A dobrze się z nim pracuje?
1: Dobrze się pracuje z panem ministrem. Z tego, co wiem, minister Sikorski jest zadowolony z tych spraw, jakimi się zajmuje. Oczywiście zawsze mamy do czynienia z różnymi pomyłkami, które też się zdarzają każdemu, ale tak jak mówię, czyli ja liczę na to naprawdę i wierzę w to, że i widzę to w ogóle w tym rządzie koalicji 15 października, że jeżeli jakieś kwestie dzieją się źle, no to potem są wyciągane z tego konsekwencje, tak? I mieliśmy do czynienia z kilkoma ministrami, którzy zostali zrekonstruowani, jak to się ładnie mówi, zresztą rok temu, tak? 22.
0: No, nie w kryminalnych sprawach, prawda? Na szczęście jeszcze temu rządowi się nie zdarzyło.
1: Tak? Mamy pana premiera Donalda Tuska, mamy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera Sikorskiego. Myślę, że nie przymkną oka na tak ważne sprawy.
0: Kto beknie za sprawę konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026? Ja tylko przytoczę fragment, właściwie pierwszy akapit tekstu Szymona Jadczaka wczorajszego. 7 kwietnia MSZ ogłosiło konkurs Polonia i Polacy za granicą 2026. Tego samego dnia 23-letni lublinianin uchwalił zmianę nazwy stowarzyszenia, które prowadził. Lubelska Liga Gier Miejskich stała się stowarzyszeniem Polonia Connect. Już słychać ten kabaretowy ton, a w statucie pojawił się punkt o działalności na rzecz Polonii. To wystarczyło, bo organizacja dostała blisko 2 miliony złotych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I teraz, kto za to begnie? Za coś takiego?
1: No, zacznijmy od tego, że ministerstwo wstrzymało wypłaty.
0: Tak, to wczoraj był komunikat pana Wiewiera wieczorem.
1: Tak jest. I sprawdzamy, co tam się wydarzyło dokładnie. Trwają analizy i na pewno, tak jak mówię, no znowu, konsekwencje będą wyciągane. Ale panie redaktorze, bo to jest tak, że takie rzeczy pokazują tylko, jak bardzo pewne rzeczy wymagają dużych zmian. I teraz wiem, z drugiej strony można mi powiedzieć, no dobrze, ale rządzicie 3 lata, więc te zmiany systemowe powinny się wydarzyć. Więc tutaj stawiam egzystencjalne wręcz pytanie. Ma być praworządnie czy skutecznie? I to nie jest tak, że to od razu...
0: Praworządnie i rozumnie.
1: No praworządnie i rozumnie, tylko niektóre rzeczy...
0: Emilia jest ślepa, ale nie może być głupia.
1: Niektóre rzeczy wymagają czasu. I na przykład kwestie w ogóle prowadzenia polskiej polityki polonijnej są takimi rzeczami, które moim zdaniem osobiście... systemowo powinny się zmienić. Mamy teraz 3 ośrodki. Mamy MSZ, mamy trochę w KPRM-ie, pamiętamy pana ministra Dziedziczaka przecież. Mamy Senat i to są zaniedbania różne, które latami się nagromadziły, również przez dekonstrukcję służby cywilnej przez poprzedni rząd. I teraz to nie jest tak, że jeżeli 8 lat coś się psuło, zmieniało, były przymykane oczy i tak dalej, to w te 3 lata można magiczną różdżką zrobić, wziąć i posprzątać.
0: To nie, bo to jest, pani poruszyła bardzo poważny temat. Wiem, że w przyszłym tygodniu we wtorek będzie posiedzenie Komisji Spraw Komisji Polonii i Polaków za granicą.
1: Zgadza się.
0: W Senacie na ten temat właśnie, a między innymi. Ale to nie jest tak, że to jakaś bardzo skomplikowana sprawa była. Po prostu facet kilka tygodni po założeniu stowarzyszenia wystartował w konkursie, w którym jednym z kryteriów był dorobek i mimo zerowego dorobku, zerowego, dostał ogromną kasę. Teraz albo ktoś olał swoją pracę w ministerstwie, albo ktoś był w zmowie i dostał działkę od takiej kwoty, tak? No to jest prosta sprawa. To nie jest wielka polityka, to jest malutka niegospodarność. No, na 2 miliony.
1: No to nie jest wielka polityka, a potem robimy z tego nagłówki gazet główne, tak?
0: No tak, no bo jeżeli tak ten system działa...
1: No, chciałabym wierzyć i z tego, co na razie wstępne wyniki prac wskazują, że to jest jednak czynnik ludzki, który po prostu popełnił błąd gdzieś w drodze urzędniczej. I oczywiście, no to nie jest powód, żeby machnąć ręką i powiedzieć, okej, no tutaj się pani urzędniczka czy pan urzędnik pomylił, idziemy dalej. Też prawda jest taka, że no koniec dnia to wiceminister, a potem minister podpisuje, tak? Więc no nie możemy przejść obok tego, ale... musimy przede wszystkim dokonać audytu i sprawdzić, dlaczego taka decyzja została podjęta i na którym etapie był błąd, bo może my jesteśmy też w trakcie zmieniania różnych zasad finansowania tych konkursów polonijnych. No więc to też jest najlepszy przykład na to, że te nasze zmiany, których teraz podejmujemy, są potrzebne, żeby właśnie takich rzeczy nie było i żeby te rzeczy potem nie urastały do no, nie wiadomo jak wielkich spraw, bo wydaje mi się, że naprawdę w tym momencie chociażby prorosyjskie wypowiedzi przedstawicieli opozycji są większym problemem niż jakaś dotacja dla jakiejś grupy sposób. Ja tego nie relatywizuję, to jest ważne, my się tym zajmujemy, ale to dla ciągłości państwa polskiego naprawdę są większe problemy.
0: No jak już do tego doszliśmy, to nie są prorosyjskie wypowiedzi, tylko to jest wygranie w polskiej infosfery przez rosyjskie trole i rosyjskie narracje. To jest dużo poważniejsza sprawa.
1: No tylko czy naprawdę politycy będący tak długo w polityce muszą te narracje powielać? Wydaje mi się, że doświadczenie...
0: No tak, ale wie pani, to właśnie to jest właśnie problem, bo to nie chodzi już tylko o takie na walkę w rząd opozycja. Czytam ministra Kierwińskiego, który pisze o hordach migrantów na granicy. Hordach. No przecież to jest język Putina i PiSu, a nie koalicji demokratycznej i tak dalej. To pokazuje, jak daleko ta zaraza weszła. Mam wrażenie, że dlatego, że przegraliśmy wojnę w infosferze.
1: No... Znaczy, faktycznie hordy to nie jest język, który by się kojarzył z...
0: Bardzo demokratyczny i...
1: Bardzo demokratyczny, no ale znaczy, mamy do czynienia z reżimem niedemokratycznym, tak? I to nie chodzi o to, że minister Kierwiński czy którykolwiek z przedstawicieli rządu tych ludzi bezpośrednio, personalnie tak nazywa, tylko chodzi raczej o system, tą weponizację migracji, z którą mamy teraz do czynienia z Łukaszenką. I proszę zauważyć, od początku tego roku mamy zero, naprawdę zero, udanych przejść przez granicę.
0: Od zamknięcia
1: granicy się skończyło. I powtarzane jest ta okropna, fałszywa narracja, że po pierwsze, ten rząd zabrał możliwość otrzymania azylu. To jest nieprawda, ponieważ prawdziwi azylanci mają możliwość wciąż zaaplikowania i otrzymania tego azylu w konsulacie. Nie na granicy, to znaczy i też są wyjątki, jeżeli mamy do czynienia z kobietami w ciąży, dziećmi, osobami chorymi, przecież tam są nasze służby na granicach, które sprawdzają, kto jest tym prawdziwym migrantem, ale czy naprawdę te grupy zwożone przez reżim Putina z Łukaszenką na granicę, to jak to właśnie pan minister użył dosadnego określenia, hordy, to są w całości te biedne osoby, które oszukują.
0: O ludziach mówić hordy? I uważać, że się jest zwolennikiem praw człowieka.
1: Panie redaktorze, to jest kwestia narracji. To prawda. Wygląda na to, że po prostu w stronie prawicowej można więcej. To znaczy oni mogą... Oni, przepraszam, bo nie chcę takich duopoli. Opozycja może na prawo i na lewo używać różnych słów, które są mało demokratyczne i w jakiś sposób to jest wybaczane. I to prawda, że od strony rządzącej oczekuje się większych standardów. Ale...
0: Bo ma wyborców, którzy mają w nosie prawa człowieka i dlatego na nią głosują. A mi się wydaje, że ta koalicja dzisiejsza, mam nadzieję, że ma wyborców, którzy przywiązują uwagę do praw człowieka.
1: Absolutnie.
0: I przestaną na nią głosować, jak będzie mówiła o hordach.
1: No, przede mną w studiu była pani minister Kotula, która walczy o inny element prawa godności, tak, do życia w związkach par, zarówno hetero, jak i homoseksualnych, do tego, żeby mogły po sobie dziedziczyć, żeby mogły się odwiedzać w szpitalu, tak? I o tym też byśmy powinni rozmawiać, że ta strona bardzo, bardzo walczy o przede wszystkim kwestię godności każdego obywatela i obywatelki. No i jest potem blokowana przez głupią retorykę drugiej strony.
0: Naprawdę. No, jak już tak poważnie rozmawiamy, bo ja to długo na tym świecie nie będę chodził, ale pani strasznie długo jeszcze. I jak te tendencje będą się dalej tak szły, to najpierw demokraci będą mówili o hordach, będą ograniczali prawo do azylu, będą wyrzucali uchodźców z miejsc zbiorowego zakwaterowania i tak dalej, i tak dalej. A potem co ci demokraci fantastyczni, broniący nas przed autokratami, zrobią jeszcze strasznego?
1: Legalna migracja jest dla nas ogromną szansą. Potrzebujemy legalnych migrantów, tak samo jak potrzebujemy pomagać osobom, które uciekają z prawdziwego miejsca zagrożenia.
0: Ale
1: tak?
0: Jeżeli ta legalna migracja jest dla nas taka ważna, kłócimy się trochę, ale musimy się kłócić. Jeżeli ta legalna migracja jest dla nas taka ważna naprawdę, to dlaczego z polskich uczelni znikli zagraniczni studenci kompletnie i pojechali do Czech i budują potęgę czeskich
1: też
0: uniwersytetów?
1: Nie do końca tak.
0: Do
1: to nie do końca tak. Wracamy do, więc tylko powiem, legalna migracja, tak? Nielegalna migracja to jest coś, czego nasze społeczeństwa od nas wymagają, żebyśmy to rozwiązali i żebyśmy sobie z tym poradzili. Po to nas, znaczy, no mnie nie, ale po to wybrali tę stronę. Jeżeli nie zrobi tego strona demokratyczna, to w pewnym momencie zatrudnią do tego faszystów. I tego naprawdę rozwiązania byśmy nie chcieli. A jeśli chodzi o uczelnie, o których pan redaktor wspomina, to jest trochę znowu pytanie praworządnie, a skutecznie. Były miesiące negocjacji pomiędzy resortami z przedstawicielami, rektorami uczelni wyższych. i nie dało się wypracować konsensusu, który byłby dobry dla jednej i dla drugiej strony, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i strona rządowa przede wszystkim musiała stawiać na bezpieczeństwo państwa polskiego. I dlatego, bo my potrzebujemy prawdziwych studentów.
0: Ale to wy też wierzycie w tę paranoję, że każdy student, który przyjedzie, wysadzi się w metrze albo coś
1: nie,
0: takiego?
1: Nie, absolutnie. To nie o to chodzi. Ci ludzie dostają wizy Schengen i potem uciekają, znaczy nie uciekają, jakby rozmywają się w tym systemie. Jak mówię, prawdziwi studenci na prawdziwe studia i panie redaktorze, to są też wszystko rozwiązania prawne, które potem można zmieniać. To nie jest tak,
0: ale
1: że...
0: w międzyczasie znaczy... uniwersytety upadają, a w Polsce, a powstają w Czechach bardzo silne.
1: No i życzę polskim skutek. Uniwersytetom awansów w rankingach międzynarodowych i myślę, że jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która pracuje nad umiędzynarodowieniem i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
0: Byliśmy 2 lata temu. Bardzo dziękuję. Agnieszka Chomańska, szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych, była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia.
0: Pani dyrektor i do zobaczenia, mam nadzieję. Informacja, a potem komentarz.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8:21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie możemy koło tego przejść obojętnie, ale musimy przede wszystkim dokonać audytu i sprawdzić, dlaczego taka decyzja została podjęta. Mówiła przed chwilą w poranku TOK FM Agnieszka Chomańska, szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych. Resort zapowiedział już kontrolę w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi dotacji przyznanych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026. Według wczorajszych doniesień Wirtualnej Polski, organizacja, która nie spełniła warunków konkursu, konkursowych miało otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia jest gotowy do przyjęcia przez rząd i być może rząd zrobi to w przyszłym tygodniu. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy 240 zł za godzinę. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie dwóch ważnych ustaw. Pierwsza umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Po kilku dniach deszczowej pogody słońce przyciągnęło w Tatry tłumy turystów. Wczoraj ratownicy Topr interweniowali 15 razy, a trzy wypadki miały szczególnie ciężki przebieg. Poszkodowani po upadkach z dużych wysokości trafili śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Teraz w Tok FM czas na informacje sportowe.
11: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mecz, w którym nikt nie chce grać. Jutro w Miami pojedynek o brązowy medal na piłkarskich mistrzostwach świata. Od lat kwestionowany, bo drużyny rozbite po półfinale myślami są już na wakacjach. Z obozu Anglików i Francuzów docierają już głosy, że piłkarzom zależało tylko na tytule, a brąz nie ma dla nich znaczenia. Ale grać trzeba, nawet w mocno zmienionych składach, a to bardzo prawdopodobne. Mecz Anglia-Francja jutro w Miami o 23:00, finał mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną w niedzielę w Nowym Jorku o 21:00. Mundial się kończy, a zaczął się właśnie sezon na naszych boiskach. W meczu o Superpuchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. To dobry prognostyk na początek, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Zależało nam wszystkim, żeby lepiej zacząć sezon niż rok temu, kiedy przegraliśmy w lidze i przegraliśmy mecz o Superpuchar. Tym razem jednak zagraliśmy bardzo dobrze, kompaktowo w defensywie, podchodziliśmy wyżej pod rywala, robiliśmy to konsekwentnie i z tego aspektu możemy być zadowoleni, ale musimy wymagać od siebie lepszej dyspozycji, gdy jesteśmy w posiadaniu piłki, szczególnie na połowie rywala. Lech wywalczył Superpuchar po raz siódmy. Ekstraklasa ruszy za tydzień, a we wtorek zespoły z Poznania i Zabrze rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tim Merlier znów udowodnił, że jest najlepszym sprinterem w stawce. Belg był wczoraj najszybszy na 12. etapie Tour de France i był to już jego trzeci triumf w tegorocznej wielkiej pętli. Dzisiaj starałem się utrzymać się przed nimi i znaleźć trochę miejsca z przodu. Musiałem się uspokoić, a potem ruszyć ponownie i tak jak już przed odprawą wiedziałem, że to taki rodzaj finiszu, który mi odpowiada. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Rusza walka o tytuł żużlowego mistrza Europy. W tym roku cykl SEK będzie się składał z czterech imprez. Pierwszy turniej jutro w Zielonej Górze, potem we wrześniu zawody w Gistrow i Rzeszowie, a ostatni 2 października w Pardubicach. Tytuł będzie bronił Patryk Dudek. Oprócz niego wystartują także Kacper Woryna, Maciej Janowski oraz bracia Piotr i Przemysław Pawlicy. Dodatkowo jutro w Zielonej Górze z dziką kartą pojedzie Damian Ratajczak. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
11: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Na razie cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach to ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem. 27 stopni pokażą dziś termometry w Gdańsku, maksymalnie 30 w Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Lublinie, 32 stopnie w Warszawie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek z TOK FM, prawie 26 minut po 8 wracamy do... Nie, witam, witam komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Geber.
13: Dzień dobry.
0: Tyle jest rzeczy, że nie wiadomo właściwie w co włożyć ręce.
13: Żeby nie wyszły brudne.
0: A żeby w ogóle wyszły. Myślę, że jednak zaczniemy chyba od nocnego orędzia Trumpa, bo to jest coś, o czym dziś rano jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, a jednak mam wrażenie, że coś ważnego Trump chciał nam powiedzieć, mianowicie, że Chińczycy są źli, demokraci są jeszcze gorsi
14: I że wybory zostaną sfałszowane.
0: I że wybory zostaną sfałszowane, jeżeli on przegra.
14: No oczywiście.
0: I że służby amerykańskie
14: są w spisku.
0: Są w spisku.
14: I media niektóre są w spisku.
15: Te, które nie tak relacjonowały, nie pokazały przemówienia.
0: Wiecie,
15: prezydenta.
0: Bardzo miły facet, on to bardzo tak przyjemnie mówił, ale właściwie jak się patrzy na tę treść, to jest dość przerażające. No bo jeżeli on z tego wyciągnie wnioski, no to już wtedy sky is the limit, jeżeli chodzi o skalę zła. Kostek.
13: Tylko, że już sky is the limit, bo jak nie wiem, czy widziałeś, że w mediach amerykańskich to zostało odnotowane, ale bez jakiegoś szczególnego poruszenia czy zdumienia.
0: Znaczy, że on tak gada.
13: Że prezydent gada brednie, to nie jest news.
0: Już nie jest news.
13: Już nie jest news. Natomiast oczywiście masz rację, bo ten prezydent, który gada brednie, potrafi też nie tylko gadać brednie, ale robić idiotyzmy. To widzimy w Zatoce Perskiej i możemy zobaczyć w listopadzie w Stanach.
14: To zresztą jest bardzo ciekawe, co powiedział i Trump, bo on po pierwsze nie wiadomo skąd ma takie dane, jak twierdzi, że Chińczycy ukradli dane 272 milionów amerykańskich wyborców i już prawdopodobnie wcześniej przez to sterowali systemem wyborczym, wpływali na wynik wyborów.
13: No inaczej Trump nie zostałby wybrany przecież.
14: W ogóle nie przegrałby wyborów w roku 2020, to on tego zaczynał oczywiście, wszystko było sfałszowane i tak dalej. No i tutaj nadchodzą te wybory połówkowe tak zwane, czyli w listopadzie biorą amerykańską Izbę Reprezentantów i 1/3 Senatu. No i przecież wiemy, o co chodzi w tej stawce, czyli dobry sygnał z tego kolejnego niebywałego wystąpienia Donalda Trumpa, który rzeczywiście już w Stanach Zjednoczonych jest przyjmowany i to przez jest przyjmowany jako nie wiem jak to określić, ale może lekki wariat, więc już nawet niespecjalnie prostujemy jego słowa, tak? Specjalnie...
0: Tak, rzeczywiście skończyła się moda na fact-checking, bo już nie sposób jest nadążyć.
14: Co więcej, Donald Trump po takich wystąpieniach staje się obiektem bardzo, nazwałbym to delikatnie, zgryźliwych komentarzy wśród niegdyś trumpistów, a dzisiaj zagorzałych jego przeciwników. Po prawej stronie, takiej bardzo konserwatywnej, był Joe Rogan i tak dalej, bardzo popularnych w ogóle komentatorów życia publicznego, tak bym to nazwał, w Stanach Zjednoczonych. No i po takiej informacji właściwie to powinien być jakiś oczywiście wielki wstrząs i tak dalej, tylko że tak mówię, Trump gada to, co mu tam ktoś napisał na kartce bez żadnych dowodów.
13: Nie,
15: ale sam to wymyślił.
13: Niczego nie napisał na kartce. On naprawdę swobodnie improwizuje.
14: Nie, ale ktoś musiał te dane dać, on nie wymyślił z głowy.
0: Dlaczego tak sądzisz?
14: No bo on nie wymyślił 272 milionów, tak sobie rzucił. Trumpa, dobra, może nie doceniam Trumpa w tym względzie.
0: To jest XXI wiek.
14: No ja rozumiem.
15: Można zmyślić wszystko.
14: Ale jedną rzecz właśnie chcę powiedzieć, tylko tak. On rzeczywiście bardzo się boi tych wyborów połówkowych, bo one mogą być dla partii konserwatywnej i dla tego, co Trump reprezentuje i jego grupy, która za nim stoi wokół niego, mogą być skutki dramatyczne, będzie katastrofalne. Bo już ugrząc w Iranie, tutaj delikatnie powiedział Kostek, że to jest kapitulacja. No przecież to, co się tam dzieje, to dla wyborców Trumpa, tych najbardziej zagrożonych z ruchu MAGA, to jest jakiś koszmar nocny po prostu to, co się dzieje. No miało nie być wojny, jest nagle jedna wojna z państwem, które już zostało 38 razy pokonane, jak tam 39 już razy, jak to ogłaszał Trump. Okazuje się, że ciągle nie jest pokonany i ciągle Trump grozi coraz większymi atakami. Teraz kurczę na elektrownie i mosty, wszystkie zniszczenie w ogóle całej sieci elektroenergetycznej.
0: To jest niesamowite, że jak Donald Trump coś mówi, to my już wszyscy się nauczyliśmy, że to jest niepoważne, ale czasami jest poważne.
14: No bo to jest prezydent Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, to znaczy, że on może zniszczyć wszystkie mosty i może wprowadzić opłatę za przepłynięcie przez cieśninę Ormus, ale to mówi wieczorem, a rano już ma inny pomysł.
13: Nie, to jest niezupełnie tak, bo jeszcze jest rzeczywistość. On zapowiedział, że skoro wprowadzanie opłat przez Iran byłoby nielegalne, to Amerykanie też wprowadzą opłaty za przeciwstawianie się nielegalnym opłatom Iranu. To jest o tyle zabawne, że wprowadzanie opłat za przepłynięcie przez cieśninę Ormus jest nielegalne w świetle ONZ-owskiej konwencji o prawie morza, której ani Iran, ani Stany Zjednoczone nie podpisały. Więc Trump mógłby powiedzieć, że nas nie obowiązuje konwencja o prawie morza, ale ja nie wiem, czy on w ogóle wie, że jest jakaś konwencja o prawie morza i że Amerykanie jej nie podpisali. Tyle tylko, że z tego, że wprowadzi opłaty, musiał się nazajutrz wycofać pod bardzo silną presją wszystkich państw arabskich Zatoki Perskiej, które powiedziały, nie będziemy na to płacić, tak? Mowy nie ma. Więc on wymyślił, że nie będzie opłat, tylko Arabowie zainwestują dzikie pieniądze w Stanach Zjednoczonych, które może zainwestują, może nie zainwestują. Natomiast dużo ważniejszą kontrolą rzeczywistości jest to, bo mówisz, trafnie cytując pana prezydenta, że on zamierza zbombardować wszystkie elektrownie w Iranie.

0: reakcję, bo mówił sensownie Trumpowi, że to porozumienie, które jakoby kończyło wojnę w maju, nie jest warte papieru, na którym jest napisane, bo nie jest warte papieru, na którym jest napisane. Więc tym razem, no to teraz, skoro się sam wpakowałeś, no to się męcz, a nie mówiłem.
1: Ale słuchajcie, to wracam do przemówienia, bo to w ogóle analiza Trumpa, to już będziemy do końca świata, psychiatria, psychologia społeczna, wszystko. Ale co on właściwie chciał tym orędziem powiedzieć? Bo ja tego wysłuchałem, jestem bardzo krytyczny, mam wiele uwag, ale co on chciał osiągnąć?
0: I osiągnął. Rozmawiasz o jego orędziu, a nie o katastrofie w Zatoce Perskiej, tak?
2: Znaczy raczej przykuć, tak pewnie, bo to może być bardzo proste, znaczy znowu przykuć uwagę i powiedzieć jakąś kolejną rzecz, trochę oczywiście też przygotowywać się na te wybory połówkowe i na ich na rezultaty, bo to jest, bo mówimy dużo o Trumpie i o tym, co on może powiedzieć, jakie to ma znaczenie, co może zrobić, jakie ma znaczenie, ale też to, co on mówi, ma znaczenie dla całego obozu politycznego. I to jest też gra nie tylko z, nie wiem, jakiejś takiej skali międzynarodowej społecznością amerykańską, ale też z jakimś obozem politycznym. Znaczy, bo ten obóz może korzystać na tym, że ten Trump jest wyrazisty, wygrywa wybory, to ciągnie obóz jakoś w górę, ale z drugiej strony Trump jest po prostu nieprzewidywalny, pakuje Stany w głupie wojny, które się będą ciągnąć i ciągnąć, i to obozowi politycznemu może zagrażać, więc wydaje mi się, że to jest też trochę, to jest trochę przemówienie do społeczności, ale znaczy, też przemówienie dla swojego,
1: lejce, to było
2: dla
1: coś
2: swojego
1: takiego?
2: Obozu politycznego.
1: Jestem tu, siedzę na koźle i trzymam lejce?
2: Raczej próbuję przygotować i powiedzieć, że musimy zjednoczyć jakoś się my na przykład Republikanie przed tym i przygotować na to, że będziemy atakowani, właśnie tutaj będą ukradzione wybory, że będą problemy, ale to jest to od naszych, to jest ważne, żebyśmy byli jakby takim silnym, wspólnym obozem. Znaczy, to jest bardziej też do wewnętrznego odbiorcy, takiego wewnętrznego politycznego.
3: Poza tymi politycznymi rzeczami, które bo rzeczywiście Trump i jego otoczenie się bardzo obawia tych wyborów połówkowych, no przecież wprost mówił i Trump i jego ludzie, że jeśli oni przegrają te wybory połówkowe, to będzie absolutnie poważna sprawa z impeachmentem. To naprawdę będzie poważna sprawa, bo to no, po tych wariactwach, które on wyprawia, on nie będzie miał już sojuszników nawet w partii republikańskiej, dużą część straci. Więc to będzie dla niego bardzo poważny problem, ale też to jest wpisanie się też trochę w tą całą narrację ruchu MAGA, nie? Wszyscy są przeciwko nas. Nam. Wszyscy są przeciwko nam. My mamy do zrobienia bardzo ważne rzeczy.
1: Nie ma to jak dobra paranoja, prawda?
3: No, okej, ale tak jest. Tak jest po prostu.
0: Tylko ruch MAGA się rozpada tak, jak PiS się rozpada na naszych oczach.
1: Oj, i do tego tematu wrócimy. Zaraz po informacji.
4: Autopromocja.
5: Jest taki czas w życiu rodzica, kiedy radość miesza się z lękiem, a ekscytacja z ekstremalnym zmęczeniem.
6: To okres zaraz po narodzinach dziecka. Jak karmić, kiedy usypiać, jakie witaminy podawać. Porad, co i jak robić jest w sieci bez liku. Ale my zapytamy o to pediatrę.
5: Czas rodziców w sobotę o 13:00. Zapraszamy.
6: Ula Malko.
5: Krzysztof Horwat.
4: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Zdanie tutaj jest stokrotka.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży.

0: Wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że prezydent podpisze tę ustawę. Oczekuje tego około 2 milionów Polaków, mówiła w poranku TOK FM ministra Katarzyna Kotula z Lewicy. Dziś mija termin, w którym prezydent Karol Nawrocki musi podjąć decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.
17: Mam nadzieję, że podpisze. Jestem i byłam cały czas w kontakcie z ministrami w kancelarii pana prezydenta, próbując ich przekonać do tego, że ten projekt nie jest dla nikogo zagrożeniem, że nie zagraża żadnemu polskiemu małżeństwu. Dzisiaj warto, żeby pan prezydent wspiął się ponad własne korzyści i pomyślał o Polkach i Polakach, bo on w kampanii prezydenckiej obiecywał, że podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, panie prezydencie.
16: Ustawa, jeśli weszłaby w życie, dałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych m.in. prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczania podatkowego oraz prawo do zasiłku opiekuńczego. Kujawsko-pomorski sanepid bada, czym zatruło się ponad 60 osób z Torunia oraz sąsiedniego Grębocina. Objawy zakażenia salmonelą mają dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. 6 osób nadal jest w szpitalu, mówi lekarz Betański z sanepidu w Bydgoszczy.
18: Cały czas trwa dochodzenie epidemiologiczne. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej równolegle przeprowadzają wywiady w celu ustalenia wszystkich osób narażonych oraz przeprowadzane są badania laboratoryjne próbek żywności i wymazów sanitarnych dzieci oraz personelu.
16: Zakażenie salmonellą powoduje ostrą biegunkę, wymioty i wysoką temperaturę. Objawy utrzymują się do 7 dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie bywa niebezpieczne dla małych dzieci oraz dla osób starszych. Teatr Piknik Naukowy i Warsztaty Warszawska Starówka świętuje od dziś 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
19: Mamy dwa teatry dla dzieci w piątek o godzinie 17:00. Też na scenie na rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
16: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji. Zagrzmi dziś w zachodniej połowie kraju. Tam też spodziewajmy się ulewnych deszczy. W nocy burze będą przesuwały się na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Ale jeszcze dziś 27 stopni w Gdańsku, 30 w Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Lublinie, 32 stopnie w Warszawie.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Wracamy do rozmowy komentatorów Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert. O 8.43 dokładnie objawi nam w sprawie PiSu jakąś prawdę.
14: Tutaj nie ma nic do objawienia. Znaczy, to co się...
2: To dziękuję.
14: Tak.
19: Nie, to jest dzieje do śledzenia PiSem, cały czas. Sytuacja.
14: Dzieje się zawsze z partiami wodzowskimi. Znaczy, jeżeli partia jest zbudowana wokół osoby lidera, no to nie ma możliwości debaty, alternatywnych programów politycznych, szukania dla nich poparcia, bo decyduje lider. Tak długo, jak długo lider może wymuszać swoją wolę, to ten model działa idealnie i wszyscy partiom wodzowskim zazdroszczą. Kiedy się okazuje, że lider nie może wymuszać, taka partia się sypie, bo ginie ten element, który o niej stanowił. I to widzimy na naszych oczach, to się dzieje. Niezależnie od tego, jak się skończy ta rozgrywka z Morawieckim, wyjdzie, nie wyjdzie, to jest jakby alternatywa
20: Morawiecki do wejdą, nie wyjdą. To zapewniam ci, że Morawiecki sam z siebie nie wyjdzie.
14: Nie, tylko wyrzucą, tak?
20: No, no to mu chodzi, no.
14: Tak, no i właśnie, i może wyjdzie z 30 posłami i jeżeli przekroczą próg, a mogą przekroczyć, no to 30 misiów zachowało miejsce w Sejmie na następną kadencję. Rzecz w tym, że to nie ma nic wspólnego z polityką rozumianą jako walka programów i wszystko wspólnego z polityką rozumianą jako walka o władzę, a walka o władzę zaczyna się we własnym środowisku politycznym.
20: A ja tutaj będę... Może to zabrzmi dziwnie, ale będę bronił tutaj pewnego...
19: Morawieckiego czy Kaczyńskiego?
20: Raczej tutaj Morawieckiego, bo uważam, że to akurat w przypadku PiSu jest to kluczowe dzisiaj to odpowiedzenie sobie na tym, jaką partią ma być PiS. I w tej... Bo mamy takie dwa zjawiska. Po pierwsze, odpływ części wyborców do Konfederacji, dwóch. PiS, stagnacja w sondażach na poziomie 23%, 24%, czyli w porównaniu z wyborami z 2023 roku to jest 11 punktów procentowych mniej, czyli 50 posłów, pewnie 40 mniej. Więc nie ma już, ta partia nie daje tego, prawda, takiego dodatkowego jakiś efektu, że jest fajna, bo może być partią władzy. Po prostu nie będzie już taką partią władzy, jak była. Ale odpowiedź jest głównie taka, czy to jest twarz Czarnka, mówiąc w dużym skrócie, czy też Morawieckiego, który publicznie on to też mówił, a zakulisowo to już wiadomo mówią, że Jarosław Kaczyński po prostu prowadzi partię na ścianę, ponieważ nie da się walczyć tylko o twardy elektorat, tylko trzeba zawalczyć o to centrum. Czy to się Morawieckiemu, czy się z tym zgadzamy, czy nie zgadzamy, czy mu się to uda, to jest inna sprawa. I Morawiecki też doszedł już do takiej pozycji z grupą kilkudziesięciu posłów, co jest bardzo ciekawe. Którzy nie boją się przeciwstawić publicznie Kaczyńskiemu. Tego
2: ale
20: nie było
2: myślisz,
20: dawno.
2: Że to może być ustawka?
20: Nie, nie wierzę w tą ustawkę, dlatego że my rozmawialiśmy z
2: wieloma... Kaczyński stoi przed niemożliwym. On musi jednocześnie przyciągnąć jakąś grupkę, chociaż sfrustrowanych obecną koalicją, jej tak, wyborców.
20: To się nie udaje na razie, bo na razie nie, się ściągnął Marka 0,09 Wocha.
2: No, tak. Z prostego powodu, jak się ich przyciąga Czarnkiem, to nie jest silne przyciąganie, delikatnie mówiąc. A z drugiej strony musi zahamować odpływ do Konfederacji. Teraz jak się dzieli, to Czarnkowa część PiSu ma szansę hamować odpływ do Konfederacji, a premier Morawiecki ma szansę zbierać część elektoratu Koalicji Demokratycznej.
20: Podziały, które są wewnętrzne i mówiąc delikatnie, niechęć między środowiskiem Morawieckiego a środowiskiem jego adwersarzy. Z jednej strony to są ziobryści, z drugiej to jest środowisko
2: Macierzy.
20: No nie tylko emocje, jak tam już są też interesy wchodzą, bo cokolwiek by mówić, to Morawiecki ma jakiś plan w ogóle na to, żeby na te najbliższe miesiące i tak dalej. No naprawdę, bo on ma jakiś plan. PiS buksuje, już tylko i wyłącznie buksuje. I co więcej...
2: No nie, Czarnek jeździ przecież po całej...
20: No nie, ale co to daje? Jakie masz efekty? No nie masz żadnej efekty. Bo efekty masz takie, że Czarnek w końcu postanowił przebić Konfederację i powiedzieć, że należy natychmiast
19: są takie, że
20: Ukrainie.
19: Rośnie Konfederacja. Jaki jest efekt tego szpagatu? No bo taki szpagat, który próbowało robić Prawo i Sprawiedliwość, że naprawdę
0: po prawej stronie
2: od
0: najlepiej
2: Tuska
0: nic.
2: Do Brauna wszystko wypełnimy.
0: Tak, my wszystko wypełnimy i Czarnkiem teraz wypełnimy tą prawą stronę i będziemy bardziej antyukraińscy, będziemy bardziej konfederacy, żeby zabrać konfederację. Okazało się, że konfederacji rośnie, bo oczywiście stara prawda, po co wybierać podróbkę, jak możesz wybrać oryginał.
14: Na tym się przejechał Rafał Trzaskowski. Tusk tego słucha.
0: Na tym się przejechał Rafał Trzaskowski w trakcie na wyborów prezydenckich. I w tym szpagacie z drugiej strony pojawia się Mateusz Morawiecki, który może być takim bardzo bliskim, w zasadzie takie centrum, Tusk, jakby oni mogą się taki bardzo bliski, może też te nowym partiom, jak się nazywa nowa partia?
20: Unia Centrum.
0: To jest, to są naprawdę...
14: Zwróćcie uwagę,
2: powiedzmy w Śródmieście.
14: Zwróćcie uwagę,
0: tylko że w tym szpagacie to niestety nie zyskuje, znaczy niestety, w tym szpagacie Prawu i Sprawiedliwości nie rośnie, tylko okazuje się, że się że zyskują inni i to jest w ogóle super ciekawe. Jest taki moment rok przed wyborami, bo to nie jest tylko ten ruch, który się dzieje po prawej stronie, ale właśnie ta wspomniana Unia Centrum i to, co się dzieje gdzieś w centrum i w stronie koalicji, po stronie koalicji rządzącej, czyli również też jakieś podziały, jakieś myślenie, dobra, kto jakie pozycje ma zajmować, tylko że na tym to może też oznaczać, i to by było, to w sumie jest ciekawe pytanie, czy to może oznaczać jakąś w ogóle przebudowę taką na scenie politycznej, w której rzeczywiście na przykład realna będzie, czy w ogóle jest realna koalicja jakiejś partii Morawieckiego z Unią Centrum?
14: Pewnie jest, ale zwróćcie uwagę, w jaki sposób o tym rozmawiamy.
2: A czy jest możliwy rząd Tuska z wicepremierem Morawieckim?
14: A dlaczego nie? Lepsze to niż rząd Tuska z Grzegorzem Braunem jako minister spraw wewnętrznych.
20: Myślę, że w polskiej polityce jest bardzo wiele
14: ale
20: możliwych.
14: Zwróćcie uwagę.
2: Ja kandyduję na prezydenta.
20: Nie mam takiego zamiaru kandydować na prezydenta, bo już jest wielu innych kandydatów chętnych.
2: Konstanty podnosi paluszki, proszę.
14: No tak, bo jak nie będę podnosił głosu, to się nie przebije.
2: Coś trzeba podnieść.
14: Już nie będziemy rozmawiali o tym, co należy podnieść w tym momencie, ale zwróćcie uwagę, jak rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, czy PiSowcy pójdą raczej za Czarnkiem, czy raczej za Morawieckim. Nie rozmawiamy w ogóle o programach, mimo że obaj politycy reprezentują jednak odrębne nurty programowe. To nie jest spór programowy. To jest
20: nie,
14: spór
20: częściowo
14: o to.
20: Jest spór nie, programowy.
14: To jest spór
20: nie,
14: o to.
20: Jest spór programowy również. No.
14: Romku, to jest spór o to, który z przywódców PiSu ma większą szansę doprowadzić PiS do mniejszej klęski wyborczej. Komu bardziej ufamy? To jest nieuchronna degrengolada partii wodzowskiej.
2: On powiedział bardzo ważną rzecz. Uważaj, w ogóle cała debata polityczna, czy przeważająca część debaty politycznej jest debatą techniczną.
14: Tak, ale
2: czy to da punkty
14: i personalną.
20: Słuchaj, to niestety, z tym się zgodzę, bo nie jestem ślepy. Natomiast to niestety polskiej sceny politycznej, generalnie tak się polityka w naszym tym zachodnim świecie zmieniła, nazwałbym to. No, najlepszy przykład, już takie wynaturzenie, to jest Donald Trump, o którym rozmawialiśmy na początku programu. I oczywiście, że jest głównie to patrzenie, czy to nam...
14: Ale nie możesz mówić, że w Stanach nie ma programów. Demokratyczni socjaliści Ameryki, którzy są na fali wznoszącej, idą z bardzo jasnym programem. Zlikwidować prezydenturę, urząd prezydenta, zlikwidować Senat. Przepraszam, ich kandydaci
2: rosną. Na razie
14: Nowy
2: Jork wygrali.
20: Nie o to mi chodzi.
14: Ale Romku, to nie jest tak, że nie ma programu.
20: Ale nie ma, ale no to załóżmy ten... Słuchajcie,
2: troszkę chaosu tu się wkradło, ja to muszę oprzątać. O czym wygadać?
20: W tym Sejmie.
14: Rozmawiamy o tym,
0: czy jest program, czy nie ma programu.
14: Konflikty polityczne mają charakter personalny i techniczny, czy programowy. I ja mówię, że to, co się dzieje w polskiej polityce, jest dowodem na to, że mają charakter personalny i techniczny, a nie programowy. Programy nie są formułowane, chociaż są domyślne. Romek mówi, ale generalnie tak w ogóle jest zepsuta nasza demokracja.
20: Nie tylko nasza.
14: Nie, no nasza w sensie zachodnia.
20: A, zachodnia, tak? Okej. Okay. Tak. No
14: natomiast tak niekoniecznie jest. Ale między Le Pen a Mélenchonem są też zasadnicze różnice programowe. Nie tylko personalne, a to będzie pewnie ten wybór, przed którym Francja stanie w przyszłym roku.
20: Między Platformą, Koalicją Obywatelską a PiS-em też są różnice programowe i albo między Lewicą a ten też są różnice, więc też nie demonizujmy.
2: Ja między Koalicją a PiS-em nie widzę dużych różnic.
20: Ale są.
2: Strukturalnych.
20: Są
14: nie, to pewnie większe różnice byłyby między Platformą a Lewicą. Tak naprawdę.
20: No to prawda, no to jest, czyli, koalicja, jest ciekawa.
14: Owszem,
20: no.
14: Są, jest polityka programowa, tyle tylko, że nie rozgrywa się ona w partiach władzy.
20: Jeśli w partii dochodzi do rozgrywki o władzę, bo to tym jest też de facto to, co się dzieje w PiS-ie, jest też rozgrywką o władzę, to wiadomo, że personalia są tutaj też na pierwszym miejscu, bo tak jest momentum tej partii. No i to jest pytanie, czy PiS... była taka książka dawno temu powstała, to był wywiad Rzeka z Michałem Kamińskim. Nie muszę chyba państwu przypominać, kim jest Michał Kamiński. Niektórzy mówią, że jest ukrytym szpiegiem PiS-u w PSL-u, a i tak dalej, ale to...
14: No w każdym razie jest ukrytym
20: szpiegiem Kamińskiego. On napisał taką książkę, koniec PiS-u, było to 20 lat temu. Teraz, no ciekawe, czy to się... No,
2: piękny, długi koniec.
20: Tak, długi marsz.
2: Wspominający węża boa.
0: Pytanie te, bo te pytania, jak się przekładają, bo przekładają się na pewno te walki personalne na jakieś takie programowe kwestie, na takim poziomie bardzo też ogólnym, wysokim, chociażby na przykład kwestie tego, jaki jest stosunek do państwa. Wydaje mi się, że to na przykład, i dla mnie to będzie chyba najciekawsze pytanie, na przykład w przyszłorocznych wyborach, takie myślenie, czy, bo Mateusz Morawiecki zawsze stara się uchodzić za państwowca, kogoś to myśli o tym, że
20: pytanie,
0: potrzebne
20: jak
0: jest państwo.
20: Siebie jako państwowiec, mam pewne wątpliwości.
0: Teraz ci powiem, że państwo jest ważne.
2: Znaczy, tak,
0: po drugiej stronie możesz mieć mecena. Po drugiej stronie będziesz mieć mecena na hulajnodze, który mówi tam, nie jest ważne państwo, ważne jesteś ty i ja. Znaczy, po prostu egoizm, taki społeczeństwo egoistów. Znaczy każdy sobie rzepkę skrobie i każdy kowalem własnego losu i w ogóle ty nie licz na państwo, ale też niech ci państwo nie okrada, podatków nie zabiera i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, i to jest naprawdę duża, duża różnica. To są bardzo duże, to jest taka...
20: Czyli mówi, żeby głosować na Morawieckiego, nie na Konfederację.
0: Bo jeżeli obóz Morawieckiego może przewyższyć jakoś, nie wiem, być ważniejszy w tej dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości niż myślenie, trzeba się ścigać z Konfederacją na te egoizmy, to jest różnica, to jest inny PiS, znaczy to jest PiS, który...
20: Ale PiS też mówi, Kaczyński też mówi, że jest za Polską Solidarną cały czas.
2: Ale słuchajcie, nie, bo to rzeczywiście jest wyraźne pęknięcie i to jest pęknięcie między Morawieckim, czyli przedsiębiorcze państwo, a Kaczyńskim i Czarnkiem nasze państwo. To jest ogromna różnica. I mi się wydaje, że w tym
20: nasze
2: sensie...
20: Nasze państwo głęboko antyeuropejskie, antyimigranckie i tak dalej.
2: Z wieloma implikacjami. Tak? I w tym sensie da się moim zdaniem merytorycznie skleić Morawieckiego z Tuskiem, a Czarnka z Tuskiem
20: ja
2: się nie da.
20: Ja tylko powiem tyle, to że nie jest, że to jest tajemnicą Poliszynela, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał już jakiś czas temu z Mateuszem Morawieckim o być może jakimś tam kiedyś sojuszu, ale to upadło.
0: To będzie tak
2: szczegóły. Szczegóły Romek poda już za tydzień lub dwa.
20: Może.
2: Bo teraz musimy się niestety pożegnać. Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Wisiecka, Roman Miejski i Konstanty Weber.
20: Dziękuję.
2: Piątkowy poranek TAG FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Bardzo wam dziękuję. Program zrealizowała znów Liwia Prądzyńska. Dzięki, Liwia. O 9:00 informacje TAG FM, po nich magazyn Owczarek, na który zaprosi za chwilę Cezary Łasiczka. Miłego dnia.
1: Dzień dobry. To faktycznie ja i zapraszam na magazyn Owczarek. Porozmawiamy o tak zwanych plastikowych studentach, albo studentach widmo, albo martwych duszach, czyli o osobach, które się zapisują na studia, ale ich nie kontynuują. Chodzi o to, żeby mieć status studenta i legitymację. Dlaczego? Ach, lista zalet jest bardzo długa, ale co na to ministerstwo? Dowiemy się po informacjach, albowiem w studio będzie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzisiaj w programie Owczarek po informacjach.

0: Reklama.
1: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Czekamy na decyzję prezydenta. Dziś dowiemy się, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. 2 miliony dotacji bez spełnionych warunków. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w Stanach Zjednoczonych. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Mam już gotowy plan B na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Mówiła w poranku TOK FM Katarzyna Kotula z Lewicy. Dziś prezydent ogłosi decyzję w tej sprawie, a rząd liczy się przede wszystkim z wetem. Cały czas mam nadzieję na podpis, a jeśli nie, to co?
18: To wtedy będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
17: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadzi kontrolę konkursu Polonia i Polacy za granicą. Wirtualna Polska podała, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała dostać blisko 2 miliony złotych dotacji. Sprawdzamy to, mówiła w poranku TOK FM Agnieszka Chomańska, szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.
19: Ministerstwo wstrzymało wypłaty i sprawdzamy, co tam się wydarzyło dokładnie. Konsekwencje będą wyciągane. I z tego, co na razie wstępne wyniki prac wskazują, że to jest jednak czynnik ludzki, który po prostu popełnił błąd gdzieś w drodze urzędniczej. Musimy przede wszystkim dokonać audytu i sprawdzić, dlaczego taka decyzja została podjęta.
17: Konkurs został ogłoszony 7 kwietnia i tego samego dnia 23-letni lublinianin uchwalił zmianę nazwy stowarzyszenia, które prowadził Wcześniej prowadził stowarzyszenie na temat gier miejskich. Bardzo szybko zmienił nazwę i statut, dopisując punkt o działalności na rzecz Polonii. I to wystarczyło, by otrzymał dotację. Przypomnijmy, 2 miliony złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram już niebawem zostanie nową rzeczniczką praw obywatelskich. Z kolei Mateusz Szpytma o fotelu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej raczej powinien zapomnieć. Wszystko dlatego, że w przypadku wyboru rzecznika koalicja rządząca jest zgodna, a w sprawie IPN-u podzielona. Głosowanie w Sejmie już dziś. Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram jest dobrze albo bardzo dobrze oceniana przez niemal całą koalicję. Paweł Ślis z Polski 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która pozytywnie zaopiniowała adwokatkę z Wolnych Sądów.
20: Była świetnie przygotowana, bardzo merytorycznie. Wcześniej spotkała się ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi i tutaj wielki szacun dla niej.
0: Wielki szacun dla Mateusza Szpytmy wśród koalicjantów ma za to jedynie PSL i Polska 2050. Koalicja Obywatelska i Lewica nie podniosą za nim ręki. Ani w Sejmie, ani co ważniejsze w Senacie. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
21: Ta kandydatura zapewne w Sejmie uzyska większość, natomiast do wyboru na szefa IPN-u potrzeba również zgody Senatu i tutaj tej większości nie będzie.
0: Będzie za to większość za Sylwią Gregorczyk-Abram jako nową RPO. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: Szefowa resortu zdrowia przedstawiła związkom zawodowym propozycje zmian w systemie. Jolanta Sobierańska-Grenda ma już gotowe 2 ustawy i 4 projekty rozporządzeń. We wtorek ma się nimi zająć rząd. Propozycje przepisów dotyczą m.in. wynagrodzeń medyków, możliwości zgłaszania procedury omijania kolejek oraz jawności konkursów w szpitalach.
22: Chcemy, żeby we wszystkich podmiotach ta czytelność i jawność była zagwarantowana. Drugi projekt ustawy, który również zgłosiliśmy, to projekt, który zawiera bardzo dużo rozwiązań, zarówno limit stawki godzinowej, jak również ograniczenia etatowe.
17: Ministra zdrowia zapowiada, że ustawa o limicie godzinowej stawki dla lekarzy wejdzie w życie od nowego roku. Donald Trump podważa amerykański system wyborczy i ostrzega przed możliwymi nieprawidłowościami w nadchodzących wyborach uzupełniających do kongresu. Prezydent mówił o tym w nocnym orędziu do narodu. Ogłosił przy tym odtajnienie materiałów wywiadowczych, które mają ukazać słabość amerykańskiej infrastruktury do głosowania. Cezary Jaszczyk.
23: Donald Trump w wystąpieniu skupił się na wytykaniu wad systemu, w tym rzekomych poważnych luk w zabezpieczeniach amerykańskich maszyn do głosowania, czy ingerencji i zagrożeniu ze strony Chin. Jak twierdzi, Pekin uzyskał dane milionów amerykańskich wyborców. Na przestrzeni kilku lat, począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chiny przeprowadziły operacje, które uznaje się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wyborczych. W jej wyniku nielegalnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów wyborców. Amerykańskie media zauważają, że Trump podważał wiarygodność jedynie tego głosowania, które przegrał. Ponadto CNN poddaje w wątpliwość wagę ujawnionych dokumentów wywiadowczych. Zdaniem stacji nie pojawiło się w nich nic, o czym nie wiedziano już od lat. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: Są ostrzeżenia przed upałami w całej Polsce, bo na termometrach zobaczymy w większości regionów od 30 do 32 stopni, nieco chłodniej tylko na północnym wschodzie, tam 28. Zagrzmi w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Podlasiu, Mazowszu i na Warmii i Mazurach. W nocy burze będą przesuwały się bardziej jeszcze na wschód.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w studio gość, pani profesor, doktor, habilitowana inżynier Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
24: Przed informacjami ucięliśmy sobie pogawędkę z panią minister i okazało się, że pani minister zajmowała się sztuczną inteligencją, zanim to było modne, zanim w ogóle wynaleziono.
25: Tak, od 99 roku, dzięki temu, że znalazłam pracę na Uniwersytecie Zielonogórskim, a tam znalazłam osobę pana profesora Gila, który był zainteresowany takimi nowinkami informatycznymi, technicznymi, wprowadził mnie w świat sztucznej inteligencji i faktycznie wtedy to była nowość, szczególnie wśród inżynierów, no bo informatycy oczywiście trochę inaczej na to już wszystko patrzyli, a wśród inżynierów była to nowość i taka zaskakująca nawet na tych uczelniach, gdzie później robiłam stopnie i tytuły.
24: I ten temat wydał mi się na tyle ciekawy, że rozważałem przez chwilę porzucenie naszego obecnego tematu rozmowy i porozmawianie o tym.
25: A ja namawiałam pana redaktora, ale mi się nie udało.
24: Ale mam nadzieję, że w przyszłości uda się panią namówić na rozmowę o sztucznej inteligencji.
25: Z przyjemnością.
24: Super. Trzymam panią za słowo. studenci widmo, plastikowi studenci, martwe dusze, różne są określenia. Chodzi o osoby, które zapisują się na studia, najchętniej darmowe, albo jakieś takie kursy, które dają im status studenta, ale nie mają intencji studiowania. Czyli potrzebne im jest, mówiąc kolokwialnie, legitymacja czy status studenta, bo dzięki temu mają różnego rodzaju benefity, tak? Czyli na przykład mogą skorzystać z akademika, zapisać się na przykład, zdobyć miejsce w akademiku. Mogą w końcu zatrudnić się i nie płacić różnych tak zwanych danin, czyli ubezpieczeń społecznych ze statusem studenta. I oczywiście ryzyko jest takie, że w zależności od tego, gdzie się zapiszą, no to albo w ogóle nie muszą się pojawiać na studiach, albo muszą się pojawiać, nie wiem, połowę czasu po to, żeby utrzymać status studenta. A jeżeli na przykład i tego nie zrobią, zostaną skreśleni z listy studentów, trudno. Za pół roku znowu się zapiszą i tak co pół roku do 26 roku życia. No, pytanie, czy da się coś z tym zrobić, no bo to oznacza straty systemowe, krótko mówiąc, bo różne środki nie wpływają tam, gdzie powinny wpływać, bo na przykład ktoś nie jest studentem, a korzysta z ulg związanych z opodatkowaniem, czy ktoś, mówiąc dalej, zajmuje miejsce osoby, która mogłaby korzystać. Jakieś środki są na poziomie samorządów wypłacane instytucjom, które mają studentów, którzy nie przychodzą, nie mają intencji studiowania. No więc pewnie gdyby to jakoś wszystko rozpisać i podliczyć, to są to realne straty na poziomie miejsc, które są zarezerwowane, na poziomie pieniędzy, które nie są odprowadzane. I czy jest to w ogóle rozwiązywalne? Czy jest to coś, co można naprawić, zaleczyć?
25: Ja myślę, że zacznę od tego, że cała grupa studentów, jaką w tej chwili mamy w naszym kraju, to jest 1 300 000 studentów studiujących zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. I w moim odczuciu nie należy stygmatyzować całej tej grupy, bo samo studiowanie jest ciężkim procesem. Nawet to, które zaczyna się na pierwszym roku, bowiem i rekrutacja, i egzaminy niektóre, na niektóre kierunki w dalszym ciągu mamy, bo czy sprawnościowe, czy umiejętności artystycznych na uczelnie artystyczne, czy też na architekturę na uczelniach publicznych, czy też niepublicznych egzaminy są. I ta grupa studentów, która wykorzystuje pewne możliwości systemu, tak, no powiedzmy sobie wprost, że to jest wykorzystywanie systemu, nie działa dobrze na całą grupę studentów, no bo to jak sam redaktor, pan redaktor powiedział, no mówimy o plastikowych studentach i tak dalej, to przynosi się na całą grupę, więc ja bym jednak chciała wspomnieć, że to nie jest grupa, która przekłada się ponad to, co jest w naszym polskim systemie, czyli ponad 1 300 000 studentów.
24: Czyli tak? To nie, no jest norma, tylko to jest raczej...
25: Tak, i w ten sposób bym chciała ten problem potraktować. Oczywiście jest to problem zauważalny, chyba myślę najbardziej w kontekście dropoutu, bo w tamtym roku, jak dobrze pamiętam, przyjęliśmy na pierwszy rok studiów różnych i jednostopniowych i jednolitych magisterskich prawie 450 000 osób. Jak mówią dane, mniej więcej, no nie wiemy jak to będzie w tym roku, bo to był rok 25-26, więc nie mamy jeszcze danych, ale w ostatnich latach dropout kształtował się na poziomie 40%. Tak?
24: Czyli 40% studentów, którzy zapisali się na studia albo pierwszego stopnia, albo jednolite, po roku znika
25: lub w trakcie,
24: system. Lub
25: w trakcie znika systemu. To są oczywiście różne powody.
24: To jest bardzo dużo.
25: Tak, to jest bardzo dużo, tylko też jak szukamy jakiegoś odniesienia na przykład w krajach europejskich, nie odbiegamy. To jest taka średnia dropoutu zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich. Powody są różne. Najczęściej studenci pytani, ankietowani mówią, że nie tego się spodziewali, że to nie ten jednak kierunek, który wybrali, że te studia nie spełniają ich wymagań. Ze zrozumieniem jeszcze dodajmy, że trzeba czytać, że nie spełniają ich wymagań, że uważali, że ta nauka będzie inna. Ja myślę, że ten przeskok też pomiędzy szkołą średnią a studiami jest zauważalny, jeśli chodzi o sposób nauczania. Jednak praca własna studenta jest dość znaczna. No więc mamy te 40% dropoutu, no bo tak szukamy tej grupy, powiedzmy, która wykorzystuje system. Niemniej jednak z tych 40% połowa z powrotem się rekrutuje i wraca na studia i już się później utrzymuje. Także to też taki jest sygnał tego, że faktycznie oni może nie trafili w to, co chcieli i wybierają coś innego. Jaka jest ewentualnie rada na to, żeby trochę ten system uszczelnić? To już zostało zrobione, bo od 2025 roku, właściwie od roku akademickiego 2025-2026, podstawową formą legitymacji studenckiej jest legitymacja w mObywatelu. No i wówczas, gdy student zostaje skreślony z listy studentów, czyli no, powody mogą być różne, nie podejmie studiów, rezygnuje ze studiów, nie obroni pracy dyplomowej, czy nie podejmie egzaminu dyplomowego, czy też zostanie wydalony za naruszenia regulaminu dyscyplinarnie ze studiów, to od razu widać w mObywatelu. Ta legitymacja po prostu staje się legitymacją niefunkcjonującą i nieważną. Oczywiście jest jeszcze legitymacja w formie tak zwanej elektronicznej legitymacji studenta, czyli ELS, taki plastikowy kartonik. W tej chwili, ponieważ jest to dokument drugiej kategorii, więc jest on lepiej zabezpieczony, mamy odpowiedniego emitenta takich dokumentów. Do tego oczywiście to wszystko zamawiają uczelnie. Natomiast jest to forma wtórna. Na wniosek studenta taką legitymację się wydaje. I pamiętajmy, że jej ważności nie przedłuża samo naklejenie hologramu, jakkolwiek byśmy go ładnie nazywali, kolekcjonerskiego, tylko odświeżenie tej legitymacji w odpowiednim systemie.
1: No ale jeżeli ktoś się zapisze na studia i po, nie wiem, 3 miesiącach zostanie skreślony, ale gdzieś podjął pracę jako student, to i tak praca nie będzie, ta informacja nie dotrze do pracodawcy.
25: No to już jest jakby po stronie studenta, żeby informował o tym, w jaki sposób korzysta z możliwości, które daje mu status studenta. Trudno jest, patrząc na całą właściwie wielkość systemu, tak chciałabym tu podkreślić, wyłapywać pojedyncze osoby i informować pracodawcę, że proszę pana, proszę pani, panie prezesie, pana pracownik nie jest już studentem.
1: Rozumiem, że różnym instytucjom, które prowadzą jakieś kursy, tu się florystyka pojawiła w artykule, który się pojawił w Gazecie Wyborczej, że florystyka cieszy się wielkim powodzeniem. Tym placówkom, tym podmiotom, które takie kursy oferują, też nie zależy na tym, żeby się tych studentów zbyt szybko pozbywać.
25: Tak, ale rozróżnijmy dwie sprawy. Status studenta nabywany jest i w związku z tym pewne przywileje, które są firmowane legitymacją studencką, status studenta jest nadawany osobie, która podejmie studia, złoży ślubowanie, tak, i podejmie studia. Kursy różnego rodzaju, jeżeli nie są studiami stricte tego słowa znaczeniu, czyli nie są studiami pierwszego stopnia, drugiego stopnia czy jednolitymi magisterskimi, nie dają legitymacji studenckiej. A o tym tutaj rozmawiamy.
1: Tak, ale dają status?
25: Status studenta ma osoba, która zrekrutowała się na studia, została przyjęta, złożyła ślubowanie i rozpoczęła studia. Czyli musi przejść cały proces rekrutacji na uczelni, obojętnie czy to jest uczelnia publiczna, czy też uczelnia niepubliczna. Oczywiście warunki i tryb takiego procesu rekrutacji określa uczelnia, bo pamiętajmy, że w naszym kraju uczelnie mają bardzo dużą autonomię zagwarantowaną konstytucją i to, w jaki sposób rekrutują, jakie stawiają wymagania w stosunku do swoich studentów i jak to jest terminowo. No zobaczmy, teraz jesteśmy w systemie rekrutacji. Są uczelnie, które już ogłaszają, czy będą ogłaszały w poniedziałki listy przyjętych na studia. Są takie, które będą jeszcze przez tydzień przyjmowały dokumenty. To nie jest jeden system w naszym kraju, który jest systemem rekrutacyjnym. Każda uczelnia robi to w swoim własnym zakresie. Pamiętajmy też o tym, że studia, będąc studiami, mówię o uczelniach publicznych, bo w uczelniach publicznych mamy 2/3 studentów, 1/3 około mamy w uczelniach niepublicznych. Studia na uczelniach publicznych, również to gwarantuje konstytucja, są bezpłatne, a możliwości złożenia wniosków przez studentów, czy kandydatów na studentów, nie ograniczają się tylko do jednego kierunku. Można złożyć wniosek, rekrutować się na kilka kierunków. I to też zależy od uczelni. Czasem uczelnia pobiera za to odpłatę, na każdy kierunek, czasem nie, ale te możliwości są duże.
24: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o 9.20. W studio pani profesor doktor habilitowana inżynier Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Informacje o 9.20, a po nich powracamy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
0: dalej masz. Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Zaczynamy od decyzji prezydenta w sprawie dwóch ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Zawetował natomiast ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała regulować sytuację prawną związków nieformalnych. Jeśli prezydent tej ustawy nie podpisze, mamy plan B, mówiła w poranku TOK FM Katarzyna Kotula z Lewicy. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Mimo że ceny na stacjach benzynowych rosną, a za litr 95 trzeba już zapłacić 7 zł, rząd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przywrócenia pakietu CPN. Analizujemy sytuację, a wszystko będzie zależało od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
13: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus. Myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
12: Rządowy pakiet osłonowy CPN został wygaszony z końcem czerwca. Piątek będzie upalny, ale już jutro pogoda zacznie się zmieniać. Chłodniejsze powietrze dotrze najpierw na zachód Polski, mówi synoptyk Michał Ogrodnik.
14: Na zachodzie Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
12: W przyszłym tygodniu w dniu bez upałów temperatury nie przekroczą 24 stopni. Prognoza pogody na dziś już za chwilę. Seria kilkunastu wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tak zwanej Drabinki na Zamarłej Turni do Żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany, spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej i oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Zabrzmi w zachodniej połowie kraju, tam też spodziewajmy się ulewnych deszczy. W nocy burze będą przesuwały się na wschód. W Gdańsku termometry pokażą dziś maksymalnie 27 stopni, 30 w Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Lublinie, 32 w Warszawie. Od jutra, tak jak mówiliśmy w informacjach, ochłodzenie. A teraz jeszcze raport smogowy. W Katowicach nieco gorsza jakość powietrza dziś o poranku. Poza tym mapa smogowa świeci na zielono. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: W studio pani profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Mamy za dużo czy za mało studentów zagranicznych w Polsce?
16: Mamy 100 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce rok
15: czy
16: do roku.
15: 10%?
16: Tak, 10%. Rok do roku zanotowaliśmy spadek o kilka procent. Ja myślę, że powinniśmy mieć trochę więcej studentów zagranicznych. To
15: a
16: dobrze,
15: trochę to ile?
16: No tak około 120-140 tysięcy. To jest bardzo dobre dla systemu.
15: Przede jakie wszystkim są zalety?
16: Studenci zagraniczni to są studenci, którzy, mówimy o takich studentach, którzy oczywiście płacą za swoją też i edukację, również na uczelniach publicznych, którzy no, żyją w miejscowościach, gdzie studiują, a więc muszą zarówno się wyżywić, jak i też wynająć jakieś lokum, więc są...
15: Czyli taką... tania siła robocza dla gospodarki.
16: Nie, no przepraszam bardzo, panie redaktorze, nic takiego nie powiedziałam. Jest to dodatek do funkcjonowania zarówno uczelni, jak i regionu. W moim odczuciu też daje taką dobrą wymianę myśli w ramach kultur, ale też i dobrą promocję naszego kraju, bo studenci, którzy tutaj studiują i kończą studia, wracają do siebie i bardzo często budują nam dobry PR. Często się wraca do takich egzotycznych krajów, na przykład jak Wietnam, i tam spotyka się bardzo dużo osób na wysokich stanowiskach, które w Polsce kiedyś studiowały.
15: Jeszcze w czasach PRL-u. A nie ma pani wrażenia, że teraz... Nie, to ja nie mówię jak gdyby tego jako czegoś negatywnego, tylko jako czasów, w którym powiedziałbym prawicowe resentymenty nie były tak silne jak dzisiaj. Gdybym był studentem z Wietnamu albo skądkolwiek, nawet z Ukrainy, to bym być może rozważał to, czy przyjechać do Polski.
16: No i to jest przykre, to jest przykre, bo jesteśmy wysoko rozwiniętym krajem, 20 gospodarką, bardzo dobrze wykształconym. Mamy naprawdę dobre kształcenie i na poziomie średnim, i też na poziomie wyższym, za który odpowiadam. I powinniśmy mieć też świadomość tego, że nie jesteśmy sami, że mamy w otoczeniu swoich sąsiadów, z którymi musimy współpracować, aby w tym globalnym świecie odpowiednio się rozwijać.
15: A wracając do takiego wątku, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli nie wiem, plastikowych studentów, czy też studentów widmo, czy studenci zagraniczni, którzy na przykład przyjeżdżają dla powodów innych niż studiowanie, czy da się to w systemie jakoś zabezpieczyć, żeby właśnie ktoś, kto mówi, przyjeżdżam do Polski studiować, a w rzeczywistości nie wiem, przyjeżdża pracować albo cokolwiek innego, da się to jakoś zabezpieczyć, żeby te osoby faktycznie studiowały? Mówię, to też dotyczy Polaków, wszystkich osób, które korzystają z systemu, żeby nie nadużywać systemu.
16: To może najpierw o zagranicznych studentach. Dokładamy w tej chwili bardzo dużych starań, żeby przede wszystkim nie były to fikcyjne przyjazdy, tylko po to, aby pozyskać możliwość traktować Polskę jako taki kraj tranzytowy i wyjeżdżać dalej. Od ubiegłego roku całością weryfikacji dokumentów, które składają studenci zagraniczni, zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Wcześniej to było rozproszone po województwach. Analizowane są wszystkie dokumenty, które studenci składają. Przede wszystkim potwierdzane jest to, czy matura, która jest, czy dokumenty, które poświadczają, że student ma, kandydat ma maturę, odpowiadają faktycznie naszym wymaganiom w systemie. Więc chcemy, żeby studenci przyjeżdżali, ale przyjeżdżali po to, żeby tutaj u nas studiować, a nie tylko traktować nasz kraj jako kraj tranzytowy.
15: A wszystkie państwa mają odpowiednik matury? W jaki sposób się sprawdza, czy to jest coś na poziomie matury?
16: Tak, to jest, tak to jest weryfikowane i sprawdzane i oprócz tego sprawdzane jest to, czy student posiada odpowiednią znajomość języka, w którym ma zamiar u nas w kraju studiować.
15: Jak się to sprawdza? Jak się sprawdza, czy ktoś zna język polski?
16: Jak się sprawdza, czy ktoś zna język polski? Po pierwsze, mogą to być certyfikaty po zdanych egzaminach w odpowiednich miejscach.
15: Czyli muszą u siebie w kraju zdobyć certyfikat znajomości języka polskiego.
16: Tak, na przykład. A druga droga jest taka, że u nas w kraju przeprowadza się egzaminy.
15: Kiedyś się do Łodzi wysyłało studentów zagranicznych, żeby się nauczyli.
16: Tak, kiedyś się wysyłało do Łodzi, później ta Łódź się rozrosła na kilkanaście ośrodków w kraju, które mogą przeprowadzać egzaminy z języka polskiego i takie sesje egzaminacyjne przeprowadzane są najczęściej dwa razy w roku. Chyba w ubiegłym roku przeprowadziliśmy jedną dodatkową ze względu na to, że weszło właśnie rozporządzenie, które wymusiło taką znajomość.
15: Była pani na takim egzaminie?
16: Ja?
15: Źle
16: mówię po polsku?
15: Nieść, doskonale pani mówi, to jest w ogóle wybitnie, powiedziałbym.
16: Tak, jak na inżyniera, dziękuję bardzo.
15: Wybitnie, natomiast ciekawi mnie, o co pytają. Jakie są pytania?
16: Nie byłam nigdy na takim egzaminie z języka polskiego, ale jeżeli...
15: To był prawdziwym papieżem, czy na przykład...
16: Jeżeli pan redaktor jest tak bardzo zainteresowany, tak, to proponowałabym zaprosić panią minister Ziołopóżuk, która jest specjalistką w uczeniu języka polskiego jako obcego i doskonale zna system...
15: To w Sejmie by zrobiła karierę.
16: Naprawdę?
15: No bo muszę tam wielu posłów... Tak, z polskim średnio.
16: Tak, i w związku z tym też ma wiedzę na temat tego, w jaki sposób bardzo szczegółową, jak przeprowadza się te egzaminy. I myślę, że to jest ciekawa sprawa również z punktu widzenia takiego dziennikarskiego.
15: Czyli albo mają certyfikat, że polski znają, albo się nabywają i potem sobie mogą iść do szkoły.
16: Tak, zgadza się. Pod warunkiem, że jeszcze spełniają wymagania, które stawia dana uczelnia w procesie rekrutacji. Też pamiętajmy, że uczelnie prowadząc proces rekrutacji, tak jak mówiłam w pierwszym naszej tutaj części, warunki i tryb ustalają sobie dowolnie.
15: Pani minister, czy patrzyła pani kiedyś na jakieś takie zestawienie, listę tytułów prac licencjackich, magisterskich i złapała się pani za głowę myśląc, matko, przecież to jest totalnie wyssane z palca, co za w ogóle marnotrawstwo papieru, tuszu i wszystkiego. Przecież to nikomu, niczemu nie służy.
16: Ja jestem promotorką wielu prac inżynierskich i magisterskich.
15: O, to co innego, tam się nie da ściemniać.
16: Nie da się ściemniać w inżynierii, tak? I w pracach, które prowadziłam. Dużą...
15: Bo to ta też... humanistyka psuje wszystko.
16: Nie, nic takiego nie powiedziałam. Proszę takich tutaj insynuacji nie stosować w moją stronę. Uważam, że humanistyka jest potrzebna, bo my, inżynierowie, też potrzebujemy trochę innego myślenia. Ale wracając do tych prac dyplomowych, magisterskich czy też inżynierskich, tu jest duża rola nauczycieli akademickich, którzy są promotorami takich prac. To na nich ciąży odpowiedzialność, aby ta praca była zrobiona w odpowiedni sposób, w odpowiedniej formie, żeby odpowiadała na dzisiejsze uwarunkowania techniki, nauki.
15: No ale to nie odpowiada,
16: nauki.
15: To sobie tak mówimy,
16: jak
15: ale
16: nie
15: to
16: odpowiada?
15: Nic nie odpowiada.
16: No jak można być nauczycielem akademickim i prowadzić prace dyplomowe?
15: No niech pani
16: dyplomowe...
15: zerknie na te repozytoria, przecież tam są te tytuły prac, w ogóle to niczemu nie służy, nikomu. To tylko wiadomo, że chodzi o to, żeby ktoś napisał, już naprawdę nie mógł, przeraża mnie to.
16: Naprawdę?
15: Tak. Nie można by tego zlikwidować, powiedzieć,
16: po co
15: firmujemy fikcję?
16: Okej, to teraz popatrzmy na likwidację. Oczywiście, to jest nawet w tej chwili prawnie możliwe.
15: Jest.
16: Nie trzeba.
15: Zróbmy to.
16: Nie, ale to zależy od uczelni. Jak wspomniałam na początku, uczelnie posiadają bardzo dużą autonomię. W sposób, jaki prowadzą kształcenie, odpowiadają przez Polską Komisję Akredytacyjną, która przyjeżdża raz na jakiś czas, w zależności od kierunków. Na przykład na medyczne przyjeżdża po pierwszym, po trzecim i po szóstym roku kształcenia, cyklu kształcenia. Natomiast w przypadku innych kierunków, no to tak jak wypada w ramach akredytacji. Ale dzisiejsze przepisy mówią o tym, że nie ma obowiązku pisania pracy dyplomowej.
15: Ale można rozumiem, że dla promotorów sposób... za pracę dyplomową są jakieś dodatkowe
16: To zależy od uczelni, to też nie mogę jednoznacznie powiedzieć. Korzyści, tak. Zależy od uczelni. Jak zaczynałam pracę na uczelni, to faktycznie była to bardzo korzystna forma prowadzenia zajęć, bo były dodatkowe gratyfikacje finansowe. Później to się zmieniło. Najczęściej w tej chwili jest tak, że prowadząc pracę dyplomową, jakieś godziny za prowadzenie tej pracy doliczane są do pensum. Ale to też jest w ramach autonomii uczelni, więc nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że nic nie ma promotor, albo ma wynagrodzenie finansowe, albo ma godziny wliczane do pensum. No to
15: może coś innego, może by, nie wiem, spędzili czas rozmawiając o świecie, albo czytając książki wspólnie.
16: Ale już kto? Niech nie ten promotor,
15: tak, już niech nie produkują po prostu fikcyjnych prac, które są jakimś obrazą Boga.
16: Okej, tylko że na jakiejś podstawie trzeba wydać dyplom ukończenia studiów, szczególnie takich studiów, które będą później kwalifikowały do wykonywania zawodu, tak?
15: Prawda? O takich to wiadomo. Nie, to ja myślę o takich, wie pani, miękkich, tam politologia.
16: Nic nie będę mówiła na ten temat, bo koledzy
15: stosunki międzynarodowe.
16: Koledzy z politologii i stosunków międzynarodowych.

0: przyszli naukowcy to są wczorajsi, czy tam dzisiejsi naukowcy są wczorajsi studenci i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście mamy taki system, jaki mamy. W niektórych państwach jest tak, że jest taka ścieżka, powiedziałbym, nie badawcza, typu college, że ktoś sobie kończy, ma tytuł ukończenia uczelni wyższej, ale nie idzie potem ścieżką badawczą, tak? Nie zajmuje tych samych zasobów niż osoba, która potem chce robić, nie wiem, doktorat i rozwijać swoją pracę naukową. Tak, a u nas no niestety wszyscy są w tym samym systemie.
1: Znaczy tu się nie zgodzę z panem redaktorem, bo my również taki system mamy trochę podzielony. Może nie tak wyraźnie, bo...
0: No właśnie, chodzimy o tą wyraźność.
1: Tak, tą wyraźność, bo popatrzmy na uczelnie publiczne, jakie, i niepubliczne również, ale uczelnie mamy w dwóch typach. Są uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe. Mhm. Dawne państwowe wyższe szkoły zawodowe, dzisiaj najczęściej Akademie Nauk Stosowanych.
0: Jasne.
1: To jest jedno rozróżnienie, które powoduje, że uczelnie zawodowe kształcą najczęściej na profilach praktycznych, mają więcej w związku z tym nauczycieli, którzy są praktykami. Natomiast uczelnie akademickie są uczelniami kształcącymi w bardziej takiej faktycznie formie akademickiej. Ale nawet jak popatrzymy na uczelnię akademicką i system boloński, który u nas funkcjonuje, to mamy studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia dają tytuł inżyniera lub licencjata, a pierwszy tytuł naukowy jest to tytuł magistra.
0: Magistra.
1: Można iść na to.
0: Który dumnie brzmi tylko w aptece. Prawda? Dzień dobry pani magister.
1: No nie idzie z panem redaktorem porozmawiać. No naprawdę... No właśnie. I jest tytuł magistra, który dopiero wtedy otwiera drogę do dalszej kariery naukowej i, nie wiem, aplikowania do szkoły doktorskiej.
0: Mam całą listę pytań, ale ponieważ kończy się program, to mam nadzieję, że uda nam się w najbliższej przyszłości powrócić.
1: Z przyjemnością.
0: Bardzo dziękuję pani profesor, doktor, hab, inż, Maria Mrówczyńska.
1: Pan redaktor tutaj mnie wyśmiewa, a
0: nie,
1: ja te moje
0: stopnie i tytuły zdobyłam
1: przez krew i łzy,
0: tak,
1: z ogromnym wysiłkiem mojej rodziny, bo to też trzeba powiedzieć, że każdy z nas naukowców ma za sobą podstawę, która
0: to
1: mu
0: jest
1: pomaga.
0: To jest czysty podziw. I szkolnictwa wyższego. Dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze.
0: Informacje o 9.40, po nich program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
2: Dzień
0: Co
2: dobry.
0: Dzisiaj w programie?
2: Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać z prezesem ZUS, który odwiedzi nasze studio i strajk w tej instytucji, który został poparty przez ponad 20 tysięcy pracowników, nie będzie jedynym pytaniem, które mu zadam.
0: Co się dzieje? Minister, prezes ZUS, no po prostu jakiś VIP-owski dzień w TOK FM.
3: Autopromocja.
4: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Porozmawiamy o tym, kim są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
5: No możemy rozrysować sobie mapkę polityków, którzy chodzą i z jakimi są ugrupowaniami związani, to jakby mniej więcej się wyjaśni.
4: Grzegorz Braun między innymi.
5: Na przykład tak, on jest wiernym Bractwa Świętego Piusa X. Uważają się praktycznie za jedyny kościół.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM. Taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest fresh! Poranek zaczyna się od ciszy. Śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu.

0: W luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Jest prezydenckie weto w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej, która miała regulować sytuację prawną związków nieformalnych. Przepisy miały umożliwić m.in. wspólne rozliczanie podatkowe i zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Do prezydenckiego weta wrócimy w kolejnych informacjach. Karol Nawrocki podpisał natomiast ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy. W orędziu do narodu Donald Trump zarzucił Chinom, że ingerowały w amerykański proces wyborczy w 2020 roku.
9: Na przestrzeni kilku lat, począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chiny przeprowadziły operacje, które uznaje się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wyborczych. W jej wyniku nielegalnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów wyborców.
8: Trump ogłosił także odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają, jak powiedział, szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Co najmniej 4930 osób zginęło w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca. W wyniku kataklizmu rannych zostało ponad 16 tysięcy osób, a ponad 17 tysięcy straciło dach nad głową. Po trzech tygodniach od trzęsień wiele wenezuelskich rodzin wciąż przeszukuje gruzy zawalonych budynków w poszukiwaniu zaginionych. To może być nawet około 30 tysięcy osób. Nie odbędzie się zapowiadany na dziś debiut Roberta Lewandowskiego w drużynie Chicago Fire. Mecz został przełożone, bo miasto jest zadymione z powodu pożarów szalejących w Kanadzie. Zabrzmi w zachodniej połowie kraju, tam też spodziewajmy się ulewnych deszczy. W nocy burze będą przesuwały się na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Ale jeszcze dziś 27 stopni w Gdańsku, 30 w Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Lublinie, 32 w Warszawie.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
11: 9.43, już za kilka sekund, to poranne wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Przed nami najważniejsza gospodarcza rozmowa dnia, a ze mną w studiu jest pan Liwiusz Laska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, miło mi, pozdrawiam państwa.
11: Zacznę od tematu najświeższego. Wczoraj i przedwczoraj miał się pan spotykać ze związkowcami, którzy w referendum zagłosowali za przeprowadzeniem strajku. Przestaną obsługiwać petentów ZUS?
12: Nie, my, to nie było spotkanie w tym przedmiocie. Tak naprawdę to... Jeżeli moglibyśmy w ogóle mówić, że było referendum, bo co do prawnych wątpliwości do tego, ale jakby dla szacunku mimo wszystko pracowników, którzy głosowali, możemy uznać, że pracownicy oddali głosy, choć oczywiście organizatorzy tydzień czasu liczyli to w systemie komputerowym, więc tak...
11: Miałby... Ma pan po prostu wątpliwości.
12: Miałbym wątpliwości, ale jakby niezależnie od wszystkiego, że jestem człowiekiem dialogu, podjęliśmy rozmowy z wszystkimi organizacjami. Pytanie w ogóle, które było tam zadawane, to było, czy jesteś za przeprowadzeniem strajku wobec tego, że pracodawca odmówił prowadzenia rokowań. Więc ja te rokowania przeprowadziłem wczoraj, przedwczoraj, więc jakby przesłanka strajku odpadła. No bo pytanie było, czy chcecie strajkować, bo pracodawca nie rozmawia. No tak rozmawiamy, jesteśmy w tym dialogu. Kolejne spotkanie będziemy mieli pod koniec sierpnia. Ja się zobowiązałem przekazać pracownikom wszystkie dane, pełna transparentność. Były jakieś zastrzeżenia do tego, że związki zawodowe nie widzą jakichś dokumentów, nie są zweryfikować. Więc na tą chwilę jesteśmy w rokowaniach. Jeżeli rokowania pod koniec sierpnia nie dojdą do skutku, to ewentualnie będziemy się starali wspólnie wyznaczyć mediatora. Jeżeli nie uda nam się wyznaczyć mediatora, tego mediatora będzie wyznaczał minister pracy. No i wejdziemy ewentualnie w etap mediacji co do rozmów, postulatów płacowych. Więc jakby w tym zakresie chciałbym na tą chwilę uspokoić wszystkich obywateli, wszystkich emerytów, rencistów otrzymujących 800+, no właściwie cały kraj, bo w jakiś sposób wszyscy obywatele są związani z ZUS-em.
11: Czyli tego strajku pan prezes mówi nie będzie, a znalazł pan dla związkowców i pracowników jakąś przestrzeń na większe ustępstwa płacowe niż te, zdaje się, 220 zł podwyżki i 4000 zł nagrody, które padło znaczy, już?
12: To jest 220, tylko pamiętajmy, że te 220 to jest trochę więcej, bo w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Ten koszt tego... Albo beneficjenty, bo to koszt pracodawcy, ale no jakby dzięki temu pracownicy otrzymują rocznie około 1 340 000 000 zł. Więc jeżeli byśmy mieli mówić, to te 220 zł to jest de facto 313 zł. I jeżeli te 4000 podzieliłbym na 12 miesięcy, to jest znowu 333 zł. Więc ze strony pracodawcy jakby kwota, którą mamy, to jest 645 zł. Więc to już troszeczkę inaczej wygląda, jakbyśmy mówili. Ja bym oczywiście bardzo chciał pracownikom te 4000 zł dać, przyznać w formie podwyżki wynagrodzeń na stałe, ale te środki są z oszczędności, bo ZUS bardzo dużo oszczędności poczynił w tym roku na kwotę ponad 220 milionów złotych. I znowuż to podwyżki dla pracowników w kwocie brutto to jest choćby nawet dla ZUS-u zapłacenie składki na ZUS w tym zakresie. Więc to jest taka ważna. No my musimy, mamy pieniądze niestety w planie finansowym i ten plan finansowy jest załącznikiem do ustawy budżetowej, więc ja w zakładzie niespecjalnie te większe środki widzę. Zresztą związki zawodowe też to dostrzegają. Chociaż jest jeden związek zawodowy, który w środę się zobowiązał, że znajdzie 1 100 000, bo podwyżki dla związków zawodowych dla pracowników to 1 100 000 w skali roku. Więc ja też no niestety nie widzę takich rzeczy. A jak usłyszałem od niektórych, bo ja pytam, skąd mam te pieniądze wziąć, to ktoś mi ze związków zawodowych powiedział, przecież płacimy emerytom, rencistom, no jest skąd brać. Więc to też mi się bardzo nie spodobało.
11: Z tych pieniędzy, które ZUS wypłaca...
12: Taka była sugestia kogoś ze związków zawodowych, nie będę wymieniał, bo to byłoby bardzo dyskryminujące, ale no mnie też przerażenie potrafi ogarnąć.
11: Takiego rozwiązania nie ma na stole.
12: Nie ma, prawo nie przewiduje, chciałbym uspokoić, tylko mówię, to jest ta rozmowa, że... Znaczy mnie związki zawodowe postawiły w bardzo trudnej sytuacji, bo chciałem zawrzeć porozumienie, podpisać, przyznać tym pracownikom te pieniądze już teraz. Była deklaracja, że wypłacimy to nawet w poniedziałek, czyli to jest tak naprawdę 1600 zł, bo te 220 zł z wyrównaniem wstecz, większa trochę premia, a i te 4000, żeby móc zrealizować plan finansowy na ten rok. Gdy ja tego planu nie zrealizuję, to mam problem, żeby walczyć o większe pieniądze na przyszły rok. No to związki zawodowe odrzuciły i to mnie bardzo martwi, bo ja teraz w Ministerstwie Finansów będę musiał po prostu świecić oczami, kolokwialnie mówiąc, no bo nie wykorzystałem pieniędzy, to czemu chcę więcej na przyszły rok?
11: Chciał pan podpisać to porozumienie już teraz, a i...
12: Dalej negocjować, rozmawiać, dalej szukać. Nie zamykajmy. To nie było niczym uwarunkowane. Ja po prostu chciałem proszę, podpiszcie, weźmy te pieniądze, dajmy pracownikom. Uważam, że każdy z tych pracowników przydałoby się, czy w okresie wakacyjnym, czy innym, te 6600 czy 6700 zł. Dalej rozmawiajmy, szukajmy, ale oprócz tego głównym moim celem było to, że potrzebuję pokazać. To jest procedura budżetowa. My dostaniemy dzisiaj najdalej pewnie, albo w poniedziałek, notę z ministerstwa, jak oni widzą nasze dokumenty, nasze finanse na przyszły rok. My musimy się do tego odnieść. I ja w tym momencie, zresztą Ministerstwo Finansów od nas dostaje raporty co miesiąc, oni już widzą, że ja nie zrealizowałem wydatków osobowych w tym roku. No bo, bo bez porozumienia ze związkami zawodowymi nie mogę wypłacić tych pieniędzy. Więc leżą pieniądze na koncie, które są, bo też trudno je zdobyć, bo procedura w ogóle tych oszczędności trwała 2 miesiące, potem miesiąc to formalnie, bo to nie jest tak, że ZUS sobie może dowolne pieniądze przesunąć na wynagrodzenia. To jest uwarunkowane zgodą Ministerstwa Rodziny Pracy, to jest uwarunkowane zgodą Ministerstwa Finansów i to jest jeszcze uwarunkowane zgodą właściwej komisji sejmowej, nie mówiąc już oczywiście o zgodzie Rady Nadzorczej, która też ma w ZUS-ie specyficzne usytuowanie. Więc bardzo trudna rzecz została wykonana, no tylko jest to odrzucane przez związki zawodowe. Dla mnie troszeczkę w sposób absolutnie niezrozumiały, bo ja mówię, i tak jesteśmy w tych rozmowaniach, rozmawiajmy, tylko pozwólcie wypłacić pracownikom pieniądze i żebym ja mógł walczyć, by pójść do ministra finansów i powiedzieć, panie ministrze, no zrealizowaliśmy, pracownicy zakładu potrzebują pieniędzy, bo faktycznie te wynagrodzenia nie są bardzo atrakcyjne i pracownicy, zresztą ja w ogóle uważam, że każdy pracownik godnie powinien zarabiać. Natomiast jakby dla mnie zwiększenie puli wynagrodzeń no jest jakimś takim priorytetem, tylko też nie zawsze się to pewnie uda. A jakbym miał wrócić, to te wszystkie pieniądze, o których mówiłem, to jest te 6,333, te 212, 315, tak de facto daje 6,6% podwyżki. W całej strefie budżetowej była to podwyżka 3%.
11: No, domyślam się, że być może to nie byłaby zbyt taka komfortowa sytuacja negocjacyjna, w której by poszedł pan do ministra finansów i powiedział, panie ministrze, wypłaciliśmy pracownikom dodatkowe pieniądze, a oni dalej strajkują i dalej domagają się, więc być może to też za tym jakaś logika jest. Ale chciałabym teraz też porozmawiać o czymś, o czym pan sam wspomniał na samym początku, że ZUS jest instytucją, z którą znakomita większość Polaków ma do czynienia i jest to obecna w naszym życiu. Przyszedł pan do niedawna na ten fotel prezesa, a wcześniej długo pracował pan w Ministerstwie Pracy, więc ten system podatkowo-emerytalny zna pan od podszewki. Jak on się panu podoba?
12: No nie mogę powiedzieć, że dla mnie się on podoba, ale no należałoby pewnie pomyśleć o wielu korektach pewnie co do zasady. No problem jest taki przede wszystkim, że przez wiele lat w Polsce zaciągaliśmy dług społeczny. Dług społeczny to przez bardzo wiele lat na przykład nie płacono składek na ubezpieczenia od umów zlecenia. Obecnie płacimy składki generalnie od najniższej wynagrodzenia. Tym samym, od najniższej, od średniego, jeżeli chodzi na tych, to potem buduje bardzo niskie emerytury. Ja sam, będąc 18 lat prowadząc działalność gospodarczą, mimo tego, że miałem jeszcze dochody z jakiejś działalności publicznej, no to sam mam wyliczoną emeryturę przez zakład ubezpieczeń na tam poziomie 4100 zł 47 albo 4147 albo 167. Taka mnie czeka wysokość emerytury. Więc ja każdego bym też chciał z Polaków zachęcić, żeby spojrzał, czy na aplikacji MZUS, czy na stronie ZUS, EZUS, żeby spojrzał, jaką będzie miał prognozę przyszłej emerytury. I gdy każdy z Polaków, bo ludzie nie chcą tego oglądać nawet, a jakiś czas temu ktoś zrezygnował z przesyłania tych listów papierowych, ale ja zachęcam, bo my do końca czerwca do każdej osoby, de facto taki na koncie każdej osoby, umieściliśmy taką informację, ile będzie pan zarabiał. I tam jest oczywiście w różnej symulacji, typu, że będzie pan pracował dalej, będzie pan miał średnie wynagrodzenie takie, albo co by się zdarzyło, jakby pani przeszli na emeryturę teraz. Więc każdego zachęcam, nie wiem, jaka pani redaktor wychodzi emerytura. No i ja jestem transparentny i prowadząc działalność, dobrze gdzieś zarabiając, no wychodzi mi, że będę miał 4100 zł.
11: No, moja emerytura nawet taka nie będzie. Z tych symulacji wynika niestety smutna wiadomość. Zachęcam także do odkładania samodzielnego. A jak pan postrzega pomysł pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o tym, by kobiety bezdzietne miały wiek emerytalny zrównany z mężczyznami, czyli 65 lat?
12: Znaczy, ja mam z tym problem, bo to jest trochę według mnie propozycja dyskryminacyjna. Jest dyskryminacyjna ze względu na tym, że ktoś jest karany ze względu na brak, ta filozofia przedstawiona przez panią Pełczyńską, ze względu na brak dzieci. Nie, z kobiety nie mogą mieć dzieci. I to jest, bym powiedział, bardzo przykre dla kogoś, że jeszcze państwo miło miało. Ja rozumiem promowanie
11: dłuższej pracy.
12: Promowanie dłuższej pracy. Już dzisiaj mamy wyższe emerytury czy inne dla osób z czwórką dzieci. Ja rozumiem ewentualnie dyskusję o skracaniu czy podwyższaniu składki dla kobiet za macierzyństwo, bo powinno nam bardzo zależeć na promowaniu też macierzyństwa. No, mamy bardzo niski poziom dzietności, więc jakby wszystkie rozwiązania mające na celu promocję czy jakby zmianę tej struktury naszej demograficznej i pomoc kobietom, żeby zachęcenie do posiadania dzieci, są jak najbardziej właściwe, ale moim zdaniem zapis, że mamy karać kobiety za bezdzietność, to troszeczkę mi się nie podoba. Bym oczywiście znalazł wiele innych uzasadnień prawnych, gdyż no, ten Trybunał Konstytucyjny też już się kilka razy wypowiadał. No jeszcze powiedzmy dawny Trybunał Konstytucyjny, żeby nie mieć wątpliwości, ale czy przed 2015, czy 2010 były dotyczące tego trochę dyskryminującego charakteru różnicy wieku pomiędzy kobietami i mężczyznami. Bo na przykład istnieje na stole propozycja minister Dziemianowicz-Bąk, żeby zrównać wiek kobiet i mężczyzn, ale w dół, na poziomie 60 lat i promować aktywne czy wynagradzanie. Więc no jakby może być różne podejście. Niewątpliwie różnicowanie wieku po prostu co do faktu, no ono musi czemuś służyć, znaczy co do faktu, do płci, ono musi czemuś służyć. Jakby powinno służyć kobietom, skoro jest dłuższy wiek, krótszy wiek dla nich. No i to jest odpowiedź na to pytanie, czy on służy kobietom, bo zwiększyła nam się luka emerytalna. Kobiety dużo mniej zarabiają na emeryturze, więc to jest taka odpowiedź, bym powiedział, społeczna, ale dla niej potrzebowalibyśmy większej świadomości, co myślę, że każdy powinien przede wszystkim zacząć, tak jak mówię, zobaczyć, ile zarabia, ile kobieta zarabia, ile będzie miała tej emerytury. Nie wiem, jeżeli kobieta zobaczy tyle, mąż będzie miał tyle, to wtedy powinniśmy podjąć tą rozmowę społeczną. My potrzebujemy przede wszystkim faktów, wiedzy, a nie takiej trochę sztucznie wywołanej dyskusji i zamętu politycznego.
11: Czy to zwiększanie świadomości i edukacja to jest jakiś cel pana kadencji? Dosłownie minutkę na to, żeby powiedzieć, co jest dla pana najważniejsze
12: dla
11: dzisiaj?
12: Dla mnie przede wszystkim na dzisiaj to oczywiście walka o zwiększenie poziomu wynagrodzeń dla pracowników, bo jest to główny problem. Druga rzecz to jest też zlikwidowanie dyskryminacji kobiet, szczególnie jeżeli chodzi przez algorytmy w ZUS-ie, bo bardzo często te kontrole, czy dotyczą matek, czy kobiet w ciąży, czy w tym zakresie. I to jest dość trudne zagadnienie, jakby, ale to kobiety nie mogą bać się ZUS-u, żeby, czy kontroli ZUS-u, żeby rodzić. I oczywiście to jest cyberbezpieczeństwo. To dużo się w tym zakresie powinno dziać, bo no, mamy takie czasy, nie inne. No i też oczywiście wprowadzenie sztucznej inteligencji, żeby odciążyć a, pracowników, dwa, stworzyć system jeszcze łatwiejszy dla obywateli.
11: Dziękuję serdecznie. Pan Liwiusz Laska, prezes ZUS, był naszym gościem. To jest koniec. Tyle mamy dzisiaj w porannym magazynie EKG. O 10:00 informacje, a po nich wraca Cezary Łasiczka i Popczarek. Do usłyszenia.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Reklama.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
26: masz. Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Ustawa o statusie osoby najbliższej zawetowana. Prezydent podjął też decyzję w sprawie innych przepisów. Nie ustają protesty w Kijowie. Ludzie wychodzą na ulicę mimo alarmu lotniczego. Warszawskie punkty opiekunów dziennych przeżywają cięcia. Oficjalnie jednak nie mówi się o ich likwidacji. 9:30. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Przed godziną Karol Nawrocki ogłosił też decyzję w sprawie kilku innych ustaw. Podpisał między innymi regulacje dotyczące chociażby opieki nad osobami starszymi i zmian w kodeksie karnym. W studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, jak prezydent tłumaczy swoje decyzje?
29: Karol Nawrocki podpisał między innymi przepisy karne dotyczące patostreamingu. Mają karać za transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów czy na przykład poniżania innych osób.
30: Nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
29: Prezydent podpisał też ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
28: Prezydent zawetował jednak ustawę o statusie osoby najbliższej.
29: Tak, to ta ustawa rządowa, której kształt przez wiele tygodni wykuwał się w koalicji, bo był efektem wielu rozmów między chociażby PSL-em a Lewicą. Rząd uważał, że to ustawa kompromisowa i przypominał, że Karol Nawrocki jeszcze w kampanii wyborczej obiecywał podpis pod nią. A prezydent swoje weto tak uzasadnia.
30: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
28: Macieju, czy rząd ma jakiś plan B w tej sytuacji?
29: Tak, bo choć rządzący przyznają, że dzisiejsza decyzja prezydenta pokazuje, że w trakcie jego kadencji żadna ustawa o związkach partnerskich nie wejdzie w życie, to Katarzyna Kotula, która dzisiaj rano gościła w poranku TOK FM, mówiła o planie B, który dotyczy transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii.
0: To wtedy będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
29: Jest to jednak rozwiązanie połowiczne, bo zmusza polskich obywateli, by wyjeżdżali za granicę, by tam móc realizować swoje prawa.
28: A to był Maciej Kluczka, dziękuję. Proirańskie szyickie milicje w Iraku, nazywające się Islamskim Oporem w Iraku, ogłosiły nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów dla osoby, grupy lub instytucji, która zabije amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, przekazał irański portal Press TV. Zamach ma być odwetem za śmierć szefa operacji zagranicznych irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generała Kasema Sulejmaniego, a także Abu Mahdiego Al-Muhandisa, zastępcy dowódcy paramilitarnych oddziałów mobilizacji ludowej, którzy zginęli w amerykańskim ataku dronowym w 2020 roku. O przeprowadzeniu tej operacji zdecydował bezpośrednio Donald Trump. Mieszkańcy Kijowa, mimo alarmu lotniczego, od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane z obsadą najważniejszych stanowisk w państwie. Protestujący domagają się przede wszystkim powrotu Michała Fedorowa na stanowisko szefa Ministerstwa Obrony. Padają też wezwania do dymisji. Cezary Jaszczyk.
1: Ludzie, którzy wyszli na ulicę Kijowa, chcą, by ze stanowiskiem pożegnał się naczelny dowódca ukraińskiej armii Oleksandr Syrski, skonfliktowany z byłym już ministrem, którego jednymi z głównych osiągnięć były rozwój zdolności dronowych i walka z korupcją w wojsku. Z czym Syrski, jak twierdzą protestujący, po prostu sobie nie radzi. Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna. Mówią mieszkańcy Kijowa. Nastrojów nie uspokoiła wczorajsza decyzja Zełenskiego o powierzeniu obowiązków szefa resortu szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałowi Jewgenijowi Chmarze. Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
28: Warszawa zaczyna przegrywać walkę z ekonomią i niżem demograficznym. Po tym jak część mieszkańców protestowała przeciwko likwidacji przedszkoli, cięcia widać w punktach dziennego opiekuna. To tam można posłać dzieci już od pierwszego roku życia, dzięki czemu rodzice mogą wrócić do pracy. Jak alarmują słuchacze TOK FM, placówki, które kiedyś były chlubą samorządu, powoli zaczynają być zamykane. Miasto zapewnia, że miejsca są, ale w żłobkach. A więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
2: Słowo likwidacja nie pada z ust urzędników, ale rekrutacji we wszystkich punktach dziennej opieki nie ma.
4: Faktycznie wstrzymali rekrutację, co jest jednoznaczne z próbą likwidacji.
2: Mówi Patrycja Habracka, mama dwójki dzieci.
4: Jestem tym faktem zaniepokojona, szczególnie, że ten punkt ma pełną infrastrukturę. Tam został w tamtym roku wyremontowany piękny plac zabaw dla dzieci.
2: Miasto tłumaczy się niżem demograficznym i przedstawia konkretne wyliczenia, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu.
5: Wszystkie rodziny, które oczekują na przyjęcie dziecka, takie miejsce znajdą.
2: Ale znajdą je w żłobkach, a nie punktach dziennego opiekuna, a to nie to samo.
4: Jest to forma, która gwarantuje w każdym punkcie miejsce dla 5 dzieci, maks 6 za zgodą rodziców. Żłobki to są po prostu większe punkty. Grupy są tak mniej więcej 20-25 osobowe.
2: Dlatego te kameralne placówki rodzice dzieci zamierzają walczyć. Błażej Kulesza, TOK FM.
28: A informacje w TOK FM wracają o 10.20.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
28: Dziś jeszcze upalnie, prawie w całej Polsce. Od jutra chłodne powietrze zacznie nadciągać od zachodu, a dzisiaj na zachodzie i na południu mogą pojawić się burze.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Czas na program Pop Czarek. Gościem jest pan doktor habilitowany Szymon Konwerski, zoolog, entomolog. kierownik zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Ktoś się zastanawia, co właściwie entomolog i zoolog robi w programie dotyczącym popkultury. Ano, już wyjaśniam, bo kiedy człowiek, który się zajmuje między innymi owadami, ogląda filmy, to pewnie ogląda je, taką mam przynajmniej roboczą tezę, zupełnie inaczej niż my, zwykli śmiertelnicy, którzy się owadów boją i przed kleszczami uciekają.
3: W zasadzie trafił pan w sedno, to znaczy ja nie potrafię się oderwać od tej mojej działki podstawowej, czyli od entomologii, oglądając filmy. Bardzo mnie zresztą cieszy, jak się takie akcenty jakieś owadzie pojawiają, które zwykle są, jak to owady, drobne i można je przeoczyć, ale zdarzają się też filmy, w których owady grają role, powiedziałbym, główne. A jeszcze rzadziej zdarzają się filmy, w których nawet entomolodzy grają role główne.
7: Ale zdarzają się.
3: Ale zdarzają się. W zasadzie taki film, gdzie entomolog konkretnie jest postacią najważniejszą, to w sumie to ja znam jeden. I to jest film Rój z 78 roku, a więc trochę czasu minęło.
7: Czyli tak jak ptaki Hitchcocka, tylko role ptaków grają pszczoły.
3: Tak jest. I w ogóle film całkiem interesujący, choć no, mówi się o klasie B, ale... A B mówi swoją drogą, tak. Natomiast jest tam faktycznie poruszona kwestia gatunków inwazyjnych, o tym można by opowiadać, ale właśnie ja chciałem tym razem od strony entomologa, bo jako entomolodzy, no rzadko entomolodzy mają okazję pokazać, że są bardzo ważni, a tam mamy entomologa nie byle jakiego, bo tam jest Michael Caine, który dla odmiany nie trzyma żadnej strzelby. To nie jest dorwać Cartera. A wrażenie robi równie mocne. Jest tam taka scena, ja sobie obiecałem kiedyś, że zrobię sobie z tym koszulkę. Jak mówi, że I'm an entomologist. I on mówi do generała, tak? Generał mówi robale. On mówi nie robale, generale, owady. No i to jest bardzo mi bliskie. A poza tym okazuje się, że ten entomolog oczywiście ratuje całą sytuację, więc dla wszystkich entomologów bardzo budujący film.
7: Generała, którego gra Richard Widmark. Tam jeszcze Richard Chamberlain, jako ciekawostkę dodam, i Henry Fonda.
3: Tak, tak jest, tak jest.
7: No dobrze, no i teraz pan jako entomolog, kiedy ogląda pan filmowego entomologa, to pan myśli, wow, nasi górą, super, czy pan myśli... Nie no, w ogóle...
3: Oglądając Rój, myślę nasi górą. To tam bez dwóch zdań. Takiego entomologa to każdy by posłuchał. Natomiast no, rzeczywistość jest bardziej taka dla entomologów trudna, bo w zasadzie jakby teraz szukać filmowych entomologów, no to przyznam szczerze, nie udało mi się teraz niczego takiego znaleźć, z czego byłbym zadowolony. Bo możemy sięgnąć chociażby po Milczenie owiec, a więc osobny temat, no wiadomo, ćmy, tak, Zmierzchnica, Trupia Główka, ale tam się agentka Starling tak wybiera do muzeum, żeby zasięgnąć informacji na temat tego, co to wyciągnęli ze zwłok, z gardła. No i idzie do pięknego muzeum, w którym jest dwóch entomologów. Po pierwsze, wyglądają już tak, że no, ten wygląd sugeruje, że są, delikatnie mówiąc, co najmniej nieszkodliwymi, ale nie do końca normalnymi ludźmi. Przy czym, co oni tam robią w tym muzeum? No oni zabawiają się, puszczając na jakieś planszy chrząszcze. I powiem państwu, że ja osobiście nie znam takich głupoli w żadnym muzeum, którzy siedząc w muzeum zabawialiby się, puszczając owady gdziekolwiek i robiąc wyścigi. Także tamta wizja entomologa jest no to nie jest to, czego ja bym sobie życzył, żeby tak o entomologach ludzie myśleli.
7: Czyli potrzebujemy innego obrazu entomologa w kinie.
3: Przydałby się. No przynajmniej taki, jeśli już nie tak ważny jak w Roju, to przynajmniej taki jeden z normalnych ludzi, którzy mogą coś wnieść, coś dać. Bo jeszcze mamy takiego, trudno mówić entomologa, ale jeśli znowu bardzo, bardzo entomologicznie nazywający się film, tak? Papillon, Motylek, tak to było u nas tłumaczone, przy czym mówię o tym pierwszym, bo to już jest na osobne rozmowy. Nie jestem w stanie pojąć, po co robić remake genialnego filmu, prawie nic nie zmieniając, a więc mówię o pierwszym w każdym razie Motylku.
7: No dobrze, ale mówi pan o tym z Dustinem Hoffmanem i Steve'em McQueenem.
3: Oczywiście.
7: No to, a tam jest jakiś entomolog?
3: Tam, proszę państwa...
7: Tam papillon, ten tytułowy papillon, czyli motylek, to jest tatuaż na piersi Steve'a McQueena.
3: Jasne, i motyl jest w tym momencie symbolem wolności. Tak? On się nigdy nie dał złamać, uciekał za każdym razem. To wszystko fajnie, tylko że tam jest scena, która też ona w filmie jest fascynujący, więc to może umknąć, ale to jest jeden z niewielu filmów, gdzie nie tylko jest ktoś w rodzaju entomologa, ale jeszcze więźniowie demonstrują, jak się używa siatek na motyle, ponieważ mają łapać.
7: Pamiętam, tam jest taka scena, w której właśnie Steve McQueen, no bo oni jako więźniowie już chyba w Gujanie Francuskiej, tak, są jest. Zatrudnieni właśnie przez... no jakichś entomologów albo osoby związane z owadami, pod nadzorem oczywiście strażników. I pamiętam, że Steve McQueen tam podchodzi do jednego z nich i mówi, ej, a żeby ten okaz wskazując na tatuaż na piersi, ile to będzie kosztowało?
3: Tak. No właśnie, i to jest nie dość, że biegają z tymi siatkami, nie dość, że łapią, tam jeszcze Dustin Hoffman ma taką scenę, gdzie łapie tego motyla palcami. I w sumie jak ktoś kiedyś miał styczność z tymi dużymi motylami w halach wolnego lotu na przykład, to się da, zwłaszcza jak one są po jakimś sfermentowanym bananie, to mogą sobie trochę dłużej przysiedzieć. Po pierwsze, mamy tam piękne motyle, zgodnie z tym, że mamy Amerykę Południową, mamy tam morfo rodzaj, a więc przepiękne, błyszczące, duże motyle. I informacje dostajemy, że po co te motyle są zbierane, bo one są wysyłane do Stanów, gdzie są wykorzystywane do produkcji dolarów. I powiem szczerze, że tak przyznam się tutaj, nie wiem, nie znalazłem informacji, czy naprawdę coś takiego się działo, więc jeszcze mam sporo do zrobienia, jeśli chodzi o filmy i entomologię.
7: I dolary.
3: I dolary. Natomiast jest tam taki właśnie ten oprych, który siedzi, na stole ma wszystkie gadżety entomologiczne, jakie sobie można wyobrazić, włącznie z motylami rozpiętymi w rozpinadle. No i on tam robi trochę za tego entomologa, ale wszyscy wiemy, że to straszny bandzior tak naprawdę, jeszcze do tego oszust i tym bohaterom tylko problemów przysporzy. Aczkolwiek jest to, sądząc ze sprzętu, ktoś, kto z entomologią jest w jakimś zakresie obeznany. Ale jak widać, nie jest to jego główna pasja życiowa. No i w zasadzie, no właśnie, i w zasadzie powiem szczerze, że na tym się moja entomologa, broń Boże, nie specjalisty od kina, takie postrzeganie entomologów kończy.
7: No dobrze, a jeżeli chodzi o fachowość połowów motyli, czy gdyby pan był entomologiem wysłanym do kolonii karnej, żeby skorzystać z pomocy więźniów...
3: A, w ten sposób,
7: tak,
3: dobrze.
7: Tak, tak, tak. Pana nie wysyłam. To też by pan tak rozdał te siateczki i powiedział, to gońcie po łąkach, a jak tam coś wam wpadnie w dłonie lub w siatki, to przynoście. I to by był właściwy sposób pochwycenia?
3: Jeśli chodzi o motyle, tak. Jeśli chodzi o motyle, to te siatki są jak najbardziej właściwe, bo właśnie, jeśli już odejdziemy od kina kawałeczek, to faktycznie jak przeważnie nie specjaliści widzą entomologa, jako gościa z siatką na motyle. Tak. Jak popatrzymy się na kawały rysunkowe, to jeśli ma być entomolog, to zawsze tą siatkę na motyle trzyma. Ja jestem chrząszczarzem, więc ja siatki na motyle używam skrajnie rzadko. Ja używam czerpaka, więc uderzam po roślinności i tam klientela wpada mi z tej roślinności, czerpek jest mocniejszy. Czyli gdyby mi mieli łapać motyle w celu jakimkolwiek, to siatki byłyby dobre.
7: Ale gra pan z kolegami entomologami w chrząszcze?
3: Absolutnie tak? Nie. Takich rzeczy się nie robi. Nawet nie wiem do końca, o co tam chodziło. A jeśli jesteśmy w muzeach, to owszem, czujemy się dziwnie, niesamowicie, ale przyglądając się tym materiałom, które tam są gromadzone, także raczej się entomolodzy w muzeum nie nudzą. Nigdy.
7: Na początek dzisiejszego programu mamy film Rój z 1978 roku i film Motylek, czyli Papillon z 1973 roku. W pierwszym entomolog jest właściwie główną postacią, która ma zapobiec katastrofie światowej, a w drugim entomolog pojawia się epizodycznie, aczkolwiek owad wytatuowany na piersi Steve'a McQueena gra, można by rzec, główną rolę, zarówno fizycznie, jak i przenośnie. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o 10:20. Gościem jest pan doktor habilitowany Szymon Konwerski, zoolog i entomolog, kierownik zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
26: Reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa, podkreślił prezydent Karol Nawrocki, informując o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej. Jak dodał, artykuł 18 Konstytucji przedefiniuje małżeństwo jako związek i kobiety, mężczyzny i kobiety. Nie zgadzam się na wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich, powiedział prezydent. Jednocześnie podkreślił, że weto nie zamyka dyskusji o problemach osób bliskich. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. Ministrowie spraw zagranicznych Chin i Pakistanu wezwali USA i Iran do natychmiastowego zawieszenia broni i wznowienia dialogu. To reakcja na wznowione ponad tydzień temu amerykańskie naloty na Iran i ataki odwetowe Teheranu w cele w państwach regionu Zatoki Perskiej. Zgodnie podkreślili, że wypracowane w czerwcu amerykańsko-irańskie memorandum nie przyszło łatwo i powinno być bezwzględnie przestrzegane. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM Kultura.
15: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera i, jak twierdzi sam twórca, jedno z jego najtrudniejszych zadań. W adaptacji eposu Homera występują Matt Damon, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron. Pod kasłem Pogranicza rozpoczęła się Podlaska Oktawa Kultur w Białymstoku. To koncerty zespołów folklorystycznych, folkowych czy potańcówki prezentujące muzykę różnych regionów. Pogranicze w ujęciu organizatorów nie ma być linią podziału, a przestrzenią spotkania, inspiracji i dialogu. Wystąpi 20 zespołów z Polski, Francji, Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny. Nikt albo wszyscy to wystawa Imrana Peretty, którą od dziś można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski we Warszawie. Ekspozycja skupia się na problemach wykluczenia i samofobii państwowego nadzoru. Brytyjski artysta działa na styku sztuk wizualnych, muzyki i poezji, ale szczególnie duży nacisk kładzie na formy filmowe. 16 produkcji w konkursie głównym oraz 28 w konkursie filmów krótkometrażowych powalczy o nagrody 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W pierwszym z tych konkursów znalazło się 5 debiutów reżyserskich. Szansa na Złote Lwy mają nowe produkcje m.in. Julii Rogowskiej, Agnieszki Smoczyńskiej, Christophera Rusa, Jana Komasa i Jana Cholubka. Festiwal rozpocznie się 21 września. Wernisaż wystawy Andrzej Markiewicz, Relacje, dziś w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ekspozycja prezentuje twórczość dziekana Wydziału Sztuk Uniwersytetu Radomskiego, a także jego doktorantów i osób z nim związanych.
16: Zobaczycie Państwo na tej wystawie moich gości. Są to doktorzy, dla których byłem promotorem. Są to osoby, dla których jestem promotorem i będą to osoby, dla których będę promotorem w przewodach doktorskich. Oprócz tego będą dwie osoby, dla których w jakiś sposób, wydaje mi się, nasze relacje wprowadziły to, że ich losy potoczyły się tak, nie inaczej.
15: Wernisaż dziś o 17.
14: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się małe lub umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie deszczowo, a miejscami również burzowo. Na termometrach zobaczymy dziś od 28 do 33 stopni.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest program Pop Czarek, a gościem jest pan doktor habilitowany Szymon Konwerski, zoolog, entomolog. I o owadach rozmawiamy, ale o owadach filmowych. Przed informacjami rój i papillon, motylek. No i wspomniał pan też milczenie owiec, panie profesorze. Tam ten owad staje się kluczem, czy jednym z kluczyków do rozwiązania zagadki.
17: Jak najbardziej. No, w zasadzie z milczenia owiec każdy będzie pamiętał Hannibala Lectera i każdy będzie pamiętał Ćmę, Zmierzchnicę, Trupią Główkę, która tam jest przedstawiona na filmie jako właśnie ci entomolodzy, z którymi się nie identyfikuje. Jeszcze nie dość, że się dziwnie zachowują, to jeszcze nie do końca prawidłowo oznaczają zwierzaka, bo mówią, że proszę tutaj Acherontia styx. Natomiast ten najładniejszy przedstawiciel rodzaju Acherontia, bo są trzy gatunki, który ma taką czaszkę naprawdę, to jest gatunek, który zasiedla Afrykę i dolatuje nawet do Europy i to jest Acherontia atropos. Z kolei ta Acherontia styx wygląda też ciekawie, ale jakby to powiedzieć, nieco bardziej zabawnie ten wzorek na przedpleczu wygląda. Nasza, bo czasami w Polsce bywa. Nasza jest znacznie bardziej poważna. I w zasadzie można by powiedzieć, że tam mamy do czynienia z entomologią sądową. Ponieważ to entomolog jest zaangażowany do udziału w śledztwie. On stwierdza, co to za motyl, on stwierdza, że musi być hodowany, bo nie występuje naturalnie w tej okolicy. Innymi słowy, haczymy o entomologię sądową, to od razu bym może przeszedł do czegoś, bo...
12: Proszę przechodzić, panie profesorze.
17: Gdzie, właśnie, entomologia sądowa w filmie, co prawda, pojawia się w filmach, no, nieco częściej, ale w tych, bo ja nie ukrywam, że cały zestaw filmowy to są jak najbardziej rzeczy wybierane skrajnie ze względu na to, że mi się strasznie podobają i je bardzo, bardzo lubię, albo przynajmniej oglądanie ich sprawia mi przyjemność. W związku z tym entomologia sądowa tu jeszcze warta jest wspomnienia przy superprodukcji i świetnym filmie Ridleya Scotta Gladiator.
12: O, tam były jakieś owady?
17: Tam właśnie jest scena, gdzie kiedy Maximus w bardzo złym stanie jest transportowany przez swojego późniejszego właściciela, którego będzie wystawiał do walk. Idzie obok niego jego kolega, znaczy Maximus jest niesiony czy wieziony i jest zbliżenie na ranę na ramieniu i w tej ranie kłębią się czerwie, czyli larwy much. Przy czym ten jego późniejszy kolega mówi, żeby zostawił, bo on to widać, że nie podoba mu się, że ma te larwy w tej ranie. Natomiast ten mu mówi, że zostaw, one ci oczyszczą ranę. I to, proszę państwa, jest coś w tym jest. Bo
12: naprawdę?
17: Mamy w tym przypadku do czynienia, oczywiście to, co było dobre dla gladiatora, absolutnie w dzisiejszych czasach nie może być akceptowane jako sposób czyszczenia ran, w sensie nie to, że mucha złoży jaja, wylęgną się czerwie, będą tam żerowały i to dobrze, to jest absolutnie niedopuszczalne i nazywa się ten stan, to jest stan chorobowy, choroba nazywa się muszycą i muszyca jest związana głównie z kwestiami zaniedbań, dotyczy osób, które absolutnie nie mogą o siebie zadbać, dotyczy też zaniedbanych zwierząt, każdorazowo wymaga interwencji lekarskiej. Jest też jako dowód zaniedbania brana pod uwagę właśnie w różnego rodzaju śledztwach. Natomiast od tej muszycy już jest tylko jeden krok do kolejnej rzeczy niezwykłej, związanej z tym gladiatorem właśnie, czyli do entomologii medycznej. Otóż stosuje się dzisiaj coś takiego jak larwoterapię do leczenia trudno gojących się ran, przy czym oczywiście musi się to odbywać pod nadzorem lekarza albo przynajmniej wykwalifikowanego personelu, jest już wśród zalecanych metod, a jest dlatego, że te czerwie sterylne, odpowiednio położone czy wpuszczone do rany, pod kontrolą zaznaczam, głównie odżywiają się tkanką martwą, nekrotyczną. W zasadzie nie naruszając tkanek zdrowych. W związku z tym, jeśli one tą tkankę nekrotyczną, jako typowe nekrofagi, wyjedzą i oczyszczą, to potem po wyjęciu, po usunięciu tych larw, rana łatwiej się goi. A więc jest w tym prawda, aczkolwiek niech nikt nie sądzi, że w dzisiejszych czasach może być inaczej, jak absolutnie sterylne, pod kontrolą lekarską.
12: Czy dzisiaj mamy narzędzia, które działają lepiej niż larwy much?
17: To znaczy, ja bym powiedział tak, dzisiaj, mimo że mamy całą masę narzędzi, antybiotyków, wszelkiego rodzaju leków, okazuje się, że to leczenie z wykorzystaniem owadów nekrofagicznych, odżywiających się zatem martwą tkanką, ciągle jest stosowane. I to nie jako ciekawostka, tylko wręcz jako jeden z ważnych sposobów właśnie radzenia sobie z ciężkimi, niegojącymi się ranami. I tutaj Gladiator jest dobrym punktem wyjściowym, żeby o tym pamiętać. O.
12: Czyli kolejny film na naszej owadowej filmowej liście. Na początek Rój, wspomniany motylek, papillon, Milczenie owiec i Ridley Scott, Gladiator. To na razie bardzo taka, powiedziałbym, nieoczywista i nietypowa ścieżka. No i wspomniał pan Chrabąszczyki i myślę, że fani klasyki, szczególnie polskiej, powiedzą, no ale przecież Faraon, 1965 rok, Jerzy Kawalerowicz, tam też sprawa zaczyna się od Chrabąszczyka.
17: No, z tym Chrabąszczykiem to nie mogę sobie odpuścić. No, to tak, od chrząszcza jak najbardziej, od przedstawiciela rodziny poświętnikowatych, i no cóż, my go znamy często jako Skarabeusza po prostu, natomiast no, ta właściwa nazwa polska byłaby poświętnik czczony, natomiast po łacinie byłby to Skarabeus Sacer. Tak, i mamy wspaniały film, który nic nie stracił na aktualności, ja go oglądam zawsze z przejęciem i faktycznie od początku uświadamia nam, jak bardzo ważne owady bywały w historii cywilizacji. A zatem mamy święte chrząszcze, które są tak ważne, że no właśnie, przez nie tam sporo smutnych rzeczy się też dzieje. Natomiast to nam przypomina o znaczeniu owadów i o tym, jak obserwacja biologii owadów mogła wpłynąć na ich postrzeganie, na postrzeganie ich jako czegoś boskiego, niezwykłego. W wypadku Skarabeusza, czyli poświętnika czczonego, który niestety w Polsce nie występuje, ale już gdzieś na Europa Południowa, tam gdzie ciepło, można na takie piękne chrząszcze trafić. One słynęły z tego i słyną, że toczą kulki z nawozu. Są zatem koprofagami, a więc odżywiają się odchodami kręgowców. No i właśnie, toczą te kule, zrobią sobie zapasy, którymi się żywią, ale także potem robią takie delikatniejsze zapasy, które zakopują i które będą służyły dla ich larw jako pokarm. Taka organizacja pracy, a czasami sobie mniej lub bardziej nawet pomagały, tocząc razem, choć najczęściej to sobie usiłowały podebrać te kule, tak czy owak fascynowało to ludzi od starożytności. W związku z tym toczenie kuli było związane z wschodami i zachodami słońca. Bóg Kepri miał zamiast twarzy właśnie takiego poświętnika. I cóż, owady bogowie. Nam się może trochę robić w takim wypadku przykro, że u nas jednak takiego wspaniałego chrząszcza nie ma. Nasze kulek nie toczą w zasadzie. Natomiast, proszę Państwa, pamiętajmy, teraz zwłaszcza na spacerach, w lesie na 90%, jak będziemy uważni, zobaczymy, że po drogach chodzą dość duże chrząszcze, granatowe, zielone, metalicznie połyskliwe. Co prawda nie toczą kulek, ale jeśli znajdą gdzieś na drodze jakieś odchody, nie wiem, zwierzęcia, jakiegokolwiek, a najlepiej końskie bądź tego rodzaju, no to będą buszować w nich, pod nimi i no i właśnie. I my z reguły ograniczamy się do tego, że widzimy, że one na tej kupie siedzą, wiemy, że one się tym pewnie odżywiają, nie wzbudzają w nas zachwytu. Tymczasem pominąwszy kwestię taką, że zarówno nekrofagi wspomniane, tak jak muchy, czy koprofagi są ważne jako służby sanitarne, to nad tymi żukami, bo w tym wypadku mamy prawo mówić o żukach, to są przedstawiciele rodziny żukowate, geotrupide, a więc jedyne chrząszcze, które wolno nazywać żukami, bo czyli każdy żuk jest chrząszczem, a nie każdy chrząszcz

0: lądą.
1: No, dokopać się tak
0: oprócz
1: głęboko.
0: Entomologów.
1: No, w ten sposób, tak, no, dokładnie, tak.
0: Powoli zbliżamy się do końca, ale myślę sobie, że wspomniana przez pana mucha to jest także tytuł filmu w reżyserii kanadyjskiego reżysera Davida Cronenberga. Fantastyczna rola Jeffa Goldbluma.
1: Tak jest. No oczywiście to są też te nieliczne filmy, gdzie owad jest i w tytule, i potem się w niego, tak, Jeff Goldblum zamienia powolutku, tracąc naszą sympatię, a jedynie ewentualnie współczujemy mu jeszcze, ale już go nie za bardzo nie lubimy. Natomiast warto pamiętać, że ten Cronenbergowski ciemny taki film to jest remake filmu z 1958 roku. Mhm. I wszyscy na pewno pamiętamy tę przemianę, taką tak jak robiącą wrażenie, o w ten sposób. Natomiast jeśli proszę państwa, przyjrzymy się, czy obejrzymy tą muchę pierwszą, to będzie absolutny klasyk, w którym mamy nieco inne rozwiązanie. Również są w zasadzie teleportery, tylko że tam to pomieszanie wygląda nieco inaczej. Nie jest jedna istota, która się zamienia coraz bardziej w muchę, tylko mamy, owszem, człowieka, który ma częściowo muszą głowę oraz muszą łapę, bo trudno tu o ręce
0: mówić. Nie chcę, ale muszę.
1: Tak. I co najbardziej niesamowite i czego nie ma już u Cronenberga, bo to był taki niezamierzony, w zasadzie komiczny efekt, to jest też mała mucha, która ma ludzką główkę i ludzką rączkę, i do tego scena z Vincentem Price'em zresztą, gdzie robi wrażenie, mimo takiej pokraczności troszeczkę, jak ta biedna mucha z ludzką głową i z ludzką rączką jest złapana w sieć pajęczą. Pająk jest fajny, gumowy, ale nadal robi to wrażenie, zwłaszcza, że ta mucha krzyczy pomocy, pomocy. Jak ktoś ma arachnofobię, to będzie tą scenę pamiętał.
0: Pan doktor habilitowany Szymon Konwerski, zoolog i entomolog, kierownik zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był gościem. Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Informacje TOK FM już za chwilę o godzinie 10:40. Po informacjach Popczarek i gry będziemy grać.
2: Autopromocja.
3: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
4: Pewnie. Pomyślmy.
3: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12:00 w aplikacji TOK FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
4: Prosimy o listy.
3: Komentarze.
5: Gołębiem.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza

0: oraz biotynę, cynki, skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Regulacja powstała w wyniku połączenia dwóch projektów, jednego autorstwa PiS i drugiego Koalicji Obywatelskiej. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada, że za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziła kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jeżeli wspomniane treści będą przedstawiały osobę nieletnią, kara będzie wyższa. Firma, która miała dostarczyć do Polski respiratory zamówione na początku pandemii COVID-19, musi zapłacić na rzecz Skarbu Państwa ponad 3,5 miliona euro. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie. Tak zwana afera respiratorowa wybuchła w kwietniu 2020 roku, kiedy resort zdrowia podpisał umowę na dostawę ponad 1200 respiratorów za łączną kwotę 44,5 miliona euro. Zaliczka w wysokości 35 milionów została przelana na konto firmy już kilka godzin po podpisaniu umowy. W terminie dostarczono 200 urządzeń. Dopiero później sprowadzono kilkaset kolejnych, ale ministerstwo nie chciało ich odebrać. Jak się potem okazało, respiratory nie spełniały norm i nie miały odpowiednich certyfikatów. Szwajcaria przystąpiła do wspólnego programu zakupu amunicji przez NATO. Dołączy do tej grupy jako 28 państwo i jednocześnie pierwszy kraj spoza sojuszu. Celem programu jest obniżenie kosztów zakupu amunicji i skrócenie czasu jej dostawy. W ramach inicjatywy Szwajcaria będzie mogła kupować ponad 2000 różnego rodzaju pocisków używanych przez siły lądowe i lotnictwo. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeśli ten trend się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze od dawna lato. Paweł Radzewicz.
10: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z pomorskiej drogówki.
11: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
10: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
11: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
10: Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie. Deszczowo i burzowo będzie na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 28 do 33 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest program Pop Czarek i czas na gry, chociaż właściwie może trochę szerzej pomyślimy i spojrzymy. Gościem jest pan Paweł Heckman, producent gier w Movie Games. Tak, dobrze mówię, dzień dobry.
7: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
12: Bo mówiąc o grach, trochę spojrzymy też na inne rzeczy, ale chodzi nam teraz o pewną fizyczność gier, czyli o nośniki. Wiadomo, że świat się zmienia, zmieniają się technologie. Kiedyś w samochodach, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, były 8-tracki, czyli to takie się wsuwało taką trochę mniejszą kasetę VHS do czytnika i on grał muzykę. Potem oczywiście po tej stronie oceanu wszyscy mieli kasety, też chyba w samochodach. Potem dyski weszły. No i gry na tych dyskach były. Chociaż wcześniej były też na samochodach, na kasetach. Ci, którzy mieli na przykład komputer Commodore 64 lub inne, pamiętają, że tam się wgrywało różne rzeczy właśnie z taśmy. I tam były takie dźwięki typu... I po godzinie już gra była załadowana. Chyba, że był błąd. Wtedy trzeba było czekać kolejną godzinę. No ale teraz to może być wszystko już kwestia lamusa, historii, archiwum, albowiem co się dzieje z fizycznymi nośnikami kultury, użyjmy tego słowa, nie bójmy się.
7: No, została podjęta dosyć kontrowersyjna decyzja przez Sony. PlayStation stwierdziło, że w 2028 roku zakończy produkcję gier na fizycznych nośnikach. Tutaj warto dodać, że gry wideo są wydawane przede wszystkim na płytach Blu-ray, bo one mają większą pojemność niż miały wcześniej płyty DVD czy CD, o których była tutaj przed chwilą mowa. No i koniec takiej fizycznej sfery związanej z grami wideo wzbudził olbrzymie poruszenie wśród graczy i nie tylko graczy, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o kolekcjonowanie fizycznych nośników, czy mówimy o filmach, czy muzyce, czy o grach, czy o wszelkich dobrach kultury tak naprawdę, no to ich dostępność staje się coraz bardziej problematyczna i do tej pory nie dotyczyło to tak naprawdę gier wideo. No być może poza kasetami na Commodore 64, które faktycznie dzisiaj zdobyć jest bardzo, bardzo ciężko, aczkolwiek zdarzają się jeszcze takie możliwości i takie sytuacje. Ale faktycznie wszystko wskazuje na to, że docieramy do pewnej granicy, która wydawała się, to widmo gdzieś tam wisiało nad graczami, że te fizyczne nośniki zostaną wyparte przez cyfrowe. No bo jeżeli się dobrze zastanowić, to się po prostu producentom trochę bardziej opłaca.
12: A to jest, te fizyczne nośniki, to jest trochę fetysz, czy coś więcej?
7: To jest już pytanie do jakiegoś socjologa pewnie.
12: Seksuologa. Bardziej.
7: Być może. I ja nie ukrywam, że ja kolekcjonuję i płyty winylowe, i filmy właśnie na Blu-rayach, kupuję książki fizyczne, ale też być może taki rocznik, że jestem przyzwyczajony do tego, że te rzeczy są po prostu do dotknięcia, że one fizyczne istnieją. No bo z tym się wiąże jakiś cały rytuał, kiedy się kupowało kiedyś kasetę magnetofonową, czy płytę CD, czy właśnie film, to cała celebracja tego momentu. Pójście do sklepu, później odfoliowanie, otwarcie tego pudełka, w zależności tego, czym ono jest. Tam zazwyczaj w środku coś się czaiło. Czy książeczka z tekstami, jeżeli to była płyta z muzyką, czy na przykład, nie wiem, mapa, jeżeli to była gra wideo, a jeżeli to było jeszcze jakieś takie bardziej wypasione wydanie z jakimiś dodatkami, to już w ogóle człowiek miał wrażenie, że złapał Pana Boga za pięty. A teraz tego trochę może zabraknąć. Natomiast to większy problem niż ten fetysz, czy hobby, czy po prostu mania zbieractwa, czy kolekcjonowania polega na tym, że no, żeby kupić grę, to musimy mieć dostęp w takim układzie do internetu, bo możemy ją kupić wyłącznie cyfrowo. Problem polega na tym, że nie we wszystkich państwach na świecie dostępny jest sklep PlayStation, czyli PS Store, więc bardzo wielu ludzi tak naprawdę straci dostęp do możliwości zakupu tych dóbr cyfrowych i to mówimy o tak naprawdę 60% populacji całego świata, bo na przykład Gruzini nie mają dostępu do PS Store'a, więc oni nie mogą sobie kupić takiej gry, jeżeli nie będzie jej na półce sklepowej.
12: I wie pan, co się wtedy stanie? Pojawią się tacy, co to mają jedno oko przesłonięte czarnym tym, na ramieniu mają papugę, a jedna dłoń jest hakiem.
7: Oczywiście, że myślę, że to może rozkręcić piractwo na nowo, może piractwo wejść w nową fazę, w nową erę. Przechodziliśmy przez to w latach 90. i 2000. Zresztą w Polsce to było bardzo na szeroką skalę zakrojone. Natomiast no, tutaj kontrola nad cyfrowym produktem jest nieco większa niż była w tamtych czasach. Oczywiście jestem pewien, że kreatywność piratów, ona nie zna granic i w zasadzie sposób się zawsze znajdzie. Ale to cały czas, to będzie rodziło pewne problemy i gracze są po prostu oburzeni, tym bardziej, że przecież problemem jest też to, że technicznie rzecz biorąc, nawet jeżeli kupimy grę, czy wypożyczymy sobie w jakiejś platformie streamingowej film, nie ten, który jest tak dostępny na stałe, tylko wypożyczymy sobie premierę jakąś kinową, no to my mamy do niej dostęp czasowy. Platforma może w każdej chwili powiedzieć, czyścimy bibliotekę, żeby zrobić miejsce na nowe rzeczy i tak naprawdę szlak trafia dostęp do tego, co mieliśmy.
12: Tak, więc tak. To ci pewnie, którzy korzystają z tych serwisów, często złapali się na tym, że na przykład przy niektórych pojawia się o, właśnie dodane, albo wkrótce znika. No i teraz co robić? Naoglądać się na zapas? Naoglądać się na przyszły rok? Przejrzę se trzy razy, żeby pamiętać w przyszłym roku? Zresztą podobnie przecież było z serwisami streamującymi muzykę. Także albo utwory znikały, albo pojawiały się w innych wersjach, inaczej zmasterowane, albo, jak to było w przypadku zespołu U2, nagle pojawiały nam się magicznie piosenki, których w ogóle nie zamówiliśmy.
7: Tutaj może dochodzić do jeszcze bardziej kuriozalnych sytuacji, bo jeżeli chodzi o muzykę, no to przecież też nie każdy muzyk zgadza się z polityką prowadzoną przez daną platformę streamingową, więc stwierdza, że na tej platformie głównej, największej, wszyscy wiemy o jakiej mowa, nie będzie ich muzyki i przejdą na inną, do której być może ktoś nie ma dostępu, więc niektórzy będą po prostu cyfrowo wykluczeni. Być może tak też może się stać z grami wideo. Zresztą też była głośna sytuacja parę ładnych lat temu, kiedy w ramach szeroko zakrojonej poprawności politycznej niektóre stare filmy zaczęły być poprawiane, bo dzisiaj nie były już poprawne politycznie. Tak. Niektóre sceny były wymontowywane z filmu i tak naprawdę, żeby obejrzeć film w jego prawdziwym, oryginalnym wymiarze, no to trzeba było mieć fizyczny nośnik.
12: No właśnie, a my żeśmy już się tych fizycznych nośników pozbyli. I pewnie warto by powiedzieć, że celebracja, jak pan to powiedział, niektórych fizycznych nośników kultury była interesująca, ale też innych mniej. No, nie wiem, ci, którzy jeszcze pozostali, nie wiem, czy tacy są, chociaż to ponoć powraca, taśma magnetofonowa, która się wkręcała i potem trzeba było przewijać ją na przykład przy pomocy ołówka. To nie jest ten rodzaj celebracji, który chcemy. Czy też przerzucanie płyty winylowej na drugą stronę, żeby dosłuchać jeszcze drugiej części.
7: No, z jednej strony, to, z mojej perspektywy, człowieka, który słucha płyt winylowych, dla mnie to jest takie wymuszenie tego, żeby przesłuchać albumu w jakiej intencji on powstał, czyli od deski do deski. Więc jeżeli ja przesłucham jednej strony, no to ona się za chwilę mi skończy, muszę ją przewrócić na drugą stronę, no bo nie usłyszę ciągu dalszego, więc ja muszę przy tej muzyce być niejako bardziej obecny, niż kiedy ona sobie leci w tle. Oczywiście, to są wady i zalety tego całego świata fizycznego, analogowego. Jeżeli się godzimy na to, żeby właśnie kupić sobie taśmę magnetofonową, bo współcześni artyści też wydają płyty na kasetach magnetofonowych, tak jak wspomniałeś, to ta moda też dosyć szeroko wraca, no to mierzymy się z tym, że czasami taśma się wkręci, że czasami trzeba mieć też ołówek pod ręką, a nie tylko odtwarzacz magnetofonowy, który też mało kto posiada, umówmy się.
12: Nie wszyscy nawet wiedzą, ile rowków jest na jednej stronie płyty winylowej. Chce pan zgadywać? Może się pomylić o 100.
7: 600, strzelam.
12: Nie. Na jednej stronie płyty winylowej jest jeden rowek.
7: O, no proszę, no to pięknie przestrzeliłem.
12: Bo to jest ten sam rowek. Zdradzam sekret. Gdyby było 600, to by trzeba było przekładać tyle razy igłę.
7: No słusznie. Też pamiętajmy, że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ja to muszę powiedzieć, bo to musi wybrzmieć. Pamiętajmy, że takie rezygnacja z fizycznych nośników to przede wszystkim próba maksymalizacji przychodów po stronie producentów, bo nie będzie można tej gry, tego filmu, tej muzyki odsprzedać komuś drugiemu. Rynek wtórny po prostu ma tutaj pójść pod młotek, do lamusa ma przejść, bo no przecież nie wymienimy się grą, której fizycznie nie posiadamy. No nie przyniosę do studia tej gry i się nie wymienimy na inną grę na przykład. To się już nie wydarzy niestety.
12: Czyli oszczędności produkcyjne, bo nie tak trzeba jest wypuszczać i pewnie w jakiejś tam skali globalnej to jest pozycja, czemu nie ma jej prezes do kieszeni schować. Poza tym kontrola nad produktem, czyli jeszcze mniej, no pewnie jeżeli się tam wczytamy w te wszystkie broszurki dotyczące naszych praw związanych z zakupem, no to pewnie i tak nie jesteśmy właścicielem tej gry, tylko dostajemy licencję na to, że możemy sobie że producent zgadza się, że łaskawie nam pozwala pograć tę grę i może się wymienić właśnie albo odsprzedać. Chociaż nie wiem, należałoby się wczytać. A teraz już zupełnie. Będziemy uzależnieni od widzimisię.
7: Jedyna nadzieja pozostaje tak naprawdę, no bo w momencie, w którym płyty CD zaczęły odchodzić, nie, jeszcze zostańmy przy legalnych źródłach, bo kiedy płyty CD zaczęły trochę odchodzić do lamusa, chociaż ich sprzedaż wbrew pozorom jest dosyć stała, ona lekko maleje, ale to są wahnięcia minimalne w skali globalnej, winyle sprzedają się coraz lepiej, bo powstało bardzo dużo sklepów winylowych, witryn z płytami winylowymi. Są też firmy, które zajmują się specjalnymi wydaniami filmów na Blu-rayach, na płytach 4K i tak dalej, i tak dalej. I tego jest cała masa. Wyrosły te firmy jak grzyby po deszczu. One się wyspecjalizowały w swoich niszach. Robią bardzo dobrze swoje produkty, dbają o ich jakość, mają dobry przelot z klientem, więc wydaje mi się, że w przypadku rynku gier wideo może być podobnie. Za chwilę powstaną sklepy, które będą się specjalizowały w niskonakładowych wydaniach gier, które są wydane wyłącznie cyfrowo. I tutaj dopatruje się też całkiem ciekawego, nowego ramienia biznesowego, który za chwilę może wyrosnąć na rynku.
12: Nasz słuchacz zwraca uwagę na to, że płyty Blu-ray zapewniają także dźwięk 5.1 albo 7.2 w Atmos, czyli rozumiem jakiś ultraczadowy, a nie ma innego medium, które by taki dźwięk zapewniały, więc koncerty muzyczne są w dużo większej jakości wyłącznie na Blu-ray.
7: Wszystko się zgadza, natomiast powstała już technologia, której nazwy teraz sobie nie przypomnę. Powstał już ze 3 lata temu prototyp zamienników Blu-rayów, które mają posiadać te wszystkie możliwości, które mają Blu-raye, natomiast pojemność tych płyt jest kilkukrotnie, jeśli nie kilkunastokrotnie wyższa i podejrzewam, że one niedługo trafią do seryjnej sprzedaży i zobaczymy, jak to się przyjmie w ogóle na rynku, czy rynek będzie miał takie zapotrzebowanie, bo też umówmy się, w momencie, w którym ktoś decyduje się na wycofanie fizycznych nośników, to znaczy, że jemu się to przestaje opłacać, to znaczy, że ten rynek zmalał na tyle, że pozostaną tylko te właśnie gałęzie dla fanatyków, miłośników, hobbystów, takich jak na przykład między innymi ja. Więc być może ta decyzja jest nie tylko podyktowana chęcią maksymalizacji zysków i kontroli nad produktem, ale być może faktycznie po prostu my kupujemy mniej fizycznych nośników i tak naprawdę trochę sami sobie jesteśmy winni.
12: No, zobaczymy. Może coś się wydarzy. Może będzie jakiś właśnie ruch retro, który powie nie do Europy, tylko z naszymi nośnikami kultury.
7: Niewykluczone. Jestem pewien, że coś się pojawi. Zresztą przyroda nie znosi próżni. Na 100% pojawi się coś nowego, coś innego, coś, na czym będziemy mogli się oprzeć. I ten fizyczny nośnik, po cichu też tak liczę, nigdy nie zaginie. No, kaseta magnetofonowa na długo, długo zniknęła z powierzchni ziemi, dziś wraca. Czyli jest nadzieja dla każdego i dla wszystkich.
12: Mówi pan Paweł Heckman, producent gier w Movie Games. Dziękuję serdecznie.
7: Dzięki, śliczne, pozdrawiam.
12: Informacje TOK FM o 11:00, już za minut kilka, a po informacjach oczywiście poetycki piątek.
13: Reklama.
14: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Mamo, czy wygra Polska?
18: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
22: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
23: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
24: Znów ten ból.
25: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
24: Mm-hmm.
25: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
24: Oh.
25: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
26: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Argumentacja nieumocowana w faktach to komentarze dotyczące braku podpisu prezydenta pod ustawą o statusie osoby najbliższej. Prawie 5 tysięcy osób zginęło w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wciąż nie odnaleziono 30 tysięcy ludzi, którzy również mogli być w zniszczonym regionie. Robert Lewandowski miał dziś zadebiutować w Chicago. Niestety mecz został przełożony. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Gdyby weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem. A konkretniej między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Nic, co jest quasi małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie, uzasadniał swoje weto prezydent. Ta argumentacja jest nieumocowana w faktach, mówi TOK FM Maja Heban. Z miłość nie wyklucza.
29: Umowy cywilnoprawne zawierane u notariusza nie są absolutnie jakąś formą quasi-małżeństw, jak on to określił. Konstytucja nie zabrania ochrony innych związków niż małżeństwo kobiety i mężczyzny. Wynika to chociażby z ostatniego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
28: Podobnego zdania jest europoseł Koalicji Obywatelskiej, adwokat Michał Wawrykiewicz, i twierdzi, że prezydent błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa.
30: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny, jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
28: Prezydent podpisał dziś kilka innych ustaw, w tym m.in. przepisy łączące numery PESEL lekarzy z ich zarobkami, ustawę o opiece nad osobami starszymi i przepisy karne dotyczące patostreamingu. Mimo alarmu lotniczego mieszkańcy Kijowa protestują na ulicach. Jak już informowaliśmy w TOK FM, Ukraińcom nie podobają się ostatnie decyzje Wołodymyra Zełenskiego związane z obsadą najważniejszych stanowisk w państwie. Przede wszystkim protestujący domagają się powrotu Michała Fedorowa na stanowisko szefa MON-u. Oficjalna liczba zabitych w efekcie trzęsień ziemi w Wenezueli zbliża się już do 5 tysięcy. Po niemal miesiącu od kataklizmu na liście zaginionych nadal znajduje się około 30 tysięcy nazwisk. Więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
31: To nieoficjalny rejestr, bo władze Wenezueli nie ogłosiły oficjalnej listy osób, z którymi utracono kontakt. Według amerykańskich mediów w najbardziej dotkniętym kataklizmem stanie La Guardia wciąż można natrafić na rodziny poszukujące w gruzach swoich krewnych. innych. Kraj zmaga się też z kolejnym problemem, fatalną sytuacją ludzi, którzy w trzęsieniach ziemi stracili swoje domy. To ponad 17 tysięcy osób. Mam czworo dzieci i żonę. Cóż, pomagamy sobie nawzajem i jesteśmy zdeterminowani, by iść dalej. Kuchnię zapewnił nam sąsiad, pralkę zapewnił inny sąsiad. Walczymy z przeciwnościami losu, jak to mają w zwyczaju Wenezuelczycy. Mówili mieszkańcy jednego z tymczasowych obozowisk. W całym kraju działa takich ponad 100. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
28: Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu na zadymienie miasta i bardzo zły stan powietrza spowodowany pożarami w Kanadzie. Więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
0: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
1: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
0: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia. Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
28: Informacje TOK FM ponownie pojawią się o 11.20. W całej Polsce dziś w okolicy 30 stopni. Burze mogą pojawić się na zachodzie i na południu. Jutro te burze przemieszczą się na wschód.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Poetycki piątek, czas zacząć. W studiu pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka, krytyczka literacka, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
12: Pani profesor, jak to miło, że pani znalazła czas, bo wiem, że pani ciągle gdzieś podróżuje do jakichś egzotycznych miejsc, czyta książki, spotyka się z poetami, rozmawia, też pochłania ten świat, który pewnie potem znajdzie ujście w postaci nowego tomu wierszy.
3: No, coś w tym jest, chociaż akurat kończyłam książkę eseistyczną też tej wiosny. I faktycznie to mnie pochłonęło dosyć mocno, ale ja też się bardzo cieszę, że nam się udało spotkać po takiej długiej przerwie, chyba rekordowej.
12: No właśnie, nie możemy do tego dopuścić.
3: Tak jest, zgadzam się.
12: To co dzisiaj?
3: Dzisiaj ja w ogóle chciałabym państwu bardzo dużo opowiedzieć, ale nie zdążę, już wiem, że nie zdążę wszystkiego, co przygotowałam. Tak naprawdę bohaterkami dzisiejszego odcinka będą głównie 2 książki. Książka Marcina Mokrego Solarysze i książka Jakuba Przoniaka Nawiść. I zacznę chyba od Mokrego, ale żeby zacząć od Marcina Mokrego, to jeszcze cofniemy się w czasie o jakieś 100 lat do Anatola Sterna. I już wyjaśniam dlaczego. Otóż Marcin Mokry we wspaniałej książce Solarysze, to jest w ogóle jedna z ulubionych moich książek ostatnich lat, muszę powiedzieć. On tam dokonuje bardzo ciekawych eksperymentów, które są z gruntu awangardowe w takim ścisłym rozumieniu awangardy, czyli tych ruchów, które miały miejsce, no właśnie 100 lat temu mniej więcej, lata 20 wieku. To był, jak państwo wiedzą, niespokojny czas, bardzo ciekawy moment dużego przyspieszenia technologicznego, czyli ludzie trochę się czuli tak jak my teraz, że wszystko się bardzo zmieniało, cała kultura materialna wokół nich się bardzo zmieniała. I też tempo życia się zmieniało i na przykład futuryści, Anatol Stern był współautorem manifestu futurystycznego, z jednej strony celebrowali to nowe tempo, tempo poruszania się po świecie, tempo też podróżowania informacji, bo to już wtedy była jakaś tam kwestia, no ale z drugiej strony też oczywiście były związane z tym lęki. To jest jakoś analogiczne do naszego momentu i widzę coś takiego, że poeci i poetki dzisiaj odnajdują jakiś rodzaj pokrewieństwa właśnie z tamtym momentem awangardowym i mnie to strasznie ciekawi, jak po prostu to jest robione dzisiaj, też w kontekście jakiejś troski o środowisko naturalne, tak naprawdę takie wątki protoekologiczne, polityczne w awangardach można znaleźć. I też u autorów, do których nawiązuje Marcin Mokry. Ta książka Solarysze, którą naprawdę bardzo polecam, ona zawiera cytaty właśnie z takich klasyków awangardy. To jest trochę może sprzeczność, klasyka awangardy, no ale tak historia literatury działa. I z Terna bym państwu fragment przeczytała. Wiersz pod tytułem Czcicielowi maszyn pochodzi z tomu Anielski Ham, wydanego w 1924 roku, no czyli troszkę ponad 100 lat temu. To czytam. Czcicielowi maszyn, powiadasz, spójrz no, uważnie, ta fabryka to dom, w którym wykuwają jutro nieśmiertelne maszyny. Powiadasz. I ty maszyną jesteś, maszyną tylko, chociaż pod wielu względami ustępujesz tym żelaznym aniołom. Radzisz mi się przyjrzeć, jak hangaru podnosi się ramię, a transmisyjne szerokich marzeń pasy szumią w tej jasnej hali nie gorzej niż w głowie. Tylko że w pewnej chwili ujrzysz wyraźnie różnicę. Ujrzysz drobną różnicę pomiędzy maszyną a mną. W tej chwili, gdy leżąc na wznak, z trudem wykrztuszę z siebie wielką flaszę pełną mistycznej, tak, mistycznej pełną męki flaszę i skrawków liliowych spojrzeń. Tutaj omijam fragment i przechodzę do końca tego wiersza. Tego nie dojrzysz w najnowocześniejszej amerykańskiej maszynie. Czyli jednak jest jakaś różnica między mną a maszyną.
12: No to jest dzisiaj przecież jedno z takich punktów debaty. Skoro maszyna, którą mamy w telefonie, na komputerze, rozmawia z nami, tak jak człowiek wie, może nas pocieszyć, rozbawić, zmartwić, wykonać nasze polecenia, to właściwie czymże jest ta ludzka esencja? Gdzie leży to, co niepodrabialne.
3: A tak, opuściłam ten fragment, który według Sterna jest niepodrabialny, licząc na to, że będą państwo ciekawi i zajrzą do tego wiersza. No właśnie, tu mamy poety awangardowego, który na pewno zainteresowany jest bardzo postępem technologicznym i też wiąże duże nadzieje z postępem, a jednocześnie jakoś nalega na te różnice między maszyną i człowiekiem. I myślę, że trochę podobnie jest u Marcina Mokrego, poety, który mieszka, wydaje mi się, na północy Podlasia, więc jest takie Podlasie, trochę też klimat Suwalszczyzny. No i w Solaryszach tu jest technologia jako część środowiska naszego życia w tym momencie, ale jest też przyroda pod postacią głosów i zwłaszcza głosów ptasich. Mam nadzieję, że to będzie jakoś wyraźne we fragmentach, które teraz spróbuję przeczytać. Przy czym i Stern, i inni awangardowi poeci, których Mokry przytacza, i sam Marcin Mokry, bawią się językiem. I to jest coś super wspaniałego, ten eksperyment, wykorzystanie plastyczności języka, możliwości polszczyzny naprawdę niesamowitych. Więc jest to lektura też w jakimś sensie wymagająca, ale bardzo zachęcam tutaj po prostu do otwartości i słuchania, i nieoczekiwania takiego klasycznego zrozumienia natychmiast. Czytam od początku. Wpada słońce z owocnikami, błyszcze, smuży w źrenice, nasypy czasu w szparach przewiewane z chwili na chwilę. Przeciąga poza próg oczu słyszywe i nawołamane. Pojawiane jest, poławiane słowo łanie po polach pól, połapywane po kątach. Siedźmy. Na progu cieknie dnienie, niknie sycąc. Słowo łanie z połamanego blistra otwieranego okna. Odmienne od tych, które cyrkulują, przychodzą nocą. Nieeksponowane otaczają, odchodzą, niezatowarowane. One nas wywołują, dają się usłyszeć, dane. Nanoszenie się fal i osuwanie poza zakresy znane w sieciach neuronów. Szamotanie tego, co podchodzi do mnie, zanim zobaczę to, a właściwie samo szamotanie bez tego. Szamotoniczna ciemnia, w której szamoczę, iskrzę. Przez pewien czas poruszam się w gęstwinie rosnących po krajobrazie dźwięków, jednak i tak pozostaje zaskoczeniem luźne tło fonacji. zatrzymuje sposób, w jaki obchodzą mnie i mijają, powracają i giną, pulsujące. Wychodzenie od ludzkich do wylęganych po uszach, trą powietrze, różne, żywe, lotne, nieprzetworzone dane, fazy samoczynnych. Nie wiadomo jeszcze, z jakich pasm podłoża wydzielają się głosy, żeby artykułować życie, które dotąd nie nadeszło. Zbierają się w zakolach ucha, żeby przeciec przez oddech przepływy powietrza z pylącymi na łąkach, palącym w lesie. Pozostają odrastane ciągłe narosty dźwięków, które coś przywołują. Łęg, oz, drumliny.
12: Niesamowite, fantastyczne.
3: Piękne, piękne. I ten tytuł, znaczy właśnie on jakby schodzi w swojej percepcji do takiego poziomu, gdzie jeszcze nie zdążyły się wyłonić takie konkretne, możliwe do uchwycenia symbolicznego treści, tylko jesteśmy jakby na poziomie takiej intensywniejszej zmysłowości, gdzie po prostu to doznanie może się dopiero upostaciowić i może dopiero podlegać jakiejś interpretacji naszej. Więc ta poezja jest, też ja ją odbieram jako bardzo cielesną. I też to podejście do języka wydaje mi się właśnie takie bardzo cielesne. Tu jest ważny oddech. Też Marcin Mokry pięknie czyta. Jak będą państwo kiedyś mieli okazję posłuchać, to naprawdę polecam, bo robi to znacznie lepiej niż ja. No i...
12: Jolek pani to robi.
3: Słucham?
12: Wolę, jak pani czyta.
3: Tak? O, dziękuję bardzo. A ja wolę Marcina Mokrego. Natomiast jeszcze chciałam o tytule powiedzieć słowo, bo w tytule mamy, znaczy solarysze, to jakby mamy słońce, solarność w tytule. Jak sam autor wyjaśnia, to ma jakiś związek z solarpunkiem, czyli takim ruchem estetycznym, ale też trochę politycznym, właśnie punkowym, który wywodzi się z krajów tak zwanego globalnego południa, nie wiem, czy tak się jeszcze w ogóle mówi, no ale na przykład z Ameryki Łacińskiej, czy z Azji Południowej. I no, to jest taka estetyka bardzo optymistyczna, właśnie futurystyczna, ale przeciwkatastroficzna, antyapokaliptyczna, tak? Czyli...
12: No, to się przeraziłem.
3: Tak, tak.
12: Za dużo tego.
3: Czego?
12: O tej apokalipsy i panka. Ale tak chciałem się zanurzyć w tych słowach.
3: Tak, ale właśnie chodzi o to, że to są nurty przeciwko apokalipsie. I czy ta twórczość, że to tworzenie, które solarpunk wydobywa, czy praktykuje, no jest sprzeciwem wobec takiego apokaliptycznego myślenia. I tutaj u Mokrego też, on na przykład w tym fragmencie, który przeczytałam, tam jest taki moment, w którym on mówi o nadchodzącym życiu, które się wyłania, którego formy jeszcze nie są jasne, ale które w jakimś sensie jest obecne czy zapowiedziane właśnie w tych dźwiękach, które on odbiera i jakoś przetwarza.
12: No właśnie, ale pięknie udaje mu się zbudować przy pomocy słów tę przestrzeń, w którą też możemy wejść, czytając na głos albo czytając sobie w głowie. Wrócimy do poezji fantastycznej po informacjach. Informacje o 11.20 w studio pani profesor Julia Fiedorczuk, czyli dzisiejszy poetycki piątek.
4: Reklama.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.
4: W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Co dzień?

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy koalicji rządzącej krytykują prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent zablokował dobre zmiany, ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski napisał z kolei, że Karol Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, mówiąc, że ich rodziny są mniej ważne. Prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. W opublikowanym na platformie X wideo mówił, że jako strażnik konstytucji nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Marszałkowie województw mają integrować przewozy w publicznym transporcie. To najważniejsze założenie nowelizacji ustawy, którą dziś uchwalił Sejm. Chodzi o koordynację połączeń i tworzenie wspólnych schematów sieci komunikacyjnej. Nowela nakłada na organizatorów obowiązek zapewnienia skomunikowania ośrodków administracyjnych na trzech poziomach: wojewódzkim, powiatowym, a także gminnym. Ratownicy medyczni doczekali się kamizelek nożoodpornych. Mieli je otrzymać na początku roku, ale procedura zakupu opóźniła się o kilka miesięcy. Do Kujawsko-Pomorskiego trafiło 240 takich kamizelek. Wylicza w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wynarską Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
4: Chroni wszystkie te ważne narządy, jeśli chodzi o tłów, czyli serce, płuca, opłucna, duże aorty. No one oczywiście są dość krótkie i dość wycięte, dlatego że no też nie mogą przeszkadzać nam w pracy, czyli nie mogą nam utrudniać wykonywania medycznych czynności ratunkowych.
5: Bardzo chcieliście, żeby te kamizelki były indywidualne, czyli żeby każdy miał swoją. Tak się jednak nie stało.
4: No chcieliśmy tak, to prawda, żeby te kamizelki były indywidualne. No chociażby rozmiar, higiena, dopasowanie do swoich gabarytów wzrostu. Więc niewykluczone, że gros stacji pogotowia ratunkowego będzie dokupywało kamizelki nożoodporne, żeby zabezpieczyć indywidualnie wszystkich medyków, ale w tej chwili zabezpieczenie jest na poziomie zespołu ratownictwa medycznego i ilości członków zespołu ratownictwa medycznego.
3: Ratownicy nie muszą nosić kamizelek przez cały czas. Zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia powinni je zakładać, gdy jadą do pacjentów pobudzonych, pod wpływem alkoholu i środków odurzających lub z zaostrzoną chorobą psychiatryczną. Chińskie MSZ odrzuciło zarzuty Donalda Trumpa o ingerencję w wybory. Resort nazwał je bezpodstawnymi oskarżeniami, które mają na celu szkalowanie Chin. Pekin wezwał Waszyngton do refleksji nad własnym postępowaniem. Słowa te były odpowiedzią na wczorajsze orędzie Trumpa, w którym amerykański przywódca oświadczył, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju obowiązują dziś alerty IMGW przed upałami. Termometry pokażą od 28 do 33 stopni Celsjusza. Synoptycy spodziewają się również postępujących od zachodu opadów deszczu i burz. Lokalnie może pojawić się również grad.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Poetycki piątek w studio pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka, krytyczka literacka z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. A dzisiaj polska poezja.
7: Dzisiaj polska, tak. Tak, poczytaliśmy z książki Marcina Mokrego. Jeszcze może tylko powiem, że wydawcą tej książki jest Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji imienia Tymoteusza Karpowicza, a druga bohaterka...
6: Co oznacza, że... Może być trudno zdobyć tę książkę.
7: O, tak może być, tak może być. Ale może jeśli jakiś nacisk będzie tutaj istotny, konsumencki, to podaż również zostanie zwiększona wtedy. Natomiast książka Kuby Pszczeniaka, Nawiść, została wydana przez Biuro Literackie, więc tutaj nie będzie kłopotu z kupieniem tej książki. I to jest zupełna świeżynka. Ja myślę, że ta książka istnieje mniej więcej od miesiąca czy dwóch. Jakub Pszczeniak, poeta z Bytomia i no Śląsk tutaj też pojawia się w książce. Pojawia się kamień, pojawia się węgiel. On tak ciekawie powraca, motyw kamienia. Nawet rozmawiałam z autorem o tym, co ten kamień może oznaczać, czy symbolizować, czy sugerować w poszczególnych wierszach. Ale sama myślę, że on... sygnalizuje. Tak, tak, na pewno nie chce zamykać. Myślę, że autor, poeci i poetki nigdy nie chcą domykać interpretacji, ale w mojej lekturze kamień, skała, która tutaj właśnie powraca w kilku wierszach, ona jakby sygnalizuje trochę inną czasowość, inną temporalność od tej czasowości naszego pojedynczego życia. Bo ja w tej książce widzę dwa takie główne tematy. Jednym z tematów jest poważna choroba samego autora. On po prostu zachorował na raka. Ten rak to był czerniak. To jest, tutaj zresztą w jednym z wierszy jest to napisane wprost. Dlatego też tak się ośmielam o tym powiedzieć. No i też tak pomyślałam, że trochę a propos solarności, że tutaj mamy drugi aspekt słońca, tak, w solaryszach, czy w ogóle w solarpunku. Słońce jako źródło energii, źródło życia jest tak waloryzowane bardzo pozytywnie. No ale słońce też ma tę drugą stronę. Słońce też pali, prawda? Słońce wysusza i no i też potencjalnie zabija, więc to jest jakiś taki dla mnie wątek, który łączy te, czy motyw, który łączy te książki, więc jest ten temat choroby, raka po prostu. I jest też temat relacji pomiędzy indywidualnym losem, a losami na przykład naszych rodzin, czy losami, nie wiem, kraju, miejsca, w którym się urodziliśmy i które nas w jakiś sposób stwarza. Więc może przeczytamy zaraz kilka wierszy, które będą jakoś opowiadały o obu tych tematach. Mam wrażenie, że tutaj u Kuby ta kwestia historii dosyć ciekawie, historii i traumy historycznej i takiego przekazywania właśnie tej historii z pokolenia na pokolenie, że ona ciekawie działa, bo z jednej strony to na pewno są jego osobiste historie, ale z drugiej strony one też tak trochę działają jakby generycznie, w sensie jest tutaj coś z takiego ogólnopolskiego losu, tak? Czyli jest uchodźstwo, jest wygnanie, jest właśnie ta trauma, jest pamięć, różne kłopoty związane z pamiętaniem czy niepamiętaniem, z komplikowaniem się pamięci, więc w jakimś sensie to jest jednocześnie osobiste, ale też jakoś uniwersalne i oba te wątki, to znaczy chorowanie i też właśnie taka zależność od czy niemożliwość ustalenia, od którego momentu to jest mój los, a od którego momentu to jest jakiś los bardziej wspólny, to dla mnie oba te wątki są właśnie trochę o jakiejś takiej kruchości, niestabilności tego podmiotu, prawda, że właściwie jesteśmy sobą przez chwilę i jesteśmy stworzeni z różnych elementów, które nami nie są.
6: Posłuchajmy.
7: Dobrze, to taki wiersz trochę w stylu Franka O'Hary. Trzy dni przed jutrem. Dwa dni przed tym, jak zadzwonili ze szpitala, pytając, czy mają przyjemność i informując, że wyniki już są, cofnąłem się, żeby dobić trzepoczącego na jezdni przejechanego gołębia. Gdy podszedłem, na szczęście już nie żył. Dzień przed tym, jak zadzwonili ze szpitala, informując, że niestety przez telefon nie można, mama poprosiła, bym powtórzył, bo z kuchni mało słychać. Tata mówił, co tym razem kupił w temu i że koncert Kita Jarretta z Köln zupełnie mu się nie podoba, a w przeciwieństwie do starej, nowa wycieraczka już mu nie przypomina o drapiącym ją kocie, którego nazbyt nie ma. Gdy zadzwonili ze szpitala, by powiedzieć, że przez telefon naprawdę nie można, byliśmy w drodze na koncert Benjamina Clementina, doskonały. Korzystając z okazji, obejrzeliśmy wystawę niestałą w MSN-ie, świetna, i autoportrety w Narodowym, fatalna. Po drodze spotkaliśmy Jacykowa i Pereirę, co, jak się śmialiśmy, domyka spektrum warszawskości. Gdy zadzwonili ze szpitala, zapewniając, że lekarz o wszystkim poinformuje w dniu jutrzejszym, w radiu modlono się, racz im dać, panie, a cukier, który wziąłem na stacji, choć przecież nie słodzę, osiadł na dnie kubka. W dniu, w którym przyszedłem do szpitala po wyniki, G dzwonił zapytać, czy nazajutrz pomógłbym mu z gruzem, A dzwonił zapytać o dom dla kotki, którą znalazł w sieni, M dzwonił zapytać, jak było wczoraj, B dzwonił zapytać, czy już coś wiem, z siłowni zaś dzwoniono, by poinformować, że skończył mi się czas nieokreślony. powiedziałam, że to jest taki wiersz ocharowski dla mnie. Nie pamiętam, czy czytaliśmy Franka Ochara kiedykolwiek w audycji. To tak, państwo niekoniecznie wiedzą, o kogo chodzi. Taki amerykański poeta z lat 50. Dosyć kultowa postać, tłumaczona na polski między innymi przez Piotra Zomera. No, O'Hara miał taką właśnie taki rodzaj nonszalancji w swojej poezji i opisywał swoją poetykę za pomocą frazy I do this, I do that. I do this, I do that poem, czyli ja robię to, robię tamto. I niektóre z tych I do this, I do that poems no, są jakby tak naprawdę wstrząsające. Jest to po prostu kilka zupełnie niezwykłych, bardzo poruszających elegii, które mają właśnie taką trochę podobną strukturę. I do this, I do that, czyli robię to, robię tamto. No i jakby chodzi o to, że jest coś takiego niepojętego, że w zwykłym dniu, w którym robimy te wszystkie nasze zwykłe, takie codzienne, banalne rzeczy, ktoś coś mówi, ktoś nie dosłyszał, ktoś załatwia jakąś sprawę, ktoś coś ogarnia, nagle spada na nas jak grom z jasnego nieba jakaś wiadomość, która zmienia wszystko po prostu. I myślę, że ten wiersz pracuje właśnie z tym... z tym zderzeniem.
6: Zwykłe, niezwykłe, ważne, tak, nieważne, tak, błahe, tak, i zmieniające wszystko.
7: Tak, właśnie, właśnie. I że, no i że ten dzień, w którym coś cię nagle po prostu już spada człowiekowi na głowę, coś takiego, że on po prostu jest jakimś takim zupełnie banalnym dniem, prawda, do tego momentu, a nagle wszystko w innym świetle zupełnie zaczynamy postrzegać, tak? Nagle te słowa czy czynności nabierają innej wagi zupełnie.
6: Tak, gdzieś tam się zamajaczył jakiś wiersz chyba Buzzatiego, w którym dzień końca świata, który jest takim samym zwyczajnym dniem jak każdy inny. To znaczy nic się, oprócz tego, że jest koniec świata, to nic się nie wydarza ekstraordynaryjnego. Też trochę o tym myślałem, kiedy pani czytała, że no właśnie, to jest kolejny zwyczajny dzień, a dla niektórych to jest koniec świata, albo może być koniec świata.
7: Tak, tak, tak. No w każdym razie wiadomość, która no przewraca wszystko do góry nogami, prawda? I tak, więc to taki...
6: To jeszcze jeden.
7: Dobrze, tutaj jest taki, jeszcze taki krótki aneks do tego, wiesz, pod tytułem raczej. Google Maps podpowiada, dodaj Instytut Onkologii do ulubionych. Jeszcze jeden i tym razem z tego drugiego pola tematycznego, czyli tego właśnie takiego historyczno pokoleniowo traumatycznego. Wiersz pod tytułem, wiesz, też ma nonszalancki dosyć tytuł, Rekwiem dla ruchomych schodów. No ale zaraz usłyszymy, jak on idzie. Ma 13 lat i wraca do domu, gdy po drugiej stronie prowadzą jej brata z ogoloną głową. Ich nieme spojrzenia wpadają pod tramwaj i nie ma brata. Są cisza, bruk i szron. Jeszcze wtedy nie wie, że będą jej zabrane ulica, a z ulicą ojciec, dom i reszta świata. Wszystko prócz spojrzenia, które zyska mowę w innym całkiem świecie, całkiem innych czasach. Jeszcze wtedy nie wie, że kiedyś tam pojadę przez sierocy trakt, spojrzę i zobaczę siostrę. Jeszcze wtedy nie wie, że wrócą brat i ojciec, że wrócą z nimi Sybir i chowanie chleba, że wrócą z nimi dzieci zamarznięte w saniach, bocznice w płucach, szyny na oskrzelach. Nie wie, że ślina w miał mielić będzie pamięć, że w śniegu zostanie pół brata, pół ojca. Jeszcze wtedy nie wie, że jej młodsza siostra wystroi się, by zasnąć przy włączonym gazie i wróci wzdłuż ulicy, której dawno nie ma, do domu kryjącego w sobie samym sam się.

0: Dziękuję bardzo.
1: Pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka, krytyczka literacka, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje TOK FM o 11.40, po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto?
2: Dzisiaj w Kulturze Osobistej wrócimy na wystawę do Muzeum Polin. Wystawę, która opowiada o losach Heleny Rubinstein, założycielki wielkiego imperium kosmetycznego. Wystawę otwiera praca olfaktoryczna, czyli zapachowa Haja. Początek piękna. To jest zapach inspirowany wcześniejszym światem Haji Rubinstein, materialnością wnętrz, codziennymi rytuałami i pamięcią miejsca. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj ze specjalistką od zapachu, pracującą także w Muzeum Polin, Agnieszką Kuś, będę rozmawiać w Kulturze Osobistej. No i zastanowimy się nad tym, czym jest efekt Prusta i czy rzeczywiście poprzez zapach możemy przywołać przeszłość.
1: Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska po informacjach, a te o 11.40.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
16: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
17: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
21: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
22: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
21: Pamiętałem o wszystkim.
22: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
21: Dokładnie, kochanie.
22: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
21: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
22: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
23: Zapamiętaj,

0: Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach. Cztery kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, poinformował Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wyjaśnił, że trzy z nich to byli prezesi Fundacji BGK, którzy mieli doprowadzić do przekazania Fundacji Red i Zbed ponad 1 400 000 zł. Pieniądze te miały zostać następnie wykorzystane do finansowania kampanii politycznych. Czwartą osobą jest były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa RARS, który miał wpływać na zawarcie i realizację umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów. W śledztwie jest już 18 podejrzanych. Mężczyzna, który w Łodzi zaatakował człowieka, bo wziął go za Ukraińca, usłyszał zarzuty. Sprawca oskarżony jest o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i napaście z powodu ksenofobii. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Do ataku na łodzianina doszło 11 lipca w centrum miasta. Napastnik podszedł do 39-latka, uderzył go w głowę i spokojnie odszedł. Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator AED. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policjanci jej przekazali, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Ponad 150 wydarzeń i koncerty z okien kamienic. Dziś rozpoczynają się 73. urodziny warszawskiej starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
4: Mamy 2 dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19 tą imprezę otworzy koncert Otwartych Okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hej now dla miasta.
3: Większość atrakcji jest darmowa, a szczegółowy program można znaleźć na stronie www.grupastarówka.pl. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najwięcej chmur dziś na zachodzie. Tam również deszczowo i burzowo. Z czasem burze przeniosą się również w głąb kraju. Na termometrach od 28 do 33 stopni. Chłodniej jedynie nad morzem. Od 23 stopni na plusie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest organizator Karnawalu Sztuk Mistrzów. Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
6: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Agnieszka Kuś, historyczka i przewodniczka, jest dzisiaj moją i Państwa gościnią w kulturze osobistej. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: A będziemy się zastanawiać nad tym, jak ożywić historię za pomocą zapachu. I moje pierwsze pytanie brzmi, czym jest pamięć olfaktoryczna?
7: O, to chodzi o zapachy, które gdzieś tam są w głowie i które się aktywują, jeżeli coś widzimy, albo jeżeli coś nas fajnego bądź niefajnego spotyka, albo odwrotnie. Czasami jest tak, że chodzi za nami jakiś zapach i potem szukamy tak naprawdę, skąd ten zapach trafił do naszej pamięci.
6: To jest taki efekt Prusta? Tak to można nazwać?
7: Można, ale równie dobrze można się zastanowić na temat tego, jakie są te zapachy, które najczęściej na przykład nam się miło kojarzą. I nagle się okaże, że to będą zapachy z domem, czy zapachy z dzieciństwem, z czymś sympatycznym, z czymś, co przytrafiło nam się na początku naszej drogi życiowej. Więc tak naprawdę to taki efekt naszych zmysłów.
6: A jakby pani tworzyła pamięć zapachową różnych epok, to jakby pachniało średniowiecze na przykład, a jakby pachniało dwudziestolecie międzywojenne?
7: A to ja nie jestem pewna, czy chcemy iść tak daleko jak średniowiecze. Jest kilka takich projektów, na przykład o zapachach współczesnych miast i szczerze mówiąc, czy powącha się perfumy inspirowane Krakowem, czy perfumy inspirowane współczesną Warszawą, zapach wcale nie jest najciekawszy. Zastanawiałam się zresztą nad tym ostatnio, jak chodziłam po Nowym Jorku, z czym mi się zapachowo kojarzy Nowy Jork i najpierw zapach, no cóż, powiem szczerze, marihuany praktycznie na każdym rogu, a potem spadł deszcz i potem wyszły te takie niefajne zapachy rozkładu, jakiejś zgnilizny, odchodów. No więc właśnie, tego typu zapachy pewnie by nas też przeniosły do średniowiecza, gdzie przecież poziom higieny był inny, aczkolwiek myślę, że inne zioła by nam towarzyszyły w tej naszej wycieczce, na przykład do średniowiecznej Warszawy. No więc właśnie, tak działają ludzie, którzy odtwarzają dawne zapachy. I to jest z jednej strony kwestia perfum, perfumiarzy, perfumiarek, ale też edukatorów, edukatorek, czy przewodników, osób takich jak ja. Bo szukamy sposobów na to, żeby opowiedzieć historię inaczej. Inaczej niż słowami, inaczej niż odwołując się do takich wielkich, abstrakcyjnych, a czasami bardzo trudnych pojęć. Tylko szukamy jakichś takich emocji, które nas zbliżają do dawnych epok, a zapach jest taką bardzo pierwotną emocją, bo te zapachy najczęściej właśnie uruchamiają w nas emocje. Więc chcesz się dowiedzieć o średniowieczu? Powąchajmy.
1: No dobrze, ale od czego w takim razie zaczynają się takie poszukiwania zapachów?
7: Analizujemy źródła. Analizujemy źródła, czy analizujemy dawne kroniki, zastanawiamy się, czy tam na przykład są jakieś wzmianki na temat konkretnych zapachów, albo oglądamy ikonografię, mówiłam o tych trudnych słowach, czyli wszystkie takie zabytki, które pokazują nam jakieś wyobrażenia, jakieś obrazy ludzi, rzeczy, przedmiotów, miast i wtedy zastanawiamy się, jak mogły pachnieć te przedmioty, które są przedstawione, czy jakie zapachy mogły być związane na przykład z dawną kuchnią. I wtedy wchodzą tak naprawdę specjaliści od perfum i od zapachów, chemia, bardzo zaawansowana i te zapachy próbujemy odtwarzać. Natomiast w rzeczywistości mojej pracy, ja nie jestem chemiczką, ja używam już gotowych esencji, czy olejów zapachowych, czy molekuł i po prostu dobieram takie zapachy, jak kojarzą mi się na przykład z wystawą o średniowieczu w Muzeum Polin.
1: No dobrze, o średniowieczu dzisiaj tak naprawdę trochę przypadkowo zaczęłyśmy mówić, bo tak naprawdę po tym wstępie powiedzmy, że okazją do naszego spotkania są warsztaty, jakie prowadzi pani w ramach programu towarzyszącego wystawie Helena Rubinstein Piękno jest twoim przeznaczeniem w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. O co chodzi dokładnie w tym wyjątkowym cyklu zatytułowanym Laboratorium Piękna śladami Heleny Rubinstein?
7: Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, to jest faktycznie inicjatywa, którą razem z Muzeum Polin postanowiliśmy ucieszyć naszych gości odwiedzających w to lato. Jest to wystawa może niezbyt duża, ale dość ciekawa, która przybliża właśnie Helenę Rubinstein, która jest bohaterką wystawy w Muzeum Polin, o której można się dowiedzieć więcej, zwiedzając właśnie Galerię Dziedzictwo, tę galerię, w której jest ta wystawa z osobistymi pamiątkami po Helenie Rubinstein. I to jest ciekawe, bo można na przykład spróbować się przymierzyć do sukni Madame i to będzie wyzwanie dla mnie, bo ja mam XXL, a ona była malusieńka. Więc te suknie bardzo piękne, eleganckie, zaprojektowane przez wybitnych projektantów, one trochę wyglądają jak takie suknie lalkowe. Widzę, że się pani śmieje.
1: Ja wczoraj byłam na wystawie i sobie te suknie przypominam właśnie.
7: No właśnie, więc to takie spojrzenie bardzo osobiste na osobę właściwie pomnikową, bo zwykle się właśnie o niej mówi w ten sposób. Madame, zresztą ona sobie życzyła, żeby do niej się zwracać właśnie w ten sposób. I sama tworzyła swoją taką, jakby to powiedzieć, osobę, personę, taką dość nieprzystępną, ale z jednej strony taką, która bardzo promowała i była dumna z odniesionych sukcesów, a sukces odniosła ogromny, bo stworzyła wszechświatowe imperium właśnie kosmetyczne.
1: To czym pachniał sukces Heleny Rubinstein, w takim razie muszę zapytać.
7: Dla niej pachniał domem, a przynajmniej według jej, jakby to powiedzieć, właśnie tych działań marketingowych, bo ona jest też jedną z pierwszych kobiet przedsiębiorczyń, ale w ogóle...
1: Która bardzo świadomie budowała swój wizerunek.
7: Tak, i to nie jest tylko kwestia tego, że ona była kobietą, to jest kwestia tego, że to jest właśnie ten moment, kiedy biznes zaczyna odkrywać możliwości mediów, a ona była po prostu tak totalnie w awangardzie. Natomiast wracając do tego zapachu, no więc promując swój pierwszy biznes kosmetyczny jeszcze w Australii, używała bardzo często odwołań do domu, że to jest krem, który ona przywiozła ze sobą i to
1: do
7: jest
1: domu,
7: ten krem,
1: to
7: który
1: gdzie
7: mama...
1: Był ten dom.
7: Dom był w Krakowie, na Kazimierzu. No więc właśnie ta mama, która dbała o córki, właśnie uczyła, jak robić domowe kremy i też uczyła, jak stosować te domowe kremy, a jednocześnie drugi zabór tak naprawdę się gdzieś tam pojawia w tej opowieści, no bo Helena mówiła, że współpracowała z lekarzem z Rosji, który jej przysyłał zioła, takie rzadkie zioła występujące w Karpatach, więc z jednej strony taka tajemniczość botaniki, która z matki na córkę, z babki na wnuczkę, takie domowe sposoby na piękno, ale jednocześnie nowoczesna medycyna, no bo pojawia się lekarz, czyli ten mężczyzna, który no, tą naukową medycyną się zajmuje, ale w tym wszystkim tradycje domowe tego domu z Krakowa, czy tradycje właśnie zielarek, botaniczek, które przez stulecia przecież ratowały nie tylko naszą urodę.
1: I pani warsztaty na czym polegają?
7: Moje warsztaty polegają na tym, że chciałabym, żeby uczestnicy i uczestniczki no właśnie nawiązały, czy nawiązali jakiś taki bardziej osobisty moment zastanowienia się nad Heleną Rubinstein, nad jej dziedzictwem i też oczywiście dziedzictwem Żydów polskich, ale tutaj chodzi o to, żeby trochę odbrązowić właśnie tę niesamowitą postać, żeby się zastanowić, kim ona była, dlaczego podejmowała takie decyzje, a nie inne, skąd się na przykład wzięła ta persona marketingowa, co ona chciała ukryć, co ona chciała światu pokazać. I mam nadzieję, że dotrzemy do tego właśnie zastanawiając się nad zapachami. Z jednej strony nad zapachami, które ona sama wprowadzała, więc gdzieś tam w tle naszych warsztatów będą się pojawiały perfumy, które ona wprowadziła z taką piękną opowieścią o tym, że zapach może nas wszystkich przenieść do nieba. A jednocześnie chciałabym też pokazać, jak bardzo jest to zakorzenione w tradycji żydowskiej, bo właśnie w takich tradycyjnych rytuałach związanych między innymi z szabatem jest taki zapach, który być może nie tyle ma przenieść wszystkich do nieba, ale przynieść ukojenie na dzień powszedni, kiedy szabat, kiedy święta się skończą. Więc właśnie trochę o tym będą te nasze warsztaty. Chciałabym też właśnie pokazać Heleny Rubinstein i kosmetyki domowe, i botanikę domową, i zapachy, którymi się otaczała i które kreowała właśnie w kontekście takiej, powiedzmy, ikonosfery zapachowej, czy zapachów, które się kojarzą też z tradycją żydowską. Dobra, reasumując, będziemy robić fajne zapachowe rzeczy. Będziemy robić sole zapachowe, będziemy robić własne perfumy, będziemy robić perfumowane wachlarze. No właśnie, czyli będzie dużo słów, ale myślę, że dużo więcej będzie zapachowych akcji.
1: No powiedzmy jeszcze, że te olfaktoryczne warsztaty wzięły się z olfaktorycznej instalacji, która rozpoczyna w ogóle wystawę, jest na samym początku. Możemy rzeczywiście poczuć to, jak pachniało to krakowskie podgórze, czyli pierwsze miejsce zamieszkania, jeszcze ówczesne sztyle, gdzie mieszkała Chaja, no bo jeszcze nie Helena Rubinstein, i później oczywiście ten już luksusowy świat, w który weszła i który też sama tworzyła. Czy poznawanie zapachów ma szansę zmienić w ogóle, jak pani myśli, nasze postrzeganie przeszłości?
7: Myślę, że tak. W tym sensie, że też zmienia naszą teraźniejszość i to, jak żyjemy. Mam wrażenie, że osoby, które przychodzą na warsztaty, bo wspomniała pani o tej instalacji zapachowej, nie wiem, czy macie państwo świadomość, pani pewnie tak, że coraz więcej jest wystaw, które właśnie odwołują się do zapachów. Jak się chodzi na wystawy, to warto popatrzeć, czy gdzieś właśnie nie będzie jakiejś instalacji, czy gdzieś nie będzie jakiegoś słoiczka, który będzie można powąchać, czy może kuratorzy, kuratorki rozpylają jakiś zapach. Więc Muzeum Polin wpisuje się właśnie w taki bardzo nowoczesny trend kreowania, zwiedzania muzeum, czy wizyty w muzeum właśnie jako takiego multisensorycznego doznania, bo wtedy wynosimy więcej, czy zapamiętujemy więcej, czy może rozbudzamy też naszą ciekawość, bo to też trochę o to chodzi. Muzea są też po to, żebyśmy byli bardziej ciekawi świata, bardziej ciekawi przeszłości. I to jest niesamowite, jeżeli chodzi o używanie zapachu, że ten próg wejścia jest taki bardzo zachęcający dla wszystkich, bo każdy z nas zaczyna mieć jakieś zdanie na temat zapachu, ten zapach się jakoś kojarzy bądź nie, ale właściwie jesteśmy w stanie się wzajemnie jakby dogadać, czy gdzieś złapać, albo wręcz przeciwnie, nagle się okazuje, że na przykład mama i córka zupełnie inaczej reagują na ten sam zapach i nagle się okazuje, że jasne, z jednej strony jesteśmy w Muzeum Polin, oglądamy przepiękne instalacje, czy las, czy synagogę w Gwoźdźcu, a dochodzimy do tego, że mama i córka zaczynają na siebie patrzeć jak, no właśnie, jak dwoje ludzi i zaczynają się chyba czasami po raz pierwszy poznawać, albo jeden z takich rzadkich momentów, kiedy po prostu widzą siebie poza tą rolą społeczną, taką na co dzień.
6: Agnieszka Kuś, historyczka, przewodniczka, specjalistka od zapachów, była moją i państwa gościnią. Rozmawiałyśmy o zapachach kojarzonych z Heleną Rubinstein, to dlatego, że Agnieszka Kuś prowadzi wyjątkowy cykl warsztatów zatytułowany Laboratorium Piękna śladami Heleny Rubinstein. Proszę zerknąć na stronę Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, tam dokładne daty spotkań. Bardzo dziękuję.
7: To ja dziękuję i serdecznie zapraszam do Muzeum Żydów Polskich Polin.
6: Dziękuję Jakubowi Paziowi i Pawłowi Ziętarze za pomoc w przygotowaniu programu. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
5: Sponsorem programu był organizator Karnawalu Sztukmistrzów Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
8: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
9: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
8: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
10: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
20: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Piątek, 17 lipca, minęło południe. Przepisy o statusie osoby najbliższej nie wejdą w życie. Prezydent zawetował ustawę, tłumacząc, że nie zgadza się na rozwiązanie przypominające quasi małżeństwo.
24: Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana przez Sejm na rzeczniczkę praw obywatelskich. Dziś posłowie będą jeszcze decydować się w sprawie szefa Instytutu Pamięci Narodowej.
23: Brytyjska Partia Pracy zebrała się na nadzwyczajnym kongresie. Wybierze Andy'ego Burnhama na przewodniczącego, w praktyce również premiera.
24: Synoptycy ostrzegają, ekstremalne zjawiska pogodowe mogą dać się we znaki w Polsce przez cały weekend.
23: To jest TOK 360 w południe.
24: Filip Kekusz
23: i Tamara Pawlik-Lipska.
24: Zapraszamy.
23: Prezydent odwrócił się plecami do 2 milionów Polek i Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych. Tak rządzący reagują nawet o prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej i przekonują, że mają plan B.
24: Plan, który jednak nie daje parom jednopłciowym wszystkich uprawnień, które dawała ustawa. W studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, powiedz, jaki jest plan rządu w tej sytuacji?
25: Między innymi na to, żeby wykorzystać transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, ale oczywiście ona właśnie wszystkich uprawnień nie daje. Na razie już ZUS będzie realizować transkrypcję, ale czy na przykład wspólne rozliczanie podatkowe będzie możliwe? O to będzie walczyć ministra Kotula. Zapowiedziała to dziś w poranku TOK FM, a Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówi z kolei, że decyzja prezydenta jest po prostu skierowana przeciwko dużej części obywateli i też mówi o tym, co jeszcze w tej sprawie może się wydarzyć.
26: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy. Dzisiaj miliony Polek i Polaków czekały na status, który będzie dawał im gwarancję normalnego życia.
23: Czy słowa wicepremiera Gawkowskiego oznaczają, że koalicja rządząca wyśle prezydentowi jeszcze raz taką samą ustawę?
25: To zapewne będzie temat najbliższych dni rozmów w koalicji, bo z kolei od polityków PSL-u słyszę nieoficjalnie na razie, że można pomyśleć o wykreśleniu z ustawy możliwości wspólnego rozliczania podatkowego, by przekonać właśnie prezydenta, spróbować przynajmniej, ale Lewica twierdzi, że dalsze okrajanie ustawy nie ma po prostu sensu. A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski dodaje.
27: Bardzo zła wiadomość dla 2 milionów Polek i Polaków, które żyją w związkach nieformalnych, bo duża część z nich chce mieć prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego, do dziedziczenia bez płacenia podatku.
25: A prezydent podjął też dziś decyzję w sprawie innych ustaw i tu akurat je podpisał, między innymi tę o karaniu za tak zwany patostreaming, ale także ustawę pozwalającą na lepsze zbieranie danych na temat zarobków lekarzy.
24: A to był Maciej Kluczka, dziękujemy.
23: Sejm wybrał nowego rzecznika, w zasadzie rzeczniczkę praw obywatelskich.
24: Została nią adwokatka, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, Sylwia Gregorczyk-Abram, którą poparła niemal cała koalicja rządząca. Przeciwko były Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
23: Kontrkandydatem Sylwii Gregorczyk-Abram był zgłoszony przez PiS Adam Borowski, działacz opozycji z czasów PRL-u. Głosowanie poprzedziła burzliwa chwilami debata.
28: Stoimy przed wyborem pomiędzy człowiekiem, który w czasach komuny walczył z bezprawiem, walczy z bezprawiem dzisiaj, a wyborem osoby, która to bezprawie w Polsce instaluje. Rzecznik Praw Obywatelskich ma chronić polskich obywateli przed nadużyciami władzy. A pani Sylwia Gregorczyk-Abram jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
29: Czy rzecznikiem praw obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem? Panie Adamie, naprawdę inwektywy i obrażanie ludzi to nie są kwalifikacje. Głosujmy za panią mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram,
28: która jest adwokatem angażującym się również społecznie w działalność na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, a także w obronie praworządności. Wierzymy, że doświadczenie pani mecenas, wiedza merytoryczna dają gwarancję właściwego sprawowania powierzanej jej funkcji.
24: Mówili przed głosowaniem poseł PiSu Sebastian Kaleta, Sylwia Bielowska z Koalicji Obywatelskiej oraz przedstawiciel Ludowców Michał Pyrzyk.
23: Wybór dokonany przez Sejm musi jeszcze zaakceptować Senat. Tak będzie również w przypadku nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie wybranego przez posłów, to dr Mateusz Szpytma. Do tych głosowań, które dzisiaj odbyły się w Sejmie, będziemy wracać w TOK 360.
24: W przyszłym tygodniu mają ruszyć konsultacje społeczne projektów ustaw, które mają zażegnać kryzys w systemie opieki zdrowotnej.
23: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by przepisy limitujące zarobki lekarzy, zobowiązujące ich w publicznych placówkach do zatrudnienia przynajmniej na pół etatu i wprowadzające jawność konkursów na świadczenie usług dla szpitali obowiązywały od nowego roku.
24: W obliczu wakacji sejmowych czasu na legislację jest więc niewiele. Tym tematem zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, w takim razie czy wejście w życie dwóch ustaw proponowanych przez resort zdrowia od 1 stycznia jest realne?
0: Na marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty sygnalizował gotowość szybkiego procedowania projektów. Na końcu oczywiście potrzebny jest podpis prezydenta. Propozycje ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy zostały dobrze odebrane przez stronę społeczną, między innymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, więc ona sama ma duże nadzieje.
1: Zakładamy, że ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku, ale zobaczymy, jaki będzie proces legislacyjny. Bardzo się cieszę w związku z tym, że jest tak duże poparcie i są to pomysły z różnych stron. Liczę na to, że uzyskają akceptację powszechną.
0: Poparcie jest, ale wątpliwości też nie brakuje. Zrzeszony w OZZZ lekarzy dr Tomasz Dybek ze Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii podkreśla, że do reformy finansowania ochrony zdrowia i do dyskusji o wynagrodzeniach potrzebne są twarde dane.
2: Musimy po PESEL-u pozbierać od wszystkich kontraktowców, gdzie pracują i gdzie zarabiają. I dopiero możemy mówić o tym, co będzie dalej. Ba, jeżeli będą te dane zebrane, nie będzie, że 2% tyle osób zarabia. To będzie dużo, dużo więcej i tego niektóre grupy się boją.
0: Jeśli nie dysponujemy danymi, ustawy o tak szerokim zakresie nie powinny wchodzić w życie bez okresu przejściowego, dodaje ekspert do spraw ochrony zdrowia Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Wojciech Wiśniewski.
3: Jeżeli one wejdą w tym kształcie, maksymalny poziom wynagrodzeń, standaryzacja kontraktów, to może doprowadzić do rozpoznania bojem. To znaczy może to doprowadzić do nieprzewidywalnych zmian w systemie. Tego po prostu przy obecnym stanie wiedzy postawienia instytucji publicznych to nie daje się zamodelować.
0: Dane o zarobkach lekarzy pozwoli zebrać ustawa powiązująca je z numerami PESEL medyków, którą podpisał prezydent Karol Nawrocki. Tomasz Fęskę, TOK FM.
23: Po wczorajszym wyroku 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej wracają pytania o inne podobne sprawy w Polsce.
24: Łukasz Żak nieprawomocnie został skazany po tym, jak 2 lata temu jadąc przez Warszawę pod wpływem alkoholu 220 km na godzinę uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ranni.
23: To rekordowy wyrok w takiej sprawie w Polsce. Przed sądami toczą się podobne. Bartosz Kądziołka.
4: 20 lat dla Łukasza Żaka, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówił w pierwszym programie TOK FM adwokat Michał Fertak.
6: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
4: Na wyrok czeka też Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat, kiedy na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim mężczyzna miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w drugi samochód, przez co spłonęła w nim 3-osobowa rodzina. O terminie wyroku nie można mówić, bo na kolejnych posiedzeniach obrona Sebastiana M. składa kolejne wnioski podważające opinie biegłych. Tak po ostatnim posiedzeniu mówiła adwokat oskarżonego Katarzyna Hebda.
7: To nie jest kwestia tego, że my teraz kwestionujemy nagle kompetencje biegłych, tylko my od początku wskazywaliśmy, że opinie biegłych są błędne.
4: Kolejna rozprawa 28 lipca. Tu oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
24: Upały i gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed ekstremalną pogodą praktycznie przez cały weekend.
23: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw. Alerty rozsyła też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
24: Doniesienia w tej sprawie śledzi Cezary Jaszczek.
8: Według synoptyków najbliższe godziny przyniosą wysokie temperatury i nawałnice z silnymi ulewami i gradem niemal w całym kraju. Burzowo będzie też w sobotę i niedzielę. W Polsce tym razem udało się uniknąć drastycznej fali upałów, która dopiero co przeszła przez zachodnią Europę. Tuż po niej wystąpiły gwałtowne burze z gradem wielkości piłek golfowych. Przez centralną Francję przeszła burza z dosłownie huraganowym wiatrem.
9: Przyznam się, że nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałam. Najbardziej chyba szokujące dla mnie jest to, że drzewa 300-letnie, wszystko zostało złamane jak zapałki. Sąsiedzi stracili dachówki, niektórzy stracili okna. Nie mamy mamy prądu, nie mamy wody. No i wszyscy jesteśmy zszokowani, bo tak naprawdę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby tak gwałtowne zjawiska pogodowe tutaj w tej środkowej Francji występowały.
8: Relacjonowała obecna na miejscu dziennikarka TOK FM Patrycja Wanat. Francję oprócz nawałnic dotknęła też plaga pożarów w różnych częściach kraju. Rozprzestrzenianie ognia ułatwiły rekordowe temperatury i susza. Szacuje się, że żywioł strawił nawet 32 tysiące hektarów lasów i łąk. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
24: Ponad 90 dni zdjęciowych, 2000 statystów i rekordowy budżet 250 milionów dolarów.
23: Do kin wchodzi Odyseja na podstawie Homera. Najnowszy film Christophera Nolana, twórcy m.in. Oppenheimera, Dunkierki, Incepcji czy Memento. Sam reżyser mówi, że to jeden z najtrudniejszych filmów, jaki zrealizował.
24: Historia Odyseusza o jego powrocie do domu po wojnie trojańskiej to opowieść o traumie i o tym, jak wojna zmienia człowieka na zawsze. Mówił w TOK FM redaktor naczelny portalu Na Ekranie.pl Dawid Muszyński.
5: Mamy tutaj tyle wątków pokazania tego, jak odejście, jak wojna wpływa na każdego, na męża, na żonę, na dzieci, na jego najbliższych, na otoczenie.
23: Christopher Nolan sam przyznał, że bez sukcesu Oppenheimera film nigdy by nie powstał, mówi redaktor naczelny.
5: Nolan miał to wszystko w głowie bardzo dobrze zaplanowane. On do tego projektu przygotowywał się latami i każdy film, który oglądaliśmy, czy to była Dunkierka, czy to była trylogia o Batmanie, czy to było Memento, czy to było Interstellar, czy ostatnio Oppenheimer, to wszystko te filmy, jakieś ich cząstki, jakieś rzeczy, których on się nauczył, znajdziemy w Odysei.
24: Ekipa zakończyła zdjęcia na 6 dni przed terminem, idealnie mieszcząc się przy tym w rekordowym budżecie.
5: Kończył zdjęcia 6 dni przed wyznaczonym terminem. Jest to jedna chyba z pierwszych produkcji, która nie dość, że skończyła kręcenie przed czasem, to jeszcze zmieściła się poniżej zakładanego budżetu.
23: A w Odysei występują same gwiazdy: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron. A teraz jest z nami Hubert Sobecki, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
23: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To jest informacja sprzed kilku godzin. Karol Nawrocki wyczekał niemal do końca, bo właśnie dziś miał termin, jaki miał na podjęcie tej decyzji. Zaskoczenia, przypuszczam, nie ma.
10: Nie ma żadnego zaskoczenia. Prezydent pozostał wierny swoim środowiskom politycznym i społecznym, z których się wywodzi. Jeszcze niedawno przecież ściskał się z Kibolem z Jagiellonii Białystok. Jagiellonia Białystok, przypomnę, tylko kilka lat temu ciągnęła nastolatków po bruku w trakcie pierwszego marszu równości w Białymstoku, który skończył się przemocą, więc tutaj nie mieliśmy żadnych złudzeń, że dostrzeże ludzi w osobach LGBT+.
23: No oprócz decyzji jest też uzasadnienie, no to powiedzmy, co wzbudziło sprzeciw Karola Nawrockiego. Zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne, tak mówiła głowa państwa. To tak bardzo mocno została wyprzedzona współczesny stan prawny, co najmniej o kilka lat, a być może więcej, taką narrację prezydent wprowadził. To jest chyba bardzo populistyczna narracja, mam wrażenie, biorąc pod uwagę, co faktycznie ostatecznie w tej ustawie o statusie osoby najbliższej się znalazło.
10: Tak, no wyjaśnijmy, że oczywiście standardem międzynarodowym w tym momencie są małżeństwa, równość małżeńska, czyli po prostu otwarcie instytucji małżeństwa na parę osób tej samej płci ze wszystkimi prawami i ze wszystkimi obowiązkami. 38 krajów to wprowadziło, pierwsze małżeństwa weszły w życie w Holandii 25 lat temu. No i pytanie, co robimy, jeśli nie chcemy wprowadzić małżeństw? No to schodzimy oczko niżej, wtedy są związki partnerskie, gdzie wybieramy, co ludzie mogą, a czego nie mogą. A jak chcemy zejść jeszcze niżej, no to mamy umowy cywilnoprawne, czyli właśnie na przykład ta ustawa, na którą my mówiliśmy od roku, Współlokator Plus. Porównywanie tego do małżeństw jest oczywiście totalną pomyłką, natomiast pomyłką była również wiara w to, że te skrajnie prawicowe czy prawicowe środowiska uznają, że nie będą nadal mylić ludziom oczu i nazywać tego małżeństwami. Obok małżeństw to oczywiście nawet nie stało, to nie jest instytucja prawa rodzinnego, to nie zapewnia ochrony parom, które już wychowują dzieci, ale przede wszystkim to jest powtarzanie tej samej narracji. Mamy gorszych ludzi w Polsce, to są osoby LGBT+, ich rodziny są nieistotne, nie zasługują na godność, nie zasługują na bezpieczeństwo, na nic nie zasługują. Ludzie płacą najwyższe możliwe podatki od spadku, ludzie wychowują dzieci i boją się, co będzie, jak matka biologiczna umrze albo rodzic prawny umrze. To nikogo nie obchodzi, tak ma być, tak jest super, ponieważ co? Chronimy małżeństwa. Przed czym chronimy? No przed nami trzeba chronić małżeństwa ewidentnie. Kto chroni nasze rodziny? No ewidentnie nie prezydent.
23: Dyskusja na temat ustawy o związkach partnerskich rozpoczęła się jeszcze przed kampanią wyborczą w 2023 roku i to była dyskusja, gdzie koalicja rządząca szła na coraz większe kompromisy wewnątrz tejże koalicji. To była coraz smutniejsza dyskusja, aż powstała właśnie ta ustawa o statusie osoby najbliższej, która została zawetowana. Dużo energii zostało, mam wrażenie, zmarnowane. Czy może są jakieś dobre strony tego, że ta debata się toczyła w ten sposób?
10: No debata na pewno była wyższej jakości. Zacznijmy od tego, że w ogóle media w Polsce się zmieniły, ponieważ na przykład pary, które wychowują w Polsce dzieci, zaczęły się po prostu w nich pojawiać. My od kilku lat, właściwie od głębokiego PiSu, usiłowaliśmy przebić się do świadomości społecznej z tą prostą informacją. Mamy rodziny z dziećmi w Polsce, one potrzebują bezpieczeństwa na przedwczoraj. Ta informacja nie jest już dla wielu osób w Polsce zaskoczeniem. Mamy wreszcie sondaże, które pokazują, że nie tylko poparcie dla małżeństw, po prostu małżeństw, tak, nie jakichś zastępczych bubli prawnych, w Polsce rośnie, ale rośnie trwale od lat i ten trend jest to taki, można powiedzieć, lawinowy, tak? Według CBOS-u, czyli no, naprawdę sondażowni, którą trudno tutaj podejrzewać o jakieś bardzo progresywne zapędy. Już nawet według CBOS-u w 2023 roku poparcie dla małżeństw wynosiło 44%, a trzy inne sondaże nawet z ostatnich dwóch lat pokazują poparcie 50, 51 i 54%. Więc polskie społeczeństwo jest naprawdę kompletnie inne, jest w kompletnie innym miejscu. Być może każda inicjatywa legislacyjna, nawet w formie czegoś takiego jak te nieszczęsne umowy cywilnoprawne, po prostu uświadamia ludziom, że no, jesteśmy skansenem, tak? No, naprawdę jesteśmy za Kostaryką albo Estonią, no, pod kątem tych rozwiązań.
23: Ale skoro polskie społeczeństwo jest w zupełnie innym miejscu niż klasa polityczna, to nie rozumiem, dlaczego klasa polityczna tak uparcie obstaje przy tej narracji, o której mówiliśmy o kilka minut temu.
10: Ponieważ uprzedzenia ludzi bardzo rozgrzewają. Bardzo łatwo jest pobudzić elektorat wokół właśnie takich haseł o zagrożeniu dzieci. No ogólnie to jest taki główny wytrych populistyczny. Jeśli chcemy ludzi przerazić, wzbudzić silne, negatywne emocje, co robimy? Straszymy, że ktoś zagraża dzieciom. I to już wszystko jedno, czy tutaj chodzi o Żydów, czy chodzi o muzułmanów, czy chodzi o migrantów, czy chodzi o tę albo inną grupę społeczną. Wystarczy po prostu postraszyć. No i oczywiście, jeśli chodzi o osoby LGBT+, no to jest taki klasyk, taki nieszczęsny klasyk mowy nienawiści. Mówić o tym, to jest zagrożenie dla dzieci, wola bogareta, co się stanie. Tylko, że te wszystkie zagrożenia są wyssane z palca. No naprawdę, mamy 50 lat badań na temat wychowania dzieci przez parę osób tej samej płci. W 1978 roku był pierwszy duży raport w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie badania wskazują, że dzieciaki wychowują się tak samo dobrze, a to, co jest problemem, to negatywne reakcje otoczenia. Czyli homofobia społeczna po prostu jest problemem. To zagraża dzieciom, a nie płeć rodziców. Tymczasem u nas te narracje mają się świetnie, więc politykom się opłaca, bo zawsze znajdzie się te 15-20% osób bardzo uprzedzonych w społeczeństwie, które pójdą, żeby chronić dzieci.
23: Bardzo dziękuję. Hubert Sobecki, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, był z nami.
10: Dziękuję bardzo.
23: Za kilka chwil informacje o godzinie 12.20.
22: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
11: Magiczny był dźwięk tego nazwiska. Ruth Kennedy miał irlandzkie korzenie. W latach 40. XIX wieku, uciekając przed klęską głodu, Patrick Kennedy rusza za ocean. Zostanie tam bednarzem w Bostonie Wschodnim. Jego irlandzkiej żonie uda się założyć mały sklep papierniczy. Ich wnuk będzie już milionerem, prawnuk amerykańskim prezydentem.
22: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
26: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szpytma z IPN-em związany jest od 2000 roku. 6 lat temu zajął stanowisko wiceprezesa. Aby Szpytma objął urząd, jego kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić Senat. Władze Iranu po raz pierwszy przyznały, że w atakach USA ucierpiała infrastruktura energetyczna. Jednocześnie poprosiły mieszkańców, by ograniczyli zużycie elektryczności. Resort oświadczył, że ostatni amerykański ostrzał zniszczył linie energetyczne w regionie miasta Bandar Abbas. Znajduje się tam główna baza marynarki wojennej Iranu i kluczowe instalacje wojskowe wykorzystywane przez Teheran do atakowania statków handlowych przepływających przez Ormus. Niemieckie służby walczą z pożarem w Parku Narodowym Müritz około 100 km od granicy z Polską. Do gaszenia ognia, który objął około 360 hektarów na terenach dawnego poligonu wojskowego, skierowano śmigłowce Bundeswehry. Jako punkty poboru wody dla śmigłowców służyły pobliskie jeziora. Gaszenie pożaru na terenie parku trwa od poniedziałku.
23: 12.22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Katarzyna Batko-Tołódź, dyrektorka zarządzająca oraz członkini zarządu Fundacji dla Polski. Dzień dobry.
31: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
23: Rozmawialiśmy o działaniach prezydenta przed informacjami, teraz o tym, co w Sejmie. Posłowie wybrali nową rzeczniczkę praw obywatelskich. To mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram obejmie to stanowisko. Co wiemy na temat tej kandydatury, biorąc pod uwagę liczne wysłuchania organizowane przez organizacje pozarządowe i oficjalne przesłuchanie w Sejmie w tym tygodniu, które trwało 7 godzin? Jaka postać wyłania się z tego przesłuchania?
31: No to tutaj są w ogóle dwie osobne rzeczy, bo niewątpliwie Sylwia Gregorczyk-Abram była bardzo dobrze przygotowana do tego przesłuchania, co zresztą pokazuje, jak ważny jest kontakt ze społeczeństwem obywatelskim, ponieważ organizacje skupione w inicjatywie Nasz Rzecznik zorganizowały takie wcześniejsze spotkania z kandydatami, wiedząc, że podczas przesłuchania będzie dużo ludzi, będą różne te pytania, a im zależało na konkretnych tematach, na kwestii niepełnosprawności, edukacji włączającej, migracji i wielu innych. I zrobiły takie spotkania tematyczne, na które oboje kandydaci byli zaproszeni. Sylwia Gregorczyk-Abram z nich skorzystała i to bardzo było widać na tym przesłuchaniu, kiedy odpowiadając na pytania wielokrotnie odwoływała się do swoich wcześniejszych rozmów z organizacjami i miała po prostu wiele tych pytań jednak miała już jakoś przerobionych. Bo myślę, że to, co jest ważne do powiedzenia, to że spektrum działań Rzecznika Praw Obywatelskich jest tak szerokie, że no nikt nie będzie alfą i omegą w każdym temacie. Od tego ma też zresztą biuro, żeby biuro się znało na tematach, żeby dokonywało analiz, no ale też oczekuje się pewnego poziomu wiedzy na temat różnych zagadnień, które są kluczowe w różnych aspektach. Więc niewątpliwie No to, co wiemy po wysłuchaniu, przesłuchaniu, bo to dosyć istotne rozróżnienie, bo wysłuchanie publiczne dotyczy ustaw, a to wyraz przesłuchanie, ja widzę, że niektórym cierpnie skóra, jak słyszą ten wyraz, ale no trochę wynika z tego, że chcą go posłowie odróżnić od wysłuchania publicznego wokół ustaw. Clue jest takie, że no była przygotowana. Sylwia Gregorczyk-Abram jest przygotowana na pewno, jeśli chodzi o wykształcenie, i była przygotowana, jeśli chodzi o tematykę. Tyle można powiedzieć. Oczywiście w tym rozdaniu, czyli no tak, w 2026 roku organizacje nie popierały żadnych kandydatów. To też wynikało ze świadomej decyzji. W 2015 mieliśmy jako społeczeństwo obywatelskie swojego kandydata, później w 2020 kandydatkę. Teraz uznaliśmy, że już trochę świat poszedł do przodu, że ważniejsze jest dla nas, żeby ta postać była właśnie jak najbardziej odpytana, przejrzyście wybrana. Tam jeszcze wciąż uważamy, że można by tę procedurę poprawić. Są takie głosy w naszym środowisku, że trochę jest niestety tak, że są to kandydaci partyjni i że trochę jest tak, że przesłuchanie jest na tym etapie, kiedy i tak wiadomo, kto ma największe szanse bycia wybrany. I to jest jakby słabość tej procedury.
23: Wspomniała pani też o szerokim spektrum działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz Polska Agencja Prasowa przekazała depeszę z sylwetką Sylwii Gregorczyk-Abram i określa ją mianem obrończyni praw człowieka i praworządności. Z drugiej strony mamy telewizję Republika, która na swoim pasku napisała, że jest to skrajna lewaczka. To są dwie zupełnie inne narracje. Wiadomo, że one są też podyktowane audytorium. Niemniej jednak widać tutaj bardzo duży rozdźwięk, jeśli chodzi o to, jako kto postrzegany jest postrzegana jest nowa Rzeczniczka Praw Obywatelskich. Jest to, wydaje mi się, ogromny problem dla tej instytucji, biorąc pod uwagę, że to jest jedna z niewielu instytucji, które rzeczywiście powinny być skrajnie apolityczna.
31: Oczywiście, znaczy to jest kwestia niezależności, jest bardzo ważna. I też nie można powiedzieć, że to jest kandydatka kompletnie niezwiązana z żadną stroną sceny politycznej, poza tym, że jest oczywiście proponowana przez konkretne ugrupowania, więc w tym sensie no właśnie chciałoby się, żeby to w Polsce wyglądało trochę inaczej, to znaczy, że ma jakieś jakby, że zaczynamy od tego, że najpierw patrzymy na różnych kandydatów pod kątem tego, co sobą reprezentują, a dopiero później partie polityczne proponują, bo przy takim ustawieniu w tej chwili tego wyboru, no to nawet trudno dyskutować z tym, że ktoś uważa, że jest to osoba związana z konkretnym ugrupowaniem, no bo to ugrupowanie ją wystawiło i niezależnie od tego, czy by się okazała kompetentna, czy nie, mogłoby ją wybrać. Cieszę się, że się okazała kompetentna. To jakby, żeby też nie było wątpliwości, że to nie jest taki wybór, że mamy osobę niekompetentną popieraną przez partię. Nie, mamy osobę kompetentną popieraną przez partię. Ale żeby też trochę oddać, tak naprawdę sprawdzenie niezależności kandydatki odbędzie się w boju. To znaczy w momencie, kiedy będzie musiała podejmować rzeczy niepopularne dla partii rządzącej, również tej, która ją wybrała. Jeśli będzie podnosiła temat granicy polsko-białoruskiej, który jest tematem napuchniętym, sytuacji w tej chwili jakby nabrzmiałym, wiadomo, że tam kwestia prawa do azylu jest kwestią, w której nasze państwo nie zachowuje się tak, jak powinno. Jeśli będzie podejmowała tematy związane z ustawą wygaszającą, z tym wszystkim, co dzisiaj stanowi jakiś problem w przestrzeganiu praw człowieka, no to w jakimś sensie będzie podejmowała tematy trochę wbrew tej większości, która ją wybrała. Ale to dalej będzie prawdopodobnie według telewizji Republika skrajnie lewackie, więc to jest jakby, w ogóle tu oddzielałabym kwestię tego, co kto uważa za jakie, bo to jest po prostu język taki trochę kajnacki, język medialny, tak? Można to sobie tak przedstawiać. Ja bym bardziej chciała popatrzeć na to z punktu widzenia faktów i niewątpliwie z punktu widzenia faktów ta procedura sugeruje, w której dzisiaj wybieramy Rzecznika Praw Obywatelskich, sugeruje pewną upartyjnienie tych wyborów. Mam nadzieję, że nie będzie oznaczało upartyjnienia stanowiska samego Rzecznika Praw Obywatelskich, tylko że Sylwia Gregorczyk-Abram, która jest osobą bardzo odważną, udowodni tę swoją odwagę w czasie sprawowania stanowiska.
23: Bardzo dziękuję. Katarzyna Abatko-Tołuć, dyrektorka zarządzająca i członkini zarządu Fundacji dla Polski, była z nami. A teraz w TOK FM Jadwiga Czeczotko, dyrektor do spraw rozwoju, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
23: Wczoraj właśnie w Krakowie ogłoszono przetarg na projekt i budowę Centrum Leczenia Uzależnień od Technologii Cyfrowej. Placówka powstanie właśnie w szpitalu imienia Świętego Ludwika. I ta informacja przykuła naszą uwagę, bo tak silne określenie specjalizacji działań tej jednostki jest chyba kolejnym dowodem na to, że technologie cyfrowe zbierają coraz większe żniwo właśnie wśród ludzi, którzy się w nich zatracają, gubią, zwłaszcza młodych ludzi, bo placówka powstanie właśnie przy szpitalu dziecięcym. Czym takie centrum ma się różnić od innych centrów leczenia uzależnień?
0: Tak, nasze centrum powstało nie dlatego, że pojawił się taki pomysł w ostatnim czasie. Od lat prowadzimy w strukturach naszego szpitalu oddział psychiatrii dzieci i młodzieży. Są to zarówno oddziały stacjonarne, jak i dzienne. W trakcie leczenia wśród dzieci i młodzieży obserwujemy takie dynamicznie rosnące potrzeby w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Coraz więcej dzieci trafia do nas z zaburzeniami lękowymi, depresją, kryzysami emocjonalnymi, ale też problemami wynikającymi z nadmiernego korzystania z nowych technologii. Natomiast jako szpital pediatryczny mamy wyjątkowe możliwości. Możemy łączyć opiekę psychiatryczną z konsultacjami wielu specjalistów, co w przypadku najmłodszych pacjentów ma ogromne znaczenie. To właśnie ten model kompleksowej opieki chcemy rozwijać. Najważniejszym celem jest zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki psychiatrycznej oraz stworzenie takiego miejsca, które będzie odpowiadało na współczesne wyzwania zdrowotne. Mamy nadzieję, że dzieci będą trafiały do specjalisty szybciej i będą diagnozowane wcześniej. I tutaj to, co jest dla nas istotne, to to, aby dostały kompleksowe leczenie w jednym miejscu.
23: A jak daleko jest do realizacji tego centrum leczenia uzależnień w tej formie takiej fizycznej? Tak, jesteśmy na wysokości przetargu, no ale są określone terminy, kiedy to centrum ma powstać?
0: Do końca sierpnia będzie trwała procedura przetargowa. Mamy nadzieję, że nie będzie się wydłużał termin składania ofert. Także mamy nadzieję, że we wrześniu będziemy mogli wyłonić generalnego wykonawcę robót budowlanych. Natomiast cała inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, więc to znacznie skróci nam czas całego procesu inwestycyjnego. Tak więc mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zakończyć prace projektowe i uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć już roboty budowlane. Proces inwestycyjny przewidziany jest tak, aby roboty budowlane skończyły się mniej więcej w połowie 2029 roku. Bierzemy tutaj też poprawkę na to, że inwestycja realizowana jest w ścisłym centrum miasta Krakowa. Tak więc mogą się pojawić problemy, obostrzenia, wytyczne konserwatorskie i archeologiczne, ale mamy nadzieję, że w drugiej połowie 2029 roku będziemy mogli już przyjmować pierwszych pacjentów.
23: I też rozumiem, że projekt, ten fizyczny projekt centrum też musi odpowiadać na specyficzne potrzeby młodych pacjentów.
0: Mamy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, który bardzo precyzyjnie określa funkcje oddziałów stacjonarnych, funkcje oddziałów dziennych, poradnie zdrowia psychicznego i całą pomoc specjalistyczną. Także tutaj na etapie projektowym bardziej będziemy się skupiać na rozwiązaniach już technicznych, natomiast te funkcjonalne, które odpowiadają na potrzeby leczenia, terapii, diagnostyki, są już sprecyzowane.
23: Rozumiem, że właśnie do tego centrum powinna też dołączyć ściśle, bardzo kierunkowo wykształcona kadra.
0: Tutaj akurat nie mamy obaw, mamy wykształconą kadrę, która już tutaj działa w strukturach naszego szpitalu, ale też mamy nowych rezydentów, nowe osoby, które kształcą się już u nas w szpitalu, także mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o tak pożądaną ekipę medyczną, będziemy ją mieli.
23: Bardzo dziękuję. Jadwiga Czeczotko, dyrektor do spraw rozwoju, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika w Krakowie była z nami. 12.34, za kilka chwil EKG, ale Rafał Hirsch już w studiu. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Będzie o nowych pomysłach Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o program, system ETS, czyli redukcję emisji dwutlenku węgla, czyli coś, co z jednej strony jest potrzebne, a z drugiej strony nas troszeczkę kłuje, jeśli chodzi o konkurencyjność przemysłu, chociażby jeśli chodzi o cenę energii i tak dalej. W związku z tym Polska, a także wiele innych krajów domaga się od pewnego czasu zmian zasad, które mają rządzić tym systemem teraz i w przyszłości. No i dosłownie kilkanaście minut temu Komisja Europejska przekazała, jakie ma swoje własne pomysły na te zmiany i za chwilę będziemy te pomysły recenzować.
23: Rafał Hirsch zostaje z Państwem EKG po godzinie 12.40, a po 13.00 w TOK 360 wrócimy jeszcze do tego, co się dzieje w Sejmie, ponieważ oprócz wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, rzeczniczki, wybrano też posłowie, wybrali też szefa Instytutu Pamięci Narodowej Mariusza Szpytmę. Co z tym, co z tą kandydaturą, jaki jest wymiar polityczny tego wyboru, o tym po godzinie 13.00.
2: Co tu się robi?
3: Wrzuca się puszki, za to pomijają jakieś pieniążki.
4: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
2: Opakowanie? Wpadło.
4: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj...

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
11: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Resort energii Kuwejtu poinformował, że Iran zaatakował elektrownię i odsalarnię wody. W zakładach wybuchł pożar i uszkodzone zostały jednostki generujące energię. Ministerstwo poinformowało, że ogień został już ugaszony, a inżynierowie pracują nad oceną szkód i ponownym uruchomieniem elektrowni. 50% przychodów z ETS powinno trafić na inwestycje w dekarbonizację. To propozycja Komisji Europejskiej w ramach reformy systemu handlu emisjami. Według szacunków obecnie na ten cel przeznacza się jedynie 5% wpływów z uprawnień do emisji CO2. Dane komisji pokazują, że od momentu uruchomienia ETS system przyniósł wpływy w wysokości ponad 260 miliardów euro. Ponad 3/4 tej kwoty trafiło do państw członkowskich. W przyszłym tygodniu ceny paliw mogą wzrosnąć o kilkanaście groszy, przewidują analitycy.

0: Portalu ePetrol. Ich zdaniem benzyna 98 może kosztować nawet 7 zł 22 grosze za litr. Diesel z kolei może sięgnąć aż 7 zł 65 groszy. To reakcja rynku na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i wznowienie ataków zarówno ze strony USA, jak i Iranu.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Jest 12.41 w Radiu Tok FM. Czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na rynki finansowe. WIG20 spada w tej chwili o 0,7%, czyli dzisiaj nie ma nowych rekordów na giełdzie. Jeśli chodzi o waluty, to drożeją waluty obce dzisiaj. Znów złoty się osłabia. Euro już prawie 4 zł 35 groszy, a dolar powyżej poziomu 3 zł 80 groszy. Ropa naftowa też dzisiaj drożeje o ponad dolara, 85,5 za baryłkę. Tak wygląda sytuacja na rynkach finansowych. Natomiast w Europie dzisiaj ważne wydarzenie, ponieważ Komisja Europejska w końcu przedstawiła swoje propozycje. To one jeszcze oczywiście będą podlegać dyskusjom i to wszystko się jeszcze może zmienić, ale jednak to jest ważne, bo zawsze w Unii Europejskiej to Komisja Europejska rozpoczyna, przedstawiając swoje propozycje dotyczące tego, jak można zmienić system ETS, który rozgrzewa wyobraźnię niektórych przynajmniej polityków w Polsce i generalnie może okazać się dla nas, obywateli, konsumentów, dość istotnym czynnikiem wpływającym na koszty życia chociażby, koszty energii. Więc co się zmienia? W naszym studiu Julia Cydejko, Polityka Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To są dobre zmiany czy niedobre zmiany?
3: To jest bardzo dużo różnych zmian. Jedne są dla nas lepsze, są to dobre wiadomości, inne w części tego projektu, czy właściwie dwóch projektów, które Komisja Europejska dzisiaj przedstawiła, będą podlegać bardzo burzliwym negocjacjom, w których również rząd polski będzie na pewno starał się zaznaczyć swój głos i budować koalicję w Radzie Unii, więc tutaj myślę, że po pierwsze warto zaznaczyć, że mamy mały projekt, który ma być przyjęty jeszcze w tym roku. Tutaj chodzi o darmowe uprawnienia, o to, żeby było ich więcej, żeby było o nie łatwiej dla przemysłu energochłonnego, ale nie tylko. Myślę, że dla ciepłownictwa systemowego ten aspekt też będzie bardzo ważny, bo tam również mamy darmowe przydziały.
2: I to znaczy, że będą mniejsze koszty w naszym przemyśle, bo coś, za co trzeba byłoby płacić, dostaniemy w części przynajmniej za darmo, tak?
3: No już dostajemy w części za darmo, ale chodzi o to, żeby te przydziały były wyższe, szczególnie tam, gdzie dekarbonizacja jest no albo niemożliwa, albo bardzo trudna, gdzie ten dostęp do technologii niskoemisyjnych jest ograniczony. I tutaj gra toczy się również o uprawnienia za ten rok, za emisję za ten rok, bo ta decyzja ma działać również z mocą wsteczną. No a ta duża rewizja dyrektywy ETS to jest rewizja zaplanowana. Ona jest zaszyta w samej dyrektywie. Był plan, żeby w 2026 roku przeprowadzić rewizję, ale również w miarę jak ten termin się zbliżał i temat konkurencyjności w Unii Europejskiej stawał się coraz istotniejszy i coraz bardziej priorytetowy, no to stolice przede wszystkim, ale również firmy europejskie zaczęły podnosić, że ten system trzeba bardzo mocno poluzować i Komisja Europejska, tak jak udało mi się już przed naszą rozmową spojrzeć na główne założenia tego projektu, odpowiada taką propozycją: dobrze, wydłużmy podaż uprawnień, zgadzamy się, żeby uprawnienia, czyli żeby uprawnienia można było kupować, czyli de facto, żeby można było emitować dwutlenek węgla dłużej, ale...
2: Czyli to jest złagodzenie, to jest tego.
3: Czyli złagodzenie, ale pod warunkiem, że będziemy inwestować w technologie niskoemisyjne, które docelowo zaprowadzą nas do celu klimatycznego na 2040 rok.
2: A wcześniej nie było takiego warunku? Zdaje mi się, że od początku ten system tak miał działać, nie?
3: Tak, tak. Miał działać, ale, no, ale okazało się, że nie działa. Proszę zobaczyć, że ETS uzgadnialiśmy na początku tego tysiąclecia. To jest system, który ma już 20 parę lat, a rozmowy o nim są, trwają jeszcze dłużej. No i te 20 parę lat temu podjęliśmy decyzję, żeby do jednego worka wrzucić elektroenergetykę, ciepłownictwo, przemysł energochłonny, a potem jeszcze nawet transport morski i lotnictwo, i oni wszyscy, wszystkie te firmy płacą to samo, to znaczy są w tym samym systemie. Każda firma, szczególnie duża firma, ma możliwość zabezpieczania tych kosztów, kupowania terminowo, kupowania na spocie, kupowania na aukcjach, odsprzedawania, zarabiania nawet na uprawnieniach w ETS.
2: Spekulowania, tak?
3: No tak, jak ktoś jest emitentem, to raczej te spekulacje mają, nie są dominującym obszarem działalności, ale są instytucje finansowe, które zajmują się spekulacjami w systemie ETS, no ale wracając do tej głównej zasady systemu ETS, mamy kilka, a właściwie kilkanaście sektorów, które płacą za, kupują te same uprawnienia, a system ma działać tak, żeby uprawnienia kosztowały tyle, co krańcowy koszt redukcji emisji CO2. Problem w tym, że ten krańcowy koszt jest inny dla tych wszystkich sektorów. I teraz mamy sytuację, w której bardzo wiele branż jest traktowanych teoretycznie tak samo, podlega pod ten sam system, mimo że ich uwarunkowania inwestycyjne są skrajnie różne. No i Komisja Europejska próbuje na to odpowiedzieć, wydzielając różne pule uprawnień, czy różne instrumenty wsparcia tworząc dla tych, którym jest najtrudniej.
2: Czyli szufladki
3: dla tych,
2: robimy.
3: Szufladki dla tych sektorów, a jednocześnie szufladki dla krajów, w których to jest najtrudniejsze. Na przykład dla Polski, która ma bardzo dużo węgla w miksie energetycznym, w związku z czym te emisje generowane w elektroenergetyce przekładają się na ceny energii. I płacimy drogo.
2: I teraz będziemy mieć swoją szufladkę i będziemy płacić taniej?
3: No, mamy swoją szufladkę już od wielu lat i ta szufladka się przydaje. Nazywa się Fundusz Modernizacyjny. W nim Polska dostała największy przydział tej wygrodzonej puli i są to pieniądze, które masowo trafiają chociażby do ciepłownictwa, ale też do sektora elektroenergetycznego. Nasz problem i nie tylko nasz problem jest taki, że bardzo niewiele przychodów generowanych w systemie ETS trafia do przemysłu. To jest właśnie ta część systemu, w której o dekarbonizację najtrudniej, a jednocześnie to, co kraje Unii i, no, mówiąc ogólnie, Unia Europejska zarabia na ETS-ie, nie wspiera właśnie tych sektorów energochłonnych. I Komisja Europejska chce to zmienić.
2: Tak? I teraz będzie okazja, żeby więcej tych środków szło do naszego przemysłu, tak?
3: To, no, taki jest plan, to jest plan bardzo kontrowersyjny, bo on w praktyce oznacza, że prawdopodobnie będzie oznaczał, że musimy oznaczyć część pieniędzy wpływających do chociażby do budżetów państw ze sprzedaży uprawnień do emisji na konkretny cel. A obecnie są to pieniądze, które po prostu, no, rozpływają się trochę w budżecie. Wprawdzie obowiązuje nas cel wydatkowania 100% przychodów z ETS na cele klimatyczne, na cele związane z transformacją energetyczną i jakoś tam zawsze jesteśmy w stanie wykazać, że ten cel został zrealizowany, no ale w praktyce to wsparcie dla tych, którzy potrzebują go najbardziej, jest znikome.
2: Czyli to jest tak, że w tej chwili ten system wygląda tak, że część tych zezwoleń jest darmowa, a część nie, i tą drugą częścią dysponuje rząd, który je sprzedaje na aukcjach, ma z tego pieniądze i te pieniądze przeznacza na różne miejsca i teraz będzie miał mniejszą swobodę, tak, można powiedzieć, czyli akurat w tym miejscu, bo mówimy o tym, że komisja generalnie troszeczkę luzuje ten system w wielu miejscach, ale akurat w tym konkretnym miejscu przykręci troszeczkę śrubę, tak?
3: Tak, to jest konieczne, bo przez wiele lat uprawnienia do emisji były bardzo tanie, w związku z czym ten balans między zachętami do inwestowania a karą za emisję, czyli powiedzmy balans między kijem a marchewką, mógł być nieco zaburzony i nikt na tym za bardzo nie tracił, ale teraz, kiedy emisje nie kosztują już 5 euro, tylko 80 euro, bardzo ważne jest, żeby przychody generowane w systemie rzeczywiście nie, żeby para nie szła w gwizdek, żeby nie wyrzucać tych pieniędzy przez okno, tylko żeby one przyczyniały się do osiągania tych celów, które sobie wyznaczyliśmy, bo inaczej ten system nie ma sensu. Nie ma sensu płacić w nieskończoność za emisje, których nie jesteśmy w stanie albo nie chcemy zredukować. Muszą być te inwestycje i Komisja Europejska próbuje tak przeprogramować system ETS, żeby, no, żeby te zachęty do inwestowania stały się, że tak powiem, propozycją nie do odrzucenia.
2: A te inwestycje w ogóle są do zrealizowania w tych gałęziach przemysłu, o których mówiła pani, że ten koszt krańcowy jest, no, wyjątkowo wysoki, tam wyjątkowo trudno to przeprowadzić, to w ogóle są jakieś plany inwestycyjne?
3: Niestety nie wszędzie. Są takie sektory, w których, są takie branże, w których rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić, że kraje Unii, w których dana branża jest bardzo silna, powiedzmy na przykład branża cementowa albo branża ceramiczna, gdzie tych technologii ucieczki z, od ucieczki, może to dwuznaczne określenie w kontekście ETS, ale redukcji emisji procesowych wynikających z samej produkcji, no to tych technologii nie ma w sensie komercyjnym, w sensie dostępnym ekonomicznie.
2: Nie wiadomo, muszą jak to zrobić w tej chwili.
3: Muszą być rozwinięte. No i teraz pytanie, czy uda się komisji stworzyć taki impuls inwestycyjny, żeby obecne w Unii instytucje badawcze czy firmy technologiczne po prostu te technologie opracowały i skomercjalizowały. No tylko, że tutaj problem jest taki, że jeśli uprawnienia będą tanie, to niektóre technologie dekarbonizacji nie będą opłacalne. Tak jest na przykład z wychwytem dwutlenku węgla, czyli po prostu tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zaprzestać emitowania dwutlenku węgla, możemy po prostu wyłapać go z atmosfery, zatłoczyć go gdzieś pod ziemię i tam zostaje sobie na wieki i nie ogrzewa nam atmosfery.
2: Tylko, że to jest drogie i bardziej się opłaca po prostu płacić tą w cudzysłowie karę, tak?
3: Obecnie to jest drogie, ale w momencie, gdyby uprawnienia do emisji kosztowały 130 euro za tonę, no to już uciec od tych, od kupowania tych uprawnień do płacenia za wychwyt dwutlenku węgla byłoby już opłacalne. Więc tutaj jest układanka.
2: No tak, ale cały system teraz będzie szedł w drugą stronę, rozumiem, tak? Bo będzie więcej darmowych uprawnień, będzie łagodniejsze zejście.
3: Dokładnie.
2: Czyli to wszystko będzie działać w stronę tego, żeby uprawnienia były tańsze, a nie droższe. Zresztą wszystkie rządy chcą, żeby były tańsze, bo to jest politycznie wrażliwe, tak?
3: No i tu dochodzimy do klu tej skomplikowanej układanki, która przed Komisją Europejską i przed instytucjami unijnymi stoi. Jak pogodzić interesy 27 krajów, z których każdy ma nieco inny miks przemysłowy, miks energetyczny, możliwości inwestycyjne, przestrzeń fiskalną i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych krajów będzie miał swoje do ugrania w rewizji dyrektywy ETS i dlatego jest to bez wątpienia najważniejszy plik legislacyjny energetyczno-klimatyczny w tym roku.
2: A jeśli chodzi o nasz rząd, no to on ostatnio, w ostatnich tygodniach i miesiącach dość mocno naciskał na to, żeby zmienić nie tylko ETS, o którym rozmawiamy, ale też ETS-2, czyli coś, co nadejdzie dopiero i co nas straszy wyższymi cenami paliw, wyższymi cenami ogrzewania w domach. I co Komisja Europejska coś na ten temat powiedziała?
3: Tutaj, tak jak mówiłam, ta rewizja, którą Komisja Europejska zapoczątkowała dzisiaj formalnie, jest zaplanowana w samej dyrektywie ETS i ETS-2 nie jest częścią tego planu. To, co mamy zrobić teraz, to, co nakazuje nam sama dyrektywa, to zmienić ten główny system, ten tak zwany ETS-1. Co do ETS-2, mieliśmy opóźnienie
2: roczne
3: wdrożenia tego systemu. To się udało wynegocjować między innymi Polsce przy okazji uzgadniania celu klimatycznego na 2040 rok. Tutaj w ogóle ważna uwaga, bo Komisja Europejska komunikuje tą rewizję tak, że owszem, spowalniamy, owszem, mamy więcej darmowych uprawnień, ale cały czas jesteśmy w tym celu. Redukcji emisji o 90% do 2040 roku względem poziomu z 2005 roku. A ten cel jest zgodny według Rady Naukowej do spraw klimatu unijnej z celem neutralności klimatycznej w 2050 roku. Więc teoretycznie, z tego, co Komisja Europejska mówi, z ich analiz wynika, że nie obniżamy ambicji klimatycznych. cały czas jesteśmy w tym samym celu, który uzgodniliśmy w, no, jeszcze w poprzedniej dekadzie, kiedy polityka klimatyczna była popularna.
2: Czyli
3: i
2: nie możemy przesuwać.
3: Europa chciała być pionierem.
2: Czyli nie chcemy przesuwać ETS-2 dalej, tak? Czyli nie ma nic o ETS-2.
3: Wracając do ETS-2.
2: Nie ma, ale dziękuję. Tak, nie ma tutaj nic, tak?
3: Dziękuję za zdyscyplinowanie. Nie ma nic o ETS-2 i komisja...
2: Trochę skandal, no, tyle było mowy o tym. I nawet była mowa, że mamy mniejszość blokującą przecież w Unii Europejskiej z Włochami, tak, tak. Z Austrią i tam.
3: I rzeczywiście wątek ETS-2 w tym liście, do którego pan nawiązuje, został wspomniany. Te 10 krajów, które teoretycznie mają mniejszość blokującą, poprosiło w tym liście komisję o dogłębne przemyślenie tej kwestii już w tej rewizji.
2: I komisja napisała, że przemyśli?
3: No komisja nie z mojej wiedzy wynika, że komisja nie odpisała na ten list, ale na pewno przyjęła go do wiadomości i nie jest niespodzianką, że takie kraje jak Polska zabiegają o rewizję, o jeszcze głębszą rewizję ETS-2. To, na czym nam zależy, to żeby ETS-2 stał się opcjonalny, czyli żebyśmy po prostu, mówiąc w skrócie, nie musieli go wdrażać. Jak ktoś chce mieć ETS-2, a są kraje w Unii Europejskiej, w których ten system już funkcjonuje i nawet... tnie rzeczywiście emisje w tych objętych sektorach. Jak ktoś chce, to niech go wdraża, a my jeszcze z tym poczekamy.
2: No ale na razie to jest tylko propozycja, tak?
3: Na razie to jest tylko propozycja. Niewykluczone, że Polsce i innym krajom, na jeszcze głębszej rewizji ETS-2 zależy, uda się dodać coś takiego w ramach poprawek Rady Unii. Równolegle Parlament Europejski będzie pracował nad swoimi poprawkami. Tam na pewno będzie bardzo dużo tarć między rodzinami politycznymi w Parlamencie Europejskim. Na początku przyszłego roku powinny ruszyć negocjacje instytucjonalne, czyli między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii. No i wtedy zacznie się rzeczywiście ten ostatni etap rewizji, o której mówimy już dobre pół roku.
2: Julia Cydejko, Polityka Insight, była naszym gościem, gościnią. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
2: To jest wszystko już w tej południowej odsłonie EKG. Na kolejną zapraszam na 14.40. Teraz już informacje, po nich kontynuacja. TOK 360, Rafał Hirsch, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Sylwia Gregorczyk-Abram coraz bliżej zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. Jej wybór zatwierdził dziś Sejm. Weta użył z kolei prezydent w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej według organizacji LGBTQ+. Dokument i tak nie był dobrym rozwiązaniem. Fani piłki nożnej z Mundialu przenoszą wzrok na Polskę. Na naszych boiskach ruszył sezon. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje do KFM. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły Koalicja Obywatelska i Lewica. Teraz zgodę musi jeszcze wyrazić Senat, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
13: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu, tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
12: Na stanowisko rzecznika kandydatował też zgłoszony przez PiS Adam Borowski, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów. Kadencja profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Sejm zatwierdził dziś również wybór Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów, 94 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Ten wybór również musi jeszcze zatwierdzić Senat. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi, ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBTQ+, twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Benedykt O'Connor.
14: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
15: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
14: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
16: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związku.
14: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek. Benedykt O'Connor, Tok FM.
12: To rozpoczęcie kampanii wyborczej. Tak nocne orędzie Donalda Trumpa oceniają eksperci. Właśnie wybory były jednym z głównych tematów tego wystąpienia. Prezydent wyliczał wady i zagrożenie amerykańskiego systemu głosowania. Ogłosił też ujawnienie tajnych dokumentów, które mają potwierdzać jego obawy. Trump mówił m.in. o rzekomych poważnych lukach w zabezpieczeniach amerykańskich maszyn do głosowania czy ingerencji ze strony Chin. To nie pierwszy raz, kiedy wraca on do tych zarzutów, mówił w TOK FM amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Włodzimierz Batuk.
10: To jest taka mantra, którą prezydent powtarzał i republikanie powtarzali wielokrotnie, że są błędy, że system jest nieszczelny. Można wpuścić do systemu, i to prezydent powiedział, pewną grupę nielegalnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy mogą te wybory przewrócić albo mogą zmienić wynik wyborów na korzyść przeciwnika. No i tu jest właśnie taka mobilizacja elektoratu przed wyborami. Ja to w ten sposób odczytuję.
12: Chodzi o zaplanowane na listopad wybory uzupełniające do kongresu, które, jak wynika z ostatnich badań, mogą zdecydowanie osłabić republikanów w Kapitolu. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Ecomarinas powstał Kodeks Ludzi Morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość i co możemy poprawić, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
17: Największym grzechem w kontekście tego kodeksu jest niewiedza o swoim wpływie i też może nie zdawanie sobie sprawy, jak z tym ekosystemem, z tą przyrodą współżyć.
12: Do wody trafiają więc ścieki. Łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
17: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
12: Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Superpuchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. Oba zespoły już za kilka dni rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Michał Waszkiewicz.
18: Mundial nie przykrył tęsknoty za krajowym futbolem. Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. To się udało, jest jeszcze sporo rzeczy do poprawy, ale z tego co widziałem wczoraj jestem zadowolony. Lech po Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz siódmy. Niezły poziom i tempo tego meczu mogą cieszyć, bo już we wtorek Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Tak, od tego sezonu w eliminacjach mamy dwa polskie zespoły. Kolej już zacznie od starcia w Danii z Orchus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12: Informacje TOK FM ponownie o 13.20. Dziś jeszcze upalnie prawie w całej Polsce. Od jutra chłodne powietrze zacznie nadciągać od zachodu. A dzisiaj na zachodzie i na południu mogą pojawić się burze.
19: Trzynasta siedem, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry pani doktor.
20: Dzień dobry, witam państwa.
19: Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmana, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To jest kandydat, któremu nie po drodze było z Koalicją Obywatelską i z Lewicą, a Sejm wybrał go jednak większością głosów Prawa i Sprawiedliwości, PSL-u, a także Polski 2050. Tutaj głosowali niektórzy posłowie i niektórzy członkowie Konfederacji także. To jest rzadka sytuacja, kiedy w takiej sprawie kandydat popierany przez opozycję przechodzi do głosowania senackiego. Dlaczego? Skąd taki nieoczywisty sojusz? Co PSL ma tutaj do ugrania z Prawem i Sprawiedliwością?
20: Myślę, że zbyt daleko szukamy jakichś związków, jakichś problemów, które mogą nastąpić w koalicji. To jest jakby taka warstwa z jednej strony formalna i tutaj pan Mateusz Szpytma usłyszał od kolegium IPN-u, że to on właśnie jest tym kandydatem, czyli wygrał konkurs, więc trochę tutaj z tym podejmuje kwestie bardziej formalne. Mhm. Natomiast niewątpliwie jest to istotne oczywiście dla tego, co się dzieje w koalicji. No PSL myślę, że też powodował się takimi kwestiami typowo osobowościowymi. Myślę, że pan Mateusz Szpytma sporo zajmował się ruchem ludowym, jest jakby dla ludowców taką osobą zaufaną, można powiedzieć. No i w IPN-ie jest od 2000 roku, więc myślę, że tutaj po stronie PSL-u nie doszukiwałabym się jakichś bardzo ścisłych związków z Prawem i Sprawiedliwością albo prób obalenia koalicji rządzącej, natomiast bardziej po prostu podejścia co do konkretnej osoby, która przecież w IPN-ie pracuje od 2000 roku. No, oczywiście z drugiej strony mamy ten list, który otwarty, podpisany przez bardzo wielu znanych i politologów, i historyków, no, który tutaj bardzo mocno wskazuje na takie kwestie związane z upolitycznieniem IPN-u. No i wydaje mi się, że tutaj, biorąc pod uwagę te nazwiska, które są podpisane pod tym listem, to są naprawdę takie bardzo ważne kwestie.
19: Rozumiem, że posłowie PSL-u, z tego co mówi pani doktor, głosowali sercem, a nie kierując się sympatiami i podziałami partyjnymi. Natomiast już premier Donald Tusk zapowiedział, że senatorowie Koalicji Obywatelskiej za tą kandydaturą głosować nie będą, więc ta kandydatura i tak zostanie utrącona. Wobec tego warto wzbudzać taką niewielką burzę mimo wszystko w koalicji, skoro wiemy, że jest to czysta formalność, znaczy, ze strony
20: PSL-u. Patrząc zupełnie politycznie, panie redaktorze, no to biorąc pod uwagę, gdzie w tej chwili jest PSL, jak bardzo jest pod kreską. Co prawda my wszyscy już tradycyjnie mówimy po PSL-u, że jest to akurat taka partia, która zawsze sobie w tych wyborach radzi i pomimo tych negatywnych sondaży, to gdzieś tam jednak potrafi wskrzesić sympatię wyborców w ostatnim momencie. Natomiast tutaj też proszę zwrócić uwagę, bardzo mocno gramy na odrębność. I myślę, że wszystkie w tej chwili partie, które są w koalicji rządzącej, mówię też o Lewicy i o Polsce 2050, czy też o nowej partii Centrum, która pewnie zostanie niebawem powołana, starają się bardzo mocno tutaj pokazać, że jednak istnieją i żeby wyborcy o nich nie zapominali. Więc moim zdaniem to też jest tego rodzaju gra. No i niewątpliwie są też takie podejrzenia, albo powiedzmy możemy sobie pospekulować, że jednak w Polskim Stronnictwie Ludowym jest wielu zwolenników koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. I tutaj myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz musi się liczyć z tym, że właśnie nie jest PSL jednolity co do tego, z kim po wyborach, jeśli oczywiście znajdzie się w Sejmie, pójdzie do koalicji rządzącej. No kiedyś, przypomnę panie redaktorze, historycznie PSL to była taka partia, która anegdotycznie zawsze rządziła.
19: Jasne. A Władysław Kosiniak-Kamysz przez kilka lat rządów Prawa i Sprawiedliwości opierał się pewnym umizgom ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby rzeczywiście współpracować w niektórych kwestiach i być może też po wyborach w 2023 roku próbować tworzyć jakąś sejmową większość. Ale czy to jest właśnie ten moment, czy w momencie, w którym rzeczywiście PSL, no ja wiem, że wierzymy w to, że on uzyska te 5% i wejdzie do parlamentu, ale teraz sondaże na pewno nie są po jego stronie. Czy to nie jest ten moment, w którym działacze PSL-u szukają nerwowo jakiegoś sposobu na to, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość po 2027.
20: Niewątpliwie tak, panie redaktorze. Ja myślę, że w ogóle jest nerwowo, dlatego że biorąc pod uwagę sondaże, to w tej chwili gdzieś te sondaże bardzo mocno stanęły na określonej kwocie wyborców. No i to dla wszystkich budzi takie sporą nerwowość i to nie tylko wśród wyborców, wśród polityków PSL-u, ale niewątpliwie tak. Zresztą PSL akurat jest taką partią, która chętnie wchodzi w koalicję i która chętnie szuka dla siebie miejsca i biorąc pod uwagę, że ostatnie lata, mówię przed wyborami w 2023 roku, były chudymi latami dla PSL-u, to niewątpliwie poszczególni politycy, zwłaszcza ci bardziej doświadczeni, mogą poszukiwać pewnych rozwiązań właśnie takiego planu B, gdyby wybory jednak skończyły się niekorzystnie dla obecnej koalicji.
19: Nerwowość jest rzeczywiście we wszystkich siłach politycznych, czy może są jednak takie, które myślą sobie, 2027 to będzie dobry rok?
20: Panie redaktorze, ja myślę, że jedyną partią, która w tej chwili, ale też patrząc nerwowo, to przepraszam, wycofuję się, wszędzie jest nerwowo.
19: Wszyscy zdenerwowani.
20: wszyscy zdenerwowani, bo biorąc pod uwagę chociażby, bo miałam na myśli Konfederację pana Grzegorza Brauna, no ale tu z kolei wokół przywódcy tej partii zaczyna być gęsto i zaczynają być kolejne sprawy, które no niestety, z którymi będzie musiał się zmierzyć i są to sprawy, które są bardzo bulwersujące i pewnie wiele osób będzie to obserwować, więc powiedziałabym, że wszędzie jest nerwowo i to chociażby z tego powodu, że cały czas gdzieś takie pójście w emocje i pójście w bardzo silną, nieustającą próbę zainteresowania sobą polityków powoduje, że gdzieś wyborcy są już tym zmęczeni i dlatego pewnie te sondaże wyglądają tak, jak wyglądają. I praktycznie proszę zwrócić uwagę, wszędzie jest nerwowo. Koalicja Obywatelska ma problemy z różnymi swoimi członkami, ma teraz kryzys w służbie zdrowia, no PSL, o którym mówimy, widzimy co się dzieje, no w PiS-ie wiadomo co się dzieje, pan Morawiecki też próbuje pójść na pewien rozłam.
0: No właśnie, spodziewa się pani doktor, że za rok o tej porze, czyli w lipcu 2027, kiedy rzeczywiście taka jeszcze prekampania wyborcza wejdzie w decydującą fazę, scena polityczna będzie wyglądała podobnie jak dzisiaj?
20: Ja myślę, panie redaktorze, tak spekulując, że jest jedna podstawowa kwestia, która może doprowadzić do tego, że jednak ta scena będzie podobnie wyglądała. To są finanse. Mhm. I bardzo trudno w tej chwili znaleźć finansowanie dla nowych ruchów politycznych, które potrzebują tych pieniędzy, no jak Kania Dżdżu, w momencie, kiedy jest kampania, w momencie, kiedy trzeba dużo tych pieniędzy wydać właśnie na kampanię, kiedy trzeba robić politykę mocno PR-owską, posiłkować się fachowcami. No i to jest ogromny wydatek i w tym momencie wydaje mi się, że też pewni politycy będą kalkulować, jak znaleźć się na odpowiednich listach, w odpowiednim miejscu, tak żeby nadal pozostawać w polityce i być jakby czynnym politykiem.
0: Zaczęliśmy od Instytutu Pamięci Narodowej naszą rozmowę, to i na nim skończmy, dlatego że losy Mateusza Szpytmy według Donalda Tuska są przesądzone, wobec tego nie będzie miał oficjalnie prezesa IPN jeszcze przez jakiś czas zapewne. Natomiast dlaczego tak się stało, że od 2021 roku, właściwie 2023, Donald Tusk nie podjął próby likwidacji IPN-u, bo mówił o tym w 2021, wymieniał jednym tchem razem z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, ale tutaj akurat w tej kwestii nie było nic robione.
20: Ja myślę, panie redaktorze, że to jest bardzo drażliwy temat, dlatego że wokół IPN-u mówimy oczywiście o tych osobach z pierwszych stron gazet, które w pewien sposób upolityczniły tę instytucję, ale IPN robi też bardzo dobrą robotę, nazwijmy to kolokwialnie, i rzeczywiście w pewnych środowiskach jest bardzo szanowany. I bądźmy szczerzy, że pewne śledztwa IPN-u też przynoszą nowe rozstrzygnięcia i istnienie takiej instytucji jest istotne dla polskiego życia politycznego. I chociażby proszę zwrócić uwagę to, co dzieje się w tej chwili z naszym wschodnim sąsiadem. Takie rzetelne wyjaśnianie pewnych kwestii, nawet bardzo drażliwych, historycznych. A pamiętajmy, że akurat pan profesor Motyka, który jest w kolegium IPN-u, zajmuje się tymi kwestiami ukraińskimi i tymi, co działo się na Wołyniu. Więc wydaje mi się, że to jest z jednej strony właśnie istnieje potrzeba takiej instytucji, a z drugiej strony byłoby to bardzo trudne do zrealizowania, bo jest to w pewnych kręgach bardzo szanowana instytucja i myślę, że Donald Tusk, tak jak nie podejmował kwestii związanych ze służbą zdrowia, to nie podejmie pewnie kwestii IPN-u, dlatego że to jest na tyle drażliwe, że nie robi się czegoś takiego w roku wyborczym.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była z nami w studiu. Teraz Anna Piekutowska. Witaj, dzień dobry.
21: Dzień dobry.
0: Zapytam inaczej po godzinie 14.
21: Tak, i dzisiaj między innymi w programie porozmawiamy o tym, jak wygląda po ponad czterech latach wojny dostęp do ochrony medycznej, do służby zdrowia. Pamiętasz na pewno to takie zdjęcie z 2022 roku, z samego początku pełnoskalowej wojny, kiedy z gruzów szpitala w Mariupolu były wynoszone ciężarne. Mhm. Niektóre z nich były ranne. To mi stoi przed oczami, jak myślę sobie właśnie o szpitalach i o tym, jak udzielana jest pomoc w Ukrainie. W tym momencie Rosjanie mają szereg różnych sposobów na to, żeby atakować medyków, co jest zbrodnią wojenną oczywiście, ale niestety się dzieje na przykład przez takie specjalne podwójne ataki, kiedy to najpierw dron gdzieś atakuje, gdzieś wybucha rakieta, a potem, kiedy przyjeżdżają ratownice na miejsce, ten atak jest powtórzony. I o tym wszystkim jest najnowszy raport Lekarzy Bez Granic i o nim porozmawiam z Daginią Nadażdin.
0: Anna Piekutowska wróci do Państwa po godzinie 14 w programie Zapytam Inaczej. Tok 360 trwa o 13.20. Informacje, a po informacjach porozmawiamy o tym, co dzieje się na trwającej właśnie nadzwyczajnej konwencji Partii Pracy. Andy Burnham właśnie objął stanowisko szefa tej partii, zostanie więc premierem Wielkiej Brytanii i triumfalnie, z tego co pokazuje BBC, przemawia przed deputowanymi.
1: Reklama.
2: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
22: Mm-hmm.
23: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
26: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
27: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
28: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
29: Doskonale, kupujemy.
28: Sposób na twój dobry dzień?
27: Mamy to w Lewiatanie.
28: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
30: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
31: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
32: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, stwierdził premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu ceny paliwa niżej. Podkreślił, że wytrzymałość budżetu państwa też ma swoje granice, a program CPN był finansowany właśnie z tego źródła. Podkreślił, że rząd z góry zapowiadał, że program będzie tymczasowy. Według resortu finansów koszty CPN wyniósł około 4 miliardów 700 milionów złotych. Wprowadzenie pakietu wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy w związku z wybuchem konfliktu USA i Izraela z Iranem. Posłowie odrzucili wniosek o skierowanie do pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego obniżenia kosztów energii elektrycznej. Zakładał on m.in. obniżenie podatku VAT na prąd do poziomu 5%. Takie działania miały być finansowane na przykład ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Wołodymyr Zełenski i były minister obrony Michajło Fedorow są zainteresowani dalszą wspólną pracą w jednym zespole, poinformował doradca głowy państwa do spraw komunikacji. Według jego informacji prezydent rozmawiał w ostatnich dniach z Fedorowem. W trakcie spotkania mieli ustalić, że były szef resortu obrony pozostanie w zespole, ale jego rola na razie pozostaje tajemnicą. A mieszkańcy Kijowa znów od rana protestują i to mimo alarmu lotniczego. Domagają się oni przede wszystkim powrotu Fedorowa na stanowisko szefa Ministerstwa Obrony. Chcą natomiast, by ze stanowiskiem pożegnał się naczelny dowódca ukraińskiej armii, Oleksandr Syrski.
1: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
33: Część protestujących domaga się również jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. W ciągu 16 lat rządów Viktora Orbana służby specjalne uzyskały zgodę na inwigilację w niemal 19 tysiącach przypadków. Zgody tej odmówiono jedynie w 50 sprawach, poinformowały lokalne media, powołując się na dokumenty udostępnione przez resort sprawiedliwości. Obiektami działań służb mogły być grupy ekstremistyczne, zagraniczni szpiedzy lub osoby, które zdaniem władz mogły zagrażać bezpieczeństwu państwa. Szefowie wszystkich głównych agencji bezpieczeństwa kraju zostali już wcześniej odwołani przez obecnego premiera Węgier Petera Modziora. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się małe lub umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie deszczowo, a miejscami również burzowo. Na termometrach zobaczymy dziś od 28 do 33 stopni.
0: 13.23 to 360 Filip Kekusz. Jest z nami Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Andy Burnham już jako nowy lider Partii Pracy przemawia na nadzwyczajnej konferencji swojego ugrupowania w Londynie. Zaczął kilka minut temu. Jednym uchem, jednym okiem to przemówienie śledzimy. Polityczną koronacją nazywają brytyjskie media wybór Burnhama, biorąc pod uwagę, że nie miał kontrkandydata po tym, jak swoją dymisję ogłosił Keir Starmer. Nie miał rywala, bo jest aż tak popularny? Czy może jednak sytuacja lejburzystów jest tak słaba, że może teraz nie warto kłaść swojej przyszłości politycznej na szali, jeśli chodzi o objęcie stanowiska nad tą partią?
3: Skłaniałbym się raczej w tą drugą stronę. Mówi się, że ten, kto pierwszy wyjmuje nóż, zazwyczaj kończy z nożem wbitym w plecy i faktycznie Wes Streeting, który rozpoczął proces rozpadu przywództwa Keira Starmera, składając dymisję jako minister spraw zdrowia, w ostatnich tygodniach pozycjonował się raczej na członka gabinetu, członka rządu Andiego Burnhama. Burnham już od wielu, wielu miesięcy starał się wrócić do krajowej polityki. Na początku tego roku partia odmówiła mu startu w wyborach uzupełniających i Keir Starmer bardzo długo trzymał się tej władzy i odmawiał Burnhamowi tej możliwości powrotu do parlamentu, która otworzyłaby mu walkę o przywództwo. Tak jak słuchamy w tym momencie Andiego Burnhama, on właśnie składa hołd Keirowi Starmerowi, opisuje wiele lat pożytecznej współpracy. Największe pytania, które stoją w tym momencie przed nami, to właśnie kto wejdzie do dostatecznego kształtu tego rządu Andiego Burnhama i szczególnie podział władzy pomiędzy lewicą a prawicą partyjną, które z najważniejszych figur partyjnych faktycznie utrzymają się na powierzchni wody.
0: Ale to jest tak, że analitycy spodziewają się, że gabinet Burnhama będzie podobny do gabinetu Starmera, czy to będzie zupełnie nowe otwarcie?
3: W wielu miejscach będzie bardzo podobne. Jest trochę na siebie świeżej krwi. Między innymi na przykład jedna z doradczyń burmistrza Londynu Sadiqa Khana będzie miała ważną rolę w formułowaniu polityki Andiego Burnhama. Najważniejsze pytanie w tym momencie, i to najprawdopodobniej wyklaruje się przez weekend, to czy Shabana Mahmood, czyli postać z prawicy partyjnej, która jako minister spraw wewnętrznych, tak, Home Secretary, odpowiadała za bardzo rygorystyczne zaostrzenie polityki migracyjnej kraju, za co uwielbiają ją zarówno prawicowcy, jak i lewicowcy w Anglii, czy tym kanclerzem, czyli zwierzchnikiem Ministerstwa Finansów, zostanie Ed Miliband. To jest postać z lewicy partyjnej, były przywództwo partii Labour, swoją drogą polskiego pochodzenia, ponieważ jego ojciec był polskim Żydem, który wyemigrował do Anglii już w latach 30. i miał tutaj potężną karierę naukową. Jego dwójka synów to David Miliband, Ed Miliband, połowę postaci partii Labour z ostatnich 20 lat i teraz jest ta kwestia, że Shabana Mahmood, która nigdy nie pokazała jakichkolwiek pomysłów na prowadzenie polityki finansowej państwa, ale cieszy się dużym poparciem prawicy partyjnej i jest w strukturach władzy partii, czy Ed Miliband, polityk bardziej lewicowy, nieskłonny na przykład do takich ruchów jak otwarcie pól naftowych na Morzu Północnym, ale bliski współpracownik Burnama i postać z dużym doświadczeniem finansowym, ponieważ rolę w resortach finansowych już w przeszłości pełnił. Ta walka rozegra się w ten weekend.
0: I ta walka będzie też zadecyduje o tym, jakie rozwiązania na kryzys gospodarczy w Wielkiej Brytanii będzie miał rząd Burnama, tak?
3: Burnham w tym momencie opisuje kilka ruchów, dużo z tych jego możliwych rozwiązań było w ostatnich dniach już domniemywane przez prasę brytyjską. Mowa jest tu o przyjęciu przez państwo własności dużych spółek, takich jak na przykład Thameswater, główny dostarczyciel wody, firma, która generuje straty, jednocześnie wypłacając olbrzymie dywidendy swoim akcjonariuszom i przez setki dni każdego roku pompuje ścieki do rzek, zatruwając rzeki, więc jest olbrzymia wola społeczna, poparcie dla ruchu takiego, żeby faktycznie państwo przejęło władzę nad Thameswater. Druga rzecz, o której ludzie otaczający Andy'ego Burnama mówią, to złagodzenie kryzysu kosztu życia, czyli na przykład zamrożenie czynszy w całym kraju. Mówi się na przykład o zlikwidowaniu niektórych podatków lokalnych. To są rzeczy, których społeczeństwo oczekuje. Jednocześnie jest duża presja lobby finansowych, jest duża presja amerykańska, jest duża presja niektórych związków zawodowych, żeby Wielka Brytania wsparła swoją ekonomię otwarciem tych pól naftowych na Morzu Północnym.
0: To jest jeden aspekt, a drugi, biorąc pod uwagę słabe notowania Partii Pracy z ostatnich miesięcy, gdzie Andy Burnham i jego ekipa będzie chciała łowić wyborców, żeby zwiększyć tę swoją popularność?
3: Po pierwsze, Andy Burnham jako przedstawiciel tej robotniczej, północnej części wyborców będzie starał się odzyskać tych, którzy od 2016 roku, od czasu Brexitu, przeszli bardziej na prawo, czyli głosowali na Borisa Johnsona w 2019-2020 roku. Ludzi, którzy w tym momencie skłaniają się w stronę partii reform. Druga grupa ludzi, która opuściła partię, to ci, którzy poszli w stronę partii zielonych, którzy przede wszystkim zarzucali Kirowi Starmerowi zbytnie poparcie dla państwa Izrael, dalsze dostawy broni dla państwa Izrael i niezbyt zdecydowanie potępienie bombardowań Strefy Gazy i zbrodni wobec Palestyńczyków. Jeśli chodzi o tą drugą część mojej wypowiedzi, czyli odzyskanie poparcia osób, które uciekły w stronę Partii Zielonych w ostatnich dniach, Andy Burnham wykonał już dosyć bezprecedensowy ruch, jakim było przeproszenie za działania partii, powiedzenie, że zbyt późno skrytykowali państwo Izrael. Jeśli chodzi o tą pierwszą część, dostrzegamy po pierwsze elementy polityki kontynuacji, czyli Szabana Mahmud zostaje w rządzie, jej działania antyimigracyjne będą kontynuowane. Druga rzecz to jest oczywiście pokazanie, że partia Labour wspiera wzrost, a jednocześnie nie poddaje się tym takim woke tendencjom, lewicowym tendencjom i tutaj znowu wraca kwestia kopania ropy naftowej w Morzu Północnym.
0: Wróży pan sukces Burnhamowi?
3: Trudno powiedzieć. To jest bardzo charyzmatyczny polityk. Polityk, który potrafi nalepić na siebie każdą łatkę partyjną. Wydaje mi się, że w którejś naszej poprzedniej rozmowie przytaczałem już anegdotę, że wchodzi blerzysta, brownista, milibandzista i korbinista i starmerzysta razem do baru, a barman pyta Andy, co podać, tak? Mm-hmm. To jest facet, który popierał prawie każdą możliwą opcję polityczną w ciągu ostatnich 25 lat historii partii. Niemniej jest to polityk, który zawsze trzymał się tego, kim jest, skąd pochodzi, pod wieloma względami i widać to było w jego zachowaniu w życiu publicznym. Jest to chłopak z Manchesteru, uwielbiający piłkę nożną, przywiązany do swojego dorastania, swojej muzyki, swojej tożsamości i być może teraz, kiedy faktycznie nie musi być w drugim szeregu, tylko będzie prowadził, pokaże ten charakter, który Kirowi Starmerowi często zarzucano, że mu brakuje.
0: Bardzo dziękuję. Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times, był z nami. Łączymy się z Katarzyną Komar-Macyńską, dyrektorką festiwalu Miasto z Rzeką w Przemyślu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
0: Festiwal Miasto z Rzeką rozpocznie się 23 lipca właśnie w Przemyślu. Potrwa 4 dni. To jest nowy festiwal na literackiej mapie Polski, który ma być rozciągnięty. Miasteczko festiwalowe ma być rozciągnięte po dwóch stronach Sanu, który przez Przemyśl przepływa. Piszecie w zapowiedzi festiwalu, że to jest rzeka, która dotąd częściej dzieli niż łączy. Dlaczego?
5: No cóż, jest to rzeka graniczna między Polską a Ukrainą. Ona nie jest graniczna oczywiście w całym swoim biegu, tylko w kawałku. W historii też była granicą w różnych dramatycznych momentach naszych dziejów i ona trochę jest taką mentalną granicą, szczególnie teraz to pewnie odczuwamy. A my naszymi opowieściami, naszymi autorskimi rozmowami podczas festiwalu chcemy tę perspektywę zmieniać. Chcemy pokazywać, że między nami jest bardzo dużo rzeczy wspólnych i jest na czym budować wspólną przyszłość.
0: Miasto z rzeką to jest festiwal polsko-ukraiński. Pojawią się na nim twórcy z obu tych państw właśnie w miasteczku po dwóch stronach Sanów. Wspomniała pani o tym, dała pani do zrozumienia, że jest spore napięcie w tym momencie, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Czy to napięcie jest odczuwalne również w Przemyślu, mieście przygranicznym, gdzie no, w ostatnich latach też dochodziło do wielu incydentów na tle narodowościowym?
5: Muszę przyznać, że nie. Jeśli chodzi o takie relacje między ludźmi na ulicy, sytuacja jest życzliwa. Wydaje mi się, że tego napięcia najwięcej jest w internecie, najwięcej jest w mediach społecznościowych. Oczywiście jest ona również na arenie politycznej, dyplomatycznej, ale my staramy się budować, jesteśmy organizacją pozarządową, staramy się budować ten dialog od podstaw między ludźmi w społeczeństwie i Przemyśl jest fantastycznym miejscem. To jest nieduże, piękne miasto do tego, aby się spotykać i poznawać między sobą i opowiadać swoje historie. To jest festiwal oczywiście z dużym akcentem na dwugłos polsko-ukraiński, ale nie tylko. Mamy także gości i gościnie z Niemiec oraz mamy też jedną autorkę ze Słowenii. Także ma on już rosnący międzynarodowy charakter.
0: Międzynarodowy charakter. Tożsamość jest tym hasłem, wokół którego program jest skonstruowany. Hasło przewodnie, źródła, nurty, dopływy. No więc powiedzmy, co istotnego czeka osoby, które postanowią zawitać nad San?
5: W zeszłym roku, bo ten festiwal odbywa się już od 2 lat, bardziej skupiliśmy się faktycznie na temacie granicznym. A teraz będziemy mówić o tożsamościach pogranicza, czyli tego styku różnych tożsamości, tożsamości w zmianie, tożsamości w jakimś też doświadczeniu różnych trudnych momentów. Wśród autorów, którzy odwiedzą nasz festiwal, będzie Wojciech Tochman, będzie Jurij Andruchowicz, będzie Mikołaj Grynberg, będą fantastyczne autorki z Polski i z Ukrainy również, będzie młoda reporterka Wira Kuryko, będzie Olga Gitkiewicz, no cały kalejdoskop wspaniałych gości i mam nadzieję, że różne perspektywy, różne spojrzenia na tożsamość będą, każdy będzie mógł znaleźć coś, co jest mu bliskie.
0: Skoro to jest druga edycja Festiwalu Miasto z Rzeką, oznacza, że pierwsza musiała cieszyć się powodzeniem. Spodziewacie się, że ten festiwal wpisze się na kolejne lata w tożsamość Przemyśla?
5: Bardzo byśmy chcieli. Widzimy, że jest bardzo dobrze odbierany przez mieszkańców miasta, że to, że wprowadzamy życie nad San, blisko rzeki, ponieważ miasto jest trochę odsunięte od rzeki, chociaż ona malowniczo przepływa przez sam jego środek, to mało rzeczy dzieje się nad samymi brzegami rzeki. My stawiamy scenę nad Sanem. Z rozmów autorskich można słuchać, trzymając nogi w Sanie, patrząc na ten piękny krajobraz. Widzimy, że to robi bardzo dobrze i temu miastu, tym mieszkańcom i przyciąga do naszego regionu gości z różnych zakątków Europy, bo nawet nie mogę powiedzieć, że tylko z Polski, nie tylko z Ukrainy. Także mamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli organizować Miasto z Rzeką.
0: Bardzo dziękuję. Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka Festiwalu Miasto z Rzeką w Przemyślu. Ten festiwal rozpocznie się 23 lipca, potrwa do 26 lipca. 13.36, za 4 minuty informacje w TOK FM, a po nich, ponieważ dziś piątek, w liście przebojów przywita się z państwem Bartosz Dąbrowski.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Andy Burnham został nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy. To dla niego ostatni krok na drodze do objęcia w poniedziałek urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Nowy przywódca ugrupowania zastąpi na stanowisku szefa rządu Keira Starmera. Konferencja laburzystów była formalnością, bo już na początku lipca okazało się, że nikt poza Burnhamem nie zgłosił kandydatury na szefa partii. Zgodnie z planem, w poniedziałek nowy lider partii ma pojechać do pałacu Buckingham na rozmowę z królem Karolem III i stać się 59. premierem Zjednoczonego Królestwa, siódmym w ciągu 10 lat. Następnie wygłosi przemówienie na Downing Street i zacznie kompletować skład swojego rządu. Politycy koalicji rządzącej krytykują decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk.
14: Mówimy o związkach nieformalnych, nie tylko par jednopłciowych, ale także setek tysięcy ludzi, którzy żyją w tych związkach z różnych powodów. To jest ich wybór, ich życie. I nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom.
13: Karol Nawrocki zwrócił jednak uwagę, że istnieje potrzeba uregulowania sytuacji, w których człowiek potrzebuje pomocy zaufanej osoby. Brawurowy pościg w Kujawsko-Pomorskiem. Funkcjonariusze Krajowej Administracji

0: Administracji Skarbowej ruszyli za uciekającą ciężarówką. Okazało się, że przewoziła 12 zbiorników z niebezpieczną, żrącą substancją. Kierowca rozbił pojazd na skraju lasu, do którego następnie uciekł. Trwają jego poszukiwania. W Brodach, niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej, znaleziono dwa niewybuchy. Były to pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali już saperzy. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju obowiązują dziś alerty IMGW przed upałami. Termometry pokażą od 28 do 33 stopni Celsjusza. Synoptycy spodziewają się również postępujących od zachodu opadów deszczu i burz. Lokalnie może pojawić się również grad.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Lista przebojów TOK FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, zapraszam na kolejne wydanie, zaczynając oczywiście od podsumowania wyników głosowania. Na miejscu drugim Jolanta Sobierańska-Glenda, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
1: TOK 1.
3: Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów. Podkreślam jednoznacznie, nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością. Wszyscy pacjenci są równie ważni, a ich zdrowie nie może podlegać jakiemukolwiek wartościowaniu. Dlatego proces rozszerzenia centralnej rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat.
4: Nie ma zgody na jakąkolwiek dyskryminację, nie ma zgody, żeby pacjenci byli traktowani w sposób nierówny, nie ma zgody na zeszyty, nie ma zgody na saloniki. Stąd też propozycja zmian w ustawie o prawach pacjenta, Rzeczniku Praw Pacjenta, tutaj wspólnie wypracowana z Ministerstwem Zdrowia.
2: Również na miejscu drugim komentarz do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. Karolina Lewicka.
1: TOK 2.
5: Za nami konferencja minister zdrowia. Wyglądała ona w ten sposób, że pani minister najpierw odczytała z kartki swoje oświadczenie, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy, razem zresztą między innymi z szefem NFZ-u. I w tym oświadczeniu powiedziała tak: bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. I trochę ten fragment zabrzmiał tak w ustach pani minister, jakby pani minister odkrywała Amerykę, a to już zrobił Kolumb, tak? I że nagle dowiedziała się w czerwcu 2026 roku, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. No to by źle świadczyło o resorcie zdrowia, że resort zdrowia nie wie, że tak się dzieje w ochronie zdrowia w Polsce.
2: Miejsce pierwsze ponownie. Jolanta Sobierańska-Grenda, tym razem solo.
1: TOK 3.
3: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
2: Tyle wyniki głosowania, a przed nami premierę w najnowszym 769 notowaniu listy przebojów TOK FM. Najnowsze wydanie listy zaczniemy lajtowo. Michał Kołodziejczak u Tomasza Sekielskiego.
1: TOK 1.
6: Godzina 8.03, to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale TOK FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę państwu, którzy nie mają tej transmisji. Tak, pan poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła,
7: tak,
6: biała,
7: zwykła, biała, biała, okrągła.
6: Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
7: Z kapusty, tak. Z kapusty. Można kapustę, białej pekińskiej.
6: Kapuchę na kapuście zrobić?
7: Można.
6: Tak?
7: Tak.
2: To był fragment poranka Radia Tok FM. Polecam. Oczywiście całą rozmowę znajdą państwo ją w podcastach. Tam będzie można między innymi się dowiedzieć, ile tej kapusty trzeba rocznie sprzedawać, żeby było z tego kapucha. Teraz cytat znacznie cięższy. Jakub Stefaniak u Macieja Kluczki.
1: Tok 2.
8: Jak tak dalej pójdzie, to Czarnek zmieni nazwisko na Braunek, no bo to już jest licytowanie się z radykałami na jak największą głupotę. Szanowni państwo, no prawica w Polsce, czy też patoprawica brunatnieje, tylko trzeba też powiedzieć jasno naszym słuchaczom, pewnie to wiedzą, że brunatny to nie jest kolor męstwa. To jest kolor zgnilizny moralnej. I takie czarnki przez takie słowa infekują społeczeństwo właśnie taką zgnilizną moralną. I trzeba temu dawać odpór i my to robimy. Jeżeli ktoś opowiada takie głupoty, no to jest po prostu pożytecznym idiotą Kremla.
6: Aż tak?
8: Tak.
2: To był fragment wywiadu politycznego. Propozycją numer 3 jest fragment wypowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Tego nagrania już dziś słuchaliśmy. Przechodzimy zatem do propozycji 4, a tam fragment nowego podcastu Tok FM zatytułowanego EKG+. Maciej Głogowski, Rafał Hirsch, Patrycja Maciejewicz.
1: Tok 4.
9: A wiecie, że jak się wyłącza w samochodzie klimę, no to od razu mniej paliwa się spala, nie?
10: Tak.
9: Prosta oszczędność.
10: Jeśli bardziej się spocisz w samochodzie, to ratujesz finanse państwa. Jesteś finansowym patriotą.
11: No jak?
9: No jak?
11: Odwrotnie.
9: No odwrotnie.
11: No masz przecież się spocić, to wtedy nie ratujesz.
9: No przecież bo nie używasz klimę.
10: A, w ten sensie.
9: Samochód więcej pali.
10: Nie, bo mi chodziło, że jak mniej palisz, to mniej cię boli to, że paliwo jest droższe i wtedy nie potrzeba wprowadzać programu osłonowego. To widzisz, pomyślałem z drugiej strony.
9: No, ty widzisz szklankę do połowy pustą, a ja pełną.
10: No, to przeklęta jest ta gospodarka.
2: W propozycji numer 5 pojawia się tak zwany klasyk i to pod bardzo wieloma względami. Na takie nagrania czekamy. I to pod bardzo wieloma względami. Takie. Michał Jaworski u Cezarego Osiczki.
1: Tok 5.
12: W sferze cyfrowej jest takie stare powiedzenie, że są tylko trzy strategie. To jest get big, get niche or get out. Czyli albo musisz urosnąć do wielkości hyperscalera big techa, albo możesz zająć bardzo fajną niszę, albo po prostu, no niestety żegnamy. Było nam bardzo miło i ucałujmy się w spocone czoła, tak żeśmy się okrutnie napracowali nad tym tematem. Polska na get big po prostu nie ma w tej chwili papierów. Cała Europa może mieć papiery na to, żeby być get big, ale zdecydowanie możemy mieć fantastyczne miejsca, które są naszymi niszami, naszymi polskimi niszami. Nie potrzebujemy do tego gigafabryki.
13: A na pewno mamy wszystkie papiery, żeby get out.
12: Tak, o tak, na to zawsze mamy papiery.
13: Czyli machamy, wyjmujemy białą chusteczkę i machamy gigafabryce AI. Goodbye, my love, goodbye.
12: Karen Blixen, pożegnanie z gigafabryką. Tak. Ale to naprawdę nie jest źle. W ogóle dobrze, że Komisja Europejska coś próbuje zrobić. Tutaj ten czas, to jest ostatni gwizdek. Ten raport Draghiego ma już 2 lata. Niespecjalnie widać,
13: że... Na szczęście, żeśmy o nim zapomnieli, bo ten Draghi tak nas przeraził, że ja to 2 dni nie spałem, jak ten raport przeczytałem.
12: To prawda. I teraz zobaczymy, jak będą wyglądały dalsze losy, ale ja tutaj myślę, że dla Polski dobrą drogą jest właśnie budowanie bardzo silnego przemysłu, bardzo silnych przedsiębiorstw, wykorzystanie tego AI i tego IT, nie dla samego AI i IT, ale właśnie we wzmacnianiu, nie wiem, produkcji okien,
13: nie
12: a może produkcji
13: pożyczek. Nie dla nas, panie, nie dla nas, lecz dla chwały twojego imienia.
12: No dobrze, to teraz zanudźmy wspólnie Polacy, nic się nie stało. To też chciałem zwrócić uwagę, że na tym mundialu nie przegraliśmy jeszcze.
13: Francuzi, lecz. Nic się nie stało. Je ne regrette rien.
12: Nie podejmę się
13: tak,
12: żadnego...
13: Polacy po raz pierwszy, jak mówi pan Michał Jaworski, nie przegrali na mundialu ani jednego meczu. I w ten to sposób... jest największy sukces naszej kadry narodowej.
12: I w ten sposób chyba trafimy do listy przebojów Radio Tok FM.
2: To był fragment Owczarka, a teraz cytat z wyborów w toku. Zaczyna się część listy przebojów pod hasłem Wpadaczki. Dominika Wielowiejska przedstawi głównego mówcę, a potem pojawią się jeszcze głosy gości wyborów w toku.
1: Tok 6.
14: Może zapytam reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości Pawła Lisieckiego, czy pan by się podpisał pod takim oświadczeniem premiera Tuska?
15: Czy generalnie, jeżeli mówimy o upamiętnieniu ofiar rzezi wołyńskiej, to myślę, że nawet tutaj wszyscy...
16: Zostało zerwane.
14: No to dobrze, że zostało zerwane.
17: Bo wypowiedź idzie w dobrym kierunku.
2: No to kontynuujmy zakładkę pod tytułem Wpadeczki. Monika Broczko, Adam Ozga.
1: Tok 7.
18: Po ponad 80 latach pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa.
19: Zrabowany podczas II wojny światowej klejnot, co od dzisiaj podziwiać można w Muzeum Książąt Czartoryskich, to jeden z najcenniejszych odzyskanych zabytków ostatnich lat.
18: Obejrzała go już nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
2: Nie tak dawno w poranku Radia Tok FM Jacek Żakowski tytułowany był premierem, a teraz pojawił się inny tytuł. Sprawcą tego zdarzenia będzie Janusz Krasal.
1: Tok 8.
20: Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Teraz prawie 26 minut po 7 i mamy już połączenie z Januszem Krasaniem, głównym inspektorem pracy. Dzień dobry, gratulować czy współczuć?
21: Dzień dobry, panie inspektorze.
20: Redaktorze.
21: Przepraszam. Dzień dobry, panie redaktorze.
20: Już mam drugi tytuł, niedawno zostałem premierem. Teraz inspektorem też może być.
2: Na koniec tego pytania listy przebojów jeszcze wpadeczka i nie wpadeczka zarazem, bo fragmencik smaczny. Polecam całość. Michał Waszkiewicz u Adama Oski.
1: Tok 9.
19: 18.22. Adam Oska, to jest Mundial w Tok FM, a razem ze mną Michał Waszkiewicz. No dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem.
19: Wyobrażasz sobie Kyliana Mbappe, który biega i cieszy się z trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, jeżeli jest...
7: No wiesz co, no, jemu brakuje tego medalu do kolekcji.
19: Właśnie.
7: Było złoto, było srebro 2-4 lata temu i teraz jest szansa na brąz. No ale mimo wszystko będzie miał całą kolekcję. Wiesz, jak na eBayu, jak będzie miał wartość, jak będzie miał cały komplet, dużo większą niż pewnie sam złoty medal. Nie no, śmieję się, Michał, Adam, cóż, sam ze sobą rozmawiam. Mecz o trzecie miejsce nie ma sensu. Jest historią, jest grany, jasne, natomiast dla tych zespołów, ja ci też powiem szczerze, ja nie będę go oglądał.
2: Już jestem ciekaw komentarzy po weekendzie z finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a najbardziej jestem ciekaw kolejnych propozycji w kolejnym wydaniu Listy Przebojów. Ona pojawi się na antenie Radia Tok FM już za tydzień po 13.40, a przez cały tydzień można głosować na tokfm.pl. Lista Przebojów 769, przypominam. No i jako podcast lista, jak zwykle, także w aplikacji Tok FM. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
22: Anna Piekutowska ponownie w studiu. Witaj, dzień dobry jeszcze raz.
23: Dzień dobry.
22: Po 14 zapytam inaczej, jak wspominaliśmy kilkanaście minut temu. Rozmawialiśmy o tym, że twoją gościnią będzie Draginia Nadażdin z Lekarzy Bez Granic, ale Ukraina powróci w programie jeszcze... po godzinie 15.20.
23: Tak, będziemy rozmawiać jak zawsze o 15.20 w piątki z Michałem Potockim, który zajmuje się polityką wschodnią i opowiada o Białorusi, o Ukrainie, o Rosji. Tym razem właśnie porozmawiamy o Ukrainie i o konsekwencjach ostatnich zmian w rządzie, które wczoraj już zostały przegłosowane przez parlament. Ukraina ma nowego premiera i co najważniejsze, ma nowego ministra obrony, który jest tutaj najważniejszą kwestią, takim punktem spornym, który wyprowadził wczoraj na ulicę Ukraińców w Kijowie, którzy protestują przeciwko tej dymisji.
22: A jednocześnie trzymać rękę na pulsie i tak jak my kilka minut z Hubertem Sobeckim rozmawialiśmy na temat dzisiejszego weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej, tak? Ty pociągniesz tę rozmowę niejako z Antonem Ambroziakiem.
23: Tak, będziemy rozmawiać o tym, co teraz i jak jeszcze rząd może pomóc osobom, które o tę równość małżeńską od lat walczą. Mamy wyrok TSUE w kwestii transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. No i cały czas te transkrypcje w polskich urzędach stanu cywilnego się dzieją. I o tym aby je jakoś w pełni mogły odzwierciedlać prawa, które są związane z, ze związkiem małżeńskim. Już ZUS obiecał, że będzie respektował te akty małżeńskie, będzie traktował tych małżonków właśnie tak, jak traktuje małżeństwa różnopłciowe. Również NFZ zapowiedział to, więc czekamy jeszcze na ruch Andrzeja Domańskiego, czyli ministra, który może sprawić, że również będzie możliwe wspólne rozliczanie się małżonków w małżeństwach jednopłciowych.
22: Zapytam inaczej, po godzinie 14 w TOK FM Anna Piekutowska na państwa czeka. TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską, Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Tamarą Pawlik-Lipską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i spokojnego weekendu.
0: Autopromocja.
4: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
5: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
4: Pęd do wiedzy.
5: To nie jest pęd
4: do wiedzy, tylko pęd do dyplomu. Do rad nadzorczych.
0: No to... Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
5: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja.
16: Reklama.
24: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
26: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
25: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
26: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
25: Czyli?
26: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
28: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
29: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
30: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
31: Znów ten ból.
32: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
31: Mm-hmm.
32: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
31: Oh.
32: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
31: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
32: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
33: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
34: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
35: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
37: Czy Senat poprze dzisiejsze wybory Sejmu? Chodzi o rzeczniczkę praw obywatelskich i prezesa IPN-u. Pogoda może być dzisiaj groźna, ostrzega IMGW. Warszawska starówka zaczyna świętować. Przez cały weekend obchodzi 73. urodziny. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm wybrał rzeczniczkę praw obywatelskich i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale zanim Sylwia Gregorczyk-Abram obejmie stanowiska rzecznika, a Mateusz Szpytman zasiądzie w fotelu szefa IPN-u, muszą zostać zaakceptowani przez Senat. I wszystko wskazuje na to, że zielone światło Izba Wyższa da jedynie Sylwii Gregorczyk-Abram, zaś Mateusz Szpytman przepadnie. Wawrzyniec-Zakrzewski.
38: W Sejmie za Mateuszem Szpytmą rękę podniosły PiS, Konfederacja, PSL i część Polski 2050. Tymczasem w Senacie większość mają jego przeciwników. przeciwnicy – KO, Lewica i Klub Centrum. Mówi premier Donald Tusk.
1: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
38: Z czego zdaje sobie sprawę wicepremier, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreśla, że docenia działalność Mateusza Szpytmy na rzecz Ruchu Ludowego.
2: Jakbym głosował inaczej, po prostu byłbym bardzo nie w porządku wobec jego dokonania. One są. Rozumiem, że inne środowiska mają swoje wątpliwości. Myślę, że one wynikają bardziej z polityki niż z oceny merytorycznej, ale no, taka jest polityka, taka jest rzeczywistość.
38: Przeciwnicy Mateusza Szpytmy mówią m.in. o nieprawidłowościach finansowych w IPN-ie za czasów, gdy kierował nim Karol Nawrocki, a Mateusz Szpytma był jego zastępcą. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
37: Kuwejt donosi o nowej serii irańskich ataków na infrastrukturę krytyczną. Celem Teheranu padły elektrownia i zakład odsalania wody. Irańczycy w ostatnich godzinach zaatakowali większość państw regionu – Katar, Jordanię, Bahrajn i Syrię. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: Iran twierdzi, że w większości przypadków celami były amerykańskie bazy w regionie. A to odpowiedź na kolejne ataki wojsk Stanów Zjednoczonych. Waszyngton uderza w irańskie cele już szóstą noc z rzędu. Reżim po raz pierwszy przyznał dziś, że w amerykańskich atakach ucierpiała miejscowa infrastruktura energetyczna. Władze zwróciły się do mieszkańców z apelem o ograniczenie zużycia prądu. I choć ze strony Białego Domu oficjalnie płyną takie sygnały, prezydent Trump pozostaje otwarty na rozwiązania dyplomatyczne. Żadna ze stron, patrząc na coraz to nowe ataki, nie jest gotowa do rozmów. Punktem spornym wciąż pozostaje kontrola nad cieśniną Ormuz. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
37: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że pogoda może być dziś groźna. Z jednej strony upał, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a z drugiej burze z silnymi opadami i porywami wiatru. Pracodawcy powinni pamiętać o zapewnieniu pracownikom wody, mówi zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Grzegorz Meller.
6: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
37: Weekend zapowiada się już chłodniejszy. Od dziś warszawskie Stare Miasto świętuje 73. urodziny. Obchody rozpocznie wydarzenie, którego nie da się zobaczyć nigdzie indziej, mówi organizatorka Magda Kuprianowicz.
7: Imprezę otworzy koncert Otwartych Okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
37: Koncert dziś o 19:00. Jutro na scenie pojawią się m.in. Fish Emadę Tworzywo i Kosma Król. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na Mistrzostwach Świata. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony jako pierwszy w historii do dwóch z rzędu finałów Mundialu. Tymczasem dostał już zielone światło na powrót do domu. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
8: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką, a polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slav Kovincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
37: Informacje TOK FM wracają z kolei o 14:20. W całej Polsce dziś w okolicy 30 stopni. Burze mogą pojawić się na zachodzie i na południe. Jutro z kolei te burze przemieszczą się na wschód.
36: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
37: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na piątkowe Zapytam Inaczej. 2 sierpnia, za 2 tygodnie, w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać kolejny etap wdrożenia AI Act. To jest pierwszy na świecie tak kompleksowo przygotowane prawo regulujące sztuczną inteligencję i tym razem w sierpniu chodzi przede wszystkim o przejrzystość i o oznaczanie treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. I pytanie, czy w związku z wejściem w życie AI Act internet będzie wyglądał w sierpniu jakoś inaczej. O tym porozmawiam z Janem Jęczem, specjalistą od gospodarki cyfrowej z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polityki Insight. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Sobie ostatnio musiałam przypomnieć, kiedy rozmawiałam o AI Act i to był 2024 rok. To wtedy został przyjęty, dosyć dawno temu, więc proszę, czy mógłby pan przypomnieć, o co w nim chodziło i co konkretnie zmienia się 2 sierpnia?
4: Tak, AI Act to jest troszeczkę rozwiązanie, które stało się problemem dla Komisji Europejskiej i dla Brukseli. To był pierwszy na świecie akt regulujący w tak kompleksowy sposób zastosowania sztucznej inteligencji, szeroko rozumianej, nie tylko generatywnej sztucznej inteligencji. Prace nad nim zaczęły się na długo przed premierą ChatGPT. Oczywiście ona bardzo wiele zmieniła, natomiast akt bardzo szeroko podchodzi do zastosowań sztucznej inteligencji i on ma takie podejście dość unikatowe, to znaczy on reguluje ryzyka związane ze sztuczną inteligencją. To znaczy nie reguluje konkretnie technologii, bo ta technologia się bardzo szybko rozwija, ale reguluje ryzyka przede wszystkim społeczne, ale też gospodarcze związane z konkretnymi zastosowaniami sztucznej inteligencji i przez to obejmuje zarówno osoby, które tworzą na przykład system sztucznej inteligencji, jak i osoby, które na przykład w jakiś sposób wykorzystują, już później wdrażają te systemy sztucznej inteligencji. I w AI Act jest przyjęta taka hierarchizacja różnych poziomów ryzyk. Są ryzyka takie najwyższe, to znaczy takie praktyki i ich dotyczą tego poziomu, dotyczą praktyki, które zostały zupełnie przez akt zakazane. Te przepisy już obowiązują. To są na przykład kwestie związane z tak zwanym scoringiem społecznym, czyli takimi systemami. No, one się najczęściej kojarzą z Chinami. Nie do końca to tak wygląda, ale to skojarzenie jest gdzieś tam może dobrze ilustrować, o co chodzi ze scoringiem społecznym. To znaczy takimi systemami, które przyznają na przykład obywatelom jakieś punkty i później na tej podstawie dają im dostęp albo odbierają dostęp do jakichś usług. I później mamy kolejne poziomy, wysoki poziom ryzyka i dalsze. Te przepisy, które wejdą w życie, które zaczną obowiązywać, bo one już weszły w życie, ale tak, które zaczną obowiązywać 2 sierpnia, to są przepisy związane z systemami wysokiego ryzyka, a dokładniej obowiązkiem transparentności przy takich systemach wysokiego ryzyka. I to są na przykład systemy takie ogólne, służące generowaniu syntetycznych mediów. One mogą tworzyć różne ryzyka społeczne. I 2 sierpnia wejdą w życie przepisy dotyczące przejrzystości tych systemów, konkretnie przede wszystkim oznakowywania produktów, wytworów tych systemów w różny sposób.
5: To wszystko brzmi trochę abstrakcyjnie, te ryzyka społeczne, więc przenieśmy to na codzienne życie. Taki przeciętny użytkownik, przeciętna użytkowniczka ogląda media społecznościowe, robi zakupy w internecie, słucha muzyki i co się zmieni w doświadczeniu takiego użytkownika i użytkowniczki?
4: Przede wszystkim powinniśmy za jakiś czas zacząć widzieć w internecie oznaczenia treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, widzieć lub słyszeć, ponieważ z jednej strony media wizualne, zdjęcia, filmy powinny mieć bardzo jasne oznaczenia tego, że one są właśnie wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji. I tutaj Komisja Europejska zaproponowała takie własne znaczki, które powinny się na takich mediach pojawiać, ale możliwe są też alternatywne. One mają być po prostu widoczne, czytelne. Jest cały jakby dodatkowy dokument wydany w połowie czerwca, kodeks dobrych praktyk dotyczących oznaczania takich mediów. Więc takie oznaczenia na mediach wizualnych powinniśmy zacząć za jakiś czas widzieć, ponieważ to same firmy, które pozwalają na generowanie takich treści, powinny wymuszać na użytkownikach, że taki znak wodny będzie trzeba na takim medium zostawić. Z drugiej strony, kiedy będziemy słuchać na przykład, jeżeli słuchamy wygenerowanej z użyciem sztucznej inteligencji muzyki, no to w przypadkach, kiedy to są na przykład sztuczne głosy, to na początku, przed nagraniem powinna być taka jasna informacja, że głos danej osoby został wygenerowany z użyciem sztucznej inteligencji.
5: A czy to dotyczy wszystkich użytkowników, czy tylko jakichś firm? To znaczy, czy prywatna osoba, która wygeneruje sobie obrazek swojego psa, który jest piratem, też musi to oznaczać, czy po prostu tylko na przykład, nie wiem, właśnie firmy, które zrobią reklamę za pomocą sztucznej inteligencji i wygenerują jakiś film?
4: No co do zasady, te oznaczenia, one powinny być częścią systemów, z pomocą których generujemy treści. Aha. I prawdopodobnie tam będziemy musieli w jakiś sposób oznaczać, czy to jest właśnie deepfake, czyli treść syntetyczna, która przypomina żywe osoby, czy to jest po prostu na przykład wygenerowany z użyciem AI dźwięk, tak, jakaś muzyka, czy jakieś odgłosy natury, bo to są różne kategorie i w związku z tym różne wymogi, więc to nie jest tak, że wszędzie będziemy musieli bardzo jasno to oznaczać, czasami będzie wystarczyło i to jest istotne w kontekście na przykład generowanej z użyciem sztucznej inteligencji muzyki, czasami wystarczające będzie oznaczenie w metadanych pliku, że to jest coś wygenerowanego ze sztuczną inteligencją, ale to jest coś, czego jako odbiorcy nie wyłapiemy. No ja to znaczy systemy filtrujące powinny to móc wyłapać w taki sposób maszynowy, ale my jako odbiorcy nie będziemy mieć o tym informacji.
5: Jak rozumiem, tym celem, tym ryzykiem, które tutaj staramy się wyeliminować, jest manipulacja. Po prostu chodzi o walkę z manipulacją. Ale czy taka zmiana, to oznaczanie jest w stanie pomóc wygenerować problem z deepfake'ami?
4: To przede wszystkim chodzi o to, żeby dać większą informację odbiorcom różnych treści, że coś jest wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji, więc może być manipulujące. Oczywiście coś może być wygenerowane w ten sposób dla celów jakichś satyrycznych albo dla celów jakiegoś komentarza społecznego, no ale oczywiście mamy to ryzyko manipulacji, mamy to ryzyko wprowadzania w błąd. Tutaj jest ciągła wojna, tak? To znaczy z jednej strony pojawiają się systemy, które mają przeciwdziałać tym zagrożeniom, prawdopodobnie za chwilę znajdziemy sposoby obchodzenia ich. Jestem pewien, że na jakimś czarnym rynku pojawią się narzędzia pozwalające usuwać tego rodzaju watermarki, znaki wodne, pojawią się różne alternatywne systemy, które będą nie przestrzegać zaleceń aktu w sprawie sztucznej inteligencji, które nie będą się dostosowywać do tych wytycznych Komisji Europejskiej, więc to jest ciągły wyścig, no tak jak to wygląda w obszarze innych technologii, tak, to znaczy jedni zakazują, drudzy szukają sposobów, żeby te zakazy czy ograniczenia obejść, tak. Więc na pewno będziemy mieli do czynienia z taką rywalizacją.
5: Ale czy AI Act już w momencie wdrażania nie jest w pewnym sensie przestarzały? Bo no wiadomo, że sztuczna inteligencja się rozwija z miesiąca na miesiąc. Sam pan na początku powiedział, że ten AI Act został stworzony, kiedy jeszcze ChatGPT w ogóle nie istniał, czy nie był wdrożony. Czy jest ryzyko, że no to prawo, które w tym momencie zacznie obowiązywać, już jest spóźnione i będzie regulowało świat, który przecież nie tylko się zdążył zmienić, ale też się nieustannie zmienia?
4: No to jest problem z każdymi regulacjami cyfrowymi. Problem z AI aktem moim zdaniem nie jest taki, że on jest spóźniony, raczej jest taki, że on jest ciągle opóźniany i jeszcze nawet nie został przetestowany. Te okresy właśnie na przystosowanie się firm do jego przepisów, które zostały przyjęte, kiedy akt był przyjmowany jeszcze w 2024 roku, no one są ciągle wydłużane, już były długie, a niedawno w tak zwanym AI omnibusie wiele przepisów zostało jeszcze przesuniętych na przyszły rok, a nawet 2028, więc raczej Komisja Europejska ma problem z tym, że boi się testować te przepisy, boi się poddawać je jakimś takim właśnie testowi w praktyce, tylko ciągle poddaje się, no często też po prostu naciskom branży AI, ale też tradycyjnego przemysłu, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, poddaje się naciskom, żeby właśnie nie egzekwować tych przepisów, żeby odsuwać je w czasie. Więc ja myślę, że raczej powinniśmy spróbować tych rozwiązań, które są w AI akcie i zobaczyć, jak one działają i na tej podstawie dokonać ewaluacji i ewentualnie później zmian.
5: No też może być tak z perspektywy użytkownika, że te oznaczenia po prostu po kilku miesiącach staną się czymś takim bardzo przezroczystym i powszechnym, tak jak na przykład te banery cookies i po prostu nie będziemy ich zauważać i w ogóle się nimi przejmować.
4: Jest oczywiście takie ryzyko i też jest tak, że to jest trochę już powoli rynkowy standard, żeby w jakiś sposób te oznaczenia były, a użytkownicy i tak je ignorują. One mają teraz być po prostu jaśniejsze, widoczniejsze, trudniejsze też do usunięcia. Natomiast co jest istotne, ja bym się skupił na tej kwestii tych oznaczeń w metadanych, tych niewidocznych oznaczeń, które będą bardzo istotne na przykład dla platform streamingowych, żeby one mogły odsiewać, jeżeli tylko będą chciały, muzykę generowaną z użyciem sztucznej inteligencji, ponieważ no, w tym momencie nie ma takiego standardu i nie ma takich wymagań, żeby tego rodzaju oznaczeń w metadanych, na przykład utworów dźwiękowych, żeby takie oznaczenia w metadanych zawierać. Kiedy one się pojawią, no to w tym momencie zyskają możliwość wszystkie systemy, które gdzie wgrywane są tego rodzaju pliki, do tego, żeby właśnie odsiewać je po tych niewidzialnych znacznikach. Więc ja myślę, że chociażby na tym poziomie to będzie istotna zmiana.
5: No, chociażby Tidal się zdecydował na takie wyraźne oznaczenie swoich... Tidal, czyli taka platforma do słuchania muzyki, oznacza muzykę wygenerowaną przez AI i do tego zdecydował o tym, że nie będzie wypłacać za nią tantiem i to jest coś... No, przełomowego w pewnym sensie, bo inne platformy streamingowe nie mają takiej funkcji, tylko... A niestety ta muzyka generowana przez AI no jest w tym momencie bardzo, bardzo popularna.
4: Tak, i do tego właśnie piję, że takie zmiany jak te, które wprowadza Tidal, czy też które wprowadza na przykład francuski Deezer, no to one starają się właśnie ograniczyć zalew wręcz muzyki generowanej z użyciem AI na tych platformach, co jest też dla tych platform pod wieloma względami problemem, no bo użytkownicy chociażby im uciekają, prawda, widzą, że jest chaos na platformie, że nie są w stanie znaleźć tych utworów, które chcą, tylko muszą jakoś próbować ją odsiać, prawdziwie muzykę od tej syntetycznej. No a w tym momencie platformy streamingowe, jeżeli chcą wyłapać, co jest generowane przez AI, no to muszą polegać na jakichś takich niepewnych narzędziach oceniających, czy dana muzyka jest wygenerowana przez AI, czy nie. W momencie, w którym dostaną to narzędzie, które daje im Komisja Europejska, to znaczy te oznaczenia w metadanych, no to będą miały o wiele łatwiejszą robotę do wykonania, jeżeli tylko będą chciały tego rodzaju ograniczenia wprowadzać. Więc właśnie chociażby na tym poziomie te przepisy mogą sporo zmienić, jeżeli chodzi o na przykład nasze już jako konsumentów doświadczenie używania platform streamingowych.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polityki Insight, był moim gościem.
4: Dziękuję.
5: Wracamy po informacjach.
36: Autopromocja.
9: Jest taki czas w życiu rodzica, kiedy radość miesza się z lękiem, a ekscytacja z ekstremalnym zmęczeniem.
10: To okres zaraz po narodzinach dziecka. Jak karmić, kiedy usypiać, jakie witaminy podawać. Porad, co i jak robić jest w sieci bez liku. Ale my zapytamy o to pediatrę.
9: Czas rodziców, sobotę o 13. Zapraszamy.
10: Ula Malko.
9: Krzysztof Horwat.
36: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
29: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
30: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Dyskont Easy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz super korzystne tym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pierwsze projekty zmian w ochronie zdrowia rząd będzie rozpatrywał na najbliższym posiedzeniu, poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że zobligował do tego panią minister. Wczoraj szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że ministerstwo przygotowało 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń. Rząd zajmie się nimi we wtorek. Służby zatrzymały 5 osób oskarżonych o posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. To kolejne zatrzymania w ramach ogólnopolskiej operacji Hellfire. Zatrzymani to osoby w wieku od 31 do 47 lat z 4 różnych województw. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Były szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko zostanie sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, niebawem zostanie wydany dekret o jego powołaniu. Obecnie trwają przygotowania w tej sprawie. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
36: Sponsorem programu jest organizator Karnawalu Sztukmistrzów. Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
0: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Budżet rzędu 250 milionów dolarów, ponad 90 dni zdjęciowych, gwiazdorska obsada i 2000 statystów. Christopher Nolan przyznaje, że Odyseja to jeden z najtrudniejszych filmów, jakie zrealizował. Czy jego nowe dzieło przebije sukces Oppenheimera? Pokażą kolejne miesiące. Dzisiaj film, który jest adaptacją eposu Homera o podróży Odyseusza do domu, trafił do kin. W głównej roli Matt Damon. To ma być muzyczne spotkanie historii z teraźniejszością na scenie rozpoczynającego się Jarocińskiego Festiwalu. W tym roku nie zabraknie ikon rocka, ale także najciekawszych zjawisk współczesnej sceny alternatywnej.
1: To jest dobry miks, myślę, bo i ci, którzy są młodzi, mają już po kokardę tego, jak wychwalamy stare zespoły, mogą coś usłyszeć, co ich gdzieś tam jara i co ich niesie. Więc to jest dobre. Jestem też otwarta na nowe zespoły.
2: Z drugiej strony są stare zespoły, które nie wypierają się tego, że są stare i rozwijają skrzydła, więc myślę, że to jest jak najbardziej okej.
3: Okay. Czekam na Republikę. Czekam na Kasię Linz, na Spiętego. Generalnie czekam na wszystkie koncerty tak naprawdę.
0: Mówili uczestnicy festiwalu. W Jarocinie wystąpi ponad 50 artystów. Zagrają m.in. WW, Sztywny Palazji, Deserter czy Kloster Keller. Tymczasem powstał komiks o festiwalu w Jarocinie, a dokładnie o jego początkach, które sięgają lat 80. ubiegłego wieku. Bohaterowie komiksu Legendy Jarocina sami napisali swoje scenariusze, a jednym z nich jest Marek Piekarczyk.
11: Moja obecność tam jest tylko po to, żeby pokazać zjawisko, jakim był i jest Jarocin. Była to enklawa czegoś, co mogło się wydarzyć w przyszłości. Ja tak to odczuwałem. Czyli takiego społeczeństwa, które miało podziałów, takich ludzi, którzy razem koło siebie funkcjonują. Milicjan może rozmawiać z Irokezem bez nienawiści, bez żadnego pałowania.
0: Komiks Legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego został wydany z okazji tegorocznego festiwalu. W Opatowie otwarto Centrum Historii Templariuszy. Multimedialna placówka prezentuje dzieje zakonu średniowiecza oraz historyczne przekazy o związkach templariuszy z regionem. Powstanie placówki nawiązuje do tradycji historycznej dotyczącej związków templariuszy z Opatowem. Według przekazu zapisanego przez Jana Długosza, książę Henryk Sandomierski miał sprowadzić zakon do Opatowa w XII wieku i przekazać mu miasto wraz z okolicznymi wsiami.
36: Sponsorem programu był organizator Karnawalu Sztukmistrzów. Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
8: Najwięcej chmur dziś na zachodzie. Tam również deszczowo i burzowo. Z czasem burze przeniosą się również w głąb kraju. Na termometrach od 28 do 33 stopni. Chłodniej jedynie nad morzem. Od 23 stopni na plusie.
36: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Przez ostatnie tygodnie, miesiące, może nawet lata, wiele razy słyszeliśmy o tym, że oblicze współczesnej wojny zmieniły drony. I w Ukrainie też są jednym z podstawowych narzędzi walki po obu stronach frontu. atakują nie tylko wojsko, ale też samochody cywilów, czy po prostu przypadkowych przychodniów. I teraz okazuje się, że stały się jednym z największych zagrożeń dla tych, którzy jadą ratować życie w terenach przyfrontowych. Lekarze Bez Granic opublikowali właśnie raport "Bezpiecznego miejsca, by leczyć już nie ma". To jest tytuł, w którym udokumentowane są regularne i precyzyjne ataki sił rosyjskich na medyków i placówki medyczne. Porozmawiam o tym raporcie z Raginią Nadażdin. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dyrektorką Generalną Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic. Czym są ataki double tap?
4: To jest taktyka, którą znamy ze Syrii, znamy też z innych wojen i niestety widzimy bardzo systematycznie użycie tej taktyki również w wojnie w Ukrainie. To jest taktyka tak zwanej zestawienia takiej pułapki, czyli w momencie, kiedy ostrzeliwane są osoby, cywile i ci cywile są po prostu ranni, leżą na ulicach, leżą na polach i wówczas ludzie, którzy próbują ich ratować, ratownicy medyczni, lekarze, ale też osoby postronne, które się tam znaleźli, okazuje się, że również zostają zaatakowane. I to jest jakby tak ewidentnie czekanie na ten moment, kiedy obok osoby rannej pojawi się ratownik, zespół medyczny, który próbuje udzielić pomocy, żeby właśnie wtedy zaatakować kolejny raz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że właśnie w tym momencie ta wojna prowadzona jest za pomocą bardzo precyzyjnych narzędzi, jak chociażby drony, tak zwane first person view, czyli drony, które umożliwiają żołnierzom operującym widok z pierwszej osoby, że tak powiem, stąd ten tytuł. Ten operator widzi, gdzie leci dron, gdzie potencjalnie uderzy i w związku z tym te podwójne topnięcie, czyli ten double tap jest de facto korzystanie z pełną świadomością, że uderzą po prostu w osoby ratujące, medyków, w cywilów, którzy próbują uratować innych cywilów i to widać też dlatego, że te drugie uderzenie występuje w różnych odstępach czasowych, czyli nie jest tak, że to się zadzieje za każdym razem po 15 minutach, tylko jest po prostu ewidentnie ten moment oczekiwania, kiedy na miejscu pojawi się ekipa ratująca, żeby kolejny raz uderzyć.
5: Czyli ekipa ratująca, zanim jeszcze udzieli pomocy, musi się zastanowić nad tym, czy nie zostanie też ofiarą kolejnego ataku.
4: Tak, i to, co widzimy, to jest właściwie ogromna kwestia dotycząca bezpieczeństwa, właściwie braku bezpieczeństwa dla osób pomagających, udzielających tej pomocy medycznej. I widzimy również, że te ataki w Ukrainie na personel medyczny, na infrastrukturę medyczną, na szpitale z naszego własnego doświadczenia pokazuje bardzo systematyczne niszczenie, że nie możemy mówić o przypadku, nie możemy mówić o pojedynczych incydentach. Potwierdzają to niestety również o wiele szersze dane, które zostały opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia, jak również dane, które udostępnia ukraińskie Ministerstwo Zdrowia.
5: Celowe atakowanie personelu medycznego to jest zbrodnia wojenna.
4: Dokładnie tak. Wszystkie takie ataki na szpitale, na infrastrukturę medyczną, na personel medyczny udzielający właśnie pomocy cywilom, to jest działanie, które jest wbrew międzynarodowemu prawu humanitarnemu. I zresztą 10 lat temu, po tym jak został zbombardowany nasz szpital w Afganistanie, w Kunduz, przez siły amerykańskie, udało się doprowadzić do tego, że na forum ONZ-u państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęli rezolucję i właśnie 10 lat mija od tej rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, a my jesteśmy de facto świadkami tego, że w ostatnich latach intensywność i tak naprawdę usprawiedliwianie tych ataków na personel medyczny i na szpitale stało się codziennością w niektórych miejscach na świecie, gdzie się toczą wojny, między innymi właśnie i w Gazie, i w Sudanie, ale też w Ukrainie.
5: Czy są jakieś statystyki, które pokazują, ilu medyków zginęło na wojnie?
4: Według Światowej Organizacji Zdrowia mówimy tak naprawdę o tysiącach osób, które giną w tych ostatnich latach. To, co my zauważyliśmy, to jest też to, że w niektórych miejscach, jak na przykład w Sudanie, ta liczba ataków na personel medyczny i na infrastrukturę medyczną po prostu skoczyła o kilka razy w tych kilku lat, od kiedy toczy się wojna w Sudanie. Ale też widzieliśmy i widzimy niestety w Gazie, że atakowani byli i szpitale, i przychodnie, i karetki, bardzo wyraźnie zaznaczone, łącznie z karetkami Lekarzy Bez Granic i infrastrukturą Lekarzy Bez Granic. Ale również widzimy w Gazie, że są przetrzymywani cały czas lekarze i personel medyczny w izraelskich więzieniach. W Ukrainie ta linia frontu, która jest bardzo długa, tutaj widzimy po pierwsze ataki na samą infrastrukturę. Widzimy też, że ludzie boją się de facto wyjść z domu i poszukać pomocy. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę właśnie na to, że w Ukrainie ta linia frontu to jest właściwie obszar, gdzie w wielu miejscach, szczególnie małych wioskach, pozostali przeważnie osoby starsze, które chociażby ze względu na swój wiek walczą z różnymi chorobami przewlekłymi. I ich możliwość korzystania z opieki zdrowotnej drastycznie zmalała, chociażby dlatego, że są zniszczenia, chociażby dlatego, że jest trudniejszy jest transport i dotarcie do tych miejsc, gdzie mogliby otrzymać tą pomoc. Też dlatego, że jest coraz mniej lekarzy na linii frontu, ale też dlatego, że ludzie się boją wyjść z domu, bo właśnie ta wojna... Ta wojna w Ukrainie od 2 lat, jakby już widzimy ogromną zmianę, jeżeli chodzi o typ zranienia i zabijania ludzi, zabijania cywilu, że podczas dni na początku to przeważali właśnie ataki artylerii, to teraz widzimy po prostu straszne skutki ataków dronami.
5: Piszecie o tym, że zmienił się charakter obrażeń. Po eksplozji dronów one powodują liczne głębokie rany i też z wielu kierunków i rośnie liczba zakażeń i liczba sepsy. A jeśli chodzi o te osoby, które chorują przewlekle, no to jest też takie dosyć nieoczywiste i zaskakujące, że osoby, które potrzebują insuliny, potrzebują dializ, też są ofiarami wojny, bo nie mogą dostać leku na chorobę, która jest całkowicie uleczalna.
4: Absolutnie. Mówimy o starszych osobach, które...
5: Nieuleczalna, tylko jakby leczona.
4: Tak, jakby mówimy o osobach starszych, które potrzebują wsparcia, jeżeli chodzi o choroby krążenia, właśnie o cukrzycę, o różnego rodzaju dolegliwości. Niektóre osoby też mają, walczą z nowotworami. To wszystko są osoby, które z różnych powodów nie opuściły swojego miejsca zamieszkania. Średnia wieku jest tych pacjentów jest ponad 67 lat w niektórych miejscach. Widzimy też, że jeżeli chodzi o drony, to atak dronami ma 2 fazy. Czyli jedna jest taka, jeżeli chodzi o zranienie, że najpierw trzeba zatrzymać krwawienie i po prostu ratować człowieka, żeby nie stracił za dużo krwi. Ludzie momentalnie, kiedy słyszą drony, bo drony są cały czas obecne, podnoszą rękę, jakby próbują ochronić głowę i wtedy po prostu bardzo łatwe są te zranienia górnej części ciała, które są bardzo niebezpieczne. A drugi moment to jest ta faza, kiedy trzeba walczyć z infekcją, ponieważ bardzo trudno, właściwie niemożliwe jest całkowicie wyczyścić ciało z tych fragmentów etalowych, które dryfują w różnych kierunkach. Trudno jest usunąć tkanki, które już zostały właściwie zniszczone i których może dojść do tej infekcji. Więc to jest bardzo wyjątkowo trudna sytuacja dla uratowania człowieka.
5: Pani od wielu lat zajmuje się pomocą humanitarną, prawem humanitarnym. Czy panią jest w stanie w ogóle coś zaskoczyć jeszcze na wojnie?
4: Znaczy, mnie wbrew pozorom jest w stanie zaskoczyć siła człowieka, że jeżeli chodzi o to, że chce żyć i chce przeżyć, więc to mnie tak naprawdę trzyma i też jak myślałam o tym, że pewne rzeczy mogę sobie wyobrazić, ale po prostu tą siłę, chęć przetrwania, to jest coś, co naprawdę jest zawsze pełne, jakby wzbudza mój ogromny podziw.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę, drogi Nadasz Dinc, Lekarzy bez Granic była moją gościnią. Do tematu Ukrainy wrócimy, tylko zajmiemy się bardziej polityką, to z Michałem Potockim po 15.20. A teraz państwu opowie, co w EKG. Rafał Hirsch. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, jestem tutaj, bo widzę, że zerkasz zza szyby. Będzie w EKG o tym, co się dzieje wokół ochrony zdrowia. Dużo się ostatnio dzieje na polu zapowiedzi, pomysłów, projektów, ale czy coś z tego ma szansę wyniknąć? Spróbujemy to tak uporządkować to troszeczkę. Czy wśród tych wielu różnych projektów są takie, które faktycznie mogą rozwiązać jakiś problem, być skuteczne? O tym będę rozmawiał już za kilka chwil z moim gościem, z Łukaszem Kozłowskim z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
5: Zapraszamy serdecznie, a ja się z państwem słyszę po 15.
7: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zniszczyły rosyjski bombowiec Tu-95. Maszyna ta była wykorzystywana do ataków rakietowych na Ukrainę, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraina zaatakowała również obiekty rosyjskiego sektora naftowego oraz cele na ukraińskich terytoriach okupowanych przez Rosję. Rząd Puerto Rico wprowadził stan nadzwyczajny i ścisłe racjonowanie wody przez długotrwałą suszę. Temperatury rosną tam do nienotowanych od lat poziomów i już teraz obowiązują 48-godzinne przerwy w funkcjonowaniu wodociągów. Władze zapowiadają, że rozważają dalsze ograniczenia w dostawach wody na całej wyspie. W stolicy i kilku innych regionach dotkniętych suszą od kilku dni trwają wielkie protesty mieszkańców, którzy zarzucają rządowi bezradność wobec klęski żywiołowej. Sejm powołał dziś mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dziś dobrą decyzję, mówi premier Donald Tusk.
16: Pani mecenas jest osobą, która działała publicznie nie ze względów polityczno-partyjnych, tylko ze względu na swoje bardzo głęboko wyznawane przekonania o prawach człowieka, o niezależności systemu sprawiedliwości. Jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
15: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali natomiast za Adamem Borowskim. Żadnego z dwójki kandydatów nie poparły obie konfederacje, a także partia Razem. W ciągu 2 lat na lotnisku Katowice wydano 8 tysięcy paszportów tymczasowych, poinformował Śląski Urząd Wojewódzki. Punkt obsługuje pasażerów, którzy na przykład zgubili paszport lub zapomnieli zabrać go ze sobą. Pierwszeństwo mają osoby, których lot odbywa się tego samego dnia. Paszport tymczasowy jest wystawiany maksymalnie na rok. Należy

0: Pamiętać, że nie wszystkie kraje go uznają, na przykład Stany Zjednoczone, Indie czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju obowiązują dziś alerty IMGW przed upałami. Termometry pokażą od 28 do 33 stopni Celsjusza. Synoptycy spodziewają się również postępujących od zachodu opadów deszczu i burz. Lokalnie może pojawić się również grad.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Jest 14.43 w Tok FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Na rynkach finansowych dzisiaj nie dzieje się nic dobrego. Z naszego punktu widzenia na giełdzie mamy spadki. WIG20 idzie w dół o 1,2%. Na rynku walutowym złoty słabnie. Euro drożeje o 2 grosze i dolar też drożeje o 2 grosze. Dolar 3,80, euro prawie 4,35. I na rynku surowcowym ropa też drożeje o ponad 2%, ponad $86 za baryłkę. Więc gdzie nie spojrzeć, to jest niedobrze i to mi się troszeczkę kojarzy, ta sytuacja na rynku finansowym, z sytuacją w polskiej ochronie zdrowia, bo tutaj też gdzie spojrzeć, to niedobrze. Przynajmniej takie jest pierwsze wrażenie. W studiu gość pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I też ekspert od systemu, można powiedzieć, tak, zdrowotnego i NFZ-u.
4: Przede wszystkim finansowania.
3: No tak, ale to jest sedno problemu dzisiaj, prawda?
4: W tym momencie faktycznie tak nabrało to tej znaczenia kluczowego.
3: No właśnie. Dzieje się dość dużo w tych tematach w ciągu ostatnich dni czy też tygodni ze względu na różne medialne skandale. Jakby politycy postanowili wziąć się za ten temat, więc są nowe projekty, nowe pomysły. Było spotkanie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, na którym pan był, tak? Wczoraj.
4: Tak, tak, byłem tam obecny.
3: Czy w tym wszystkim, w tym całym kotle nowych projektów, przedsięwzięć i rozwiązań widzi pan jakieś, które faktycznie miałyby szansę skutecznie rozwiązać problem?
4: Czy widzę tam przede wszystkim reakcję na pewne fakty medialne, związane właśnie z pewnymi ujawnionymi, budzącymi szczególne oburzenie opinii publicznej przypadkami? Natomiast abstrahuję to od problemów natury systemowej dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Dlatego obawiam się, że za 2 czy 3 miesiące wrócimy do tej dyskusji na temat kryzysu ochrony zdrowia. Już nie w kontekście zarobków pojedynczych lekarzy, ale tego, że na przykład dostęp pacjentów do leczenia jest coraz mniejszy i wydłużają się kolejki pacjentów oczekujących na leczenie. W tym momencie wciąż brakuje nam 14 miliardów złotych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zaczynaliśmy rok z dziurą na poziomie około 21 miliardów złotych, więc wciąż tak naprawdę zaopiekowaliśmy może mniej więcej 1/3 tego zapotrzebowania, upłynęła połowa roku. Więc w tym momencie brakuje trochę pomysłu na to, co zrobić z tymi pozostałymi 2/3, tak, luki finansowej.
3: A jak się ograniczy, te wynagrodzenia kominowe tych lekarzy, co tam ponad milion złotych, to jaka z tego będzie oszczędność?
4: Pytaliśmy o to na wczorajszym trójstronnym zespole z ochrony zdrowia. Nie wiadomo. Jak ograniczymy kominy, to się dowiemy. Mhm. Tak, tym bardziej, że tak naprawdę w tym momencie nie wiemy, jakie są łączne zarobki lekarzy, ponieważ liczymy tylko po pojedynczych szpitalach, a nie liczymy po PESEL-ach, tak, czy po prawie do wykonywania zawodu danego lekarza.
3: No ale to właśnie będzie...
4: Te dane, które dysponujemy, są niewiarygodne. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji spekuluje, że to może być 10% lekarzy, ale to jest tylko jego przypuszczenie. Dane oficjalne wskazują na mniej więcej 1%, ale to jest to dane zaniżone, ponieważ one są liczone po pojedynczych szpitalach, w sytuacji, kiedy no, wieloetatowość jest zjawiskiem powszechnym w polskiej ochronie zdrowia.
3: No ale to mamy teraz nową ustawę, prezydent dzisiaj podpisał o danych, tak, o wynagrodzeniach, czyli no, tego się dowiemy.
4: Tak, tak, w okolicach października się dowiemy.
3: A czemu to, dopiero w październiku?
4: Ponieważ Agencja Oceny Technologii potrzebuje czasu na to, żeby te dane zebrać.
3: Będzie 3 miesiące liczyć.
4: I tak do tej pory tylko 22% szpitali w Polsce podawało poprawne dane do agencji. A natomiast niepodawanie danych lub podawanie nieprawidłowych danych nie jest obłożone żadną sankcją. Więc tak naprawdę no, nie ma żadnych kar za to, że się tych danych nie podaje i do tej pory zainteresowani szpitali, żeby raportować te dane do agencji, która de facto dokonuje taryfikacji tych rozliczeń, po prostu w tym momencie nie ma.
3: Były w przeszłości publikowane raporty różne, zresztą w ich tworzeniu brał pan udział, mówiące o tym, jak duża może urosnąć luka w Narodowym Funduszu Zdrowia i generalnie w tym systemie. I tam była mowa o tym, że do 2028 roku to może być pod 2% PKB nawet.
4: Tak, tak.
3: To jest aktualne?
4: I to jest wartość dotacji podmiotowej, czyli to jest luka częściowo pokryta i częściowo niepokryta, tak? Faktycznie
3: co to znaczy?
4: Te wyliczenia pozostają w dalszym momencie aktualne. Niepokryta w tym momencie jest na przyszły rok wartość luki na poziomie 22,3 miliarda złotych. I ta luka urosła parę dni temu, ponieważ pani minister zdrowia przyjęła najbogatszą rekomendację Agencji Oceny Medycznej Taryfikacji w zakresie podniesienia wycen świadczeń. I luka finansowa wzrosła o 850 milionów złotych w tym miesiącu, w lipcu, na skutek decyzji podjętych przez Ministerstwo Zdrowia. Z jednej strony ograniczamy kominy płacowe, ale z drugiej strony luka finansowa w oparciu o podejmowane decyzje nie zmniejszana, tylko rośnie. I to jest niestety problem, że skupiamy się na wyrywkowych przypadkach właśnie tutaj medialnych, natomiast nie zajmujemy się problemami systemowymi ochrony zdrowia, które niestety, ale w dalszym ciągu tylko narastają.
3: No tak, no ale to pani minister miała się na to nie zgodzić, no to wtedy to też byłoby niedobrze.
4: Znaczy chyba, nie, tak? Musimy przeciąć spiralę od jakby samonapędzających się wzrostów wycen świadczeń. Przyznawać pieniądze tylko dla pracowników etatowych na podwyżki w oparciu o obowiązującą ustawę, a nie dokładnie do tego komponentów inflacyjnych, czy związanych z kosztami energii, gdzie de facto też są koszty kontraktów. I w sytuacji, kiedy lekarz ma gwarantowany procent kontraktu z NFZ-em jako swoje wynagrodzenie, to te wyceny automatycznie przekładają się na wyższe wypłaty. I to jest mechanizm systemowy, którego przycinanie kominów płacowych jest tylko rozwiązaniem problemu od tyłu, tak? Czyli podnosimy wyceny, ale próbujemy, żeby to nie przydało się na wyższe wynagrodzenia. No to może i tak się przydać na wyższe wynagrodzenia, jeśli nałożymy sztywne kapy na 240 zł, tak, za godzinę pracy lekarza.
3: No właśnie, nie obawia się pan, że jeśli zostanie wprowadzone to maksymalne, ten maksymalny pułap wynagrodzenia dla lekarzy, to się okaże, że oczywiście jakaś tam niewielka część będzie musiała w związku z tym dość znacząco zejść ze swoim wynagrodzeniem w dół, ale jednak zdecydowanie większa część lekarzy zobaczy, że można tyle zarobić. I dla nich to będzie więcej niż do tej pory, a nie mniej, i natychmiast zażądają takich podwyżek?
4: Już o tym słyszymy. Też takie sygnały pojawiły się na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego, że zgłaszały się lekarze, że skoro urząd chce wprowadzić ustawową jakby cenę, tak, pracy lekarza po 240 zł za godzinę pracy, to nie chcą tyle zarabiać. Tak?
3: Czyli to nie będzie pułap.
4: Wśród świadczeniodawców, tak, cena pracy lekarza ustawowo regulowana. Mamy płacę minimalną, mamy teraz płacę maksymalną i one ze względu na brak mechanizmu waloryzacyjnego tej płacy maksymalnej będą ze sobą zbiegać do siebie. Więc tak naprawdę będziemy mieli ustawowo dekretowany poziom wynagrodzenia po prostu za pracę lekarza. W tym momencie,
3: który zwiększy koszty, a nie zmniejszy, tak?
4: Istnieje takie ryzyko. W tym momencie właśnie nie wiem, ale nie ma wyliczeń, ile szansę zaoszczędzić na tym. Bo nie mamy pełnych wiarygodnych danych i szacunki pojawią się tak naprawdę w momencie, kiedy ta ustawa już zacznie obowiązywać.
3: Czyli tak właściwie coś, co rząd chciałby przedstawiać jako sufit, górny pułap, ma szansę stać się średnią. Bo każdy będzie chciał tyle zarabiać.
4: Tak, jakby zakres między sufitem a podłogą się zmniejsza. Podłoga jest zamrożona, podłoga sufit rośnie, sufit jest zamrożony, więc podłoga zmierza do sufitu.
3: Mhm. Czyli tak trochę jak w takiej pamiętnej scenie w filmie Gwiezdne Wojny, gdzie byli w takim jakimś statku kosmicznym i im się tam ściany zbliżały do siebie i prawie zginęli. To myślę, że obrazowo dość podobna sytuacja jest w naszej ochronie zdrowia w tej chwili. A te inne rozwiązania dotyczące zmian, jeśli chodzi o warunki pracy lekarzy, że trzeba mieć zatrudnienie w jednym miejscu i tak dalej, to coś faktycznie poprawi?
4: Znaczy, no to jest pewne ryzyko dla podaży pracy lekarzy, tak? Ponieważ jeśli regulujemy na przykład czas pracy, czy wieloetatowość,
3: no właśnie, albo czas pracy,
4: to, czy na przykład to, że być zatrudniony na pół etatu i musi mieć zgodę dyrektora szpitala na to, żeby pracował gdzie indziej, to oznacza, że lekarze mogą stać się pracownikiem jeszcze bardziej deficytowym na rynku, a ich wynagrodzenia są teraz tak wysokie, dlatego że ich brakuje. Żeby szpital powiatowy mógł trzymać otwarty oddział, musi wypełniać określone minima kadrowe. Bez lekarzy po prostu tego nie wypełni. Kiedy lekarzy będzie mniej na rynku z uwagi na pewne ograniczenia, no to albo oddziały będą musiały być zamykane, albo w jakimś innym kanałem, innym niż ta płaca maksymalna, te wynagrodzenia wzrosną. Już zresztą pojawiają się jakieś konstrukcje prawne, żeby tam jakieś opłaty na przykład marketingowe, promocyjne były rozliczane w ramach wynagrodzeń lekarzy. Chociaż Ministerstwo Zdrowia chce to uciąć i chce wprowadzić specjalny rodzaj umowy cywilnoprawnej, jakby w ramach działalności gospodarczej dla pracy osobny, lekarza. Tak? Czyli specjalny rodzaj umowy, który ma właśnie definiować pracę lekarza po to właśnie, żeby te przepisy nie były w kreatywny sposób obchodzone. Natomiast jeśli chodzi o działania racjonalne, to wzmocnienie kompetencji kontrolnych NFZ-u. To jest dobry kierunek, ponieważ mamy obecnie 115 kontroli w korpusie kontroli NFZ-u, którzy kontrolują 40 tysięcy umów ze szpitalami. Więc jakby w przestrzeni medialnej oczekujemy, że dlaczego NFZ tego nie kontroluje? Bo nie ma kim, tak? Ponieważ te zasoby są bardzo ograniczone i nie jest w stanie zatrudnić lekarzy, tak? Ponieważ no właśnie stawki wynagrodzeń oferowane przez NFZ są zdecydowanie poniżej tego, czego oczekują lekarze obecnie na rynku pracy, a muszą być lekarze niepraktykujący, ponieważ lekarz zatrudniony w sektorze ochrony zdrowia z definicji jest prawnie wyłączony z możliwości podejmowania pracy dla NFZ-u, żeby tutaj był jasny podział, jakby tutaj roli kompetencja.
3: To żeby nie być po dwóch stronach.
4: Tak, nie może być po dwóch stronach barykady, ale to powoduje w praktyce zablokowanie dla NFZ-u możliwości zatrudniania lekarzy. Zresztą ZUS też ma problem z zatrudnieniem lekarzy, ale dostał ustawę, która pozwala na zatrudnić lekarzy przez ZUS na B2B. Więc to jest pierwsza grupa zawodowa, która jest zatrudniona w ZUS-ie w oparciu o umowy, które pozwalają na płacenie niższych składek społecznej poza zatrudnieniem etatowym, ale to też wynikało z tego, że średnia wieku lekarzy orzeczników ZUS-ie przekraczała 60 lat i wkrótce ta grupa zawodowa by prawie całkowicie wygasła na skutek osiągania wieku emerytalnego, gdyby właśnie nie przepisy, które dostosowują zasady zatrudnienia lekarzy w ZUS-ie do tego, jak zatrudnieni są lekarze na rynku, otwartym rynku pracy, tak, lekarzy. Co z kolei spowodowało strajk w ZUS-ie, tak, strajk ostrzegawczy, ponieważ pracownicy pozostałych grup poczuli się oburzeni tym, że podwyżki dostały lekarze zatrudnieni w ZUS-ie, a nie pozostałe grupy osób pracujących w ZUS-ie.
3: Czyli nie brzmi to optymistycznie, jednym słowem.
4: No wciąż brakuje recept systemowych i wobec braku tych recept, niestety, ale dostępność świadczeń dla pacjentów może się obniżać. Zadłużenie szpitali będzie dalej rosło, przekroczyło już 5 miliardów złotych i myślę, że do tej rozmowy na temat ochrony zdrowia za 3-4 miesiące wrócimy, ale pewnie nie w kontekście dyskusji o zarobkach lekarzy tam niektórych szpitali, ale na temat problemu po prostu narastających niedoborów w ochronie zdrowia, przekładają się na to, że pacjenci nie są przyjmowani na zabiegi czy na konsultacje.
3: Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: Popołudniowa odsłona EKG dobiega końca. Za kilka minut informacje TOK FM. Po nich wraca Anna Piekutowska i audycja Zapytam Inaczej. A ze mną jest już Adam Ozga, żeby zaprosić na TOK 360 o 16.
5: Zdążyłem przed chwilą, wydawczyni programu Katarzyna Murawska krzyknęła mi szybko. Ja przyspieszyłem i jestem w TOK 360 po godzinie 16. Oczywiście najważniejsze informacje będzie o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej, będzie o wyborze nowej rzeczniczki praw obywatelskich, wyborze nowego szefa IPN-u, który to wybór jednak najpewniej nie utrzyma się w Senacie. Wreszcie będzie też o nowej małpie. Taka została odkryta w Afryce. Dla mnie dość niesamowita sprawa. Jak to jest możliwe, że odkrywamy tak poważne gatunki w 2026 roku?
3: Dobrze się chowały po prostu wcześniej.
5: Na to wychodzi, tak. Ale to, czy to znaczy, że jej jest tak mało, że już możemy ją uznać za gatunek zagrożony, mimo że dopiero ją odkryliśmy?
3: To jest przedmiot przyszłych odkryć pewnie. Ale rzeczywiście ciekawe. I dużo wyborów z tego, co mówisz. O tym wszystkim po 16, a już za kilka chwil w TOK FM informacje.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Reklama.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
1: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
16: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Jest podpis prezydenta, jest tym samym pierwszy krok do zbierania danych o zarobkach lekarzy. Jest je też jednak spodziewane weto na temat związków partnerskich. Katarzyna Kotula zapowiada plan B. Andy Burnham został nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy. 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier jest zadowolony z decyzji prezydenta. Donald Tusk przyznaje, że podpis Karola Nawrockiego pod ustawą, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy, to pierwszy niezbędny krok do zmian, które przygotowuje ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda ma we wtorek na posiedzeniu rządu przedstawić pierwsze projekty rozporządzeń i ustaw dotyczące systemu wynagrodzeń i zatrudniania medyków, a decyzja prezydenta pomoże nam tę kwestię uporządkować, mówi premier Donald Tusk.
21: To jest warunek konieczny, nie jeśli chodzi o reformę całego systemu, ale przynajmniej jeśli chodzi o skuteczną kontrolę rzetelności wykonywania obowiązków, a więc no, ta wiedza płatnika, kto ile pracuje i ile zarabia, jest niezbędna, żeby te nieprawidłowości, no, które budzą uzasadnione emocje społeczne, żeby te nieprawidłowości zniknęły. Także to był warunek wstępny, ale on oczywiście sam sobie niczego jeszcze nie załatwia. Jestem przekonany, że we wtorek pierwsze projekty się pojawią.
20: I niewykluczone, że parlament zajmie się nimi jeszcze przed przerwą wakacyjną, która zaczyna się na przełomie lipca i sierpnia. Mam gotowy plan B, mówiła w poranku TOK FM pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy. Dziś prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Zakładała ona, że dwie osoby mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej oraz kwestie pochówku.
22: Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
20: Aktywiści i tak zauważają, że przepisy zaproponowane w ustawie były kompromisem i na tle europejskich regulacji są archaiczne. Samorządowcy w całym kraju już mogą korzystać z unijnych pożyczek na działania poprawiające obronność. W graniczącym z Rosją i Białorusią Podlasiu, gdzie od kilkunastu miesięcy trwa budowa Tarczy Wschód, zainteresowanie mechanizmem jest ogromne. Jakub Metek.
0: Wiceszefowa zarządzającego Funduszem Pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego Marta Postuła wylicza, że środkami z Funduszu Obronnego można na przykład finansować budowę schronów. W regionach przygranicznych mogą one też zostać wydane na infrastrukturę, na przykład drogi.
3: Kwestia obciążenia ze względu na przemieszczanie się różnego rodzaju sprzętu wojskowego wymaga wzmocnienia dróg, wzmocnienia mostów.
0: Program uwzględnia położenie poszczególnych województw i problemy, jakie z tego wynikają, podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
9: Województwo podlaskie jako województwo o charakterze strategicznym jest troszeczkę inaczej, czytaj, lepiej traktowane.
0: W praktyce oznacza to, że na przykład pożyczki udzielone podlaskim, mazurskim, lubelskim czy podkarpackim samorządom mogą być umarzane nawet w 40%, pozostałym w 20%. Jakub Medek, TOK FM.
20: Na drogach rośnie liczba wypadków. Przez pierwsze tygodnie wakacji zdrowie i życie na przykład w Pomorskiem straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeśli ten trend się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze od dawna lato, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki.
23: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
20: Dlatego warto jechać wolniej, a na długich trasach częściej odpoczywać. Andy Burnham został nowym liderem brytyjskiej Partii Pracy. W poniedziałek przejmie urząd premiera Zjednoczonego Królestwa. Przed politykiem wiele wyzwań, od trudnej sytuacji gospodarczej przez kiepską kondycję systemu ochrony zdrowia, aż po zagrożenia na arenie międzynarodowej. Cezary Jaszczyk.
24: Ogłoszenie Andy'ego Burnhama jako nowego lidera lejburzystów było formalnością, bo były burmistrz Manchesteru nie miał żadnej konkurencji. By wejść do wyścigu, musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów. Ostatecznie poparło go prawie 380. To chwila, która napawa dumą mnie i moją rodzinę. Chwila pełna emocji. Jestem jednak na nią gotowy. Gotowy, by przewodzić i budować w oparciu o fundamenty stworzone przez jedną osobę. Bardziej niż przez kogokolwiek innego. Burnham nawiązał w ten sposób do Keira Starmera, którego w poniedziałek w pałacu Buckingham zastąpi w roli premiera. 56-latek ma doświadczenie w polityce. Był już ministrem zdrowia i kultury. Dużą popularność zdobył w samorządzie Manchesteru. Media okrzyknęły go wówczas królem północy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
20: W Niemczech aresztowano obywatela Mołdawii podejrzanego o szpiegowstwo w zakładzie zbrojeniowym. 37-letni obywatel trafił do aresztu tymczasowego. Mężczyznę zatrzymano w środę wieczorem, krótko po tym, jak skierował drona na teren zakładu, by wykonać tam nagrania, które, jak uważają niemieckie służby, mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Według agencji DPA sprawa ta wpisuje się w serię podejrzanych przelotów dronów nad niemieckimi obiektami wojskowymi i zakładami zbrojeniowymi, które służby specjalne od miesięcy monitorują pod kątem możliwego szpiegostwa i przygotowań do sabotażu. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Od zachodu będą nadciągać opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie od 28 do 33 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Od 23 do 27.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Państwo już słyszeli o tym, że Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Tak nazywa się ta ustawa w skomplikowany sposób. Pan prezydent argumentował, że ta ustawa w praktyce tworzy instytucję, która jest zbliżona do związków partnerskich, a tym samym narusza konstytucyjnie chroniony status małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ale zapowiedział, że byłby gotów podpisać taką prostą ustawę, która regulowałaby jedynie kwestie administracyjne, bez jego zdaniem tworzenia quasi małżeństwa. Anton Ambroziak z OKO.press jest moim gościem. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Jak odebrałeś argumentację prezydenta?
27: No, wydaje mi się, że prezydent Karol Nawrocki mówił przez 10 minut w skomplikowany sposób o bardzo prostej sprawie i motywacja do zawetowania była czysto polityczno-światopoglądowo, nie było tam żadnych merytorycznych argumentów, no bo dobrze wiemy, że projekt przygotowany przez rząd, projekt bardzo kompromisowy i ogryskowy, jak nazywały to organizacje społeczne, no zupełnie nie tworzył nowej instytucji jakoś konkurencyjnej, czy nawet niższej pod względem wartości do małżeństwa, tylko pozwalał zawrzeć umowę, na podstawie której obywatele mieliby jakieś podstawowe uprawnienia, minimum praw, które dzisiaj nie przysługują ani parom jednopłciowym w żadnym wypadku, ani związkom nieformalnym osób heteroseksualnych. No więc absolutnie ta argumentacja była jakąś taką zasłoną dymną, żeby nie powiedzieć, że motywacja prawdziwa jest zupełnie inna. Po pierwsze jest polityczna, to znaczy po co pomagać w ogóle rządowi Donalda Tuska, żeby dowieść obietnice wyborcze, gdy w zasadzie twój elektorat nie ma w tym większego interesu ani zainteresowania. No a drugi jakiś taki fundamentalny, który nam towarzyszy nie tylko przez tę kadencję, ale ostatnie, poprzednie dwie kadencje również, czyli to, że prawica zwyczajnie odmawia uznania, że pary jednopłciowe, osoby LGBT+, mogą w ogóle prowadzić życie rodzinne w Polsce na równi z innymi. I niby część polityków zaczęła mówić, że przecież nikomu nie zagląda pod kołdry i że każdy ma prawo do wyboru, ale absolutnie nie zamierzają rozpoznać, że takie związki istnieją i że w związku z tym, że istnieją w polskim społeczeństwie, to trzeba im przyznać minimum chociaż praw.
26: Ale prezydent, skoro jego środowisko polityczne nie zyskałoby na tej ustawie, to po co on przez 10 minut tłumaczył i próbował wyjaśnić i interpretował prawnie właśnie tę ustawę jako zagrożenie dla małżeństwa?
27: No raz ze względu na dramaturgię. Myślę, że prezydent Karol Nawrocki, chociaż nie zaskoczył, no to jednak czekał do ostatnich godzin niemalże, żeby ogłosić tę swoją decyzję. Jeszcze zaczął od takiego zdania, które mocno mnie rozbawiło, czyli że nie ma wakacji od spraw ważnych dla obywateli, no ale jednak w sprawie ważnej dla obywateli
26: poczekam,
27: muszę wyrzucić projekt
26: dni.
27: Ustawy do kosza.
26: Tak.
27: Dokładnie. 8:59, opublikowane nagranie, nagle. Po prostu wszyscy czekają, rozgorączkowani. No, tak, to jest pierwszy powód, a drugi jest taki, no, że z pewnością środowisko polityczne pana prezydenta oraz prawica musi patrzeć na sondaże i musi też wiedzieć, że jakby klimat wokół społeczności LGBT w Polsce się zmienia. Nikt nie oczekiwał od prezydenta, że zawetuje tę ustawę. Nikt, mówię, znaczna mniejszość wyborców i
26: nikt
27: wyborcy.
26: Nikt nie oczekiwał od prezydenta, że podpisze tę ustawę.
27: Również nie. No więc, no tak, no myślę, że prezydent jakby musiał zajrzeć do sondaży i jakoś spróbować to wytłumaczyć przynajmniej swojemu elektoratowi, natomiast jakoś się ochronić pewnie przed atakiem ze strony bardziej skrajnej niż Prawo i Sprawiedliwość, o ile dzisiaj można mówić, że jest coś skrajniejszego niż Prawo i Sprawiedliwość, bo ciężko dzisiaj odróżnić te formacje od siebie. No więc po prostu potrzebował jakiejś argumentacji, która usprawiedliwi tę decyzję, no, która dla większości obywateli jest niezrozumiała, ale z punktu widzenia politycznego myślę, że jest opłacalna i zrozumiała, jakkolwiek byłaby nieprzyzwoita i niegodna.
26: A czy uważasz, że naprawdę istnieje jakiś punkt, w którym można było wynegocjować jego podpis pod ustawą, która na przykład nie miałaby wspólnego rozliczania podatków albo innych przepisów?
27: Nie, absolutnie nie. Nie. To musiałaby być ustawa, która absolutnie rozwadnia też fakt, że dwie osoby tej samej płci mogą stworzyć związek, który stanowi też rodzinę. To jest po prostu... Prawica odmawia uznania tego bardzo prostego faktu, że są tęczowe rodziny w Polsce i mają prawo tutaj żyć i mają prawo do podstawowych praw. I w związku z tym prezydent sugeruje, że podpisałby ustawę, która pozwala dwóm dowolnym obywatelom lub obywatelkom zawrzeć między sobą taką ustawę. Pan prezydent mówił o tym wielokrotnie w mniej lub bardziej karykaturalny sposób, to znaczy, że tam umowa po prostu młodej osoby z kombatantem, dwóch sąsiadów, którzy mogliby coś tam sobie uregulować. No to jest jakiś absolutny absurd, prawda? Więc wydaje mi się, że jakby... Muszę się zgodzić, przechodzi mi to trudno, ale zgodzić z premierem Donaldem Tuskiem, który dzisiaj powiedział, że no nie wyobraża sobie ustawy, która zyskałaby podpis pana prezydenta. I tak samo mówiły też dwie współtwórczynie tego projektu, czyli Urszula Pasławska z PSL-u i Katarzyna Kotula z Lewicy, że w zasadzie nie ma tam z kim i o czym rozmawiać, ale ja też uważam, że było to wiadomo, od kiedy Karol Nawrocki wygrał wybory, że wspaniale, że ta koalicja się dogadała na jakiś minimalny projekt i że super, że pierwszy raz w historii przeszedł drogę parlamentarną, no ale zostanie to zapisane gdzieś w historii, ale nie będzie miało większego przełożenia na życie osób LGBT plus w Polsce.
26: A z perspektywy politycznej, skoro rząd może dzisiaj powiedzieć, dotrzymaliśmy obietnicy, przygotowaliśmy projekt, przeprowadziliśmy go przez parlament, to czy to wystarczy dla jego wyborców?
27: Nie, no absolutnie nie. Myślę, że wiele osób pamięta, jaka jest historia tego projektu. Dzisiaj Katarzyna Kotura powiedziała, że ma plan B i ja się zastanawiam, czy to jest plan B, czy to jest plan Z w zasadzie, bo pierwszym projektem ustawy był bardzo ambitny projekt ustawy o związkach partnerskich zawierający przysposobienie dzieci w tęczowych rodzinach. No to był taki naprawdę ambitny projekt, w zasadzie w pewnym sensie zrównujący instytucje małżeństwa ze związkami partnerskimi. On bardzo szybko został okrojony przez samych koalicjantów i wypadło z tego przysposobienie. Potem mieliśmy bardzo długą ciszę i oczekiwanie na to, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich. Jak się okazało, że to Karol Nawrocki, no to w końcu konserwatywna część rządu stwierdziła, że ma mocne argumenty, żeby jeszcze bardziej przyciąć ten projekt, nad którym pracowała wtedy głównie Lewica. No i w taki sposób, czyli to już jest plan D, ustawa o statusie osoby najbliższej i teraz będziemy mieć jakiś plan E. I myślę, że obywatele to pamiętają bardzo dobrze i społeczność bardzo dobrze to pamięta, że był czas na to, też przed wyborami prezydenckimi, żeby spróbować położyć na biurku prezydenta wówczas odchodzącego po swojej drugiej kadencji Andrzeja Dudy i może skończyłoby się to inaczej. Dzisiaj to jest to tylko jakieś takie gdybanie, ale no ale tak, no, można było zrobić w tej sprawie znacznie, znacznie więcej i też ten projekt rozbijał się o sam rząd i myślę, że dużo osób to pamięta.
26: To posłuchajmy Katarzyny Kotuli, która dzisiaj odpowiadała na pytanie Jacka Żakowskiego o to, co zrobi, jeśli to weto się pojawi, czyli ten plan B, C, D, X.
1: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE, ale jest takich wiele par jednopłciowych, które czekają na tą decyzję i jeżeli prezydent podpisze to z niej, skorzystają z tej umowy cywilnoprawnej, jeśli nie, to wyjadą za granicę i zdecydują się pewnie na transkrypcję. Wrócą do Polski, dostaną polski dokument, będą mogli korzystać z tego, co daje dzisiaj ZUS, co daje NFZ. Albo nie wrócą, ale wiele tych par chce wrócić. Oni chcą tu mieszkać i jeżeli pan prezydent nie podpisze, to ja będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska.
26: Katarzyna Kotula z Jackiem Żakowskim. To był dźwięk z poranka Radia Tok FM, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jaka jest decyzja Karola Nawrockiego. No i faktycznie mamy mamy transkrypcję aktów małżeńskich, która otwiera nową drogę dzięki wyrokowi TSUE, ale na ile to jest w ogóle alternatywa wobec zawetowanej ustawy?
27: No nie, no to miała być zupełnie inna ścieżka i to ścieżka, której nie wywalczył samodzielnie rząd, tylko została wywalczona w bardzo długich procesach litygacyjnych przed polskimi i europejskimi sądami, która miała utorować drogę do równości małżeńskiej. My mieliśmy mieć, gdyby ustawa o statusie osoby najbliższej przeszła przez Pałac Prezydencki, mieliśmy mieć alternatywę, to znaczy możliwość zawarcia umowy dla dwóch osób, które żyją ze sobą w rodzinie i które chciałyby zabezpieczyć podstawowe swoje prawa. Więc to był alternatywny projekt, bo przypominam, że ustawa o statusie osoby najbliższej nie zmieniała stanu cywilnego osób, które zawierałyby taką umowę. To jest bardzo ważne i myślę, że ten argument najbardziej zadaje kłam temu, co mówił dzisiaj Karol Nawrocki w swojej argumentacji. No więc wydaje mi się, że rząd teraz musi się chwycić czegoś. No i te transkrypcje w zasadzie, które były gorącym kartoflem przez ostatnie miesiące i rząd nie wiedział, co ma zrobić, jak wykonać wyrok TSUE, jak wykonać wyrok NSA, żeby nie podpaść prawicy, żeby nie narazić się na zarzuty, że właśnie łamana jest tutaj konstytucja i święty artykuł 18. No to teraz w zasadzie może potraktować te wyroki jako pewnego rodzaju prezent, który dostał i od walecznych obywateli, i właśnie od sądów. I trochę odkupić swoje winy wcześniejszym przeciąganiem sprawy i jakimiś takimi niefajnymi targami nad podstawowymi prawami człowieka i po prostu uznać wszystkie skutki małżeństw jednopłciowych, które obejmowane są prawem europejskim. No i dobrze wiemy, tak jak ministra Kotula mówiła zresztą, że dzisiaj już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatruje pozytywnie wszystkie wnioski, które wynikają z transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, ale największą taką niewiadomą pozostaje kwestia właśnie urzędów skarbowych, które do tej pory wydały dwie negatywne opinie w sprawie możliwości wspólnego rozliczania się, albo to była pierwsza sprawa, a druga dotyczyła możliwości zwolnienia od spadku. O zwolnienie od spadku. No więc tutaj jest duży znak zapytania, czy resort finansów w porozumieniu z Katarzyną Kotulą i całym rządem wyda jakieś wytyczne, które pozwolą uznać te skutki małżeństw i transkrypcji, czy nie. Jeśli się to wydarzy, to będzie to malutkie odkupienie win rządu, który nie dowiózł jednak swojej obietnicy.
26: No ja tylko nie rozumiem, dlaczego to odkupienie win miałoby nastąpić teraz, a nie nastąpiło 2 miesiące temu, bo sprawa z transkrypcją toczy się już od jakiegoś czasu. I dlaczego pani minister Kotula mówi, że pójdzie do ministra Domańskiego go o tym przekonywać, a czemu nie zrobiła tego wcześniej do tej pory? To jest pytanie, z którym państwa zostawiam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anton Ambroziak z Okopres był moim gościem.
2: Autopromocja.
5: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
6: Pewnie, że pomyślmy.
5: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12:00 w aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
6: Prosimy o listy.
5: Komentarze.
26: Gołębiem.
2: Autopromocja.
26: Reklama.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 15.21. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych wchodzi w życie. To ważny krok dla usprawnienia pracy sądów i skutecznej ochrony konsumentów, powiedziała dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta. Nowe przepisy usprawnią prowadzenie postępowań, skrócą czas oczekiwania na wyroki oraz odciążą sądy, co pozwoli sprawniej rozpoznawać również inne sprawy w sądach. W ramach reformy systemu handlu emisjami ETS państwa Unii Europejskiej mogłyby przeznaczać co najmniej 50% przychodów na inwestycje w dekarbonizację. Taką propozycję złożyła Komisja Europejska. Jest także zapowiedź zwiększenia liczby darmowych uprawnień dla przemysłu do 2030 roku. System handlu emisjami to nasz sztandarowy instrument klimatyczny. Minęło 20 lat, odkąd po raz pierwszy wdrożyliśmy ten system w Europie, powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Teresa Ribera. Działa on dobrze i stanowi skuteczny sposób na pokazanie, jak inwestować w mądrzejszy sposób. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że nigdy w okresie po II wojnie światowej nie dochodziło we Francji do tak częstego jak obecnie pojawiania się pożarów. Francuski prezydent mówił o tym w lesie Fontainebleau, gdzie strażacy walczyli z ogniem od minionego weekendu. Dotąd ogień strawił ponad 2000 hektarów terenu. Macron zapowiedział, że miasto Fontainebleau wraz z dwiema instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi odpowiednio za ochronę zabytków oraz lasów uruchomią zbiórkę pieniędzy na rzecz zniszczonego przez ogień terenu. Susza rozlała się w centralnej Polsce. Sprzyja temu budowa geomorfologiczna, wylesianie i zmiany klimatyczne na tym terenie, powiedział ekohydrolog profesor Maciej Zalewski. Dodał, że w 50% efekt cieplarniany zależy od każdego z nas. Dodatkowo susze w Łodzi, Warszawie, Radomiu oraz Piotrkowie Trybunalskim wzmaga duża odległość od morza. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Jak mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz, dziś i jutro rodzinnych atrakcji nie zabraknie.
15: Mamy dwa teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00, też na scenie na Rynku Starego Miasta, będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
17: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu na zachodzie lokalnie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i miejscami na południu kraju. Tam także zagrzmi. Miejscami opady będą z gradem. Maksymalnie od 19 do 21 stopni nad morzem, od 23 do 26 w centrum i 29 stopni na wschodzie kraju.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Anna Piekutowska, a na łączach Michał Potocki. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Współautor piątkowego Zapytam Inaczej, dziennika Gazety Prawnej. I będziemy rozmawiać o zmianach w ukraińskim rządzie. Parlament wczoraj zatwierdził nowego premiera Serhija Koreckiego, ale to największe emocje wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Michaiła Fedorowa, polityka, który uznawany jest za architekta cyfrowej transformacji kraju, za taką osobę, która zreformowała armię. Ale dlaczego to jest na tyle kontrowersyjne decyzja, że ludzie wyszli na ulicę, żeby przeciwko niej protestować?
19: No właśnie ta decyzja jest kontrowersyjna właśnie dlatego, że Michał Fedorow jako minister obrony kojarzył się z ostatnimi sukcesami, które ukraińska armia zaczęła osiągać, z uderzeniami w głębi terytorium Rosji, z pozbawianiem Rosji mocy produkcyjnych w rafineriach, z wyłączeniem logistyki na Krym, z odcięciem Krymu od świata, z atakami skutecznymi na flotę cieni rosyjską na Morzu Azowskim i Czarnym i właśnie na postawienie większe na automatyzację, robotyzację wojska, która pomaga w niwelowaniu różnic potencjału, jeśli chodzi o siłę osobową armii ukraińskiej i rosyjskiej. Siłą rzeczy Ukraina ma mniejszy potencjał, bo jest po prostu krajem mniejszym niż Rosja kilkukrotnie. I Fedorow był jednym z najpopularniejszych polityków obozu władzy, kto wie, czy nie najpopularniejszym, w związku z czym rzeczywiście to jest chyba pierwszy raz, kiedy ludzie wyszli sami z siebie na ulicę w obronie jakiegoś odwoływanego ministra. Raczej wychodzili na ulicę, żeby się domagać dymisji w rządzie czy ustąpienia prezydentów, premierów i ministrów. Teraz jest odwrotnie. To jest najlepsze świadectwo tego, jak popularny był Fedorow i jak wiele nadziei w nim pokładano. Natomiast prawda też jest taka, że władze sobie ten kryzys wizerunkowy zafundowały z własnej woli de facto i same są sobie winne, włącznie z tym, że nie przygotowano zupełnie tej transformacji rządu. Znaczy premiera, rzeczywiście kandydata na premiera wybrano i akurat ten wybór Serhija Koreckiego jest zrozumiały, trafny i jasne są powody, dla którego postawiono właśnie na niego. Natomiast już odwołanie Fedorowa i to w sytuacji, w której w zasadzie nie było wiadomo, kto go zastąpi. Najpierw wieczorem przedstawiono politykom deputowanym rządzącej partii Sługa Narodu kandydaturę szefa MSW dotychczasowego, który miał zastąpić ministra obrony. Później się okazało, że on nie jest tym zainteresowany. Przedstawiono drugiego kandydata. Nie zdążono go przeprowadzić przez parlament, dlatego że ukraińskie przepisy przewidują, że akurat funkcje ministra obrony i ministra spraw zagranicznych są głosowane odrębnie od głosowania nad całym składem rządu. W związku z czym sytuacja jest taka, że Rada Najwyższa Ukraińska właśnie udała się na miesięczne wakacje i kraj pozostaje bez pełnoprawnego ministra obrony, bez pełnoprawnego szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bez pełnoprawnego ministra spraw zagranicznych w sytuacji, w której trwa wojna, czyli w zasadzie to są pierwsze instytucje, które powinny mieć obsadę, a nie tylko pełniących obowiązki kierowników. I ten chaos decyzyjny, chaos komunikacyjny I wrażenie, że prezydent Wołodymyr Zełenski po raz kolejny po ubiegłorocznej decyzji o próbie zdemontowania instytucji antykorupcyjnych przekłada wewnątrzpolityczne priorytety nad priorytet dotyczący obrony kraju, no sprawiło, że ukraińskie miasta znów zaroiły się od demonstrantów.
18: Ukraińcy od początku wojny wykazywali duże zaufanie do swoich władz. Czy po tym wydarzeniu, o którym mówimy, to będzie jakieś trwałe pęknięcie w tym zaufaniu? To jest, oczywiście nie ma jeszcze żadnych badań na ten temat, ale czy to może być jakiś punkt zwrotny?
19: No, rzeczywiście obóz władzy stopniowo poparcie traci. Prezydent jako taki, prezydent Zełenski, ma stosunkowo wysokie wskaźniki zaufania. Natomiast inne, kiedy zapytać o rząd, o parlament, nie mówiąc już o partiach politycznych i o poszczególnych ministrach, to te wskaźniki zaufania były dużo słabsze. Natomiast prezydent Zełenski ma taką cechę, że on nie toleruje w swoim otoczeniu ludzi, którzy mogą rywalizować z nim na popularność. I poniekąd taka była praprzyczyna odwołania generała Wałęryja Załużnego jako głównodowodzącego sił obrony. Taki był też powód odwołania Michała Fedorowa jako osoby, która rzeczywiście w tych rankingach notowań znalazła się bardzo wysoko, a przy okazji osoby, która znakomicie sobie radzi w komunikacji społecznej, dlatego że przypomnijmy, że Fedorow został ministrem w 2019 roku jako najmłodszy minister w historii Ukrainy, bo on miał wtedy 28 lat, dlatego że sprawnie obsługiwał Zełenskiemu serwisy społecznościowe w czasie kampanii wyborczej i został dzięki temu ministrem transformacji cyfrowej i wicepremierem odpowiadającym za cyfryzację całego kraju. Decyzja była bardzo ryzykowna, no bo młody chłopak od Facebooka, który de facto został wicepremierem, ale ta decyzja się sprawdziła, osiągnął ogromne sukcesy właśnie w transformacji cyfrowej usług publicznych i w ogóle zarządzania państwem. To bardzo pomogło Ukrainie przetrwać w 2022 roku po rosyjskiej inwazji, no ale najwyraźniej urósł trochę za bardzo. Natomiast skala tych wystąpień publicznych przeciwko odwołaniu Fedorowa, mam wrażenie, że przestraszyła trochę władzę. Ja jestem na takim czacie dla dziennikarzy prowadzonym przez służby prasowe prezydenta Zełenskiego. No i tam odnoszę wrażenie, że dzisiaj następuje pewne cofnięcie się. To znaczy, że oni dają do zrozumienia, że w sumie to Michał Fedorow wcale z tej ekipy prezydenckiej nie odchodzi, że prawdopodobnie znajdzie się dla niego jakieś miejsce, które pozwoli mu dalej pracować dla dobra i na rzecz zwycięstwa Ukrainy. W związku z czym ja mam wrażenie, że tak jak się rok temu prezydent Zełenski cofnął pod presją wtedy ulicy, ale również Komisji Europejskiej, partnerów zachodnich, tak teraz trwa ta jakaś praca na rzecz załagodzenia tego koszmarnego kryzysu wizerunkowego, w który sam się wpędził.
18: Czyli po prostu jest tak, że Wołodymyr Zełenski zazdrościł popularności ministrowi i teraz właśnie pracuje na to, żeby ta popularność była jeszcze większa.
19: De facto tak, dlatego że w sytuacji, w której obóz władzy dopuściłby w ogóle do tego, żeby się Michał Fedorow wyrwał z orbity, no to automatycznie stworzyłby sobie kandydata na prezydenta i to takiego bardzo popularnego. I w zasadzie ja widziałem komentarze w ukraińskiej sieci, między innymi pisała o tym Wiktoria Wojcicka, osoba była deputowana, taka szanowana ekspertka w dziedzinie energetyki, która wprost napisała, że właśnie pojawił się przyszły prezydent, się objawił. Czyli do tej tradycyjnej listy potencjalnych rywali Zełenskiego w powojennych wyborach prezydenckich, na której wymieniano Wałęryja Załużnego jako byłego głównodowodzącego obroną, Kryła Budanowa, który został przytulony przez Zełenskiego właśnie po to, żeby nie rosnąć, czyli przesiadł się z wywiadu wojskowego do biura prezydenta, dołączył właśnie Michał Fedorow, który w porównaniu z Budanowem i Załużnym ma jeszcze więcej takiego technicznego know-how związanego z budową popularności w sieciach społecznościowych, co jak wiemy wszyscy w dzisiejszej kampanii wyborczej być może jest najważniejszą umiejętnością, jaka istnieje.
18: A jak na te zmiany, już tutaj nie mówię tylko o Fedorowie, ale w ogóle o wymianie rządu, jak na te zmiany patrzą zachodni partnerzy Ukrainy?
19: No, dla zachodnich partnerów częściowo jest to oczywiście zaskoczenie, bo dla wszystkich to było zaskoczenie, włącznie z Serhijem Koreckim, który został premierem. On jeszcze parę dni temu nie wiedział, że czeka go taki skok rozwojowy. kierował pracami Naftogazu, czyli takiego odpowiednika PGNiG ukraińskiego, który odpowiada właśnie za gaz, państwowe przedsiębiorstwo. Więc zaskoczenie. Oczywiście Zachód tego nie komentuje, bo kadrowe decyzje dotyczące obsady ministerstw są prerogatywą jednak państw suwerennych. Mhm. Więc w przeciwieństwie do sytuacji z ubiegłego roku, kiedy Zełenski uderzył w instytucje antykorupcyjne, Zachód reagować nie będzie, czyli ulica nie ma tego sojusznika w postaci dyplomatów zachodnich i polityków. Z innej strony Serhii Korecki zdaje się, że został przedstawiony na szczycie NATO w Ankarze Donaldowi Trumpowi, bo towarzyszył właśnie w delegacji prezydentowi Zełenskiemu, uczestniczył w rozmowach z Trumpem i nawet zrobił sobie zdjęcie w objęciach z prezydentem Trumpem. Obaj panowie podnoszą kciuki do góry, więc zdaje się, że dostał taką nieformalne błogosławieństwo ze strony Białego Domu. I Korecki rzeczywiście, mimo że się całe życie zajmował zarządzaniem w spółkach energetycznych i nie ma doświadczenia politycznego, to jednak ma pewne doświadczenie również międzynarodowe, bo chociażby podczas naszej konferencji w Gdańsku, konferencji odbudowy Ukrainy, która miała miejsce pod koniec czerwca, wtedy był członkiem delegacji premier Julii Sfrydenko, już byłej premier, i uczestniczył na przykład w rozmowach z Donaldem Tuskiem, więc i zresztą cała masa różnych projektów. Naftogaz bardzo intensywnie współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Europie, więc to doświadczenie międzynarodowe też Korecki ma, ale to było duże zaskoczenie. Mówiło się w kuluarach, ja szczerze mówiąc słyszałem o tym, że Sfrydenko, premier, jest przeznaczona do wymiany, ale raczej mówiło się o tym w kategoriach początków sezonu politycznego powakacyjnego, czyli końcu sierpnia, początku września. Ta data lipcowa była zaskoczeniem i chyba też dla Julii Sfrydenko. Ona została w ubiegłą niedzielę wezwana przez prezydenta i z tego, co wiadomo, nie wiedziała, że idzie dowiedzieć się o tym, że zaraz złoży dymisję na własne życzenie, bo ona została de facto zdymisjonowana przez prezydenta, ale konstytucja nie przewiduje takiej możliwości, w związku z czym formalnie musiała sama złożyć dymisję.
18: A wyjeżdża do Stanów? Bo taki był pierwsze były wiadomości, że on zostanie ambasadorką Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.
19: Tak się rzeczywiście wydawało, dlatego że dotychczasowa ambasadorka i tym razem już naprawdę na własne życzenie chce odejść ze służby państwowej, a przynajmniej z pracy w Waszyngtonie. Natomiast ostatnie wiadomości mówią o tym, że Julia Sfrydenko odmówiła wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. I te wiadomości mówią, natomiast to, co komunikują też pracowcy Zełenskiego na wspomnianym wcześniej czacie, zdaje się, że władze też szukają dla niej miejsca, być może właśnie w dyplomacji.
18: Bardzo dziękuję. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej.
19: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
18: Błażej Kulesza się pojawił w studiu. Dzień dobry,
20: witaj.
18: Co dzisiaj jeszcze więcej sportu?
20: No temat może być tylko jeden, czyli mundial i jeszcze raz mundial. Wszyscy kibice, myślę, zastanawiają się, Hiszpania po raz drugi, czy może Argentyna po raz czwarty zdobędzie tytuł najlepszej drużyny świata w piłce nożnej. Ja to pytanie zadam mojemu gościowi. Dariusz Dziekanowski, były nasz reprezentant, będzie gościem już za chwilę w tym studiu. Jest to o czym mówić, bo mundial powoli przechodzi do historii. Zostały nam już tylko dwa mecze, ale kontrowersji, które wydarzyły się przez ten miesiąc, absolutnie nie brakowało, więc o tych kontrowersjach, sukcesach, blaskach, cieniach, porażkach i zwycięstwach, o tym wszystkim porozmawiamy.
18: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz, a za chwilę informacje TOK FM. Anna Piekutowska, do usłyszenia.
21: Autopromocja.
22: Sałatka retinolowa, bulion kolagenowy, produkty proteinowe. Coraz częściej jemy nie po to, żeby było smacznie, ale żeby było zdrowo, pięknie i funkcjonalnie. Czy jedzenie naprawdę powinno być kolejnym projektem do optymalizacji? O modzie na healthism i eat your skincare w najbliższej otwartej kuchni. Zapraszam w sobotę o 12:00. Paulina Nawrocka.
21: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20.

0: Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 15.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. PiS nie może odpuścić walki o wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nie możemy zamykać się w pustych sporach, które niczego Polsce nie dają, ocenił premier Mateusz Morawiecki, uzasadniając, dlaczego jego stowarzyszenie Rozwój Plus jest potrzebne na politycznej scenie. W ten sposób odniósł się do uchwały kierownictwa PiS-u, która zobowiązała działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Oprócz stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego chodzi też o stowarzyszenie Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Poseł Sasin jeszcze tego samego dnia zakończył działalność swojego stowarzyszenia. Były premier nie. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział, że jeśli ktoś nie zrezygnuje, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego. Według Mariusza Błaszczaka PiS powinno budować zwycięstwo wokół dorobku Jarosława Kaczyńskiego. Opublikowane propozycje reformy systemu ETS przez Komisję Europejską oznaczają złagodzenie obowiązującej polityki klimatycznej, oceniła ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. Zadeklarowała, że resort będzie zabiegał o jeszcze wolniejsze wycofywanie z rynku uprawnień do emisji CO2. W ramach reformy systemu handlu emisjami Komisja chce m.in., by państwa Unii przeznaczały co najmniej 50% przychodów z aukcji ETS na inwestycje w dekarbonizację. Ministra Henning-Kloska zapowiedziała też zwiększenie liczby darmowych uprawnień dla przemysłu do 2030 roku. Na 3000 zł grzywny skazał sąd rejonowy w Zamościu Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu 2025 roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Wyrok jest nieprawomocny, obrona zapowiada apelację. Warszawa zaczyna przegrywać walkę z ekonomią i niżem demograficznym po tym, jak część mieszkańców protestowała przeciwko likwidacji przedszkoli. Cięcia widać w punktach dziennego opiekuna. To tam można posłać dzieci już od pierwszego roku życia, dzięki czemu rodzice mogą wrócić do pracy. Jak alarmują słuchacze TOK FM, placówki, które kiedyś były chlubą samorządu, powoli zaczynają być zamykane. Miasto zapewnia, że miejsca są, ale w żłobkach. Słowo likwidacja nie pada z ust urzędników, ale rekrutacje we wszystkich punktach dziennego opiekuna ku zdumieniu rodziców nie ma, mówi Patrycja Chabracka, mama dwójki dzieci.
12: Faktycznie wstrzymali rekrutację, co jest jednoznaczne z próbą likwidacji. Ja jestem tym faktem zaniepokojona, szczególnie, że ten punkt ma pełną infrastrukturę. Tam został w tamtym roku wyremontowany piękny plac zabaw.
11: Miasto tłumaczy się niżej.

0: demograficznym i przedstawia konkretne wyliczenia, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu.
1: Wszystkie rodziny, które oczekują na przyjęcie dziecka, takie miejsce znajdą.
0: Ale znajdą je w żłobkach, nie punktach dziennego opiekuna, a to nie jest to samo. Maksymalnie od 28 do 33 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Od zachodu właśnie będą nadciągać opady deszczu i burze, a lokalnie z gradem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sport. Czas na sport i magazyn. Jeszcze więcej sportu. 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej powoli dobiegają końca. Przed nami już mecz tylko o brązowy medal i o złoto. Mecz numer 103 i numer 104 tegorocznego mundialu. O faworytach do złota, o kontrowersjach i o tym, co tak naprawdę zapamiętamy z tego mundialu, porozmawiam z Dariuszem Dziekanowskim, byłym reprezentantem kraju, byłym trenerem. Witam, panie Darku.
4: Dzień dobry.
3: Wiemy, kto w finale zagra. Wiemy też, kto ten finał posędziuje. Slavko Vincic, Słoweniec, arbitrem tego głównego spotkania. Myślę, że polskim kibicom doskonale też znany ze względu na baraż, sędziowany mecz. Oczywiście Polska-Szwecja. To dobry wybór Pierluigi Colina, który jest szefem arbitrów FIFA?
4: Oczywiście możemy tylko powiedzieć, że zły jest wybór, dlatego że Szymon Marciniak powinien.
3: No nie, a wierzył pan, że Szymon Marciniak dostanie drugą szansę poprowadzenia finału? No nie.
4: Takie rzeczy, jakie działy się podczas ich mistrzostw, czyli Trump reaguje, dzwoni do Infantino i wymusza, prosi, jeszcze, prawda? To i Marciniak mógł, Szymon Marciniak mógł zasędziować po raz drugi mistrzostwa świata i też by było moim zdaniem normalne, jak dla takiej imprezy, jak dla FIFA.
3: W kontekście jeszcze Szymona Marciniaka, trochę mnie dziwi jednak trzymanie jego, bo on został wytypowany do tego grona 13 sędziów, którzy zostali na tym mundialu, jednak kolejnej szansy poza meczami grupowymi jednak nie dostał.
4: Tak, może być zarazem dumny z tego, że znalazł się wśród tych 13 i to powinniśmy mówić o tym, że jest uznawany przez Colinę, prawda, za sędziego, który mógł sędziować Mistrzostwa Świata. Rozczarowanie oczywiście, bo tak jak reprezentacje Francji czy Anglii też są rozczarowane, że grają tylko o trzecie miejsce, no ale myślę, że powinniśmy też wziąć pod uwagę, że Vincic to jest Słoweniec, Čeferin to jest prezydent UEFA i myślę, że tutaj Čeferin chyba porozmawia, była jakaś rozmowa z Infantino, może z Coliną, prawda? I to jest ukłon w stronę UEFA.
3: To chcę się zapytać, gdzie był Kulesza w tym wszystkim. Pozostawiając to, jest co 4 lata taka ogólnoświatowa dyskusja, czy jest sens rozgrywać mecze o trzecie miejsce. Tym razem ta dyskusja, mam wrażenie, że jest tym ciekawsza, że mamy pojedynek dwóch bardzo rozczarowanych ekip. Więc zapytam, czy to będzie faktycznie mecz o brąz, czy być może o podreperowanie statystyk dla tych, którzy jeszcze walczą o tytuł króla strzelców. A jest ich trochę.
4: Powiem tak, że 104 mecze grać na mistrzostwach to jest trochę bez sensu, za dużo. Ale mecz o trzecie miejsce, i kiedy gra Francja i Anglia, jest to sens, jest duży sens, dlatego że te reprezentacje pokazały naprawdę świetny futbol podczas tych mistrzostw. Mogą być zawiedzeni, że nie grają w finale. Do momentu gry z Hiszpanią Francuzi naprawdę grali doskonale. Oni nawet byli faworytami meczu z Hiszpanią. Anglicy, no cóż, jeżeli Anglicy w drugiej połowie cofnęli się i nie na 20 metr, na 25, ale cofnęli się na 11 metr, no to to była woda na młyn dla Argentyny będą na pewno śnić się będzie każdemu zawodnikowi, a przede wszystkim Tuchelowi druga połowa, że nie tak powinni rozwiązać ten fragment meczu i Anglicy mogli wreszcie zagrać w finale, ale No ale jeśli mówię o trzecim miejscu, to myślę, że to są, bym powiedział, tak jak bokserzy, którzy są strasznie pobijani, dlatego że dużo się działo po tych meczach, były wzajemne pretensje, czy między zawodnikami, czy u Anglików, czy u Francuzów. Wiadomo, że Deschamps przestanie być trenerem, że Zidane. No więc troszeczkę zawodnicy też troszeczkę popuścili sobie, zaczęli winić Deschampa.
3: To jak zmobilizować zawodników do takiego?
4: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać o to trzecie miejsce. Tylko aż trzecie miejsce. I myślę, że będą zawodnicy, których zeszło powietrze, którzy są... emocjonalnie, mogą być w 100% nieprzygotowani i są tacy, którzy wreszcie czekają i mówią, daj mi wreszcie szansę, prawda, na tych mistrzostwach i no, będą na pewno małe roszady, ale to trener właśnie musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki i to dotyczy Deschampa, a do Tuchela. No, tutaj też jest dużo pretensji, też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner, gdyż no, Anglicy mieli bardzo mocną reprezentację, no i też pretensja jest, że pod koniec, w drugiej połowie postawił na defensywie zamiast wykorzystać Madueke, prawda, czy Harry Kane, przesunąć w ogóle tą linię obrony na 25 metr, a nie robić to w polu karnym.
3: Ale to jest kwestia wygórowanych ambicji, które stawiane są przed zawodnikami, bo mając na przykład na przykładzie Francuzów, życzyłbym każdemu zawodnikowi, każdej drużynie, żeby z Mistrzostw Świata po każdych przewozili najpierw złoto, potem srebro, a być może teraz brąz. To nie jest kwestia takich...
4: No. To jest sukces. Trzecie miejsce. Granie w małym finale. Jest to też sukces, ale z chwilą, kiedy prezentuje się tak wysoką formę, kiedy dochodzi się już do momentu, kiedy gra się o finał, no to jest moment, że dla wielu zawodników, że to jest... nie spełni się marzenie w ogóle. To jest to, co jak się przyśni, to człowiek wstaje rano i jest uśmiechnięty po prostu, że coś takiego się przyśniło, że gram w finale, prawda? A to mogło się zrealizować, więc ja w ogóle na przykład, jeżeli zawodnicy za drugie miejsce otrzymują jakieś medale i zdejmują od razu, to
3: tak,
4: jest dla mnie...
3: To jest
4: lekceważące. To jest... Każdy marzy o tym, żeby grać w finale. Okej, przegrałem, ale trzeba zachować się godnie i docenić swój wysiłek i docenić kibiców, docenić te wartości, które wiążą się z tym, że wystąpi się w wielkim finale.
3: To przechodząc do tego wielkiego finału, Argentyna czy Hiszpania?
4: To jest tak. Argentyna to jest zespół plus Messi. Największa gwiazda tych mistrzostw. Hiszpania jest kilka gwiazd. To po tym meczu można powiedzieć, że co to Fabian Ruiz, to co Rodrigo, co to co Olmo zagrali w środku pola. Jest tam jeszcze Pedri gwiazdą, prawda? Jamal, który ma 19 lat, a mi się wydaje, że on już z 5 lat chyba gra
3: to
4: w piłkę
3: prawda.
4: Na najwyższym poziomie. On ma 19 lat tylko i my od niego i my jesteśmy zawiedzeni, jak 2-3 rajdy tylko zrobi.
3: A potem prawda? Zestawiamy Messiego z Jamalem na przykład.
4: No tak. I potem okazuje się zdjęcie, że Messi swego czasu, mama Jamala przyszła w kołysce, prawda, w wózku tak. Był Jamal i no i tam coś tam pokazał, coś tam dotknął, prawda, Messi i Jamal stał się tak świetny prawie jak Messi. No ale to jest niesamowita historia z Jamalem. 19 lat i on jest nadal, to nie jest rezerwowy zawodnik, to jest nadal gwiazda, którą widzieliśmy już w lepszych momentach, ale on już sobie wyśrubował taki poziom, że każde, no i też wymagania jest, jeżeli Hiszpania zdobędzie mistrzostwo, to powiedzą, no Jamal tam słabiej grał, prawda? 19 lat i
3: tak słabiej
4: że
3: tak, grał.
4: Tak, że słabiej grał.
3: A na ile będzie to pojedynek strategii strategów? Bo z jednej strony Luis de la Fuente, z drugiej strony Lionel Scaloni. Obaj panowie doskonale się znają, obaj mówią, że się przyjaźnią, no a ta strategia w tych poszczególnych spotkaniach obu zespołów, no miała ogromne znaczenie.
4: Taktyka oczywiście jest bardzo ważna. Ja myślę, że kibice muszą zrezygnować z foteli, z kanap, coś do zjedzenia, jakieś chipsy czy jakieś inne rzeczy absolutnie nie wchodzą w grę, dlatego że to będzie absolutny hit mecz, gdzie dwie drużyny grają ofensywnie, którzy nie wiedzą, co to jest cofać się, tak jak Anglicy, prawda, w meczu z Argentyną. Takiego czegoś nie widzę zawodników, jakich ma Argentyna, na przykład Enzo Fernandez, prawda, McAllister, czy Simone, czy jakieś inni. To nie są zawodnicy, którzy będą się cofać i będą wybijać tylko piłkę. To są zawodnicy, którzy trochę inaczej będą, inaczej rozgrywają tą piłkę. Argentyńczycy grają zespołowo. To są bardzo dobrzy zawodnicy, którzy grają zespołowo i podanie do Messiego i on już to wszystko załatwia, czyli albo strzela bramkę, albo asystuje i on stwarza, widzi coś, co tych 10 zawodników z Argentyny niestety nie widzi. Nawet gdyby rozmawiali w tym czasie w przerwie 10 minut, nie wymyśliliby to, co by wymyślił, prawda, Messi. On się tu nie myli. Świetnie w ogóle zaadoptował się. On ma 39 lat, już nie mija 3, 4, 5 zawodników. Robi jeden zwód, dwa zwody, ale wie, ale gdzie zagrać na nos, tak zwane. A Hiszpanie? No Hiszpanie też, można powiedzieć, grają ofensywnie. Stracili tylko jedną bramkę. Hiszpanie, gdzieś tu mam to napisane. Hiszpanie zdobyli 13 bramek, jedną stracili. Argentyna 19, najwięcej w ogóle ze wszystkich, a 8 stracili. Prawda? I nie wyobrażam sobie, aby to nie był ciekawy mecz. Może bardziej kombinacyjnie grają Hiszpanie w środku pola. Tutaj jest, mają też takiego skrzydłowego, który jest takim trochę jak Messi gra Jamal, trochę 10-5 lat temu i tak dalej. A mamy po drugiej stronie Argentynę, która gra świetnie zespołowo.
3: To ostatnie słowo. Argentyna czy Hiszpania?
4: Hiszpania.
3: No i tym optymistycznym akcentem kończymy magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Dariusz Dziekanowski, bardzo serdecznie dziękuję, był gościem naszego programu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Oczywiście zrealizował też Krzysztof Olesiewicz. Ja serdecznie Państwu dziękuję. O Mundialu w TOK FM jeszcze będziemy mówić. Błażej Kulesza, do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
13: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Piątek, 17 lipca, jest 16. Polskie państwo i polskie prawo nadal nie dostrzegają, że ludzie mogą żyć w parach, ale bez obrączek i że rodzina może tworzyć dwóch mężczyzn albo dwie kobiety. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Sylwia Gregorczyk-Abram najpewniej zostanie nową rzeczniczką praw obywatelskich, a Mateusz Szpytma najpewniej nie zostanie nowym szefem IPN-u, bo choć wybrał go Sejm, to na ten wybór nie zgodzi się Senat. Kaucja na małpki, czy może jednak zakaz sprzedaży alkoholu w małych buteleczkach? Oto jest pytanie, które padnie za chwilę w TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Po wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w obozie władzy z jednej strony pojawiają się głosy, że już niewiele da się zrobić, z drugiej jednak są pomysły, by na swój sposób decyzję Karola Nawrockiego obejść. Wawrzyniec Zakrzewski.
20: Premier Donald Tusk podkreśla, że zawetowana ustawa była absolutnym minimum, jeśli chodzi o uregulowanie sytuacji prawnej osób pozostających w związkach nieformalnych.
21: Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego. To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii. No, chcieliśmy naprawdę zrobić chociaż jeden krok do przodu, więc ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
20: Za to pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy, która razem z wiceszefową PSL-u Urszulą Pasławską wspólnie przygotowały ustawę o statusie osoby najbliższej, uważa, że swego rodzaju rozwiązaniem, przynajmniej dla par jednopłciowych, może być tak zwana turystyka małżeńska.
22: Prezydent, o ironio, przyczynił się tym wetem trochę do tego, że ta turystyka będzie kwitła, dlatego że my mamy wyroki, które mówią o tym, że takie turystyczne małżeństwa też muszą być uznawane. 23 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie premiera Gawkowskiego. Ono da systemowe rozwiązanie techniczne do tego, żeby te transkrypcje się działy. działy i one będą się działy. Ja wiem, ja znam wiele par, które mówiły, czekamy na decyzję prezydenta. Jeśli będzie weto, no to wyjedziemy za granicę, do Kopenhagi, do Berlina.
20: A zawarte tam małżeństwa, zgodnie z wyrokiem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i polskich sądów administracyjnych, muszą być i są już w Polsce uznawane i wpisywane do krajowych rejestrów. Zaś wspomniane przez Katarzynę Kotulę rozporządzenie ma uregulować wszystkie kwestie formalne związane z transkrypcją aktów małżeństwa paru jednopłciowych. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
19: Ewy, to o tyle dziwi, że w Polsce rośnie świadomość problemów par jednopłciowych, mówił Filipowi Kekuszowi w TOK 360 w południe Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
0: Od kilku lat, właściwie od głębokiego PiSu, usiłowaliśmy przebić się do świadomości społecznej z tą prostą informacją. Mamy rodziny z dziećmi w Polsce, one potrzebują bezpieczeństwa na przedwczoraj. Ta informacja nie jest już dla wielu osób w Polsce zaskoczeniem. Mamy wreszcie sondaże, które pokazują, że nie tylko poparcie dla małżeństw, po prostu małżeństw, tak, nie jakichś zastępczych bubli prawnych, w Polsce rośnie, ale rośnie trwale od lat i ten trend jest, no właściwie taki, można powiedzieć, lawinowy, tak. Już nawet według CBOS-u w 2023 roku poparcie dla małżeństw wynosiło 44%, a trzy inne sondaże nawet z ostatnich dwóch lat pokazują poparcie 50, 51 i 54%, więc polskie społeczeństwo jest naprawdę kompletnie inne, jest w kompletnie innym miejscu.
19: Temat weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej i umowy o wspólnym pożyciu będzie już niedługo wróci w TOK 360, a w kwestii jeszcze decyzji Karola Nawrockiego na tak albo na nie, no to prezydent podpisał ustawę o zbieraniu danych na temat wynagrodzeń lekarzy. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko rzeczniczki praw obywatelskich. To zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, adwokatka, obrończyni praw człowieka, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy.
1: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
19: Na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich kandydował też zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Senackiej zgody w odróżnieniu od Sylwii Gregorczyk-Abram nie uzyska natomiast najpewniej dr Mateusz Szpytma, wybrany dziś przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przeszedł głosami PiSu, Konfederacji i PSL-u. W Senacie przeciwna będzie Koalicja Obywatelska i IPN wciąż pozostanie bez prezesa. Te tematy też wrócą w TOK 360. A teraz Ukraina. Mimo zagrożenia rosyjskim atakiem, mieszkańcy Kijowa drugi dzień z rzędu protestują w sprawie odwołania ministra obrony. Mykhajło Fedorow był najmłodszym ministrem w historii Ukrainy. Stawiał na rozwój technologii dronowych i walkę z korupcją w armii. Protestujący domagają się przywrócenia go na stanowisko, a odwołania za to głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy Aleksandra Syrskiego. Cezary Jaszczyk.
17: Nastrojów w Ukrainie nie uspokoiła decyzja Wołodymyra Zełenskiego o powierzeniu resortu generałowi Jewchenijowi Chmarze, dotychczasowemu szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, cenionemu za sprawne kierowanie jednostkami komandosów. Kierował Centrum Operacji Specjalnych Alfa. To najskuteczniejsza jednostka w eliminowaniu okupantów na froncie. Alfa zawsze zajmuje pierwsze miejsce w miesięcznych zestawieniach wyników. Ale to nie zadowala ludzi na ulicy, a ukraińskie media piszą wprost. Odwołanie Fedorowa może mieć katastrofalne konsekwencje dla starań Ukrainy, by zwyciężyć w wojnie z Rosją. Kyiv Independent podkreśla, że decyzja Zełenskiego wpisuje się w całą tendencję do odwoływania wysokiej rangi dowódców, którzy cieszą się, tu cytat, zbyt dużym poparciem społecznym. To może oznaczać, że prezydent próbuje pozbywać się konkurentów przed wyborami. Niewykluczone, że dojdzie do nich jesienią. Na razie w reakcji na protesty kancelaria Zełenskiego ogłosiła, że prezydent i były minister są zainteresowani dalszą współpracą, ale w innej formule. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
19: Kiedyś kaucja może objąć nie tylko plastikowe butelki, ale i tak zwane małpki. Prace nad ustawą Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma zacząć jesienią, ale wśród aktywistów pojawia się pytanie. A może by tak po prostu zakazać sprzedaży alkoholu w tak małych buteleczkach? Ben O'Connor.
2: Po weekendach można niekiedy odnieść wrażenie, że na miejskich trawnikach więcej jest małpek niż źdźbeł trawy. Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska zapowiada pracę nad przepisami, które ograniczą ten problem.
3: W przestrzeni medialnej sporo się mówi o przyszłościowym rozszerzeniu systemu kaucyjnego o szkło jednorazowe, czy tak potocznie mówiąc o małpki. Rzeczywiście takie plany mamy i przygotowujemy się koncepcyjnie, natomiast prace nad tą ustawą rozpoczną się dopiero jesienią.
2: Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
4: To jest oczywisty krok, który powinno się podjąć, a docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
2: Dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego 1 milion sprzedawany jest rankiem przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
19: O innych małpkach, może nawet takich, które zasługują bardziej na miano małpek, także już niedługo w TOK 360, bo w lasach deszczowych Demokratycznej Republiki Konga naukowcy potwierdzili istnienie nowego gatunku małpy. Colobus congoensis. Czarne futerko, ciemna twarz, jaskrawe, różowo-pomarańczowe wargi, jasne policzki i biała plamka nad ogonem. Ten temat wróci w TOK 360. Mieszkańcy jednego z najbardziej niezwykłych miejsc Warszawy, czyli osiedla Przyjaźń, znowu informują o problemach. W drewnianych domkach dawniej mieszkali budowniczy Pałacu Kultury i Nauki. Potem miasteczko na Bemowie stało się tętniącym życie akademickim kampusem. Gdy Skarb Państwa 2 lata temu przejmował to miejsce, były nadzieje na szybki remont i uregulowanie spraw osiedla. Płonne nadzieje, dzisiaj część umów wygasła, miały być podpisane nowe, ale niektórzy dotychczasowi mieszkańcy osiedla Przyjaźń zamiast nowych dokumentów dostają wezwania do eksmisji. I choć miasto zapewnia, że chodzi tylko o dłużników albo o squattersów, to okazuje się, że wyprowadzkę nakazano na przykład mamie z maleńkim dzieckiem. Na osiedle z mikrofonem wybrał się reporter TOK FM Błażej Kulesza.
23: Po prostu my jesteśmy wkładka mięsna, nie mamy nic do powiedzenia, nic się z nami nie konsultuje.
24: Dobrego zdania o działaniach urzędników wśród mieszkańców raczej się tu nie usłyszy.
23: Umowy na czas określony wygasły w maju tego roku.
24: Dobitnie przekonała się o tym pani Anna. Mama małej Adrianny dostała właśnie wezwanie do opuszczenia lokalu.
25: Rozumiem to w ten sposób, że chodzi o to, żeby jak najszybciej tutaj oczyścić możliwie te lokale z jak największej ilości mieszkańców.
24: Jak przyznaje, na osiedlu mieszka od lat i jest w gronie tych osób, których status pozostaje nieuregulowany. Płaci jednak na czas i chciałaby tu wychować dziecko albo dostać trochę więcej czasu na wyprowadzkę.
25: Po prostu jest nie i potwierdzone nie. Jest to zwykła strata dla Skarbu Państwa, że lokal będzie stał pusty, nikt nie będzie o niego dbał.
24: Bałagan w urzędniczych papierach jest olbrzymi, bo pytani przeze mnie urzędnicy o sprawie matki z dzieckiem nic nie wiedzą. Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, są jednak przypadki sporne.
26: 15 lokali pozostaje zajmowanych bez tytułu prawnego. Zawarcie umów najmu nie jest możliwe z uwagi m.in. na zadłużenie w opłatach.
24: Jak twierdzą urzędnicy, domki mają trafić do zasobu lokalowego, ale spora część pozostaje pustych, mówi Marcin Zamorski ze Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego.
27: Jak najszybciej powinni to zasiedlić. Jeśli chodzi o te domki, jedyna szansa na to, żeby one nie popadły w podobną ruinę.
24: Sprawę utrudnia fakt, że teren należy do Skarbu Państwa, a w imieniu starosty w Warszawie opiekę nad osiedlem sprawuje prezydent Rafał Trzaskowski.
28: Na naszym osiedlu.
24: Parę lat temu mieszkańcy poszli do biura prezydenta z pieśnią, by zaapelować o remont. Do tej pory nie udało się tego zrobić.
26: Remonty są uzależnione od uzyskania dotacji celowych.
24: Jak słyszę, trwają prace nad projektem i kosztorysem, ale jak na razie nie ma też zagwarantowanych pieniędzy na ich wykonanie. Błażej Kulesza, TOK FM.
19: 16.11, Adam Ozga, to jest TOK 360. A gościnią TOK 360 jest Anna Mazurczak, adwokatka z kancelarii KMA. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
19: Prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
5: tak uzasadnił swoją decyzję prezydent. Ja tam w swoim małżeństwie nie widzę nic tak szczególnego, żeby nie móc się podzielić tym z osobami nieheteroseksualnymi, ale to mniejsza o to. Czy to jest tak, że my musimy wprowadzić przepisy, które uwzględniają to, że mężczyzna może żyć z mężczyzną, kobieta może żyć z kobietą? Musimy, bo nakazały to trybunały, ale nie umiemy w Polsce?
6: Tak, musimy i najwyraźniej nie umiemy rzeczywiście. Musimy, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu już stwierdził prawie 3 lata temu, że musimy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kolei powiedział mniej więcej tyle, że skoro nie zrobiliśmy absolutnie nic, to musimy uznawać małżeństwa zawarte za granicą tej samej płci. Ale trochę jest tak, że to weto jest spodziewane i myślę, że już ja się przynajmniej z tą ustawą pożegnałam rok temu. Także trochę mam takie nawet uczucie ulgi, że to już jest z głowy, mamy to weto i wiemy, co trzeba robić dalej. Do kolejnych wyborów jest jeszcze ponad rok i rząd ma bardzo dużo możliwości ułatwienia życia parom tej samej płci, więc wspaniale byłoby, gdyby odżałował już tę ustawę i poszedł dalej.
5: No to na przekór głosom, które czasem słychać w rządzie, że w tej kadencji, póki jest prezydent Nawrocki, to się nie da, choć żeby było jasne, słychać też głosy o ewentualnym planie B, na przykład ze strony Katarzyny Kotuli, która była pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania, która była dzisiaj gościnią poranka TOK FM. Co w takim razie można załatwić przez ten rok z haczykiem, który został do wyborów?
6: Możemy doprowadzić do tego, żeby te skutki małżeństw zawieranych za granicą faktycznie były. To znaczy zaczęliśmy już w maju rejestrować małżeństwa tej samej płci zawarte za granicą w Polskim Rejestrze Stanu Cywilnego. Minister Gajewski obiecał, że ZUS będzie widział te małżeństwa jako małżeństwa i faktycznie tej obietnicy dotrzymał. Małżeństwa tej samej płci już dziś korzystają z tych samych uprawnień, co małżeństwa różnej płci w całym obszarze zabezpieczenia społecznego. Także tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o dowiezienie tematu, on naprawdę zasługuje na uznanie. I teraz czekamy na pozostałych ministrów, dlatego że taki temat, na którym się zwłaszcza koncentrujemy, to są podatki, dlatego że już dostaliśmy 2 negatywne interpretacje podatkowe, które przez ręce ministra finansów na pewno przeszły, z których wynika, że małżeństwa tej samej płci nie są zwolnione z podatku od spadku albo nie mogą się wspólnie rozliczać. Także to jest coś, co minister finansów mógłby zmienić. To jest wyłącznie jego decyzja. Zależy to wyłącznie od naszego rządu. Nie potrzeba do tego zgody prezydenta. A to jest jakieś uprawnienie, które po prostu, co udowodnił minister Gajewski, można z dnia na dzień małżeństwom tej samej płci przyznać. To nie jest oczywiście idealne rozwiązanie, bo nadal małżeństwa zawierane za granicą to jest sprawa dość kosztowa i kłopotliwa i na pewno niedostępna dla bardzo wielu par w Polsce z takich powodów chociażby ekonomicznych. Ale jest to jakieś rozwiązanie, więc chciałabym bardzo, żebyśmy właśnie teraz zwrócili swoje oczy z powrotem na rząd i powiedzieli okej, nie wyszło z ustawą, jasne, prezydent ją zawetował tak jak zapowiadał, a teraz może skupmy się na tym, co możemy jeszcze zrobić dla par tej samej płci w związku z tym wetem.
5: Absolutnie nie wchodząc w polemikę, że należy zrobić tak dużo jak się da, ja mam jedną obawę. Obawę taką, że odbędą się te wybory, do władzy dojdzie, dajmy na to...
6: Skrajna prawica, tak.
5: No i nawet chciałem powiedzieć delikatnie. Koalicja PiSu z Konfederacją i nie wnikać w to, która to będzie Konfederacja, ale wtedy minister finansów powie, a nie ma mowy.
6: Może powie, ale z drugiej strony wtedy pójdziemy do sądów. I też jest tak, że wydaje mi się, że jeżeli teraz przesuniemy tę granicę, jeśli chodzi o ochronę praw osób LGBT o 100 kroków, to jak przyjdzie skrajna prawica, to cofnie się, nie wiem, o 10, tak? Ale nie będzie w stanie wyzerować absolutnie wszystkiego, co już się wydarzyło. Więc to też nie jest, jakby ten argument pada bardzo często w debacie publicznej, że po co cokolwiek robić, skoro przyjdzie skrajna prawica
5: i wszystko zabierze. Powiedziałem, że robisz.
6: Wiem, jasne, ale chodzi mi o to, że jakby często ten argument pada. Natomiast to oczywiście nie jest argument za tym, żeby nie robić w związku z tym nic. I też uważam, że poprzednie rządy pokazały, że ta granica, jeśli chodzi o praworządność, została bardzo przesunięta i kolejny rząd trochę się cofnął, ale nie jesteśmy w państwie demokratycznym tak, jak to było przed 2015 rokiem. Tak, są jakby sprawy, których nadal nie da się naprostować, więc to nie jest jakby takie jednoznaczne dla mnie, że przyjdzie przyjdzie właśnie prawica i wszystkie te uprawnienia znikną, już nie mówiąc o tym, że niektóre z nich będą gwarantowane chociażby orzeczeniami sądów, tak jakby wyeliminowanie na przykład z obrotu takiego aktu małżeństwa, który już powstał, jest bardzo trudne i dopóki mamy niezależne, niezawisłe sądy, sądzę, że jest to raczej niemożliwe i tym bardziej właśnie uważam, że moją rolą przynajmniej jest teraz właśnie tworzenie tej presji na rząd, żeby jednak dał jak najwięcej i już się naprawdę na razie nie martwił o tą prawicę, nie mówiąc o tym, że jeżeli coś da, to może ta prawica po prostu w ogóle nie przyjdzie, tak? Bo jakby wyborcy będą zadowoleni z tego, że nasz rząd po prostu dotrzymał wyborczych obietnic.
5: Jasne. A jeśli nie da, to rozumiem metodą faktów dokonanych przez wyroki sądowe.
6: Tak, to jest stała nasza taktyka od lat kilkunastu. Na razie wygląda na to, że jest skuteczna.
5: Bardzo dziękuję. Anna Mazurczak, adwokatka z kancelarii KMA, była gościnią TOK 360. Jest weto, spodziewane weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki powiedział nie. 16.17, o 16.20 informacje TOK FM, a po informacjach o tym, że jest duża szansa, że żłobki nie będą mogły publikować w internecie zdjęć dzieci, nawet jeżeli zgodzą się na to rodzice.
7: Autopromocja.
8: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Porozmawiamy o tym, kim są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
9: No możemy rozrysować sobie mapkę polityków, którzy chodzą i z jakimi są ugrupowaniami związani, to jakby mniej więcej się wyjaśni.
8: Grzegorz Braun między innymi.
9: Na przykład tak, on jest wiernym Bractwa Świętego Piusa X. Uważają się praktycznie za jedyny kościół.
8: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
10: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
11: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
16: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
16: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
29: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
30: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje, będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
29: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
31: Barbara, łatwa kasa?
32: Marian, zawsze.
31: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
32: Sprytnie.
31: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
33: Bo Media Expert dalej masz.
8: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 16.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy PSL-u są rozczarowani decyzją Karola Nawrockiego. Chodzi o prezydenckie weto pod ustawą o statusie osoby najbliższej w związku. Zdaniem szefa klubu PSL Krzysztofa Paszyka prezydent pokazał, że jest prezydentem zabetonowanym i nie widzi zmian społecznych. Rządową propozycję przygotował PSL i Lewica. Była ona efektem kompromisu obu partii wchodzących w skład koalicji rządzącej. Dwie osoby zginęły we Francji podczas gwałtownych burz, do których doszło dziś w nocy. Po 12 dniach wyjątkowych upałów na zachodzie kraju zginęła kobieta, a na wschodzie mężczyzna stracił życie w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna. Niemieccy politycy spotkali się potajemnie w stolicy Azerbejdżanu, Baku, z wysłannikami rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, podał tygodnik Die Zeit. Dziennik uznał to spotkanie za szczególnie problematyczną formę podtrzymywania stosunków niemiecko-rosyjskich w czasie wojny w Ukrainie, a celem rozmów, jak podają dziennikarze, było zapewne ożywienie dialogu petersburskiego, powołanego do życia w 2001 roku przez kanclerza Gerharda Schrödera i Putina. Niemiecki rząd podkreślił, że nie była to inicjatywa władz w Berlinie. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu na zachodzie lokalnie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu. Na północy, na wschodzie i miejscami na południu kraju, tam także burze, miejscami z gradem. Od 19 do 21 stopni nad morzem, od 23 do 26 w centrum i 29 na wschodzie kraju.
29: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Szesnasta 23, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Aleksandra Rodzewicz, ekspertka do spraw edukacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Przez Sejm przeszła nowelizacja ustawy o żłobkach i opiece nad dziećmi do lat 3. Dużo fajnych rzeczy i taki krok naprzód w tej ustawie, między innymi żywienie zgodne z normami dla populacji polskiej, między innymi obowiązek zapewnienia dzieciom dostępu do bezpiecznej przestrzeni do zabawy na zewnątrz, ale też coś absolutnie super i coś absolutnie na czasie, coś o co pani walczyła. Żłobki, kluby dziecięce i punkt opieki dziennej nie będą mogły publicznie publikować wizerunku dzieci. Zakaz ma obowiązywać nawet wtedy, gdy rodzice wyrazili na to zgodę. Sukces.
1: Wielu osób, chcę powiedzieć, że to jest przede wszystkim praca wielu osób, a jeśli sukces rozpatrujemy w kontekście poprawy jakości warunków życia społecznego, to zdecydowanie jest to ogromny sukces, ponieważ będziemy mieli już taki precedens teraz, że bezpieczeństwo dzieci w przestrzeni cyfrowej jest dla naszych ustawodawców ważne i że zmienia się też rozumienie tego, czym jest dobrostan dzieci i młodzieży, a co, jak wiemy, i wiemy to już dzisiaj z wielu badań, wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, więc jeśli chcemy to bezpieczeństwo chronić ich prywatność, dbać o ich zdrowie psychiczne, to wspaniale, że zaczynamy od żłobków. To już teraz tylko czas na przedszkola i szkoły.
5: No właśnie, bo miałem takie poczucie, czytając o tych zmianach, oczywiście wiem, że to są różne ministerstwa, wiem, że to są różne ustawy, ale jeżeli żłobek, to dlaczego nie przedszkole, dlaczego nie szkoła? Bo w żłobku i przedszkolu czasem dzieci mają dokładnie tyle samo lat i jedne będą chronione, a drugie niekoniecznie.
1: Dlatego ufam, że petycja, którą złożyłam 15 czerwca w sprawie ustawowego zakazu publikowania wizerunku dzieci w celach promocyjnych przez przedszkola i szkoły, a którą złożyłam do Ministerstwa Edukacji Narodowej, będzie rozpatrzona pozytywnie i zaczniemy pracować również nad rozwiązaniami, nad którymi pracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, i tam główną osobą, która nad tym pracowała, jest pani ministra Aleksandra Gajewska, której jestem bardzo wdzięczna za tą determinację i za pracowitość. I chcę powiedzieć, że teraz czas na mój resort, czyli na resort Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ To jest tak, że to nie jest mój pomysł, ale tak naprawdę ja, zajmując się już od prawie 30 lat edukacją, spotykam się z rodzicami, z nauczycielami i to są sygnały płynące głównie od nich. I to ta moja reakcja to jest takie zaufanie, którym też obdarzyli mnie w kontekście tej no bym powiedziała, nierównej walki. I ufam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jest też wrażliwe na głos swoich obywateli i obywatelek i tego głosu posłucha. A mamy już przełom w tej sprawie, ponieważ to jest wielka sprawa, że w żłobkach ten wizerunek dziecka będzie chroniony. I wiecie państwo, tak naprawdę to jest taka ustawa, która pozwoli odzyskać czas, bo taka obecność w social mediach zajmuje bardzo dużo czasu, naprawdę. Dużo czasu, energii, często zjada też dużo naszej dobrej energii do pracy z dziećmi, ponieważ ktoś brzydko skomentuje nasze zdjęcie albo gdzieś je udostępni i my się potem denerwujemy. W pracy z dziećmi takich emocji być nie powinno. W procesie edukacyjnym, terapeutycznym powinniśmy być skoncentrowani tylko i wyłącznie na celu, jakim jest edukacja, wychowanie, opieka i powinniśmy być przykładem kontaktu dorosłe dziecko, a nie takiego kontaktu, który pomiędzy dorosłym a dzieckiem jest bardzo często ten smartfon.
5: Też ważne zastrzeżenie, jeżeli zdjęcia będą służyć tylko tej grupie, na przykład rodzicom tylko z tej grupy, czyli będą pełnić rolę nie promocyjną, a no powiedzmy społeczną, to będzie okej, zgodnie z przepisami tej ustawy, więc nadal będzie można zobaczyć, jak to dziecko na przykład uczestniczy w zajęciach, ale to będzie nasze dziecko.
1: I wspaniale, ponieważ nikt z osób, które zajmują się ochroną wizerunku dziecka, tak jak ja, nie mówi, nie róbcie dzieciom zdjęcia, nie róbcie dzieciom nagrań, ponieważ jest to pamiątka, ale to jest pamiątka, która powinna być chroniona i która powinna być udostępniana tylko i wyłącznie osobom z najbliższego otoczenia, a kiedy ten młody człowiek dorośnie, żeby sam mógł zadecydować o swoim śladzie cyfrowym, żeby on mógł sam zadecydować, że teraz już chcę to zdjęcie udostępnić i że to jest dla mnie w porządku, więc my zachęcamy do tego, żeby te zdjęcia robić i bardzo fajnie, że ten zapis tam jest, ponieważ on mówi o tym, żeby te zdjęcia były robione, żeby nagrania były, tylko żeby były w bezpieczny sposób przechowywane i udostępniane zgodnie z przepisami RODO również.
5: Powiedziała pani o nierównej walce, o jakieś dobre praktyki też dotyczące wizerunku dzieci. Czy to znaczy, że w MEN-ie na mniej podatny grunt niż w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej te pomysły trafiły?
1: Tego nie wiem, ponieważ od momentu, kiedy moja petycja wpłynęła do Ministerstwa Edukacji Narodowej, nikt się ze mną nie kontaktował, natomiast ktoś odpowiedział pani dziennikarce z jednego z portali, która opublikowała artykuł, w której jest odpowiedź, że ministerstwo nie planuje żadnych zmian w prawie. To ciekawe, że ministerstwo, które mówi o obywatelskim podejściu do uczniów, uczennic, rodziców, nauczycieli, to jednocześnie osobę, która składa petycję, traktuje w taki sposób, że z góry przed rozpatrzeniem petycji informuje dziennikarzy, że nie zamierza takich działań podjąć. To dziwne, muszę panu powiedzieć, i dziwnie się z tym czuję bardzo, ale nadal daję szansę i ufam, że patrząc na dobry przykład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ta zmiana się dokona również w Ministerstwie Edukacji Narodowej, bo jak długo można też zamykać oczy i udawać, że nie ma tego problemu, a problem jest, bo też go zbadałam i wyniki ankiety, którą przeprowadziłam razem z Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa i Mecenaską Agatą Dawidowską z Poznania, pokazują, że skala udostępniania wizerunku dzieci w przestrzeni cyfrowej jest ogromna w Polsce.
5: Tak, i MEN też powinien zareagować, żeby przedszkola czy szkoły nie promowały się wizerunkiem dzieci. Naprawdę są inne metody. Wystarczy się trochę bardziej postarać. Bardzo dziękuję. Aleksandra Rodzewicz, ekspertka do spraw edukacji, była gościnią TOK 360. Mam nadzieję, temat do przemyśleń dla kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z Barbarą Nowacką na czele. 16:31. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Sergiusz Zgrzebski, dziennikarz związany z Polonijnym Radiem i Telewizją, mieszkaniec Chicago. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, panie redaktorze.
5: Pożary lasów w Kanadzie i fatalna jakość powietrza w Stanach Zjednoczonych, między innymi w stanie Nowy Jork, między innymi w części stanu New Jersey, przede wszystkim chyba jednak w Chicago, bardzo jest źle?
2: Tak, wczoraj Chicago było najbardziej zanieczyszczonym miastem świata i rzeczywiście jest bardzo źle. Dziś ja jestem na kampusie jednego z chicagowskich uniwersytetów, gdzie wykładam letnie kursy dziennikarstwa i dziś już ten uniwersytet rozdał wszystkim maseczki N, żeby zabezpieczyć się przed skutkami tego, co się dzieje. Dym jest odczuwalny i namacalne są skutki właściwie, jak tylko spojrzymy w powietrze, te cząsteczki dymu dają się we znaki, wchodzą do płuc szybko. Człowiek, który nawet nie posiada żadnych schorzeń, odczuwa skutki tego, co się dzieje. Przypomnijmy, płonie ponad 100 ognisk zapalnych w stanie Kanada, ale nie tylko. Płonie również Minnesota. Illinois, Chicago z wiatrami przeważającymi w tym tygodniu jest najbardziej dotknięte, ale nie tylko. Zaraz udaje się na przerwę wakacyjną do stanu Michigan. Musimy zrezygnować z tych planów i udawać się na południe Stanów Zjednoczonych, żeby unikać tego, co się dzieje. Przypomnijmy, że to nie tylko pożary, to przede wszystkim fala upałów, z którymi zmaga się środkowa część Stanów Zjednoczonych. Temperatury bliskie 40 stopni doskwierają już od ponad tygodnia, a na to wszystko teraz dołożyła się chmura dymu, ciężka, trudna widoczność dla samolotów, dla samochodów. Pył widoczny jest gołym okiem na karoseriach samochodów. Nie jest naprawdę dobrze.
5: Czyli dosłownie jest trudniej wziąć głębszy oddech?
2: Tak jest, dosłownie trudniej jest wziąć ciężki oddech. Władze miasta, stanu, powiatu alarmują, żeby osoby z problemami astmatycznymi nie wychodziły wręcz z domów. Widzę to dzisiaj po moich studentach, dwoje z nich już zrezygnowało, ale też głębszy charakter tego, co się dzieje. Amerykanie zaczynają poważnie panikować i w końcu odczuwać gołym okiem skutki zmian klimatycznych, do których też przyczynia się jak gdyby obecna administracja, nie pomagając, likwidując na przykład Agencję Ochrony Środowiska. Cóż, powodzie w tym tygodniu, wczoraj głębokie powodzie w Uvalde w stanie Texas, do tego fala upałów w całej Ameryce od zachodu do wschodu. No i teraz mamy problemy z pożarami. Ostatnie takie problemy 3 lata temu. Teraz wygląda to o wiele gorzej. Dzisiaj 9:30 czasu lokalnego słupek pyłków przekroczył poziom 400, czyli o wiele gorzej niż było to wczoraj. Przewidywane jest, że ten stan będzie kontynuowany w Chicago jeszcze do jutra.
5: A jakiś deszcz by sprawę rozwiązał, żeby to trochę opadło?
2: I to właśnie jest jedyna nadzieja mieszkańców, że w prognozie są przewidywane nieznaczne opady deszczu. Także zobaczymy, czy to się zmaterializuje. Jak wiadomo, pogoda nieprzewidywalna na środkowym zachodzie o tej porze roku. Jeszcze chwilę przed upałami, które trwają od tygodnia, mieliśmy w Chicago powodzie, pozalewanych zostało dziesiątki tysięcy piwnic. Znowu skutki zmian klimatycznych my odczuwamy już naprawdę gołym okiem. I co ciekawe, w odróżnieniu od pandemii koronawirusa, Amerykanie masowo założyli od wczoraj maseczki, widzą bowiem gołym okiem namacalne skutki tego, co się dzieje.
5: Czy to wpływa jakoś na funkcjonowanie samego miasta, na imprezy? Wiem, że został odwołany mecz Chicago Fire z, notabene Chicago Fire, z Vancouver Whitecaps, w którym miał debiutować Robert Lewandowski. Czy takich odwołanych imprez na przykład jest więcej?
2: Masę. Przypomnijmy, że to jest szczyt sezonu festiwalowego na czele z koronnym chicagowskim festiwalem Taste of Chicago, czyli Smak Chicago. Ta impreza została skrócona nieco. Problemy mają turyści, którzy przybywają na przykład oczywiście z Polski na letnie wakacje, bowiem nie widać tego legendarnego diabelskiego młyna w centrum Chicago na Navy Pier. Nie widać szczytu wieżowców. Nie opłaca się w tym momencie iść na Searsa czy też na John Hancock Center. Po prostu pogoda i powietrze jest nie do zniesienia.
5: Bardzo dziękuję. Sergiusz Zgrzebski, dziennikarz związany z Polonijnym Radiem i Telewizją, mieszkaniec Chicago, był gościem TOK 360. Pojawiają się też takie doniesienia, ale FIFA absolutnie ich nie potwierdza, że wręcz to mogłoby wpłynąć, ta sytuacja, to zadymienie, ten pył mógłby wpłynąć na finał mundialu, który zostanie rozegrany. No, mówimy skrótowo w Nowym Jorku, ale tak naprawdę to jest stan New Jersey. Tam również sytuacja z zanieczyszczeniem powietrza jest bardzo, bardzo zła. Finał mundialu w niedzielę, mundial w TOK FM o godzinie 18.20. Na razie jest 16.36. Informacje TOK FM o 16.40, a po nich dołączy do mnie Michał Tomasik, prowadzący niedzielny poranek TOK FM.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Zjednoczone Królestwo czekają największe zmiany od 40 lat, zapowiedział Andy Burnham, który dziś został nowym liderem Partii Pracy. To dla niego ostatni krok do objęcia urzędu brytyjskiego premiera. Podczas nadzwyczajnej konferencji lejburzystów w Londynie nowy przywódca ugrupowania ogłosił, że rząd będzie chciał odzyskać kontrolę nad takimi obszarami jak mieszkalnictwo, transport publiczny, rynek energii i dostarczanie wody. Toronto z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie, tak wskazują najnowsze pomiary. Normy zanieczyszczeń są przekroczone z powodu pożarów lasów w północnej części prowincji Ontario. Niebo nad Toronto w Kanadzie było przed południem szaro-żółte. Woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic. Temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Szesnasta 41, Adam Ozga, w TOK 360. Dołącza do mnie już Michał Tomasik, prowadzący niedzielny poranek w TOK FM. Witaj.
9: Dzień dobry.
8: Trwa, znaczy, no tak, jeszcze trwa ultimatum, które władze PiSu dały ewentualnym rozłamowcom, którzy mają różnego rodzaju stowarzyszenia, ale wiadomo, że głównie chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Albo się rozwiążecie i ze stowarzyszeń wystąpicie, albo wystąpicie z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim mówią, że zostają w stowarzyszeniu i zapraszają na grilla, bo taki mają plan na 31 lipca. Ty, gdybyś miał do wyboru być w PiSie albo pójść na grilla, to co byś wybrał?
9: Zawsze grilla. Zawsze grilla. I tu w ogóle nie chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, tylko ja lubię ten nasz sport narodowy, grilla. I myślę, że to pytanie, które teraz postawiłeś, jest kluczowe, ponieważ czy Mateusz Morawiecki wyjdzie, czy zostanie, ta sprawa jest już przesądzona. On już właściwie od razu, niezwłocznie zadeklarował, że woli grilla i teraz właściwie myślę, że jest taki pojedynek czy rywalizacja o to, które zaproszenie będzie atrakcyjniejsze. To zaproszenie z kijem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy to zaproszenie z marchewką, kiełbasą i czymś tam jeszcze Mateusza Morawieckiego.
8: Jest jeszcze jedna opcja, ale nie wiem, jakie są twoje przysłuchy, że to jest trochę gra w cykora i kto pierwszy mrugnie.
9: No jeżeli tak, to Mateusz Morawiecki bardzo szybko pokazał, że on nie mruga i właściwie jeżeli prezes postanowił w ten sposób postawić go pod ścianą, no to Mateusz Morawiecki wychodzi zwycięski, bo od razu, bez zawahania powiedział, ja się nie boję i ja mam swój projekt, kiedy czy Przemysław Czarnek i jego stronnictwo, czy Jacek Sasin, który w tej grze na stowarzyszenie jest istotny, ponieważ to on jest kierownikiem innego stowarzyszenia, od razu skapitulował i nawet doszło do takiego pojedynku, tak? Jacek Sasin wrzucił zdjęcie popieram PiS, a Mateusz Morawiecki wrzucił zdjęcie popieram Polskę. Więc tutaj wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki w sferze komunikacyjnej zawsze był dobry i lepiej tutaj wychodzi. No ale koniec końców to jest pytanie, ilu ich tam wyjdzie?
8: A po drugiej stronie koalicja w miarę zgodnie wybiera nową rzeczniczkę praw obywatelskich Sylwię Gregorczyk-Abram, ale wybiera też, właściwie nie koalicja, tylko PSL z PiS-em i Konfederacją wybierają na prezesa IPN-u doktora Mateusza Szpytmę. I prezes Ludow

0: Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że no, po pierwsze to jest działacz historyk zasłużony dla Ruchu Ludowego, a po drugie alternatywa jest taka, że IPN-em będzie dalej rządził człowiek Karola Nawrockiego. Donald Tusk zapowiada natomiast, że Koalicja Obywatelska w Senacie będzie przeciw, czyli Szpytman nie będzie prezesem IPN-u. Donald Tusk mówi też na zamkniętym posiedzeniu z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej, że PSL spoko, ale Polska 2050 męczący koalicjant, nielojalny. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nielojalna, no ale trudno cokolwiek z tym zrobić, bo inaczej będą przyspieszone wybory, jak z koalicji wyjdzie. Czyli koalicja też się tak dobrze nie trzyma.
1: No, z kolei Włodzimierz Czarzasty, zdaje się, marszałek Sejmu, no ale lider Lewicy przede wszystkim, mówił, że Polska 2050 jest koalicjantem i będą się jakoś dogadywać. No i ja mam wrażenie, że po tej stronie rządowej jest znacznie większy chaos, zwłaszcza na poziomie komunikacyjnym. Zaczyna się takie powolne krzątanie i ustawianie na linii startowej przed przyszłorocznymi wyborami, w których... Prawdę mówiąc, wszyscy mają trudne zadanie i właściwie najkorzystniejsze chyba dla rządu w tej chwili byłoby siedzieć cicho, nie odzywać się, korzystać z tego, że prezydent głupio wetuje ustawy, korzystać z tego, że w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu i ta prawica będzie podzielona. Zresztą premier Donald Tusk miał to mówić na spotkaniu z parlamentarzystami, że podzielona prawica to jest duża szansa, że ten rząd przetrwa. A czym ma się ten rząd pochwalić? Jaką ma dać alternatywę, jeśli nie taką, że po prostu po drugiej stronie jest gorzej, bo jest Braun, bo jest nagonka antyukraińska, bo jest obstrukcja, bo jest, są groźby chociażby pod adresem Ukrainy, że będzie blokowana akcesja. Mnie zaskoczył ten wybór prezesa IPN-u, no ale jak rozumiem, on nie przejdzie. Ja bym w tym kontekście zwrócił uwagę przede wszystkim na apel naukowców, historyków, którzy też pracowali w IPN-ie i bardzo odradzali tę kandydaturę. Nie zapominajmy, że kandydata na nowego prezesa IPN-u wskazuje jednak kolegium IPN-u, więc tutaj prawdopodobnie wiele by się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o Rzeczniczkę Praw Obywatelskich, to było to spodziewane.
0: A jak ty odczytujesz kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram?
1: Ja mam duży problem z tą kandydaturą, ponieważ absolutnie nie kwestionując i nie podważając kompetencji prawnych i zasług dla różnych środowisk Sylwii Gregorczyk-Abram, o tyle mam problem z tym procesem. To znaczy, Rzecznik Praw Obywatelskich jest rzecznikiem naszym. Twoim, moim, słuchaczy, słuchaczek i ma nas bronić w starciu z państwem. Moim zdaniem nie jest dobrym precedensem, że czy powtórką, że takiego wyboru dokonują politycy, a nie organizacje, NGOsy, jak było w przypadku choćby Adama Bodnara, czy jak było w przypadku kandydatury pani Rudzińskiej-Bluszcz, która nie została w końcu przegłosowana. No tutaj ten wybór był dość oczywisty, natomiast zabrakło jakichś takich szerszych wyborów, szerszych konsultacji, jakby Koalicji Obywatelskiej nie zależało w ogóle na tym, żeby faktycznie ta funkcja miała mieć znaczenie kontrolne, chociaż trzymamy kciuki i mam nadzieję, że Sylwia Gregorczyk-Abram będzie się biła za nas i o nas.
0: A co niepolitycznego przygotowałeś na niedzielny poranek od godziny 8?
1: O rany, wiesz co, no, polityka jest wszędzie, tak patrzę po kolei. Będziemy rozmawiali o ustawie o zakazie patostreamingu. To trochę nam umyka dzisiaj, bo prezydent różne rzeczy zawetował, ale podpisał ustawę o patostreamingu. Będziemy się zastanawiać, ja się będę zastanawiał i pytał gościnie, czy dzieci są bezpieczne, czy my jesteśmy bezpieczni, co się właściwie zmieni. I tych tematów takich około prawnych będzie kilka, ale może to zazwyczaj jest mniej ciekawe. Ja tu zawieszę to, bo te tematy ciekawe będą, ale chcę, żeby były trochę niespodzianką. Natomiast porozmawiamy też o książkach. Taka była głośna akcja ostatnio. Ile się zarabia na książkach, to Unia Literacka przygotowała. Jedna sprzedana książka to 3 jajka, to trzy książki, to jeden pączek, dwie książki, to jedna kawa espresso, czyli opowieść o tym, ile faktycznie zarabia się na książkach. No ale ja też muszę dopytać, jak się pisze książki, bo zanim się zarabia, to trzeba napisać. A ja w ogóle nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Ale też powspominamy, ponieważ, i to chyba nawet dzisiaj, jest pierwsza rocznica śmierci Joanny Kołaczkowskiej, no legendarnej przedstawicielki kabaretu Hrabi, świetnej też improwizatorki, i z Dariuszem Kamysem, jej kolegą z trupy, porozmawiamy i powspominamy ją trochę. No, dla mnie to na przykład była bardzo ważna postać w świecie kabaretu.
0: Bardzo dziękuję. Michał Tomasik zaprasza na niedzielny poranek od godziny 8, 16.49. To jest TOK 360. Adam Ozga. Gościnią TOK 360 jest dr Joanna Bagniewska, wykładowczyni nauk o środowisku na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W lasach deszczowych Demokratycznej Republiki Konga naukowcy potwierdzili istnienie nowego gatunku małpy. Colobus congoensis, lokalnie nazywanej Ligfeli. Czarne futerko, ciemna twarz, jaskrawe różowo-pomarańczowe wargi, jasne policzki i biała plama pod ogonem. Jak to jest możliwe, że w XXI wieku, w 2026, odkrywamy nowy gatunek? Myślałem, że wszystko już wiemy.
2: My nowe gatunki odkrywamy cały czas, tylko na ogół są to gatunki mniejsze. Jest cała moc gatunków bezkręgowców, które są cały czas opisywane, tylko może są po prostu trochę mniej medialne, bo faktycznie nowe gatunki ssaków to jest już taki bardziej ewenement, zwłaszcza jeżeli to są większe ssaki, jeżeli to nie są na przykład gryzonie albo nietoperze, bo tych jeszcze wszystkich nie znamy. Właśnie jeżeli pojawia się nowy gatunek małpy, to faktycznie wtedy świat się o tym dowiaduje. Może warto by było nadmienić, że Ligfeli to jest zaledwie piąty odkryty gatunek afrykańskiej małpy od 75 lat. Więc no, to faktycznie jest niezwykłe. Ale jednocześnie to nie jest gatunek, który był zupełnie nieznany ludzkości. Po prostu nie był opisany dla świata nauki przez zachodnich naukowców. I to jest wątek, który pojawia się nie aż tak rzadko, bo na przykład w 2022 roku wyodrębniono nowy gatunek leniwca, który był znany lokalnym społecznościom południowoamerykańskim, ale po prostu nie był opisany przez naukowców. I tak też jest w przypadku Ligfeli, że lokalni mieszkańcy, i zwłaszcza tacy, którzy polują regularnie, wiedzieli o tym gatunku, ale właśnie zachodni naukowcy byli przekonani, że to jest podgatunek gerezy czarnej, i dopiero mniej więcej 10 lat temu zaczęli zajmować się opisywaniem tego gatunku w taki bardziej systematyczny sposób.
0: To tak pachnie trochę kolonializmem, że tak? Dopóki nie przyjechali naukowcy zachodni, to po prostu nie było wiadomo. A ludzie,
2: tak,
0: którzy są na miejscu, wiedzieli doskonale.
2: Lokalnych. Tak, tak, tak. No bo bądźmy szczerzy, to, że Ligfeli została opisana teraz i publikacja o tym, że to jest nowy gatunek, pojawiła się dlatego, że można było zdobyć materiał genetyczny tej małpy. Po raz pierwszy zdjęcie Ligfeli pojawiło się w 2008 roku. To było pierwsze zdjęcie, na którym widać było taką troszeczkę zamazaną małpę, i ludzie zastanawiali się, czy to właśnie jest jakiś może nowy gatunek, czy właśnie ta gereza czarna, ale nie można było udowodnić niczego na podstawie jednego zamazanego zdjęcia. I potem przez następne kilka lat tych zdjęć było coraz więcej i zauważono, że gatunek nie ma kciuka. A to jest taki bardzo to jest bardzo charakterystyczna cecha właśnie dla gerez, tej grupy małp. W związku z tym zaczęto zastanawiać się, czy to naprawdę jest taka gereza, którą już znamy, czy jakaś nowa. No ale nie można było opisać gatunku tylko na podstawie kilku zdjęć. W związku z tym zaczęto podchodzić do sprawy poważnie i zbierać dowody, czyli nie tylko zdjęcia, ale również nagrania odgłosów, które ta małpa wydaje z siebie. Brzmi trochę jak prosiak albo jak żaba, takie chrumkanie z siebie wydaje. No i można było znaleźć też szczątki, które były skonfiskowane z nielegalnych polowań. A ponieważ w Demokratycznej Republice Kongo polowania na małpy i na inne zwierzęta dzikie w celach konsumpcyjnych jest dosyć powszechne, a niekoniecznie legalne, więc dzięki temu, że można było te szczątki skonfiskować i poddać jej analizie genetycznej, można było określić, że to jest naprawdę nowy gatunek, który różni się od tych już opisanych.
0: Czy, no bo rozumiem też, że dostęp do siedlisk nie jest łatwy, że ten gatunek nie jest tak łatwo uchwytny, ale czy to znaczy, że na przykład tych małp jest niedużo, czy w jakiś sposób one są w takim razie gatunkiem zagrożonym już, mimo że dopiero teraz je opisaliśmy?
2: To jest niewykluczone. Niewykluczone dlatego, że nie wiemy dwóch rzeczy. Po pierwsze, ile ich jest, ile ich żyje na wolności, ponieważ nikt do tej pory się tym nie interesował, a teraz, skoro wiadomo już, że to jest nowy gatunek, więc można zająć się oszacowaniem populacji, zbadaniem tego, jak się zachowują, co jedzą i tak dalej. A z drugiej strony jest to niewykluczone, ponieważ wiemy, że na małpy, niekoniecznie akurat gerezę, ale po prostu na wszystkie małpy w lasach Kongo się poluje. I ludzi jest coraz więcej. I wspominał pan redaktor, że ich siedliska są mało dostępne, ale ze względu na wydobywanie różnych metali do przemysłu, między innymi do naszych komputerów, jest coraz lepszy dostęp do wnętrz lasów przez to, że buduje się drogi, żeby mogły powstawać.
0: No to nie musi być dobra wiadomość dla małp.
2: I to jest fatalna wiadomość dla małp. Więc przez to, że że ludzie mają coraz większy dostęp do tych lasów, to małp prawdopodobnie jest coraz mniej, bo przez to, że nie tylko, że są drogi, które niszczą siedliska, ale również drogi oznaczają więcej polowań, no bo łatwiej jest polującym się dostać do wnętrza lasu, no to przez to właśnie gatunek, który dopiero został opisany, może już w każdej chwili wyginąć. I to jest dosyć powszechne, bo często ludzie opisują gatunki, które no już wyginęły. I to jest strasznie smutne.
0: To jest na maksa smutne. Bardzo dziękuję. Doktor Joanna Bagniewska, wykładowczyni nauk o środowisku na Uniwersytecie Oksfordzkim, była gościnią TOK 360. Maciej Kluczka już obok mnie. Strasznie to jest smutne, że ludzie ledwo opiszą jakiś gatunek zwierzęcia i on już może wyginąć.
3: Gatunek polityków chyba nie wyginie.
0: Okej, okay, a ty sprawdzasz listę obecności na grillu dzisiaj?
3: Grill za 2 tygodnie.
0: No ale już lista obecności
3: Tak. Sprawdzimy z Krzysztofem Szczuckim, z posłem PiSu, z grupy Mateusza Morawieckiego. Zapewne na grill się wybiera. To może być bardzo gorące letnie spotkanie. A teraz o 17:00, równo z rozpoczęciem wywiadu politycznego, ma być wystosowany list grupy Morawieckiego do prezesa PiSu, ponoć w tonie pojednawczym, więc my tutaj szybko ten list wydrukujemy, zaznaczymy najważniejsze akapity i omówimy jego treść.
0: Mamy karkówkę, ale też dla wegetarian coś, może znajdzie się jakaś papryka. Myślę, że to jest adekwatny
3: może,
0: pojednawczy
3: może,
0: ton.
3: Tak. Ale pierwszym gościem będzie posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Porozmawiamy też o ważnych decyzjach Sejmu, które zapadły dzisiaj, około południa.
0: Rzeczniczka Praw Obywatelskich.
3: Między innymi.
0: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Też.
0: I jeszcze jedna decyzja w Pałacu Prezydenckim.
3: A nawet kilka.
0: Maciej Kluczka zaprasza na wywiad polityczny już za chwilę. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18:00. Też będzie o nowym prezesie IPN-u, który raczej nie ostanie się w Senacie. Do usłyszenia.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minuta po 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. W nocnych amerykańskich nalotach na Iran zniszczono wieżę kapitanatu portu w Chabaharze nad Zatoką Omańską. Zaatakowano też infrastrukturę energetyczną i transportową. W uderzeniach zginęło co najmniej 8 osób. To była szósta w ostatnich dniach fala nalotów na Iran, który w odpowiedzi atakuje państwa regionu. Od 2029 roku opłaty za emisję CO2 będą obowiązywać dla każdego lotu, który ląduje w odległości 5000 km od geograficznego środka Europy. Zapowiedziała to Komisja Europejska. Oznacza to, że systemem handlu emisjami ETS objęte zostaną loty do Stambułu, Dubaju czy Doszy. Ma to zrównać szanse europejskich przewoźników z tymi, którzy rozwijają swoje huby w sąsiedztwie Unii Europejskiej. Objęte systemem ETS będą za 3 lata także prywatne loty. W warszawskich szkołach ponadpodstawowych po pierwszym etapie rekrutacji pozostało ponad 500 wolnych miejsc, poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wnioski o przyjęcie w stolicy złożyło w tym roku ponad 27 tysięcy kandydatów. Listy tych przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone w Warszawie 22 lipca do godziny 12. Podana zostanie również informacja o liczbie wolnych miejsc po rekrutacji zasadniczej. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
18: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
17: Dziś termometry na zachodzie kraju pokazują okolice 32 stopni. To jest maksymalna temperatura dla Polski. W sobotę trochę chłodniej, mogą pojawić się burze, intensywne opady deszczu i silny wiatr, a w nocy z soboty na niedzielę będzie zapowiedź ochłodzenia. Przyszły tydzień upłynie pod znakiem pogody zdecydowanie chłodniejszej z temperaturą maksymalną od 18 do 22 stopni, a na północnym wschodzie we wtorek termometry pokażą około 14-15 stopni jedynie.
18: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, witam i zapraszam. Naszym pierwszym gościem jest Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
3: Ja też zapraszam do posłuchania podcastu politycznego Dzieje się, którego premiera właśnie jest teraz, jak zawsze w piątki o tej porze. Tytuł Tak podzieli się PiS, tytuł tego podcastu, ale my do PiSu jeszcze, pani poseł, wrócimy, ale najpierw ważniejsza sprawa dla wielu obywateli. Jest weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Premier ocenił, że to wyraz pogardy do milionów ludzi, a Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, mówi, że prezydent skrzywdził wielu ludzi. Aż tak? To aż taki powód, czy raczej to jest po prostu jakaś polityczna kalkulacja prezydenta?
19: Po pierwsze, pan prezydent nie zrobił niczego, czego by się wszyscy nie spodziewali, bo środowisko, z którego się wywodzi, środowisko, z którym pan prezydent nadal współpracuje i pewnie po prezydenturze łączy swoją przyszłą, dalszą karierę polityczną, to środowisko zawsze szuka sobie kogoś do bicia, do nienawiści i do szczucia. I czy to jest społeczność LGBT, czy to są Ukraińcy, czy to są migranci, czy to są kobiety, zawsze sobie kogoś znajdą, kogo nienawidzą, na kogo mogą szczuć i wzmagać negatywne emocje wobec tych ludzi. Więc to, że się pan prezydent najprawdopodobniej zawetuje tą ustawę, no to właściwie nie było najprawdopodobniej, tylko było raczej pewne. Polskie państwo kolejny raz zawiodło osoby LGBT, ale myślę, że osoby LGBT plus, które chciały wiedzieć, dostać tą gwarancję, że polskie państwo ich widzi, widzi ich potrzeby i widzi ich pragnienia życiowe, czuły się upokorzone i krzywdzone każdego dnia, kiedy dyskusja o tym, co jeszcze wyciąć z ustawy, która tak nie była ustawą o równości małżeńskiej, ale o związkach partnerskich. Czyli jak pani... o nich powiedzieć, żeby tylko nie mówić o związkach partnerskich? Myślę, że te osoby czuły takie upokorzenie, krzywdę i głęboki zawód kierowany wobec całej klasy politycznej i polskiego państwa już od tych 2,5 roku.
3: Ale ten zawód teraz swój skierują raczej w kierunku prezydenta, czy na całą klasę polityczną i oberwie się też koalicję rządzącą?
19: Myślę, że w tej chwili przed koalicją rządzącą jest bardzo ważny egzamin. Myślę o dobrym, skutecznym i szybkim wdrażaniu wszystkich kwestii związanych z transkrypcją. Ponieważ społeczność LGBT plus od kilku ładnych lat szła jakby dwiema drogami do uzyskania określonego celu, czyli tylko zauważenia formalno-prawnego ich związków i dostrzeżenia, że osoby nie hetero także mają prawo do życia rodzinnego, które będzie w jakiś sposób sformalizowane.
3: No i już wobec transkrypcji załatwiona jest ta sprawa, że ZUS
19: tak,
3: będzie widzieć
19: ZUS
3: transkrypcję.
19: Na pewno. Chcielibyśmy,
3: ministra
19: żeby...
3: Ministra Kotula dzisiaj rano w poranku do KFM mówiła, że chciałaby, by minister finansów pozwolił też na wspólne właśnie rozliczenie podatkowe. No ale pytanie, czy minister finansów, zważając na kiesę państwową, będzie na tak?
19: Tak, ale myślę, że kiesa państwowa jest mniej istotna, bo niż kwestie praw człowieka i standardów europejskich i standardów praworządności. Każde łamanie praworządności, a przecież o tym jest także ten wyrok, no to jest coś, co nie godzi się, byśmy robili jako koalicja rządząca. Więc myślę, że tutaj ta zgoda pana ministra Domańskiego będzie, bo czyli ewentualny tak... zysk będzie, to nie jest gra warta pietruszki, mówiąc o finansach, żeby rzeczywiście to w jakiś sposób blokować. I
3: czyli
19: myślę, że tą ścieżką będą szli dalej.
3: Czyli pani by nie szła w ogóle w stronę próby jeszcze jakiegoś okrajania tej ustawy, wysłania jeszcze raz?
19: Nie.
3: Bo skoro prezydenccy ministrowie mówili, że i teraz prezydent w tym wystąpieniu dzisiejszym, że rozliczanie wspólne podatkowe zbliża tę instytucję do instytucji małżeństwa, no to niektórzy z PSL-u mówili, no to może wyślijmy tę ustawę bez rozliczania podatkowego.
19: Litości.
3: Lewica mówi nie.
19: To już naprawdę nie jest sytuacja, w której jeszcze można coś okroić. Sytuacja, w której byśmy mówili trochę wszyscy jako klasa polityczna, jako koalicja, że to jest ustawa, która jest skierowana do społeczności LGBT+, ale także do osób heteronormatywnym, żeby dać coś pomiędzy takim nieformalnym konkubinatem a małżeństwem wszystkim, żeby na nim wszyscy, którzy mają te związki partnerskie niesformalizowane, skorzystali. No, wiadomo było, że jest to już, że wrogowie polityczni, ci, którzy którzy byli przeciwko tej ustawie albo chcieli ją okrawać, wiedzieli, że tak naprawdę chcą okrawać jakichkolwiek praw, a nie tylko przywilejów osoby LGBT+, a nie związki hetero, dlatego, że w związkach hetero nie ma tego problemu z zabezpieczeniem dzieci, natomiast w związkach gejów czy lesbijek problem z zabezpieczeniem ich dzieci jest.
3: Czyli według pani posłanki rząd powinien teraz krok po kroku próbować zrobić to, co się da, także w stosunku do dzieci?
19: Tak, to, co się da, myślę, że wiele rzeczy da się zrobić i da się zrobić, nie patrząc już w tym momencie pod kątem interesów dorosłych, ale pod kątem interesów dzieci. I to jest to, co jest już przedmiotem wielu obrad i też głębokiej nienawiści wielu środowisk skierowanych wobec tych kilku posłanek, które ciągną ten temat. To jest kwestia podmiotowości dziecka w polskim prawie. Dziecko musi mieć obowiązkowo swojego pełnomocnika, nie tylko w sprawach karnych, ale także w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych, który będzie reprezentował jego interes.
3: I to jest nowelizacja kodeksu rodzinnego?
19: Tak, myślę, że to jest przede wszystkim to. Pierwsze wyłomy zrobiliśmy przy Lex Kamilku, żeby zwiększyć tą podmiotowość dziecka. Dziecko musi być słuchane, ale jego życzenie nie jest dla sądu wiążące. Ważne jest, żeby opinia i interes dziecka były dla sądu wiążące. I w
3: czyli
19: ten sposób,
3: to byłoby zadanie dla Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, polityczki
19: to byłoby przede wszystkim zadanie dla ministra sprawiedliwości, bo te zmiany to są zmiany, które przede wszystkim są przeprowadzane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale myślę, że także zwrócenie uwagi, że mamy kilka niepodpisanych protokołów do Konwencji Praw Dziecka, też by sprawę ułatwiło.
3: Sejm wybrał też dziś nowego prezesa IPN-u i nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Wybór musi być jeszcze potwierdzony przez Senat. W sprawie pani mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram problemów nie będzie.
19: Raczej nie będzie, tak? Nie spodziewamy się.
3: Ale w sprawie prezesa IPN-u, pana Szpytmy, obecnego wiceprezesa, problem raczej będzie, bo premier mówi, ten wybór w Senacie się nie ostanie, no bo tam nawet jakby chciał, a pewnie będzie chciał, i PiS i Konfederacja pomóc PSL-owi, to się nie uda. A ja panią tak zapytam o odczucia. Podobała się pani ta koalicja PSL, PiS, Konfederacja w Sejmie nad tym wyborem?
19: Myślę, że PSL chciało mieć wpływ na wybór szefa IPN-u i myślę, że zrobiło pewien taktyczny błąd, bo chyba tego typu głosowania generalnie reszcie koalicji się nie podobają, ale zdarzają się takie zaskakujące głosowania wśród koalicjantów przy takich, że tak powiem, jednostkowych sytuacjach.
3: Jednostkowa sytuacja, tak?
19: Myślę, że jednostkowa, że tutaj dla PSL-u jest jednostkowa sytuacja i myślę, że to w jaki sposób reszta koalicji zareagowała, jak zareagował pan premier, to jednak widać, że ten ich wyłom i ta ich jednorazowa koalicja z PiS-em i z Konfederacją chyba im dobrze wizerunkowo nie zrobi.
3: Ale chyba skończy się tak, że IPN zostanie spełniącym obowiązki przez całą obecną kadencję, przynajmniej z Sejmu, no bo to zawsze kolegium IPN-u wysyła kandydata, tam raczej z punktu widzenia koalicji i lewicy nie będzie lepszych kandydatów.
19: IPN, jak się ostatnio okazało, jest niezłym punktem do kariery, bym powiedziała, wyjątkowej, prawda? Ale też IPN jest instytucją, która ma wyjątkowe uprawnienia. Przypominam, że ona ma uprawnienia prokuratorskie, a na przykład nie ma takowych NIK, Najwyższa Izba Kontroli. Więc jest to rzeczywiście na polskiej mapie instytucji wyjątkowa instytucja.
3: Ale to tak
19: więc
3: zostanie, że będzie pełniący obowiązki prezesa, bo nie da się wybrać nowego, czy będzie jakiś kandydat kompromisu?
19: Ja myślę, że powinien być kandydat kompromisu, bo polityka historyczna, jak się okazało, jest w Polsce czymś, co dla wielu obywateli jest szalenie istotne i kreujące ich poglądy, także poglądy polityczne. Więc nie powinno się zostawiać tak ważnej instytucji, która w tej polityce historycznej funkcjonuje, w rękach osób, które traktują tą instytucję jako właśnie takie pewne medium raczej raczej polityczne niż historyczne. Natomiast lewica ma swoją opinię od lat. My uważamy, że pion śledczy powinien być elementem prokuratury, a działania naukowe powinny robić inne instytucje, które są do tego powołane do działań naukowych, na przykład Państwowa Akademia Nauk.
3: A czego pani życzy mecenas Sylwii Grygorczyk-Abram, która prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostanie przez Senat zatwierdzona?
19: No, na pewno pani Sylwia Grygorczyk-Abram nie będzie miała łatwo, przynajmniej na początku, bo będzie się spotykała z tym, z czym się już spotkała w Sejmie, czyli z atakami politycznymi i z przypominaniem albo sytuowaniem jej w określonym spektrum poglądów politycznych, więc na pewno nie będzie miała łatwo jako rzeczniczka praw obywatelskich, bo jak widać, ta jej wieloletnia, intensywna działalność na rzecz praw obywateli, którzy w starciu z państwem byli wielokrotnie pokrzywdzeni, praca generalnie pro bono w obronie praworządności,
3: tak, to najbardziej...
19: spotkała się z wieloma atakami politycznymi.
3: Tą przyczyną ataku często jest praca w kancelarii, która przygotowała
19: opinię
3: przy zmianach w TVP.
19: Więc myślę, że na pewno na początku swojej kadencji będzie bardzo...
3: nie jest
19: zabroniona, ale myślę, że na początku swojej kadencji będzie pod szczególnym obstrzałem politycznym, więc życzę jej odporności i tego, żeby tą wizję, jaką ma Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, udało jej się wdrożyć.
3: To na koniec poproszę o krótki komentarz do listu, który już został opublikowany. Jest ponad 40 podpisów posłów, parlamentarzystów. To jest list opublikowany przez Piotra Müllera w imieniu całej grupy Morawieckiego. List, tutaj widzę podpisy, no na tej kartce prawie się nie mieszczą. I pani poseł, wydźwięk jest taki, że chcemy, by obie te myśli różnych środowisk, jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole, przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski. Jesteśmy przekonani, że zjednoczona prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom. Prezes uronił łzę nad tym listem
19: zawsze,
3: stwierdzi...
19: Zawsze tego typu wystąpienia mają w sobie taki element emfazy, że to aż zęby bolą przy czytaniu. No, pytanie, czy ten list miał trafić przede wszystkim do mediów, czy na biurko prezesa, kto był właściwym adresatem, więc na pewno ten konflikt wewnątrz PiSu jest konfliktem publicznym, bo to jest konflikt o schedę. No, kolejne pokolenia delfinów czy następców starzeją się i jakoś nie mogą przejąć władzy nad PiS-em. W związku z tym, no, takie konflikty są. No, mamy wakacje, jest poszukiwanie potwora z Loch Ness. Pytanie, kto jest w PiS-ie tym potworem z Loch Ness? Morawiecki, Czarnek czy Kaczyński? To się pewnie z końcem wakacji okaże.
3: A nie już z końcem lipca, jeśli do tego grilla słynnego dojdzie?
19: Ja myślę, że ta awantura będzie stopniowalna i przełoży się też na jesień. Jest czas prekampanijny i wszyscy się już przymierzają do budowania tych sojuszy przedwyborczych, do tworzenia list, do tego, jakie robić układy i jak przejąć władzę, zachować władzę, więc tutaj jest też kwestia, co zrobi największa partia opozycyjna, która ma coraz gorsze notowania.
3: No właśnie, ale czy nie pogorszy sobie tych notowań właśnie takimi przedłużającym się serialem takich niesnasek, bo jednak elektorat Prawa i Sprawiedliwości szczególnie lubi jedność w obozie, a nie podziały.
19: No na pewno lubi jedność w obozie, ale z drugiej strony jest coś takiego jak zdolność koalicyjna, która jest kluczowa i myślę, że to w jaki sposób grupa pana Morawieckiego wyjdzie albo zostanie wyrzucona z PiS-u, się przełoży na ich zdolność koalicyjną. Myślę, że takie rachunki, szacunki są już w tej grupie i w każdej innej robione. No myślę, że panowie grają o to, kto będzie rozdawał te karty. Czy Kaczyński, czy Morawiecki,
3: czy
19: Mentzen, czy Bosak.
3: A kto według pani jest dzisiaj silniejszy? Prezes czy wiceprezes?
19: Trudno mi powiedzieć. Wie pan, to jest zadanie, myślę, że pan musi z jakiegoś mądrego politologa, który rozprowadzi to na części.
3: Mamy przygotowaną rozmowę. O 17.40 doktor Kinga Wojtas będzie naszym gościem, a już za chwilę Krzysztof Szczucki. Chyba też podpisany pod tym listem. Zaraz sprawdzimy.
19: No to trzeba będzie go pytać i poprosić o egzegezę tego listu. Co tam naprawdę miał autor na myśli?
3: Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje, no i właśnie zapowiedziany Krzysztof Szczucki.
20: Autopromocja. Czy warto studiować dla studiowania i czy w ogóle jest jakaś alternatywa? Do czego właściwie potrzebne nam było lądowanie na Księżycu? Co Nelson Mandela powiedziałby o kryzysie migracyjnym, który wstrząsa teraz Republiką Południowej Afryki? Oraz jak wielka będzie pustka po mundialu? To raptem kilka z pytań, które padną podczas sobotniego poranka w TOK FM. Filip Kekusz, zapraszam po godzinie 7, oczywiście w sobotę.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
21: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
23: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
24: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
23: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Pan prezydent nie zrobił niczego, czego byśmy się wszyscy nie spodziewali, powiedziała Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy w wywiadzie politycznym Tok FM, komentując weto prezydenta do ustawy o związkach partnerskich. Karol Nawrocki, jak mówiła gościni Macieja Kluczki, jest związany ze środowiskiem, które zawsze sobie znajdzie kogoś, na kogo można szczuć. I to właśnie z tym środowiskiem, jak uważa, prezydent będzie chciał związać swoją przyszłość polityczną po prezydenturze. Państwo polskie po raz kolejny zawiodło osoby LGBT, komentowała posłanka Kucharska-Dziedzic. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie sytuacji w szpitalu na Banachach. Chodzi o przyjęcie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ruch prokuratury jest związany z publikacją Onetu. Dziennikarze ujawnili, że rodzinom pacjentów zmarłych w szpitalach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego miał być proponowany jeden konkretny zakład pogrzebowy. Zakład ten dzierżawi chłodnie od szpitala na Banacha. Po raz pierwszy w historii badań CBOS przeciwnicy przyjmowania uchodźców z Ukrainy przeważają nad zwolennikami. Tak wynika z najnowszego sondażu. Większość badanych uważa też, że pomoc dla Ukraińców jest zbyt duża, choć jednocześnie nie popiera wszystkich ograniczeń. To, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie, popiera obecnie 52% badanych. Studenci Politechniki Gdańskiej z sukcesem przetestowali na otwartym akwenie swój bezzałogowy pojazd na wodny Urwis. Maszyna ma służyć do wsparcia służb ratowniczych. Głównym jej zadaniem, to jest dron, ma być szybkie dotarcie do osoby potrzebującej pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników. Pojazd będzie mógł prowadzić patrole oraz akcje poszukiwawcze w trudnych warunkach, w tym po zmroku i przy wysokiej fali. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zasili flotę ratowników. Wenezuela stała się quasi-kolonią USA, ocenił dziś New York Times. Zdaniem dziennika, amerykańskie firmy mają nieograniczony dostęp do jej rynku, a Waszyngton twierdzi, że wybory mogą się tam odbyć, gdy zreformowany zostanie sektor naftowy. Zatem Wenezuelczycy nie mają na razie prawa do samostanowienia. Odkąd siły specjalne USA uprowadziły byłego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, do kraju przybywają nieustannie kolejni menadżerowie amerykańskich firm naftowych i urzędnicy administracji prezydenta Trumpa, by robić to samo, co wcześniej robili kolonialni zarządcy i biznesmeni, zauważa dziennik. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie. Maksymalnie od 22 do 23 stopni. Miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Około 26, natomiast będzie w centrum do 29 na południowym wschodzie. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Normy szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10 są przekroczone w okolicach Torunia, Poznania i Bydgoszczy. Nie najlepszej jakości powietrze jest teraz także na północnych krańcach Warszawy i w okolicach Krakowa.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa.
4: Mam przed sobą list. Pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Szanowny panie prezesie, jeden z fragmentów. Jesteśmy głęboko przekonani, że Zjednoczona Prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom oraz bronić spraw, które uważamy za najważniejsze. Podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa. Dlatego pragniemy jasno zadeklarować, naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości. Z wyrazami szacunku członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, wśród wielu podpisów, ponad 40, także i pana widzę tutaj, doczytuje Krzysztof Szczucki.
5: Jest.
4: Podpisał pan wyrok na siebie. To może być początek do wyrzucenia z partii.
5: Ja tak tego nie traktuję, aczkolwiek oczywiście jestem świadomy tego wszystkiego, co się dzieje naturalnie i ewentualnych konsekwencji. Ten list pokazuje, że jest za jednością w różnorodności. To znaczy jesteśmy za jednością Prawa i Sprawiedliwości i chcemy pozostać w tej partii, ale Prawo i Sprawiedliwość miało być partią dwóch płuc, szerokiego namiotu. To sam prezes przecież niedawno mówił i w tej różnorodności i odnajdujemy znajdą się nasi wyborcy, jestem przekonany, i może być ich dzięki temu więcej i my byśmy się odnaleźli, także z wpływem na program Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli to ma być monolit i jeszcze taki monolit,
4: który
5: jest udowaną Konfederacją Korony Polskiej, no to my się na to nie zgadzamy. Chcemy Prawa i Sprawiedliwości szerokiego, otwartego, gotowego do mierzenia się z wyzwaniami współczesności.
4: Ale to według pana jest w PiS-ie taki pomysł, by próbować kopiować Korony Plus?
5: Znaczy to gołym okiem widać, że niektórzy próbują to robić, panie redaktorze. No, między innymi ja nie twierdzę, że nie należy zgłaszać też różnych postulatów, które mają sięgnąć po wyborcę takiego bardzo prawicowego, nazwijmy to, chociaż my wszyscy uważamy, że jesteśmy prawicą.
4: Bardzo prawicowi.
5: Że jesteśmy, ja siebie pojmuję jako centrum prawicowego człowieka, z tym naciskiem na centro, ale szanuję to, że jest bardzo dużo ludzi o takim bardzo prawicowym podejściu i do tej pory wszyscy mieściliśmy się w Prawie i Sprawiedliwości, możemy nadal się
4: mieścić. Pory ten moment przekroczenia tego miejsca, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, czy była ta wypowiedź Przemysława Czarnka o niewysyłaniu sprzętu do Ukrainy?
5: Znaczy, ja bym tak tego nie postrzegał. No wokół tego toczyła się jakaś dyskusja. Prezes Jarosław Kaczyński we wtorek, to prezes, nie nasze stowarzyszenie. Prezes zajął jednoznaczne stanowisko, że to nie jest pogląd Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba wyjaśnić. To nawet mnie zaskoczyły te słowa publicznie, prawda, publikowane na X-ie, że trzeba wyjaśnić na kierownictwie.
4: No i o
5: postawę,
4: tym miało być to kierownictwo.
5: O tym miało być to kierownictwo. Miało być pewnie też o służbie zdrowia, o różnych tematach, które się dzieją. Aż tu nagle właśnie nie do końca wiemy, co się stało w tym sensie, że przez to, zamiast dzisiaj, pewnie gdyby nie to kierownictwo, to dzisiaj byśmy z panem redaktorem dyskutowali może o Ukrainie, o służbie zdrowia, o wielu, o statusie osoby najbliższej pewnie, o różnych rzeczach.
4: Co się stało?
5: A dyskutujemy o Prawie i Sprawiedliwości.
4: Spór o stowarzyszenie oczywiście był. Najgorętszy był w kwietniu, już było pierwsze ultimatum prezesa, ale się wtedy wycofał. Sprawa przycichła. Wszyscy chyba myśleli, że mogą te stowarzyszenia działać. Wiadomo, że było, że stowarzyszenia z kasy się nazywa raczej takie jak listek figowy, a stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego to jest jakaś realna frakcja w partii, ale że prezes się na to ostatecznie zgadza. A teraz wraca do tematu.
5: No właśnie, tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że jakaś grupa, wąska grupa ludzi w Prawie i Sprawiedliwości postanowiła przekonać prezesa do wypchnięcia Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia z partii. Tak wąska grupa pewnie czyni to w jakimś źle pojmowanym własnym interesie, bo uważają, że pozbywając się konkurencji mogą przejąć partię, być może mogą, mają większą pewność, że zdobędą mandaty. No niestety w polityce nie zawsze wzniosłe idee są tym, o czym ludzie myślą, a mówię to z ubolewaniem, no ale taka jest praktyka, z nią trzeba się godzić. Tylko że doprowadzą tak naprawdę do pogorszenia swojej sytuacji, bo partia z wypchniętym ważnym skrzydłem, no być może spadnie nawet poniżej 20% i będą mieli mniej mandatów w tej swojej wąskiej grupie, niż by mieli, gdybyśmy w tym Prawie i Sprawiedliwości pozostali. Ja mam nadzieję, że przyjdzie refleksja, bo naprawdę chcemy w partii zostać, chcemy, żeby ona miała świetny wynik. Ciężko na to pracujemy. No Mateusz Morawiecki codziennie jest na spotkaniach i te spotkania odbywa pod logotypem Prawa i Sprawiedliwości.
4: Okay, ale z drugiej strony można też przyznać rację przeciwnikom tej aktywności stowarzyszeniowej, że jednak, jeżeli jest się posłem i członkiem partii i walczy się z tą partią o wygraną, to się angażuje w partię. A budowanie jakichś stowarzyszeń, które de facto są jednak, ja rozumiem, że państwo chcą wychodzić do elektoratu jakiegoś szerszego, wychodzić do nowych wyborców, ale to stowarzyszenie składa się z członków posłów, członków partii. Więc to jest jakaś dziwna sytuacja. I prezes może stwierdzić, że robi nieporządek mojej partii.
5: Prezes może oczywiście stwierdzić to, na co ma ochotę i każde takie stwierdzenie ma swoje konsekwencje, także dla tej partii. A wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość, jestem nawet przekonany, jest dla niego bardzo ważne i nie rozumiem dlatego właśnie tej decyzji. No panie redaktorze, jeżeli organizujemy na przykład wydarzenie 31 lipca Rozwój plus Wy i na tym wydarzeniu będą eksperci, publicyści, ludzie kształtujący opinie, którzy nigdy w życiu nie pojawiliby się przy stole, nad którym wisiałoby logo Prawo i Sprawiedliwość, a nawet jakiejś innej partii politycznej, bo tu nie chodzi o...
4: No ale będzie
5: o...
4: tam wiceprezes PiSu.
5: No tak, ale stwarza formułę komfortową dla tych ludzi i dla tych, którzy też przyjdą. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy się wybierają na to wydarzenie, żeby posłuchać, żeby podyskutować. Nie przyszliby na konwencję nawet programową Prawa i Sprawiedliwości. Już zresztą przyzwyczailiśmy się, że te konwencje programowe partii politycznych to jest taka wydmuszka, prawda, w sensie takim,
4: ale to
5: że...
4: Ale wasze konwencje też takie były?
5: No nie, panie redaktorze, nie, chcę powiedzieć, że no, dyskutuje, a ostatecznie lider partii i tak decyduje, prawda, jaki jest program. A my tu chcemy stworzyć rzetelną przestrzeń do dialogu i dać ludziom poczucie realne, że dyskutujemy nad demografią, dyskutujemy nad rozwojem, dyskutujemy nad polską racją stanu, nad wymiarem sprawiedliwości.
4: Ale przed chwilą właśnie nam pan powiedział wszystkim, że spotkanie przy grillu się odbędzie.
5: Odbędzie się. Odbędzie się 31 lipca. Serdecznie państwa zapraszam.
4: A pod jakim szyldem?
5: No ono jest, miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Wy. Od razu chcę także powiedzieć, że tylko i wyłącznie ze środków tego stowarzyszenia, z pochodzących z darowizn, składek członkowskich, tak jak każde inne stowarzyszenie, bo już słyszałem jakieś niestworzone historie także w mediach, że partia miałaby płacić na stowarzyszenie.
4: Czyli
5: nie
4: chcę
5: było
4: pan powiedzieć prezesowi, że nie musi się martwić o to, że ewentualne przepływy finansowe, bo takich nie będzie, będą skutkować problemami finansowo-prawnymi partii.
5: No, panie redaktorze, po pierwsze nie musi się martwić, po drugie o przepływach finansowych Prawa i Sprawiedliwości to on decyduje jako prezes, więc bez jego zgody i tak by się to nie odbyło. Zresztą zgodnie z prawem to się nie może odbyć i nie miało się odbywać. W sensie mówię w przepływy finansowe.
4: I pana opinię wsparł mecenas Ryszard Kalisz z PKW, no i Przemysław Czarnek dzisiaj rano w Radiu RMF stwierdził, że jeżeli pan się ucieka do tego autorytetu, osoby, która odebrała, zdaniem Przemysława Czarnka, niezgodnie z prawem pieniądze dla Prawa i Sprawiedliwości, no to już jest wyjście poza jakiekolwiek granice, ale mam dla pana nadzieję. Może pan stamtąd jeszcze wrócić.
5: A, posypać go do kanosy. Panie redaktorze, ja już naprawdę szanuję Przemysława Czarnka, jest człowiekiem nauki, przynajmniej tak mi się wydaje, ma stopnie naukowe i nie powinien odwracać kota ogonem i w ten sposób manipulować. No jaki jest przekaz? To zresztą nie ja sięgnąłem do wypowiedzi Ryszarda Kalisza, tylko Telewizja Republika, ja to podałem dalej.
4: Czyli nieważny jest autor, ważna jest treść.
5: Ważna jest treść i ważne jest to, że Ryszard Kalisz jest członkiem Państwowej Komisji Wyborczej i chyba zgodzi się pan redaktor ze mną, że co najmniej delikatnie mówiąc niezbyt przychylny Prawu i Sprawiedliwości. Jeżeli on nawet publicznie dla Telewizji Republika mówi pod nazwiskiem, że tu nie ma problemów, mówi to też jako prawnik, ja nie twierdzę, że on jest autorytetem, niech każdy autorytety sobie dobiera jakie chce, no to nad tym argumentem nie można przyjść do porządku dziennego. To jest, panie redaktorze, frustracja ludzi, którzy liczyli, że tym argumentem przekonają opinię publiczną, a ten argument nie ma podstaw ani prawnych, ani politycznych.
4: Przyzna pan, że się porobiło, bo Telewizja Republika nagrywa i cytuje mecenasa Ryszarda Kalisza i to jest bomba, która powoli rozsadza Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, dwa tygodnie temu bym nie pomyślał o takiej sytuacji.
5: Życie jest dynamiczne. Ja w ogóle, wie pan, uważam, że rozmawiać trzeba ze wszystkimi, zwłaszcza z tymi, z którymi się nie zgadzamy, bo takie rozmowy są bardzo
4: twórcze.
5: Czyli
4: podsumowując ten wątek. Grupa Morawieckiego, stowarzyszenie pod nazwą Rozwój Plus, ma ponad 40 członków, podpisali się, wysłali list do prezesa, proszą o jakieś pojednanie i organizują spotkanie 31 lipca. Tu się nic nie zmienia, choć są państwo świadomi ryzyk.
5: Tak, organizujemy spotkanie, organizujemy stowarzyszenie, jesteśmy świadomi, jakie to może przynieść konsekwencje, ale przed tymi konsekwencjami przestrzegamy.
4: Gdyby doszło do rozstania, to z tego stowarzyszenia powstanie nowa partia, może o tej samej nazwie?
5: Nie ma takich planów w tym sensie, nie chcę stwarzać wrażenia, że to rozstanie jest przesądzone. My chcemy w Prawie i Sprawiedliwości pozostać, więc mówienie dzisiaj jakiejś innej partii politycznej, no byłoby zaprzeczeniem tej naszej szczerej intencji, która też w tym liście jest wyrażona. Pod tym listem, panie redaktorze, ja to jestem w Prawie i Sprawiedliwości kilka lat. Nie zdążyłem się tak bardzo z tą partią związać, ale są na tym, pod tym listem podpisane osoby, które tą partię zakładały, które przeżywają swoisty dramat, że ta partia dzisiaj straszy ich jakimi konsekwencjami w sytuacji, kiedy pół swojego życia, jedną trzecią swojego życia włożyły w budowanie Prawa i Sprawiedliwości od zera.
4: Jest Ryszard Terlecki.
5: Jest Ryszard Terlecki, jest Marzena Machałek, jest Anna Kwiecień, no to są osoby, jest Szymon Szynkowski-Welsenk, to są osoby, które tę partię budowały od samego początku i to nie jest tak, że oni lekką ręką godzą się z tym, że być może w tej partii już nie będą. Oni chcą ją nadal budować.
4: Państwo wysłali list do prezesa. Swoją drogą liczycie na jakąś nową kolację kolejną kolację Adama Bielana?
5: Nie, ja mam nadzieję, że pan prezes jest człowiekiem racjonalnym, jest strategiem, jest pragmatykiem, że przeczyta ten list, zobaczy, ile się osób podpisało. Jak potrzeba, to niech nawet się odbędą trzy kolacje. Ważne, żeby z tych złych uchwał Prawo i Sprawiedliwość się wycofał.
4: To może być z tym trudno, ale zobaczymy. No w końcu z pierwszego ultimatum prezes już się wycofał, ale w drugą stronę też miała przyjść wiadomość. SMS z informacją o obowiązku złożenia dokumentu o zakończeniu działalności w stowarzyszeniu. Przyszedł do pana taki SMS?
5: Przyszedł e-mail, bo SMS-y od momentu, kiedy mnie zawieszono, to przestały do mnie dochodzić.
4: A, tak to działa, okej. Okay. Ale odpowiedział pan na maila?
5: Nie, nie odpowiedziałem na maila. Tam jest załącznikiem, jest oświadczenie, które oczekuje się ode mnie, że ja podpiszę. No nie podpiszę tego oświadczenia. Złożyłem deklarację przynależności do Prawa i Sprawiedliwości i to powinno być moim zdaniem wystarczające. I nie wiadomo mi nic, żeby ktokolwiek z osób podpisanych pod tym listem takie oświadczenie podpisał.
4: To na koniec jeszcze, bo jest pan posłem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż właśnie zawieszonym nie ma w ogóle, tak? Żadnej informacji, co dalej z panem?
5: No myślę, że raczej odwieszenia się nie spodziewam jakoś krótkim okresie.
4: Jest pan też prawnikiem.
5: Tak.
4: Dlaczego według pana prezydent zawetował tę ustawę? Czy ona... Faktycznie pan przyjmuje jakkolwiek argument o zbliżaniu się instytucji statusu osoby najbliższej do instytucji małżeństwa, bo artykuł 18 Konstytucji mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną państwa. Ale wszyscy konstytucjonaliści mówią, że to nie oznacza, ten artykuł nie wyklucza możliwości innej ochrony, słabszej, dla innych ludzi, a po drugie państwo powinno widzieć ludzi, a jest ponad jest 2 miliony osób żyjących w związkach nieformalnych.
5: Panie rektorze, nie wszyscy, bo od kiedy pamiętam, a już za czasów pierwszej Platformy Obywatelskiej, kiedy wiceministrem był Sprawiedliwości Michał Królikowski, pamiętam, ta dyskusja się przetaczała i również wtedy były dwie skrajne interpretacje artykułu 18. Uczciwie trzeba sobie powiedzieć, są dwie. Jedni rzeczywiście, jak między innymi pani profesor Wałętowska mówi tak, jak mówi pan, ale
4: profesor
5: są...
4: Profesor Kaczkowska też.
5: Tak, ja tutaj nie chcę się licytować na nazwiska. Z drugiej strony jest taka grupa, która twierdzi, że nie można upodabniać innych instytucji do małżeństwa.
4: Czyli przy Karolu Nawrockim, przy prezydencie w ogóle żadna taka ustawa nie ma szans?
5: Nie, no on, ja w pośpiechu, co prawda, bo dzisiaj się ukazał ten wniosek, uzasadnienie do weta. Jadąc do pana, to sobie przeglądałem i się z tym zapoznawałem. Tam wyraźnie jest mowa, że prezydent jest na to gotowy. On to zresztą deklarował w kampanii, żeby ułatwić ludziom życie, ale nie mogą znaleźć się instytucje rozwiązania w takiej
4: Czyli
5: ustawie, które zbliżają.
4: Majątkowo-podatkowe.
5: Majątkowo-podatkowe, okay, spadkowe.
4: Ale wie pan, że czasami jest tak, że ludzie żyją w jakimś związku, nawet nie homoseksualnym, heteroseksualnym czasami też i potem po wielu latach jedna z osób umiera i na przykład musi podatek od spadku zapłacić. Czasami to są duże pieniądze dla takich ludzi, 20-30 tysięcy.
5: Wiem,
4: i tu o to chodziło.
5: Ja rozumiem te dylematy. Ja nawet bym powiedział, że w pewnym sensie, jak czytam to uzasadnienie pana prezydenta, to nawet status osoby najbliższej dla osób heteroseksualnych jest ciut większym problemem, bo w tym sensie konstytucyjnym, że jakby daje przywileje, a nie daje takich samych zobowiązań, jakie daje małżeństwo. Rozumiem to, że ludzie mają dylematy, jakby trzeba podejść do czy trudne sytuacje, podejść do tego z empatią i dlatego warto wypracować rozwiązanie, które no, spotka
4: to
5: stanowisko prezydenta
4: pytanie.
5: I rządu.
4: Według pana prezydent przygotuje teraz swój projekt, bo takowy obiecywał.
5: Nie wiem tego, bo nie pytałem, natomiast jest na pewno przestrzeń do rozmowy z panem prezydentem w tym zakresie.
4: Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje. Po nich dr Kinga Wojtas.
2: Autopromocja.
6: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
7: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
6: Pędy do wiedzy.
7: To
6: nie jest
7: pędy do wiedzy,
6: tylko pędy do dyplomu. Do rad nadzorczych. No, to...
8: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
9: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
10: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
9: Co piątek o 17.
10: Dzieje się.
2: Autopromocja.
11: Reklama.
12: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0%.

0: sprzedaż.
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 17.42. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Państwo polskie po raz kolejny zawiodło osoby, które chciałyby zawrzeć związek partnerski, a pan prezydent nie zrobił niczego, czego byśmy się nie spodziewali, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. To komentarz do decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Środowisko, z którym pan prezydent nadal współpracuje i pewnie po prezydenturze łączy swoją przyszłą dalszą karierę polityczną. To środowisko zawsze szuka sobie kogoś do bicia, do nienawiści i do szczucia. I czy to jest społeczność LGBT, czy to są Ukraińcy, czy to są migranci, czy to są kobiety, zawsze sobie kogoś znajdą, kogo nienawidzą, na kogo mogą szczuć.
2: Zaproponowana przez rząd ustawa umożliwiłaby parom zawarcie umowy u notariusza. Dokument regulowałby takie sprawy jak wspólny majątek, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Jednak w ocenie prezydenta rządowa ustawa doprowadziłaby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. W nieformalnych związkach żyje około 2 milionów Polaków. W Małopolsce na linii kolejowej nr 96 wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów wpadła do Popradu. Wszystkie były puste. Na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój uruchomiono komunikację zastępczą. Na miejscu pracują służby PKP PLK. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Nie wiadomo też, jak długo potrwają utrudnienia. Jeszcze dziś obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Od nocy z soboty na niedzielę będzie się robić coraz chłodniej. Pracodawcy powinni pamiętać na razie o zapewnieniu pracownikom wody i cienia, mimo że na razie nie obowiązują górne granice temperatury, powyżej których należy zmienić organizację lub przerwać pracę. Agnieszka Wynarska.
4: Takie przepisy w prawie pracy wejdą w życie w styczniu. Pracodawca będzie miał obowiązek przerwać pracę, jeśli w pomieszczeniu będzie powyżej 35 stopni, a na otwartej przestrzeni powyżej 32 stopni, jeśli wykonywana będzie ciężka fizyczna praca. Dziś takich przepisów nie ma, dlatego też skarg jest mało, przyznaje Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
5: Jeżeli byśmy mieli porównać na przykład skargi dotyczące pracy w najniższej czy najwyższej temperaturze, to najwięcej mieliśmy skarg, jeżeli chodzi o pracę w najniższej temperaturze.
4: Dolne granice temperatury to 18 stopni w pomieszczeniach biurowych oraz 14 stopni na przykład w halach produkcyjnych, gdzie praca wymaga większego wysiłku fizycznego. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
2: A rząd Portoryko wprowadził stan nadzwyczajny i ścisłe racjonowanie wody przez długotrwałą suszę. Temperatury rosną tam do nienotowanych od lat poziomów i już teraz obowiązują 48-godzinne przerwy w funkcjonowaniu wodociągów. Władze zapowiadają, że rozważą dalsze ograniczenia w dostawach wody na całej wyspie. W stolicy i kilku

0: innych regionach dotkniętych suszą od kilku dni trwają wielkie protesty mieszkańców, którzy zarzucają rządowi bezradność wobec klęski żywiołowej. A my już jutro odpoczniemy od upałów. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu na zachodzie lokalnie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na północy, na wschodzie i miejscami na południu. Maksymalnie od 19 do 21 stopni nad morzem, od 23 do 26 w centrum. Jeszcze 29 będzie na wschodzie kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny trwa, a z nami jest dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan i Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych UKSW. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Przeczytaliśmy list.
3: Przeczytaliśmy.
2: To jest punkt, lektura obowiązkowa tego popołudnia i wieczoru. List, przypomnę słuchaczom, grupy Morawieckiego do prezesa, próbują przekonać prezesa do pojednania. Zaraz, a może takie pierwsze wrażenie właśnie?
3: Ile czata GPT w liście? To moje pierwsze wrażenie. Proszę wybaczyć, ale ja jestem po serii obron. Recenzowałam i poprawiłam wiele prac dyplomowych, zatem jestem bardzo wyczulona.
2: I to czuć takie... tutaj sztuczną inteligencję?
3: Nie, bo są też powtórzenia, aha, więc okay. Nie wyeliminowała. Język jest trochę niedoskonały, dlatego jako purystka widzę tutaj pewne niedoskonałości ręki ludzkiej.
2: Według pani realny spór, czy jednak teatr?
3: No ja odkąd pojawiło się Stowarzyszenie Rozwój Plus, a następnie nadeszła po pierwsze Polska pana Sasina, skłaniam się ku interpretacji, że to jest gra.
2: Od początku. Obecnie na tym etapie to też jest gra, czy jednak już przerodziło się w
3: realność? Wierzę w szczere intencje pana Morawieckiego, który faktycznie postanowił coś ugrać dla siebie. Możliwe, że został przyparty do ściany, no bo nie zaproponowano mu niczego ciekawego. Kandydata na premiera został pan Czarnek. Zatem może poczuł się trochę urażony. Postanowił i swoją drogą, widząc też, że postawienie na Czarnka jest mocnym skrętem w prawo. Do tego pan Czarnek jakoś nie widzi gospodarczych elementów wyraźnie. Będzie demontował fotowoltaikę i inne reformy gospodarcze czynił. Zatem ten sektor elektoratu PiS, takiego wolnorynkowego, konserwatywnego, można nawet lekko centrowego, potencjalnie byłby do zagospodarowania. Teraz tutaj widzę podstęp, a mianowicie zastanawiam się nad tym, czy właśnie po pierwsze Polska nie została zastymulowana przez Jarosława Kaczyńskiego po to, aby dać przeciwwagę, znaczy, że w ogóle my w Prawie i Sprawiedliwości mamy różne stowarzyszenia i że to nie tylko, żeby odwrócić uwagę od Morawieckiego i też pokazać, że to właśnie jest jedno z wielu marginalne tam stowarzyszonko byłego premiera. Natomiast ten ruch i to ultimatum, które Jarosław Kaczyński wystosował do stowarzyszeń, tak jakby było ich kilkanaście, tak naprawdę oznacza Sasinie, zwijamy cię, nadszedł ten moment, bo trzeba się rozprawić z Morawieckim.
2: Ale ja też sobie tak trochę myślałem o tym, że jednak był kryzys wokół wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Niektórzy politycy nawet w rozmowie z mediami mówili, to my tak nie myślimy, my jesteśmy dumni z tego, że PiS rozpoczął też pomoc wobec Ukrainy i nadal ona musi trwać. Więc ten kryzys trzeba było czymś przykryć. No i teraz prezes tym ultimatum przykrywa, a jednocześnie skupia uwagę opinii publicznej wokół zbliżającego się spotkania przy grillu i jednocześnie na końcu może pojednanie. I to wszystko sprawi, że będzie oczywiście troszeczkę głośno i gorąco wokół PiSu, ale właśnie będzie uwaga skupiona wokół PiSu. A już o Przemysławie Czarnku, jego wypowiedziach antyukraińskich wszyscy zapomną.
3: Tak, to byłby szczwany plan. To byłby szczwany plan, bo faktycznie wypowiedź Czarnka zbulwersowała także część parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, bo była bulwersująca, nie oszukujmy się. I może faktycznie należy to interpretować jako ruch przykrywający, ale jestem ciekawa bardzo, co Jarosław Kaczyński odpowie na list, bo teraz pytanie jest, co się tutaj pojawi w odpowiedzi.
2: A to tak idzie w dwie strony, te wiadomości idą, pani doktor, bo list grupy Morawieckiego do prezesa, a prezes wysłał, może nie on osobiście, ale władze partii wysłały maila z oświadczeniem w załączniku, że ja niżej podpisana rezygnuję z udziału w stowarzyszeniach. Więc pytanie, jak ta wymiana listów się zakończy?
3: No właśnie, jaka tu jest kolejność? Czy najpierw był SMS, czy najpierw był list? Mm-hmm. Bo jeżeli najpierw był list, a potem SMS, to znaczy, że pewnie będzie kara za list.
2: A myśli pani, że politycznie może sobie pozwolić Jarosław Kaczyński na wycofanie się z ultimatum po raz drugi, bo już raz to zrobił wiosną tego roku?
3: Jarosław Kaczyński wiele rzeczy potrafi zrobić i na wiele rzeczy jego elektorat mu pozwala.
2: Czyli to nie jest niemożliwe.
3: Znaczy, gdybyśmy prześledzili ostatnie lata, to by się okazało, że naprawdę można wiele rzeczy powiedzieć, bo jak się kocha Jarosława, to się wiele wybacza.
2: No tak. Były wielkie powroty, chociażby Zbigniewa Ziobry.
3: Oczywiście. Zatem do tego bym nie przywiązywała wagi. Natomiast zwróciłabym uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, że też Jarosław Kaczyński jest niezwykle pamiętliwym politykiem, który nie wybacza. A zatem, jeżeli poczuł, że Mateusz Morawiecki go zdradził albo zachował się niezgodnie z oczekiwaniami, to wcześniej czy później kara nadejdzie. I będzie to zemsta na zimno.
2: Tak, pytanie. To może być na przykład, mogą być gorsze miejsca na listach wyborczych. Tak. Przetrzyma Mateusza Morawieckiego do układania list, a potem ewentualnie, gdyby Mateusz Morawiecki chciał wyjść już sam, to będzie mieć mniej czasu na przygotowanie do wyborów. Drugi temat ważny, pani doktor, bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że prezydent co prawda podpisał niektóre ważne dla rządu ustawy, chociażby karanie za patostreaming, lepsze zbieranie danych na temat zarobków lekarzy dla strony rządowej, żeby poznać rzeczywiste zarobki medyków, ale zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Czy według pani dla rządu to jest problem? Bo rząd może w końcu powiedzieć, akurat tę ustawę przygotowaliśmy i wysłaliśmy, to w sumie pierwsza przegłosowana taka ustawa przez polski parlament w historii polskiego parlamentaryzmu, więcej nie mogliśmy zrobić. Czy jednak to jest też problem dla rządu?
3: Bo
2: nie ma tego prawa.
3: Że to najlepiej pokazała wypowiedź pani ministry Kotuli, która przedstawiła całą historię pracy nad tą ustawą, że rezygnowali z tego i z tego i z tego, że...
2: A z wypowiedzi osób reprezentujących środowisko LGBT+, można często usłyszeć, tak, ogryzaliście tę ustawę, oszpeciliście wręcz czasami mówią, i co z tego macie?
3: Tutaj te środowiska mówią, że to ustawa współlokator plus,
2: tak.
3: Że to nic nie zostało z tego pierwotnego kształtu. Znaczy, to można różnie czytać, bo jak popatrzymy na perspektywę rządową, to na pewno się okazało, że nie ma sensu próbować współpracować z prezydentem, tak?
2: Przynajmniej w tych sprawach takich... Nie chcę użyć tego słowa światopoglądowych, bo to nie jest sprawa światopoglądowa, ale dotyczących praw obywateli. Bo ustawę wygaszającą rząd musiał wprowadzić, bo prezydent by nie przedłużył wtedy tam pomocy dla Ukraińców. Tutaj nie podpisał ustawy o statusie i tak to się...
3: Ale w każdym bądź razie dobra wola była. I co się okazało? Okazało się to, co zwykle, czyli weto. Zatem pytanie jest takie, czy tutaj ewidentnie prezydent gra na eskalację konfliktu, że on w żaden sposób nie, mimo pozorowanych ruchów, bo zobaczmy, tam były i spotkania, i pani
2: Pasławska,
3: tak, odwiedzała Pałac Prezydencki, był tworzony taki klimat, że może się uda, ale finalnie w ostatnim dniu, kiedy prezydent się musiał wypowiedzieć, powiedział weto.
2: No tak.
3: Zatem to jest pewien pstryczek w nos dobrej woli ze strony rządu.
2: Zobaczymy, jak Lewica do tego podejdzie, bo tu też słyszę, że zdania są trochę podzielone. Wicepremier Gawkowski mówił w Sejmie dziennikarzom, że ustawa powinna być jeszcze raz wysłana prezydentowi. PSL mówi, wyślijmy jeszcze raz, ale może jednak trochę zmienioną, ale tutaj Anita Kucharska-Dziedzic mówi, zróbmy to inaczej, zajmijmy się transkrypcją i prawom z niej wynikającym. A skoro o Lewicy, to na koniec krótki komentarz pani doktor, bo zdradzę słuchaczom, że obejrzeliśmy sobie przed programem takie krótkie filmiki, tak zwane rolki w mediach społecznościowych Lewicy, które przygotowuje i widać, że jest ich dużo. Jest jakiś pomysł na to, w ogóle zresztą Lewica jeździ po kraju w ramach wakacyjnego tournée, ale niektóre są takie specyficzne, dotyczące relacji państwo-kościół i reformy Państwowej Inspekcji Pracy i tam występuje w jednym filmiku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, w drugim Włodzimierz Czarzasty. Nie mówią nic, jest to tylko takie przygotowanie do filmu dokumentalnego. Zakładają mikrofon, siadają przed kamerą, przed światłem, jest taka muzyka jak do filmu dokumentalnego właśnie. Jak ze względu na komunikację polityczną pani na to patrzy? Dobry strzał, strzał w dziesiątkę, czy...
3: No ja mogę jedynie bazować na tym, jak ja zareagowałam oraz na krótkiej kwerendzie wykonaną u siebie w domu wśród małoletnich. I ani do mnie ten przekaz nie trafił, ani również do tych, którzy bardziej żyją w mediach społecznościowych. Tutaj mam na myśli mojego syna 15-letniego.
2: Ale może będzie ciąg dalszy? Może to był taki suspens?
3: Nie odczytałam to tego w ten sposób, ale możliwe, że nie jestem grupą docelową. Zatem zakładam, że gdzieś funkcjonuje grupa docelowa, która właściwie odczytała ten materiał. A tu oczywiście się można jeszcze wesprzeć w odpowiedzi, czy to jest dobry pomysł liczbą odsłon, tak? Mm-hmm. No to nie są to topowe materiały Lewicy, ale możliwe, że po dzisiejszej audycji, kiedy o tym mówimy, zrobiliśmy reklamę.
2: Możliwe. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żeberowski, realizował program Krzysztof Olesiewicz. O 18 wraca TOK 360 i Adam Ozga. Ten gorący politycznie dzień, ale też i cały tydzień będzie oczywiście też podsumowany w wyborach w toku, na które jutro o 9 zaprasza oczywiście Dominika Wielowiejska, a naszym gościem teraz na koniec była dr Kinga Wojtas. Dziękuję raz jeszcze.
3: Dziękuję.
2: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Maciej Kluczka, życzę dobrego wieczoru i weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje, będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Jest 18. Członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego apelują do prezesa PiS-u o pojednanie. Rząd chce wdrażać plan B po wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Koalicja, gdyby się dogadała, mogłaby na przykład ułatwić życie jednopłciowym małżeństwom zawartym za granicą. Paliwa znowu po 7 zł, spadków cen na horyzoncie nie widać. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Mozga, wciąż dzień dobry. Członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego piszą do prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Pragniemy jasno zadeklarować, naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczpospolitej właściwy kierunek. To fragment listu podpisanego przez 45 osób. Oprócz Mateusza Morawieckiego to m.in. Marcin Horała, Daniel Obajtek, Szymon Szynkowski-Welsenk, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Michał Dworczyk, Piotr Miller, Ryszard Terlecki czy Krzysztof Szczucki, gość Macieja Kluczki w wywiadzie politycznym.
19: Ten list pokazuje, że jest za jednością w różnorodności, to znaczy jesteśmy za jednością Prawa i Sprawiedliwości i chcemy pozostać w tej partii, ale Prawo i Sprawiedliwość miało być partią dwóch płuc, szerokiego namiotu. To sam prezes przecież niedawno mówił i w tej różnorodności i odnajdą się nasi wyborcy. Jestem przekonany i może być ich dzięki temu więcej i my byśmy się odnaleźli.
18: Celem jest jedność, celem jest dotarcie do grup, które odeszły od PiS-u, przekonują prezesa politycy, którzy dostali 7 dni na zakończenie działalności albo w stowarzyszeniu, albo w PiS-ie. Mam gotowy plan B, mówiła w rozmowie z Jackiem Żakowskim w poranku TOK FM pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy. Dziś prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Zakładała, że dwie osoby mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej czy kwestie pochówku. Na czym więc polega plan B?
0: Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
18: No to ministra Kotule czeka wizyta w Ministerstwie Finansów u Andrzeja Domańskiego. Adwokatka Anna Mazurczak mówiła mi w TOK 360, że o ile ZUS uznaje małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą, które mają polski dokument, to skarbówka już niekoniecznie.
20: Już dostaliśmy dwie negatywne interpretacje podatkowe, które przez ręce ministra finansów na pewno przeszły, z których wynika, że małżeństwa tej samej płci nie są zwolnione z podatku od spadku albo nie mogą się wspólnie rozliczać. Także to jest coś, co minister finansów mógłby zmienić. To jest wyłącznie jego decyzja. Zależy to wyłącznie od naszego rządu. Nie potrzeba do tego zgody prezydenta.
18: Cała rozmowa na ten temat w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Zresztą w tok.fm podchodzimy do sprawy z różnych stron, więc tych rozmów po wecie i o tym, co w przyszłości, jest znacznie więcej. Sejm wybrał rzeczniczkę praw obywatelskich i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale zanim Sylwia Gregorczyk-Abram obejmie stanowisko rzeczniczki, a Mateusz Pytma zasiądzie na fotelu szefa IPN-u, muszą jeszcze zostać zaakceptowani przez Senat. I wszystko na to wskazuje, że zielone światło dostanie Sylwia Gregorczyk-Abram, a Mateusz Pytma już nie. W Sejmie za Szpytmą rękę podniosły PiS, Konfederacja, PSL i część Polski 2050, tymczasem w Senacie większość mają jego przeciwnicy. Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum, mówi premier Donald Tusk.
21: Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
18: Z czego zdaje sobie sprawę wicepremier, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który wyjaśnia, że on i jego ugrupowanie poparło Mateusza Szpytmę, ze względu na jego działalność na rzecz ruchu ludowego.
22: Byłem wdzięczny, jakbym głosował inaczej, po prostu byłbym bardzo nie w porządku wobec jego dokonania. One są. Rozumiem, że inne środowiska mają swoje wątpliwości. Myślę, że one wynikają bardziej z polityki niż z oceny merytorycznej, ale no, taka jest polityka, taka jest rzeczywistość.
18: Przeciwnicy Mateusza Szpytmy mówią m.in. o nieprawidłowościach finansowych w IPN-ie za czasów, gdy kierował nim Karol Nawrocki, a Mateusz Szpytma był jego zastępcą. Ten temat wróci w TOK 360 już niedługo. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce utworzyć krajowy kontyngent humanitarny w oparciu o organizacje samorządowe, dowiedziało się TOK FM. Taki kontyngent będzie niósł pomoc w sytuacjach kryzysowych, zarówno w czasach pokoju, jak i w przypadku agresji z zewnątrz, o czym z rzeczniczką resortu spraw wewnętrznych Karoliną Gałecką rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Pęska.
23: Będą, rozumiem, dysponowały narzędziami, środkami do tego, żeby w różnych sytuacjach awaryjnych móc taką pomoc, środki rozdzielać.
24: Tak, praktycznie już od 2 lat działamy na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej. To także utworzenie krajowego kontyngentu humanitarnego oraz systemu hubów humanitarnych. Do tego kontyngentu wejdą głównie organizacje pozarządowe, które mają doświadczenie w pomocy społecznej, logistyce, dostarczaniu żywności, ochronie zdrowia, działaniach humanitarnych.
23: Jak rozumiem, pewnie Czerwony Krzyż, Caritas?
24: Na pewno organizacje, które mają duże doświadczenie właśnie w tym zakresie i tutaj zadaniem tych organizacji pozarządowych będzie uruchamianie dodatkowej pomocy wtedy, gdy obecne zasoby są niewystarczające. Wszystko będzie działo się oczywiście według ujednoliconych, stworzonych zasad.
23: Czyli nie tylko sprzęt, ale też taki kontyngent dual use.
24: Dokładnie, system dual use, nie tylko kwestia odpowiedniego zaopatrzenia tych hubów, ale również pomocy oferowanej na czas kryzysu i na czas pokoju.
23: I rozumiem, że to jest też taka pomoc na takie scenariusze jak, nie wiem, powódź, skażenie wody, zatrucie zbiornika, na przykład z uwagi na śnięte ryby.
24: Dokładnie tak. W sytuacji również kryzysowej, która jest spowodowana żywiołem, zmianami klimatycznymi, powódź, pożar, zatrucie wody, brak prądu, bo to również jest problem XXI wieku, wówczas właśnie takie huby mają mieć nie tylko zasoby, ale również szybko reagować w takich sytuacjach.
18: Powołanie do życia krajowego kontyngentu humanitarnego oraz hubów dysponujących sprzętem i zasobami na wypadek kryzysu planowane jest na lata 2027-31. Pociąg towarowy wykoleił się niedaleko Krynicy Zdroju między Wierchomlą a Piwniczną. Część z sześciu pustych wykolejonych wagonów wpadła do rzeki Poprad. Na odcinku Nowy Sącz Krynica Zdrój działa zamiast kolejowej komunikacja zastępcza. Przez zły stan powietrza i dym z pożarów lasów w Kanadzie Robert Lewandowski nie zadebiutował ostatniej nocy w Chicago Fire. Mecz został odwołany. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści w Chicago, które stało się najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie.
1: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
3: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze. Moja córka będzie tańczyła podczas finału piłkarskich mistrzostw świata i właśnie teraz trenuje. Napisała mi SMS-a, że są kiepskie warunki.
18: Amerykanie zaczynają gołym okiem odczuwać skutki zmian klimatu, mówił mi w TOK 360 Seriusz Zgrzebski, mieszkaniec Chicago i polonijny dziennikarz.
4: Do których też przyczynia się jak gdyby obecna administracja, nie pomagając, likwidując na przykład Agencję Ochrony Środowiska. Cóż, powodzie w tym tygodniu, wczoraj głębokie powodzie w Uvalde w stanie Texas, do tego fala upałów w całej Ameryce od zachodu do wschodu. No i teraz mamy problemy z pożarami. Ostatnie takie problemy 3 lata temu, teraz wygląda to o wiele gorzej. Dzisiaj 9:30 czasu lokalnego słupek pyłków przekroczył poziom 400, czyli o wiele gorzej niż było to wczoraj. Przewidywane jest, że ten stan będzie kontynuowany z Chicago jeszcze do jutra.
18: Kiedy ma spaść deszcz i przyjść wiatr z innych kierunków? Dym z Kanady negatywnie wpływa też na powietrze w stanach Nowy Jork i New Jersey, gdzie w niedzielę odbędzie się finał mundialu. No właśnie, na piłkarskich mistrzostwach świata zostały już tylko 2 mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i w Miami ten o 3. miejsce, które tradycyjnie interesuje niewielu, a zwłaszcza piłkarzy, którzy mają w nim zagrać. Michał Waszkiewicz.
5: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o 3. miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
7: Kompletnie zneutralizowana w półfinale, nie miała żadnych argumentów.
5: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
7: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
5: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
18: Mundial w TOK FM już za mniej więcej 10 minut. Ceny paliw nadal idą w górę. To efekt niekończącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bartosz Kądziołka.
25: Rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
26: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach, które już, myślę, wszyscy kierowcy odczuli, ponieważ większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
25: Analityk nie spodziewa się, że rząd wróci do programu obniżek na stacjach, ale jak dodaje...
26: Jeśli ceny przebiją ten poziom 8 zł i będą znowu zbliżały się do poziomu 9 zł, tak jak na koniec marca olej napędowy, który kosztował 8,75 zł i nie było widać końca podwyżek, rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu, to być może to będzie ten moment, kiedy jednak dosyć poważnie rząd zastanowi się nad jakimś nowym rozwiązaniem.
25: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. To drożej niż rok temu o złoty 17 za benzynę i złoty 22 za olej. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
18: 18.11 to jest TOK 360. A gościnią TOK 360 jest Estera Fliger z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
18: Sejm wybrał rzeczniczkę praw obywatelskich i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i o ile Sylwia Grygorczyk-Abram zapewnie zostanie zatwierdzona przez Senat, to już Mateusz Szpytma jako szef Instytutu Pamięci Narodowej zaakceptowany najpewniej nie zostanie. W Sejmie rękę za nim podniosły PiS, Konfederacja, PSL i część Polski 2050. W Senacie większość mają jego przeciwnicy, Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum. Czyli IPN nadal nie będzie mieć prezesa. Ma to znaczenie dla tej instytucji?
27: To
2: To znaczy jeszcze zobaczymy, prawda, jak będzie przebiegało głosowanie w Senacie. Rzeczywiście matematyka nie zostawia tutaj wątpliwości. PSL i PiS mają za mało głosów w Senacie, ale według moich informacji, według informacji Rzeczpospolitej, PSL lobuje wciąż aktywnie, żeby jeszcze ktoś się złamał, więc czas pokaże.
18: Tam ze strony Władysława Kosiniaka-Kamysza jest takie hasło, że jeżeli nie Mateusz Szpytma, to będą rządzić ludzie Karola Nawrockiego, on się odwołuje do Karola Polejowskiego.
2: Tak, to jest fałszywa alternatywa, którą postawił Władysław Kosiniak-Kamysz, bo on powiedział, że właśnie jeśli nie Szpytma, to rządzić będzie prawa ręka Karola Nawrockiego, a można powiedzieć, że Szpytma jest drugą, tą lewą ręką Karola Nawrockiego, bo był zastępcą, wiceprezesem w czasach Karola Nawrockiego, ale również w czasach prezesa Jarosława Szarka, czyli od 10 lat Mateusz Szpytma jest wiceprezesem IPN-u od momentu, w którym PiS przejął tę instytucję. I zapytał pan, czy brak prezesa ma znaczenie. No, w ogóle IPN jest taką instytucją, która wymaga bardzo głębokiej restrukturyzacji, reformy. Po 26 latach, odkąd powstał. Tego wymagałaby nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. No i właśnie sprawny prezes, który by tę instytucję przez reformy przeprowadził. Także czy tym prezesem zostanie Szpytma, czy tego prezesa nie będzie i dalej będzie bezkrólewie, no to będziemy oglądać niestety, ale degrengoladę i dalszy upadek tej instytucji, jej ogromną zapaść.
18: A jakie reformy powinien przejść IPN? Jedna mi od razu przychodzi do głowy. Jeżeli rozmawiamy o tym, że na przykład Mateusz Szpytma funkcjonuje wysoko w IPN-ie od czasu, kiedy IPN obsadziło Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli dyskutujemy o tym, że PiS, Konfederacja, PSL, część Polski 2050 za, Koalicja Obywatelska sprzeciw, to już w kontekście Instytutu Pamięci Narodowej zapala mi się jakaś czerwona lampka, że tu jest za dużo polityki, chociaż może jestem idealistą i powinienem się obudzić w 2026 roku.
2: To w takim układzie śnimy dalej razem, bo ja też jestem idealistką i to jest urząd, on powinien być oczywiście na służbie państwu, a nie żadnej partii politycznej, bo to zresztą został powołany. Natomiast pyta mnie pan redaktor właśnie o potrzebne reformy, to ja powiem taką ciekawostkę. Czy pan redaktor wie, ile lat potrzeba, aby sprawdzić wszystkie złożone do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej wnioski? To ja odpowiem, 24 lata. Instytut Pamięci Narodowej tonie we wnioskach składanych do Biura Lustracyjnego. Lustracja po tylu latach wyczerpała swoją formułę, a od tych dobrych kilkunastu lat nikt się nie schylił po to, żeby wprowadzić w tym obszarze zmiany, tak? Bo wciąż lustracją obejmowana jest za duża grupa osób i tak dalej. Można mnożyć, jak ten problem po prostu rozwiązać. No, ale mówiąc, to jest jeden z przykładów.
18: Ja myślałem, że już przestaliśmy sobie trochę lustracją zawracać głowę, bo lata zrobiły swoje i przestały to mieć znaczenie.
2: Lata zrobiły swoje, przestało to mieć znaczenie, a mimo wszystko prokuratorzy IPN sprawdzają wniosek po wniosku i jest to oczywiście po prostu absurdalne i ta lustracja wymagałaby właśnie ogromnych cięć, ale nic takiego się nie dzieje. Zrobienia porządku wymaga pion prokuratorski w Instytucie Pamięci Narodowej, tak? On powinien zostać włączony w ramach prokuratury powszechnej i tak dalej, bo to jest też ogromna część budżetu Instytutu Pamięci Narodowej. Ten budżet jest rozbuchany do po prostu niebotycznych granic, to jest przecież blisko 500 milionów złotych i spokojnie, odsyłam tutaj do tekstu w Rzeczpospolitej, rozmawiałam z ekspertami, spokojnie ten budżet można by obciąć i ograniczyć i dalej IPN wypełniałby swoje ustawowe zadania. Więc po prostu bardzo szkoda tej instytucji, bo spór chociażby historyczny z Ukrainą pokazuje, że potrzebna jest taka instytucja, która koordynuje działania państwa w obszarze polityki historycznej, która prowadzi działalność edukacyjną i tak dalej. Ale właśnie nie w tym stanie. Jest z tą instytucją coraz po prostu gorzej.
18: I może prowadzi tę politykę historyczną bardziej u podstaw. Dobrze kombinuje?
2: To znaczy, chyba też nie do końca tak. To znaczy tak. Od lat IPN nie odnosi jakichś spektakularnych sukcesów na tym polu, bo dobre kilkanaście lat temu, 2011 rok, jeśli dobrze pamiętam, IPN wypuścił grę Kolejka. To jest kultowa gra, prawda? Planszówka, która przybliża życie codzienne. No właśnie, ona trafiła pod strzechę, ale nie tylko w Polsce, bo ciekawostką jest to, że na przykład zrobiła furorę w Japonii. I to był taki przykład bardzo takiej mądrej właśnie od podstaw prowadzonej polityki historycznej. Tych planszówek jeszcze IPN później wypuścił kilka. Odpowiedzialna za to osoba Karol Madaj opuściła Instytut Pamięci Narodowej, kiedy tam przykręcana była śruba. Dzisiaj jest szefem Instytutu Pileckiego, który sobie radzi dużo lepiej w tej polityce historycznej na forum międzynarodowym. Po prostu sięga po bardziej subtelne narzędzia, podczas gdy IPN jest bardzo łopatologiczny, tak, wykrzykuje tą historię drukowanymi literami, można powiedzieć obrazowo. Ta misja edukacyjna też mi się nie wydaje, że można ją zaliczyć do jakichś sukcesów IPN-u, że kiedyś to chyba było robione lepiej. Natomiast ona wciąż ma potencjał, bo IPN to jest przecież kilkanaście oddziałów na terenie całego kraju, więc niewątpliwie to jest taka siatka, prawda, filii, instytucji, która by mogłaby być znakomitym wsparciem, nie wiem, dla lokalnych nauczycieli historii, więc jest na czym pracować. Ale na przykład w IPN-ie nastąpił w ostatnich latach dwukrotny wzrost stanowisk kierowniczych. IPN organizuje jakieś gigantyczne kongresy na stadionach w różnych miejscowościach w Polsce, w tym na Stadionie Narodowym. To jest takie przepalanie pieniędzy. Ta dyskusja, którą prowadzi IPN o historii, jest wsobna, bo ona jest tylko z udziałem prawicowych historyków i wyłącznie dla prawicowej publiczności. Jeszcze 20 lat temu IPN był w centrum naszych debat historycznych. Dzisiaj to jest temat dla koneserów. Już po prostu na palcach jednej dłoni można policzyć, kto się tym IPN-em interesuje. No szkoda, zaprzepaszczamy naprawdę ogromny potencjał.
18: Koneserka Estera Fliger z Rzeczpospolitej.
2: Tak, możemy powiedzieć. I pan redaktor też jest chyba koneserem.
18: Do usłyszenia zatem. 18.18. Bardzo dziękuję. 18.20 informacje TOK FM, po nich Mundial w TOK FM. Koneser sportu wpadnie, Błażej Kulesza.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj big.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzeda.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.22, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Członkowie Stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego napisali list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Chcą go przekonać, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest Polsce potrzebna i że jego celem jest jedność, jednoczenie partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko ma związek z tym, że kierownictwo PiS w tym tygodniu zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Chodzi m.in. o Rozwój Plus właśnie Mateusza Morawieckiego i po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Ten ostatni wygasił już działalność stowarzyszenia. Ukraińskie wojsko zaatakowało dziś w nocy terminal naftowy, rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu nad Wołgą. Dwa tankowce, holownik i okręt patrolowy na Morzu Czarnym i Azowskim, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sławnieft Janos jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji oraz największą rafinerią w centralnej części kraju, a zaatakowane tankowce były wykorzystywane do transportu rosyjskich surowców z pominięciem międzynarodowych sankcji. Unia Europejska nałożyła z kolei sankcje na rosyjską menadżerkę Irinę Harisową oraz 5 rosyjskich spółek z grupy ABS Elektro. Uznano je za zaangażowane w produkcję dronów wykorzystywanych przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Sankcje oznaczają zamrożenie aktywów na terytorium Unii Europejskiej oraz zakaz wjazdu do państw członkowskich.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl
10: 18.23, Adam Ozga, naprzeciwko mnie Błażej Kulesza.
11: Dzień dobry.
10: To jest Mundial w TOK FM, jeszcze przeglądam notatki. IPN to nie to, Morawiecki to nie to, Veto to nie to, jest Slavko Vincic. Słoweniec Slavko Vincic będzie sędzią głównym niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata w East Rutherford, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii, czyli nie Szymon Marciniak, co już o tej porze przewidywaliśmy. Slavko Vincic, co myślisz?
11: To jest jednak moim zdaniem zaskakująca kandydatura, przede wszystkim dla polskich kibiców, bo myślę, że to nazwisko doskonale wszyscy pamiętamy, chociażby właśnie w związku z Mundialem, bo przecież to był arbiter tego barażowego meczu Polski ze Szwecją, no a nie wszystkim się ta praca tego arbitra podobała, niemniej jednak ma też...
10: Ale przegraliśmy ten mecz, tak? Dla przypomnienia.
11: Nie
10: przez sędziego przegraliśmy.
11: No, parę kontrowersyjnych decyzji tam jednak było, a można było chyba wykorzystać VAR, ale oczywiście to, żeby była jasność, to nie przez sędziego ten mecz został przegrany, a niestety tylko przez zawodników, ale i to jest taki arbiter, trochę skandalista na Bałkanach, bo od razu dziennikarze bałkańscy wyciągnęli mu historię sprzed 6 lat, kiedy to został przyłapany na pewnej imprezie, w której byli ludzie dziwnego pokroju, to wszystko wydarzyło się 6 lat temu w Bośni i Hercegowinie. Został złapany wraz z 20 innych ludzi podejrzanych o produkcję narkotyków, także związanych z sutenerstwem. Potem został oczywiście zwolniony. Tłumaczył się tylko tym, że był po prostu na nieodpowiedniej imprezie. No, teraz trafi, miejmy nadzieję, na odpowiednią imprezę. Sam zresztą był bardzo mocno wzruszony. Zresztą FIFA pokazała ten moment, kiedy Pierluigi Collina ogłasza skład sędziów na ten finał i faktycznie wszyscy zaczęli bić brawo.
10: Szymon Marciniak też?
11: Tak, aczkolwiek miał jakąś taką niewyraźną minę. Wszystkie polskie media od razu zrobiły taką stop klatkę, wypatrując w gronie tych 13 arbitrów, którzy czekali na tą ostateczną decyzję. Zrobili takie zdjęcie Szymonowi Marciniakowi. Miał taki dziwny wyraz twarzy.
10: Ale w sędziowaniu stop klatka jest bardzo myląca.
11: Ale czasami tak bardzo samo, ważna.
10: I tak samo może nie, jest z ogłaszaniem, kto będzie sędziował mecz. To... na stop klatce można każdego złapać.
11: To
10: po prostu
11: mówię pół żartem,
10: ja mam
11: pół
10: tutaj dziwne miny bez przerwy. Jakbyście stop klatki zrobili, to po prostu
11: może
10: byłoby gorzej
11: trzeba,
10: niż Marciniak.
11: Panie redaktorze. Natomiast jeżeli chodzi o Szymona Marciniaka, to jednak ja mam takie dziwne uczucie, że FIFA chyba go trochę niesprawiedliwie potraktowała.
10: A to prawda.
11: Bo tu trzeba się zgodzić, bo być może, okej, finał to na pewno nie. Mecz o trzecie miejsce może.
10: Ale to dostają ci młodzi, mniej doświadczeni. Ale kurczę, dwa mecze grupowe, było tyle czasu, żeby go wykorzystać. To jest bardzo dobry sędzia. Coś tam chyba nie zagrało albo
11: absolutnie.
10: Ktoś próbował coś komuś udowodnić. Ale
11: różne są historie, różne są pomysły. Być może ktoś do kogoś zadzwonił. Gianni Infantino znany jest przecież z tego, że lubi rozmawiać z różnymi ludźmi i potrafi czasem nawet zmieniać decyzje. Mam to oczywiście na myśli prezydenta Trumpa. No, niemniej jednak trochę
10: tak,
11: to niesprawiedliwe.
10: Prezydent Donald Trump namówił Gianniego Infantino, znaczy interweniował Gianniego Infantino, a potem niezależne gremium zawieszenie lidera amerykańskiej kadry za czerwoną kartkę, co nie zdarzyło się na mundialu od wielu, wielu lat.
11: Może prezes Cezary Kulesza powinien
10: Nie było jeszcze kartek, kiedy ostatni raz taki numer został wykonany na mundialu, żeby komuś to zawieszenie cofnąć.
11: To prawda, to może Cezary Kulesza powinien zadzwonić do Gianniego Infantino, żeby interweniować w sprawie
10: Najpierw
11: Szymona.
10: Musiałby pokojową nagrodę FIFA odebrać.
11: To jeszcze chyba trudniejsze. Tyle o sędziach, bowiem oczywiście...
10: Tak, bo już napompowaliśmy ten balonik w Polsce wystarczająco mocno.
11: Olbrzymio. Myślę, że trochę za mocno nawet, bo jeżeli czy można było przeczytać w ostatnich godzinach, że a być może dojdzie do czegoś niesamowitego i Polak ponownie posędziuje finał Mistrzostw
10: Aż
11: Świata.
10: Aż zacząłem w to wierzyć.
11: No nie, ja nie, absolutnie nie. Aczkolwiek trochę z uśmiechem czytałem te wszystkie doniesienia prasowe właśnie w tym temacie. Ale my mówimy o sędziowaniu finału, natomiast finał już został wyśmiany przez niektórych. Były szef FIFA, trochę też skorumpowany, Sepp Blatter, ironizuje.
10: Trochę też skorumpowany. Odrobinkę.
11: No, odrobinkę. Pamiętam tam piękną historię, kiedy jeden z komików bodajże wówczas rozrzucał pieniądze na konferencji Seppa Blattera, oskarżając go o łapówkarstwo i przyjmując...
10: Tak, ale nie podoba mu się ten finał, który ma być w niedzielę, zdaje się.
11: No, ja myślę, przerwa mu się najbardziej chyba nie podoba, bo potrwa nie 15, a 30 minut i to wszystko jednak zmierza w stronę Super Bowl, no bo wielki, wielki koncert nam się szykuje w przerwie, będzie Coldplay, będzie Madonna, Shakira, BTS, no sporo to wszystko. Jak jeszcze przeczytałem, że mają być postacie z Muppet Show i ulicy Sezamkowej, to sam zaczynam się zastanawiać, czy ja nie przypominam Oscara z rzędy pewnego bohatera ulicy Sezamkowej, czy to na pewno finał wielkiej sportowej imprezy tak powinien wyglądać, bo jest to trochę dziwne. No, niemniej jednak każdy wielki mecz potrzebuje wielkiej oprawy, natomiast Sepp Blatter uważa, że to wszystko idzie w stronę Super Bowl. No i pyta trochę z sarkazmem: FIFA, dokąd zmierzasz? No i Ciekawe, bo jednak Gianni Infantino potrafi to wszystko dobrze zmonetyzować, patrząc na to, co się dzieje w przerwach na nawodnienie, także już w naszym kraju, bo jeszcze w tej fazie pierwszej i na początku fazy pucharowej nie mieliśmy przerw reklamowych, a teraz wszystko się już pozmieniało i teraz i my w Polsce oglądamy reklamy, a jak...
10: Przynajmniej przestaliśmy się oszukiwać, chociaż ja lubię patrzeć na te kulisy, lubię patrzeć, co dzieje się na boisku, kiedy prawda? Piłka nie jest w grze, więc bardzo... Nawet mi się to podobało, że tam trochę widzę, że się naradzają. Zajrzałem do przepisów gry w piłkę nożną. Artykuł 7. Czas trwania zawodów. Przerwa między częściami zawodów. Zawodnikom przysługuje prawo do przerwy między obiema częściami zawodów nie dłuższej niż 15 minut. Zezwala się na krótką przerwę dla uzupełnienia płynów, która nie powinna przekroczyć jednej minuty między połowami dogrywki. Regulaminy rozgrywek muszą określać czas trwania przerwy, który może być zmieniony jedynie za zgodą sędziego. Czyli...
11: To myślę, że
10: Vincic się... łamie przepisy gry w piłkę nożną.
11: No zaraz, pewnie Vincic się na to zgodzi.
10: No ale nadal nie dłuższy niż 15 minut. Regulaminy muszą określać czas trwania przerwy, który może być zmieniony jedynie za zgodą sędziego.
11: No więc Słoweniec na pewno się na to zgodził, skoro został wybrany. No a wszystko ma wyglądać spektakularnie, więc chyba, że nie wiem, że przegrana drużyna zaraz po końcowym gwizdku zacznie unieważniać cały finałowy mecz.
10: Aż tak nie, ale myślę sobie, że może szklankę napełnimy do tej pełnej połowy. Bzdura, no, nieważne. Bo może należy do tego podejść w ten sposób. 20-25 minut przerwy, dłuższy odpoczynek dla zawodników, dłuższy czas dla selekcjonerów, dla sztabów, na ogarnięcie tego, co się wydarzyło wcześniej. Może przełoży się to na widowiskowość drugiej połowy?
11: No,
10: nie wierzysz
11: zobacz,
10: w to?
11: Niespecjalnie. Niespecjalnie. Mam wrażenie, że tu wszystko jednak chodzi o pieniądze, tym bardziej, że podobno jakieś wejściówki na finał jeszcze są. $30,000, tylko jeżeli masz, to spokojnie możesz wejść na stadion.
10: Ale jeszcze trzeba dojechać, co też tak, swoje kosztuje. Tak, jeszcze tak. Dobrze by było, żeby nie padał deszcz, bo stadion jest odkryty.
11: To prawda.
10: Prognozy pogody są obiecujące, choć jest problem z zadmieniem przez pożary w Kanadzie, w Stanach Nowy Jork i New Jersey. Chociaż tutaj też prognozy są w miarę obiecujące. Ma spaść deszcz, ten deszcz ma spaść jutro, więc trochę oczyści powietrze.
11: Wszystko pod kontrolą, krótko
10: tak,
11: mówiąc.
10: Wszystko doskonale pod kontrolą. Na stadion nie da się dojść piechotą, to też mnie niezmiennie bawi.
11: No, to jest jednak problem. No cóż, no Amerykanie myślę, że doskonale sobie z tym poradzą. No, myślę, że ten mundial jednak i tak będziemy wspominać, bo to mundial wyjątkowy w 1994 roku, kiedy to Amerykanie pierwszy raz organizowali sami mundial wówczas.
10: Mój pierwszy mundial, świadomy.
11: Ach, proszę
10: 94.
11: bardzo. A jednak to ważna data w takim układzie. Był jednak wyjątkowy. Wszyscy doskonale pamiętają chociażby ten finałowy mecz, te pełne stadiony i to był wówczas taki przełom przede wszystkim dla samych Amerykanów, żeby jak gdyby pokochali sokera, bo tak przecież w Stanach to wszystko się nazywa. Teraz, co ty zapamiętasz z mundialu?
10: Zapamiętam, jak budzę się po meczu, bo zdążyłem zasnąć mniej więcej po pierwszej połowie. Na pewno zapamiętam Republikę Zielonego Przylądka jako takie objawienie.
11: Wszyscy jesteśmy kapowerdeńczykami.
10: Jako drużynę, która zmieniła mój pogląd na temat tego rozszerzenia mundialu do 48 drużyn.
11: Czyli w sensie, jest...
10: Widzę, że to ma pewien sens, że ci mniejsi też się pojawiają na mundialu i mogą się pokazać, i mogą stworzyć jakąś historię tam. Chociaż, mówiąc uczciwie, tak sportowo, to zacząłem śledzić od ćwierćfinałów.
11: No, ja myślę, że jak wszyscy, ja jednak jestem chyba człowiekiem starszej daty, bo uważam, że ten mundial był zbyt za duży. Przede wszystkim te mecze pierwsze były trochę o nic, nawet kiepskie. Oczywiście wszyscy kibicowali Republice Zielonego Przylądka, natomiast no, było to trochę dziwne i aż nie chce mi się wierzyć w te wszystkie pomysły rozszerzenia po raz kolejny mundialu nawet do 64 ekip. To już naprawdę kosmos. Mam nadzieję, że tego kosmosu nie doczekamy, a ja bym optował jednak za tym, żeby tych drużyn było jak najmniej, bo wtedy grają absolutnie najlepsi. I przyznaj, że te ostatnie spotkania to naprawdę była uczta dla wszystkich kibiców.
10: Tak, to naprawdę było coś. Sobota, godzina 23 polskiego czasu, mecz o trzecie miejsce Francja-Anglia. Bardzo będą nieszczęśliwi jedni i drudzy tam na boisku, coś czuję. Niedziela, godzina 21, finał Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna. Proszę bardzo, jaka będzie ostatecznie, jak będzie wyglądał podium mundialu?
11: Argentyna? Mhm. Hiszpania? Mhm. Francja.
10: Dobra.
11: Błażej Niech Kulesza. Się spełni.
10: Błażej Kulesza, dzięki wielkie. To był Mundial w TOK FM, 18:36. Adam Ozga, wracam za chwilę na chwilę.
4: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
6: Reklama. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
17: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
22: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
23: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
24: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
25: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
26: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
27: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi

0: sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Izraelski parlament przegłosował samorozwiązanie przed wyznaczonymi na 27 października wyborami. W ostatnim tygodniu obrad Izba przyjęła szereg ustaw, które wywołały krytykę opozycji. Według sondaży koalicja premiera Benjamina Netanyahu nie będzie miała większości w nowej kadencji. Krytyk Władimira Putina Boris Nadjeżdin z kolejną sankcją uniemożliwiającą start w wyborach. Rosyjski sąd ukarał go grzywną 1000 rubli za eksponowanie symboli ekstremistycznych w postaci zdjęcia Aleksieja Nawalnego. To oczywiście cytat. Kara jest minimalna, ale decyzja sądu oznacza, że polityk nie będzie mógł kandydować w wyborach do Dumy Państwowej w tym roku. Obrazy, rysunki i fotografie Zdzisława Beksińskiego można będzie oglądać od jutra w stolicy Wielkopolski. Wśród dzieł pokazywanych na międzynarodowych targach poznańskich będą także te rzadko prezentowane prace pochodzące ze zbiorów prywatnych.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Chwila minęła, Adam Ozga po 20 na mikrofon Tok FM zaprasza Tomasz Fęskę. Trwa nabór na ostatni turnus szkolenia Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego Wakacje z Wojskiem 3. Kiedy jesteś gotowy, gotowa poświęcić swój czas wolny na rzecz państwa? Oto Tomek zapyta w programie Mikrofon Tok FM. Wcześniej porozmawia z gośćmi, doktorem Michałem Piekarskim z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego i Bartłomiejem Wypartowiczem z Defense24.pl. Po 22 Maciej Zakrocki, podsumowanie tygodnia w Polsce i na świecie. Po 23 dzień w Tok FM w audycji Między Słowami zakończy Kamil Wróblewski. Rozmawiać będzie z Mają Kleszcz o nowościach muzycznych i zapowiedzi płyty Nieklikalne. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, a Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Maria Andrzejewska, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga, dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. W poniedziałek Tok 360 punktualnie o 12 i oczywiście o 16.
3: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
4: Dzień dobry.
3: Jacek Balkan, Sławek Paruszewski, ostatnia edycja tego programu w tym tygodniu. No i tak jak zapowiadaliśmy, podsumowanie półrocza w Polsce, sprzedaż nowych samochodów. Tak na początku roku, po pierwszym kwartale myślałem, że to tak niewiele się będzie zmieniać. Trochę się zmienia, jest wielu zwycięzców, jest wielu przegranych. Sprzedaż po pierwszym półroku, tu będę zawsze porównywał do pierwszego półrocza roku 2025, chyba że powiem czerwiec. Więc tak, wzrost sprzedaży 9%, jeśli chodzi o samochody osobowe, 15%, jeśli chodzi o samochody dostawcze.
4: Przepraszam, jeszcze raz, jaki okres?
3: Całe pół roku.
4: Całe 300 tysięcy sztuk. No,
3: tak.
4: To jest bardzo dużo.
3: Tak, sporo jak na dzisiejsze czasy, prawda? Lider, jeśli chodzi o modele, pozostał ten sam, chociaż w czerwcu Octavia wyprzedziła Corollę, ale po pół roku Corolla jest liderem, Sportage jest na trzecim miejscu. Szybko się prześlizgnę bardzo po dostawczych, bo już po pół roku dawno zresztą Toyota nie jest liderem w dostawczych. Wyobraź sobie, cały ubiegły rok Toyota była liderem dostawczych. W tej chwili została zdetronizowana i to tak solidnie przez Renault, który chyba ma 1/3 wzrost sprzedaży dostawczaków. Niewiarygodne. Jest liderem, a na trzecim miejscu jest Ford. Ale wróćmy do samochodów osobowych. Moja subiektywna ocena, kto jest zwycięzcą, kto jest przegranym. Zwycięzcą i przegranym jest Toyota, koncern Toyota. Dlaczego? No trudno powiedzieć, że lider jest przegranym. Jest cały czas na pierwszym miejscu, ale wciąż i cały ubiegły rok i pół tego roku ma spadek sprzedaży. Toyota o 3%, Lexus aż o 12%. Natomiast depczą po piętach, ale zbliżają się. Skoda wzrost o 10%, Volkswagen wzrosło 10. A wiesz, gdzie jest jeszcze zwycięzca w pierwszej, powiedzmy, 20? BMW. Czwarte miejsce, słuchaj, po pół roku.
4: No świetnie sobie radzą.
3: Prawda? 15%. Mercedes i Audi też trudno uznać ich za przegranych, bo mają 6-7 miejsce, mimo przy niewielkiego wzrostu i minimalnego spadku o 0,5% w przypadku Audi. No i Koreańczycy też trochę słabują, wiesz, bo podobno, jak mówią statystyki, Chińczycy bardzo ich podgryzają. Kia spadek o kilku procent, Hyundai o 10%. No, ale poczekaj. Jeszcze tą pierwszą 20 zamknę, bo nie chcę przecież mówić o zwycięzcach w pierwszej setce czy 50 marek, bo przecież Chińczycy na pewno są zwycięzcami. Omoda, MG, bo to jest 12-13 miejsce i naprawdę to już jest, słuchaj, prawie 10 tysięcy sztuk MG. Prawie ponad 7 Omody. I przed nimi jest Renault. I tu jest pytanie.

0: Może ty mi podpowiesz. Ford ma spadek sprzedaży o 16%, jest na 16 miejscu. Nie ma nowości, jestem w stanie zrozumieć. Ta gama nie jest bardzo bogata, Puma i Kuga ciągną. Ale Renault ma spadek sprzedaży po pół roku o 10% i trochę jestem zdziwiony, bo bardzo dużo mają modeli, mają dobre elektryki, mają naprawdę sporą ofertę, mają nowe Clio i spadek. A Dacia, słuchaj, która jest nie 11, bo Renault jest 11, tylko jest 9, ma wzrost o 7%. Mazda też dobrze sobie radzi, weszła CX-5, ma wzrost o kilkadziesiąt procent. Co z tym Renault, Jacku? Bo Renault był wczoraj. Co, z czego to wynika? No? Ja wiem, z czego wynika spadek Mitsubishi, Suzuki, Porsche. No.
1: Słuchaj, oni mają kilka świetnych samochodów.
0: To wiemy, no.
1: Tak naprawdę dla mnie jest to firma, która najlepiej odrobiła lekcję z konieczności wprowadzania przepisów, różnych systemów, wyłączania ich, ekranów, wygody obsługi, ergonomii. Tam masz zawsze przyciski do obsługi klimatyzacji. Świetne są w obsłudze
0: ja
1: te
0: samochody. Ja też to wnętrze chwalę, ale ja tak, pytam o co innego.
1: Ale
0: dlaczego jest
1: słuchaj,
0: ten spadek?
1: Powiem ci tak, mam wrażenie, że oni jakoś nie są się w stanie odpowiednio przebić i dobić do świadomości. Myślę, że w przypadku na przykład Rafale i Espasa. Dwa świetne samochody, dostępne wyłącznie z silnikami 1-2-3 cylindry hybryda albo
0: trochę
1: hybryda plug-in.
0: Powinny
1: świetnie
0: być
1: to działa, mało pali, doskonale jeździ. Tak, ale wiesz co, gdzieś. Ale słuchaj, w mojej świadomości też ta skrzynia Multimode, 15-przełożeniowa, jakby mechanizm o 15 przełożeniach, kilka dla silnika spalinowego, kilka dla napędu elektrycznego, też to funkcjonowało jako coś ultra skomplikowanego, ale to fenomenalnie działa. Lepiej niż te automaty w Stellantis czy
0: no dobrze, ale
1: czy
0: to kto im zabiera? No,
1: czego,
0: to...
1: Słuchaj, czego im brakuje? No. Jakiegoś porządnego wejścia z lepszymi cenami. Tak jak Honda zrobiła na przykład.
0: A właśnie,
1: Honda. Czego nie pożałowała.
0: Sukces, słuchaj, wzrost
1: właśnie.
0: O 1/4 przez
1: ale
0: pół roku.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo 2 czy 3 lata temu za Civica trzeba było zapłacić 185 tysięcy, a teraz 130 parę i wszyscy to wiedzą. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że za Rafale trzeba było zapłacić 250 tysięcy, a teraz trzeba zapłacić 200 i to z PHEV, a zwykłego kupisz za 160. Mam wrażenie, że gdzieś tutaj oni pilnują tej ceny, okej, pilnują wartości rezydualne, to też ma swoje zalety, natomiast nie przebili się z informacją, hej, u nas też potrafi być tanio.
0: No dobra, może tak być. To tylko jeszcze powiem, że wiem, bo wydaje mi się, że to jest jasne, że jest lekki spadek sprzedaży, a nawet nie lekki. No w Suzuki 9%, no to może lekki, bo mają słabą gamę modelową. Mitsubishi też już nie bardzo ma czym handlować, bo bliźniaka Clio wycofali.
2: No nie, to jest...
0: Prawda? No i Porsche nie ma spalinowego Macana i tak się dobrze trzyma, bo to ten spadek sprzedaży myślałem, że będzie dużo większy. No jest 20%, to też nie jest mało. Seat jest u nas zaniedbywany, w Europie nie, w Polsce ma też spadek kilkanaście procent, tak jak no chociażby Ford, ale Cupra idzie jak szalona do góry, wyobraź sobie. Cupra po prostu zjada w tym koncernie 3/4 sprzedaży, ma wzrost nadal. No dobrze, a ty mówiłeś, że sam czerwiec też jest ciekawy, tak? Co takiego w tym czerwcu się dzieje, co się nie działo przez pół roku?
1: Słuchaj, co się dzieje, co się nie działo przez pół
0: no,
1: roku?
0: No, czy są jacyś, zaskoczenia?
1: No po pierwsze,
0: jakieś.
1: Tak, lider Skoda Octavia. Druga rzecz jest taka, że to był najlepszy miesiąc w całym XXI wieku. Wiesz, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów nowych. 66,5 tysiąca nowych samochodów osobowych i tych lekkich do 3,5 tony dostawczych zarejestrowano w czerwcu tego roku. To naprawdę, wiesz, fenomenalny
0: ja patrzę.
1: Fenomenalny przyrost.
0: Wzrost sprzedaży.
1: W porównaniu z, maja, z majem to jest 20-procentowy wzrost, nie? Więc to jest świetny wynik. 700 w pierwszym półroczu, 350 tysięcy samochodów nowych zarejestrowano. To wiesz, jeżeli skończymy rok z podobnym wynikiem, no to będzie 700 tysięcy nowych aut. No to w ogóle, wiesz,
0: no tak,
1: co to są zawartości?
0: Jasne, osobowe prawie 60, widzę, zeszły rok było niecałe 50 tysięcy tych samochodów. Ale słuchaj, bo to ciekawe, bo zobacz, Octavia, to dobrze, że wspomniałeś, ja też. Ostatnie 3 miesiące zeszłego roku też Octavia lepiej się sprzedawała niż Corolla. Potem Corolla się odbiła. Nie wiem, co będzie na koniec roku, ale bardzo mnie ekscytuje ta rywalizacja, bo te samochody, zobacz, mają i kombi, przecież mają tam sedany, jest oferta bogata, jeśli chodzi o nadwozia. No i tutaj rzeczywiście jest...
1: Ale, słuchaj, intuicja mi podpowiada, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy będziemy mieli pewne przetasowania.
0: Myślisz, że koniec roku
1: i
0: będzie
1: zaskoczony? Słuchaj, wiesz co, tak, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli tylko ruszą się zbóje tacy jak Ford, Renault,
0: No ale nie, co to znaczy jakiegoś... ruszą się? No Ford nie to będzie znaczy miał nowych właśnie, modeli.
1: Ale słuchaj, to nieważne. Ofensywa cenowa. Ford Kuga daje ci teraz za 130 tysięcy złotych hybrydową. Rozumiesz? I się przebijają z tą informacją. Więc myślę, że tutaj będzie troszeczkę... Myślę, że Skoda nie obroni tego tytułu lidera.
0: A mówisz o modelu, czerwcowego. Tak?
1: Tak.
0: Ale słuchaj, no na pewno, wiesz, mam wrażenie, że no mimo tych spadków, to do końca roku nie ma szans, żeby Toyota dogoniła, czy Skoda dogoniła Toyotę, czy Volkswagen Skodę. Nie. Ale słuchaj, jeszcze ciekawostka, po pół roku ten podział na napędy. Pamiętasz, mówiliśmy całkiem niedawno, jak było w Europie, że wiadomo, hybrydy rządzą w Unii Europejskiej elektryki, to jest już ponad 20%, czy tam po 5 miesiącach było coś takiego. A jak jest w Polsce po 6 miesiącach, całe 6 miesięcy? Słuchaj, no tak, hybrydy rządzą, oczywiście. Połowa sprzedaży to samochody hybrydowe, tradycyjne. Wzrost o 11%, pół roku do pół roku ubiegłego. Pluginy, ogromny wzrost, to zawsze podkreślam. Dwukrotny, słuchaj. Udział pluginów jest co prawda tylko 8,5%, ale to jest 2 razy więcej w sztukach niż rok temu tych pluginów sprzedano. I wodorowych 0 po pół roku. No to właściwie już nie chcę nawet płakać. Elektryki, mimo dopłat, których nie ma, minimalny wzrost, 15%. Ale udział jest tylko 5% z haczykiem, w Unii 20%. Diesle spadek, słuchaj, o 14%, udział 6%, czyli elektryków udział jest prawie taki jak diesla. No i benzynowych, takich tradycyjnych, to jest co czwarty mniej więcej minimalny spadek. W dostawczych to wiadomo, diesel to jest 90% napędów, elektryki 3%. No słuchaj, ciekawie się dzieje. Też czekam, wiesz, no nie tylko czekam, wiesz, na pół roku. Zawsze czekam na to, co się będzie działo po wakacjach. Bo wiesz, wakacje to jest taki ciekawy okres, jeśli chodzi o sprzedaż. I co będzie po 9 miesiącach, zobaczymy. No, to tyle. Właściwie uważam, że... No...
1: Sławku, to ja przejdę płynnie do kolejnego tematu i do samochodu, który być może pamiętasz. Czy kojarzysz taką markę Autobianki?
0: No oczywiście, to maluchy masz były jakieś... takie.
1: Tak. Bianchi to była taka firma, która produkowała rowery w latach w XIX wieku i potem samochody do 1939 roku. Po wojnie marka Auto Bianchi została stworzona przez Bianchi, czyli tego producenta rowerów i samochodów sprzed wojny, Pirelli i Fiata. I tak naprawdę Fiat chciał mieć kontrolę nad nowym producentem samochodów we Włoszech, żeby im przypadkiem nie weszli w tę pozycję totalnego dominatora, no bo Włochy motoryzacyjnie po wojnie to Fiat i nic innego i oni tego bardzo pilnowali. Więc tutaj w tym Auto Bianchi mieli udziały. W 1967 roku wykupili to Auto Bianchi już na stałe i traktowali trochę do testowania na klientach nowych rozwiązań technicznych, na przykład napęd na przód albo taka wersja nadwozia z otwieranym bagażnikiem typu hatchback. Więc Auto Bianchi to był trochę poligon doświadczalny, ale też było kilka fajnych modeli. Niektóre wyglądały tak jak Fiaty, ale był model na przykład A112, który był taką trochę nowoczesną interpretacją miniaka. Świetne auto, piękny samochód, mały, tam 3,30 m bodaj. Ale rewelacyjnie narysowane.
0: Ale nie ma go już ile? Z 40-50 lat chyba, nie?
1: Do 80 któregoś roku był produkowany. Do 95 roku były produkowane Auto Bianchi. Ostatni model to Y10, który wyewoluował w Lancie Y. I teraz słuchaj, to Auto Bianchi, ono gdzieś tam funkcjonuje w tej świadomości Włochów przede wszystkim, nas też trochę, no ale powiedzmy, że to nasza robota, więc ale tak to już to zostało zapomniane. I od czasu do czasu gdzieś to Auto Bianchi się pojawiało. Przez ostatnie 2 lata na przykład był taki pomysł omawiany w mediach, że może to Auto Bianchi sprzedać Chińczykom na przykład. Tak jak wiesz, MG sobie wykorzystali, to może sobie te Auto Bianchi wykorzystają. Ale... Włoski parlament w 2023 albo 2024 roku uchwalił takie przepisy, że jeżeli jesteś właścicielem praw do marki, która jest w jakiś sposób istotna dla włoskiego przemysłu, kultury, to jeżeli jest ona uśpiona przez dłużej niż 5 lat, to włoski rząd może ci ją zabrać. I teraz Stellantis wpadło trochę w popłoch, Stellantis, czyli właściciel Fiata i właściciel praw do marki autobianki, wpadli w popłoch, dlatego że w przyszłym roku teoretycznie włoski rząd, z którym Stellantis nieraz bywał skonfliktowany przez, w ostatnim czasie, może przyjść i powiedzieć, dobra, nie używacie tego autobianki, oddajecie, tak? My coś z tym zrobimy. No więc postanowili to wykorzystać i przerabiają Fiata Pandinę, czyli Fiata Pandę, tej, mhm. ten z 2011 roku, na taką wersję specjalną, która będzie hołdem dla marki autobianki. Więc teoretycznie w tym albo w przyszłym roku na tej motoryzacyjnej planszy pojawi się jeszcze jedna, może nie marka, bo to będzie w dowodzie rejestracyjnym Fiat, ale model, który będzie nawiązaniem do autobianki. Słuchaj, prawdopodobnie do A112.
0: To dwa słowa na koniec jeszcze, bo te najlepiej sprzedające się w Automotive News samochody we Włoszech przez pierwsze pół roku, to tak jak mówiłem, Panda, Pandina na pierwszym miejscu, Grande Panda na trzecim, rozdziela je produkowany w Polsce Jeep Avenger. Na czwartym jest Dacia Sandero, potem jest Leapmotor T03, a nie ma innego Chińczyka. A wiesz, co jeszcze jest dalej w pierwszej dziesiątce? Też Stellantis, Citroen C3, siódme miejsce, ósme Yaris Cross Aygo X, czyli Japończycy się wcisnęli, a potem Francuzi, dziewiąte miejsce jest Peugeot 208, dziesiąte miejsce Renault Clio. Widzisz tu jakieś duże samochody w pierwszej dziesiątce? Żadnego. To jest max miejski, nawet nie ma kompaktowych, no.
1: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy już w poniedziałek.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
15: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
14: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim, nie?
16: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dolny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Zachodnie, burze przetaczają się przez Polskę. Do końca dnia utrudnienia kolejowe będą na odcinku Nowy Sącz - Krynica-Zdrój po wykolejeniu się wagonów towarowych. Będzie też plan B Katarzyny Kotuli po prezydenckim wecie w sprawie ustawy o osobie najbliższej. Minuta po 19:00, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Przez Polskę przetaczają się burze, strażacy mają pełne ręce roboty. Niebezpiecznie było nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem Zachodnim i w województwie lubuskim. Wiatr łamał gałęzie i drzewa, a ulewny deszcz zalewał posesję. W ostatnich godzinach tylko w okolicach Zielonej Góry strażacy interweniowali prawie 30 razy. Przede wszystkim usuwali powalone konary drzew i wypompowywali wodę z piwnic. Front burzowy przemieszcza się na wschód i jeszcze wieczorem lub w nocy dotrze także do centralnej Polski. W niektórych miejscach burzą będą towarzyszyć opady gradu. Niebezpiecznie ma też być jutro i w niedzielę. Utrudnienia kolejowe na odcinku Nowy Sącz - Krynica-Zdrój potrwają co najmniej do końca dnia. Trasa do Krynicy jest zablokowana. To po wykolejeniu się pociągu towarowego w okolicach Piwnicznej w Małopolsce. Na miejscu pracują służby, dojeżdżają tam też dźwigi, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Który zadaniem będzie skolejenie wagonów na tory i stworzenie miejsca do wykonania niezbędnych napraw infrastruktury kolejowej.
1: Część wagonów pociągu spadła do rzeki Poprad. Na szczęście składy były puste. Mam gotowy plan B, mówi pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy. Dziś prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. A na czym polega plan B?
3: Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
1: Ustawa zakładała, że dwie osoby mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej oraz kwestie pochówku. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Chcą oni uruchomienia ogólnopolskiego programu wsparcia dla osób z najmniejszym budżetem. A szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
4: Proponują wprowadzenie bonów żywnościowych dla studentów albo dotacji dla uniwersytetów na prowadzenie stołówek, mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogumiła Kaniewska.
5: Brutalnie mówiąc, uczelni w tej chwili nie stać na to, żeby dopłacać do prowadzenia stołówek.
4: Bufety na większości uczelni są prowadzone przez prywatne firmy. W Poznaniu w takim miejscu studenci za dwudaniowy obiad muszą zapłacić około 40 zł.
1: Rektorzy szacują, że wsparciem mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów w kraju. Ode mnie teraz to wszystko. Czas na informacje sportowe.
6: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Slavko Vincic będzie sędzią finału piłkarskich Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią i Argentyną. Polskim kibicom dał się zapamiętać jako arbiter spotkania barażowego Polski ze Szwecją. Szymon Marciniak, typowany przez FIFA do grona arbitrów na najważniejsze mecze, może wracać do domu. Więcej Michał Waszkiewicz.
8: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak. Jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. To największy sukces w karierze dla szwajcarskiego kolarza. W klasyfikacji generalnej wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13 etapie zajęli odległe miejsca. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Canarinhos w tym sezonie nie zachwycają, są są jak na razie dopiero na 8 miejscu w tabeli, dlatego ostatni turniej to walka o przepustkę do 8-drużynowego finału. Podopieczni Nikoli Gribicza są jak na razie na 3 miejscu, a zwycięstwo nad Brazylią dałoby im pewny awans do finału. Kibice w Polsce muszą się jednak zaopatrzeć w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3 w nocy. Więcej o sporcie za godzinę. Teraz w TOK FM czas na pogodę.
6: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Jutro odpoczniemy od upału. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie. Maksymalnie od 22 do 23 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. 26 stopni pokażą termometry w centrum i 29 na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: W arcyciekawym wywiadzie Maszy Makarowej z Ekateriną Szulman, rosyjską politolożką, pada przynajmniej parę sformułowań wartych refleksji. Najważniejsze z nich dotyczą chyba korupcji jako metody organizującej państwo rosyjskie, przy czym to pojęcie trzeba tutaj traktować szeroko. Nie tylko jako pospolitą kradzież zasobów, ale jako model funkcjonowania organizacji państwa, w którym nie istnieje nic takiego jak rachunek zysków i strat. Albo inaczej, rachunek zysków zostaje ograniczony do wąskiego grona decydentów. Państwo nie istnieje jako samodzielny byt, który zostaje im niejako powierzony do technicznego zarządzania, a którego dobro ma znaczenie nadrzędne, bo oznacza na przykład płynność w dostarczaniu usług niezbędnych społeczeństwu. Szulman twierdzi, że maksymalizacja strat na froncie ukraińskim jest celem dla grona zarządzających armią, bo dzięki temu priorytetowo traktowane strumienie finansowe karmią ich prywatne zasoby. Nie chodzi więc o realizowanie powszechnie zrozumianego i podzielanego celu politycznego. Chodzi o własną korzyść finansową. To refleksja pierwsza. Jest też druga. Szulman twierdzi, że społeczeństwo w zarządzaniu Rosją nie jest czynnikiem istotnym. To, co ludzie myślą, nie ma większego znaczenia i w pewnym sensie obserwowanie gniewu ludowego nie ma też większego sensu. Patrzeć należy na efektywność organizacyjną władzy, na jej zdolność do wygaszania kryzysów, jej skuteczność w rozwiązywaniu problemów. Ale Rosja problemów już nie wygasza, bo właściwie sama tworzy nowe. Mechanizm dokarmiania armii sprawia, że państwo zjada podstawowe zasoby. Regiony mają więc problemy z płynnością finansową. Tak samo jak mają z nią problemy niemal wszystkie firmy cywilne zorientowane na usługi dla ludności, nie dla armii. I to nie jest nowa obserwacja. Ciekawe jest jednak przekonanie Szulman, że gniew ludowy ma znaczenie tylko wtedy, gdy władza zdezintegruje się do takiego stopnia, że pozwala na to, by te głosy niezadowolenia stały się słyszalne. Bez kryzysu na górze żaden scenariusz buntu na dole nie ma szans się powieść. I właśnie stanowczość tego stwierdzenia wydaje mi się nieco na wyrost. Ale być może to jest po prostu mój chłopski rozum. Choć chyba nie tylko. Rewolucyjne tendencje dochodziły do głosu w trakcie kryzysów, bo już istniały. Nie wytwarzało ich z nagła tąpnięcie władzy. Tymczasem Rosja putinowska jest porażająco skuteczna w czyszczeniu pola z wszelkich niespójności politycznych. Tych, których gniew, zdolność do działania, sprawczość społeczna wyróżnia z tłumu, należy albo przekupić, albo wyeliminować. Opozycja oddolna więc nie istnieje, ponieważ cały czas skanuje się przestrzeń pod kątem eliminacji potencjalnych prowodyrów ludowego buntu. Władza Putina może być więc taka sobie w wygaszaniu prawdziwych kryzysów. Jest za to świetna w neutralizacji organizatorów społecznego niezadowolenia. Korupcja i dysponowanie kasą z wolnej ręki jest w tym mechanizmie kluczowa. Nieposłusznych można w ostateczności zabić, ale lepiej wcześniej spróbować ich kupić. Jakaś forma kooptacji, jakaś forma włączenia do grona naszych. Były przypadki buntu społecznego w Rosji, w których buntownicy najpierw wściekli na władzę, potem wchodzili jednak do rad, komisji i struktur państwowych. Korupcja jest metodą zarządzania państwem, niczym sznurek w snopowiązałce. I teraz pytanie, czy jeśli zasoby na ten sznurek się skończą, ten sznurek się skończy, wszystko się zacznie rozsypywać? No właśnie nie wiadomo. Musiałby się najpierw zacząć jakoś spektakularnie rwać, pozwalać na rozlewanie się niezadowolenia, na tę oddolną organizację. A tego póki co chyba jednak w Rosji nie widać.
10: Reklama.
6: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać.
10: Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
16: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
17: Marian? A gdzie mogę kupić?
18: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
20: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
21: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
22: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
23: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
24: Reklama.
9: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Masza Makarowa, dziennikarka. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
9: I autorka wywiadu z Ekateriną Szulman, rosyjską politolożką mieszkającą poza Rosją, co jest, myślę, dość istotne, ale też możemy się za chwilę nad tym zastanowić, jak się analizuje Rosję, kiedy z trudem można tam, czy właśnie nie można tam wjechać, bo rozumiem, że to jest ryzykowne. Opublikowałaś go w OKO.press. Ekaterina Szulman, muszę powiedzieć, że ten wywiad zrobił na mnie duże wrażenie, zwłaszcza w takim wątku dotyczącym logiki wojny. Wojny, która już jest wpleciona w ten korupcyjny obieg rosyjski, który właściwie jest taką snopowiązałką tego systemu i na której się po prostu zarabia. Zarabia na niej wąska grupa, którą już teraz interesuje utrzymywanie tej wojny właśnie jako pewnego biznesu. A cel polityczny właściwie zna tylko Władimir Putin. Tak można chyba opisać ten układ, który ona jakoś portretuje, choć ten wywiad jest oczywiście dużo szerszy niż ta obserwacja.
25: Chciałbym wiedzieć, czy Władimir Putin rzeczywiście zna ten cel polityczny, do którego dąży i który ta wojna ma pomóc mu osiągnąć, bo im dalej, tym częściej mam wrażenie, że ten cel jest raczej egzystencjalny niż polityczny, bo właściwie co można tą wojną politycznie osiągnąć, nie wiadomo. I ja myślę, że rosyjskie elity, które coraz częściej też, jak mówię, Szulman, zadają sobie to pytanie, gdzie prowadzi ta wojna, dokąd prowadzi i dokąd dąży Rosja teraz, też być może nie wyczuwają tego celu jako czegoś politycznego, osiągalnego, jako czegoś, co jest na horyzoncie, tylko trzeba jeszcze bardziej się postawić. I to, co mówi Szulman w tym wywiadzie, to rzeczywiście prowadzi do myśli, że ta wojna nie ma żadnego celu, że celem samym w sobie jest po prostu prowadzenie wojny i proces wojny, bo dla wszystkich, znaczy dla wielu grup różnych, które Szulman opisuje, jest to po prostu wygodne. Rosyjscy dowódcy, którzy są na froncie, zarabiają na tej wojnie w sposób bardzo okrutny, nie po prostu dostając bardzo wysokie wynagrodzenie, które wypłaca Ministerstwo Obrony, ale też zabierając te pieniądze od wojskowych, mobilizowanych albo kontraktowych żołnierzy, którzy trafiają na front i na przykład są więzienie w tak zwanych jamach albo w piwnicach, w klatkach na przykład, na łańcuchach, w jakichś zupełnie okrutnych, okropnych okolicznościach.
9: Bo ale im się zabiera. O jeńcach wojennych, czy mówisz?
25: Nie, mówię o Rosjanach. Mówię o rosyjskich wojskowych. To jest praktyka, która została już dość dobrze opisana przez rosyjskich dziennikarzy, przez różne rosyjskie media, które też pracują za granicą, na podstawie rozmów z rosyjskimi wojskowymi, albo na podstawie rozmów z krewnymi rosyjskich wojskowych. Zresztą nasza redakcja w Attack TV zaczęła prowadzić całą listę rosyjskich dowódców, którzy są na pierwszej linii ognia na froncie i którzy no właśnie stosują podobne praktyki, czy tak zwanego wyzerowania, abnulienie, czyli pozasądowych rozpraw, mam na myśli egzekucje żołnierzy im podległych i tutaj chodzi też bardzo często o prosto o pieniądze, o to, że ktoś nie chce oddać na przykład swojej karty bankowej albo nie chce zapłacić i zostaje za to zamordowany, albo zostaje ranny i pieniądze już od niego są zabrane i właściwie dalej można go tylko zamordować. Albo też stosują cały szereg rozmaitych praktyk, jak wyłudzić od żołnierzy, którzy są w tej szarej strefie frontowej, pieniądze, które co miesiąc przychodzą im na karty bankowe. Ale to również te praktyki są nie tylko wśród wojskowych, te praktyki również są wśród osób cywilnych i to rzeczywiście są takie bardzo szybkie, bardzo duże pieniądze, które no są poza granicą dobra i zła, albo są poza granicą zła być może w tym przypadku. Jest ten fenomen tak zwanych czarnych wdów, czyli kobiet, które polują w Rosji na mężczyzn idących na wojnę, jadących na front, tak żeby dostać po prostu pieniądze w ich imieniu, kiedy ci mężczyźni zginą. Dwa lata temu był bardzo popularny post opublikowany przez jedną z takich kobiet w kontakcie w rosyjskich mediach społecznościowych, gdzie ta kobieta się pytała, czy jak ona już raz straciła męża na wojnie i dostała za niego dużą wypłatę, tak zwane grobowy, czyli trumienne pieniądze, to czy może jeszcze raz dostać za innego mężczyznę, czy to jest jakoś tam określone, ile razy można, do ilu razy sztukę. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo popularna praktyka, która nawet doszło do tego, że w mediach społecznościowych takie ekspertki od spraw finansowych z rosyjskiej prowincji doradzały, w jaki sposób zwykłe rosyjskie kobiety mogą zarobić na wojnie. No właśnie wychodząc za mąż za wojskowych, szukając tych wojskowych nawet nie u siebie w regionach, kiedy ci ludzie jeszcze nawet nie myślą na przykład o tym, żeby pójść na front, ale szukając tych wojskowych na w serwisach randkowych, jadąc do nich i próbując sobie właśnie ułożyć ten związek później trwający na odległość, tak żeby, ponieważ no każdy ma dużą szansę zginąć na froncie, to szansa na to, że się dostanie to ogromne wypłatę, zupełnie niewyobrażalne jeszcze 5 lat temu dla rosyjskiej prowincji, to te szanse są duże i można sobie ułożyć życie zupełnie inaczej. Poziom życia prowincji rzeczywiście bardzo, bardzo się zmienił.
9: A spróbujmy opowiedzieć, jakie to są pieniądze w relacji do, nie wiem, tej kasy, którą ci ludzie dysponują zwyczajnie, tak normalnie funkcjonując. Czyli jakie to jest przebicie?
25: No to jest wielokrotne przebicie. To znaczy ja nie jestem nawet w stanie tak na szybko podliczyć, ale no wyobraźmy sobie, że takie zwykłe wynagrodzenie gdzieś na prowincji sięga może 20-30 tysięcy rubli. Natomiast takie wypłaty, one są zmienne. One zmieniają się w czasie, ale też zmieniają się, jeśli chodzi o regiony Rosji. Są regiony bogatsze i takie regiony, w których to łowienie ludzi idzie szybciej i tam na przykład te wypłaty cały czas utrzymują się dość dobrze. Są regiony, w których pieniądze nie stały się motywacją, więc tam te kwoty się cały czas zmieniają, ale to są miliony rubli. To są na przykład 3 miliony, które się dostaje po prostu jednorazową wypłatę. dostaje się pieniądze też za to, że jest się rannym na froncie, to też są miliony. Dostaje się oczywiście właśnie te trumienne pieniądze, to też są miliony rubli. Czyli to jest ogromna różnica pomiędzy tym, co możesz zarobić, pracując gdzieś w swoim mieście, a tym, co dostajesz tak naprawdę za to, że facet, który leży u ciebie w mieszkaniu na kanapie, nie pracuje, tylko pije na przykład. Alkoholizm jest, uzależnienie alkoholowe jest ogromnym problemem rosyjskiej prowincji, gdzie od wielu lat. No to wysyłasz go na front, pozbywasz się tego problemu, stajesz się żoną uczestnika tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, wojny, on broni ojczyznę, jak mówię, rosyjska propaganda.
9: Więc awansujesz w wielu sensach, w wielu znaczeniach.
25: Dostajesz mnóstwo ulg do tego, bo na przykład twoje dzieci mają zagwarantowane studia, co również jest pewnym poziomem życia w dzisiejszej Rosji. Ty masz również jakieś tam ulgi socjalne, już dostajesz mnóstwo pieniędzy i co miesiąc, jeśli twój facet zostawił ci kartę bankową i masz kontrolę nad jego rachunkiem, jeszcze dostajesz dość duże pieniądze, jeśli chodzi o takie wynagrodzenie w trakcie udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. To są kwoty ponad 100 tysięcy rubli na pewno, a czasami to są większe kwoty.
9: Czyli rozumiem, że w tym rozdaniu ci żołnierze, którzy na front trafiają, stają się zasobem dla bardzo wielu grup społecznych. Z jednej strony mówisz o rodzinach, o kobietach, o krewnych, czy o tych, które właściwie nie są krewnymi, ale są sprytne wystarczająco i okrutne, żeby taką kasę przejąć, ale też stają się, rozumiem, zasobem dla swoich przywódców, którzy mogą ich po prostu okraść, wymusić jakby haracz za te pieniądze, które
25: dostają. To nawet nie jest haracz, bo to jest coś, co jest bardzo trwałe w czasie. Jak tych ludzi, co opisywaliśmy wielokrotnie w tekstach, wsadza się do tych klatek, do tych tak zwanych jam i piwnic, nie wiem, polewa się ich na przykład wodą w upale, no naprawdę się znęca. Znaczy te wszystkie metody, które funkcjonowały, czy w Gułagu, czy w innych okolicznościach wojennych, one wszystkie są tam stosowane. To są naprawdę straszne tortury. I to się robi po to, żeby ten człowiek po prostu był, ale był tak poniżony, że on nie ma siły, żeby w jakiś sposób zawalczyć o swoje, tak? Już pomijając tak jakby wszystkie etyczne okoliczności tej wojny i tego, co ten człowiek mógłby robić na froncie. Płaci się za wszystko tak naprawdę na froncie. Płaci się, właśnie haracz się daje za to, że na przykład nie idzie się na szturm, bo pozbycie się człowieka na froncie to jest taka najbardziej popularna metoda opisywana też przez krewnych tych ludzi. To jest po prostu, że kogoś się wysyła na front, żeby się... Na szturm, żeby się nie wysyłało, trzeba się wykupić. I ci ludzie dzwonią na przykład do swoich rodzin i proszą, żeby rodziny wysłały im pieniądze, bo brakuje im na przykład, żeby się wykupić. Płaci się za przepustki oczywiście, płaci się za urlopy, płaci się za widzenie z rodziną. Tak naprawdę cała ta tocząca się wojna po rosyjskiej stronie jest ogromnym biznesem, na którym zarabia grupa dowództwa na różnych poziomach, na różnych szczeblach w rosyjskim wojsku. No i wszystko to prowadzi na samą górę do Ministerstwa Obrony i ci najwyżsi dowódcy też są zainteresowani w tym, żeby ta wojna trwała jak najdłużej. W ogóle te regiony, które są pochłonięte tą wojną, mam na myśli tutaj regiony przygraniczne Rosji, na granicy z terenami okupowanymi, bardzo się zmieniły przez ten czas, bo tak naprawdę tam na wszystkim można zarobić. Tam są wynajmowane za ogromne kwoty mieszkania, z których korzystają rosyjscy wojskowie, którzy przyjeżdżają tam na przepustki, urlopy. Bardzo zmienił się, co opisywali nasi koledzy z rosyjskiego niezależnego medium Wiorstka, rynek pracy seksualnej, bo seks workerki, które wcześniej tym się zajmowały w Moskwie, w Petersburgu, gdzie można było dorobić na przykład na dużych imprezach międzynarodowych, które się skończyły z początkiem wojny. Bardzo często jadą teraz właśnie na tereny okupowane albo do przygranicznych regionów Rosji, bo ci wojskowie, którzy mają na swoich kartach, jeśli te karty mają i nie wysyłają do rodzin i nie są te pieniądze zabrane przez dowódców, ogromne kwoty, które w jakiś sposób muszą wydać. Wydają to najczęściej, jak też było wielokrotnie opisane, na narkotyki, alkohol, alkohol i seks. I to jest jeszcze jeden sposób, żeby właśnie dorobić na wojnie.
9: No to nie jest zaskakujące. To są takie towary, które w trakcie działań wojennych w tej przyfrontowej rzeczywistości to tak historycznie zawsze się dobrze sprzedawały.
25: Ale to, co jeszcze tylko dodam, to co na mnie akurat zrobiło największe wrażenie, to jest to, że można zarobić również przyprowadzając kogoś na komendę wojskową i wysyłając tego kogoś na wojnę. To są również duże pieniądze, ponad 100 tysięcy rubli, że przyprowadzasz przyjaciela, znajomego, osobę zupełnie ci nieznaną i ta osoba podpisuje kontrakt i mnóstwo ludzi teraz na tym zarabia w Rosji. Są nawet ogłoszenia na takich serwisach ogłoszeń, no coś w stylu, nie wiem, Oliksu Polskiego na przykład, że szukają ludzi do pracy gdzieś na czymś w ochronie na przykład. I kiedy taki człowiek się zgłasza, okazuje się, że no, praca jest, ale niekoniecznie jest to ochrona, tylko to jest służba na froncie. Albo też na przykład takie osoby są łapane przy dworcach, że ktoś przyjechał do Moskwy z prowincji, jest zagubiony, szuka jakiejś pracy albo noclegu. Są tam osoby polujące na takich mężczyzn i później doprowadzające te osoby na komendę uzupełnień wojskowych i często to są osoby zmęczone, tak, po podróży na przykład, zagubione. Coś podpisują, do końca nie wiedzą co, później się okazuje, że to jest kontrakt i już muszą jechać na wojnę, na front. I za takie przeprowadzenie ludzi dostaje się pieniądze. W sensie to jest naprawdę takie bardzo diabelskie, tak? Że sprzedajesz czyjeś życie i dostajesz za to duże pieniądze. To jest ogromny biznes, który się kręci. On został też już wielokrotnie nagłośniony i opisany przez dziennikarzy. Natomiast wydaje mi się, że to nie są pojedyncze przypadki, tak? To jest grubsza rzecz, która jest raczej systemem, który powstał i to nie są pojedyncze osoby, tylko to jest cały system, cała sieć osób, które w ten sposób zarabiają.
9: Czyli możesz być jakby wkręcony w to, że trafiasz na front. Trafiasz tam w zasadzie bez własnej decyzji. Po prostu ktoś cię oszukał.
25: Tak, ja myślę, że takie osoby też tam są i są osoby, które po prostu szukały jakiejkolwiek pracy. Szukały pracy na przykład właśnie w ochronie jakichś obiektów, czy no, takiej pracy, która nie wymaga żadnych kwalifikacji. I bardzo często teraz, o czym pisaliśmy właśnie ogłoszenia na takich rosyjskich serwisach, tam gdzie są po prostu ogłoszenia o pracę, to są tak naprawdę ogłoszenia od osób rekrutujących na wojnę.
9: Czyli front właściwie trochę funkcjonuje jak mafia też, prawda? Jak taki...
25: Jak mafia finansowa, dokładnie tak. I państwo też funkcjonuje jako mafia, ponieważ państwo na przykład mówi ludziom, że mogą pójść na wojnę i wtedy zostaną wyzerowane kredyty przez nich wzięte, ogromne pieniądze, a Rosja jest strasznie państwem zadłużonym, w sensie obywatele, Rosjanie mają kredyty w ogromnych ilościach i coraz częściej nie spłacają tych kredytów, co widzimy w statystykach. Więc to, że taki człowiek i jego rodzina w nowych zasadach od bodajże maja tego roku również kredyty rodziny zostaną wyzerowane, czyli na przykład on może nie być zadłużony, ale zadłużona jest żona powiedzmy, albo mają kredyt na mieszkanie, no to wszystko zostaje wyzerowane przez państwo.
9: Czyli można powiedzieć, że to jest taki mechanizm wielopoziomowy. To nie chodzi tylko o to, żeby pozyskać rekruta, ale chodzi o to, żeby pozyskać jego zasoby, żeby pozyskać w pewnym sensie jego życie, na którym można zarobić.
25: Tak, z tym, że życie takiego rekruta tak naprawdę jest bardzo krótkie, tak. Bo jak wiemy z różnych analiz, ale też właśnie z tekstów, które powstają o Rosjanach na froncie, życie takiej przeciętnej osoby, która zrekrutowała się, pojechała na front, trwa maks do 3 tygodnie, a czasami krócej, jeśli taka osoba trafia od razu do roty szturmowej i idzie zdobywać jakieś nikomu nieznane ukraińskie wioski, które są zdobywane przez wiele miesięcy, a czasami przez lata, przez rosyjskie wojsko, które po prostu no, stosuje doskonale wszystkim znaną metodę szturmów mięsa, tak? Mięsa arpantniego, które jest wysyłane
9: tak,
25: na
9: no tak,
25: tego
9: to
25: typu
9: już
25: akcje.
9: Wielokrotnie zostało opisane. Ale jeżeli popatrzymy na to, w jakim kontekście pojawia się ten wątek jakby machiny finansowej i pewnego zarabiania na wojnie, takiego bardzo konkretnego zarabiania na wojnie, to już nie jest tylko jakby kwestia uszczuplania tych strumieni finansowych, które tak czy owak płyną do wojska, prawda? Tylko to, co teraz opowiedziałaś, czyli po prostu bardzo brutalna kradzież. To jest jeden z elementów obrazka, bo wy wychodzicie w tej rozmowie od pytania, czy na Rosjanach robi wrażenie to, co się choćby wydarzyło w Moskwie, prawda, przez bombardowanie, czy ostrzał dronowy, jeśli można tak powiedzieć, ukraiński. No i mieliśmy te przesławne zdjęcia płonącej rafinerii i tych czarnych dymów. I w zasadzie odpowiedź Szulman jest następująca. To nie ma żadnego znaczenia, czy to na kimś robi wrażenie, ponieważ nikt nie śledzi tego, jak reaguje ulica i jakby społeczeństwo nie jest faktorem w podejmowaniu decyzji, czy w ogóle w myśleniu o, nie wiem, celach państwa, powiedziałbym tak, czy może raczej celach putinizmu, bo państwo też tu nie jest podmiotem.
25: Tak, to jest to pytanie, które mnie interesowało też, gdy zaczynałam tę rozmowę z Jekateriną Szulman, no bo jednak widzimy coraz więcej też głosów niezadowolenia. Widzimy to również wśród bardziej radykalnych członków tak zwanej Z-społeczności, czyli społeczności prowojennej, którzy otwarcie krytykują Kreml, otwarcie krytykują władzę. Mówią o tym, że dziadek do końca zwariował, ostatecznie zwariował, mając na myśli Władimira Putina, starzejącego się i robiącego też coraz gorsze wrażenie. On nawet nie potrafi krzyknąć ura, ura, tak, spotykając się z żołnierzami. Widzimy niezadowolenie w rosyjskim społeczeństwie. Jekaterina Szulman zresztą w tym wywiadzie zwraca uwagę na dwa sondaże, które jej zdaniem trzeba śledzić, bo one pokazują nastroje w społeczeństwie, tak zwany indeks, wskaźnik niepokoju, który jest badane przez pytanie nie o nastrój tej osoby, która jest przypytywana, tylko o nastrój otoczenia, które trzeba opisać. I ten wskaźnik jest coraz większy. Zresztą zobaczyliśmy, że on rzeczywiście cały czas wzrasta w ostatnich tygodniach, co no nie jest przypadkiem i nie jest dziwne, obserwując coraz częstsze uderzenia po rosyjskich różnych obiektach. I drugie pytanie, które też śledzą politolodzy, to jest pytanie, jakie wydarzenia w ostatnim miesiącu zrobiły na panu, pani największe wrażenie. I to jest sondaż prowadzony przez Centrum Lewady. I jeśli jeszcze 3 miesiące temu uderzenia dronowe po terenach rosyjskich były tam na trzecim miejscu i na przykład wiele bardziej interesowała Rosjan sytuacja na Bliskim Wschodzie i trwająca wojskowa operacja przeciwko Iranowi, to w tym miesiącu, a tutaj mówimy o tym, co zrobiło tak naprawdę w sondażu, który został opublikowany kilka dni temu, są badane opinie z maju, tak? W maju to zrobiło największe wrażenie i na pierwszym miejscu właśnie są ataki dronowe na terytorium Rosji. Co będzie teraz? Prawdopodobnie to się utrzyma, bo te ataki są coraz częstsze. Być może również na pierwsze miejsce wyjdzie sytuacja z paliwem, bo już w ponad 60 regionach Rosji sprzedaż paliwa jest ograniczona, są limity. Na Krymie wcześniej, tak, okupowane były wprowadzone kartki, teraz w ogóle paliwo nie jest sprzedawane. Zresztą ten sezon urlopowy, wakacyjny w ogóle jest sezonem wojennym zupełnie w Rosji, bo Krym jest de facto zamknięty i turyści odwołują swoje wakacje na okupowanym terenie, ponieważ nie ma paliwa, ponieważ są ciągłe ataki, ponieważ ciężko dojechać właśnie z tych samych powodów, więc sytuacja radykalnie się zmieniła tak naprawdę w ciągu miesiąca i to wszystko widać w tych sondażach, ale tak jak mówi Jekaterina Szulman, wszystko jedno, to znaczy w takich systemach, jakim jest putinowska Rosja, systemem autorytarnym czy systemem dążącym do totalitaryzmu, nastroje ludu nie mają żadnego znaczenia. Ludzie mogą sobie gadać, mogą sobie mówić, wiadomo, że i tak raczej nawet jeśli wyjdą na ulicę, to niczego nie doprowadzi. System po prostu musi utrzymać się, musi być na tyle mocny, żeby przetrwać ten skomplikowany czas i widzimy, że Władimir Putin właściwie w żaden sposób przez ostatnie dni, choć pojawia się publicznie i prowadzi różnego rodzaju wydarzenia i spotkania, to nie odnosi się do tych niepokoi, tak, które widzimy na mediach społecznościowych, widzimy na Telegramie bardzo obficie. Putin mówił o tym, że wszystko jest pod kontrolą, że rosyjskie wojsko jest coraz dalej w Ukrainie, że to jest kwestia czasu, że poszczególne urzędy i ministerstwa mają rozwiązywać te bieżące problemy, które no, nie są zupełnie krytyczne, tylko po prostu bywa, tak? Bywa problem z paliwem, tak jak dzisiaj usłyszeliśmy. No i I tak, tak jak mówię, Jekaterina Szulman, niezadowolenie ludu nie jest żadną oznaką, która miałoby zaniepokoić władze na Kremlu.
9: Ale ona stawia taką ciekawą tezę, że w pewnym przekonaniu Zachodu, właściwie nie tylko Zachodu, znaczy ty odnosisz to akurat w swoim pytaniu do polskich takich mniemań, ale myślę, że pewnie jest wiele społeczeństw i wiele krajów, gdzie ludzie też tak myślą, gdzie my przykładamy właśnie zbyt wielką wagę do postaw ulicy, nie rozumiejąc, że ulica zyska na znaczeniu dopiero, kiedy władza centralna zacznie się dezintegrować. Ona stawia taką tezę, jak żeby wszystkie rewolucyjne ruchy, bunty i przewroty wydarzają się tak na dobrą sprawę dopiero, jak władza jest bardzo źle zorganizowana. Tylko ja mam taką wątpliwość i takie pytanie, bo wiemy o tym, że Rosja jest świetna i putinizm jest świetny w skanowaniu tych potencjalnych liderów gniewu, prawda? Eliminowaniu ich, neutralizowaniu ich na różne sposoby. Nawalny jest tylko jednym takim ekstremalnym przykładem, bo go zabito, prawda? I w taki też spektakularny, okrutny sposób. Ale przecież jest było bardzo wielu protestujących w Rosji na różne tematy, ekologiczne, nie wiem, bezpieczeństwa takiego infrastruktury, których na przykład korumpowano, prawda, których jakoś tak inkorporowano do tych środowisk władzy, więc te narzędzia są i one są bardzo rozpędzone i bardzo skuteczne. Czy w takiej rzeczywistości w ogóle będzie komu ewentualnie, jeżeli władza zacznie się mocno dezintegrować, komukolwiek jakby organizować ten gniew ludowy? To jest pytanie, prawda, czy to w ogóle jest tam przestrzeń, nie wiem, mentalna na to, żeby to się w ogóle jakkolwiek wydarzyło.
25: No ale widzimy jednak, że rozmaite problemy społeczne związane z takim zwykłym życiem ludzi gdzieś na prowincji cały czas doprowadzają do jakichś wystąpień i protestów. Parę miesięcy temu byliśmy świadkami dość dużych protestów przeciwko zabijaniu krów na rosyjskiej prowincji, głównie na Syberii to się wydarzyło, że ludzie bronili te swoje krowy przed przyjazdem weterynarzy, którzy mieli po prostu zamordować te zwierzęta, nie mówiąc o tym, co się stało, tak? Jakaś straszna choroba, ale co to była za choroba? Ostatecznie to był jaszczur, nie wiem, czy to jest tak samo po polsku.
9: Właśnie nie wiem, co to jest takiego.
25: No to jest taka choroba takiego bydła, ale nie mam pojęcia, jak to będzie niestety. Mm-hmm. W każdym razie krowy były mordowane i ludzie naprawdę protestowali. Ludzie próbowali bronić te swoje krowy i te swoje gospodarstwa i tak naprawdę nie potrzebowali żadnego lidera, tam nie było liderów. Nie było kogoś, kto by powiedział, że tutaj, słuchajcie, musimy wyjść i zaprotestować. I ja myślę, że tak samo może się wydarzyć w innych przypadkach, że tak naprawdę ci liderzy mogą się pojawić w trakcie, albo to niezadowolenie na tle upadającej, słabnącej władzy może być tak wielkie, że po prostu ten ruch ludowy będzie rzeczywiście tak jakby bardzo horyzontalny, tak? On będzie po prostu rzeczywiście ludowy, a być może wykorzystają to przedstawiciele tak zwanych partii opozycyjnych, które są przecież nadal w Rosji, są nawet w rosyjskim parlamencie, którzy teraz przejawiają różnego rodzaju niezadowolenia z tego, co się dzieje. Nawet taki prawosławny oligarcha Małofiejew, który od 2014 roku sponsoruje tak naprawdę wojnę i daje pieniądze na działanie w Donbasie, teraz powiedział, że Telegram powinien być odblokowany, że z nowych rosyjskich aplikacji nie da się korzystać, one są źle zrobione, no więc jest to również opozycja tak naprawdę do działań FSB i decyzji Kremla. Z tym, że ta rosyjska opozycja, która jest wewnątrz Rosji, bo gdy myślimy o protestach, o wyjściu na ulicach, to ja wyobrażam sobie, że w tym zachodnim wyobrażeniu to są protesty demokratyczne. Ale to mogą być również protesty zupełnie niedemokratyczne, tylko protesty tak zwanych jastrzębie rosyjskich, którzy chcą Odessy, Kijowa i Lwowa i którzy są niezadowoleni tym, że Władimir Putin się tak potyczkuje i nie prowadzi tej wojny w tym zakresie, jak oni by chcieli. I takie siły na pewno też są. I takie siły też mogą wykorzystać ten moment władzy, która zaczyna się chwiać i zaczyna słabnąć do tego, żeby poprowadzić lud dalej. Właśnie Małofiejew jest takim przykładem. On mówi o tym, że odblokujcie Telegram i zróbmy nareszcie nuklearne uderzenie po Kijowie, tak? Bo ile można czekać? I takie nastroje w Rosji też funkcjonują.
9: No tak, ale to by był ten scenariusz, który też rodzi obawy. Chociaż to, co teraz mówimy, to jest takie political fiction, prawda? Czy co się może wydarzyć ewentualnie, jeśli? Mianowicie, no trochę taki scenariusz jak arabska wiosna, prawda, czyli rozmaite rewolucje, które są krwawe, szerokie, powszechne, horyzontalne, tak jak powiedziałaś, a które jednak, jak się okazuje, łatwo stłumić, bo mimo gniewu powszechnego i realnego,

0: No i ciężko powiedzieć, że nie ma takich sygnałów, tak, w ostatnich tygodniach, miesiącach, ale w każdym razie no, w ostatnim czasie, no bo takie sygnały są i widzimy, że system do końca nie kontroluje tego, co się dzieje i wracając też do tego, jak się wydarzą protesty, w zeszłym tygodniu w takim mieście Pienza, to jest region nad Wołgą, zaczęły się wydarzyć łapanki mężczyzn, że przychodziła na przykład policja i komendatura wojskowa do knajpy i zbierano po prostu mężczyzn na wojnę. Albo łapano ludzi na ulicach. I zaczęły się protesty kobiet. Kobiet, które próbowały odbić tych facetów, żeby ich nie wysyłano na wojnę, no bo rzeczywiście zmęczenie wojną w Rosji jest ogromne i to widzimy we wszystkich sondażach, nawet w sondażach oficjalnych. Oczywiście jest inne pytanie, na jakich warunkach Rosjanie w sytuacji idealnej by chcieli, żeby ta wojna się skończyła, tak? Tutaj są odpowiedzie, które pewnie nie dają za dużo optymizmu, ale w każdym razie takie życzenie, że ta wojna, czy tam SWO, specjalna operacja wojskowa, powinna po prostu się skończyć, że mają dość, w Rosji funkcjonuje i jest. I Kreml to ignoruje, więc te nastroje są coraz bardziej widoczne i ludzie są coraz bardziej wkurzeni tym, że to cały czas trwa. Czy Kreml do końca kontroluje tę sytuację? Nie wiadomo. No bo można prowadzić represje, ale represje w Rosji jednak cały czas nie są masowe. One są bardziej zastraszające niż masowe. Poza tym widzimy, że Kreml, który obiecywał, że ta wojna, którą Kreml prowadzi i za którą odpowiedzialność tak rozprowadza, u czego zaczęliśmy po całym rosyjskim społeczeństwie, ta wojna no, nie toczy się dobrze. Tak? O tym mówią wszyscy, którzy są gdzieś tam blisko frontu, a Rosjanie czytają tak zwanych Z-wojenkorów, czyli korespondentów, którzy są tak naprawdę w wojsku rosyjskim cały czas. Nie ma żadnych osiągnięć, nie ma czym się pochwalić, nie ma z czego być dumnym. Jednocześnie Kreml sprzedawał tę wojnę jako wojnę online albo wojnę w telewizorze, którą można obserwować i być dumnym ze zwycięstwa Rosji. Tego nie ma, bo ta wojna już przyszła do Rosji. I te uderzenia, które wydarzają się w dużych rosyjskich miastach, wczoraj na przykład alarm powietrzny, rakietowy, zupełnie coś innego, o innym nasileniu, o innych emocjach niż atak dronów, był w 17 rosyjskich regionach w centralnej Rosji, a również na Syberię. To jest to, czego wcześniej nie było. To jest to, co zupełnie zmienia też emocje ludzi, lęk, który ludzie zaczynają czuć przed wojną, które przyszły tak naprawdę do ich domu. Co się wydarzy dalej, nie wiadomo, bo jak widać władze nie do końca kontroluje, co się dzieje. Nawet w Moskwie widzimy te uderzenia. Rosyjscy generalowie, o czym również wspomina Szulman, są wysadzani przy swoich blokach w obwodzie moskiewskim. I takie poczucie chaosu, którym Kreml również straszył Rosjan, mówiąc o tym, no pewnie nie chcecie, żeby było w Rosji jak w latach 90., kiedy był straszliwy chaos i władze niczego nie kontrolowały. Tak naprawdę ten chaos teraz do Rosji przychodzi. I władze mimo tego bardzo rozbudowanego aparatu siłowego nie są w stanie tego skontrolować, nie są w stanie tak naprawdę obronić samych siebie, co na pewno wpływa na poczucie tego, czy władza daje sobie radę. Tak? Są oznaki, których nie da się nie zauważyć, że władza jednak nie do końca sobie daje radę. Władimir Putin nie do końca kontaktuje w ogóle z rzeczywistością i no może nie są przygotowywane dla niego specjalne wydania wiadomości, jak bywało w innych dyktaturach, ale na pewno ma bardzo zakłamany obraz świata i obraz tej wojny, bo tak jak właśnie mówię też Jekaterina Szulman, on dowiaduje się tego, co się dzieje na froncie od swoich generałów, którzy chcąc, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, żeby się nie skończyła, sprzedają mu obraz sukcesów rosyjskiej armii, która dąży po prostu do przodu, na froncie, która zwycięża, która na jesień, jak słyszeliśmy wcześniej, będzie miała cały Donbas. No jesień już jest niedługo, tak? Więc czy jakieś myśli pojawią się u Władimira Putina, że jednak coś jest nie tak? Pewnie nie, ale zobaczmy.
1: Ale to jest rzeczywiście interesujące, jakby ten mechanizm oddzielenia samego przywódcy od rzeczywistości, prawda? Tego, co on postrzega jako jakiegoś rodzaju sondę rzeczywistości, która też jest zafałszowana, jaki on ma też narzędzia, żeby... To jest ten przesławny dowcip, prawda, o tym, jak to Putinowi drukują internet codziennie, żeby mógł się dowiedzieć, co się tak na dobrą sprawę dzieje. Ale to jest też... Ja zastanawiam się nad tym, jakby jak ta władza może jeszcze odzyskać taką sterowność.

0: Równość, czym może społeczeństwo przekonać o tym, że sytuację kontroluje, no bo pamiętamy, czym było wyjście z lat 90., prawda? Te słynne eksplodujące bloki, te wybuchy gazu, prawda? Do dziś niewyjaśnione, wydaje się, że inspirowane przez FSB, które miały pokazać, że o, widzicie, tu mamy wroga, który usiłuje jakby nas zniszczyć. I to byli Czeczeni oczywiście. Teraz wydawało się, tak ona przedstawia taką, Szulman przedstawia taką interpretację, że tym wrogiem mieli być Ukraińcy. No ale to nie wyszło. Wróg się okazuje jakby za trudny do pokonania.
1: Ale ja myślę, że w sensie propagandy to może być dopiero przed nami, bo na razie ci tak zwani ukraińscy terroryści, jak określa ich Kreml coraz częściej, ukraińscy naziście, dokonywali czegoś albo na bardzo małą skalę, czyli te pojedyncze zamachy przeciwko czy rosyjskim wojskowym generałom, czy przeciwko propagandystom takim jak Władlen Tatarski kilka lat temu, albo Daria Dugina, córka Aleksandra Dugina. Albo jednak cały czas były to wydarzenia na terenach okupowanych, które przez Rosjan nie są odbierane jako jednak rosyjskie, tak? To są tak zwane nowe terytoria, ale cały czas to nie jest Rosja. To jest coś takiego w tej szarej strefie, gdzie nawet można się przyjechać z myślą super, że Rosja się poszerzyła i to jest chyba nasze, ale to nie jest Rosja, tak? Rosja cały czas ma kontrolę graniczną na granicy właściwej rosyjskiej pomiędzy tymi terenami. I taka próba na pewno się wydarzyła w Starobielsku z tym trafieniem do akademika, wykorzystywanego również, ten teren był wykorzystywany tak prawdopodobnie przez jakieś wojskowe jednostki i z tymi studentami, którzy tam zginęli. Później była jeszcze jedna próba z tym białoruskim autobusem, który jechał do Gelendżyka i wiózł białoruskie dzieci i został trafiony dronem, zginęła jedna kobieta. Więc Szulman tutaj zwraca uwagę cały czas na coś, co nazywa rosyjską buczą, i na to zwraca uwagę, że Kreml cały czas tej rosyjskiej buczy tak naprawdę poszukuje. Takie próby zresztą były też wcześniej, bo w momencie, gdy obwód kurski był okupowany przez siły zbrojne Ukrainy, później oni się wycofali i weszło tam wojsko rosyjskie, to była znaleziona taka piwnica, w której rzekomo, jak mówiły rosyjskie oficjalne media, były znalezione zwłoki w ogromnych ilościach osób cywilnych. I oczywiście no, taka teoria, która była rozkręcana przez propagandę, była taka, że Ukraińcy zamordowali po prostu te osoby cywilne. I to się nie wybiło, bo tak naprawdę to jest na tyle szara strefa, że nie wiadomo, co tam się stało, tak? I nie ma żadnego niezależnego śledztwa w tej sprawie. Nie ma tam dziennikarzy nawet, którzy by mogli cokolwiek o tym pisać. Więc ja myślę, że taki scenariusz, który byłby dla Kremla najlepszy, dla propagandy najlepszy, jest taki, że coś się zaczyna wydarzyć masowo na terenie Rosji. I to można zrzucić właśnie na tak zwanych ukraińskich terrorystów, których, z którymi walczy Moskwa, walczy Kreml. Na razie tego nie widzimy. Czy Kreml będzie próbował wykorzystać właśnie ten scenariusz? No to jest pytanie. Ale na pewno też widzimy, że właśnie ten siłowa metoda takiego gnębienia, niezadowolenia w Rosjanach też nie działa, no bo cały czas, co tydzień widzimy te ogromne wyroki, tak, do 25 lat więzienia, ale cały czas, co tydzień to się powtarza, więc ludzie jednak widząc te rozmaite procesy sądowe, cały czas mają tę potrzebę wyrażania swojego niezadowolenia, jeśli rzeczywiście to niezadowolenie czują.
0: A jak ty to rozumiesz jako, no jednak z urodzenia Rosjanka, no masz obywatelstwo polskie, ale to jest twój kraj, prawda? Więc jak ty rozumiesz, kiedy to zepsucie zaczęło tak narastać? Bo to jest, jakby ten obraz jest o tyle porażający, że widać, że jakby puszczają wszystkie mechanizmy moralne w różnych sferach życia społecznego. Jakby kiedy to się tak rozpędziło, że dzisiaj są możliwe takie rzeczy właśnie jak to, co opisujemy, ten front, gdzie ci prości ludzie stają się właściwie taką machiną. No już to jest mało powiedzieć mięsa armatnie, to jest już taka wytarta metafora. To wszystko, co opisałaś, jest jakby dużo bardziej przygnębiające i mroczne.
1: Nie, to jest totalnie, to jest piekło, tak? W sensie to tego nie mogę znaleźć słowa, tak, żeby jakoś metaforycznie to opisać, bo to jest naprawdę, to jest taka okrutność na jakimś zupełnie...
0: Nowym poziomie,
1: tak. To są też gwałty na przykład, tak? Znaczy gwałty na swoich, na żołnierzach po prostu, które są dokonywane, jakieś okrutne morderstwa. Też to, czym się tak szczyci Kreml, mówiąc, że swoich nie porzucamy, no to ci swoje tam na froncie właśnie są porzucani, jak są ranni na przykład, by ich się nie opłaca wyciągać z tej szarej strefy, a jak nie ma ciała, to nie ma wypłat, więc również system oszczędza na tych rodzinach, które by chciały dostać wypłaty za tych żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Natomiast jeśli mówić o tym, dlaczego tak... to jest trudne dla mnie pytanie, to znaczy ja się zastanawiam też nad tym. No, poziom agresji, poziom obojętności zawsze był duży, tak jak ja to czuję, ale myślę, że też jest ważne to, że w społeczeństwie rosyjskim od dłuższego czasu już nie było żadnej solidarności, żadnych więzi pomiędzy sobą. O tym mówili zresztą rosyjscy socjologowie na samym początku wojny, gdy pytano, dlaczego Rosjanie wspierają, co myśli społeczeństwo rosyjskie, tak? Dlaczego Rosjanie wspierają wojnę. Socjologowie mówili o tym, że ciężko w ogóle mówić o społeczeństwie rosyjskim jako takim. Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo rosyjskie. Są rozmaite atomy, które sobie krążą i które nie do końca mają ze sobą kontakt. I ja myślę, że to naprawdę tak, bo nawet ci wojskowie, którzy trafiają właśnie na front, którzy są ofiarami poniekąd tych praktyk, o których mówiliśmy. Rodziny próbują dochodzić gdzieś tam sprawiedliwości, być może pisząc listę do Rzecznika Praw Człowieka, które wyciekły w maju tego roku i zostały zbadane przez naukowców. Ci ludzie nie są bohaterami dla Rosjan. Ci ludzie pojechali zarabiać i oni nie spotykają żadnego współczucia. Wracając do Rosji z wojny, oni spotykają się z tym, że wszystkim tak naprawdę jest wszystko jedno zupełnie, co z nimi się wydarzyło i co się wydarzy na tym froncie. Ludzie po prostu są zajęci własnym życiem, pogarszającym się poziomem tego życia, problemami. Ludzie nie chcą często, żeby ktoś z ich rodziny poszedł na front i próbują tego uniknąć. A jeśli chcą, żeby poszedł, no to jest ta sytuacja, którą opisywaliśmy, że da się na tym zarobić. I ta wojna naprawdę jest w dużej mierze o pieniądzach, a nie o jakiejś ideologii. Kreml tak naprawdę nie zdołał doprowadzić do tego, żeby ta wojna zamieniła się w wielką wojnę ojczyźnianą. Ona nie jest wielką wojną ojczyźnianą. To nie jest wojna za ojczyznę. To jest wojna za pieniądze. I dlatego kiedy ta wojna przychodzi do domów Rosjan, dla których ona wcześniej była bardzo daleką wojną, na której się zarabiało i to był wybór, to nastroje się zmieniają radykalnie. Ludzie mówią, że niech to się skończy po prostu, ileż można. Siedzicie tam ponad cztery lata i jesteśmy tym zmęczeni. Ja myślę, że... Tak jak myślę sobie o takiej jakiejś wyobrażonej społeczności moich rodaków, Rosjan i Rosjanek, i o rosyjskiej prowincji przede wszystkim, to ja nie widzę, znaczy też w mojej wyobraźni, tak, ale to też jest to pytanie, od którego zaczynałeś, na ile my w ogóle rozumiemy dzisiejszą Rosję. Ja nie byłam w Rosji od 4 lat. No, nie widzę tam empatii, tak, i to jest taka apatia i obojętność i staranie przeżyć po prostu w tej rzeczywistości jak najmniejszym kosztem. No, jest to jakaś strategia, tak, ale strategia bardzo smutna. Ale właśnie... Być może jest zupełnie inaczej.
0: To jest to pytanie, którym też chcę zakończyć. Tak. To znaczy pytanie o możliwość prowadzenia analizy właśnie przez taką Szulman, prawda? Czyli jakby my kontaktujemy się z jej wiedzą, z jej umysłem, z jej jakby szerokimi horyzontami, ale co może zrobić badacz, który nie może do przedmiotu swoich badań się zbliżyć?
1: No i dlatego cały czas my jako dziennikarze i badacze również powtarzają, że czy w ogóle możemy wierzyć rosyjskiej socjologii, tak? Czy możemy sprawdzić, że tak naprawdę jest, jak pokazują nam wszystkie sondaże na początku wojny, czy teraz właśnie to, o czym mówimy, o tych społecznych nastrojach. Dla mnie tak naprawdę no, jedynym źródłem, z którego mogę czerpać jakąkolwiek wiedzę na temat emocji, nastrojów społeczeństwa, jest zakazany w Rosji Instagram, czy w kontakcie animacje, ale raczej coś, gdzie są jakieś krótkie filmiki, bo te filmiki są cały czas nagrywane przez ludzi w Rosji, niezależnie od zakazów i działających czy nie działających VPN-ów i tak dalej, no bo tam coś widać. Różne fora, na przykład czaty też żon zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy, gdzie te żony wymieniają się swoimi doświadczeniami, myślami i tak dalej. To są ci zwykli ludzie. Natomiast jeśli chodzi o ekspertyzę, ja zresztą dyskutowałam po tym, jak zrobiłam, publikowałam ten wywiad na moim Facebooku z koleżanką z Poznania, która no właśnie zarzuciła Szulman, że Szulman jest w Berlinie i od wielu lat, to znaczy od 2022 roku nie była w Rosji, ale nikt z nas
0: no
1: nie
0: właśnie,
1: był na dobrą sprawę. Ja myślę, że jednak taka ekspertyza no ma jakieś podstawy do bycia ekspertyzą sprawiedliwą i mającą związek z rzeczywistością, no bo jednak są jakieś procesy, które się toczą, tak, które możemy analizować. Też Szulman w tym wywiadzie zwraca uwagę na nastroje rosyjskich urzędników, co dla niej jest bardzo ważną oznaką właśnie tego, czy system się chwieje, czy jest stabilny, czy da radę się utrzymać dalej. I ona mówi o tym, że ci urzędnicy też są częścią społeczeństwa rosyjskiego, bardzo ważną, że oni tak naprawdę są takim indykatorem nastrojów. Szulman zresztą, ona pochodzi z obwodu tulskiego i tam zaczynała tak, że pracowała w administracji obwodu, więc te jej związki z urzędnikami są oczywiste. W Moskwie pracowała w Akademii przy prezydencie Rosji, która była może jednym z takich najbardziej liberalnych i niezależnych uczelni w Moskwie, ale jednak kształciła urzędników państwowych cały czas. Także te jej obserwacje mają podstawę. Ale myślę, że ogromną wartością są teksty, które cały czas powstają w oparciu o wypowiedzi ludzi, którzy są w Rosji. Często to są teksty anonimowe i pracujemy trochę w takiej dobie dziennikarstwa anonimowego, anonimowych źródeł. Oczywiście nie mówię tutaj o źródłach kremlowskich, tak? Bo to tak, jest tak. Jeszcze oddzielny typ publikacji, tylko o ludziach, którzy wypowiadają się, ale nie pod imieniem i nazwiskiem. I są również badacze, czy są eksperci, którzy są wewnątrz Rosji, którzy obserwują tę rzeczywistość, która ich otacza, ale to również są opinie, które nie będą nigdy opublikowane, tak, poza granicami pod imieniem i nazwiskiem, poza granicami Rosji, a w Rosji po prostu są niedopuszczalne.
0: Masza Makarowa, dziennikarka, była Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.
3: Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ₩89. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMów. Szczegóły na molmów.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Udostępnienie dokumentów dotyczących Wołynia i wydanie dodatkowych zezwoleń na ekshumację zapowiada prezydent Ukrainy. Ratowników wodnych już niedługo w działaniach może wesprzeć Urwis. Nad powstaniem drona pracują studenci z Gdańska. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Do rozegrania zostały dwa ostatnie mecze. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących wydarzeń na Wołyniu oraz zwiększenia liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W komunikatorze Telegram przywódca Ukrainy napisał, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki wobec Polski. Zełenski poinformował, że omówił też możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie przez Ukraińców UPA i związanych z nią postaci. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali, poinformowała amerykańska służba geologiczna. Na razie nie ma informacji o możliwych ofiarach i stratach, o czym zapewnili prezydenci obu państw. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na Oceanie Spokojnym na głębokości 15 kilometrów. Amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał ostrzeżenie przed falami, które mogą wystąpić w odległości około 300 kilometrów od epicentrum. Jest też ostrzeżenie przed możliwymi gwałtownymi wahaniami poziomu wody. Co najmniej 8 osób zginęło, 34 uznano za zaginione, a ponad 1000 ewakuowano. Po potężnym osunięciu ziemi, które dziś nad ranem czasu polskiego zeszło na budynki mieszkalne w pobliżu Hongkingu, podały chińskie media państwowe. Do piątkowego wieczora z gruzów udało się bezpiecznie wydobyć 10 żywych osób. Ze względów bezpieczeństwa odcięto dostawy wody, prądu i gazu w miejscu zdarzenia. Przywódca Chin Xi Jinping zażądał kontynuowania starannych poszukiwań ludzi uwięzionych pod gruzami i wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Tragedia w Peng Shui to kolejna z serii katastrof wywołanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe i gwałtowne powodzie, z jakimi od wielu tygodni zmagają się Chiny. Wodny dron Urwis już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej i pozbawionej burt łodzi tworzą studenci z Politechniki Gdańskiej. Projekt zyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zapowiada się bardzo obiecująco. Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeń-Wiadomski.
15: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
3: Co więcej, ma sobie poradzić zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
16: Dzięki napędowi strugowodnemu i niskiemu zanurzeniu Urwis wypłynie wszędzie, nie ryzykując zdrowia ratowników. Może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi czy w postaci deski ratunkowej, a dodatkowo Urwis jest w stanie zlokalizować taką osobę i wysłać tą informację do ratowników na brzegu.
3: Urwis przechodzi właśnie próby wodne. Jego twórcy pracują między innymi nad tym, żeby potrafił w trybie autonomicznym patrolować dzikie kąpieliska. W TOK FM czas teraz na sport.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz na mundialu? Zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
18: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
19: Kompletnie zneutralizowana w tym finale, nie miała żadnych argumentów.
18: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
19: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
18: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
17: Były prezydent FIFA Sepp Blatter wyraził zdumienie planowanym koncertem, a w zasadzie jego długością w przerwie finału mundialu. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a kibice obejrzą występy m.in. Coldplay, Madonny, Shakiry czy Justina Biebera. Jak przyznał były szef FIFA, finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl i trudno się z nim nie zgodzić. Triumfatorzy Mistrzostw Świata w piłce nożnej dostaną od FIFA okolicznościowe pierścienie mistrzowskie. Takie nagrody są znane z rozgrywek NBA, NHL czy futbolu amerykańskiego. Finn Sami Pajari prowadzi po pierwszym etapie w rajdzie Estonii 9. rundzie Mistrzostw Świata w WRC. Lider cyklu, Brytyjczyk Elfyn Evans, jest 9. ze stratą blisko 50 sekund. Marcel Zieliński oraz Zuzanna Pawlikowska mistrzami Polski w tenisie. W finałowych rozgrywkach na kortach w Gdyni Zieliński pokonał Kacpra Knittera w dwóch setach 6-3. 6-2, zaś Pawlikowska także w dwóch setach 7-5 i 7-6 wygrała z Weroniką Ewald. Tenisowe Mistrzostwa Polski odbyły się po raz setny. W TOK FM teraz czas na pogodę.
20: Noc burzowa, o czym większą część kraju ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć porywisty wiatr, intensywne opady deszczu, a także grad. Front burzowy postępuje z południowego zachodu na północny wschód. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni, nieco chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na Podlasiu, a nieco cieplej do 20 stopni lokalnie na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: 7 minut i kilkanaście sekund po godzinie 20. To jest mikrofon TOK FM. Ja nazywam się Tomasz Węska, a ten program wydaje Maria Andrzejewska i realizuje go Filip Wejher, którego pozdrawiam zza szyby. A dzisiaj rozmawiamy o tym, że trwa nabór na ostatni turnus szkolenia Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego. Wakacje z wojskiem. 3. I to jest taki trochę pretekst do tego, żeby podyskutować z Państwem, z naszymi słuchaczami o tym, czy i kiedy jesteśmy gotowi poświęcić swój czas wolny, cenny czas wolny w sezonie wakacyjnym, urlopowym na rzecz Państwa, ale nie tylko w tym czasie. No, akurat tak się złożyło, że wakacje z wojskiem przypadają na wakacje, chociaż ten trzeci turnus zachodzi też na wrzesień. 22 44 44 044, to jest numer telefonu do Radia TOK FM. Można do nas pisać również na adres mikrofon@tok.fm. Można też skomentować nasz post na Facebooku, na którym poruszamy ten temat, który dziś w mikrofonie jest obecny. Obecni są także nasi goście, czyli pan dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam nadzieję, że się słyszymy.
22: Tak, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
21: Oj, słyszymy się bardzo dobrze. I pan Bartłomiej Wypartowicz, starszy redaktor Defense24.pl, znawca tematyki obronnej.
23: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
21: I tak rozmawiamy a właściwie zaczniemy rozmawiać o wakacjach z wojskiem, bo ja mam wrażenie, że po takich kilku rozmowach, może nie z dziennikarzami, którzy są troszkę bardziej zorientowani w temacie, ale ze znajomymi z różnych środowisk, że wszyscy o tych wakacjach z wojskiem słyszeli, ale nikt tak do końca nie wie, co to jest. To znaczy, ile w tym jest wakacji, a ile w tym jest wojska. I o ile mam takie poczucie, że to jest coś, co ma dobrą prasę, jest szeroko opisywane przez rozmaite portale regionalne, o tyle rzeczywiście wciąż jest taki poziom dość wysoki niewiedzy, z czym właściwie mamy do czynienia. Może pan doktor Piekarski?
22: No cóż, ten projekt nazwany Wakacje z wojskiem, co sugeruje
21: rekreację.
22: Jakby to była forma, właśnie obóz, tak jak obóz harcerski. Tutaj trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. To jest po prostu służba wojskowa. To jest szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 27 dni ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czyli osoba, która na to szkolenie się zapisuje, musi przejść proces kwalifikacji choćby medycznej i psychologicznej do pełnienia służby wojskowej, podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z możliwością, z byciem skoszarowanym, więc na przykład nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę. I co jest najważniejsze, to szkolenie kończy się przysięgą wojskową. Od tego momentu osoba, która przeszła takie szkolenie, i jest osobą, która ma status żołnierza rezerwy i oczywiście może w tym momencie ubiegać się o powołanie na przykład do służby zawodowej, na szkolenie specjalistyczne w ramach służby zasadniczej, dobrowolnej, ale nawet jeżeli ktoś twierdzi, dobra, odbyłem te 27 dni, nie chcę już mieć z wojskiem nic wspólnego, o nie, to dokumenty tej osoby.
21: Już pewne zobowiązanie jest.
22: Oczywiście i nawet po 5-10 latach ta osoba może być powołana na ćwiczenia, a w razie wojny po prostu dostaje wezwanie i idzie pełnić służbę w czasie wojny. Więc tutaj trzeba mieć tego świadomość.
21: Dlatego tak byłem ciekawy i chciałem to uściślić też dla naszych słuchaczy, bo zaczęliśmy od słowa obóz, ale tak naprawdę obóz to się kojarzy z harcerstwem, a tu mamy do czynienia z taką, może nie za służbą jak z poboru, ale jednak jest to służba.
22: Tak, jest to jak najbardziej służba ze wszystkimi tego, jak wspomniałem, rygorami.
21: A tak zagaję, bo też oczywiście pan Wypartowicz, jeżeli ma ochotę pan Bartłomiej się udzielić, to bardzo zapraszam. Bo zagajam nie bez powodu, bo mam wrażenie, że jednak dorosło już całe pokolenie z młodych mężczyzn, ale też kobiet, które nie mają doświadczenia zasadniczej służby wojskowej. Pobór mamy zawieszony od już dziesięcioleci, można powiedzieć. Mało tego, ci ludzie mają też dorosłe dzieci już i tak zastanawiam się, na ile to 27-dniowe szkolenie, te wakacje z wojskiem, one w jakiś sposób w ogóle przypominają tą służbę wojskową, o której opowiadali, prawda, ojce, dziadkowie.
22: To może
21: panu Bartłomiejowi oddamy głos.
0: Tak, z pewnością cała sytuacja przypomina to, jak wygląda wojsko i można nauczyć się wielu przydatnych umiejętności. Natomiast to jest zbyt krótki okres tak naprawdę, żeby przetrenować, doprowadzić do pewnego ładu osobę, która miałaby być żołnierzem. Moim zdaniem są to zbyt krótkie szkolenia i warto je rozszerzyć o jakieś bardziej specjalistyczne metody. Jeżeli mówimy tym bardziej o budowie jakiejś dużej ilości rezerw osobowych w Wojsku Polskim, to ja jednak wolałbym, aby te rezerwy były zbudowane w bardzo dobry sposób, żeby przygotowanie było bardzo dobre, żeby instruktorzy byli wybitni i mogli świetnie przekazywać swoją wiedzę. Natomiast tego wszystkiego 27 dni zrobić się nie da. Mało tego, dochodzi problem infrastrukturalny, o którym mówi się od dłuższego czasu. Jeżeli chcielibyśmy zrobić coś więcej niż wakacje z wojskiem czy dobrowolne zasadnicze służba wojskowa, to właśnie kwestie tego, jaka jest infrastruktura, a raczej jakiej infrastruktury nie ma, jest tutaj problemem. Problemem jest również to, ile jest kadr, ile jest instruktorów i jak te kadry są przygotowywane i przygotowane do szkolenia. Więc generalnie wakacje z wojskiem to jest bardzo w porządku program, powiedzmy, żeby liznąć trochę tego, jak wygląda wojsko, ale ono niestety żołnierza nie przygotuje.
21: Jasne. Ja tylko przypomnę słuchaczom, którzy są teraz z nami, numer telefonu do Radia Tok FM, bo to jest program jednak z Państwa udziałem. 22 44 44 044. Rozmawiamy dzisiaj o wakacjach z wojskiem, o trzecim turnusie i naborze do tego turnusu. Jeśli ktoś z Państwa wziął udział, czy chce wziąć udział w tych wakacjach z wojskiem, to bardzo chętnie posłuchamy o motywacji, czy o doświadczeniach. A dyskutujemy też o tym, kiedy i kto i na jakich zasadach jest gotowy poświęcić swój wolny czas na rzecz państwa, ale to jeszcze jest kwestia otwarta. Ja się zastanawiam, panowie, kto właściwie dzisiaj jest chętny, żeby brać udział w tych szkoleniach, bo jaka jest motywacja? Czy to jest chęć jakiejś przygody, czy zdobycia jakiejś umiejętności, zrobienia czegoś dla siebie, sprawdzenia się, może wybadania, czy wojsko jest po prostu dla mnie, czy dla kogoś innego, a może po prostu to jest motywacja finansowa, bo to umówmy się, za to też jest całkiem konkretny pieniądz. Pan doktor Piekarski.
22: Znaczy, powiem tak, tutaj widać miks tych motywacji, bo z jednej strony, jakby nie patrzeć na samo hasło i sama koncepcja szkolenia prowadzonego w wakacje, jest atrakcyjne dla osób, które na przykład właśnie zakończyły naukę w szkole średniej, albo są studentami, ale nie są w programie Legii Akademickiej, albo z jakiegoś innego powodu choćby na przykład są nauczycielami i mają te wakacje teoretycznie wolne.
21: To by się dla WOS-owców przydało.
22: Tak. I widać jak najbardziej w tym momencie jedną opcję, czyli po prostu zajęcie na wakacje i to płatne, jak mnie patrzeć, to całkiem dobrze. Z drugiej strony widać jak najbardziej wzrost zainteresowania jakąś formą przygotowania się na sytuacje kryzysowe albo wręcz wojenne, które widać w społeczeństwie od kilku lat, zwłaszcza od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, bo to jest zainteresowanie i właśnie służbą wojskową w różnych formach. To jest zainteresowanie różnymi formami wiedzy wojskowej. To jest zainteresowanie na przykład, które skoczyło bardzo mocno w Polsce, posiadaniem prywatnej broni. Mieliśmy ogromny skok. Mamy w tej chwili w Polsce ponad milion sztuk zarejestrowanej broni. Przy czym tutaj zgadzam się z Bartłomiejem, że mamy do czynienia z sytuacją, w której to szkolenie to jest absolutnie szkolenie podstawowe. Ono może nauczyć tylko podstaw bycia w instytucji, która jest sformalizowana, zhierarchizowana, jest służbą mundurową, nakładającą bardzo silne ograniczenia, jeżeli chodzi o wolność osobistą. Przy czym tutaj nieustająco boję się, że jednocześnie taki program może wyprodukować osoby rozczarowane.
21: Z a dlaczego? Czym rozczarowane?
22: Z tych dokładnie powodów, o których bardzo mi powiedział. Mamy ogromne problemy infrastrukturalne. W tej chwili proszę zwrócić uwagę, że nie mamy na przykład wydzielonych jednostek, które zajmują się tylko i wyłącznie szkoleniem podstawowym. Ten obrazek, który znamy z filmów amerykańskich, gdzie młode osoby, które wstępują do wojska, trafiają do specjalnej jednostki, która zajmuje się tylko i wyłącznie szkoleniem podstawowym i tam są specjalnie przygotowani instruktorzy. I to szkolenie bywa bardzo szorstkie, czasami karykaturalnie szorstkie, jak w niektórych filmach, ale cały koncept zakłada, te jednostki robią tylko i wyłącznie to. U nas w Polsce niestety od lat mamy sytuację, w której te różne formy przeszkolenia wojskowego, czy właśnie dobrowolną służbę wojskową, w tym te wakacje z wojskiem, legię akademicką, inne formy szkolenia, upycha się po jednostkach, które tego nie powinny robić, bo mamy przypadki, że takie szkolenie prowadzą bazy lotnicze, jednostki marynarki wojennej, jednostki aeromobilne. One nie są od tego. Poza tym infrastruktura. Już kilka lat temu alarmowano, jednostki wojskowe się po prostu zapchały, ponieważ znacznej części tej bazy infrastrukturalnej z czasów Wielkiej Armii opartej na Pomorze się pozbyto.
21: No to prawda, tam nawet mieszkaniówka często powstaje, bardzo atrakcyjna, tak. Wizualnie często również, ale niekoniecznie jest to infrastruktura, którą można by przywrócić na potrzeby wojska. A chciałem jeszcze zapytać pana redaktora Wypartowicza, bo ja się tak zastanawiam, bo w Polsce rzeczywiście jest duży odsetek osób, które obawiają się, czy to inwazji militarnej na Polskę, czy czują się zagrożone, czy nie wiedzą, co by zrobiły na wypadek zagrożenia w 2024 roku. Według badań na 40% społeczeństwa twierdziło, że po prostu nie wie, co zrobi, jeżeli w Polsce wybuchnie wojna. I zastanawiam się, czy takie szkolenia, czy takie turnusy z wojskiem, one w jakiś sposób odpowiadają na taką potrzebę uspokojenia się, to znaczy dają jakieś poczucie bezpieczeństwa, sprawczości. No bo jeżeli mówimy, że nie zrobi to z człowieka żołnierza, to co zrobi? Da jakieś narzędzia, uspokoi?
0: Z pewnością jest część osób, które to uspokoi, ale jest część osób, która wyjdzie z takiego szkolenia z wnioskiem, że tak naprawdę niczego bardzo zaawansowanego i co drastycznie zwiększa przeżycie się nie nauczyli, a mało tego, część z wiedzy, która została im przekazana, to już była wiedza, którą posiadali, bo
21: ja mam wrażenie, że na takie turdusy zapisują się ludzie, którzy i tak mają zainteresowanie survivalem, nie wiem, jakąś taką właśnie szeroko pojętą obronnością.
0: Tak, bardzo często właśnie to są takie osoby, raczej rzadko trafiają tam osoby z przypadku. Obecnie ze względu na, powiedzmy, zagrożenie militarne na wschodniej flance NATO, osób z przypadku być może jest więcej. Natomiast jeżeli mówimy o jakby całym przygotowaniu społeczeństwa, nie tylko do potencjalnego ataku jakiegoś wrogiego nam państwa, ale generalnie do sytuacji kryzysowych, to również potrzeba jest w Polsce bardzo mocna zwiększenia świadomości na temat systemu obrony cywilnej i ochrony ludności. To są rzeczy, które mogą nauczyć bardzo wielu rzeczy, które przydadzą się w sytuacji kryzysowej takiej jak na przykład wojna, a nie wymagają na przykład składania na koniec przysięgi. Ja powiem, jak to wygląda z mojej strony, bo ja jestem osobą, która nie przeszła obowiązkowego szkolenia wojskowego, bo byłem na to za młody. Obecnie ja z chęcią bym się wybrał na takie szkolenie, z tym, że wiedząc, jakby pracując w takiej branży, jakiej pracuję i zajmując się obronnością, ja wiem, jakie są wyzwania chociażby dla państwa, jeżeli chodzi o takie szkolenie, i wiem, jak ono w przybliżeniu obecnie wygląda, i niestety ono moich oczekiwań nie spełnia. Ja nie mówię, że to jest złe rozwiązanie, bo to rozwiązanie jest dobre i pewnie wielu osobom pomoże, natomiast no, nie jest to rozwiązanie idealne.
21: Ja tak zrobiłem sobie mały research przed naszą rozmową i nie tak dawno temu pisał pan dla Klubu Jagiellońskiego, że jeśli chodzi o gotowość do obrony ojczyzny, to taką deklarowaną oczywiście, to sprawa nie wygląda jakoś przesadnie różowo w Polsce. Ale w marcu 2025 roku był sondaż przeprowadzony przez SW Research i on wykazał, że 56% badanych w Polsce popiera pomysł obowiązkowego szkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn. I to jest ciekawa rzecz, biorąc pod uwagę, że tylko 40%...
0: Tylko tam są, panie redaktorze, bardzo ważne didaskalia.
21: No właśnie, bo chciałem dodać, że 40% badanych zadeklarowałoby, że wzięłoby udział w takich badaniach, więc najlepiej jakby się szkolili inni.
0: Tak, i w ramach ciekawostki, jeżeli zobaczymy później już podział na grupy wiekowe, jeżeli chodzi o ten sondaż, to największy odsetek osób, które deklarują, że zasadnicza służba wojskowa powinna zostać przywrócona, to są osoby, których już ta dobrowolna zasadnicza służba wojskowa nie dotyczy.
21: Bardzo wygodne.
0: Młode osoby raczej są przeciwko przywróceniu tego typu powszechnej służby państwu, natomiast osoby, które albo już odbyły tego typu służbę, albo już są, powiedzmy, za starzy, żeby ją odbyć, są jak najbardziej za. Więc to jest trochę takie cedowanie odpowiedzialności za obronę państwa przez jedną grupę społeczną na drugą. Z czego to wynika? No być może z braku jakiegoś konkretnego wychowania obywatelskiego i pokazania, czym jest Polska, jak ważna jest obrona Polski. Generalnie z braku wychowania, powiedzmy, patriotycznego, ale również politycznego na poziomie szkół podstawowych, średnich czy studiów wyższych, i na to też wskazują bardzo często wykładowcy, z którymi rozmawiam.
21: Panie doktorze, zwracam się do doktora Michała Piekarskiego, który również jest z nami. A jak pan to widzi? Bo ta dyskusja o tym, że prędzej czy później pewnie dojdzie do odwieszenia poboru, ale w jaki sposób? Jak będzie wyglądało to szkolenie? Co pan po pierwsze na ten temat sądzi? A po drugie zastanawiam się, czy te turnusy, te wakacje z wojskiem, do których jeszcze teraz na chwileczkę wrócę, czy one są taką formą, no właśnie, nie wiem, oswojenia ludzi może w jakiś sposób młodych z tą służbą wojskową w Polsce, takie przygotowanie gruntu, urabianie ciasta?
22: Zacznę od końca. Powiedziałem przede wszystkim jedną rzecz, jeżeli chodzi o powód, dla którego te szkolenia są tak oferowane,
21: jest
22: w takiej formie.
21: Też, powiedzmy sobie szczerze, no jednak kolejki się potrafią ustawiać.
22: I nie dziwię się, bo cały czas mamy tą atmosferę zagrożenia wojennego i ona bardzo mocno napędza osoby do chętne. Natomiast proszę pamiętać jedne rzeczy. Myśmy wytworzyli sobie, zawieszając pobór, bez sensownej drogi generowania rezerw, podejmując szereg bardzo głupich decyzji. Na przykład w czasach, jedną z pierwszych decyzji w czasach rządów PiS-u było skasowanie limitu służby dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowym. Kiedyś była zasada: służysz 12 lat, albo awansujesz, albo odchodzisz do cywila, zostajesz żołnierzem rezerwy. Ten system generował nam jednak pewną grupę rezerwistów. Obecnie takiego, tej granicy nie ma. Ona i tak była bardzo hojna, bo Amerykanie mają dużo bardziej rygorystyczne zasady, jeżeli chodzi o czas służby. I w tej chwili po prostu my tak naprawdę nadganiamy rzeczywistość, przy czym jak najbardziej szykujemy się ewidentnie do odwieszenia poboru. Przy czym problem, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z motywacją osób i z samym szkoleniem. Przede wszystkim to, co nieustannie uwiera mnie, to jest ta militaryzacja odporności. Każdy problem, każdy kryzys traktujemy jako wyzwanie, które mają rozwiązać siły zbrojne. Pandemia, powódź, zamachy na torach. Czego mi brakuje w tym momencie?
21: Silnego komponentu obrony cywilnej.
22: Zdecydowanie tak, ponieważ potrzebujemy na przykład osób, które będą w rezerwie, ale nie będą w rezerwie po to, aby służyć z wojsku z bronią, ale na przykład osób, które będą mogły wesprzeć komponent służb ratowniczych, osób, które będą przeszkolone do służby w obronie cywilnej jako na przykład strażacy, jako personel medyczny, nawet z tym najprostszymi umiejętnościami, czyli na przykład tak zwanej kwalifikowanej pierwszej pomocy, będą umiały na przykład naprawiać zniszczoną infrastrukturę, czyli na przykład będą umiały obsługiwać sprzęt budowlany, odbudowywać instalacje energetyczne, wodociągowe, obsługiwać agregaty prądotwórcze. Tutaj zapotrzebowanie jest ogromne. I tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy, i tutaj odwołam się choćby do tego raportu Fundacji Batorego pod autorstwem zespołu dr Weroniki Grzebalskiej. Musimy pamiętać, że ta obronność militarna w Polsce to jest tylko jeden element, a potrzebujemy tej odporności w szerszym rozumieniu, cywilnym.
21: Rzeczywiście.
22: I tego mi tu bardzo brakuje.
21: To prawda. Warto też odnotować, że równolegle do wakacji z wojskiem odbywają się szkolenia z obrony cywilnej i to są takie szkolenia prowadzone przez ochotnicze straże pożarne, przez PCK. No, MSWiA zakłada, że przeszkolić się będzie chciało około 100 tysięcy osób, ale to jest jakby, no też rozumiem, że taka pewnie miękka forma szkolenia. Natomiast jeszcze mamy coś takiego jak program w gotowości. I do mnie dotarły też takie sygnały, nie wiem czy do panów, bo panowie też jesteście biegli w materii, że są czynione jakieś zabiegi na styku MSWiA i MON-u, żeby te szkolenia były no właśnie takie bardziej w stronę obrony cywilnej, ochrony ludności, a nie takie twarde, militarne. Czy panowie coś wiecie na ten temat?
22: Jeżeli chodzi właśnie o te szkolenia z obrony cywilnej, czy właśnie program gotowości, proszę zwrócić uwagę, to są szkolenia bardzo zapoznawcze, one trwają jeden dzień. W przypadku właśnie tylko modułów gotowości, gdzie są moduły survivalowe, pierwsza pomoc, cyberbezpieczeństwo, ale rzeczy bardzo ogólne. To nie są szkolenia, które na przykład sprawią, że będzie mi osobę, która przejdzie szkolenie na przykład strażackie i będzie miała po prostu papier mówiący ukończyłaś szkolenie zawodu strażak. W razie
21: możesz służyć wsparciem.
22: Będziesz powołana do obrony cywilnej. Albo masz papiery na obsługę koparki, w razie czego będziesz po prostu odkopywać ludzi, którzy będą uwięzieni w zaspanych stronach.
21: Albo tak, masz papiery, bo warto powiedzieć, że to też nie chodzi pod kątem, że nie mówimy tylko pod kątem wojskowym, mówimy też pod kątem klęsk żywiołowych, jakichś problemów związanych, nie wiem, no na przykład z powodzią, tak? Kiedy są potrzebne ogromne siły i wtedy często jest pospolite ruszenie, potrzebne są, prawda, firmy prywatne, sprzęt, tutaj, ale też ludzie, którzy mają umiejętności.
22: Tutaj powiem z autopsji, bo nadaję z domu, który był dwa razy zalany i mieliśmy podczas ostatniego kryzysu dwa lata temu, mieliśmy jak najbardziej to pospolite ruszenie, które lokalne władze próbowały w jakiś sposób kierować, kanalizować postami na Facebooku. I to pospolite ruszenie było. To było oczywiście piękne i budujące, ale to nie powinno wyglądać na zasadzie pospolitego ruszenia. To powinien być system, a nie dobrowolna działalność osób, które w danym momencie stwierdziły, że okej, mam ciężarówkę i pomogę, mam koparkę i pomogę, mam kładę i pomogę, mam dwie ręce, pomogę. Tego nam ogromnie brakuje, a trzeba pamiętać jednej rzeczy. Podstawy formalne w postaci ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej mamy. One są bardzo mocne, pozostaje tylko je wykorzystać.
21: I być może to będzie miało miejsce. Dzisiaj nawet rozmawiałem w MSWiA o tym, że mają powstawać przy wojewodach takie huby z pomocą, czy z materiałami, ze środkami, które będzie można wykorzystać w miarę możliwości i oczywiście takim niesieniem pomocy, czy też organizowaniem pomocy miałby się zajmować organizacje pozarządowe, które mają doświadczenie w takim działaniu, ale to mówimy o planach na lata 2027-2031, więc to też jest jakoś tam rozpisane w czasie na kolejne 4 lata. Pytanie, czy my nie poruszamy się trochę za wolno, biorąc pod uwagę poziom zagrożeń, poziom też poczucia zagrożenia społeczeństwa, czy tutaj jakieś może, no nie wiem, takie bardziej zdecydowane ruchy by się nie przydały. Nie wiem, czy pan redaktor Wartowicz.
0: Ja mam wrażenie generalnie, że bardzo często nasze elity polityczne zachowują się i to, w jaki sposób procedowane są pewne rozwiązania i ustawy, jakby tego zagrożenia nie było, co mnie jako cywila dosyć mocno uspokaja, że prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie żadnego poważnego zagrożenia militarnego dla Polski, bo wydaje mi się, że odpowiedzialne elity, gdyby widziały rzeczywiście na bliskim horyzoncie zagrożenie, o którym się mówi i które będzie za na przykład 3 lata czy za pół roku, jak mówił ostatnio premier Donald Tusk, to przygotowują społeczeństwo w sposób dosyć rygorystyczny i szybki. My na ten moment tej rzeczy nie obserwujemy. No przypomnijmy, jak długo trwało, zanim po wprowadzeniu ustawy o obronie ojczyzny została tak naprawdę przedstawiona w ogóle w Sejmie i przegłosowana ustawa o ochronie cywilnej i obronie ludności. Jak długo to trwało? No, w państwie, które jest państwem powiedzmy przyfrontowym, gdzie nasz sąsiad prowadzi wojnę pełnoskalową, tempo niestety naszych zmian i dostosowania naszego prawa do ewentualnych sytuacji kryzysowych czy wojennych jest dalece niewystarczające. Ja też chciałbym przypomnieć pewną rzecz, bo wielu z państwa może zapomniało, ale około 1,5 roku temu premier Donald Tusk zapowiadał oficjalnie, co się bardzo mocno odbiło w polskich mediach, że do końca miesiąca, wtedy to było oczywiście 1,5 roku temu, powstanie program powszechnego przeszkolenia całego społeczeństwa. Co się dzieje z tym programem? Zaraz niedługo miną 2 lata, a nie ma ani napisanego programu, jak w ogóle to ma wyglądać. Nie ma żadnej uchwały, nie ma żadnej decyzji, nie ma konsultacji z różnymi grupami, które byłyby zaangażowane w tego typu szkolenia. No, czasami niestety mamy dużo deklaracji, a mało rzeczy, które robione są w sposób systemowy.
21: Jasne. To jeszcze tak może gwoli ostatniego słowa dla pana doktora Piekarskiego. Co nam jest potrzebne, jakby tak zebrać to wszystko do kupy i w żołnierskich słowach podsumować kilkoma zdaniami? Czego potrzebujemy, żeby lepiej przygotowywać się na zagrożenia, które niesie, no umówmy się, nie tylko potencjalny wróg, który jest za granicą, ale też rzeczywistość, która nam płata figle chociażby w związku ze zmianami klimatycznymi?
22: Potrzebne jest podejście na zasadzie angażujemy całość społeczeństwa, ponieważ nieustannie nie wszyscy muszą iść walczyć z karabinem w ręku, ale jest mnóstwo osób, mnóstwo organizacji pozarządowych także, które mają jakieś zasoby, które mogą pomóc. Jeżeli mówimy na przykład o takich kwestiach jak choćby ewakuacja, to szereg organizacji pozarządowych, ale też instytucji samorządowych ma przecież ogrom zasobów, które może pomóc, a w sytuacji kryzysowej każda nawet drobna pomoc jest niezbędna. Tylko że znowu musimy pozbyć się 2 rzeczy. Po pierwsze, myślenia w kategoriach właśnie resortowości, silosowości, bo to skutkuje jak najbardziej tym wspomnianym brakiem systemowości. Po drugie, musimy myśleć w kategoriach społeczeństwa, bo to jest powód, dla którego myśmy tak długo nie mieli przepisów o obronie cywilnej, ponieważ obecna ustawa daje dużą podmiotowość organizacjom pozarządowym. Poprzednie pomysły z czasów rządu poprzedniego sprowadzały się generalnie do narzędzi po prostu coraz większej centralizacji państwa i ograniczania kompetencji samorządów, więc musimy myśleć w kategoriach po prostu walki, odporności całego społeczeństwa. To jest coś, co uratowało Ukrainę.
21: To pewno będzie jeszcze na ten temat okazja, żeby porozmawiać. Zwłaszcza, że model ukraiński jest ciekawy, bo on z jednej strony też chyba polegał na tym, że to było pewnego rodzaju pospolite ruszenie, ale skuteczne, nie ukrywajmy. A z drugiej strony oczy zwrócone na Finlandię i model, który od dziesiątek lat jest budowany bardzo skutecznie. Chciałbym już powoli oddać głos naszym słuchaczom. Jeszcze przed nami krótka przerwa, a z nami byli dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję.
22: Dziękuję bardzo.
21: Jeszcze tylko dodam, bo zawsze warto docenić pasję, że to jednak autor powieści wojennych. Może warto sprawdzić. A naszym drugim gościem był pan Bartłomiej Wypartowicz, starszy redaktor w Defense24.pl.
23: Dziękuję bardzo.
21: Dziękuję serdecznie. 22 44 44 044. Czekamy na Państwa głosy po przerwie. Bez obaw nakreślę, o czym rozmawialiśmy przez ostatnich 30 minut, jeśli ktoś włączył przed chwilą radio. A teraz czas na krótką przerwę.
1: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z MediaExpert. Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: I wracamy do mikrofonu Tok FM. Ja nazywam się Tomasz Fęska, kłaniam się Państwu nisko, a dziś rozmawiamy, no trochę zaczynamy od tego, że mamy trzeci turnus, trzeci sezon, nie wiem, turnus chyba lepszym słowem jednak jest, wakacji z wojskiem, czyli takiego 27-dniowego szkolenia. Trwa nabór na ten turnus, który rozpocznie się 17 sierpnia, potrwa do 12 września i można odbyć, no właśnie, takie przeszkolenie wojskowe 27-dniowe w pełnym skoszarowaniu. Przed chwilą z ekspertami, z doktorem Michałem Piekarskim, z redaktorem Bartłomiejem Wypartowiczem rozmawialiśmy o tym, co to są za szkolenia, dla kogo są te szkolenia i trochę jest to też przyczynek do dyskusji na temat tego, czy jesteśmy gotowi poświęcać w ogóle swój czas na rzecz państwa, tego, żeby się dla państwa, czy może jednak dla siebie czegoś nauczyć, w czymś rozeznać, w jakiejś tematyce. I przede wszystkim, czy takie wakacje z wojskiem to jest dobry pomysł? Bo z jednej strony oczywiście ustawiają się kolejki chętnych, ale być może to jest tak, że to odpowiada na potrzeby jakiejś części społeczeństwa, która no po prostu no, wzięłaby chętnie udział w takich wydarzeniach, w takich szkoleniach, w takich turnusach. Natomiast no, jakaś część społeczeństwa nie widzi się w tej inicjatywie też. Oczekiwałaby być może czegoś więcej, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą w rozmowie z naszymi ekspertami. Pan Paweł z Płocka dodzwonił się do nas. Słyszymy się? Halo?
6: Tak, tak, słyszymy się doskonale, więc ja wysłuchałem tego wszystkiego, co mieli do powiedzenia eksperci i już przed, jak usłyszałem o tytule audycji, to postawiłem sobie pytanie i radziłbym, żeby ono też było stawiane. Jaki jest cel tego programu Wakacje z Wojskiem, czyli 27-dniowe szkolenie? Co ono ma dać dla obronności? Więc ja znam odpowiedź. Nic nie da, bo to jest złudzenie. Eksperci to powiedzieli. A już mieszając do tego survivalu, survivalu uczą w harcerstwie i niechby tak zostało. Natomiast survivalu na poważnym poziomie uczą w wojskach specjalnych, ale po 27 dniach nikt nie zostaje żołnierzem wojsk specjalnych. A to, że się nauczy byle jak, musztry, nie wiem czego jeszcze, dostanie karabin, strzelać do tarczy, to żołnierzem jeszcze nawet nie ma prawa pomyśleć, że jest. Także w sumie to jest przepalanie pieniędzy i niczemu to nie służy. I
5: Panie Pawle, ja tak szukam trochę pozytywów, bo ja rozumiem...
6: Właśnie, więc ja nie mogę. Się doszukać. Dobrze. Ale może pan mi pomoże.
5: To znaczy, wie pan, ja widzę jeden pozytyw zasadniczy. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy wojsko jest dla niego, to ma w ten sposób szansę się sprawdzić. W warunkach, w których nie mamy poboru, no to jest jednak jakaś forma dla młodych mężczyzn, ale też kobiet, bo kobiety również się mogą zgłosić na takie przeszkolenie, żeby zobaczyć, czy po prostu wojsko jest dla nich, czy sobie radzą, nie wiem, psychicznie, emocjonalnie, w warunkach skoszarowania, hierarchii. No,

0: wojskiem. Ja myślę o wojskach obrony terytorialnych. To jest formacja, która nie ma żadnej wartości bojowej. Natomiast ci ludzie są pomyślani jako, wie pan, jako siła, jako pospolite ruszenie na wypadek zawiei śnieżnej albo powodzi. Ci oni nawet łopatami nie są w stanie pracować dobrze, bo łopatą też trzeba mieć albo umieć, albo mieć talent. A tam idą, wie pan, po prostu chcieliby się dopaść giwerę do ręki i pobawić się w podchody w wojsko. Wie pan, duża grupa tych, na których też mówicie, że około 1 000 000 sztuk broni mają ludzie w Polsce, to nie daje żadnej wartości wojskowej. Wojsko to jest grupa ludzi przeszkolona do zorganizowanego działania według ścisłych reguł, i to dopiero jest zdolność obronna. Natomiast
1: rozumiem, panie Pawle, no ale to już do tego
0: coś innego.
1: Oczywiście, do tego wniosku już doszliśmy razem też z ekspertami, że oczywiście jeśli chodzi o wakacje z wojskiem, to nikt nie mówi o tworzeniu żołnierzy. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Paweł z Płocka był z nami. Ja chyba jednak trochę wezmę w obronę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnych, którzy jednak pokazali swoją przydatność, no między innymi po powodzi, która dotknęła nas 2 lata temu już, dobrze liczę? Czas leci. Pan Grzegorz z Warszawy jest z nami. Panie Grzegorzu.
2: Dobry wieczór. Panowie, odnosiliście się tam w swoich rozważaniach też o organizacjach, które byłyby przydatne, że tak powiem, dla tego rodzaju działań. I mało kto może z panów obecnych w studiu w ogóle wie albo pamięta, że było takie de facto organizacja paramilitarna, jakim był Aeroklub PRL. Mhm. I w ramach działalności tego niby stowarzyszenia, de facto to była organizacja paramilitarna, zresztą z dużym udziałem i pod kierownictwem oficerów wojsk lotniczych, odbywały się 2 razy w roku ćwiczenia z udziałem kadry poszczególnych aeroklubów na terenie Polski, a było ich 50. 2 razy w roku ćwiczenia ze specjalistami z wojska odnośnie ćwiczeń nad badaniem skażeń chemicznych, poatomowych, jeszcze jakichś innych, i to było robione na sprzęcie, który właśnie w tychże jednostkach aeroklubów był. Mhm. Teraz takiego sprzętu nie ma, no bo przemysł lotniczy u nas został, że tak powiem, rozproszkowany. Sam miałem okazję, że tak powiem, w czymś takim uczestniczyć, a ja skończyłem, że tak powiem, to szkolenie wojskowe studentów w ramach uczelni, na której się uczyłem, i w ramach tego też później na koniec odbyliśmy parotygodniowe, ciężkie zakończenie, że tak powiem, tego szkolenia, i wychodziło się, że tak powiem, ze stopniem podchorążego. A potem odbywały się co 2 lata normalne ćwiczenia w jednostkach wojskowych. Z racji mojego, że tak powiem, wyszkolenia lotniczego, odbywałem takie szkolenia w jednostkach lotniczych, ponieważ jestem z Warszawy. Po lotnisku Babice, panowie, oczywiście wiecie, czy znacie. Tam były 3 eskadry lotnicze. Monoska, OPK-owska i MSW, i w tych jednostkach odbywały się, że tak powiem, szkolenia, niektórzy, no to głównie dotyczyło podoficerów rezerwy z Warszawy.
1: Jasne. No ale to jednak zupełnie inny system i realia.
2: Mhm. Pod koniec tego już było, że tak powiem, mianowanie do stopnia podporucznika, a później przy jakimś kolejnym przeszkoleniu do stopnia porucznika.
1: Jasne, panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za to wspomnienie, bo bardzo ciekawe, jeśli chodzi o te szkolenia, czy też te próby związane z zagrożeniem chemicznym, czy radiologicznym, jeżeli dobrze pamiętam, bardzo interesujące. Pan Patryk z Norwegii się do nas dodzwonił, ale zanim panu Patrykowi oddam głos, ja tylko przypomnę numer telefonu, pod który się można

0: do nas dodzwonić. 22 44 44 044. Formalności dokonane. Teraz już panie Patryku oddaję głos.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: No myślę sobie, jeśli chodzi o te miesiące szkolenia, to no to nie za bardzo raczej jest. No po miesiącu...
0: Pan o tych wakacjach z wojskiem mówi, tak?
1: Tak, no wakacje z wojskiem fajnie, mam córkę 18-letnią, próbowałem ją namówić. Pomyślałem sobie, że ten miesiąc dla dziewczyny takiego skaszerowania może dobrze wpłynie, przy okazji parę groszy sobie zarobi. Mm-hmm. I to były takie właściwie dwa cele. Jednak służba taka roczna, czyli dwuletnia, to może już w tych czasach nie jest może za dużo dla tej młodzieży, ale taka roczna służba jak najbardziej jest potrzebna.
0: Ale to wróćmy jeszcze do wątku córki, bo intryguje mnie, czy dała się namówić, czy nie.
1: Nie dała się namówić.
0: A jakie miała kontrargumenty, że co?
1: Panie redaktorze, bardzo chciałbym usłyszeć te kontrargumenty. Niestety to skończyło się raczej takim troszeczkę, nie chcę mówić prostackim zachowaniem, no ale jak człowiek nie ma...
0: A dobrze, to już sprawa prywatna, to nie wnikam, jasne.
1: No po prostu, ale młodzież tak raczej ma, raczej jakbyśmy się spytali, to odpowiedzi raczej by były dość takie zabawne niż pozwalające na to, żeby mógł ja też coś odpowiedzieć, więc i tyle. Nie udało się. Poniosłem klęskę.
0: A pan dzwoni z Norwegii i...
1: Ale chwilowo.
0: Chwilowo. Rozumiem, myślałem, że... Tak. Dobrze.
1: Nie.
0: No i dobrze, chciałem zapytać, bo rozmawiamy o tych wakacjach z wojskiem trochę jako przyczynkiem czy wstępem do dyskusji o tym, czy w ogóle my chcemy poświęcać swój czas wolny dla państwa, żeby się czegoś nauczyć. I ja nie mam na myśli bynajmniej samych osób, nie wiem, około 18 roku życia, no bo wakacje z wojskiem, jak może brzmią tak, nie wiem, lekko, to są skierowane też do osób i po 30, tam chyba zdaje się 35 lat pada jako granica wieku, a przynajmniej taką w takiej grupie wiekowej 18-35 gustuje, nazwijmy to, wojsko. No więc, no, czy pan widzi taką potrzebę u ludzi, żeby
1: się
0: szkolić?
1: I odnieśmy się teraz do realiów. Pracuje pan codziennie, mamy problemy dnia codziennego, wracamy zmęczeni, rodzina i jeszcze człowiek ma nagle się, nie chcę mówić poświęcać, no ale jednak zliczać na te powiedzmy 27 dni. No wie pan, no może jakiś kawaler, nie chcę tutaj nikogo teraz oczywiście jakby obrażać, ale no może jakiś właśnie kawaler, człowiek, który nie ma jakiegoś zajęcia stałego, to okej, w porządku. Ale człowiek, który posiada rodzinę, ciężko jest to wszystko, mi się wydaje, tak do połączenia. To bardziej już jakiś pasjonat, ktoś, kto się tym interesuje, to tak. Lub ktoś, kto może był w młodości, nie wiem, harcerzem, gdzieś jeździł, uczęszczał na jakieś różne takie właśnie, powiedzmy, w podobnym kierunku rzeczy, to tak. Jednak jak no państwo cię troszeczkę by zmusiło, i idzie człowiek z tym oporem, ale ten opór tak naprawdę za chwilę znika i no i człowiek staje się jednak zaradny później, potrafi...
0: Mówi pan o poborze, jak rozumiem.
1: Tak jest. Jest ta hierarchia. Nie oszukujmy się. Hierarchia jest nie tylko w wojsku. Idzie do firmy prywatnej, okazuje się, że też jest hierarchia jakakolwiek. I człowiek ma problemy na przykład z tym, żeby się dostosować, że ktoś mu coś, nie wiem... narzuca, albo ktoś jest niemiły, warknie, różne rzeczy się dzieją przecież w życiu codziennym. I to wojsko jednak pozwala troszeczkę zbudować tą psychikę. Później, wie pan, za moich czasów człowiek szedł do tego wojska, mógł zrobić 4 kategorie prawa jazdy. Było wiele atutów tego wszystkiego, tak? Człowiek wychodził z jednostki wojskowej, miał prawo jazdy, wszystkie kategorie praktycznie zrobione, plus jeszcze inne uprawnienia, które pozwalały później w cywilu również po prostu funkcjonować i dobrze zarabiać. A teraz to w ogóle byłoby to świetną sprawą, tak? Gdzie brakuje jeszcze powiedzmy kierowców i w ogóle, więc no ale to się raczej już nie wydarzy.
0: O, nie byłbym taki pewien, nie byłbym taki pewien, ale to na razie to jest temat na inną dyskusję, bo jednak no, nie rozmawiamy dzisiaj może stricte o przywróceniu poboru. Pan Patryk z Norwegii był z nami, bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze oddać komuś głos, bo zostało nam kilka minut do pełnej godziny, do informacji, więc pan Krzysztof z Warszawy, już nie zwlekając.
2: Halo?
0: Halo, słyszymy się, panie Krzysztofie, ale strasznie szumi, jakby pan nad morzem był, a nie w stolicy.
2: Nie, w samochodzie wiatrak, klimatyzacja.
0: A, rozumiem.
2: Jestem pełni się zgadzam ze zdaniem pierwszego stałego słuchacza, zdaje mi się, z Torunia, jak kojarzę.
0: Z Płocka był pan Grzegorz, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, z Płocka. Też uważam, że taka wartość takiego szkolenia jest tak naprawdę zerowa. Poza PR-ową częścią to wartość jest no, moim zdaniem niestety zerowa i nie zgadzam się z pana zdaniem, że to może być forma sprawdzenia, czy to komuś pasuje to wojsko, czy nie, bo jeżeli tak, do tego podejdźmy, to nie róbmy tego za pieniądze państwa. Nie każdy zapłaci za takie
0: jakiś
2: szkolenie. Wie pani, ktoś zapłaci za takie szkolenie, bo jak się okaże, że mu się to spodoba, to może pójdzie tą karierą, a jak mu się to nie spodoba, no to będzie miał szkolenie, po którym wie, że nic z tego. Natomiast jeżeli to będzie taki obóz, no bo to takie trochę wakacje z Kolbergiem, wie pan, no dzisiaj ja jestem z pokolenia, kiedy w szkole średniej było OPO, czyli przystosowanie obronne, uczono nas jakiegoś bandażowania ran i przyklejenia plastrów. Na studiach miałem rok szkolenia wojskowego i powiem panu szczerze, że mało co z tego pamiętam i wydaje mi się, że dzisiejsze pole walki to jest pole walki profesjonalistów. Idźmy w tym kierunku, a nie twórzmy jakiegoś takiego złudnego myślenia, że wie pan, wyszkolimy na przykład na jakichś wakacjach z wojskiem, wyszkolimy. No kogo wyszkolimy?
0: Wie pan co, może nie chodzi też o to, żeby szkolić żołnierzy, bo co do tego się chyba wszyscy zgodziliśmy, ale jak rozumiem, te 27 dni ma dać jakąś zbudować może u uczestników takiego szkolenia jakieś takie poczucie sprawczości, że oni coś jednak potrafią, w czymś poradzą w codziennych sytuacjach. Nie w walce, ale może jakoś...
2: No dobra, ale przyjmijmy hipotetyczną sytuację. Wybucha wojna i co? Nagle ci ludzie są powoływani do jakichś grup, bo mają przeszkolenie miesięczne, wakacje z wojskiem. No nie, no może mają wtedy trochę inną świadomość tego, że jak widzą czołg, to wiedzą jak on strzela, albo jak mają karabin, to wiedzą gdzie jest lufa. Ale to też jak to ten pan słuchacz pierwszy powiedział, w ciągu miesiąca się nie zrobi z takiego cywila żołnierza, nie mówiąc już o jakiejś specjalności o wiele wyższej. Moim zdaniem to jest taki trochę kolejny program na zasadzie róbmy żołnierzy, a może ktoś będzie wiedział jak zasiać trawę, a ktoś może będzie wiedział jak się robi kiełbasę. To dzisiaj wojna jest za bardzo poważną rzeczą niż ta wojna, którą my znamy, nasze pokolenie, ludzi, którzy się wychowali w okresie powojennym z tej wojny, wie pan, II wojny światowej. To są w ogóle inne realia. Trochę wiem mniej więcej, jak wygląda wojna na Ukrainie. To dzisiaj jest wojna głównie dronowa. Takich bezpośrednich potyczek jeden na jeden to znaczy jest coraz mniej, więc takie, moim zdaniem, takie wakacje z wojskiem to sorry, ale wyglądają, znaczy brzmią trochę śmiesznie, mało poważnie. To wie pan, wojna i wojsko to jest za poważna rzecz i ja oczekuję od państwa, żeby mi państwo dało dwie rzeczy. Poczucie bezpieczeństwa i poczucie przyszłości. A poczucie bezpieczeństwa może dać mi tylko profesjonalne wojsko. I nawet powiem panu, że ten obowiązkowe szkolenie wojskowe, jeżeli wejdzie, no to ma jakiś sens. Niech pan zobaczy Izrael. Tam wszyscy ludzie, tam nie wiem jaki jest procent, ale podejrzewam, że około 90% ludzi to są ludzie w pewnym sensie zmilitaryzowani, bo oni mają ciągle to szkolenie, mają siebie w domu broń.
0: Tak, to jest zmilitaryzowane społeczeństwo. Też nie wiem, czy to tak znowu dobrze, biorąc pod uwagę, co się tam dzieje.
2: Wie pan, też nie wiem, ale to jest tak samo będzie z Ukrainą. Jak się skończy wojna, to się nagle okaże, że milion ludzi na Ukrainie ma broń w domu, są nieźle przeszkoleni i podejrzewam, że nowe państwo po wojnie z Rosją, bo ona się kiedyś musi skończyć, będzie miało z tym duży problem z tymi ludźmi.
0: No, to już wiemy, że i polskie służby się przygotowują do tego, że jeżeli, no, albo czy, gdy skończy się konflikt Rosji z Ukrainą, to będziemy mieli do czynienia z ogromnym przemytem broni na zachód. Na razie musimy kończyć. Tak. Bardzo dziękuję za ten głos, panie Krzysztofie, ale powolutku zbliżamy się do momentu, kiedy jest potrzebna przerwa. Po przerwie oczywiście słyszymy się i wracamy do dyskusji.

0: Autopromocja.
1: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
2: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
1: Pęd do wiedzy.
2: To nie jest
1: pęd do dyplomu. Do rad nadzorczych.
0: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
2: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
2: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Czy zapowiedzi prezydenta Ukrainy przyniosą przełom w napiętych w ostatnich tygodniach relacjach z Polską? Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Lewicy ma zostać nową rzeczniczką praw obywatelskich, zdecydował Sejm. Pogoda w kraju nadal niebezpieczna, front burzowy przemieszcza się na wschód. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Duże utrudnienie na drodze ekspresowej S7 w naprawie w Małopolsce. Z powodu pożaru samochodu osobowego zamknięty został tunel w kierunku Zakopanego. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg, samochody są kierowane na objazdy. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje prezydenta Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, napisał wieczorem na portalu X premier Donald Tusk. Dodał, że strona polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą i tych, które dziś dzielą. Premier odniósł się w ten sposób do zapowiedzi prezydenta Ukrainy, który w portalach społecznościowych napisał, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Zadeklarował też, że zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich związanych z kwestiami historycznymi, w tym o upamiętnianie przez Ukrainę UPA i związanych z nią postaci. To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek o piątkowym spotkaniu prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak podkreślił Bochenek, decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną wciąż pozostaje aktualna i do czwartku parlamentarzyści mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodziło m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia poinformował, że jego stowarzyszenie kończy działalność. Jak poinformował też rzecznik PiS, jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły Koalicja Obywatelska i Lewica, mówi Gregorczyk-Abram.
5: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
4: Na stanowisko RPO kandydował też zgłoszony przez PiS Adam Borowski, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów. To, czy posłowie dokonali dobrego wyboru, będzie można ocenić dopiero po działaniach przyszłej rzeczniczki, mówi w TOK FM Katarzyna Batko-Tołuć z Fundacji dla Polski.
6: Sprawdzenie niezależności kandydatki odbędzie się w boju, to znaczy w momencie, kiedy będzie musiała podejmować rzeczy niepopularne dla partii rządzącej, również tej, która ją wybrała. Jeśli będzie podnosiła temat granicy polsko-białoruskiej, jeśli będzie podejmowała tematy związane z ustawą wygaszającą, z tym wszystkim, co dzisiaj stanowi jakiś problem w przestrzeganiu praw człowieka, no to w jakimś sensie będzie podejmowała tematy trochę wbrew tej większości, która ją wybrała.
4: Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Zgodę na objęcie funkcji Rzeczniczki Praw Obywatelskich przez Sylwię Gregorczyk-Abram musi jeszcze wyrazić Senat. Po tym, jak część mieszkańców Warszawy protestowała przeciwko likwidacji przedszkoli, cięcia widać w punktach dziennego opiekuna. To miejsca, do których można posłać dzieci już od pierwszego roku życia, dzięki czemu rodzice mogą wrócić do pracy. Jak alarmują słuchacze TOK FM, placówki, które kiedyś były chlubą samorządu, powoli zaczynają być zamykane. Miasto zapewnia, że miejsce miejsca są, ale w żłobkach. A więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
2: Słowo likwidacja nie pada z ust urzędników, ale rekrutacji we wszystkich punktach dziennej opieki nie ma.
7: Faktycznie wstrzymali rekrutację, co jest jednoznaczne z próbą likwidacji.
2: Mówi Patrycja Habracka, mama dwójki dzieci.
7: Jestem tym faktem zaniepokojona, szczególnie, że ten punkt ma pełną infrastrukturę. Tam został w tamtym roku wyremontowany piękny plac zabaw dla dzieci.
2: Miasto tłumaczy się niżem demograficznym i przedstawia konkretne wyliczenia, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu.
8: Wszystkie rodziny, które oczekują na przyjęcie dziecka, takie miejsce znajdą.
2: Ale znajdą je w żłobkach, a nie punktach dziennego opiekuna, a to nie to samo.
7: Jest to forma, która gwarantuje w każdym punkcie miejsce dla 5 dzieci, maks 6 za zgodą rodziców. Żłobki to są po prostu większe punkty. Grupy są tak mniej więcej 20-25 osobowe.
2: Dlatego te kameralne placówki rodzice dzieci zamierzają walczyć. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Największy pożar tego lata w Hiszpanii, który rozprzestrzenia się w prowincji Saragossa w północno-wschodniej części kraju, strawił już prawie 13 tysięcy hektarów, zmuszając do ewakuacji setek mieszkańców, poinformował Poltar El Diaro. Z pożarem, który nadal nie został opanowany, walczy kilkuset strażaków i żołnierzy ze specjalnej jednostki do spraw kryzysowych. Wykorzystywane są również środki lotnicze. 21 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce zostało wieczorem prewencyjnie ewakuowanych ze względu na przechodzące i prognozowane nad regionem burze. Na terenie Wielkopolski obecnie funkcjonują 44 obozy harcerskie, w których uczestniczy ponad 2,5 tysiąca osób. W wielu miejscach kraju do rana obowiązują jeszcze ostrzeżenia przed burzami, a w regionach wschodnich i lokalnie na południu burze mogą wystąpić także w sobotę. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień przed nami z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie, przelotne opady deszczu i burze. Na zachodzie w dzień opady zanikające. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Około 26 stopni w centrum do 29 na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 21:06 po 21:00 właściwie, tak powinienem powiedzieć. Mikrofon TOK FM to jest program, w którym słuchacze rozmawiają ze mną, z innymi prowadzącymi i poruszają, czy wyrażają swoje zdanie na temat tematów, które, i wyrażają swoje opinie na temat przedstawionych problemów, czy interesujących jakichś rzeczy, o których warto, przedyskutować. Dzisiaj dyskutujemy o wakacjach z wojskiem, trzecim turnusie wakacji z wojskiem, czyli takiej inicjatywie Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego, ale też dyskutujemy o tym, czy jesteśmy gotowi poświęcać swój czas na rzecz państwa, angażować się w takie inicjatywy. Bardzo bym chciał, żeby dodzwonił się ktoś, kto być może wziął udział w takim, w takich wakacjach z wojskiem, czy w innej formie szkolenia, żeby nauczyć się czegoś, być może po to, żeby być, nie wiem, bardziej przygotowanym na wyzwania, które niesie współczesność, a może po prostu chciał na przykład zrobić coś dla siebie i przy okazji dla państwa. Pan Andrzej z Dolnego Śląska dodzwonił się do nas już przed przerwą na informację. Panie Andrzeju.
10: Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
10: No więc ja powiem tak. Takie te szkolenia no są potrzebne. Jeżeli chcemy wyłonić przyszłych żołnierzy, no to trzeba ich zachęcić właśnie w taki sposób. Przecież nie każdy będzie wyborowym strzelcem i snajperem, bo to nie o to chodzi. No, wyobraźmy sobie, że na Warszawę leci, załóżmy, 100 czy 200 czy 300 dronów i to jest chwila, moment. I co po tym pozostaje? No po tym wchodzą, właśnie muszą wejść zwykli żołnierze, trzeba ewakuować rannych i tak dalej, wiadomo jak to wygląda. Właśnie do tego trzeba przygotować ludzi. Do tego trzeba, żeby oni się obyli z tym.
9: Czyli obyli się, jak rozumiem, z hierarchią, obyli się z tym, że ktoś przyjmuje inicjatywę.
10: Po prostu ze stresem.
9: Jeszcze inaczej. Mhm.
10: Jeszcze inaczej, bo przy takich wydarzeniach jest ogromny stres. Ludzie nie potrafią się zachować, nie wiedzą, co robić. No to tacy ludzie, którzy mają szkolenia, którzy zresztą takie szkolenia powinny być cykliczne, one powinny być co jakiś czas, bo dużo rzeczy się zapomina, ale tacy ludzie już są potrzebni, bo oni potrafią się zachować, wiedzą, co robić, podstawowe rzeczy. Tu nie chodzi o część może na przykład, może po tym iść sobie na, wybrać sobie drogę na przykład na specjalistów wojskowych i załóżmy pójść na armię zawodową, to, no to są tacy potrzebni i tacy. No, wie pan, ja na przykład powiem panu tak, że dużo ludzi młodych jest chętnych, otwartych jest na coś takiego. Mhm. Ja jestem na przykład należę do Straży Ochotniczej. Na przykład my jeździmy do takich wypadków różnych, ostatnio nawet do powodzi i każda sytuacja jest inna. Nie ma schematu. Nie ma. Do każdej innej sytuacji, wypadku, pożaru trzeba się przygotować, jakby się jechało pierwszy raz. Inaczej podejście. Znaczy trzeba znać, bo też obyć się z tym. I tu nie ma reguły, że musi być na przykład snajper i dalej, bo inaczej wojsko nie będzie. Nie. No, tutaj trzeba być...
9: Rozumiem. No, trzeba się przygotowywać stale.
10: Trzeba się przygotowywać, trzeba mieć szkolenia, bo umożliwiać takie szkolenia młodym ludziom, no bo, bo tylko to spowoduje, że ludzie będą się, no chcesz się bronić, to musisz się bronić sam.
9: Ale
10: no,
9: właśnie, może to jest tak, jak mówili nasi eksperci, kiedy rozpoczynaliśmy tę audycję po godzinie 20, że może, no właśnie, może niekoniecznie tak. Chodzi tutaj o takie szkolenie ściśle wojskowe, może właśnie bardziej w stronę obrony cywilnej. Może to, o czym mówi często MSWiA ostatnio, żeby szkolić właśnie ludzi z takiej gotowości do działania, z takiej żeby byli w stanie zreagować w sytuacji zagrożenia niekoniecznie wojskowej, tylko właśnie takiej codziennej, tak, kryzysowej.
10: No tak, no ale jeżeli na przykład będzie, załóżmy, wojna, czy no to przecież, no to tutaj szkolenie wojskowe jest jakby akurat, było dobre, przeszkolenie, no, na przykład ja panu powiem od strony jakiej straży, my mamy szkolenia na przykład różne, od pożarów, powodzie, wypadki i tak dalej. I przechodzimy cały czas te szkolenie. Jeżeli nie ma człowiek, nie mając szkolenia, nie mając styczności, tym zapomina dużo rzeczy.
9: Rozumiem.
10: I ja widzę, jak reagują ludzie z boku, którzy na wydarzenie. Różnie. To jest właśnie stres, działa, jednych otwiera, drugich zamyka, paraliżuje.
9: Rozumiem, czyli jest różnica pomiędzy człowiekiem, który w żaden sposób nie był przeszkolony, a takim, który jakieś przeszkolenie przeszedł.
10: Dokładnie. Jeżeli ktoś przeczyta, załóżmy sobie broszurę, załóżmy coś przeczyta, a nie będzie miał styczności tego, nie dotknie tego sprzętu, nie ten, on po prostu inaczej reaguje. Jest taka, mówię, presja. Jak ja jeżdżę do każdego wypadku, mam kilkadziesiąt akcji ze sobą, mówię, każda akcja jest inna.
9: A skorzystam z tego, że jest pan w Ochotniczej Straży, bo trochę dyskutujemy dzisiaj też o tym, czy jesteśmy gotowi poświęcać czas, tak po prostu, dla dobra wspólnego, dla państwa, dla społeczności. Tak. I pod tym kątem pytam, czy na przykład do Ochotniczej Straży, tam gdzie pan jest czynny, przychodzą nowi ludzie, młodzi ludzie, oni chcą brać w tym udział, czy to jest tak trochę?
10: Przychodzą i na przykład często, jak słyszę, domagają się szkolenia, na przykład chcą, ciekawi. Chcemy mieć szkolenie, chcemy dotknąć, sobie posymulować i tak dalej, no po prostu, czy na przykład, jak było szkolenie z ratownictwa, bardzo byłem zdziwiony, na przykład byli zainteresowani tym, no bo to jest jakaś sytuacja, która im, jest coś takiego, że na przykład czasami jest człowiek zmęczony, bo my to robimy na zasadzie. Kiedyś miałem na przykład, myśmy o pierwszej w nocy była, no myśmy wyjeżdżali. Chodzi o to, że człowiek jest zmęczony, ale kiedy wraca z tej akcji, jest taka satysfakcja, o, udało nam się coś pomóc. Nie zawsze pomogliśmy, ale staraliśmy się pomóc, zabezpieczyliśmy drugiego.
9: Rozumiem. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. I to też jest chyba taki głos, który pokazuje potrzebę posiadania sprawczości. I myślę, że to też jest taki element, który tak w moim domyśle resort obrony i wojsko próbują jakoś przez te wakacje z wojskiem budować. Ale to jest mój domysł oczywiście. Pan Krzysztof z Poznania dodzwonił się do nas również. Panie Krzysztofie, hallo.
11: Tak, dobry wieczór. Panie redaktorze, żeby cokolwiek zrobić, ja właściwie zgadzam się z każdym z przedmówców, ale żeby cokolwiek zrobić nie tylko w sferze obronności, to musimy mieć jakiś plan. Musimy mieć jakiś cel. Pod to trzeba wymyślić procedury i potrzebni są do tego ludzie kreatywni. A tego tego, co ja obserwuję w naszym wojsku, to te pomysły są od Ennasza do Kajfasza. Dam przykład. O tej porze mniej więcej w zeszłym roku minister Kosiniak-Kamysz zadeklarował, była taka moda na obronność i tak dalej, że począwszy od czwartego kwartału tego roku w każdym kwartale przeszkoli 100 tysięcy ochotników. I co w sumie stanowi około 400 tysięcy w roku. No nie jest w sumie to aż tak dużo, bo to tam powiedzmy trzeba by to 10 lat szkolić, żeby wszystkich przeszkolić, ale nie zgadnie pan, ile przeszkolono w czwartym kwartale po zapowiedzi premiera Kosiniaka-Kamysza. Przeszkolono według informacji przedstawicielki Ministerstwa Obrony Narodowej 17 tysięcy w czwartym kwartale. A w pierwszym kwartale, ponieważ rozmowa z tą panią była mniej więcej w połowie marca, rozpoczęto już szkolenia 17 marca. Czyli nie ma mowy o tym, żeby w pierwszym kwartale przeszkolono cokolwiek więcej.
9: Ale teraz, z pana zdaniem to wynika z braku planu, czy wynika z braku chętnych?
11: To wynika przede wszystkim z braku celu. Służby Ministerstwa Obrony Narodowej, jeżeli potrafią zmienić cel 100 tysięcy, powiedzmy w zakresie trzydniowego szkolenia, takie we własnym dresie, we własnych trampkach, woli zmienić to na 27-dniowe szkolenie z zakwaterowaniem, z umundurowaniem, i to szkolenie, z tego co ja słyszałem, ma kończyć się przysięgą.
9: Tak.
11: Także to nie jest byle co. Poza tym delikwent ma dostawać, absolwent ma dostawać 6 tysięcy złotych za to szkolenie.
9: Słusznie, niesłusznie,
11: ale proszę zobaczyć, facet w ciągu pół roku zmienił diametralnie sposób myślenia, zmienił cel. Czy ja mogę mieć zaufanie do takiego ministra?
9: Ja nie wiem, czy nie mówimy po prostu o rzeczach, które są równoległe. To znaczy szkolenia, o których mówił wicepremier i minister obrony, to jedno, a wakacje z wojskiem to drugie. To znaczy...
11: Natomiast szkolenia, które były w czwartym kwartale, to już informowałem, że 17 tysięcy przeszkolono, czyli mniej niż 1/5 z tego, co zaplanowano. To jest poziom osiągania celu przez uczonych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dla mnie to jest przerażające, a właściwie jest to przepalanie kaczy.
9: A wyjdźmy trochę poza to, bo zastanawiam się, z czego to też może wynikać. Ja nie mówię już teraz, może nie skupiajmy się teraz akurat na liczbach, ale zastanawiam się, czy pana zdaniem jest w ogóle w społeczeństwie polskim taka potrzeba, chęć, no właśnie, wzięcia udziału w szkoleniu, jakby dokształcenia się, zdobycia jakichś umiejętności przydatnych i w sytuacjach kryzysowych, i w takich sytuacjach, które no może niekoniecznie dotyczą jakichś wielkich klęsk żywiołowych, czy sytuacji, nie daj Boże, wojennej, ale mam na myśli, no nie wiem, no jakieś problemy związane nawet z własnym obejściem, tak? Hydraulika nawali, nie wiem, mamy problem z jakimś brakiem prądu na przykład, skażeniem wody. Czy pana zdaniem w ogóle społeczeństwo w Polsce, młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, chcą zdobywać takie umiejętności?
11: Ja myślę, że to powiem, co w moim przekonaniu. Ja myślę, proszę pana, że tak. Jeżeli ta awaria, czy też jakaś tam, powiedzmy, klęska dotyczy takiego bardziej punktowego zdarzenia, którym mogą zebrać się sąsiedzi na przykład, którzy się znają, to oni znakomicie się dogadają, podzielą robotę i tę pracę wykonają. Natomiast dużo trudniej jest, widzi pan, poderwać ludzi do czegoś, do czego nie mają przekonania, bo dlaczego na przykład oni zapisuje się 17 tysięcy, a nie 100 tysięcy, albo tam ileś ludzi. Dlatego na przykład, dlaczego ja się nie zapiszę na takie szkolenie? Po pierwsze, dlatego, że od 20 lat uprawiam survival, proszę pana, i mam dwa rowery, jeżdżę cały rok łącznie.
9: Nie, no to przygotowany człowiek, to nie ma o czym gadać.
11: Właśnie, ale jeżeli ja bym miał zaufanie do, powiedzmy, ministra obrony narodowej, że on tego potrzebuje, czego on ode mnie wymaga, to ja bym się zastanowił. Być może bym się zapisał, a na pewno zapisałoby się dużo więcej ludzi. Ale Kosiniak-Kamysz mówi, ja coś z czegoś was przeszkolę, coś zrobimy.
9: No może to jest ciekawa uwaga, może to jest ciekawa uwaga też po prostu dla resortu obrony, że może tutaj potrzebna jest po prostu jeszcze klarowniejsza komunikacja i jakaś taka, no właśnie, no...
11: Proszę pana, to ja myślę, że resort obrony narodowej to jest nie tylko resort obrony narodowej, ale wiele innych resortów.
9: Bo jeżeli zgoda.
11: Minister zdrowia dostaje polecenie z piątku na wtorek zrobić jakiś tam, opracować koncepcję służby zdrowia, to takie polecenie jest niewykonalne. I tylko ktoś, kto jest kompletnym laikiem w tej dziedzinie, może je wydać.
9: To już kwestia robienia polityki. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za ten głos, bo chciałbym jeszcze oddać też głos, ale poniekąd swoim głosem, słuchaczom, którzy do nas nie zadzwonili, ale do nas napisali. Pani Marta z Hamburga napisała, że jeśli chodzi o wakacje z wojskiem, to ma mieszane uczucia. I tutaj cytuję panią Martę. Tak naprawdę to najbardziej się obawiam, że w najgorszym wypadku może się to skończyć tym, że osoby biorące w tym udział będą w rejestrze na tak, w nawiasie ohydnie, zwane mięso armatnie. Wydaje mi się, że przez kilka letnich tygodni nie da się przygotować kogokolwiek na front wojny. A przy tym jednak te osoby mogą figurować w systemie jako wyszkolone w tym względzie. Jestem sceptyczna i obawiam się takich rozwiązań, to opisała pani Marta z Hamburga. Zgoda, ale to już doszliśmy też do wniosku razem z i ekspertami, i słuchaczami, że tu nie chodzi o przygotowanie kogoś na front wojny, choć słuszna jest ta uwaga, że osoby przecież figurują w systemie w jakiś sposób. Pan Piotr z Konina napisał jeszcze również do nas na maila mikrofon@tok.fm, że pamiętajmy, że w czasie wojny można służyć na różne sposoby, co świetnie pokazał film Przełęcz Ocalonych. To gwoli takiego wyjaśnienia dla słuchaczy, którzy nie znają tego filmu, postać żołnierza Desmonda Dosa, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, bardzo intrygującego objectora, to się tak nazywa, czyli człowieka, który odmówił noszenia broni czy używania broni, natomiast też zapisał się w historii wojskowości tym, jak heroicznie zachował się w sytuacji próby. Wracamy do tematu, bo rozmawiamy dzisiaj o wakacjach z wojskiem, rozmawiamy o gotowości do poświęcenia swojego czasu wolnego na rzecz państwa i dodzwoniła się pani Irena z Warszawy i bardzo mnie to cieszy, bo jest wreszcie głos kobiecy.
12: Tak, mogę mówić?
9: Oczywiście, zapraszam.
12: Dobry wieczór. Zacznę może od tego, że a propos tego, co powiedział pan, który dzwonił tuż przed przerwą, on powiedział coś takiego, że on oczekuje, że państwo da mu poczucie bezpieczeństwa. I to jest bardzo taka znacząca wypowiedź, bo to znaczy się, że na przykład jeżeli by ten pan, no nie wiem, wyjechał, jak jest marzająca mrzawka z dzieckiem i utworzyłby się karambol i po prostu ludzie by stali w tym karambolu przy minus tam ileś, przed minus dwa, minus trzy, to znaczy się, że on też by czekał, a gdzie jest państwo, że po prostu państwo nie umożliwiło tego, żeby na przykład nie było mrzawki, znaczy marznącej mrzawki. Po prostu mi chodzi właśnie o to, że według mnie takie coś jak właśnie wakacje z wojskiem pozwala na uświadomienie sobie ludziom pewnych ograniczeń własnych i pewnych problemów, bo to jest coś, z czym no właśnie nie ma się na ogół na co dzień. I to jest pewna nowość. Znaczy rozmawiałam też z takim panem, którego żona jest żołnierką i właśnie ona jemu powiedziała mnie, że połowa ludzi, którzy idą do wojska, nie zdaje egzaminu z pewnościowego. Bo nie jest w stanie, a te wymagania, to już nie pamiętam, tam chyba 10 pompek, tam 10, czy tam 30 pompek, czy tam. No w każdym razie to są jakieś takie bardzo małe wymagania i po prostu młodzi mężczyźni tego nie zaliczają. To znaczy się, że jaka jest kondycja i gdyby coś, cokolwiek się stało, no to po prostu leżymy.
9: Ja rozumiem, że pani głos to jest też taki głos za tym, że poczucie bezpieczeństwa budujemy my sami, tak? Że ono
12: tak,
9: też w jakiś sposób
12: tak.
9: Musi wynikać
12: oczywiście.
9: Z nas. Mhm.
12: Oczywiście i uważam, że gdybym ja była młodsza i byłabym mężczyzną, na pewno bym na takiej szkole nie zapisała.
9: Ale kobiety też mogą.
12: Ale już ja się nie mieszczę.
9: Rozumiem. Tylko zrobię taką adnotację, żeby nie było, że tylko mężczyźni mogą się na wakacje z wojskiem zapisać. Młode kobiety między 18 a 35 rokiem życia, z tego co pamiętam, też.
12: Tak, bo to chodzi o to, że ja wtedy coś robię dla siebie, prawda? Że ja się przygotowuję sama, że bo my jesteśmy wszyscy uzależnieni od siebie nawzajem. Czyli jeżeli ja będę wiedziała, jak mi się zachować, nie będę na przykład historyczką, będę wiedziała, gdzie pójść, co zrobić i tak dalej, to po prostu pomogę wtedy innym i nie będzie takich problemów, jakie mogłyby być, gdyby ludzie nie byli przeszkoleni.
9: Rozumiem. Bardzo racjonalny głos. Aha, jeszcze bardzo mi się podoba.
12: Przypomnieć osobę pewnego pilota dwa lata temu. Taki, pamiętacie państwo może, jak podczas pokazów lotniczych pewien w Radomiu zginął bardzo dobry pilot.
9: Tak.
12: I z tego, co mi wiadomo, bo ja nie wiem, jak się ta sprawa jego wyjaśniła, z tego, co słyszałam w tamtym czasie, że po prostu on był w grupie, która specjalnie właśnie brała udział w takich pokazach, żeby rekrutować ludzi na pilotów. No, po prostu brakuje nam mężczyzn, kobiet, którzy po prostu nadawaliby się do wojska. No i mieliby i charakter, nie tylko właśnie tą sprawność, ale również i charakter.
9: Pewnie tak jest, chociaż pewnie też to wynika z tego, że przez długie lata polityka państwa wyglądała w ten sposób, że niejako szedł komunikat, że tacy ludzie nie są potrzebni, tak? Bo nie mamy poboru, bo armia zawodowa, do zawodowej wyłącznie chętni. No i teraz skrajnie inaczej wygląda obrazek niż przed dziesięcioleciami.
12: Dobrze, ale czy pan na przykład wyobraża sobie, że pod takimi namiotami czy tam w takich koszarach młody mężczyzna będzie sobie depilował klatkę piersiową, albo na przykład,
9: a co to szkodzi?
12: I po prostu...
9: ja akurat nie czuję potrzeby, ale też nie widzę problemu.
12: Ale są określone obecne wzorce męskości. No i nie wiem, jakieś tam powiedzmy, jakieś specjalne tatuaże, ubiory, makijaż, chyba to nie jest potrzebne. Dalej nie będę w to wchodzić.
9: Rozumiem. Dobrze, pani Ireno, bardzo dziękuję za głos. Pan Grzegorz z Gdańska również jest z nami. Serdecznie zapraszam do zabrania głosu, już nie zwlekajmy.
13: Dobry wieczór. Ja bym chciał takie rozwiązanie podsunąć.
9: Rozwiązania zawsze fajne.
13: Bardzo dobrze udała nam się pierwsza pomoc medyczna. W każdej firmie, w każdej organizacji, w każdym urzędzie są osoby przeszkolone do pierwszej pomocy medycznej, wiedzą, jak obsługiwać AED. I uważam, że można by było rozszerzyć ten system i przeszkolić też ochotników, którzy w ramach tych wszystkich organizacji, to są setki tysięcy organizacji, wyłonić takich liderów właśnie w kwestii obronności. Dać im jakieś przywileje, dać im jakieś dodatkowe urlopy, dać im jakieś dodatkowe premie. Żeby mogli po prostu w tym czasie gdzieś udać się na szkolenie i być takimi liderami w ramach każdej organizacji. I to był bardzo rozproszony system, taki oddolny, a nie taki lajtowy, tak jak wszyscy tutaj słuchacze troszkę tak żartobliwie komentowali. Także uważam, że można było oprzeć się na tym właśnie oddolnym systemie, który działa, tak? Mhm. Mamy w każdej firmie osobę, która umie udzielić pomocy pierwszej i uważam, że można było to troszkę rozszerzyć w kwestii obronności, dając przywileje jakimś tym liderom.
9: Bardzo ciekawy głos. Nikt tego chyba jeszcze wcześniej tutaj nie proponował, czy nie zauważył, więc rzeczywiście interesujące, jeśli nie rozwiązanie, to propozycja. Pan Grzegorz z Gdańska był z nami, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze pan Dariusz z Warszawy.
14: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, albo dobry wieczór.
14: Właściwie dobry wieczór. Tak. Powiem panu, że tak, bardzo ciekawy temat. 3 razy obejrzałem ten film Przełęcz Ocalonych.
9: Też go bardzo lubię.
14: Tak, tak. Znaczy powiem panu, ciężki taki, bo tam są sceny takie różne, ale
9: czytanie
14: mówię 3 razy.
9: Batalistyka niemożliwa. Ja nie sądziłem, że takie rzeczy można w kinie pokazać jeszcze.
14: Tak, tak. Natomiast powiem panu tak, przyznam się, wspomniał pan jeden z poprzednich, że 17 tysięcy przeszkolono. Ja coś panu powiem. Ja we wszystkim staram się widzieć plusy, dobre i 17 tysięcy. Ponieważ gdyby coś się stało, to te 17 tysięcy, jak rozłożę nawet na cały kraj, to będą mogli na przykład innym pomóc, tak? Ja w ten sposób po prostu na to patrzę. Natomiast powiem panu, że jak najbardziej jestem za tym dobre i te 27 dni. Powiem panu tak, ja mam już 60 lat z przyczyn zdrowotnych, ale też, przepraszam, udawałam wariata.
9: Były czasy.
14: Takie były czasy. Natomiast powiem panu tak już poważnie. Gdybym dziś miał 33 lata i miał taką możliwość, to bym bardzo chętnie poszedł na takie szkolenie miesięczne, tym bardziej, że sytuacja jest geopolityczna taka, a nie inna, i sam fakt, że byłbym przeszkolony, wiedziałbym, o, jako ciekawostkę panu powiem, że na przykład tak, w takim szkoleniu sobie sam zrobiłem, na przykład jak człowiek tam wypadek samochodowy, tak, no to już wiem, że 5 wdechów i nacisnąć klatkę piersiową, tak?
9: No może o przypominaniu o takich rzeczy, tak. O takich rzeczach właśnie chodzi też w takich szkoleniach, między innymi.
14: Tak, powiem panu, jak najbardziej mówię, Norwegia, Finlandia, oni te szkolenia robią, chyba też Szwajcaria, z tego co pamiętam. Natomiast mówię, bardzo dobrze, bo lepiej szkolić, i mówię, jeżeli są chętni i pójdą, to mówię, proszę pana, gdybym ja był taki przeszkolony, tak, i nie daj Boże coś by mi się stało, to ja, proszę pana, bym, będąc na przykład koło TOK FM, na przykład bym mógł państwu powiedzieć, na przykład, co trzeba robić w momencie zagrożenia, tak?
9: Taką postawę obywatelską. Super.
14: Tak, jakby się okazało, że jako jedyny jestem, który przeszedł takie szkolenie. O.
9: Jasne. Panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Szkoda, że tak skracam, bo chętnie bym porozmawiał, ale jeszcze pani Anna z Wrocławia czeka na linii, a też chciałbym jej oddać głos przed końcem audycji.
15: Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
15: Myślę sobie, że bardzo ważna jest determinacja wówczas, kiedy dochodzi do sytuacji, w której musimy zaryzykować swoim życiem, a także czasami jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zabić drugiego człowieka.
9: To prawda.
15: Jeżeli idziemy na wojnę, prawda, albo znajdujemy się w sytuacji, w której bronimy, powiedzmy, że swojej ojczyzny, to jest to chyba kluczowe doświadczenie, że my chcemy to zrobić, tak? Jakakolwiek byłaby tego cena.
9: A pytanie, czy wakacje z wojskiem, trzeci turnus, to jest przygotowanie do tego, żeby być w stanie zrobić takie rzeczy?
15: To nie jest.
9: No właśnie.
15: Myślę sobie, że bardzo dużo ludzi, którzy nie są młodzieżą męską silną wytrzymałą i młodzieżą żeńską również silną i wytrzymałą, ma w sobie taki potencjał, że gdyby coś się stało, prawda, dobrze by było, żeby dano nam szansę ludziom starym, płci obojga, prawda, żeby znaleźli tam miejsce swoje i żeby cokolwiek chcą zrobić ze swoim życiem czy z resztą swojego życia, żeby to zrobili.
9: Dziękuję pani Anno za ten ostatni głos w tej audycji, w tym mikrofonie TOK FM, w którym trochę, no, dość szeroko żeśmy rozmawiali, mam wrażenie, o wakacjach z wojskiem, bo wakacje z wojskiem stały się takim przyczynkiem do tego, żeby poruszyć szereg tematów, czy to związanych z przygotowaniem, czy obronnością, czy lękami przed wojną, czy postawą państwa wobec zagrożeń i o tym, czy państwo nas właściwie na takie zagrożenia przygotowuje. To jest temat rzeka, więc pewnie będziemy do niego niejednokrotnie wracali. Program Mikrofon TOK FM powoli dobiega końca. Wydawała go Maria Andrzejewska, realizował Filip Weicher. O 21.40 książka na głos, książkę Magdaleny Parys, Floren, czyta Mariusz Bonaszewski. O 22.00 informacje oczywiście, na które zaprasza Sylwia Hryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego i to jest właśnie pytanie do Maćka, co dziś w programie.
16: Dobry wieczór. W piątkowym podsumowaniu tygodnia zajmiemy się wieloma sprawami, między innymi wielkimi kłopotami w PiS-ie. Wygląda na to, że partii grozi rozłam, no ale ciekaw jestem, czy podziela ten punkt widzenia nasz pierwszy gość, pani profesor Dorota Piątek, która będzie komentowała sprawy krajowe. No oczywiście poruszymy też wiele innych wątków, jak zawsze, dotyczących polityki krajowej, ale też i zagranicznej. Tu komentarz będzie pana doktora Kamila Zajączka z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Tych wydarzeń na świecie jest też wiele. Oczywiście dla nas najważniejsze jest to wszystko, co się dzieje w Ukrainie i wokół Ukrainy, bo to przecież też sprawa naszego bezpieczeństwa. Zapraszam państwa na audycję zaraz po informacjach od 22.00. Do usłyszenia.
9: Ja również zapraszam, bo program Maćka Zakrockiego zawsze warto śledzić. To taka adnotacja ode mnie, a po 23.00 z kolei program Kamila Wróblewskiego. I Kamilu, o czym dziś w programie?
17: Dzisiaj w audycji Między Słowami Maja Kleszcz.
18: Witam bardzo serdecznie i zapraszam.
17: O czym będzie dzisiaj w audycji Między Słowami?
18: Oj, dziś poruszymy całą masę bardzo takich doniosłych tematów o współczesności, ale tak naprawdę będzie o mojej płycie nieklikalność.
17: Też, o nieklikalności. Proszę Państwa, więc będziemy rozmawiać o nieklikalności w ogóle świata, ale też o jego klikalności. Będzie długa rozmowa w ogóle swoją drogą, ale będą też oczywiście utwory, które zwiastują płytę nieklikalność, czyli będą E.ON, Zaproście mnie do ognia i mam nadzieję, będą goście. Będziemy rozmawiać o tym, co pierwotne, będziemy rozmawiać o miłości, będziemy rozmawiać też o buncie przeciwko trendom.
18: Może tak, rzeczywiście.
17: To wszystko po informacjach TOK FM o 23:00 z Mają Kleszcz. Serdecznie Państwa zapraszamy do audycji Między Słowami.
19: Ej, to wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Kończy się program Mikrofon TOK FM, ale nie kończą się, jak słyszymy, ciekawe rozmowy na naszej antenie. Dziękuję i do usłyszenia. Tomasz Węskę, kłaniam się.
20: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
21: TOK 6.
22: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz, tak?
23: Tak, a Szymon Hołownia stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś w internecie, umiarkowani?
24: On od paru miesięcy słyszę, że on albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca,
23: no przede wszystkim
24: albo
23: przestał, po cichutku, cichosza, przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, tak?
24: Tak, ale za to bardzo chciał być szefem klubu i zdaje się, że go pogonili posłowie, a wtedy...
23: Czy to już jest, czyli rozumiem, że to już jest absolutnie przekreślone, tak? Bo to jeszcze to się ważyły losy.
24: W już możemy z grubsza zapomnieć. Znaczy Katarzyna, tę resztką partii rządzi, tą resztką partii rządzi Katarzyna Pełczyńska Nałęcz i...
23: Znaczy, ale czy jeszcze, czy Szymon Hołownia jest w stanie coś tam jeszcze rozebrać z tej...
24: Czy to zasługuje w ogóle na cokolwiek z czasu antenowego?
23: No nie, no, ale no, rozumiem, że i coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać, no... No umiarkowani, no umiarkowani.
22: No dobrze, poczekamy.
23: Nie, no to coś z tego będzie?
24: Umiarkowanie dużo.
23: No nic, że Szymon Hołownia rzeczywiście chciał zostać szefem klubu, ale wtedy, kiedy Paweł Ślic, który jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby wystartować na prezydenta Krakowa, a jakoś nie
24: mógłby Paweł... Mógłby mu obiecać, że jak zostanę prezydentem Krakowa, to wtedy...
23: Ale Paweł Ślic chyba na razie nie zdecydował, przynajmniej nie słyszeliśmy o tym, no chyba, że wysłyszeliście to jeszcze,
22: ja
23: że...
22: Ja po prostu
23: że
22: już nic jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę...
23: Ale nie jest ci szkoda?
22: Upokarzająca. Ale może jeszcze Szymon Hołownia powróci na białym koniu, no nie wiadomo.
23: Nie takie rzeczy się wiedziało, tak?
22: Oczywiście.
20: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
25: Reklama.
26: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
27: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
28: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
29: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
30: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
31: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
30: A co?
32: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
31: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
32: Bo zależy mi na sobie.
31: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
33: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
34: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
33: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
34: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
29: Akustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
6: Magdalena Parys. Florence.

Dagmara siedziała zaczytana w zapiskach. Co jakiś czas wstukiwała do komputera nazwiska. Lista ofiar Franka Magnusa nie miała końca. Może uda się odnaleźć żyjących potomków. Oczywiście, że się uda, ale zajmie to wiele miesięcy. Po powrocie będzie musiała poprosić o pomoc kilku zaufanych kolegów. W jej myślach zarysował się już pierwszy szkic reportażu. Nie można z tym poczekać? Asterix spoglądał na rozrzucone papiery z dezaprobatą. W pomieszczeniu dla VIP-ów poza nimi nie było nikogo, ale miał dziwne przeczucie, że są obserwowani. Nie można. Odparła Dagmara, nie unosząc nawet wzroku znad komputera. Mam jeszcze w pamięci informacje, których nie zapisałam. Jutro mogę nie pamiętać. Asterix chciał coś odpowiedzieć, ale w tej samej chwili pojawił się ktoś z obsługi i poinformował, że samochód już czeka. Selin wiedziała, że kamera zarejestruje nie ją, ale otyłą postać w kapturze nasuniętym na twarz. Mimo to odczekała, aż tłum wychodzący z metra się zagęści. Przecisnęła się przez wysiadających i niezauważona zniknęła w czeluści tunelu. Szybkim krokiem podążała wzdłuż torów. Nie mogła dotrzeć na miejsce ani za wcześnie, ani za późno. Musiała się trzymać planu, który przygotował kto inny. Jedynymi punktami orientacyjnymi były tory i światło docierające ze stacji, z każdym krokiem coraz słabsze. Kiedy szyny skręciły, zrobiło się całkiem ciemno. Na szczęście była już prawie na miejscu. Po 20 metrach przystanęła, dotknęła ściany, wymacała metalowe drzwi i klamkę. Wszystko tak, jak przećwiczyła w animacji. Naraz wyczuła drżenie ścian. Zdecydowanym ruchem pchnęła drzwi i wpadła do środka. Podmuch powietrza sprawił, że z trudem je zatrzasnęła. Świst przejeżdżających wagonów chyba nie zdołałby zagłuszyć łomotu jej serca. Oparła się o ścianę i przez chwilę oddychała ciężko. Zdążyła co do sekundy. Rozejrzała się. Lustro, betonowa podłoga, migocząca jarzeniówka. Po środku karton. Opuścili halę odlotów i wyszli na nagrzaną płytę lotniska.

Biały materiał przelewał się przez palce. Delikatny, gładki, ale stabilny, jakby gumowy. Gdyby w pomieszczeniu było lepsze światło, zauważyłaby, że delikatną tkaninę przeplatają kanaliki przypominające gęstą sieć. To już nie jest symulacja komputerowa, pomyślała. Zdjęła buty, dres, bieliznę, ułożyła je w kartonie i zakleiła taśmą. Naciągnęła kombinezon, który natychmiast przylgnął do ciała. Czuła, że materiał niemal wessał ją w siebie. Pamiętała słowa zleceniodawcy. Kiedy zasunie zamek i włoży kominiarkę, nie będzie odwrotu. Zapewniał jednak, że nieprzyjemne uczucie potrwa tylko kilka sekund. Przejrzała się w lustrze. Ani jeden włos nie mógł wystawać spod materiału. Nie wystawał. Spojrzała na zegarek w komórce. Nie mogła odbiegać od planu nawet o sekundę. Zdecydowanym ruchem nałożyła ostatni element stroju – rękawiczki. Poczuła przeszywające zimno i szarpnięcie od wewnątrz. Coś niespodziewanie pokierowało ją ku wąskiej szczelinie w ścianie. Chciała zawrócić, lecz jej ciało nie reagowało. Zdążyła tylko pomyśleć, że szpara jest zbyt wąska. Poddaj się temu. Usłyszała, ale nie była przekonana, że to ona wypowiada te słowa.

czołgała się coraz wolniej. Przejście stawało się coraz węższe i kiedy wydawało się, że się w nim zakleszczy, obróciła się na plecy i uderzyła kolanami w strop. Coś w niej wiedziało, że akurat to miejsce będzie kruche i sypkie. Strząsnęła z siebie gruz i wstała. Mogła już iść wyprostowana. Brodziła w ściekach. Nie przeszkadzały jej ciemność, zaduch, szczury i brak latarki. Wiedziała, jak się poruszać w podziemnym labiryncie, jakby znała tu każdy zakamarek, każdy zakręt. Mimo to pomyślała, nigdy tu nie byłam. Wreszcie przystanęła i zanurzyła rękę w ściekach, wyławiając z dna drut. Włożyła go w szparę, podważyła kilka zmurszałych cegieł. Nabrała powietrza i na czworakach prześlizgnęła się przez wąskie przejście. Zanurzyła się w cuchnącej cieczy. Była w studzience. Silnym, gwałtownym ruchem odbiła się od dna i popłynęła ku górze. Otworzyła oczy. Otaczała ją ciemność, a jednak wiedziała, co robić. Wcisnęła drut pomiędzy szczeliny w ściankach, podciągnęła się i stanęła na nim. Chwytała za zardzewiałe pręty, wybrzuszenia w murze i co rusz wtykała drut pomiędzy ścianki, opierając na nim stopy. Niczym akrobatka na trapezie, tylko że po ciemku, w ciasnej przestrzeni, przy niewielkiej ilości tlenu i bez publiczności. Po kilku minutach dotarła na szczyt i podważyła właz. Przesunął się z głuchym łoskotem. Wypełzła na zewnątrz. Szybkim ruchem przesunęła go na miejsce. W oddali usłyszała szczekanie psów. Za drzewami zamajaczyła szklana kopuła. Pobiegła w jej kierunku. Nie potrzebowała zegarka. Wiedziała, że idealnie mieści się w czasie. Wskoczyła do ukrytego w krzakach zbiornika z wodą. Nigdy tak nie płynęłam, przemknęło jej przez myśl. Dotarła do rampy, która rozsunęła się przed nią i natychmiast za nią zasunęła. Znów była w jednej z rur kanalizacyjnych i znów się czołgała, tyle że teraz do tyłu. Po kilkudziesięciu metrach wyczuła opór. Wiedziała, że niedługo kanalizacje wypełnią ścieki, ale była spokojna. Każdy jej ruch był dokładnie zaprogramowany i skoordynowany z czasem. Wreszcie opór osłabł. Klapa pod stopami drgnęła i uderzyła o ścianę. Była w piwnicy. Pierwszy etap przejścia do archiwum pokonany.

0: Major pocierał w zamyśleniu gładko ogolony policzek. Nie potrafił tego zrozumieć. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo archiwum od lat, ale jak dotąd nie spotkał się jeszcze z takim przypadkiem. Co to było? Błąd w systemie? Przy zbiorniku i studzience kanalizacyjnej paliła się czerwona lampka, a licznik wskazywał cyfrę 4. W skali od 1 do 10 czwórka oznaczała wtargnięcie obcego na teren obiektu. Najnowsza technologia Zeithoven, stworzona przez holenderską firmę specjalnie na potrzeby tajnej placówki, potrafiła rozpoznać problem i samodzielnie go zweryfikować. Lokalizowała ludzi, zwierzęta, każdego rodzaju broń, lornetki, noktowizory, termowizory i metale. System informował, gdzie znajduje się ewentualne niebezpieczeństwo, opisywał je i wyświetlał. Teraz wyświetlał czwórkę bez żadnego komentarza. Co to mogło oznaczać? Major stał przed monitorem i patrzył na powiększony obraz studzienki. Jeden z żołnierzy, asekurowany przez kolegów, spuszczał się po linie na dno. Prawie na dno, bo studzienkę do połowy wypełniała śmierdząca ciecz. Major śledził obliczenia w rogu ekranu. Objętość, głębokość, datę powstania studzienki. Wagę żołnierza, długość liny, stopień jej naprężenia i tym podobne. Zejdź tak nisko, jak tylko możesz, powiedział. Schodzę, potwierdził żołnierz. Widzisz w ścianach jakieś szczeliny? Sporo, ale są małe, odparł żołnierz, obracając się na linię. Noktowizor w hełmie z wbudowanym chipem przekazywał obraz na ekran w gabinecie majora. Zejdź jeszcze niżej. Widzę spore pęknięcie. Głos żołnierza odbił się echem w studni. Asekurujący go koledzy zatrzymali linę. Major spojrzał w ekran. Szpara miała w tym miejscu 6,89 cm. Czy schodzi niżej? Spytał. Co? Mężczyzna nie zrozumiał. Pęknięcie. Tak. Żołnierz się nachylił, aby lepiej przyjrzeć się kręgom. Obmacaj ścianę, polecił major. Po chwili ze ścieków wystawała tylko głowa w hełmie. Pęknięcie ciągnie się dalej, informował, po czym zanurzył noktowizor w cieczy. Na ekranie pojawiły się nowe dane. Według informacji, które rejestrował system, pęknięcie biegło w dół i z każdym kręgiem się poszerzało. Na dnie miało już 12 centymetrów. System wodny był ze sobą połączony, dlatego w nieczynnej od lat kanalizacji wciąż jeszcze zbierały się ścieki z pobliskich rur, co tłumaczyło wysoki poziom wody w studzience. Majorowi wydawał się on zaskakująco wysoki. Ale nikt nie byłby w stanie przecisnąć się przez 12-centymetrową szparę, nie mówiąc już o tym, że nikt nie byłby w stanie dotrzeć do studzienki przez zagruzowane i wyłączone z użytku rury. Mimo to system wliczał, że szansa, iż ktoś mógłby się przedostać tą drogą, wynosi 1,15%. Niby nic, a jednak. Major usiadł na krześle i odchylił się w zamyśleniu. Nie mógł wiedzieć, że system operował od lat nieaktualizowanymi danymi i szczelina biegnąca w dół była w rzeczywistości na dnie o 29 cm szersza. To dawało w sumie prawie 42 centymetry i bez problemu można byłoby przez nią przejść. Nawet najnowszy system stworzony w najbardziej postępowych instytutach naukowych mógł obliczać dane tylko na podstawie tego, co podał mu człowiek. Tymczasem odpowiedzialne za aktualizację instytucje miejskie nie wymieniały między sobą informacji dotyczących zmian, które zachodziły pod ziemią. Poszerzanie linii metra czy remont kanalizacji, budowa osiedli, mostów były owszem monitorowane, kiedy chodziło o bezpieczeństwo mieszkańców. Ale nie sprawdzano, jaki to może mieć wpływ na przykład na nieczynną kanalizację. Tymczasem już jedna dodatkowa rura kanalizacyjna mogła zmienić podziemne struktury, sprawić, że coś się przesuwało, zatykało, otwierało, by z czasem stać się dogodnym przejściem. W efekcie nikt nie zakładał, że nowo powstałymi przesmykami można dotrzeć do podziemi archiwum. Zleceniodawca Selin to wiedział. Wiedział, że ludzka możliwość przewidywania ma granice, dlatego sam przewidywał i liczył. Jego świat był geometrią i fizyką. Sięgał do źródeł, porównywał. Podłączył wyniki pod system holenderski i już wiedział, w które korytarze i szczeliny kierować Selin. Dobra, możesz wyjść. Rzucił major do żołnierza, który wciąż jeszcze wisiał na linie. Nikt się tędy nie przeciśnie, oznajmił żołnierz, wypełzając na zewnątrz. Musiał nieziemsko cuchnąć, bo koledzy, zwijający linę, odsunęli się od niego gwałtownie. To niemożliwe, zapewnił. Major spojrzał na licznik, który wciąż wyświetlał to samo. Cyfrę 4. Celine wyskoczyła z rury. Spojrzała najpierw na klapę, następnie na elektroniczną płytkę wbudowaną w ścianę. Znała ten system. Klapa się otwierała, kiedy przykładało się do niej palec. System identyfikował linie papilarne osoby wyznaczonej do nadzoru. Znała podobne zabezpieczenia z sejfów bankowych i ze starych filmów. Oczami wyobraźni zobaczyła łysego Ernsta Stavra Blofelda z białym kocurem na rękach, który uruchamia coś podobnego i Jamesa Bonda wpadającego w czarną otchłań. Coś w niej się zaśmiało i Celine się zdziwiła, że to coś w niej potrafi się śmiać. Na świecie od dawna istniały programy, dzięki którym można było zdalnie odbezpieczać metalowe klapy, drzwi, ścianki, podłogi. Jej zleceniodawca właśnie to zrobił. Ton torował jej drogę, podpowiadał, którędy iść, kiedy skręcić, kiedy się wyprostować, kiedy nachylić po drut i wreszcie do której szczeliny go wsadzić. Chociaż to ona wykonywała wszystkie ruchy, chociaż to ona się czołgała, biegła, płynęła, to on wysyłał impuls. Mimo, że nie słyszała konkretnych poleceń, wiedziała, że za każdym działaniem kryje się on. Nie była ani zaskoczona, ani zdezorientowana. Nie dziwiło jej nic. Szła jak automat. Była teraz na najniższym poziomie piwnicy. Czuła, że zbliża się do celu. Minęła nieczynną kotłownię, komórkę z węglem. Przystanęła dopiero przed składem z narzędziami. Ze stosu starych i zżartych przez rdze młotów i szufli wyłowiła małą butlę z gazem. Wiedziała, że tu będzie. Skąd to wiedziała? Z pierwszej, zapomnianej przez świat, archaicznej sieci internetowej, używanej tylko przez wojsko, która sama tego nieświadoma, wciąż chomikowała najróżniejsze dokumenty. A więc niezliczoną ilość informacji, które przepływały w ubiegłym wieku przez hermetyczną sieć i nikt się nie spodziewał, że jej udoskonalony wariant internet zapewni sobie kiedyś do niej dostęp. W starej sieci było mnóstwo plików, na przykład rysunki techniczne. Niestety w tym konkretnym przypadku, który interesował jej zleceniodawcę, tylko piwnicy. Rysunki przedstawiały pomieszczenia archiwum wyłączone z użytku prawie 40 lat temu. Uznano wówczas, że najniższy poziom, w którym kotłownia i podziemne labirynty, od których odchodziła stara kanalizacja, nie będzie potrzebny. W prototypie sieci wciąż można było odnaleźć rejestr przedmiotów znajdujących się w piwnicach przed zamurowaniem pomieszczeń i zapis tego, co zostało w nich po uprzątnięciu i ostatecznym zamknięciu. Po podsumowaniu danych zleceniodawca Celine odkrył 4 zapomniane butle z gazem. Plus oczywiście setki innych narzędzi, z których Celine też mogłaby skorzystać. Ale najpierw należy się skoncentrować na prawdopodobieństwach odzwierciedlanych w najwyższych procentach. A jakie było prawdopodobieństwo, że jedna z tych butli jest w rogu starej, zapomnianej szafy w komórce? Program wyliczył, że wynosi ono 98%, czyli 88%. Dlaczego to wyliczenie wyglądało tak, a nie inaczej? Celine nie wiedziała. Dla niej najważniejsze było jedno – działanie. Cel – wydostać z maszynerii Józefa Begicza informacje o Florenie, a te znajdowały się w teczce Magnusa, którą zleceniodawca chciał mieć, którą musiał mieć i to jak najszybciej. A zdobyć ją mógł tylko z pomocą Celine przyodzianej w kombinezon. Bo co do tego, że Dagmara Bosch nie dostanie tej teczki, zleceniodawca był przekonany na 99,99%. Jeszcze żadna teczka nie opuściła drugiego piętra tajnego archiwum w Waszyngtonie, ale dzisiaj opuści, dzięki Celine.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał ostatni fragment książki Magdaleny Parys, Florem. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Sejm wybrał nowego szefa IPN. Premier liczy jednak, że kandydatura nie uzyska poparcia Senatu. Prezydent Trump chce, żeby Kanada zapłaciła za to, że pożary w tym kraju zanieczyszczają powietrze na terenie USA. Ratowników wodnych już niedługo w działaniach może wesprzeć URWIS. Nad specjalnym urządzeniem pracują studenci z Gdańska. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni poinformowały o wykryciu incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy Sił Zbrojnych. W komunikacie na platformie X podkreślono, że na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne. Dodano, że sprawca po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju, o czym zaatakowane podmioty zostały już poinformowane. Na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę. Kandydaturę tę poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji. Przeciwko było większość polityków koalicji rządzącej i partii Razem. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
8: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
7: Posada prezesa IPN pozostaje nieobsadzona od sierpnia ubiegłego roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki rozpoczął urząd prezydenta. I to właśnie Mateusza Szpytmę kolegium IPN zarekomendowało jako następcę. Ponad 170 historyków podpisało się jednak pod apelem do parlamentarzystów, aby ci nie popierali tego kandydata. Szybsze połączenia z Podkarpacia do wszystkich aglomeracji w kraju to plan zintegrowanej sieci kolejowej zaprezentowany przez spółkę Port Polska. Nowa infrastruktura według zapowiedzi skróci czas podróży z Rzeszowa do Warszawy do około 2 godzin, a do Lublina do około godziny. Inwestycje obejmą budowę nowych szlaków oraz modernizację istniejących linii, co zwiększy dostępność komunikacyjną dużych i średnich miast w województwie podkarpackim. To oszczędności dla górniczego giganta, ale duży problem dla załóg, które pracują, mówią związkowcy o masowych odejściach z pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zdaniem związkowców zawodowych obecnie w kopalni JSW często trudno ułożyć grafik. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
9: 1 lipca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa ponad 1100 pracowników skorzystała z programu odejść. Dla spółki, która ledwo zipie, to spora finansowa ulga, ale Oskar Karwacki, lider Związku Zawodowego Jedność, wskazuje na duże problemy.
10: Zarządy przez nie przygotowują kopalń na odejście tych ludzi. Przede wszystkim odeszli fachowcy, bo to są ludzie, którym zostało niewiele do emerytury, czyli mają kupę lat pracy. W obecnej sytuacji brakuje ludzi do obłożeń. Na to nadszedł jeszcze sezon urlopowy.
9: W najgorszej sytuacji są niezwykle istotne w procesie produkcji zakłady przeróbki mechanicznej węgla.
10: Brakuje elektryków, ślusarzy, na powierzchni brakuje spawaczy. No fachowców, konkretnie fachowców potrzeba.
9: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbka ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników JSW. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
7: Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Trump stwierdził, że Kanada zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za to, że nie dba właściwie o swoje lasy i zarośla. Zapowiedział też, że zadzwoni do premiera Kanady Marka Carneya, aby dowiedzieć się, co zamierza z tym zrobić. Lokalne władze w 18 amerykańskich stanach obejmujących obszary zamieszkane przez ponad 100 milionów ludzi wydały ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza spowodowane dymem pochodzącym z leśnych pożarów w Kanadzie. W piątek gęsty smog dotarł do stolicy USA. Wieża Elżbiety na wzgórzu Janosz, jeden z najbardziej znanych punktów widokowych Budapesztu, zostanie zamknięty przez lata. Wieża jest nieczynna od lutego. W tym czasie specjaliści przeprowadzili inspekcję z użyciem dronów i dźwigów oraz inwazyjne badania techniczne. Uznano, że dwie górne kondygnacje wieży trzeba rozebrać i odbudować z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Proces ten zajmie kilka lat i według szacunków będzie kosztował miliardy forintów, czyli w przeliczeniu kilkadziesiąt milionów złotych. Dron o wdzięcznej nazwie Urwis już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję tworzą studenci z Politechniki Gdańskiej, a projekt zyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zapowiada się bardzo obiecująco. Więcej na ten temat trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
5: Pływający Urwis to bezzałogowa łódź, która będzie w stanie dotrzeć do tonącego szybciej niż ratownik, mówi jeden z jego twórców, Maksym Domkowski.
11: W razie zagrożenia dron startuje prosto z wody, skraca dystans do minimum i zabezpiecza poszkodowanych, zanim fizycznie dopłynie do niego zespół ratunkowy.
5: Dron będzie w stanie samodzielnie poszukiwać ludzi nocą, przy dużych falach albo tam, gdzie nie ma ratowników, dodaje Łukasz Gedeniewiadomski.
12: Chcemy, żeby Urwis sprawdził się do patrolowania dzikich kąpielisk i miejsc, gdzie nie ma stacjonarnych wież WOP.
5: Prototyp przechodzi właśnie próby wodne. Trwają też prace nad systemami sterowania i wykrywania zagrożeń. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
7: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie w dzień na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 29 stopni, około 26 będzie w centrum, a 22-23 miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym i możliwymi większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie, prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia opady powinny zanikać.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór, w piątek, 17 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Jeśli chodzi o wydarzenia w kraju, to wybór tym razem był niesłychanie trudny. Mieliśmy bowiem taką mnogość ważnych wydarzeń, że trzeba było losować, co wejdzie do audycji. Przypomnę pokrótce. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek domaga się wstrzymania pomocy dla Ukrainy, w tym wojskowej, za co dostał burę od samego prezesa. Prezes ma dość stowarzyszeń, wzywa na radę na Nowogrodzkiej, w wyniku której powstała uchwała stwierdzająca, że te stowarzyszenia mają się rozwiązać, a jeśli ktoś się nie posłucha, to wylatuje z partii. Jacek Sasin swoje stowarzyszenie posłusznie rozwiązał, ale Mateusz Morawiecki nie zamierza. To najpoważniejsza zapowiedź rozłamu w tej partii. CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś i Cezarego J. Ten pierwszy do niedawna stał na czele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obu panom zarzuca się, że nadużyli uprawnień i nie dopełnili obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii medialnej zatytułowanej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzili fundacji szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 8,5 miliona złotych. Kolejne ważne wydarzenia. Dziś Sejm wybrał nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, nową rzeczniczkę praw obywatelskich, a prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o osobie najbliższej. No na tym zakończę tę wyliczankę, bo nie chcę zabierać czasu gościom audycji, którzy będą dla nas te wydarzenia komentować. Krajowe, pani profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a zagraniczne dr Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jak wspomniałem, nie zabieram już czasu gościom, nie będzie zatem we wstępie wyliczenia tematów zagranicznych. Proszę po prostu zostać z nami i wszystko się wkrótce wyjaśni. Zapraszam. No i jest już z nami pierwszy anonsowany gość, pani profesor Dorota Piątek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
13: Gdyby pani miała wybrać, bo ja nie ukrywam, że miałem w tym tygodniu kłopot, właściwie dzisiaj miałem kłopot, próbując wybrać takie pierwsze, najważniejsze wydarzenie mijającego tygodnia, napisałem w PiSie, że, no i oczywiście chodzi o tę kwestię, o tą kwestię stowarzyszeń politycznych, to może być najważniejsze wydarzenie tygodnia?
14: No rzeczywiście, tutaj trudno byłoby dokonać jakiejś hierarchizacji tego, co jest najważniejsze, natomiast biorąc pod uwagę pewne skutki takie długofalowe, to rzeczywiście nie opierałabym się przed wyrażeniem aprobaty dla takiego wyboru, którego pan dokona, panie redaktorze.
13: No to w takim razie proszę o komentarz, no bo uchwała, która spowodowała, że no właściwie nie można już być w stowarzyszeniach, będąc jednocześnie w PiSie, została przyjęta przez aklamację, w związku z czym wydaje się, że dla no, tego grona, który podejmował decyzję, sprawa jest jasna. No i właśnie wiemy, że Jacek Sasin się podporządkował, już rozwiązuje swoje stowarzyszenie, ale Mateusz Morawiecki nie i wygląda na to, że nie zamierza.
14: No to, no znaczy to... Myślę, że sytuacja w PiSie doszła do takiego poziomu, powiedziałabym, antycypacji przyszłości, że jakieś kroki muszą zostać podjęte. To znaczy nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość w tej formule, która szczególnie personalnej, która jest, występuje w tej chwili, dotrwało do kolejnych wyborów. Także to przesilenie musi nastąpić w moim przekonaniu. Wszyscy się pewnie spodziewali, że ono nastąpi trochę później, może bliżej wyborów. Natomiast wydaje mi się, że no, sytuacja, w jakiej się Prawo i Sprawiedliwość znajduje, sytuacja sondażowa wskazuje wyraźnie na to, że przyszłość, która się przed tym ugrupowała, otwiera, nie jest specjalnie zachęcająca. W związku z powyższym no, konieczne jest takie pozycjonowanie się, czy też przymierzanie się do sytuacji wyborczej, w której liczba potencjalnych miejsc w parlamencie będzie no, po prostu ograniczona w porównaniu z tym, co jest teraz. Pytanie, kto będzie podejmował decyzję dotyczące obsady listy, znaczy wiadomo, że te decyzje w Prawie i Sprawiedliwości będzie podejmował prezes Kaczyński. Pytanie, które jest efektem, wydaje mi się, braku zaufania pomiędzy tymi głównymi graczami dla tych polityków, którzy wspierają Mateusza Morawieckiego, jest oczywiste, czy oni te miejsca dostaną, czy nie. W związku z powyższym, czy nie lepiej byłoby dla nich już w tej chwili myśleć o budowie jakiegoś podmiotu politycznego, niezależnego od Prawa i Sprawiedliwości. Przy czym o tym też wcześniej, kiedyś tam przy jakiejś okazji wspominaliśmy, tak naprawdę decyzję będzie podejmował Jarosław Kaczyński w tym sensie, że to od jego, powiedziałbym, konsekwencji bądź braku konsekwencji będzie zależało to, czy Mateusz Morawiecki będzie musiał się jasno opowiedzieć już teraz, czy być może za jakiś czas. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli prezes stanowi być konsekwentny, taką decyzję Mateusz Morawiecki będzie musiał podjąć w przyszłym tygodniu, co ma swoje dobre i złe strony, oczywiście jak zawsze, jak wszystko.
13: No tylko z drugiej strony, oczywiście nie chcę może przesadzać, ale czy to nie jest jakiś kopernikański przewrót? No bo właściwie odkąd jest Prawo i Sprawiedliwość, to podejrzewam, że już dla jednego pokolenia, przynajmniej tego najmłodszego, no to jest taki stały element na polskiej scenie. Właściwie przez lata mówiliśmy o dualizmie Platforma, PiS. Co więcej, no to ugrupowanie w ostatnich wyborach wygrało. Więc wydawać by się mogło, że no właściwie tylko brak tej zdolności koalicyjnej uniemożliwił mu kontynuację 8-letnich rządów. No a teraz to, czy to zwiastuje, że to jest koniec właśnie takiej formacji, która wydawała się być wieczna? To pierwsze pytanie, a drugie od razu dodam, no ale to co ten Mateusz Morawiecki miałby zrobić? Iść sam ze swoimi ludźmi w tych przyszłorocznych wyborach? Szukać jakichś ludzi... Nie wiem, po stronie PSL-u było takie spotkanie Morawiecki-Kosiniak-Kamysz nie tak dawno i tam niektórzy już od razu właśnie wietrzyli, że to jest może zapowiedź jakiejś współpracy. Jak pani to widzi?
14: Na pierwsze pytanie, panie redaktorze. Nie ma bytów, które trwają w nieskończoność. Każdy byt ma swój cykl życiowy i nawet jeżeli ten środkowy cykl życiowy, czy ta środkowa faza cyklu życiowego określana mianem stabilizacji trwa bardzo długo, tak jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, to no, życie pokazuje, że prędzej czy później musi wejść w fazę schyłkową. Być może jesteśmy na etapie, znaczy wszystko na to wskazuje, że obserwujemy wchodzenie Prawa i Sprawiedliwości w fazę schyłkową, co nie oznacza, że podmiot ten zniknie ze sceny politycznej, żeby była jasność. Tak? Po prostu zmieni się formuła, zmienia się poparcie wyborcze i to jest, myślę, rzecz, która od 2023 roku wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia nie tyle z przewrotem. Przewrot zawsze się kojarzy z czymś, co się dzieje dosyć nagle, w jakimś określonym czasie. Tu mamy do czynienia z pewną ewolucją, z pewną zmianą poparcia. Wyraźnie było widać, że od tego 2023 roku Konfederacja kosztem Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacje kosztem Prawa i Sprawiedliwości zyskują popularność. W związku z tym, jak mówię, partia ta może wchodzić w fazę schyłkową, w której może też potrwać długi, długi czas i też może odgrywać istotną rolę, natomiast no już nie głównego rozdającego karty. Myślę, że trochę pan prezes Kaczyński nie przewidział skutków desygnowania tego, a nie innego kandydata na prezydenta, spodziewając się pewnie, że prezydent Nawrocki będzie wspierał Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko wskazuje na to, że prezydentowi jest zdecydowanie bliżej do Konfederacji. Także tutaj wiele można by na ten temat mówić. Natomiast co ma zrobić Mateusz Morawiecki? No Mateusz Morawiecki nie ma specjalnego wyboru, bo jeżeli mówię, prezes będzie konsekwentny, no to pan Morawiecki, jeżeli też będzie chciał być konsekwentny, będzie musiał w gruncie rzeczy się wypisać, czy zostanie wypisany z Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy myślę, że liczy na to, że może założyć byt niezależny. Czy będzie szukał współpracy z politykami PSL-u, nie wiem. Natomiast na pewno będzie szukał współpracy z rozmaitymi ludźmi, którzy również być może blisko PSL-u gdzieś tam byli. Proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy mamy no, rok, wszystko na to wskazuje do wyborów, no chyba żeby się zadziało coś wcześniej, to jest czas, w którym można odbudować swoje zaplecze, można budować struktury lokalne, można wtedy wyciągać oczywiście ludzi z różnych ugrupowań, którzy niekoniecznie muszą być znani na scenie ogólnopolskiej. Jest to moment, w którym naprawdę można jeszcze sporo pozyskać ludzi, z którymi można później tworzyć listy wyborcze. A pamiętajmy, że tych kandydatów to musi być na tych listach więcej niż tych 40 polityków, którzy deklarują w tej chwili poparcie dla Mateusza Morawieckiego. Także jest tego rodzaju sytuacja, że można próbować budować własną organizację. A poza tym proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy pojawia się nowe ugrupowanie, to ono także się pojawia w sondażach. I to jest też taki moment, który można propagować. Sam fakt powstania nowego podmiotu, można nadać temu jakiś tam rozgłos, można to wykorzystywać i można wskazywać, znaczy można wtedy też, że tak powiem, monitorować to poparcie, które oczywiście cały czas jest potencjalne, a nie realne, ale które może stać się takim istotnym elementem budowania marki, organizacji, pozycjonowania jej w umysłach wyborców. Także myślę, że oczywiście Mateusz Morawiecki ryzykuje, jeżeli podejmie taką decyzję, czy zostanie zmuszony do podjęcia takiej decyzji, ale myślę, że nie ryzykuje wcale więcej niż w sytuacji, gdyby no, pozostał z takich czy innych powodów w Prawie i Sprawiedliwości.
13: Wspomniała pani o kandydacie na premiera, nie wymieniając go z imienia i nazwiska, no więc przypomnę, chodzi o profesora Przemysława Czarnka. Jeszcze właśnie dwa słowa na ten temat, bo no, gdyby było tak, że ten plan pana prezesa odbierania poparcia dla obu konfederacji się powiódł, czyli że właśnie Przemysław Czarnek jako kandydat na premiera, człowiek o dość no takich właśnie prawie konfederackich poglądach przyciągałby tych wyborców i poprawiał notowania Prawa i Sprawiedliwości, no to wszystko byłoby dobrze. Ale teraz mamy sytuację no, jeszcze bardziej dla mnie przynajmniej zagmatwaną, bo po tym głośnym wystąpieniu w tym tygodniu Przemysława Czarnka, że trzeba zaprzestać pomocy finansowej, przekazywania pomocy finansowej Ukrainie, również jeśli chodzi o zbrojenia Ukrainy, no to pan prezes go jednak, jakby to powiedzieć, sposponował. No czyli z jednej strony potrzebny mu był pan Czarnek, żeby konfederacje nie rosły w siłę, tymczasem mimo pana Czarnka konfederacje obie rosną w siłę, a na dodatek teraz pan Czarnek mówi rzeczy, które się też nie podobają prezesowi, bo są może zbyt konfederackie. To co on ma teraz zrobić?
14: To jest zawsze tak, jak się z ludźmi pracuje, panie redaktorze, o czym wszyscy, którzy pracują z ludźmi, wiedzą. To znaczy nigdy nie jesteśmy w stanie kontrolować zachowań innych osób, nawet tych, z którymi nam po drodze w wielu kwestiach, zawsze i w każdej sytuacji. Tutaj się coś takiego wydarzyło, że pan Czarnek, nie wiem, czy przedobrzył, czy rzeczywiście, znaczy no zakładam, że to jest ten pogląd, jest emanacją jego rzeczywistych poglądów, no się w jakimś sensie, no nie chcę używać tutaj takiego sformułowania znarowił, ale no gdzieś tam poszedł grasować na pola, no co do których pewnie przekonania nie ma Jarosław Kaczyński. Tutaj też jest sytuacja oczywiście bardzo złożona, my cały czas spekulujemy, bo równie dobrze to może być tak, że poparcie słów pana Czarnka byłoby w gruncie rzeczy zanegowaniem jakby wcześniejszej polityki Prawa i Sprawiedliwości, która jednak od rozpoczęcia wojny w Ukrainie była no, jednoznacznie wspierająca dla Ukrainy w tym wymiarze militarnym. Także tutaj no, niewątpliwie prezes ma ogromny kłopot i ten kłopot jest związany z no właśnie tym, że spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, wykonywane są rozmaite ruchy, które są obciążone pewnym ryzykiem, ruchy, które oczywiście mają nam na celu jakby wzmocnienie, czy utrzymanie, czy ustabilizowanie sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. One są niezborne, one są niekoherentne, dlatego że liczy się na efekty, które miałby mieć miejsce tu i teraz i w związku z powyższym raz poparcie dla kandydata, które nie spełnia jednak oczekiwań, później jakby ograniczenie tego poparcia, ale też nie do końca, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że no, być może jak pan to elegancko określił, pan Czarnek został sposponowany, ale jednak tutaj się relatywizuje te jego wypowiedzi, prawda? To znaczy znowu jesteśmy w takiej sytuacji jak w egzegezy pewnej, to znaczy, że on powiedział pewnie nie do końca jakby należy to rozumieć dosłownie, bo to nie o to chodzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no to się wszystko, znaczy przychodzi taki punkt krytyczny, po którym jakby wszystko zaczyna lecieć z rąk i właściwie no, człowiek zaczyna nabierać tego przekonania, że niezależnie od tego, co zrobi, to i tak to nie przyniesie zamierzonych skutków. Ja myślę, że to też trochę jest ta sytuacja Jarosława Kaczyńskiego, który no miota się, można by tak powiedzieć. To znaczy jest taki niekonsekwentny w tych swoich decyzjach czego, i stanowiskach, czego dowodem jest oczywiście też i ta sytuacja z panem Morawieckim, o której już wspominaliśmy. Zdaje się, że sam prezes do Stowarzyszenia Jacka Sasina się zapisywał, czy deklarował swoją przynależność, czyli no jakby kilka tygodni temu nie był przeciwny, teraz jest przeciwny. Ja myślę, że to jest taki punkt, mówię, krytyczny, w którym właściwie oczekuje się jakby natychmiastowych efektów, pozytywnych efektów podejmowanych decyzji.
13: Trochę to jest wszystko powiązane oczywiście z tą polityką właśnie wobec Ukrainy, która no, przyniosła te głośne wydarzenia, o których dużo mówiliśmy w tym tygodniu. Dziewczynki, Bielsko-Biała, Osiłek, który je w wulgarny sposób potraktował. No ale do tego wszystkiego też należy dołączyć takie no, inne pochodne wydarzenia, jak chociażby no, dzisiaj przyjęcie przez Sejm uchwały dotyczącej uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa. Tam były trzy propozycje i choć ostatecznie ta uchwała została przyjęta jednogłośnie, dominował ostatecznie ten projekt PSL-u, no to jednak też te różnice w spojrzeniu na ten problem były w czasie debaty uwidocznione. Poprawki zgłaszane przez posłów PiS-u były odrzucane. Tam między innymi oni żądali, żeby Sejm RP wymusił, no w jakimś sensie, czy zażądał od prezydenta Ukrainy zmiany decyzji dotyczącej nadania tej jednostce właśnie nazwy bohaterów UPA i tak dalej. To nie przeszło, no ale na koniec no właśnie wszyscy poparli. Czy pani sądzi, że w tej chwili no, uda się jakoś wyciszyć te emocje związane z tą decyzją Zełenskiego i to wszystko, co potem nastąpiło. Przy czym znowu, no właśnie nie chodzi o to, żeby tam zapominać, co się stało, ale żeby z punktu widzenia Ukraińców mieszkających w Polsce no, zmniejszyć ten poziom emocji, no bo właśnie jesteśmy świadkami agresji, nie tylko takich, o których już wspomniałem, ale no, pojawiły się dzisiaj w Rzeczpospolitej między innymi dane Komendy Stołecznej, z której wynika, że no, w krótkim czasie o 30% wzrosła liczba takich aktów agresji właśnie wobec Ukraińców mieszkających w Polsce, więc na pewno no, szalenie ważnym byłoby jakieś uspokojenie tych emocji. Czy ta uchwała, nie wiem, czy ona coś zmienia, pani zdaniem?
14: Zawsze jeśli jestem w takiej sytuacji, że mam się zadeklarować jako optymistka czy jako pesymistka, to przypomina mi się to, co Sławomir Nożek powiedział, że czasami jestem optymistką, czasami pesymistką, w międzyczasie jestem normalna. Natomiast no tutaj niewątpliwie bardziej pesymistycznie patrzę na tę sytuację. To znaczy ja obawiam się, że kwestia związana z utrzymywaniem w agendzie takiej politycznej kwestii ukraińskiej jest niestety w interesie partii politycznych. Także myślę, że tak długo jak będzie to skuteczna broń polityczna, tak długo te deklaracje polityków, także i przyjęcie no, relatywnie wstrzemięźliwej uchwały w porównaniu z tymi projektami, o których chociażby pan wspominał, czy projektami tych zmian, jest nie jest oliwą, która zostanie tutaj na to wzburzone morze wylana, że to będzie kwestie ukraińskie, niestety będą żyły swoim życiem tak długo, jak w przestrzeni publicznej będą znajdować się politycy, a będą się znajdować, których interesie politycznym jest bujanie emocjami, bowiem wydaje się, że te emocje współcześnie przede wszystkim rządzą wyborami politycznymi, przynajmniej części, znacznej części elektoratu. Także ja tutaj w tym względzie nie jestem optymistką, tym bardziej, że pojawiły się już też i tego rodzaju głosy, które tak naprawdę wspierają tego mężczyznę, które relatywizują jego czyny, a szefostwo firmy, która zadeklarowała, że rozwiąże z nim umowę, spotyka się z hejtem w internecie. Także to nie jest tak, że to gdzieś trafiło na jakieś takie dziewicze pole i mamy tutaj z plonem takim, powiedziałbym, powściągliwym tylko do czynienia, to rzeczywiście mamy do czynienia z odwoływaniem się do pewnych resentymentów, które gdzieś tam podskórnie funkcjonowały, jak się okazuje. Natomiast one w tej chwili zostały legitymizowane, czy są legitymizowane przez publiczne wystąpienia różnej maści polityków, którym, jak powiedziałam, daje to po prostu polityczne paliwo.
13: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i no właściwie co, jesteśmy chyba w punkcie wyjścia, bo wydawać się mogło, że ten wielki kompromis, który tak podkreślał przede wszystkim lider PSL-u i pani posłanka Pasławska zaangażowana w tę sprawę, był właśnie tak daleko idący i tak łączący różne wrażliwości, że no właściwie już nie powinno nic prezydentowi utrudniać tej decyzji, akceptacji. No a jednak tak się nie stało. Czy to wystarczy teraz przerzucić odpowiedzialność na prezydenta, który i tak jeszcze przecież rozkręca się dopiero, jeśli chodzi o swoją kadencję? Czy coś pani zdaniem jeszcze powinni rządzący w tej sprawie zrobić?
14: To znaczy, ja nie wiem, czy rządzący w tej chwili w tej sprawie mają już cokolwiek do zrobienia w takim znaczeniu, że ten projekt, który pan określił, czy to ustawa, którą pan określił jako kompromis, a która przez wiele środowisk określana jest nie jako kompromis, ale jako właściwie już ustępstwo i trudno tutaj oczekiwać, co jeszcze można zrobić, żeby ta ustawa, czy jakiś jej projekt przeszedł. No to wszystko jest tak daleko posunięte, że nie wyobrażam sobie, jaki inny projekt, który rzeczywiście miałby rozwiązywać problem życiowy sporej liczby obywateli, podatników, koalicja rządząca mogła złożyć. W mediach same podnoszą, że ponad 900 dni trwały rozmowy koalicyjne, żeby jakiś projekt stworzyć. Stworzono to, co stworzono. Wydaje mi się, że to jest taki też przykład na to, że chodzenie na kompromisy musi mieć swoje granice, bo czasami no, pójście na tak daleko idącą ugodę, jak poszła koalicja w moim przekonaniu, oczywiście w mojej ocenie, w związku z tym, z tą ustawą, też nie daje efektu, który no, być może gdzieś tam przez niektórych był spodziewany. Chociaż ja akurat nie jestem zaskoczona, bo pan prezydent wielokrotnie tutaj podtrzymywał swoje zdanie czy opinię, która sugerowała, że właściwie żadne rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Proszę zwrócić uwagę, w czasie kampanii wyborczej, kiedy nie dystansował się tak bardzo od możliwości podpisania jakiejś ustawy o związkach partnerskich, też te jego wypowiedzi były bardzo takie ogólne to się nie zmieniło. Także no, pan prezydent stoi na takim bardzo fundamentalistycznym stanowisku konieczności obrony rodziny w tym, czy małżeństwa, przepraszam, w tym takim bardzo tradycyjnym rozumieniu. Ja tutaj jakby nie rozumiem pana prezydenta, dlatego że według mnie projekt tej ustawy, czy ta ustawa w żadnej mierze nie narusza możliwości ochrony małżeństwa rozumianego jako związek heteroseksualny i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z takim jasnym stanowiskiem prezydenta, co w mojej ocenie absolutnie nie zwalnia szczególnie polityków Koalicji Obywatelskiej, już nie mówię o koalicji rządzącej, Koalicji Obywatelskiej, z obowiązku podejmowania jakichś starań, bo to są winni swoim wyborcom.
13: Tak, prezydent oczywiście uzasadniając swoje weto twierdził, że nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w artykule 18 Konstytucji, ale ten artykuł 18, może słuchaczom przypomnijmy, brzmi: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Ale co właśnie tej ustawy?
14: No więc ja też tego nie rozumiem, mówię też, bo zakładam, że jeżeli pan redaktor zadaje takie pytanie, to po to, że szuka jakiegoś wyjaśnienia, a tego wyjaśnienia nie dam, bo ja nie widzę związku, tak, pomiędzy... u nas zawsze występuje, ja mam takie wrażenie, że u polityków występuje takie przekonanie, czy taka mała wiara w własną jakąś tożsamość, czy poczucie pewnej integralności, poczucie pewnej takiej tożsamości. Trudno sobie wyobrazić, żeby dopuszczenie wspólnoty majątkowej na przykład osób, na przykład homoseksualnych, bo przecież tutaj ta ustawa nie dotyczy tylko i wyłącznie osób homoseksualnych, ale wszystkich dorosłych, którzy chcą inaczej niż w ten taki sakramentalny sposób po prostu połączyć swoje życia. Otóż cóż to zagraża małżeństwu czy rodzinie? Poza tym rodzina, tak jak tutaj pan przytoczył ten zapis, nie jest tożsama z małżeństwem, prawda? Jest wiele wątków, z których tak naprawdę ta ustawa, postanowienia tej ustawy w żaden sposób nie podważają tego, co pan przed chwilą zacytował. Co więcej, stanowisko prezydenta też jest absolutnie nieodzwierciedlone w poparciu, jakie obywatele wyrażają, i to obywatele wszystkich ugrupowań politycznych, także i pana prezydenta, czy obywatele głosujące na pana prezydenta. Mianowicie już w tej chwili 50% Polaków, czy tam około 50% Polaków nie ma nic przeciwko temu, żeby można było zawierać właśnie związki partnerskie, prawda? I głosów przeciwnych jest tam 20-parę% według ostatnich badań, pozostali albo nie mają zdania, albo jakby ta kwestia ich nie do końca obchodzi, czy interesuje. Także są pewne zmiany społeczne i takie kuriozalnie fundamentalistyczne stanowisko pana prezydenta nie powstrzyma pewnych zmian społecznych i nie powstrzyma tego, że ludzie jednak będą starali się organizować sobie życie tak, jak będą chcieli, bez szkody dla innych, bo to też należy podkreślić. Poza tym tutaj paradoksalnie Trybunał Europejski daje możliwości tak naprawdę rejestrowania związków małżeńskich, tych, które są przez pana prezydenta ewidentnie nie akceptowane. Oczywiście one są pozbawione tej takiej formuły bardzo symbolicznej, czyli samego aktu przysięgi złożonego tam w stosownych okolicznościach, ale fizycznie rzecz biorąc, można by powiedzieć, takie przyczółki, które miałyby odebrać małżeństwu i rodzinie tak chronionych przez pana prezydenta, czy mogłyby zagrażać, są właściwie już tworzone. Także nie, sytuacja jest absurdalna zupełnie i, jak powiedziałam, świadczy o pewnym takim fundamentalizmie pana prezydenta, niechęci jakichś kompromisów czy koncyliacyjnych zachowań, które, jak mówię, dotyczą znaczącej liczby wyborców i podatników, tak, którzy też powinni mieć takie same prawa jak wszyscy inni.
13: Bardzo ciekawe głosowanie miało miejsce dzisiaj w Sejmie podczas wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm wybrał pana Mateusza Szpytmę, związanego z Instytutem już od 26 lat, ale samo głosowanie jest o tyle ciekawe, że tę kandydaturę poparło 168 posłów z PiS-u, 32 z PSL-u, 12 z Konfederacji, 8 z Polski 2050 i 3 z Koła Demokracja i 3 niezrzeszonych. Ale patrząc właśnie, kto był przeciw, to cała Koalicja Obywatelska, Lewica, Centrum, Razem, a nawet Konfederacja Korony Polskiej była przeciw, czyli głosowała tak jak Koalicja Obywatelska. Całość dziwności tej sytuacji dopełnia zapowiedź premiera Donalda Tuska, że Senat, który musi również wypowiedzieć się w sprawie tej kandydatury, na pewno pana Mateusza Szpytmy nie poprze. Dlaczego PSL jako jedyna partia koalicyjna, pani zdaniem, właśnie tu głosowała wbrew swoim partnerom koalicyjnym?
14: Pan prezes Kosiniak-Kamysz przedstawił przynajmniej dwa argumenty. Jeden argument to taki, że pan Szpyt ma jest pomawiany o to, że był upolitycznionym członkiem zarządu czy władz instytutu, a drugi argument jest taki, że pan Szpytma jest zasłużony, jeżeli chodzi o badanie historii ruchów ludowych w Polsce. Ja akurat no, nie jestem historyczką, też nie śledzę na bieżąco tutaj publikacji rozmaitych mniej czy bardziej prominentnych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej. Natomiast można by powiedzieć, że te argumenty padły i tutaj nawet zdaje się poszedł pan prezes Kosiniak-Kamysz trochę dalej, bo stwierdził w odpowiedzi niejako na wypowiedź premiera Tuska, że jeżeli Senat nie zatwierdzi kandydatury pana Szpytmy, to będzie nadal IPN zarządzany przez człowieka czy ludzi prezydenta. To są kwestie, znaczy dla mnie, powiedziałabym, argumentem trochę znoszącym argumentację pana Kośniaka-Kamysza jest jednak pismo, pod którym podpisało się bodajże ponad czy około 250 historyków, czyli ludzi, którzy no, na bieżąco są z wszystkim, co się dzieje, także w kwestii Instytutu Pamięci Narodowej. No tutaj to pismo podpisane właśnie przez historyków nie sprzyjało kandydaturze pana Szpytmy i dla mnie jest to bardziej, powiedziałabym, wiarygodna ocena niż ocena polityczna czysto. Natomiast w koalicji to jest też tak, że poszczególni koalicjanci starają się w pewnych kwestiach pokazywać własną niezależność, własną autonomię. Być może to jest taka sytuacja.
13: No to na koniec już taki standardowy, krótki komentarz poproszę do jednego z sondaży, który się ukazał w tym tygodniu. Uh-huh. To jest United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Oba ugrupowania, które od dawna przewodzą, a więc Koalicja Obywatelska i PiS, straciły po 1,1%. No ale mają dalej odpowiednio 28,6 i 23. Obie konfederacje, na co się zwraca uwagę, gdyby je zsumować, mają 25,9, a więc więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. No i pytanie, no czy to właściwie takie pytanie wracające do początku naszej rozmowy, no czy to właśnie są te sygnały potwierdzające, że PiS jakoś jest trochę zagubione w tej obecnej walce o poparcie?
14: Myślę, że tak. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby te wszystkie kwestie, które związane są ze Szpitalem Południowym, one w żaden sposób nie przysporzyły tutaj głosów PiS-owi. Wcześniej tak się składało, że zwykle takie głośne historie gdzieś tam były odnotowywane sondażowo. Tutaj tego nie widać. Zarówno nie widać w przypadku jakichś dramatycznych spadków Prawa i Koalicji Obywatelskiej, bo ich nie ma. Podobnie jak i zysków PiS-u, bo ich też nie ma. Myślę, że te sytuacje dosyć trafnie, przynajmniej na tym etapie, też zdiagnozował Donald Tusk, który do przedstawicieli, znaczy do swoich parlamentarzystów czy parlamentarzystów Prawa Koalicji Obywatelskiej wyraźnie przemawiając, czy też mówiąc do nich, wyraźnie wskazał, że być może rysuje się ten nowy rozkład sił i Koalicja Obywatelska będzie musiała rywalizować już nie tyle z Prawem i Sprawiedliwością, ile właśnie z konfederacjami obydwiema. Także tak, myślę, że to jest ten etap, w którym możemy powiedzieć, że konfederacje wchodzą w fazę stabilizacji pomału, a Prawo i Sprawiedliwość wchodzi w fazę schyłkową. Natomiast jak powiedziałam, te fazy mogą bardzo różnie trwać, jeżeli chodzi o czas i to wejście w fazę schyłkową nie oznacza przecież braku znaczenia czy utraty znaczenia. Natomiast na pewno utratę prymatu na prawicy, tak. Pytanie, co jest też, znaczy też to zestawienie, o którym pan redaktor przed chwilą powiedział, jest też ciekawe w przypadku, czy w kontekście snucia pewnych prognoz dotyczących przyszłości, mianowicie czy fakt zmiany układu sił po prawej stronie coś zmieni, jeżeli chodzi o możliwości budowania na przykład koalicji wyborczych. Ale myślę, że na ten temat jeszcze będziemy pewnie z rok spekulować, jak to może w przyszłości wyglądać. Natomiast myślę, że nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o generalnie polaryzację, tak? To znaczy nie ma ruchów czy przechodzenia elektoratów z prawej do lewej, mówiąc w dużym uproszczeniu, tylko te elektoraty przemieszczają się przede wszystkim, jeżeli chodzi o prawicę, w tym obrębie około 50%, o których wiadomo, że i tak te ugrupowania w sumie mogą zbierać.
13: Pięknie dziękuję jak zawsze za komentarz. Pani profesor Dorota Piątek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była z nami. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
14: Również bardzo dziękuję i spokojnej nocy Państwu życzę.
13: I jest już z nami drugi zapowiadany gość, pan dr Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
13: Mam właściwie takie pytanie nawiązujące do wielu wydarzeń, jakich byliśmy świadkami w mijającym tygodniu. Przypomnę spotkanie koalicji chętnych w Paryżu w poniedziałek. Wielka parada, defilada z okazji Dnia Bastylii we wtorek z udziałem przedstawicieli koalicji chętnych, w tym wojskowych przedstawicieli państw tej koalicji, co było podobno demonstracją takiej jedności Europy w kontekście wojny w Ukrainie i sygnału wysyłanego do Moskwy. No wreszcie honorowym gościem tych uroczystości był Wołodymyr Zełenski. U nas apele o to, żeby przystopować pomoc dla Ukrainy, a może zablokować negocjacje akcesyjne tymczasem, i to ostatni element, który jakoś mnie się przynajmniej komponuje w całość, akurat w mijającym tygodniu, chyba we wtorek, ambasadorowie przy Unii Europejskiej jednomyślnie, bo tak musi być, zgodzili się na otwarcie kolejnego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. No i wreszcie w czwartek Ursula von der Leyen w Kijowie, dalsze wsparcie, poparcie dla Ukrainy i tak dalej. To co to wszystko razem oznacza?
15: To oznacza po pierwsze, że pomimo wielu różnic, jakie są wewnątrz Unii Europejskiej i pomimo tego, że te stosunki na przykład Polski z Ukrainą no dzisiaj są w no nie najlepszej kondycji, pomimo różnych też spięć no, odnośnie przyszłości przemysłu zbrojeniowego w Europie, bo jak dobrze pamiętamy, kilkanaście dni temu jednak okazało się, że ten myśliwiec szóstej generacji, który miał być wspólnie budowany przez Niemcy i Francję, jednak nie wyjdzie i jednak to będzie inicjatywa francuska. Do tego wszystkiego dochodzą tworzące się koalicje, między innymi koalicja antybalistyczna, która, no, w której nie ma Polski, to wszystko jednak, pomimo tych właśnie różnic, pokazuje, że Europa potrafi przez te kilka lat mówić, choć nie jest to łatwe, jednym wspólnym głosem, pomimo tego, że czasami, tak jak na przykład w przypadku tego pakietu sankcji 21, pomimo tego, że to też wymagało trochę czasu. I sądzę, że Putin wciąż jest zaskoczony i wciąż jednak liczy na to, że ta spójność Zachodu zostanie w pewnym stopniu przełamana, ale wydaje mi się, że to są tylko pobożne życzenia i Kremla, i Putina, i otoczenia Putina, ponieważ jednak Europa zdaje sobie sprawę, że ta wojna w Ukrainie to nie jest tylko i wyłącznie wojna regionalna, lokalna, jakby chciał tego Putin, który przecież od samego początku przyjął taką interpretację, że to jest taki wewnętrzny konflikt między dwoma bratnimi narodami, a w zasadzie przecież Ukrainę nie uważa za naród. I mimo wszystko Europa potrafi mówić jednym głosem. I druga kwestia, to wszystko, o czym i pan redaktor wspominał, i ja wspominałem, to będzie taki przykład ewolucji polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, który nie będzie miał takiej jednej prostej drogi, bo to będzie wypadkowa przede wszystkim tego, o czym mówiono na szczycie NATO, czyli tak zwanej europeizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. I dzisiaj chyba wszyscy zdają sobie sprawę, łącznie z prezydentem Macronem, że jeżeli mówimy o europeizacji NATO, to raczej będzie to współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nie tak jak jeszcze kilkanaście lat temu niektórzy politycy, także francuscy, wyobrażali sobie taką strategię, strategiczną autonomię w pełni niezależną.

0: państwowej nie ma Polski, bo my akurat w tej niwie współpracujemy, postawiliśmy na nieco inne rozwiązania i do tego też musimy przywyknąć.
1: Ja jeszcze tylko, jakby trzymając się tego wątku, chciałem pana poprosić o taką, no nie wiem, albo potwierdzenie, albo zaprzeczenie mojemu jakiemuś wyczuciu, że bardzo się zmieniła na korzyść z punktu widzenia prezydenta, przynajmniej Zełenskiego, jakby pozycja Ukrainy w tej sytuacji. To prawdopodobnie wynika również z faktu jej sukcesów, takich jakie one są na froncie, ale też no, zwraca się uwagę, że przecież prezydent Trump wyraził zgodę na przekazanie licencji na produkcję pocisków do tego systemu Patriot na terytorium Ukrainy. Teraz, kiedy Zełenski był w Paryżu, Macron oświadczył, że Francja wyda zgodę na, czy licencję na produkcję na Ukrainie też pocisków, o ile pamiętam, do takiego systemu ASM, powietrze-ziemia, pociski powietrze-ziemia. Tak. No, oprócz tego tam doszło do podpisania umów na myśliwce, Rafale i tak dalej. No tymczasem właśnie tej zupełnie temu innemu podejściu do Ukrainy, którą się zaczyna postrzegać coraz bardziej jako ważny element bezpieczeństwa europejskiego, no, towarzyszy ta dyskusja u nas, w której no, pojawiają się właśnie głosy, że teraz to trzeba tej Ukrainie w ogóle wstrzymać pomoc wojskową. Czy my się jakby nie wyautowaliśmy trochę w związku z tym, że tego typu głosy się pojawiają, no właśnie z tej nowej koalicji, nazwijmy to proukraińskiej?
0: To po pierwsze zgadzam się w pełni i potwierdzam wyczucia pana redaktora. Przecież pan redaktor doskonale zna te niuanse brukselskie i europejskie. I tak, to jest prawda, że Ukraina ma zupełnie inną pozycję międzynarodową, pozycję, bym powiedział, w wymiarze bezpieczeństwa, bo faktycznie staje się takim dostarczycielem bezpieczeństwa, security provider. No, ciężko jest znaleźć takie dobre polskie tłumaczenie, czyli jest takim dostarczycielem bezpieczeństwa. Mówiąc inaczej, wiadomo, że Ukraina będzie istotnym elementem nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego. Tej architektury, która będzie tworzona po konflikcie albo w kontekście zamrożenia konfliktu na Ukrainie, bo co do takiego trwałego pokoju jestem sceptyczny. Czyli Ukraina staje się takim istotnym elementem tej całej układanki bezpieczeństwa europejskiego. To po pierwsze. Po drugie, Ukraina poza pewnymi sukcesami, powiedzmy sobie też szczerze, znakomicie opanowała całą paletę narracji dyplomatycznych. Znakomicie jej się udaje przedstawiać pewne swoje fakty na Zachodzie. I to skutkuje, to działanie Ukrainy, które przecież nie zaczęło się kilka tygodni temu, ono skutkuje, że Ukraina urasta do takiego ważnego gracza bezpieczeństwa europejskiego. Może międzynarodowego nie, ale europejskiego na pewno tak. I teraz trzecia kwestia, to co, o czym przed chwilą mówiłem. Dzisiaj pytanie już nie jest o pieniądze, bo wszystkie państwa, no z wyjątkami wiemy, Hiszpania, Włochy, ale wszystkie państwa europejskie wydają i będą wydawały znaczne sumy pieniędzy na uzbrojenie. I to jest w ogóle kwestia poza dyskusją, my o tym doskonale wiemy, politycy zdają sobie z tego sprawę. teraz właśnie jest pytanie, jakby przechodzimy na kolejny etap, w jaki sposób wydawać te pieniądze. Czyli nie liczy się tylko i wyłącznie liczba, ilość tych pieniędzy, bo ona będzie w perspektywie 10 lat, tylko jakość wydawanych tych pieniędzy. I właśnie jesteśmy na

0: etapie, bym powiedział, takiej może rywalizacji nie, ale jednak pewnego układania się poszczególnych państw, kto z kim będzie co tworzył, budował, produkował. I teraz tak, przede wszystkim to, o czym pan redaktor wspomniał, to jest bardzo istotna kwestia, że prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał licencję właśnie na produkcję Patriotów. Prawdopodobnie, jeżeli zgodzi się na dać tą licencję Ukrainie, to Amerykanie też się zgodzą poszczególnym innym państwom europejskim taką licencję wydać. Też przypomnę, że w tym samym czasie, mniej więcej, przecież ze szczytu NATO popłynęła wiadomość, że centrum serwisowe ma być tworzone między innymi w Polsce z państwami skandynawskimi, a więc Amerykanie uświadomili sobie jedną bardzo kluczową rzecz, że po pierwsze oni nie są w stanie wyprodukować tyle amunicji, tyle pocisków samodzielnie. Ale nie chcąc oddawać, i powiedzmy też sobie no to, co jest istotne, Amerykanie moim zdaniem nie wycofają się z bardzo wielu powodów z Europy, bo była taka dyskusja, była takie niebezpieczeństwo, czasami Donald Trump to mówi, ale nie wycofają się między innymi z tego, że oni doskonale zdają sobie sprawę, że przez najbliższe kilka lat Europa stanie się gigantycznym, bardzo opłacalnym rynkiem, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Ale moce produkcyjne Ameryki no, są za słabe. Czyli co wymyślili? Że będą właśnie dzielić się tym know-how, dzielić się tą wiedzą, czy to z Ukraińcami, czy to z Polakami, czy z innymi państwami europejskimi. I ostatnia kwestia. Wydaje mi się, że po tych bardzo emocjonalnych słowach i dyskusjach w Polsce odnośnie Ukrainy, jednak ja z taką dużą bacznością obserwowałem i znowu powrócę do tego szczytu NATO w Ankarze, i gdzie słuchałem przedstawicieli i polskiego rządu, i prezydenta, i można powiedzieć, że bardzo rzadko przecież słyszymy, kiedy obóz prezydencki i obóz rządowy mówią podobnym językiem, to w Ankarze to wybrzmiało. I mam nadzieję, że jednak te emocje wokół Ukrainy, one będą się powoli, powoli studziły, chociaż mamy kampanię wyborczą, ale też dużo zależy od tych najważniejszych polityków, żeby te emocje się, no, obniżyć poziom temperatury. I powiedzmy sobie szczerze, moi koledzy, między innymi Adam Eberhardt, który doskonale zna się na wschodzie i podpisuje się pod tym, co pan doktor Eberhardt mówił kilka dni temu, że perspektywa, właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, że otworzyła się kolejny etap negocjacji z Unią Europejską, ale powiedzmy sobie szczerze, to będzie bardzo, bardzo długi proces ja tego nie widzę w perspektywie 2-3 lat. Szybciej, jeżeli wejdą to poszczególne państwa bałkańskie. I teraz mówienie na użytek wewnętrzny, że wstrzymajmy pomoc w kontekście integracji europejskiej, no te słowa są... powiem tak, no górnolotnie, ale one uderzają w polską rację stanu. I wydaje mi się też, że ze strony rządzących powinien być jednak bardziej dynamiczny przekaz. Ja to wiem osobiście, mam przecież rozmowy z wojskowymi, z generałami, związane to jest oczywiście z przedmiotem moich badań naukowych. Pewnych rzeczy nie mogę przecież w przestrzeni publicznej powiedzieć, ale jedno, co mogę powiedzieć, to odkąd się spotykam regularnie, czy rozmawiam z dowództwem Wojska Polskiego, no to wszyscy mówią, jesteśmy na wojnie. Jesteśmy na wojnie hybrydowej, jesteśmy w wojnie, gdzie Rosja będzie poszerzała tak zwaną szarą strefę i to jest wyzwanie nie tylko dla polskiej klasy politycznej, ale także dla całej Europy, bo ja uważam, że jesteśmy na takim etapie, gdzie Putin będzie coraz bardziej używał wojny hybrydowej, wojny dezinformacyjnej do tego, by osłabić Zachód.
1: Mamy dwa tematy i po dwie minutki na każdy, więc króciutko, najpierw temat pierwszy. Niektórzy już zaczynają mówić o tej wojnie Stany Zjednoczone-Iran jako niekończącej się wojnie i to w dłuższej perspektywie, no bo dotychczasowe, prawda, próby jej zakończenia, memoranda, porozumienia, no tym się skończyły, że dzisiaj w nocy Amerykanie znowuż atakowali cele w Iranie, a Iran w odpowiedzi atakował cele amerykańskie, na przykład w bazie w Bahrajnie. Co, jak pan widzi?
0: Tak, ja sądzę, że niestety ta sytuacja będzie się powtarzała. Wszyscy, pamiętam, cieszyli się z tego ogłoszonego kilka tygodni temu porozumienia, natomiast ja przestrzegałem przed takim hurra optymizmem. Oczywiście trzeba pamiętać, że w tym porozumieniu wstępnym, ramowym porozumieniu jest taki zapis, że obie strony dają sobie 60 dni i kluczowe będzie właśnie to, co będzie się działo po tych 60 dniach. Jeżeli po tych 60 dniach będą się powtarzały, a wydaje mi się, że tak jak pan redaktor wspomniał, te obie strony nie chcą za bardzo zakończyć tego konfliktu, no to porozumienie po 60 dniach będzie martwe. To osłabia Stany Zjednoczone. My mówiliśmy o Ukrainie, ale ten konflikt na Bliskim Wschodzie bardzo wyraźnie pokazuje, jak projekcja siły Stanów Zjednoczonych nie jest tak, jakby sobie tego wyobrażał Donald Trump. I to osłabia znacznie pozycję Stanów Zjednoczonych, nie tylko w regionie, ale szerzej na globie.
1: No i obiecane jeszcze dwie minuty na komentarz do tej sytuacji w Wielkiej Brytanii. Bardzo niestabilnej politycznie już od wielu, wielu lat. Przypomnę, ilu było premierów, znaczy nie pamiętam, ale chyba z pięciu w krótkim czasie jeszcze zarządów konserwatystów. No teraz mieliśmy krótkie rządy Keira Starmera. Od dziś liderem Partii Pracy jest Andy Burnham. No i w poniedziałek się przeprowadza na Downing Street. Ma szansę chwilę porządzić, bo zgodnie z, no właśnie, nie konstytucją, ale prawem
0: brytyjskim. Zwyczajem.
1: Tak, no wybory się mogą odbyć w okresie pięcioletniej kadencji, ale mogą się odbyć wcześniej, jeśli lider partii rządzącej tak zdecyduje. No więc ma parę lat przed sobą teoretycznie Andy Burnham. Jak pan ocenia tą zmianę?
0: No ona musiała nastąpić, bo to, co zrobił poprzednik, to z jednej strony był wielki podziw dla Partii Pracy, która przecież, przypomnijmy, zwyciężyła bezapelacyjnie, zdobywając i uzyskując jeden z najlepszych wyników w historii i partii w historii Wielkiej Brytanii. Natomiast z drugiej strony to, co zrobił teraz odchodzący premier, też można uznać za jeden z najszybszych spadków i poparcia dla jego polityki i poparcie dla samego premiera. I niestety to będzie się przekładało z jednej strony na sytuację wewnątrz Wielkiej Brytanii, która też wydaje mi się jest w takim procesie ewolucji systemu politycznego. Przez wiele lat przecież ten system polityczny był dwupartyjny. On dzisiaj następuje jego ewolucja i stąd przecież takie, a nie inne poparcie dla dramatycznie niskie poparcie dla Partii Pracy, ponieważ okazuje się, że jest więcej niż tylko dwie partie. No a te wybory, które by się miały odbyć zgodnie właśnie ze zwyczajem, no to przypadają na 2029 rok i gdyby one faktycznie, gdyby słuchać sondaży i patrzeć na sondaże, no to by wygrał Nigel Farage, który no przecież był ojcem Brexitu. Niedawno obchodziliśmy dziesięciolecie Brexitu. Natomiast, i ostatnie zdanie, natomiast to też będzie miało niestety przełożenie na pozycję Wielkiej Brytanii w tej architekturze, budowanej architekturze bezpieczeństwa europejskiego, bo ta architektura bezpieczeństwa europejskiego będzie opierała się na trzech głównych państwach. Wielka Brytania, Francja i Niemcy, bo też mało o tym się u nas mówi, ale to Donald Trump przewiduje, że to Niemcy będą takim jednym z głównych motorów tego nowego, odnowionego sojuszu północnoatlantyckiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę, za komentarz. Przypomnę, był z nami pan dr Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję ślicznie.
0: Pięknie dziękuję.
1: I podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Życzę państwu dobrej nocy, dobrego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek najpierw o 13.40.
2: Autopromocja.
3: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
4: Pewnie, że pomyślmy.
3: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
4: Prosimy o listy.
3: Komentarze.
5: Gołębiem.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Amerykańska armia kolejną noc z rzędu prowadzi ataki na irańskie cele. Ministrowie z zadowoleniem przyjęli zapowiedzi o udostępnieniu dokumentów dotyczących Wołynia i dodatkowych zezwoleń na ekshumację. W Kijowie, ale i przed ambasadą Ukrainy w Warszawie odbyły się protesty w obronie zdymisjonowanego ministra obrony. Minęła 23. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. To siódma noc z rzędu uderzeń na cele irańskie, które mają osłabić zdolności wojskowe Iranu, zgodnie z rozkazem prezydenta Donalda Trumpa. Każda deklaracja przybliżająca do rozwiązania trudnych spraw między Polską a Ukrainą zasługuje na uwagę, napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na deklarację prezydenta Ukrainy wieczorem na X. Minister Obrony Narodowej dodał, że liczy, że zapowiedzi prezydenta Zełenskiego dotyczące otwarcia archiwów, ekshumacji i dialogu przerodzą się w konkrety. Wcześniej prezydent Zełenski poinformował na platformach społecznościowych, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Przekazał też m.in., że zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Do zapowiedzi ukraińskiego przywódcy odniosła się też ministra kultury, która podkreśliła, że każda zgoda na ekshumację to szansa, by po ponad 80 latach jakaś rodzina mogła wreszcie poznać los swoich bliskich. Jeśli za tymi słowami pójdą decyzje, zrobimy kolejny krok w przywracaniu ofiarom imion, nazwisk i godnego miejsca pamięci, oceniła we wpisie na X Marta Cienkowska. W Kijowie odbyły się protesty przeciwko odwołaniu ministra obrony Ukrainy. Wieczorem na placu Iwana Franki w pobliżu biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego było co najmniej 10 tysięcy osób, a większość demonstrantów stanowiła młodzież. Uczestnicy protestu skandowali Fedorow, przywrócić, hańba, śpiewają też hymn Ukrainy. Podczas dzisiejszych protestów uczestnicy demonstracji znacznie częściej niż dzień wcześniej domagali się dymisji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Oleksandra Syrskiego. Fedorow jest popularny w społeczeństwie. Cieszy się opinią polityka zwalczającego korupcję i unowocześniającego wojsko ukraińskie, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe. Przywrócenia Michała Fodorowa na stanowisko szefa ukraińskiego MON i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy domagali się też protestujący przed ambasadą Ukrainy w Warszawie. Na manifestacji pojawiły się banery z hasłami takimi jak "Czujemy Fedorowa", "Fedorow to skuteczność". Został odśpiewany hymn Ukrainy, uczczono też minutą ciszy poległych ukraińskich żołnierzy. Demonstranci krytykowali decyzję Zełenskiego o dymisji Fedorowa, a Syrskiemu zarzucali bezwzględność w działaniach oraz brak współczucia dla walczących żołnierzy. Dymisja Michaiła Fedorowa nastąpiła w środę, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Sprydenko i jej gabinetu. W tle tych decyzji pojawiły się doniesienia o konflikcie Fedorowa z generałem syrskim. 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce zostało wieczorem prewencyjnie ewakuowanych ze względu na przechodzące i prognozowane nad regionem burze. Do wieczora strażacy w regionie odebrali ponad 120 zgłoszeń. Funkcjonariusze nieprzerwanie usuwają skutki silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, które towarzyszą przechodzącym nad Wielkopolską burzą. Działania polegają głównie na usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu dróg. W Wielkopolsce jeszcze przez kilka godzin będzie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze w Drammen na południu Norwegii. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Służby nadal nie opanowały ognia i pożar rozprzestrzenia się w kilku kierunkach. Ogień pojawił się w jednym z szeregowców po południu. Następnie szybko objął kolejne budynki i pobliskie tereny leśne. Na miejscu pracuje około 80 strażaków, policja i obrona cywilna, ale akcje utrudniają strome ukształtowanie terenu, sucha roślinność, gęsta zabudowa, wysoka temperatura i zmieniający się, nasilający wiatr. Dowódca akcji gaśniczej powiedział dziennikowi Aften Posten, że to największy pożar mieszkań w Norwegii po II wojnie światowej. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Wydarzenia w ramach obchodów odbędą się także jutro, a jak mówi koordynatorka wydarzenia Magdalena Kuprianowicz, w programie są koncerty, spacery, warsztaty i gry miejskie.
5: Mamy dwa dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Większość wydarzeń jest bezpłatna, a program można znaleźć na stronie www.grupastarówka.pl. Ponad 90 dni zdjęciowych, 2000 statystów i rekordowy budżet. Odyseja Christophera Nolana już w kinach. Jak mówił w TOK FM Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu Na Ekranie.pl, to opowieść o traumie, poczuciu winy i o tym, jak wojna zmienia człowieka na zawsze.
7: Mamy tutaj tyle wątków, pokazania tego, jak odejście, jak wojna wpływa na każdego, na męża, na żonę, na dzieci, na ich najbliższych, na otoczenie.
6: Na ekranie w prawie 3-godzinnej opowieści zobaczymy m.in. Matta Damona, Anne Hathaway, Zendaya, Toma Hollanda czy Charlize Theron. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Cho z Hongkongu odpadły w półfinale debla w tenisowym turnieju WTA 250 w Atenach. Przegrały z najwyżej rozstawionymi Hao Ching Chang z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii 3-6, 6-3, 5-10. Kolejne informacje TOK FM o północy, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie, przelotne opady deszczu i burze. Na zachodzie w dzień opady zanikające. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Około 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym w czwartki i piątki jeszcze w Radiu TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na otwartych platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro itp. itd. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Maja Kleszcz.
9: Dzień dobry. Dobry wieczór.
8: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie udajemy, że jesteśmy na żywo. Spotykamy się akurat 16 lipca, chwilę po południu, czyli w czwartek, czyli dzień przed emisją naszej rozmowy. No bo ty też przecież jesteś w drodze.
9: Tak, jestem w drodze, bo 17 gram koncert w Czarnolesie w Muzeum Jana Kochanowskiego.
8: Aha, to od tej strony zaczynamy, dobra.
9: Tak, podczas wspaniałego festiwalu, ale to tak przypadkiem zaczynamy od tej strony, bo teraz sobie przypomniałam, że jutro tam jadę.
8: Ja widziałem twój kalendarz na twojej stronie www, bo ty jesteś jeszcze vintage.
9: Tak, bardzo.
8: Cyfrowy vintage w sumie, tak? Ale masz rzeczywiście stronę www i patrzę, co się będzie działo u ciebie w ciągu... Chciałem powiedzieć właśnie najbliższego czasu, ale ty masz bardzo dużo pracy.
9: Tak, ja mam dużo pracy takiej już zaplanowanej z wyprzedzeniem.
8: Ja już wiem, co Maja Kleszcz będzie robiła w Sylwestra.
9: Tak, to wszystko zawdzięczam pracy w teatrze i temu, że komponuję muzykę do teatru i występuję też w spektaklach jako aktorka, performerka, wokalistka.
8: W Przebłyskach między innymi.
9: W Przebłyskach, tak. Tutaj w Warszawie można będzie zobaczyć w sierpniu, chyba 4, 5, 6 sierpnia.
8: Z Anną Romantowską, Danielem Olbryskim.
9: Tak, taki wspaniały spektakl, gdzie wraz z Wojtkiem Krzakiem towarzyszymy właśnie panu Danielowi i pani Ani muzycznie na żywo. Więc serdecznie zapraszam. Myślę, że będzie wspaniale, tak, jak zawsze. Z tą dwójką jest zawsze wyjątkowo bardzo. Tak, no więc ten harmonogram teatralny, on jest już po prostu wcześniej ustawiony. Ale też pojawia się premiera płyty. Nie wiem, czy ona już tam jest wpisana.
8: Nie widziałem.
9: No koncert premierowy jest już szykowany w październiku, chyba z tego, co pamiętam.
8: Bo jest, października. Bo jest na przykład 8 listopada koncert w Józefowie, ale jest napisane wkrótce więcej info.
9: O, no to ja też się dowiem wkrótce, ale on jest potwierdzony. Tak, więc mogę do Józefowa zapraszać. Ale wkrótce będzie więcej informacji.
8: No tak, bo w październiku akurat widzę w kalendarzu proszę pamiętać, Kraków będzie. Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Tak, Kraków w Narodowej premiera. Sztuce. Tak, premiera 23.
9: Taka bardzo wyjątkowa premiera. No ale właśnie wcześniej będzie nasza premiera płytowa. Mhm. Na początku października będzie spektakl też w Teatrze Słowackiego. Nie chcę zapeszać, ale no mogę powoli już chyba o tym mówić, bo już są...
8: Ale tak ci się, na chwilkę się zawiesiłaś.
9: Bo też wiesz, no nigdy nie wiem, tam są jakieś formalności na pewno do dopełnienia, ja się tym akurat nie zajmuję, ale wiem, że już jesteśmy posłowie, więc no nie chciałabym zapeszyć, wiesz, jak to jest.
8: Płyta się nazywa Nieklikalność. Nazywa się, czy się będzie nazywać?
9: Ona jest już nagrana, jest w ostatnim takim produkcyjnym, postprodukcyjnym procesie. Już jest przygotowana. Trzy single można ich posłuchać.
8: I będziemy słuchać też w Radiu Tok FM.
9: Tak, tak, tak. I no oczywiście zaplanowaliśmy sobie premierę na jesieni. No wiadomo, lato jest takim trudnym momentem dla nowości. Więc no ona już jest, już prawie uformowana w pełni, przygotowana.
8: My się spotkaliśmy ostatnio w roku 2022.
9: Tak.
8: Jak wychodziła płyta BLUS.
9: Blues. Tak.
8: Czyli płyta z utworami, do których teksty napisał Bogdan Lebl.
9: Tak.
8: Swoją drogą, tak, nie wiedziałem, że to minęły już 4 lata.
9: No,
8: kawał tak. Czasu.
9: Czas płynie.
8: Płyta nagrodzona Fryderykiem. Gratulacje.
9: Dzięki.
8: I mamy swoją tę rozmowę oczywiście też w podcastach Tok FM, więc tam i o Bluesie sobie rozmawialiśmy, też o Bogdanie Leblu. Swoją tak. drogą też rozmowa z Bogdanem Leblem też jest w naszym archiwum podcastowym. To akurat z Martą Perchuć-Burzyńską była ta rozmowa. Też odsyłam państwa. Ale rozmawialiśmy na różne tematy. Właśnie między innymi, bo ten 2022 rok to było też takie chyba okienko międzylockdownowe, że tak to nazwę, bo że mogliśmy się w ogóle spotkać w studiu, bo było tak, że później znowu była jakaś chyba przerwa.
9: Nie pamiętam już tego, widzisz, ale pamiętam, że rzeczywiście były takie, a na przykład edukacja w jakimś tam hybrydowym trybie, tak. i tak dalej. To sobie przypominam. Tak, to był taki czas jeszcze przeplatany.
8: Mówiłaś też właśnie wtedy o przejściu na edukację domową.
9: Tak.
8: Co uczyniło waszą rodzinę szczęśliwszą?
9: To prawda.
8: Cały czas jest szczęśliwsza?
9: To myślę, że tak, że to wiesz, im ci młodzi ludzie są bardziej świadomi. Bo to już są nasi tacy powoli młodzi dorośli. Mamy córkę pełnoletnią i syna już prawie. To wiesz, chyba tym to jest ciekawsza ta przygoda.
8: Coś ciekawego w tej przygodzie.
9: Tak, że oni są no, coraz bardziej świadomi, coraz te decyzje ich są bardziej takie, wiesz, własne, autorskie, że tak powiem. Co jest super, nie? Te rozwojowe, no, córka ma szansę i chodzić sobie na zajęcia plastyczne, szykując się na Akademię Sztuk Pięknych i, wiesz, asystuje przy produkowaniu spektakli w teatrze. No, no ma jakby takie możliwości dzięki temu, tak, że dysponuje tym swoim czasem.
8: A jak wygląda w ogóle taka edukacja domowa? To co, nauczyciele przychodzą do domu?
9: Nie, no, no znaczy, jeśli ich zaprosisz.
8: To mogą.
9: Tak, mogą. Możesz to zorganizować w taki sposób, w jaki sobie zaprojektujesz. Więc możesz być sam nauczycielem swojego dziecka. Ja przez wiele lat byłam. Teraz jest to może już trochę... Teraz nadal też pomagam tam w przygotowaniu do matury. Na przykład staram się brać udział taki czynny. Ale możesz sobie to, rodzice na różne sposoby sobie projektują jakby ten, realizację tego programu. Czasami na przykład organizują się w grupy, czyli powstają takie mikroszkoły, gdzie właśnie można złożyć się na tego edukatora, na tego nauczyciela, który przychodzi i już jakąś tam grupę dzieci prowadzi, nie?
8: Ale to zakładam, że też taki nauczyciel bądź nauczycielka, no to też musi być jakaś osoba z uprawnieniami, prawda?
9: Nie, tak, że... tak. Chociaż słyszałam, że też ludzie dzielą się po prostu swoimi umiejętnościami, wiesz. Jeżeli ktoś pracuje w zawodzie takim, który wymagał... przygotowania z chemii, no to może tym dzieciom pomóc w uczeniu się chemii. Tak, tak to wygląda. No mówię, ja nie mam, wiesz, pedagogicznego wykształcenia, a jestem nauczycielem moich dzieci, prowadzę je.
8: A czy Wojtek Krzak nadal jest kaletnikiem? I zajmuje się szyciem luksusowych, ręcznie robionych portfeli?
9: Mój partner, tak, już... właśnie wczoraj chyba, czy przedwczoraj rozmawialiśmy na ten temat, że bardzo za tym tęskni.
8: Czyli przestał to robić.
9: Bardzo chce wrócić. Troszkę musi sobie zaaranżować jakąś przestrzeń, jakąś pracownię, ale rzeczywiście no marzę o tym. W momencie, kiedy pracujemy, bo my zawsze pracujemy we dwoje, jesteśmy w takim tandemie i życiowym, i zawodowym, więc jak pracujemy w teatrze, to ta intensywność pracy jest bardzo wysoka i myślę, że nie miałby czasu zwyczajnie, ani siły poświęcić się temu, ale widzę, że to bardzo kocha i wraca do niego ten pomysł, więc może wiesz, jakaś pracownia się pojawić kaletnicza, Wojciecha Krzaka.
8: A jak jest w tym tandemie życiowym i zawodowym, bo to są, to jest takie zacieranie granic i pytanie, jak to jest... Taką, z taką higieną też w ogóle swoją drogą pracy.
9: Mamma mia.
8: Mamma mia.
9: Co mówisz? Ja nie umiem już chyba żyć inaczej, bo my żyjemy razem w ten sposób 25 lat ostatnio nam stuknęło, więc...
8: Gratulacje.
9: Dziękuję bardzo. Tfu, jestem bardzo przesądna, jak widać. Wiesz, trudno mi sobie wyobrazić w ogóle związek bez tej wspólnej pracy. No po prostu to jest kwestia doświadczeń zebranych. Więc nie mogę się jakby wypowiadać, jak to jest. No na pewno nie ma tej higieny. Jest ona zadarta. Jesteśmy stale w jakimś procesie twórczym. Stale coś omawiamy. Czasem trudniej nam się żyje takim życiem codziennym niż pracą. Tak? To naturalne. No każdy chyba, kto zaznał takiego życia artystycznego, wie o tych takich szczytach i później dołkach i tak dalej. Ale staramy się, myślę, że to też nas fajnie stabilizuje właśnie, że mamy tę edukację domową, więc jesteśmy odpowiedzialni za edukację naszych dzieci. To też sprawia, że są zadania, są misje, wiesz, no zupełnie inaczej niż dawniej, kiedy dzieci były w takiej tradycyjnej szkole. Jesteśmy tacy bardziej we dwoje zaangażowani, nie? W to nasze takie życie, w naszej czwórki rodzinne.
8: A czy dbasz o neuroplastyczność swojego mózgu?
9: Staram się, ale nie wiem, jak mi idzie.
8: Nawiązuję do twoich słów właśnie z 2022 roku. Dopiero zaczęłam sobie uświadamiać, jak nie dbałam o jakąś taką neuroplastyczność tego mojego mózgu, tego tak. Instrumentarium, bo zajmowałam się stale muzyką. Zrobiłam sobie krzywdę, że tak bardzo skoncentrowałam się tylko i wyłącznie na jednej dziedzinie.
9: Trochę tak, rzeczywiście miałam taki moment, że czułam się zbyt taka, wiesz, klaustrofobicznie zamknięta w świecie dźwięków. Faktem jest, że no mam taką przypadłość, że głównie odbieram świat słuchowo, ale starałam się właśnie rozwijać tę moją taką wizualną percepcję. Nie jestem w tym jakaś super mocna, ale coraz więcej rzeczy... Zawsze interesowałam się sztuką i malarstwem i sztukami wizualnymi. Jednak... Wiesz, ten odbiór jest inny zupełnie. Nie jestem tak zaangażowana w odbiór tych bodźców wizualnych jak dźwiękowych. Ale rzeczywiście trochę potrzeba jest takich różnych, różnego pożywienia, wiesz o co chodzi. Nie można tą monodietą się cały czas żywić. I to chyba tak, to było dla mnie istotne, żeby tak trochę się przenieść w inne... w inny rejestr, w inne dziedziny, wiesz, coś sobie poodkrywać. Chociaż faktem jest, że no właśnie jeszcze jak jesteś w takim związku, gdzie obie osoby są tak bardzo czułe na dźwięk, no to głównie o tym się mówi na przykład. To się przeżywa, w to się angażujesz i tak dalej.
8: No, czuli na dźwięk, ale też na tekst, no przecież.
9: No tak. Tak.
8: No.
9: To prawda. To Wojtek ma wielką zdolność taką literacką i tutaj właśnie przy okazji płyty Nieklikalność możemy powiedzieć, że chyba po raz drugi, bo wcześniej napisał tekst w 2018 roku do płyty Odysea, ale tutaj się zebrał się na odwagę zostać takim tekściarzem, który... podejmował różne moje wyzwania, to znaczy ja go starałam się inspirować. Mówiłam na przykład, jakie sprawy bym chciała załatwić.
8: Słuchaj, napisz mi o eonach.
9: Nie o eonach akurat, to jego inwencja, ale tak, no ogólnie cała ta płyta Nieklikalność napisana przez niego i skomponowana wynikała z takich naszych rozmów na temat naszej rzeczywistości, właśnie na temat naszego postrzegania współczesnego świata, na temat naszej relacji, co też zabawne. Jedna piosenka powstała w taksówce w wyniku takiej, może nie kłótni, ale takiej sprzeczki twórczej właśnie, gdzie trochę Wojtek się najpierw na mnie czupurzył i obrażał, a później napisał bardzo fajny, bardzo ciekawy tekst. Więc to była taka forma dialogowa. Wszystko też zaczęło się od tego, że tak mi się wydaje, trudno jest w tej magmie naszych rozmów zawsze stwierdzić, kto pierwszy wpadł na ten pomysł. I nie rozstrzygajmy tego. nie ma potrzeby.
8: Razem tworzycie, kropka.
9: Razem tworzymy, ale właśnie nie pamiętam, jak było, kto kogo namawiał. Ale ogólnie stwierdziliśmy, że... ta taka nasza nostalgia, z której słynęliśmy, taka melancholia i sięganie zawsze wstecz i po estetykę retro i wiesz, takie zamiłowanie do jakiejś takiej klasyki muzyki rozrywkowej, która przemija i próba ratowania jej i nawiązywania dialogu. To wszystko jest bardzo piękne i szlachetne, ale ja miałam jednak takie wrażenie, że to jest rodzaj eskapizmu, jest to rodzaj po prostu ucieczki od współczesności, takiego odwracania się, wiesz, napięcie i miałam taką potrzebę, żebyśmy nagrali płytę bez tego syndromu ucieczkowego, tak? Bez tego oddalania się od współczesności i Wojtek podjął to moje takie wyzwanie, nazwijmy to. Czyli już nie pamiętam, czy wspólnie to podjęliśmy, wiesz, jak jest.
8: I tak działacie na wspólne konto, więc tutaj,
9: jasne.
8: Czy za X-y tam od niego wpadną, czy od ciebie, to i tak to wszystko idzie na to samo.
9: Nie rozmawiamy, bo jesteśmy dżentelmenami, więc wiesz.
8: Teraz, proszę państwa, będzie bardzo konkretna podróż w czasie, bo będzie właśnie Eon. Czyli to jest w ogóle pierwszy singiel, który zwiastuje najnowszą płytę Mai Kleszcz. Nieklikalność, po utworze Eon wracamy do audycji Między Słowami.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami. W audycji Między Słowami Maja Kleszcz. Przed chwilą wysłuchaliśmy pierwszego singla. To jest utwór E.ON, który zwiastuje płytę Nieklikalność, która się ukaże jesienią, jak tak. Maja powiedziała. Swoją drogą dzisiaj zaprezentujemy wszystkie dotychczas opublikowane single, chociaż już Maja powiedziała, że płyta jest nagrana, czeka jeszcze tam na jakieś ostatnie szlify, miksy. Chociaż niektórzy mieli już też możliwość poznać całą płytę. Tak?
1: Tak, ach, wiem, o czym mówisz, o takim prapremierowym koncercie, który zagraliśmy.
0: Już w marcu, proszę państwa, tak, 22 marca w ramach przeglądu piosenki aktorskiej, więc utwory już w marcu były zaprezentowane.
1: Tak, tak.
0: A już tak skomponowane i gotowe do zagrania były kiedy? Już w marcu zamknęliście to, czy jeszcze wcześniej? No. To mnie też zawsze ciekawi, bo to jest tak, że wychodzi płyta i słuchacz myśli sobie, że, czy słuchaczka, i myśli sobie, że okej, no wyszła na przykład w październiku, tak. No, że to jest tam płyta, zapis ostatnich tam kilku miesięcy, a bywa, że to jest, że to są utwory, które już na przykład są gotowe od roku.
1: Te utwory powstały dawno. Tak, i dojrzewały sobie, myślę, jako taki koncept. Tak, one powstały kilka lat temu. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale ten
0: 15,
1: proces...
0: 20?
1: Tak, E.ON.
0: E.ON, no.
1: E.ON temu.
0: 500 milionów.
1: 500 milionów lat. Tak, one były już tą, wiesz, tą praideą utworu już dawno temu. Nie no, tak sobie żartujemy, ale faktem jest, że to jest chyba najdłużej powstająca nasza płyta, bo zazwyczaj to był raczej ekspresowy proces i rejestracji, i wcześniej przygotowania materiału. Ale tutaj to tak po prostu się złożyło, że to trwało kilka lat. Chociaż Wojtek napisał to bardzo szybko, ale później szukaliśmy różnych sposobów na zaprezentowanie jej, na taki kontekst dla tych utworów. Dojrzewała sobie w nas. Ale rzeczywiście w marcu zagraliśmy tak zupełnie premierowo na przeglądzie piosenki aktorskiej, bo to takie bardzo bliskie jest mojemu sercu miejsce i w 2009 roku. Chyba to było, czy w 2010, jak startowałam z taką właśnie tą pierwszą płytą Radio Retro, to tam też mieliśmy koncert premierowy, więc to był takie nawiązanie do takich dawnych czasów naszych.
0: Pamiętam swoją drogą, jak pierwszy raz usłyszałem utwór Neon, to bo on się ukazał 24 kwietnia. I tak byłem taki zaskoczony. Myślałem, o kurczę, Maja idzie w mainstream.
1: Mainstream, no tak. No właśnie, widzisz, no może nie mainstream, nie wiem jak to nazwać nawet, ale właśnie chodziło o to, żeby używać współczesnego języka. Żeby użyć współczesnych narzędzi i współczesnego języka, żeby nie uciekać w jakieś właśnie nostalgiczne wyobrażenia o muzyce, tylko dać szansę większej publiczności na spotkanie ze mną. I dlatego ten utwór ma taką, a nie inną, taki, a nie inny charakter.
0: Cel osiągnięty?
1: Myślę, że tak. Ja to obserwujemy sobie ten odbiór, na platformach streamingowych. To naprawdę ładnie ludzie reagują i widzę, że to jest coś, co trafia do ich serc, że to nie... Bo to też chodziło o to, żeby połączyć tak jak powiedziałam, te współczesne narzędzia, jakiś rodzaj nowoczesności, jednak z wartościami, które my wyznajemy z Wojtkiem. Tak tam właśnie, tak jak mówiłam, dużo rzeczy tak dość szczerze Wojtek opowiada o naszej relacji. W jakimś sensie też zawsze mam poczucie, że to są takie listy do mnie. Dzięki temu, że to nie ja napisałam te teksty, tylko one są jego autorstwa, to wiesz, mogę się cieszyć takim rodzajem dialogu, także odbieram od niego jakieś prawdy na temat tego, jak on widzi to nasze wspólne życie. I tak jak mówisz mainstream, nie wiem, czy to się dzisiaj kojarzy pozytywnie, pejoratywnie, trudno mi, nie nadawałabym tutaj żadnego ładunku, ale...
0: Ja jestem zdania, że mainstream nie musi być zły.
1: No, to na pewno,
0: że mainstream
1: tak.
0: Nie znaczy, że źle. Jest dużo złego, to jest inna rzecz. Ale to, że można się z czymś przebić do mainstreamu, nie ma w tym nic złego.
1: Tak, życzyłabym...
0: To jest swoją drugą sukces i każdemu życzę.
1: Życzyłabym sobie właśnie tego, żeby to, wiesz, było powszechnie jakby rozpoznane. O, to byłoby super. Powszechnie usłyszane. To na pewno by mi na tym zależało. Mainstream po prostu kojarzy mi się tak hasłowo, wiesz,
0: z sieką jakąś taką.
1: Tak, z taką nadprodukcją utworów, której myślę, że doświadczamy. Ale dlatego o tym mówiłam, że jednak mimo tej takiej nowoczesnej szaty, to zależało nam na tym, żeby te treści były no szczere i takie głębokie.
0: No to jak się w ogóle teraz przebić do mainstreamu? Codziennie wpada co najmniej 100 tysięcy utworów, no chyba nawet 150 tysięcy. No ponad 100 tysięcy utworów dziennie wpada. Jak się przebić w tej sytuacji?
1: Ja nie mam pojęcia. Nie, chyba nie jestem odpowiednią osobą.
0: Tak?
1: Nie jestem dobrym rozmówcą.
0: Robisz rolki na Instagramie i na TikToku?
1: No dlatego moja płyta nazywa się Nieklikalność.
0: No.
1: Właśnie dlatego, że...
0: To chcesz do mainstreamu, a robisz czy... wszystko, żeby tam wiesz, nie trafić. Przepraszam,
1: no właśnie, że
0: mówię
1: to jest
0: trochę,
1: jakaś,
0: wiesz.
1: Tak, no, że jest to taka wewnętrzna sprzeczność. Tak, ale dlatego właśnie...
0: Nie śledzisz trendów? Tam może, wiesz, trzeba poskakać na głowie. Może wykreować jakiś trend.
1: Tak, bardziej czasami się zastanawiam, że może udałoby mi się jakiś introwertyczny trend wykreować, bo mam niestety, jestem ekstremalnie introwertyczną osobą, jeżeli chodzi o social media. I w gruncie rzeczy ten tytuł Nieklikalność i piosenka, która też będzie takim jesiennym singlem o tym tytule, jest właśnie taką refleksją na temat tego, bo ja, no, powiem ci szczerze, ja wiem, że mój zawód w dzisiejszych czasach powinien mieć tę całą oprawę socjalmediową. Ja sobie zdaję z tego sprawę. I jednakowoż mam poczucie, że w jakimś sensie dla mnie jest to jałowe. To znaczy, może to jest, pewnie to jest jakaś... To jest może moje jakieś mylne przeświadczenie, ale mam wrażenie, że jest sporo ludzi podobnych do mnie, którzy nie przepadają za taką właśnie nadprodukcją treści. Wiesz, źle na przykład się z tym czują, tak? Z taką ilością przekazów, tak jak mówisz, tych tańców, tego zabawiania. Te przekazy mają też różną, prawda... Różne są poziomy, różne głębokości tego przekazu, owszem.
0: Albo płytkości,
1: ale to nie, jakby nie mi oceniać, no wiadomo.
0: No to jest zabieganie uwagi przecież.
1: To jest zabieganie uwagi, na pewno to jest po prostu dziedzina rozrywki, tak?
0: No ale wiesz, no dzisiaj żyjemy w takich czasach, że artyści i artystki muszą też być marketingowcami. Marketing.
1: Tak. No to poruszasz
0: i singlować, takie... I singlować cały czas szybko.
1: No właśnie, szybko.
0: Tak, bo zostaniecie skancelowani przez algorytmy.
1: Szczerze mówiąc, cała ta płyta jest trochę taką właśnie próbą odpowiadania na to pytanie. Czy wiesz, czy rzeczywiście trzeba się temu podporządkować? Zobaczymy, bo to jest taki trochę eksperyment.
0: Eksperyment?
1: Ja przynajmniej tak to odbieram. No bo na przykład jak wybraliśmy tytuł Nieklikalność, to zebraliśmy bardzo różny feedback. To znaczy, wiesz, część osób mówiła, no ale to tak brzmi właśnie pejoratywnie, nieklikalność, czyli coś się nie klika, ma jakiś... ma jakiś feller, coś, wiesz...
0: Albo
1: coś
0: nudy, nie tak, za dużo tekstu.
1: Straszna nuda.
0: Za długie piosenki.
1: Więc jak zwykle z przewrotnej, przekornej natury zaczęłam się zastanawiać w ogóle o co tu chodzi, dlaczego... Bo w naszym założeniu nieklikalność... W ramach tego tekstu, który jest w piosence, to jest taki stan umysłu, stan emocjonalny, kiedy nie czujesz, nie musisz czuć presji bycia klikanym czy klikania, nie musisz czuć presji sprawdzania serwisów informacyjnych. Możesz cieszyć się tą swoją analogową chwilą z drugą osobą, ze swoją bliską bliskim ci człowiekiem, czy większą ilością ludzi, ale tam jest akurat mowa o relacji. Jest taki bardzo fajny wers, który Wojtek napisał. Niebieskie światło nie daje nam ciepła. No tak jest. Możemy się oszukiwać, możemy właśnie, wiesz, monetyzować oczywiście, tak, te różne wartości, uczucia, wyzwalać je w wirtualnej rzeczywistości, stymulować tego naszego odbiorcę. No jednakowoż to nie jest to takie prawdziwe doświadczenie po prostu.
0: A może to też jest kwestia oczekiwań. Okej, chcesz się przebić do mainstreamu, ale też pytanie, czy chcesz na przykład teraz to grać na stadionach?
1: Wiesz, w ogóle to sformułowanie, przebić się do mainstreamu. Ja nie umiem tej narracji w ten sposób zbudować.
0: Wiesz, tam do nich.
1: Nie, wejść na szczyt, przebić się. Ja mam zawsze jakby, to jest moja droga życiowa, artystyczna, tak jak już mówiliśmy na początku. To jest też jakby zapis tej mojej relacji z, wiesz, najbliższymi człowiekiem. Więc to w ogóle nie przystaje jakoś do tej narracji o przebijaniu się do mainstreamu, o wiralach, o zbieraniu lajków. Straszne rzeczy mówię, wiem, ale no rozumiesz, o co mi chodzi. Czasem mam wrażenie, że świat jednak stanął na głowie i wierzę cały czas w to, że rzeczy wartościowe trafiają do ludzi. Do ich, jakby wiesz, do ich wrażliwości. Że ja nie muszę się chciałabym, bardzo marzę o tym, żeby nie musieć używać tych słów przebijać się, żebym nie musiała nikogo zarzucać swoimi wiralowymi rolkami, tylko żebyśmy mogli się spotkać właśnie w przestrzeni, nie wiem, teatru, filharmonii, jakiejś fajnej, pięknej sali i sobie wspólnie to przeżyć.
0: Albo przy ognisku.
1: No tylko widzisz, to ognisko ma też takie różne konotacje.
0: To ja...
1: Przy ogniu.
0: Ale ognisko też niezłe. Ja tak bardzo sprytnie... Może koślawo. Proszę państwa, przechodzę do kolejnego singla, który nosi tytuł Zaproście mnie do ognia. Z gościnnym udziałem Wojciecha Waglewskiego. Teraz w Radiu Tok FM oczywiście Maja Kleszcz, też z Wojciechem Krzakiem i z zespołem. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. W audycji Między Słowami Maja Kleszcz, Wojciech Waglewski z utworem Zaproście mnie do ognia z płyty Nieklikalność, która ukaże się jesienią tego roku, a Maja Kleszcz jest gościnią audycji Między Słowami. Swoją drogą, słuchając tych singli, które się do tej pory ukazały, przed nami jeszcze będzie utwór pod tytułem Mam nadzieję z Cortezem. Jest coś w ogóle takiego pierwotnego.

0: tutaj właśnie wirali serduszek laików, tylko jest coś takiego bardzo pierwotnego. Eon, czyli właśnie o ziemi, trochę też o właśnie o przemijaniu. Z drugiej strony zaproście mnie do ognia, czyli też właśnie znowu coś takiego pierwotnego, ta magia ognia, który jest taki hipnotyczny, prawda?
1: Tak.
0: Jakiś wędrowiec tutaj może jest.
1: Tak, to Eon jest w ogóle o takiej 500 milionów lat, mówi tak na to światło i tak tam wpisał. I jest takim porównaniem
0: miłości. Tak, zbiegły się punkty dwa, tak, aby mógł rozdzielić nas.
1: Tak, a mógł rozdzielić nas. Eon, czyli że, tak to rozumiem, że Wojtek w ten sposób celebruje to, że w takim chaosie wszechświata, oczywiście każdy ten chaos rozumie inaczej, na swój sposób, udało się spotkać tym dwóm punktom, tak, czyli tym atomom, jednostkom, osobom, istotą. To jest jakieś na pewno wyjątkowe i rzeczywiście masz rację, że
0: kruchość też tego wszystkiego jest.
1: Kruchość,
0: prawda?
1: Tak. To, że moglibyśmy się nie spotkać, że wszystko zależy od... On to zobaczył w takiej olbrzymiej skali. Jakby w skali wszechświata, tak? To jest taka zupełnie jakaś niesamowita... Tak można się poczuć jak astronauta tam widzący Ziemię, nie?
0: Z perspektywy Ziemi na przykład. To jest coś niesamowitego.
1: To jakiś musi być obłęd. Trudno wrócić do życia później na tej planecie, kiedy się to zobaczyło podobno. Więc myślę, że ten Eon jest trochę o takim rozumieniu miłości. To też jest jakieś bardzo chyba nie dzisiejsze już. Jakieś, wiesz, takie, tak jak mówisz, takie pierwotne rozumienie miłości. Dzisiaj jednak, jak obserwuję ludzi dookoła, zupełnie inaczej definiują to uczucie.
0: A ty jak definiujesz?
1: Ja chyba nie definiuję, bo to jest to słynne takie powiedzenie, że jak próbujesz opisać Tao, to ono znika. To z taoizmu.
0: I trochę, jak postrzegasz?
1: Jak postrzegam? Chyba przede wszystkim czuję i przeżywam, i żyję miłością. I chyba mało, może to być zarzut, mało intelektualizuję. Czyli jak mało, nie buduję jakiegoś konceptu na ten temat.
0: Bardziej w tym jesteś po prostu, tak?
1: Jestem, czuję... Tak, to jest taka sfera, no bo jak zaczniemy to konceptualizować, to właśnie zaczynają się te wszystkie transakcyjne, wiesz, narracje, kto komu, co daje, czy ktoś się spełnia, czy nie spełnia.
0: Czy są oczekiwania, czy nie ma oczekiwań.
1: Tak, czy są spełnione, czy... Mhm. Ja nie, wiesz, nie krytykuję tego, to jest też, wnosi na pewno dużo samoświadomości. Widzę, że współczesny świat dużo więcej wie na temat... nie wiem, jakiegoś ekwilibrum w związku, jakiejś równowadze w życiu. Ale ja akurat jestem taką osobą, która głównie jakby doświadcza. Nie? Mhm. Tu w tej dziedzinie nie...
0: Ja też tak nawiązując do tej kruchości, myślę tego wszystkiego, powinniśmy po prostu przetoczyć tekst tego utworu, bo tam jest tak, że jest 500 milionów lat, mówi tak na to świat. Tam, eon. Zbiegły się punkty dwa, aby mógł rozdzielić nas. Eon. Trzymaj mnie mocno, wiem, że czas cienkie nici rwie. Boję się stracić to, co przyniósł dobry los.
1: Tak, tak. Tak, może to właśnie widzisz, może to się łączy z tym moim niekonceptualizowaniem, to znaczy... trochę takie zawierzenie losowi, co w fortunie. No jakby możemy różne każdy ma inny światopogląd i każdy inaczej definiuje sobie te eschatologiczne, takie ostateczne idee. Ale myślę, że tak, że tu

0: udało się Wojtkowi też uchwycić taki stan, w którym, widzisz, tam w zwrotkach jest bardzo dużo w gruncie rzeczy jakiegoś też żalu takiego. Tej nocy znowu spadnie deszcz, wyleje potok moich słów, chyba tam zimnych słów, już teraz musiałabym to śpiewać, żeby przypomnieć sobie. Tam jest, i znów modlimy się o dreszcz w fabule śnionych kiepskich snów. Czyli to nie jest jakaś cukierkowa wizja miłości, że kochamy się na zabój po wsze czasy i nie widzimy żadnych cieni tak, w tej relacji, tylko wręcz przeciwnie. Jakby doświadczamy w tym połączeniu jakby całego spektrum emocji obu tych biegunów, a mimo wszystko trwamy. To też, to jest taka, myślę, nie dzisiejsza wizja.
1: Mamy, patrzę na czas nagrania, mamy jeszcze chwilę, bo jest jeszcze Mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, tak.
1: Z Cortezem. To jest w ogóle płyta z gośćmi? W ogóle wielu gości będzie?
0: Nie, to już jest...
1: Komplet.
0: Tak, to jest taki dwóch wspaniałych gości i tutaj się zamyka ta lista.
1: To z kolei jest utwór... On też o miłości jest, ale tak. On jest o takim lęku przed życiem po stracie najbliższej osoby.
0: No właśnie, można go, wiesz, rozumieć, myślę, na różne sposoby. On ma tam ten metaforyczny zwrot, mam nadzieję, że usnę przed tobą.
1: No właśnie.
0: Tak.
1: Czyli nie chciałbym, bądź nie chciałabym przeżywać tego, tak. Gdybym ciebie stracił, tak bądź straciła.
0: Nie wiem, jak bez ciebie można żyć. Tak, to znowu jest taki zapis, ale tam też jest fantastyczny ten pierwszy wers, który Wojtek wspaniale sformułował, wydaje mi się.
1: Powiedziano tyle różnych słów o miłości, które padną tu za chwilę, może wzbudzą pusty śmiech.
0: Tak, to jest taki w ogóle taka, jak monolog jakiś, no. Wiesz, teatralny, poważny. Czyli takie ostrzeżenie, że będę odsłaniać te swoje czułe, teraz te swoje uczucia, tak, odsłonię je. Wpadną znowu w ten konwencjonalny koncept piosenki o miłości.
1: Tak.
0: Czyli zostaną nie odebrane w taki sposób, jak bym sobie tego życzyła czy życzył. Bo ja nie mówię rzeczy konwencjonalnych, mimo że powiem to znowu, wiesz... wydaje mi się, że starał się uchwycić taką istotę, najsurowszą istotę miłości i takiego trochę zawstydzenia, jak o tym opowiedzieć, skoro to jest tak może nie przytłaczające, ale takie wszechogarniające uczucie.
1: Proszę państwa, masz jeszcze chwilę?
0: Oczywiście, mam chwilę.
1: Proszę państwa, uciekniemy do internetu jeszcze na moment, dobra? Bo nasz czas antenowy się skończył, a chciałbym, aby jeszcze wysłuchali państwo właśnie ten utwór, mam nadzieję, z gościnnym udziałem Corteza. Przypominamy, płyta Nieklikalność ukaże się jesienią tego roku. Swoją drogą, w dniu emisji naszej rozmowy, 17 lipca, to akurat w Czarnolesie właśnie rusza w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Festiwal Sztuki Carpe Diem. Tam będziesz.
0: Tak jest. Otwieram ten festiwal.
1: A gdzie jeszcze będzie można zobaczyć Maję Kleszcz? Odsyłamy na stronę internetową.
0: Tak, bardzo proszę to śledzić, bo szykujemy jesienną trasę taką premierową, więc mam nadzieję, że się spotkamy w pięknych okolicznościach.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Maja Kleszcz była gościnią antenowej części audycji Między Słowami. Ale my się z państwem nie... Znaczy, żegnamy się na antenie, ale nie żegnamy się z państwem w ogóle, bo jeszcze uciekamy do internetu, bo w sumie będzie też trochę o podróżach, tak mi się wydaje. Zapraszam serdecznie. Maja Kleszcz, więc w tej części antenowej oczywiście gorąco ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Przypominamy na koniec audycji Między Słowami Mam Nadzieję z Cortezem, a my już później odsyłamy do internetu. Tok.fm.pl, aplikacja mobilna Tok.fm, Spotify, Apple Podcast, inne duże platformy podcastowe, a o północy informacje Tok.fm, po nich powtórka poranka. Dobrego weekendu, Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Choć sekundę wcześniej serce moje niech przestanie bić.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
2: Tok 1.
3: Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów. Podkreślam jednoznacznie, nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością. Wszyscy pacjenci są równie ważni, a ich zdrowie nie może podlegać jakiemukolwiek wartościowaniu. Dlatego proces rozszerzenia centralnej rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat.
4: Nie ma zgody na jakąkolwiek dyskryminację, nie ma zgody, żeby pacjenci byli traktowani w sposób nierówny, nie ma zgody na zeszyty, nie ma zgody na saloniki. Stąd też propozycja zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tutaj wspólnie wypracowana z Ministerstwem Zdrowia.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Jest taki czas w życiu rodzica, kiedy radość miesza się z lękiem, a ekscytacja z ekstremalnym zmęczeniem.
7: To okres zaraz po narodzinach dziecka. Jak karmić, kiedy usypiać, jakie witaminy podawać. Porad, co i jak robić, jest w sieci bez liku. Ale my zapytamy o to pediatrę.
6: Czas rodziców w sobotę o 13:00. Zapraszamy.
7: Ula Malko,
6: Krzysztof Chorwat.
5: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Mimo zawieszenia broni są kolejne ofiary izraelskich ataków na Strefę Gazy. Możliwość rozszerzenia systemu kaucyjnego o tak zwane małpki zapowiada Ministerstwo Środowiska. Na obniżki cen paliw na razie nie ma co liczyć. W informacjach najnowsze prognozy analityków. Minęła północ, jest sobota, 18 lipca. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 8 osób zginęło, a 22 zostały ranne w piątkowym izraelskim ostrzale obozu dla uchodźców, poinformowała dyrekcja szpitala Al-Afda w Strefie Gazy. Wszystkie ofiary to uczestnicy pogrzebu mężczyzny, który zginął wcześniej tego samego dnia, również w ataku izraelskiej armii. Informację przekazaną przez placówkę medyczną potwierdziła palestyńska obrona cywilna. Wojska izraelskie twierdzą, że celem ataku była komórka terrorystyczna islamskiego dżihadu w środkowej części Strefy Gazy. Do izraelskich uderzeń dochodzi mimo obowiązującego od października porozumienia o zawieszeniu broni, które ma doprowadzić do zakończenia trwającej od 2 lat wojny. Administracja Donalda Trumpa powiadomiła Izrael o wysłaniu dziesiątków powietrznych tankowców w ramach przygotowań do eskalacji ataków na Iran, podał portal Axios. Według źródeł portalu wojsko przedstawiło prezydentowi kilka opcji poszerzenia ofensywy. Wśród możliwych planów są bombardowanie obiektów infrastruktury, w tym elektrowni, a także obiektów programu nuklearnego. W związku z wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej z Rady Parlamentarzystów przy prezydencie odchodzą posłanki PSL Urszula Pasławska i Urszula Nowogórska, poinformował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który w TVN24 podkreślił, że to były 2 miesiące harówy parlamentarzystek, które wykazały się maksimum dobrej woli zarówno w Sejmie, w Senacie, a także w relacjach z prezydentem. Zgorzelski podkreślił, że posłanki pracujące nad ustawą, a zwłaszcza Pasławska, pytała o poprawki, o zdanie i o konkluzję. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi, ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałoby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała, a więcej na ten temat reporter TOK FM Benedykt O'Connor.
9: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
10: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
9: Choć Maja Chyban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
11: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają. a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
9: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
8: Już nie tylko plastikowe butelki czy puszki miałyby wchodzić w system kaucyjny. Nad rozszerzeniem systemu o tak zwane małpki jesienią ma zacząć pracę Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wśród aktywistów pojawia się jednak pytanie, czy właściwszym rozwiązaniem nie byłoby po prostu zakazanie sprzedaży alkoholu w tak małych butelkach. Wiceministra Klimatu i Środowiska Anita Sowińska zapowiada.
2: W przestrzeni medialnej sporo się mówi o przyszłościowym rozszerzeniu systemu kaucyjnego o szkło jednorazowe, czy tak potocznie mówiąc o małpki. Oczywiście takie plany mamy i przygotowujemy się koncepcyjnie, natomiast prace nad tą ustawą rozpoczną się dopiero jesienią.
8: Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
12: To jest oczywisty krok, który powinno się podjąć, a docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
8: Jak wynika ze statystyk, dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego milion sprzedawany jest rankiem, jeszcze przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy. Kierowcy na stacjach głębiej muszą sięgać do kieszeni, bo ceny paliw nadal idą w górę. To efekt niekończącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
13: Rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
14: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach, które już, myślę, wszyscy kierowcy odczuli, ponieważ większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
13: Analityk nie spodziewa się, że rząd wróci do programu obniżek na stacjach, ale jak dodaje...
14: Jeśli ceny przebiją ten poziom 8 zł i będą znowu zbliżały się do poziomu 9 zł, tak jak na koniec marca olej napędowy, który kosztował 8,75 zł i nie było widać końca podwyżek, rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu, to być może to będzie ten moment, kiedy jednak dosyć poważnie rząd zastanowi się nad jakimś nowym rozwiązaniem.
13: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. To drożej niż rok temu o złoty 17 za benzynę i złoty 22 za olej. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: Reprezentacja Polski pokonała Bułgarię 3-2 w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy do lat 18, które odbywają się we Włoszech. W dzisiejszym finale Polska zmierzy się z Francją. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 1:00. Najcieplej będzie dziś na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 29 stopni. Około 26 będzie w centrum, a najmniej 22-23 miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem dużym i możliwymi większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie, prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia opady powinny zanikać.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co się wydarzy, co mi się udało znaleźć ciekawego w gazetach. Jest trochę rzeczy, ale ponieważ obudził się już Henryk Sawka, cześć Heniu, to krótko opowiem, co mu przyszło do głowy tej nocy. Na rysunku postać męska w bardzo ciemnych barwach, przypominająca kapłana katolickiego i postać kobieca w jasnych barwach na kolankach, przypominająca wierną kościoła katolickiego w trakcie spowiedzi, między innymi ścianka z taką kratką charakterystyczną, przypominająca konfesjonał. Osoba kobieca mówi: zgrzeszyłam. Osoba księża mówi: po Bożemu czy in vitro? To trochę nam mówi o tym, gdzie zaszliśmy w naszych kulturowych debatach czy wojnach kulturowych w Polsce i jak, mam wrażenie, te debaty czy też te wojny kulturowe połykają już swój własny ogon. Z rzeczy bardzo poważnych, to jest bardzo poważna sprawa, te wojny kulturowe, ale są też bieżące polityczne sprawy. Sporo o problemie stosunku Polaków do Ukraińców przybywających w Polsce. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, Ukraińcy ofiarami przemocy. Najnowsze dane policji pokazują drastyczną zmianę nastrojów społecznych. W pierwszym półroczu obywatele Ukrainy złożyli w Polsce aż 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści. Wiemy oczywiście, że jest to niewielki procent takich sytuacji, że ta tak zwana ciemna liczba jest nieporównanie wyższa. Ciekawy i ważny tekst na ten poważny, bardzo poważny temat. Może powinniśmy trochę więcej zacząć o nas rozmawiać, bo to chyba my mamy jakiś problem wymagający zbiorowej terapii, a ona cały czas nie idzie, bo nie jesteśmy w stanie, mam wrażenie, wyjść z tej kultury, wielkiej kultury historycznego kłamstwa, w którym wszystko, co nam zrobiono, jest wyolbrzymiane, a w każdym razie bardzo eksponowane, przynajmniej, a to, co my zrobiliśmy innym, jest spychane gdzieś w jakieś mroki niepamięci. Mało kto na przykład zwrócił uwagę, że poza poszukiwaniem ofiar polskich ofiar rzezi wołyńskiej, trwają jednocześnie w Polsce, tak, w Sachryniu i okolicach poszukiwania ukraińskich ofiar zbrodni sachryńskiej popełnionej na, tak, 1200 cywilach, głównie kobietach i dzieciach, przez żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w 1944 roku. Mało o tym mówimy, a może byśmy, gdybyśmy więcej mówili o tym, jakie błędy popełnialiśmy w przeszłości wobec innych, to byśmy mieli słabsze poczucie, jakie zbrodnie, jakie grzechy, jakie krzywdy, jakiego ktokolwiek, kto chce języka w tej sprawie, to może byśmy mieli bardziej zrównoważony też stosunek do naszych sąsiadów i w ogóle do osób przebywających w Polsce, bo nie wydawałoby nam się, że to tylko oni są winni, a my nie. Słusznie domagamy się, oczekujemy przeprosin za zbrodnię wołyńską, ale czy jesteśmy równie gotowi przepraszać za zbrodnię sachryńską popełnioną przez partyzantów z orzełkiem na czapkach? To już jest zupełnie inna sprawa. Temat, który rozgrzewa także zapewne państwa w ostatnich tygodniach, to jest problem służby zdrowia. Tak, nic dziwnego. To, co się dzieje od kiedy wybuchła afera w szpitalu południowym, to rzeczywiście przechodzi ludzkie wyobrażenie. Różne pomysły zgłaszają politycy i urzędnicy z Ministerstwa Zdrowia zwłaszcza. Teraz na przykład taki pomysł, zwracam uwagę, że warto go obserwować, pomysł wspieranej konsolidacji w służbie zdrowia. 20 milionów złotych można dostać za skonsolidowanie oddziałów wewnątrz szpitala. 20 milionów, 70 milionów za konsolidację międzyszpitalną. 20 milionów, wystarczy podzielić oddział na pół, potem go połączyć i 20 baniek może wpaść. Co najmniej dwie bańki za taką procedurę. Warto na to zwracać uwagę, jak Ministerstwo Zdrowia wyobraża sobie naprawę polskiej służby zdrowia, bo to naprawdę nie jest bez znaczenia. I jak nie będziemy monitorowali tego, co się dzieje, to za chwilę będziemy obserwowali kolejne wybuchy, kolejnych afer, które będą strząsały nie tylko polską służbą zdrowia, ale także polską polityką. A szkoda tej polityki, bo można parę spraw politycznie rozwiązać w kraju i pomóc ludziom żyć, albo ich nie rozwiązywać, mnożyć problemy i przeszkadzać ludziom żyć, z czym mamy ostatnio, mam wrażenie, do czynienia właśnie chociażby w sprawie służby zdrowia. Polska, Orlen pyta, chorzy z nienawiści, czy przyjdzie opamiętanie. Ja myślę, że to dotyczy nie tylko relacji między Polakami i Ukraińcami, to także dotyczy relacji pomiędzy samymi Polakami. I naprawdę warto popatrzeć uważnie, co się z naszymi emocjami właściwie w polityce dzieje. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, PiS trzeszczy w szwach. No tak, trzeszczy w szwach, to jest oczywiste. Na pewno będziemy z komentatorami sporo o tym rozmawiali, ale muszę powiedzieć, że po prostu wzruszył mnie tekst oświadczenia, które do podpisu dostali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oświadczam, że nie jestem członkiem organizacji, o których mowa w paragrafie drugim, ustęp pierwszy stanowiska i nie prowadzę żadnej działalności o charakterze politycznym w ramach tych organizacji. To każdy członek PiS ma podpisać. A gdyby to była nieprawda lub gdyby było inaczej, no to oczywiście rozdział 10, artykuł 40, kary, jakie mogą spotkać. Upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat i wykluczenie z PiS. No i teraz możemy otworzyć totalizator. Nie, to tylko tak w nawiasie, czy też w cudzysłowie. Czy prezes będzie wykluczał, czyli punkt 4 artykułu 40, czy będzie upominał artykuł 1, a może będzie nakładał nagany. Zobaczymy, sądy partyjne i tak dalej, co z tego wygląda. Wcale nie jestem pewien, że rację ma Super Express, pisząc PiS na krawędzi rozłamu. Czy to jest rozłam, czy to jest tylko separacja, jak w przypadku Ziobry, iść osobno, uderzać razem, jak mówił generał Jaruzelski. Myślę, że raczej to drugie, bo gdyby Morawiecki odszedł z PiSu, to oczywiście, jeżeli by dostał się do Sejmu i tak dalej, trudno sobie wyobrazić, że mógłbyś w koalicji na przykład z Donaldem Tuskiem albo z Włodzimierzem Czarzastym. Dużo łatwiej mu będzie być w koalicji z Jarosławem Kaczyńskim. Gazeta Polska codziennie na okładce właściwie odkrywa karty, rozszyfrowuje tę sytuację. PiS wyklucza sojusz z Braunem. To profesor Czarnek jest odpowiedzią prawicy. No tak, cała para w Czarnka, a Morawiecki doskoczy z boku. Mamy już połączenie z panem mecenasem Filipem Rakoczym, radcą prawnym, współautorem projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych. Dzień dobry, panie mecenasie.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Kilkadziesiąt organizacji społecznych, w tym między innymi Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Zespół Koordynacyjny SOS dla Edukacji, Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Stocznia, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Komitet Obrony Demokracji, Klub Inteligencji Katolickiej, Obywatele RP, Akcja Demokracja i kilkadziesiąt osób prywatnych z imienia i nazwiska, między innymi Agnieszka Holland czy Hanna Machińska podpisało petycję, apel o poparcie projektu ustawy, który pan przygotował. Powiem jeszcze tylko, że uzasadnienie pańskiego autorstwa zaczyna się od takiej frazy, która wymaga opowiedzenia. Proponowana ustawa ma na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących ochrony czasowej, ochrony międzynarodowej oraz biegu terminów na rozpatrzenie spraw w sprawach związanych z legalizacją pobytu do wymogów wynikających z obowiązujących i wchodzących w życie regulacji unijnych, umów międzynarodowych oraz prawa krajowego. No to spróbujmy to rozszyfrować, o co właściwie w tym apelu i w tej ustawie chodzi.
16: W zasadzie to chodziło o przygotowanie projektu ustawy, który będzie przywracał bardzo wiele rozwiązań, które już wcześniej obowiązywało. Motywacją do tego było to, że w życie wchodził pakt migracyjny. To był 12 czerwca i 1 lipca tego roku, kiedy zaczynały obowiązywać dyrektywy i rozporządzenia unijne, które już są znane rządowi od ponad 2 lat. Natomiast w tym momencie zaczynały już one Polskę formalnie obowiązywać. I co do uprawnień obywateli Ukrainy, tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło, ponieważ ta dyrektywa o ochronie czasowej obowiązywała już od ponad, od kilku lat, tak w zasadzie od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny i przyjęcia przez Radę decyzji wykonawczej w tym zakresie. I my tylko apelujemy o dostosowanie z powrotem polskiego ustawodawstwa do tej dyrektywy, czyli o zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, o zapewnienie dostępu ponownie do zakwaterowania, czy o umożliwienie rejestracji jako uchodźcy z Ukrainy osobom, które nie posiadają w momencie wyjazdu z kraju ważnego ukraińskiego paszportu, czyli na przykład osoby, które uciekają z terytoriów okupowanych. W pozostałym zakresie powołaliśmy się na te przepisy, które już weszły w życie, czyli na przykład przepisy, które przewidują unijną, skoordynowaną odpowiedź na instrumentalizację prawa, na którą polski rząd tak bardzo lubi się powoływać i które nie przewidują możliwości zawieszenia prawa do azylu.
15: Rozumiem. Ale to, co nas najbardziej w ostatnim czasie poruszało, to mnie przynajmniej, to były dwie sprawy. Jedno to pozbawienie Ukraińców, którzy korzystają z gościnności w Polsce, obywateli Ukrainy korzystających z gościnności w Polsce, pozbawienia prawa do korzystania z miejsc zbiorowego zakwaterowania, ze służby, z opieki medycznej i kilku innych uprawnień, które do tej pory się uważaliśmy, że się w oczywisty sposób należą. I jak ten problem można rozwiązać, pana zdaniem?
16: Wydaje mi się, że po prostu powracając do przepisów, które obowiązywały wcześniej. Polska nie ma tutaj zbyt wiele swobody w zakresie kształtowania tych przepisów. Te obecne regulacje, które przewidują wyjątki od wyjątków, mówią, że emeryt może zostać w ośrodku zakwaterowania, tylko jak nie ma dorosłych członków rodziny i nie pobiera żadnej polskiej emerytury. One powodują wykluczenie bardzo wielu osób. Bo ja też jeżdżę osobiście do takich ośrodków zakwaterowania zbiorowego i ta ustawa powstała też jako część frustracji związana z tym, że nie chcę tylko doradzać tym osobom. I mamy osoby, które uzyskiwały 15 zł polskiej emerytury i w związku z tym musiały stracić całe zakwaterowanie. Czy mamy osoby, które miały 18-letniego wnuka, który rozpoczynał studia i też musiały opuścić to zakwaterowanie bez względu na to, czy ten wnuk był w stanie utrzymać te osoby, czy nie.
15: Czy pana zdaniem to się da tak opowiedzieć tę historię, żeby po pierwsze jakaś większość w Sejmie to uchwaliła, ale po drugie, żeby pan prezydent to podpisał?
16: Walczymy o to się okaże. Skoro złożyliśmy taki projekt, to głęboko wierzymy w to, że to jest możliwe, bo te rozwiązania już obowiązywały.
15: A udało się wam, że teraz dotrzeć. Ja za chwilkę będę miał przyjemność rozmawiać z panią ministrą Kotulą, pełnomocniczką rządu do spraw równości. To też jest oczywiście kwestia równości obywateli różnych narodowości i tak dalej. I nie obywateli różnych narodowości. Czy udało wam się dotrzeć do jakichś środowisk politycznych, które by poparły ten projekt?
16: Tak, ja nie mogę też oficjalnie mówić jeszcze, do których środowisk dotarliśmy, ponieważ tak naprawdę wyszliśmy z tym apelem niedawno i nie chciałbym zapeszyć, że tak powiem jeszcze. Natomiast spotkaliśmy się z kilkoma posłami, z kilkoma senatorami, zaprezentowaliśmy ten projekt. Problem jest taki, że słyszymy dużo słów poparcia, a mało konkretów. Więc w związku z tym apelem mówimy sprawdzam.
15: No tak,
16: mówimy, że tak? Projekt ma bardzo szerokie poparcie, nie jest kontrowersyjny wśród organizacji pozarządowych i osób fizycznych, bo to jest projekt naprawdę minimum. I mówimy, żeby w tym momencie osoby, które deklarowały poparcie, wyraziły je też publicznie.
15: Ja od lat obserwuję drugą rzecz, która mnie bulwersuje już wcześniej, zanim to wyrzucanie, pozbawianie praw najsłabszych migrantów czy uchodźców miało miejsce. To jest ta upokarzająca, niekończąca się mitręga biurokratyczna, którą przechodzą obcokrajowcy, nie tylko Ukraińcy, ale także coraz częściej ubiegający się o przedłużenie wizy, o podtrzymanie statusu w Polsce i tak dalej, i tak dalej. To czasem trwa lata, uniemożliwiając ludziom normalne funkcjonowanie właściwie. Czy to pana zdaniem da się załatwić też tą ustawą?
16: Ustawa to jest początek tej drogi. Myśmy zaproponowali odejście od takiego pretekstu, który wykorzystał rząd na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, czyli tego, że przybycie uchodźców z Ukrainy miałoby sparaliżować urzędy wojewódzkie w zakresie wydawania tych zezwoleń. W związku z tym, ponieważ już minęło kilka lat od rozpoczęcia tej wojny, rząd miał czas się przygotować, postulujemy uchylenie tych przepisów, które zawiesiły bezterminowo terminy rozpoznania sprawy. Czyli wyobraźcie sobie państwo, że czekacie na załatwienie jakiejś swojej prostej sprawy administracyjnej, na przykład wydanie paszportu, i nie ma podanego żadnego terminu końcowego. Państwo od 3 lat próbujecie się dobić do urzędu, ale nie macie żadnych środków prawnych po to, żeby zaskarżyć tą bezczynność albo przewlekłość. W takiej sytuacji w tym momencie są obywatele Ukrainy, obywatele Kolumbii i obywatele wielu innych krajów.
15: Jak duża to jest grupa pokrzywdzonych przez... Mi się wydaje, że to jest sabotowanie, że to jest rząd to robi świadomie, czy pana zdaniem nieświadomie. Więc pierwsze pytanie, jak duża grupa, i druga, świadomie czy nieświadomie?
16: Grupa cudzoziemców w Polsce to jest około 2,5 miliona z tego, co się ostatnim interesowałem tym. I
15: a osób dotkniętych tą opieszałością urzędów?
16: I większość z tych osób w tym momencie ubiega się właśnie o wydanie w jakiejś formie zezwolenia na pobyt czasowy. Nawet obywatele Ukrainy, którzy przybyli tu w ramach ochrony czasowej, teraz mają możliwość wyrobienia tak zwanej karty cukr i ich ten problem również będzie dotyczył. Więc mówimy tutaj o kilku milionach osób tak naprawdę.
15: Pana zdaniem to przeciąganie tych terminów, to, nie wiem jak to powiedzieć, uporczywe przedłużanie tych procedur, to jest świadoma polityka, czy to jest po prostu brak sprawczości i nieudolność władzy? Kolejnej już władzy, bo za poprzedniej było tak samo.
16: Ja bardzo nie chciałbym mówić o nieudolności polityce na poziomie rządowym i krajowym, bo nie wierzę w przypadki tam. Myślę, że świadomą decyzją zawsze jest niewydatkowanie środków w budżecie na obsługę administracyjną, w tym wypadku na dofinansowanie urzędów wojewódzkich czy urzędu spraw cudzoziemców po to, żeby zapewnić tym osobom kadrę, która może działać. Czy też umyślnym działaniem jest pozbawienie osób środków zaskarżenia na wypadek bezczynności albo przewlekłości, więc nie uważam, żeby to był przypadek. To jest zamierzone działanie władzy, która szuka pretekstu tak naprawdę po to, żeby pokazać też, że ogranicza napływ cudzoziemców, ponieważ politycznie w tym momencie stało się to modne.
15: No tak, a gospodarczo groźne. Ostatnia rzecz. Parę dni temu dziennik Gazeta Prawna opublikował tekst na temat Ukraińców wracających do Polski z kilkudniowych pobytów w Ukrainie, którzy, ponieważ na granicy nie działa M-Obywatel, to nie mogą się nim wylegitymować i są rejestrowani wracając jako osoby wracające z pobytu turystycznego, czy z wyjazdu turystycznego, bez tego dopiska UKR, i potem już nie mogą go odzyskać. A to się wiąże z licznymi uprawnieniami. Czy pana zdaniem to jest przypadek, czy to też jest próba pozbycia się części migrantów czy uchodźców?
16: To wszystko wpisuje nam się w szerszą strategię, która w tym momencie jest realizowana. To znaczy w to, że zwróćcie państwo uwagę, faktycznie ochrona czasowa będzie przedłużana na kolejny rok, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi z Komisji Europejskiej, ale już bez mężczyzn w wieku poborowym. I te nowe zasady mają dotyczyć osób, które dotychczas nie miały tej ochrony czasowej. Więc być może chodzi o to, żeby jak najbardziej zawęzić grono tych osób, ewentualnie żeby próbować w sposób nieformalny, bezprawny wyciągać konsekwencje od osób, które śmią opuścić Polskę do Ukrainy. Bo to zdaniem organów rządowych bardzo często oznacza, że one się czują w tej Ukrainie bezpiecznie, a ignoruje to takie kwestie jak to, że tam ktoś ma rodzinę, że ktoś musi wrócić, nie wiem, sprzedać mieszkanie, bo nie ma środków do życia w Polsce, albo że ktoś musi po prostu wrócić, załatwić jakieś sprawy urzędowe, na przykład wyrobić nowy paszport. Mimo tego tym osobom się wyrzuca to, że tak naprawdę to są wyjazdy turystyczne.
15: Dopisuję się do państwa apelu o przyjęcie tej ustawy. Bardzo dziękuję. Filip Rakoczy, radca prawny i współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych, był z nami. Dziękuję panie mecenasie. Jest już z nami Katarzyna Kotula. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
15: Pełnomocniczka rządu do spraw równości i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Podpiszę czy nie podpiszę?
17: To 7.44, pierwszy raz zadane pytanie i takie, które zostanie ze mną do końca dnia, czyli do momentu decyzji faktycznie. Mam nadzieję, że podpiszę. Bardzo, może naiwnie trochę, panie redaktorze, liczę na to, że pan prezydent nie będzie myślał...
15: Mam nadzieję, ale w nią nie wierzę.
17: Trochę wierzę, dlatego że rzeczywiście pan prezydent wykorzystał maksymalny czas. Jestem i byłam cały czas w kontakcie z ministrami w kancelarii pana prezydenta, próbując ich przekonać do tego, że ten projekt nie jest dla nikogo zagrożeniem, że nie zagraża żadnemu polskiemu małżeństwu. Nie bardziej niż konserwatywni politycy zdradzający swoje żony. I myślę sobie, że dzisiaj warto, żeby pan prezydent wspiął się trochę ponad własne korzyści i w kategorii strat i korzyści, czyli czy zyska, czy straci, jeśli podpisze, i pomyślał o Polkach i Polakach, bo on w kampanii prezydenckiej obiecywał, że podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, bardzo bezpieczna, bardzo niekontrowersyjna, bardzo koncyliacyjna, bardzo daleka od ustawy moich marzeń, bardzo. Najdalej chyba jak się da. Ja też staram się o niej nie myśleć właśnie w kategoriach tego, czy ja zyskam, czy stracę, tylko myślę o tym, że jest 2 miliony Polek i Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych. To są pary hetero i to są pary jednopłciowe. I czas przestać chować tych ludzi do szafy. Dzisiaj ci ludzie czekają na decyzję pana prezydenta. Jeśli ona będzie pozytywna i pan prezydent podpisze tą ustawę, to od przyszłego roku, od stycznia, będzie można decydować się na zawarcie umowy cywilnoprawnej. Dzięki niej będzie można się wspólnie rozliczać, będzie możliwe zwolnienie od podatku spadków i darowizn, dostęp do informacji, tak, który dzisiaj nie do końca jest uregulowany, bo praktyka jest inna. Są rzeczy, których nie da się dzisiaj załatwić, na przykład wspólne rozliczanie, na przykład zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Dlaczego ja mówię ciągle o tym zwolnieniu? Dlaczego to takie ważne? To finansowe zabezpieczenie, no bo rozumiem, że to może być jakiś argument, którego pan prezydent użyje, ponieważ nie znajdzie w sobie odwagi na przykład, żeby podpisać ustawę. Dlatego, że jeżeli pani Ania i pani Marta żyją razem 20 lat i jedna z nich weźmie kredyt, a może, to jeśli cokolwiek się wydarzy, trudniejsza sytuacja, w efekcie, nie wiem, choroba, śmierć, to ta osoba, która zostaje, płaci 20% podatku od tego mieszkania, a przecież razem żyły, tworzyły, rodziły. No tak, no i poza tym to jest nieuczciwe, tak? Więc tak naprawdę przez 23 lata nikomu się nie udało, bo mówię od pierwszej ustawy, która była w Senacie, profesor Szyszkowskiej. Nam się udało przeprowadzić przez, dzięki temu, że zrobiliśmy krok do tyłu, przez Radę Ministrów, Sejm, Senat, czekamy na decyzję prezydenta. No oczywiście, no mam nadzieję, że pan prezydent pomyśli o Polkach i Polakach. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, panie prezydencie. Nie ja, nie pan prezydent, nie moja rodzina. Nie,
15: no
17: rodzina
15: dobra,
17: pana
15: co pani
17: prezydenta,
15: zrobi, jak prezydent
17: rodziny.
15: Podpisze?
17: Nie, no jeżeli prezydent podpisze...
15: Szampan, czy nie wiem, herbatka?
17: Nie pij alkoholu. Ale no bezalkoholowy, no, szampan w takim razie, albo coś bezalkoholowego. Natomiast no zdecydowanie będziemy raczej przygotowywać się...
15: A jak nie podpisze?
17: Do tego, żeby wprowadzić drobne zmiany. No to wtedy będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Trochę jest tak, że jeżeli pan prezydent podpisze, to te osoby, które czekają, sformalizują swoje związki. Być może także ja. Ale mówię o parach hetero, które dzisiaj mają wybór, ale par jednopłciowego nie mają.
15: Czyli będzie wesele w rządzie.
17: No, może tak być, może
15: czekamy
17: tak być.
15: Na zaproszenie.
17: 30 lat w listopadzie mija,
15: kiedy,
17: może
15: kiedy,
17: to jest
15: kiedy
17: dobry
15: będzie?
17: Moment. Jeżeli prezydent podpisze, no to myślę, że wiele takich osób
15: wiecie,
17: jak ja
15: lata?
17: Skorzystałoby z... Nie, to od 1 stycznia, panie redaktorze, wtedy ustawa wchodzi w życie. Czekalibyśmy do nowego
15: poczekać
17: roku.
15: Poczekać na maj, tak, i tak dalej.
17: Ale jest takich wiele par jednopłciowych, które czekają na tą decyzję. I jeżeli prezydent podpisze, to z niej korzystają z tej umowy cywilnoprawnej. Jeśli nie, to wyjadą za granicę i zdecydują się pewnie na transkrypcję. Wrócą do Polski, dostaną polski dokument, będą mogli korzystać z tego, co daje dzisiaj ZUS,
15: albo
17: co daje NFZ. Albo nie wrócą, ale wiele tych par chce wrócić. Oni chcą tu mieszkać i jeżeli pan prezydent nie podpisze, to ja będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
15: No tak, no to jest historia, która się toczy.
17: Tak.
15: I oczywiście
17: ta zmiana już tu jest.
15: Troszkę można hamować, prawda?
17: Tak,
15: albo
17: dokładnie.
15: Ona
17: się opóźni, dokładnie. Nic więcej poza tym, tak.
15: No dobrze. Sylwia Gregorczyk, Abram czy Adam Borowski?
17: Sylwia Gregorczyk-Abram. Słuchałam, nie byłam na komisji, była dyrektor Departamentu do Spraw Równego Traktowania Magdalena Dropak przez te wiele godzin i na tej komisji, na której była strona społeczna. No przede wszystkim, bo prawa człowieka, bo prawa mniejszości, bo prawa osób z niepełnosprawnościami.
15: Chodzi o nowego rzecznika praw obywatelskich lub rzeczniczka.
17: Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że Sylwia Gregorczyk-Abram, bo mamy dwoje kandydatów na stole takich, zostanie rzeczniczką praw obywatelskich. Myślę, że będzie prawdziwym rzecznikiem praw człowieka.
15: Ale wie pan, dla rządu to będzie ciężki orzech. Że to nie jest osoba, która odpuści.
17: No ale
15: tylko
17: potrzebujemy,
15: dlatego...
17: ale to ten rząd potrzebuje jakiegoś sumienia. Takiego, no, które będzie raczej na zewnątrz, będzie organem niezależnym, organem konstytucyjnym i będzie wskazywało nam na sprawy, w których być może gdzieś rząd obiecywał, że pójdzie z jakimiś wartościami. Potem
15: no,
17: o nich zapomniał.
15: Z prawami człowieka, tak, dla uchodźców z Ukrainy i potem im zabrał podstawowe prawa człowieka, łącznie z prawem do mieszkania, jedzenia i tak dalej.
17: Tak, tu akurat weto pana prezydenta też miało swoje znaczenie i rzeczywiście ustawa przygotowywana przez MSWiA chyba w pośpiechu i chyba rzeczywiście kilka spraw
15: już pani żałuje, że pani za nią głosowała?
17: Myślę, że kilka spraw przeoczyliśmy i warto...
15: Żałuje pani?
17: Warto uderzyć się w piersi, panie redaktorze, i powiedzieć, pewne sprawy są do naprawienia. Martwi mnie
15: ale
17: to...
15: Ale w czyje piersi? Bo ja mogę
17: niech
15: się
17: każdy uderzy się
15: piersi.
17: We własne. Niech każdy uderzy się we własne piersi i jeżeli mamy sumienie, jeżeli nie ulegniemy tej okropnej panice antyukraińskiej, bo to są nastroje. Grzegorz Braun, jego środowisko, ale środowisko prawicy, szersze już tak naprawdę, Konfederacji, trzyma dzisiaj w jednym ręku zapałki i zapalniczkę, a w drugim gaśnicę. Oni próbują podpalić Polskę tymi nastrojami. Nie można się dać nieść tym nastrojom tak naprawdę, bo w Ukrainie wciąż trwa wojna, Ukraina wciąż walczy i im dłużej walczy, tym lepiej dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa. To jest w polskim interesie, żeby Ukraina się broniła. Tam giną cywile, tam giną ludzie, giną matki, giną dzieci. I tak naprawdę w naszym interesie jest... Oczywiście rozumiem, że Polacy mają prawo czuć się zmęczeni. To też trzeba powiedzieć głośno, tylko to nie uprawnia
15: tak
17: do
15: pani
17: tego.
15: Pani myśli, że Polacy mają prawo czuć się zmęczeni, widząc Ukraińców ginących pod bombami. Nie. Jestem zmęczony widokiem tego, jak giniesz pod bombami.
17: Powiem, czym mogą się czuć zmęczeni. Myślę, że Polacy myśleli, że ta wojna szybko się skończy. Ale wojny mają to do siebie, że nie można ich zaplanować. Trump boleśnie się o tym przekonał, prawda? W Iranie. I nie można zaplanować, że to będzie trwało pół roku czy rok. I my powinniśmy byli wtedy szykować się na to, że to może być wojna wieloletnia i my dzisiaj tak naprawdę jako państwo korzystamy z tego, że Ukraińcy tu są. Oni tu pracują, oni tu zakładają biznesy, oni pracują na polskie PKB. To się nam ekonomicznie po prostu opłaca i my musimy wygaszać te antyukraińskie emocje. Jak z tym walczyć? No przede wszystkim walczyć z tą ogromną manipulacją, dezinformacją, mówić o faktach, no i mieć odwagę cywilną mówić, to dobrze, że uchodźcy z Ukrainy
15: dobra,
17: tu są.
15: Podpisuję pani apel, ten apel o przyjęcie ustawy przywracającej cudzoziemcom prawa, ten apel, który podpisał KOT, Akcja Demokracja, Hanna Machińska, Agnieszka Holland i tak dalej. Podpisuje
17: panie
15: się pani ze mną?
17: Rozmawialiśmy o tym na trasie na Pomorzu. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dostała to pytanie i mówiła, że ona sama z siebie wydała takie dyspozycje, które mają być niekrzywdzące, jeśli chodzi o te ośrodki. Jej dyspozycja jest
15: nie
17: jasna.
15: Tylko o to chodzi
17: tak,
15: też o wiele
17: ale powiem tak, jej dyspozycja jest jasna. Po pierwsze zaważyło na tym wtedy weto prezydenta, który był przeciwko, bo chciał coś ugrać politycznie. No tak. Po drugie, rzeczywiście w ustawie przygotowywanej na prędce przez MSWiA, w mojej ocenie są luki i te luki trzeba dzisiaj po prostu naprawić i naprawić te krzywdy wyrządzone tym najsłabszym.
15: Kamera patrzy, mikrofon nagrywa. Podpisuje pani ten apel, czy nie?
17: Moje zadanie jest inne. Zadaniem organizacji jest mówić: drogi rządzie, trzeba to zrobić. Ale panie redaktorze, moje zadanie jest inne. Ja nie jestem dzisiaj aktywistką, ja jestem dzisiaj polityczką.
15: Ale człowieczką też.
17: Tak, człowieczką jak najbardziej.
15: Jako człowieczka pani podpisuje, czy
17: jako człowieczka i polityczka i członkini rządu mówię, jestem przekonana, że naprawimy te błędy tak jak trzeba. Trzeba to zrobić.
15: O kurczę.
17: No moim zadaniem, panie redaktorze, z całym szacunkiem nie jest dzisiaj podpisywanie apeli, tylko działanie na rzecz tego, a mam jasną deklarację ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, że ona zrobi wszystko, żeby te krzywdy zostały naprawione i sama przyznała, że być może były luki. To nie ona przygotowywała tą ustawę, to była ustawa MSWiA i dobrze, że jest taki apel, bo on przypomina rządowi o tym, co jest ważne.
15: No ja też jestem zadowolony, że jest taki apel, zwłaszcza, że ma tak niezwykle szerokie poparcie, bo naprawdę tyle organizacji tak. Bardzo rzadko. Ale chciałem panią jeszcze zapytać o to, co się dzieje u konkurencji.
17: To
15: co
17: ja
15: tam z tym Morawieckim?
17: Strategiczny łyk
15: kawy. On wyjdzie z PiSu, czy nie wyjdzie?
17: Panie redaktorze, ja myślę, że na prawicy wszyscy grają w jakąś grę, tylko każdy gra w inną, a potem wychodzi prezes Jarosław Kaczyński i mówi Makao i po Makale uchwałą, która odwołuje grilla Morawieckiego. To jest
15: ale
17: bardzo ciekawe. No, zobaczymy oczywiście. Odpalimy popcorn, usiądziemy na kanapie, będziemy się pewnie temu przyglądać, choć tak naprawdę zajmujemy się sobą. Lewica jest w trasie.
15: Ale to jest dobre czy niedobre? Z punktu widzenia koalicji dziś rządzącej.
17: Znaczy, no widać, że tam to środowisko prawicowe pęka. Oczywiście Konfederacja mocno, mocno faktycznie nabijająca sobie punkty sondażowe na tych antyukraińskich nastrojach, dzisiaj jest jakąś konkurencją. Kandydat na kandydata, minister Czarnek, postanowił skoczyć na tą falę, tak ściąga OZE z dachu.
15: Ściąga, nie ściąga.
17: Znaczy deklaruje, także kiedyś zdejmie, tak. Nagle wyrzeka się wszystkiego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość i próbuje wskoczyć na tą bardzo, bardzo taką dzisiaj na fali antyukraińską falę. Z drugiej strony jest chyba premier Morawiecki, który znowu chciałby być premierem, więc no dzieciaki tam rozrabiają prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i on rzeczywiście próbuje przywołać je do porządku. My powinniśmy zajmować się sobą w takim sensie, że powinniśmy zajmować się swoimi wyborcami, spowiedzią przed wyborcami, co się udało, co nie. Lewica jest w trasie, Lewica dowozi. Jutro się z nami spotkacie na Warmii i Mazurach, za nami Pomorze i to jest bardzo ważne.
15: Minuta na reklamy.
17: Ale powiem dlaczego, panie redaktorze. Bo ludzie są tego złaknieni, to nie jest reklama. My jedziemy w Polskę bez ochrony, naprawdę spotykamy się z ludźmi na ulicy, jest z nami marszałek Czerzasty.
15: Tak, ludzie cisza mówią, wygrała
17: tak,
15: wybory.
17: Tak, tak. I to jest nam dzisiaj potrzebne. To znaczy zapraszam, koledzy, koleżanki, siądźcie z nami do busa, jedźcie z nami w Polskę, usłyszycie, co mówią Polki i Polacy. My się przed nimi spowiadamy. Mówimy, to Lewica dowiozła, to nam się udało, ale jeszcze to byśmy chcieli zrobić i pytamy Polaków. Co jeszcze uważacie, że jest ważne?
15: Ale ja rozumiem, że Ukraińców mieszkających w Polsce też pytacie.
17: Ale pytają, oczywiście.
15: I Białorusinów.
17: Ale na Pomorzu byli ukraińscy pracownicy, którzy mieli problemy z wypłatą. To była chyba jakaś spółka podległa Orlenowi. Okazało się, że nie dostali wypłaty. Senator Anna Górska tam interweniowała. Już wiemy, że ta sprawa została wyjaśniona. Jak najbardziej. Z nimi też rozmawiamy. To są spotkania otwarte.
15: Nie, ja myślałem o Ukraińcach, którzy mają polskie obywatelstwo. Ale ta mowa taka, rozmawiamy z Polkami i Polakami, to ona zaczęła w 2015 roku, ale jest bardzo wykluczająca dla mniejszości narodowej.
17: Ja rozumiem, ale ja mówiłam chyba bardziej w kontekście, że i z kobietami, i z mężczyznami, bo tu wybrzmiewają różne sprawy.
15: Dobrze. Jak już mówimy o tej antyukraińskiej fali, na którą wskakuje Czarnek i no nie tylko.
17: Ona jest też antypolska, pani... tak naprawdę. Ona jest proputinowska. Czarnek dzisiaj mówi... Panie Putinie, otwiera drzwi i mówi, dzień dobry, zapraszamy. Znaczy, jeżeli ktoś mówi dzisiaj, to on chyba stracił zmysły już całkowicie, jakiś taki zmysł polityczny, że są jakieś granice propagandy politycznej, panie ministrze. Jeżeli pan mówi, że dzisiaj trzeba wygasić pomoc Ukrainie, nie wiem, rozbroić Ukrainę, to pan otwiera drzwi i mówi, zapraszamy tu Putina. Znaczy, to jest działanie w imieniu Rosji, w imieniu Kremla. Ja wiem, że my
15: często... No to nawet Kaczyński chyba tego już nie wytrzymał.
17: Przywołał do porządku na dywanik i dzisiaj widzę, że owocowe czwartki teraz chyba są w modzie, panie redaktorze, zapraszanie na kolację, na owocowe czwartki, to jest dzisiaj sposób dyscyplinowania tak naprawdę tych grasujących chłopców prawicy.
15: Z tymi grasującymi chłopcami, no ale jak się temu przeciwstawiać, jest pytanie. I wie pani, oczekujemy przeprosin od Ukraińców za, od państwa ukraińskiego, rządu ukraińskiego za rzeź wołyńską, no to jest coś takiego no naturalnego, prostego, prawda? Mm-hmm. Ale czy pani nie myśli, że fajnie by było, gdyby chociaż Lewica pojechała do Sachrynia i tam, gdzie trwają te prace ekshumacyjne w Sachryniu i okolicach, gdzie żołnierze z orzełkiem na czapce wymordowali 1200 kobiet, dzieci, głównie nielicznych mężczyzn, starców, i żeby po prostu powiedzieć, przepraszamy i prosimy o przebaczenie.
17: Myślę, że trzeba apelować o wyciszenie emocji i te emocje naprawdę wyciszyć. Marszałek Czerzasty, senator, wicemarszałkini Magdalena Biejat przyjęły ukraińską rodzinę tego chłopca, który został pobity. Tak, ale rozmawialiśmy z nimi.
15: Ale nie można na takim jednym fajnym akcie budować całe swoje...
17: Ale chcę powiedzieć, że są różnego rodzaju działania. Trzy. Jedne polityczne, działania legislacyjne. Drugie, działania małe, symboliczne. Trzecie, duże działania symboliczne. Myślę o dwóch ważnych sytuacjach.
15: Jedwabne, marszałek Czerzasty powinien jechać do Sachrynia.
17: Jedwabne, ale panie redaktorze, ja powiem coś. Jedwabne, a drugie Pawłokoma, tak? To takie momenty Lech Kaczyński w Pawłokomie, 2006 chyba roku, ile dobrze pamiętam. Akurat moja rodzina pochodzi dosłownie z tamtych okolic, czyli jedna strona mojej rodziny, Pawłokoma, Dynów. Więc na pewno potrzebujemy wyciszenia emocji, rozmowy z Ukrainą za zamkniętymi drzwiami, rozmów dyplomatycznych, mniej jakiegoś prężenia mózgów, takiego w stylu, no to co zrobił prezydent Karol Nawrocki, który złośliwie tak wtedy, w takim momencie, a nie innym, przed bardzo ważną konferencją o odbudowie Ukrainy, odebrał ten order. Ja rozumiem, że tak naprawdę mamy za sobą trudną przeszłość. Z Niemcami też ją mieliśmy.
15: No oczywiście.
17: No mówię o tym dlatego, że pochodzę z pogranicza polsko-niemieckiego, tam też mieszkałam. I udało nam się te relacje jakoś poukładać. I one wydaje mi się, że są dzisiaj dobre, za nami naprawdę, trudna przeszłość. Więc tutaj w przypadku Ukrainy też tak jest. Oczywiście, rzeź wołyńska, ofiary...
15: jest trochę inaczej, bo tu winy są obustronne w relacjach polsko-ukraińskich, a tam no myśmy nie spalili.
17: Tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, i to jest ta różnica, więc oczywiście tu jest też inny filtr, tak, bo jest rzeź, rzeź wołyńska, są ofiary tej rzezi, które zasługują na pamięć i tu musimy mówić otwarcie. To było ludobójstwo. Rozmawiajmy o tym, jak zakopać te rowy, ponieważ wy walczycie także w naszym imieniu. My chcemy was wspierać.
15: A nie
17: i chcemy,
15: jest dobrze,
17: żeby
15: zacząć od przyznania się do swoich win?
17: Ale myślę, że wielokrotnie przyznawaliśmy się do swoich win i to, czego mi dzisiaj brakuje, to rozmowy na trochę innym poziomie rejestru. Mniej emocji, więcej spokojnych rozmów o wspólnej przyszłości.
15: Musimy kończyć, bo teraz nas.
17: Ale jak ktoś dzisiaj mówi na prawicy, że Ukraina jest równie groźna jak Rosja, no to chyba postradał zmysły po prostu.
15: Katarzyna Kozła była z nami.
17: Apeluję o pamiętanie.
18: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czy zapowiedzi prezydenta Ukrainy przyniosą przełom w napiętych w ostatnich tygodniach relacjach z Polską? Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Lewicy ma zostać nową rzeczniczką praw obywatelskich, zdecydował Sejm. Pogoda w kraju nadal niebezpieczna, front burzowy przemieszcza się na wschód. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje prezydenta Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, napisał wieczorem na portalu X premier Donald Tusk. Dodał, że strona polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą i tych, które dziś dzielą. Premier odniósł się w ten sposób do zapowiedzi prezydenta Ukrainy, który w portalach społecznościowych napisał, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Zadeklarował też, że zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich związanych z kwestiami historycznymi, w tym o upamiętnianie przez Ukrainę UPA i związanych z nią postaci. To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek o piątkowym spotkaniu prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak podkreślił Bochenek, decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną wciąż pozostaje aktualna i do czwartku parlamentarzyści mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodziło m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia poinformował, że jego stowarzyszenie kończy działalność. Jak poinformował też rzecznik PiS, jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły Koalicja Obywatelska i Lewica, mówi Gregorczyk-Abram.
2: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
1: Na stanowisko RPO kandydował też zgłoszony przez PiS Adam Borowski, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów. To, czy posłowie dokonali dobrego wyboru, będzie można ocenić dopiero po działaniach przyszłej rzeczniczki, mówi w TOK FM Katarzyna Batko-Tołuć z Fundacji dla Polski.
3: Sprawdzenie niezależności kandydatki odbędzie się w boju, to znaczy w momencie, kiedy będzie musiała podejmować rzeczy niepopularne dla partii rządzącej, również tej, która ją wybrała. Jeśli będzie podnosiła temat granicy polsko-białoruskiej, jeśli będzie podejmowała tematy związane z ustawą wygaszającą, z tym wszystkim, co dzisiaj stanowi jakiś problem w przestrzeganiu praw człowieka, no to w jakimś sensie będzie podejmowała tematy trochę wbrew tej większości, która ją wybrała.
1: Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Zgodę na objęcie funkcji rzeczniczki praw obywatelskich przez Sylwię Gregorczyk-Abram musi jeszcze wyrazić Senat. Po tym, jak część mieszkańców Warszawy protestowała przeciwko likwidacji przedszkoli, cięcia widać w punktach dziennego opiekuna. To miejsca, do których można posłać dzieci już od pierwszego roku życia, dzięki czemu rodzice mogą wrócić do pracy. Jak alarmują słuchacze TOK FM, placówki, które kiedyś były chlubą samorządu, powoli zaczynają być zamykane. Miasto zapewnia, że miejsca są, ale w żłobkach. A więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
4: Słowo likwidacja nie pada z ust urzędników, ale rekrutacji we wszystkich punktach dziennej opieki nie ma.
5: Faktycznie wstrzymali rekrutację, co jest jednoznaczne z próbą likwidacji.
4: Mówi Patrycja Chabracka, mama dwójki dzieci.
5: Jestem tym faktem zaniepokojona, szczególnie, że ten punkt ma pełną infrastrukturę. Tam został w tamtym roku wyremontowany piękny plac zabaw dla dzieci.
4: Miasto tłumaczy się niżem demograficznym i przedstawia konkretne wyliczenia, mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego urzędu.
6: Wszystkie rodziny, które oczekują na przyjęcie dziecka, takie miejsce znajdą.
4: Ale znajdą je w żłobkach, a nie punktach dziennego opiekuna. A to nie to samo.
5: Jest to forma, która gwarantuje w każdym punkcie miejsce dla 5 dzieci, maks 6 za zgodą rodziców. Żłobki to są po prostu większe punkty. Grupy są tak mniej więcej 20-25-osobowe.
4: Dlatego te kameralne placówki rodzice dzieci zamierzają walczyć. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce zostało wieczorem prewencyjnie ewakuowanych ze względu na przechodzące i prognozowane nad regionem burze. Na terenie Wielkopolski obecnie funkcjonują 44 obozy harcerskie, w których uczestniczy ponad 2,5 tysiąca osób. W wielu miejscach kraju do rana obowiązują jeszcze ostrzeżenia przed burzami, a w regionach wschodnich i lokalnie na południu burze mogą wystąpić także w sobotę. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień przed nami z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie, przelotne opady deszczu i burze. Na zachodzie w dzień opady zanikające. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Około 26 stopni w centrum do 29 na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Jest już z nami Agnieszka Chomańska, szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, członkini Rady Programowej Fundacji ZRYW. To jest fundacja, którą fundował Aleksander Sikorski, syn pana ministra. Jeszcze przypomnę, rocznik 99, to by było ile lat?
8: 27.
7: Jaki piękny wiek, naprawdę. Ale w ogóle nie będziemy o tym rozmawiali, prawda? Bo jest tyle ważnych spraw w polityce zagranicznej, że kiedyś wrócimy do rozmowy o tym, jak się robi karierę w młodym wieku, ale nie dziś. Co będzie z ministrem Bartoszewskim? Jest wniosek o uchylenie mu immunitetu w bardzo poważnej, jak się wydaje, sprawie toczącej się od lat. Chodzi o zarzut zagarnięcia mienia dużej wartości wielomilionowej na szkodę Zamku Królewskiego i fundacji, która tam deponuje swoje zbiory. Czy taki człowiek może, któremu prokuratura stawia takie zarzuty, może pełnić funkcję wiceministra spraw zagranicznych?
8: Zacznę od tego, że dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Faktycznie oczekujemy od osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie odpowiedzialności za swoje działania, uczciwości, ale myślę, że to jest pytanie bardziej, które należy skierować do władz partii, z której pan minister Bartoszewski pochodzi, czyli PSL. Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno wie o sprawie. Jestem przekonana, że pomysł jakiś jest.
7: No, ale przecież to pan premier powołuje podsekretarzy i sekretarzy stanu na wniosek właściwego ministra i odwołuje. W tym przypadku to jest pani szef. Co pani jako szefowa gabinetu politycznego poradzi panu Sikorskiemu w tej sprawie?
8: Dziękuję, że pan redaktor przypomniał. Tak samo jest z ambasadorami, również na wniosek odpowiedniego ministra.
7: No, ale to jest mniej zaprzyjaźniony organ, dokonuje powołania, czyli prezydent.
8: To prawda, ale nawet w koabitacji powinniśmy się nie tyle co przyjaźnić,
7: zgoda,
8: ile działać propaństwowo.
7: Nie dam się ściągnąć. Wracam do Tuska.
8: Ja tak jak mówię, no to jest kwestia koalicyjna.
7: Pani dobrze się czuje, że pani ma takiego jednego z szefów, bo to jednak jest jeden z szefów ministerstwa.
8: Tak jak mówię, to jest kwestia koalicyjna i ja bym naprawdę sugerowała, żeby po prostu ta sprawa została przedyskutowana. Oczywiście nie można przejść obok. Znaczy, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek zarzuty, szczególnie tak poważne, wobec jakiegokolwiek członka rządu czy osoby zajmującej stanowisko publiczne, to nie można przymknąć oka i powiedzieć, będzie dobrze, tak? Ale też nie w mojej pozycji jest, żeby takie decyzje podejmować.
7: No, oczywiście, pani nie jest jeszcze premierem, to dopiero przed nami.
8: Panie redaktorze, delfiny w Polsce mają naprawdę krótkie życie.
7: Ja wiem, Herszu, takie miłe. No dobrze. Czyli nic pani w sprawie ministra Bartoszewskiego, a dobrze się z nim pracuje?
8: Dobrze się pracuje z panem ministrem. Z tego co wiem, minister Sikorski jest zadowolony z tych spraw, jakimi się zajmuje. Oczywiście zawsze mamy do czynienia z różnymi pomyłkami, które też się zdarzają każdemu, ale tak jak mówię, to czyli ja liczę na to naprawdę i wierzę w to, że i widzę to w ogóle w tym rządzie koalicji 15 października, że jeżeli jakieś kwestie dzieją się źle, no to potem są wyciągane z tego konsekwencje, tak? I mieliśmy do czynienia z kilkoma ministrami, którzy zostali zrekonstruowani, jak to się ładnie mówi, zresztą rok temu, tak? 22.
7: No, nie w kryminalnych sprawach, prawda? Na szczęście jeszcze temu rządowi się nie zdarzyło.
8: Tak? Mamy pana premiera Donalda Tuska, mamy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera Sikorskiego. Myślę, że nie przymkną oka na tak ważne sprawy.
7: Kto beknie za sprawę konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026? Ja tylko przytoczę fragment, właściwie pierwszy akapit tekstu Szymona Jadczaka wczorajszego. 7 kwietnia MSZ ogłosiło konkurs Polonia i Polacy za granicą 2026. Tego samego dnia 23-letni Lublinianin uchwalił zmianę nazwy stowarzyszenia, które prowadził. Lubelska Liga Gier Miejskich stała się stowarzyszeniem Polonia Connect. Już słychać ten kabaretowy ton, a w statucie pojawił się punkt o działalności na rzecz Polonii. To wystarczyło, bo organizacja dostała blisko 2 miliony złotych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I teraz, kto za to begnie? Za coś takiego?
8: No, zacznijmy od tego, że ministerstwo wstrzymało wypłaty.
7: Tak, to wczoraj był komunikat pana Wiewiera wieczorem.
8: Tak jest. I sprawdzamy, co tam się wydarzyło dokładnie. Trwają analizy i na pewno, tak jak mówię, no znowu konsekwencje będą wyciągane. Ale panie redaktorze, bo to jest tak, że takie rzeczy pokazują tylko, jak bardzo pewne rzeczy wymagają dużych zmian. I teraz wiem, z drugiej strony można mi powiedzieć, no dobrze, ale rządzicie 3 lata, więc te zmiany systemowe powinny się wydarzyć. Więc tutaj stawiam egzystencjalne wręcz pytanie. Ma być praworządnie czy skutecznie? I to nie jest tak, że to od razu...
7: Praworządnie i rozumnie.
8: No praworządnie i rozumnie, tylko niektóre rzeczy...
7: Emilia jest ślepa, ale nie może być głupia.
8: Niektóre rzeczy wymagają czasu. I na przykład kwestie w ogóle prowadzenia polskiej polityki polonijnej są takimi rzeczami, które moim zdaniem osobiście systemowo powinny się zmienić. Mamy teraz 3 ośrodki. Mamy MSZ, mamy trochę w KPRM-ie, pamiętamy pana ministra Dziedziczaka przecież, mamy Senat i to są zaniedbania różne, które latami się nagromadziły, również przez dekonstrukcję służby cywilnej przez poprzedni rząd. I teraz to nie jest tak, że jeżeli 8 lat coś się psuło, zmieniało, były przymykane oczy i tak dalej, to w te 3 lata można magiczną różdżką zrobić, wziąć i posprzątać.
7: To nie, bo to jest, pani poruszyła bardzo poważny temat. Wiem, że w przyszłym tygodniu we wtorek będzie posiedzenie Komisji Spraw Komisji Polonii i Polaków za granicą.
8: Zgadza się.
7: W Senacie na ten temat właśnie, a między innymi. Ale to nie jest tak, że to jakaś bardzo skomplikowana sprawa była. Po prostu facet kilka tygodni po założeniu stowarzyszenia wystartował w konkursie, w którym jednym z kryteriów był dorobek i mimo zerowego dorobku, dostał ogromną kasę. Teraz albo ktoś olał swoją pracę w ministerstwie, albo ktoś był w zmowie i dostał działkę od takiej kwoty, tak? No to jest prosta sprawa. To nie jest wielka polityka, to jest malutka niegospodarność. No, na 2 miliony.
8: No to nie jest wielka polityka, a potem robimy z tego nagłówki gazet główne, tak?
7: No tak, no bo jeżeli tak ten system działa...
8: No, chciałabym wierzyć i z tego, co na razie wstępne wyniki prac wskazują, że to jest jednak czynnik ludzki, który po prostu popełnił błąd gdzieś w drodze urzędniczej. I oczywiście, no to nie jest powód, żeby machnąć ręką i powiedzieć, okej, no tutaj się pani urzędniczka czy pan urzędnik pomylił, idziemy dalej. Też prawda jest taka, że no koniec dnia to wiceminister, a potem minister podpisuje, tak? Więc no nie możemy przejść obok tego, ale... musimy przede wszystkim dokonać audytu i sprawdzić, dlaczego taka decyzja została podjęta i na którym etapie był błąd, bo może my jesteśmy też w trakcie zmieniania różnych zasad finansowania tych konkursów polonijnych. No więc to też jest najlepszy przykład na to, że te nasze zmiany, których teraz podejmujemy, są potrzebne, żeby właśnie takich rzeczy nie było i żeby te rzeczy potem nie urastały do no, nie wiadomo jak wielkich spraw, bo wydaje mi się, że naprawdę w tym momencie chociażby prorosyjskie wypowiedzi przedstawicieli opozycji są większym problemem niż jakaś dotacja dla jakiejś grupy grup. Ja tego nie relatywizuję, to jest ważne, my się tym zajmujemy, ale dla ciągłości państwa polskiego naprawdę są większe problemy.
7: No jak już do tego doszliśmy, to nie są prorosyjskie wypowiedzi, tylko to jest wygranie w polskiej infosfery przez rosyjskie trole i rosyjskie narracje. To jest dużo poważniejsza sprawa.
8: No tylko czy naprawdę politycy będący tak długo w polityce muszą te narracje powielać? Wydaje mi się, że doświadczenie...
7: No tak, ale wie pani, to właśnie to jest właśnie problem, bo to nie chodzi już tylko o takie na walkę w rząd opozycja, czy tam ministra Kierwińskiego, który pisze o hordach migrantów na granicy. Hordach. No przecież to jest język Putina i PiSu, a nie koalicji demokratycznej i tak dalej. To pokazuje, jak daleko ta zaraza weszła. Mam wrażenie, że dlatego, że przegraliśmy wojnę w infosferze.
8: No, znaczy faktycznie hordy to nie jest język, który by się kojarzył z...
7: Bardzo demokratyczny i...
8: Bardzo demokratyczny, no ale znaczy, mamy do czynienia z reżimem niedemokratycznym, tak? I to nie chodzi o to, że minister Kierwiński czy którykolwiek z przedstawicieli rządu tych ludzi bezpośrednio personalnie tak nazywa, tylko chodzi raczej o system, tą weponizację migracji, z którą mamy teraz do czynienia z Łukaszenką. I proszę zauważyć, od początku tego roku mamy zero, naprawdę zero, udanych przejść przez granicę.
7: Od zamknięcia
8: granicy się skończyło. I powtarzana jest ta okropna, fałszywa narracja, że po pierwsze, ten rząd zabrał możliwość otrzymania azylu. To jest nieprawda, ponieważ prawdziwi azylanci mają możliwość wciąż zaaplikowania i otrzymania tego azylu w konsulacie. Nie na granicy, to znaczy i też są wyjątki, jeżeli mamy do czynienia z kobietami w ciąży, dziećmi, osobami chorymi, przecież tam są nasze służby na granicach, które sprawdzają, kto jest tym prawdziwym migrantem, ale czy naprawdę te grupy zwożone przez reżim Putina z Łukaszenką na granicę, to jak to właśnie pan minister użył dosadnego określenia, hordy, to są w całości te biedne osoby, które oszukują.
7: O ludziach mówić hordy? I uważać, że się jest zwolennikiem praw człowieka.
8: Panie redaktorze, to jest kwestia narracji. To prawda. Wygląda na to, że po prostu w stronie prawicowej można więcej. To znaczy oni, przepraszam, bo nie chcę takich duopoli. Opozycja może na prawo i na lewo używać różnych słów, które są mało demokratyczne i w jakiś sposób to jest wybaczane. I to prawda, że od strony rządzącej oczekuje się większych standardów, ale...
7: Bo ma wyborców, którzy mają w nosie prawa człowieka i dlatego na nią głosują. A mi się wydaje, że ta koalicja dzisiejsza, mam nadzieję, że ma wyborców, którzy przywiązują uwagę do praw człowieka.
8: Absolutnie.
7: I przestanią na nią głosować, jak będzie mówiła o hordach.
8: No, przede mną w studiu była pani minister Kotula, która walczy o inny element prawa godności, tak, do życia w związkach par, zarówno hetero, jak i homoseksualnych, do tego, żeby mogły po sobie dziedziczyć, żeby mogły się odwiedzać w szpitalu, tak? I o tym też byśmy powinni rozmawiać, że ta strona bardzo, bardzo walczy o przede wszystkim kwestię godności każdego obywatela i obywatelki. No i jest potem blokowana przez głupią retorykę drugiej strony.
7: Naprawdę. No, jak już tak poważnie rozmawiamy, bo ja to długo na tym świecie nie będę chodził, ale pani strasznie długo jeszcze. I jak te tendencje będą się dalej tak szły, to najpierw demokraci będą mówili o hordach, będą ograniczali prawo do azylu, będą wyrzucali uchodźców z miejsc zbiorowego zakwaterowania i tak dalej, a potem co ci demokraci fantastyczni, broniący nas przed autokratami zrobią jeszcze strasznego?
8: Legalna migracja jest dla nas ogromną szansą. Potrzebujemy legalnych migrantów, tak samo jak potrzebujemy pomagać osobom, które uciekają z prawdziwego miejsca zagrożenia.
7: Ale
8: tak?
7: Jeżeli ta legalna migracja jest dla nas taka ważna, kłócimy się trochę, ale musimy się kłócić. Jeżeli ta legalna migracja jest dla nas taka ważna naprawdę, to dlaczego z polskich uczelni znikli zagraniczni studenci kompletnie i pojechali do Czech i budują potęgę czeskich
8: też
7: uniwersytetów?
8: Nie do końca tak.
7: Do
8: to
7: końca,
8: nie do końca tak. Wracamy do, więc tylko powiem, legalna migracja, tak? Nielegalna migracja to jest coś, czego nasze społeczeństwa od nas wymagają, żebyśmy to rozwiązali i żebyśmy sobie z tym poradzili. Po to nas, znaczy, no mnie nie, ale po to wybrali tę stronę. Jeżeli nie zrobi tego strona demokratyczna, to w pewnym momencie zatrudnią do tego faszystów. I tego naprawdę rozwiązania byśmy nie chcieli. A jeśli chodzi o uczelnie, o których pan redaktor wspomina, to jest trochę znowu pytanie praworządnie, a skutecznie. Były miesiące negocjacji pomiędzy resortami z przedstawicielami rektora uczelni wyższych. i nie dało się wypracować konsensusu, który byłby dobry dla jednej i dla drugiej strony, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i strona rządowa przede wszystkim musiała stawiać na bezpieczeństwo państwa polskiego. I dlatego, bo my potrzebujemy prawdziwych studentów.
7: Ale to wy też wierzycie w tę paranoję, że każdy student, który przyjedzie, wysadzi się w metrze albo coś
8: nie,
7: takiego?
8: Nie, absolutnie. To nie o to chodzi. Ci ludzie dostają wizę Schengen i potem uciekają, znaczy nie uciekają, jakby rozmywają się w tym systemie. Jak mówię, prawdziwi studenci na prawdziwe studia i panie redaktorze, to są też wszystko rozwiązania prawne, które potem można zmieniać. To nie jest tak,
7: ale
8: że...
7: w międzyczasie uniwersytety upadają, a w Polsce, a powstają w Czechach bardzo silne. No i
8: życzę polskim uniwersytetom awansów w rankingach międzynarodowych i myślę, że jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która pracuje nad umiędzynarodowieniem i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
7: Byliśmy 2 lata temu. Bardzo dziękuję. Agnieszka Chomańska, szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych, była z nami. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia.
7: Pani dyrektor i do zobaczenia, mam nadzieję. Wracamy do... Nie. Witam komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Geber.
9: Dzień dobry.
7: Tyle z rzeczy, że nie wiadomo właściwie w co włożyć ręce.
9: Żeby nie wyszły brudne.
7: A że w ogóle wyszły. Myślę, że jednak zaczniemy chyba od nocnego orędzia Trumpa, bo to jest coś, o czym dziś rano jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, a jednak mam wrażenie, że coś ważnego Trump chciał nam powiedzieć, mianowicie, że Chińczycy są źli, demokraci są jeszcze gorsi i trzeba...
10: I że wybory zostaną sfałszowane.
7: I że wybory zostaną sfałszowane, jeżeli on przegra.
10: No oczywiście.
7: I że służby amerykańskie...
10: Są w spisku.
7: Są w spisku.
10: I media niektóre są w spisku.
11: Te, które nie tak relacjonowały, nie pokazały przemówienia prezydenta.
7: Bardzo miły facet, on to bardzo tak przyjemnie mówił, ale właściwie jak się patrzy na tę treść, to jest dość przerażające. No bo jeżeli on z tego wyciągnie wnioski, no to już wtedy sky is the limit, jeżeli chodzi o skalę zła. Kostek.
9: Tylko, że już sky is the limit, bo nie wiem, czy widziałeś, że w mediach amerykańskich to zostało odnotowane, ale bez jakiegoś szczególnego poruszenia czy zdumienia.
7: Znaczy, że on tak gada.
9: Że prezydent gada brednie, to nie jest news.
7: Już nie jest news.
9: Natomiast oczywiście masz rację, bo ten prezydent, który gada brednie, potrafi też nie tylko gadać brednie, ale robić idiotyzmy. To widzimy w Zatoce Perskiej i możemy zobaczyć w listopadzie w Stanach.
10: To zresztą jest bardzo ciekawe, co powiedział i Trump, bo on po pierwsze nie wiadomo skąd ma takie dane, jak twierdzi, że Chińczycy ukradli dane 272 milionów amerykańskich wyborców i już prawdopodobnie wcześniej przez to sterowali systemem wyborczym, wpływali na wynik wyborów.
9: No inaczej Trump nie zostałby wybrany przecież.
10: W ogóle nie przegrałby wyborów w roku 2020, to on tego zaczynał oczywiście, wszystko było sfałszowane i tak dalej. No i tutaj nadchodzą te wybory połówkowe tak zwane, czyli w listopadzie biorą Amerykańcy całą Izbę Reprezentantów i 1/3 Senatu. No i przecież wiemy, o co chodzi w tej stawce, czyli dobry sygnał z tego kolejnego niebywałego wystąpienia Donalda Trumpa, który rzeczywiście już w Stanach Zjednoczonych jest przyjmowany i to przez jest przyjmowany jako nie wiem jak to określić, ale może lekki wariat, więc już nawet nie specjalnie prostujemy jego słowa, tak? Specjalnie...
7: Tak, rzeczywiście skończyła się moda na fact-checking, bo już nie sposób jest nadążyć.
10: Co więcej, Donald Trump po takich wystąpieniach staje się obiektem bardzo, nazwałbym to delikatnie, zgryźliwych komentarzy wśród niegdyś trumpistów, a dzisiaj zagorzałych jego przeciwników. Po prawej stronie, takich bardzo konserwatywnych, był Joe Rogan i tak dalej, bardzo popularnych w ogóle komentatorów życia publicznego, tak bym to nazwał, w Stanach Zjednoczonych. No i po takiej informacji właściwie to powinien być jakiś oczywiście wielki wstrząs i tak dalej, tylko że tak mówię, Trump gada to, co mu tam ktoś napisał na kartce, bez żadnych dowodów.
9: Nie, ale
11: sam to wymyślił.
9: Ale niczego nie napisał na kartce.
10: On
9: naprawdę swobodnie improwizuje.
10: Nie, ale ktoś musiał te dane dać, on nie wymyślił z głowy.
7: Dlaczego tak sądzisz?
10: No bo on nie wymyślił 272 milionów, tak sobie rzucił. No może... może nie doceniam Trumpa. Dobra, może nie doceniam Trumpa w tym względzie.
12: To jest XXI wiek.
10: No ja rozumiem.
11: Można zmyślić wszystko.
10: Ale jedną rzecz właśnie chcę powiedzieć, tylko tak. On rzeczywiście bardzo się boi tych wyborów połówkowych, bo one mogą być dla partii konserwatywnej i dla tego, co Trump reprezentuje i jego grupy, która za nim stoi wokół niego, mogą być skutki dramatyczne, będzie katastrofalne. Bo już ugrzązł w Iranie, tutaj delikatnie powiedział Kostek, że no, to jest kapitulacja. No przecież to, co się tam dzieje, no to dla wyborców Trumpa, tych najbardziej zagorzałych z ruchu MAGA, to jest jakiś no, koszmar nocny po prostu to, co się dzieje. No miało nie być wojny, jest nagle jedna wojna z państwem, które już zostało 38 razy pokonane, jak tam 39 już razy, jak to ogłaszał Trump. Okazuje się, że ciągle nie jest pokonany i ciągle Trump grozi coraz większymi atakami. Teraz kurczę na elektrownie i mosty, wszystkie zniszczenie w ogóle całej sieci
12: elektroenergetycznej. To jest niesamowite, że jak Donald Trump coś mówi, to my już wszyscy się nauczyliśmy, że to jest niepoważne, ale czasami jest poważne.
11: No bo
10: to jest poważne, bo to jest prezydent Stanów Zjednoczonych.
12: Tak,
10: no.
12: To znaczy, że on może zniszczyć wszystkie mosty i może wprowadzić opłatę za przepłynięcie przez cieśninę Ormus, ale to mówi wieczorem, a rano już ma inny pomysł.
13: Nie, to jest niezupełnie tak, bo jeszcze jest rzeczywistość. To no znaczy, tak. On zapowiedział, że skoro wprowadzanie opłat przez Iran byłoby nielegalne, byłoby, no to Amerykanie też wprowadzą opłaty za przeciwstawianie się nielegalnym opłatom Iranu. To jest o tyle zabawne, że wprowadzanie opłat za przepłynięcie przez cieśninę Ormus jest nielegalne w świetle ONZ-owskiej konwencji o prawie morza, której ani Iran, ani Stany Zjednoczone nie podpisały. Więc Trump mógłby powiedzieć, że nas nie obowiązuje konwencja o prawie morza, ale ja nie wiem, czy on w ogóle wie, że jest jakaś konwencja o prawie morza i że Amerykanie jej nie podpisali. Tyle tylko, że z tego, że wprowadzi opłaty, musiał się nazajutrz wycofać pod bardzo silną presją wszystkich państw arabskich Zatoki Perskiej, które powiedziały, nie będziemy na to płacić, tak? Mowy nie ma. Więc on wymyślił, że nie będzie opłat, tylko Arabowie zainwestują dzikie pieniądze w Stanach Zjednoczonych, które może zainwestują, może nie zainwestują. Natomiast dużo ważniejszą kontrolą rzeczywistości jest to, bo mówisz, trafnie cytując pana prezydenta, że on zamierza zbombardować wszystkie elektrownie w Iranie.
10: To ja powiedziałem.
12: Powtórzyłem. Głównych elektrowni jest 500. Ich zniszczenie wymagałoby kampanii nalotów przez kilka tygodni, co więcej stanowiłoby zbrodnię wojenną i prawdopodobnie zbrodnię...
7: I czy w ogóle oni mają tyle rakiet jeszcze?
12: Nie, elektrownie da się zbombardować
7: 500 bombami. 500 elektrowni razy 10...
12: Rakiet jest mało, natomiast bomb jeszcze starczy, tyle tylko...
7: Mogą pożyczyć od Izraela zawsze, no.
12: Izrael akurat tutaj się trzyma z boku. Netanyahu pewnie odnosi złośliwą satysfakcję, bo mówił sensownie Trumpowi, że to porozumienie, które jakoby kończyło wojnę w maju, nie jest warte papieru, na którym jest napisane, bo nie jest warte papieru, na którym jest napisane. Więc tym razem, no to teraz, skoro się sam wpakowałeś, no to się męcz, a nie mówiłem.
7: A słuchajcie, wracam do przemówienia, bo to w ogóle analiza Trumpa, to przecież będziemy do końca świata, psychiatria, psychologia społeczna, wszystko. Ale co on właściwie chciał tym orędziem powiedzieć? Bo ja tego wysłuchałem, jestem bardzo krytyczny, mam wiele uwag, ale co on chciał osiągnąć?
12: I osiągnął. Rozmawiasz o jego orędziu, a nie o katastrofie w Zatoce Perskiej, tak?
11: Znaczy raczej przykuć, tak pewnie, bo to może być bardzo proste, znaczy znowu przykuć uwagę i powiedzieć jakąś kolejną rzecz, trochę oczywiście też przygotowywać się na te wybory połówkowe i na ich na rezultaty, bo to jest, bo mówimy dużo o Trumpie i o tym, co on może powiedzieć, jakie to ma znaczenie, co może zrobić, jakie ma znaczenie, ale też to, co on mówi, ma znaczenie dla całego obozu politycznego. I to jest też gra nie tylko z, nie wiem, jakiejś takiej skali międzynarodowej czy ze społecznością amerykańską, ale też z jakimś obozem politycznym. Znaczy, bo ten obóz może korzystać na tym, że ten Trump jest wyrazisty, wygrywa wybory, to ciągnie obóz jakoś w górę, ale z drugiej strony Trump jest po prostu nieprzewidywalny, pakuje Stany w głupie wojny, które się będą ciągnąć i ciągnąć, i to obozowi politycznemu może zagrażać, więc wydaje mi się, że to jest też trochę, to jest trochę przemówienie do społeczności, ale też przemówienie dla swojego,
14: lejce, to było
11: dla
14: coś
11: swojego
14: takiego?
11: Obozu politycznego.
14: Jestem tu, siedzę na koźle i trzymam lejce?
11: Raczej próbuję przygotować i powiedzieć, że musimy zjednoczyć jakoś się my na przykład Republikanie przed tym i przygotować na to, że będziemy atakowani, właśnie tutaj będą ukradzione wybory,
10: że ja myślę, będzie, że będą
11: problemy, ale to jest to od naszych, to jest ważne, żebyśmy byli jakby takim silnym wspólnym obozem. Znaczy, to jest bardziej też do wewnętrznego odbiorcy, takiego wewnętrznego politycznego.
10: Poza tymi politycznymi rzeczami, które bo rzeczywiście Trump i jego otoczenie się bardzo obawia tych wyborów połówkowych, no przecież wprost mówił i Trump i jego ludzie, że jeśli oni przegrają te wybory połówkowe, to będzie absolutnie poważna sprawa z impeachmentem. To naprawdę będzie poważna sprawa, bo to no, po tych wariactwach, które on wyprawia, on nie będzie miał już sojuszników nawet w partii republikańskiej, dużą część straci. Więc to będzie dla niego bardzo poważny problem, ale też to jest wpisanie się trochę w tą całą narrację ruchu MAGA, nie? Wszyscy są przeciwko nas. Nam. Wszyscy są przeciwko nam. My mamy do zrobienia bardzo ważne rzeczy.
14: Nie ma to jak dobra paranoja, prawda?
10: No okej, ale tak jest. Tak jest po prostu.
13: Tym, że ruch MAGA się rozpada tak, jak PiS się rozpada na naszych oczach.
14: Oj, i do tego tematu wrócimy. Witam po raz Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Wracamy do rozmowy komentatorów Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert o 8.43 dokładnie objawi nam w sprawie PiSu jakąś prawdę.
13: Tutaj nie ma nic do objawienia. Znaczy, to, co się...
14: To dziękuję.
13: Tak.
11: Nie, to się dzieje z PiS-em, cały czas
13: dzieje się zawsze z partiami wodzowskimi. Znaczy, jeżeli partia jest zbudowana wokół osoby lidera, no to nie ma możliwości debaty, alternatywnych programów politycznych, szukania dla nich poparcia, bo decyduje lider. Tak długo, jak długo lider może wymuszać swoją wolę, to ten model działa idealnie i wszyscy partiom wodzowskim zazdroszczą. Kiedy się okazuje, że lider nie może wymuszać, taka partia się sypie, bo ginie ten element, który o niej stanowił. I to widzimy na naszych oczach, to się dzieje. Niezależnie od tego, jak się skończy ta rozgrywka z Morawieckim, wyjdzie, nie wyjdzie, to jest jakby alternatywa
10: Nie wyjdą. Zapewniam cię, że Morawiecki sam z siebie nie wyjdzie.
13: Nie, tylko wyrzucą, tak?
10: No, no to mu chodzi, no.
13: Tak, no i właśnie, i może wyjdzie z 30 posłami i jeżeli przekroczą próg, a mogą przekroczyć, no to 30 misiów zachowało miejsce w Sejmie na następną kadencję. Rzecz w tym, że to nie ma nic wspólnego z polityką rozumianą jako walka programów, i wszystko wspólnego z polityką rozumiano jako walka o władzę, a walka o władzę zaczyna się we własnym środowisku politycznym.
10: A ja tutaj będę, może to zabrzmi dziwnie, ale będę bronił tutaj pewnego...
11: Morawieckiego czy Kaczyńskiego?
10: Raczej tutaj Morawieckiego, bo uważam, że to akurat w przypadku PiSu jest to kluczowe dzisiaj to odpowiedzenie sobie na tym, jaką partią ma być PiS. I w tej, bo mamy takie dwa zjawiska. Po pierwsze, odpływ części wyborców do Konfederacji, dwóch. PiS, stagnacja w sondażach na poziomie 20, powiedzmy 3%, 24%, czyli w porównaniu z wyborami z 2023 roku to jest 11 punktów procentowych mniej, czyli 50 posłów, pewnie 40 mniej. Więc nie ma już, ta partia nie daje tego, prawda, takiego dodatkowego jakiś efektu, że jest fajna, bo może być partią władzy. Po prostu nie będzie już taką partią władzy, jak była. Ale odpowiedź jest głównie taka, czy to jest twarz Czarnka, mówiąc w dużym skrócie, czy też Morawieckiego, który publicznie on to też mówił, a zakulisowo to już wiadomo, mówią, że Jarosław Kaczyński po prostu prowadzi partię na ścianę, ponieważ nie da się walczyć tylko o twardy elektorat, tylko trzeba zawalczyć o to centrum. Czy to się Morawieckiemu, czy się z tym zgadzamy, czy nie zgadzamy, czy mu się to uda, to jest inna sprawa. I Morawiecki też doszedł już do takiej pozycji z grupą kilkudziesięciu posłów, co jest bardzo ciekawe. którzy nie boją się przeciwstawić publicznie Kaczyńskiemu. Tego
14: ale
10: nie
14: myślisz, że to może być ustawka?
10: Nie, nie wierzę w tą ustawkę, dlatego że my rozmawialiśmy z
14: wieloma... Kaczyński stoi przed niemożliwym. On musi jednocześnie przyciągnąć jakąś grupkę, chociaż sfrustrowanych obecną koalicją, tak, jej wyborców.
10: To się nie udaje na razie, bo na razie nie, się ściągnął Marka 0,09 Wocha.
14: No, tak. Z prostego powodu, jak się ich przyciąga Czarnkiem, to nie jest silne przyciąganie, delikatnie mówiąc. A z drugiej strony musi zahamować odpływ do Konfederacji. Teraz jak się dzieli, to Czarnkowa część PiSu ma szansę hamować odpływ do Konfederacji, a premier Morawiecki ma szansę zbierać część elektoratu Koalicji Demokratycznej.
10: Podziały, które są wewnętrzne i mówiąc delikatnie, niechęć między środowiskiem Morawieckiego a środowiskiem jego adwersarzy. Z jednej strony to są Ziobryści, z drugiej to jest środowisko
14: Maślarzy.
10: No nie tylko emocje, tam już są też interesy wchodzą, bo cokolwiek by mówić, to Morawiecki ma jakiś plan w ogóle na to, żeby na te najbliższe miesiące i tak dalej. No naprawdę, bo on ma jakiś plan. PiS buksuje, już tylko i wyłącznie buksuje. I co więcej...
14: No nie, Czarnek jeździ przecież po całym...
10: No nie, ale co to daje? Jakie masz efekty? No nie masz żadnych efektów. Efekty masz takie, że Czarnek w końcu postanowił przebić Konfederację i powiedzieć, że należy natychmiast
11: są takie, że rośnie Konfederacja. Jaki jest efekt tego szpagatu? No bo taki szpagat, który próbował robić Prawo i Sprawiedliwość, że po prawej stronie najlepiej nic.
14: Do Brauna wszystko wypełnimy.
11: Tak, wszystko wypełnimy i Czarnkiem teraz wypełnimy tą prawą stronę i będziemy bardziej antyukraińscy, będziemy bardziej konfederacy, żeby zabrać Konfederację. Okazało się, że Konfederacji rośnie, no bo oczywiście stara prawda. Po co wybierać podróbkę, jak możesz wybrać oryginał? Na tym się przejechał Rafał Trzaskowski.
15: Tego słucha.
11: Na tym się przejechał Rafał Trzaskowski w trakcie wyborów prezydenckich. I w tym szpagacie z drugiej strony pojawia się Mateusz Morawiecki, który może być takim bardzo bliskim, w zasadzie takie centrum, jakby oni mogą się taki bardzo bliski, może też te nowym partiom, jak się nazywa nowa partia?
10: Unia Centrum.
11: Unia Centrum. To są naprawdę...
15: Zwróćcie uwagę.
11: Tylko, że w tym szpagacie to niestety nie zyskuje, znaczy niestety. W tym szpagacie Prawu i Sprawiedliwości nie rośnie, tylko okazuje się, że się że zyskują inni i to jest w ogóle super ciekawe. Jest taki moment rok przed wyborami, bo to nie jest tylko ten ruch, który się dzieje po prawej stronie, ale właśnie ta wspomniana Unia Centrum i to, co się dzieje gdzieś w centrum i po stronie koalicji rządzącej, czyli również też jakieś podziały, jakieś myślenie, dobra, kto jakie pozycje ma zajmować, tylko że na tym to może też oznaczać, i to by było, to w sumie jest ciekawe pytanie, czy to może oznaczać jakąś w ogóle przebudowę taką na scenie politycznej, w której rzeczywiście na przykład realna będzie, czy w ogóle jest realna koalicja jakiejś partii Morawieckiego z Unią Centrum?
15: Zwróćcie uwagę, w jaki sposób o tym rozmawiamy.
14: A czy jest możliwy rząd Tuska z wicepremierem Morawieckim?
15: A dlaczego nie? Lepsze to niż rząd Tuska z Grzegorzem Braunem jako minister spraw wewnętrznych.
10: Myślę, że w polskiej polityce jest bardzo wiele
15: Zwróćcie uwagę.
14: Ja kandyduję na prezydenta.
10: Nie mam takiego zamiaru kandydować na prezydenta, bo już jest wielu innych kandydatów chętnych.
14: Konstanty podnosi paluszki, proszę.
15: No tak, bo jak nie będę podnosił głosu, to się nie przebije.
14: Coś trzeba podnieść.
15: Już nie będziemy rozmawiali o tym, co należy podnieść w tym momencie, ale zwróćcie uwagę, jak rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, czy PiSowcy pójdą raczej za Czarnkiem, czy raczej za Morawieckim. Nie rozmawiamy w ogóle o programach, mimo że obaj politycy reprezentują jednak odrębne nurty programowe. To nie jest spór programowy. To jest spór programowy również.
10: No.
15: Romku, to jest spór o to, który z przywódców PiSu ma większą szansę doprowadzić PiS do mniejszej klęski wyborczej. Komu bardziej ufamy? To jest nieuchronna degrengolada partii wodzowskiej.
14: On powiedział bardzo ważną rzecz. W ogóle cała debata polityczna, czy przeważająca część debaty politycznej jest debatą techniczną.
15: Ale
14: czy to da punkty
15: i personalną.
10: Z tym się zgodzę, bo nie jestem ślepy. Natomiast to niestety polskiej sceny politycznej, generalnie tak się polityka w naszym, tym zachodnim świecie zmieniła, nazwałbym to. No, najlepszy przykład, już takie wynaturzenie, to jest Donald Trump, o którym rozmawialiśmy na początku programu. I oczywiście, że jest głównie to patrzenie, czy to nam... No,
12: ale,
10: czy,
12: nie, ta, ale nie możesz mówić, że w Stanach nie ma programów. Demokratyczni socjaliści Ameryki, którzy są na fali wznoszącej, idą z bardzo jasnym programem. Zlikwidować prezydenturę, znaczy urząd prezydenta, no, zlikwidować Senat. No, ale nie, przepraszam, ich kandydaci
16: na razie
12: rosną.
16: Wygrali.
10: Tak. Może pojedyncze rzeczy, i, no, przecież wiadomo, że nie będą mainstreamem. Nie, o to mi chodzi. Chodzi
12: nie,
10: mi...
12: Ale Romku, to nie jest tak, że nie ma programu.
10: Ale nie ma, ale no to załóżmy ten... Słuchajcie,
16: troszkę chaosu tu się wkradło i ja to muszę oporządzać. O czym wygadać?
10: W polskim Sejmie. Generalnie.
12: Rozmawiamy no. o
11: czy
12: tym,
11: jest program, czy nie ma programu.
12: Konflikty polityczne mają charakter personalny i techniczny, czy programowy. I ja mówię, że to, co się dzieje w polskiej polityce, jest dowodem na to, że mają charakter personalny i techniczny, a nie programowy. Programy nie są formułowane, chociaż są domyślne. Romek mówi, tak, no tak, ale generalnie tak w ogóle jest zepsuta nasza demokracja.
10: Nie tylko nasza.
12: Nie, no nasza w sensie zachodnia.
10: A, zachodnia, okej. Tak.
12: Okay. Tak. No natomiast tak niekoniecznie jest. Ale to między Le Pen a Mélenchonem są też zasadnicze różnice programowe, nie tylko personalne, a to będzie pewnie ten wybór, przed którym Francja stanie w przyszłym roku.
10: Między Platformą, Koalicją Obywatelską a PiS-em też są różnice programowe i albo między Lewicą a ten też są różnice, więc też nie demonizuje.
16: Ja między Koalicją a PiS-em nie widzę dużych różnic.
10: O, ale są.
16: Strukturalnych.
10: Są nie,
12: to
10: duże.
12: Pewnie
10: nie,
12: większe nie różnice byłyby między Platformą a Lewicą. Tak, tak no. naprawdę.
10: No to prawda, no tak. to jest, czyli, że, jest ciekawa.
12: Owszem,
10: no.
12: są, jest polityka programowa, tyle tylko, że nie rozgrywa się ona w partiach władzy.
10: Jeśli w partii dochodzi do rozgrywki o władzę, bo to tym jest też de facto to, co się dzieje w PiS-ie, jest też rozgrywką o władzę, to wiadomo, że personalia są tutaj też na pierwszym miejscu, bo tak jest momentum tej partii. No i to jest pytanie, czy PiS... jak, no była taka książka dawno temu powstała, to był wywiad Rzeka z Michałem Kamińskim. Nie muszę chyba państwu przypominać, kim jest Michał Kamiński. Niektórzy mówią, że jest ukrytym szpiegiem PiSu w PSL-u a i tak dalej, ale to...
16: No w każdym razie, szpiegiem
10: Kamińskiego. On napisał taką książkę, koniec PiSu, było to 20 lat temu, teraz no ciekawe, czy to się... No to
16: piękny, długi koniec.
10: Tak, tak, długi marsz. Długi marsz,
16: tak. Przypominający węża boa.
11: Pytanie te, bo te pytania, jak się przekładają, bo przekładają się na pewno te walki personalne na jakieś takie programowe kwestie, na, takie program, na takim poziomie bardzo też ogólnym, wysokim, chociażby na przykład kwestie tego, jaki jest stosunek, stosunek do państwa. Wydaje mi się, że to na przykład, i dla mnie to będzie chyba najciekawsze pytanie, na przykład w przyszłorocznych wyborach, takie myślenie, czy, bo Mateusz Morawiecki zawsze starał się uchodzić za państwowca, kogoś to myśli o tym, że
10: pytanie,
11: potrzebne
10: jak
11: jest państwo.
10: Siebie jako państwowiec, mam
11: nie, no, że no dobra, no to teraz ci powiem, że państwo jest ważne.
16: Znaczy, tak,
11: po drugiej stronie możesz mieć mecena. Po drugiej stronie będziesz mieć mecena na tak. hulajnodze, który mówi tam, nie jest ważne państwo, ważny jesteś ty i ja. Znaczy, po prostu egoizm, taki społeczeństwo egoistów. Znaczy każdy sobie rzepkę skrobie i każdy kowalem własnego losu i w ogóle ty nie licz na państwo, ale też niech ci państwo nie okrada, podatków nie zabiera i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, i to jest naprawdę duża, duża różnica. To są bardzo duże, to jest taka...
10: Czyli mówisz, żeby głosować na Morawieckiego, znaczy, nie na Konfederację.
11: Bo wiesz, znaczy, czy jeżeli obóz Morawieckiego może przewyższyć jakoś, nie wiem, być ważniejszy w tej dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości niż myślenie, trzeba się ścigać z Konfederacją na te egoizmy, to jest różnica, to jest inny PiS, znaczy to jest PiS, który...
10: Ale PiS też mówi, Kaczyński też mówi, że jest za Polską Solidarną cały czas.
16: Ale słuchajcie, nie, bo to rzeczywiście tak, jest ale... wyraźne pęknięcie i to jest pęknięcie między Morawieckim, czyli przedsiębiorcze państwo, a Kaczyńskim i Czarnkiem nasze państwo. To jest ogromna różnica. I mi się wydaje, że w tym
10: nasze
16: sensie...
10: Nasze państwo głęboko antyeuropejskie, głęboko tak, antyimigranckie tak, i tak dalej.
16: Z wieloma implikacjami. Tak? I w tym sensie da się moim zdaniem merytorycznie skleić Morawieckiego z Tuskiem, a Czarnka z Tuskiem
10: ja
16: się nie
10: ja tylko powiem tyle, że nie jest że to jest tajemnicą Poliszynela, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał już jakiś czas temu z Mateuszem Morawieckim o być może jakimś tam kiedyś sojuszu, ale to upadło.
11: To będzie tak ciekawy rok.
16: Szczegóły Romek poda już za tydzień lub dwa.
10: Może.
14: Bo teraz musimy się niestety pożegnać. Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Wisiecka, Roman Imielski i Konstanty Weber.
10: Dziękuję.
14: Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Bardzo wam dziękuję. Program zrealizowała znów Liwia Prądzyńska. Dzięki, Liwia.
17: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Sejm wybrał nowego szefa IPN. Premier liczy jednak, że kandydatura nie uzyska poparcia Senatu. Prezydent Trump chce, żeby Kanada zapłaciła za to, że pożary w tym kraju zanieczyszczają powietrze na terenie USA. Ratowników wodnych już niedługo w działaniach może wesprzeć URWIS. Nad specjalnym urządzeniem pracują studenci z Gdańska. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni poinformowały o wykryciu incydentu bezpieczeństwa polegającego na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy sił zbrojnych. W komunikacie na platformie X podkreślono, że na zaatakowanej skrzynce pocztowej nie były przetwarzane informacje niejawne. Dodano, że sprawca po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju.